0: lotnisku w Bielsku-Białej. O szczegółach Patrycja Pokrzywa z miejscowej straży pożarnej.
1: Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się kursantka oraz instruktor. No niestety mimo podjętej akcji ratunkowej i reanimacyjnej kobiety nie udało się uratować, a instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.
0: Przyczyny wypadku wciąż nie są znane, ustala je Komisja do spraw badania wypadków lotniczych. Znaczna część kapituły Orderu Orła Białego najprawdopodobniej nie poparła pomysłu odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu, poinformował były prezydent Bronisław Komorowski. Wczoraj kapituła przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii kapituły. Bronisław Komorowski mówił w TVP Info, że stanowisko członków kapituły Orła Białego nie było jednoznaczne.
2: Pan prezydent Nawrocki, który może powiedzieć dzisiaj, bo zdaje się, że mu nie poszło z kapitułą Orderu Białego tak, jak by tego chciał. Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania. I może pan prezydent w tej sytuacji powiedzieć, że jednak jest sprawa trudna, kapituła zajęła stanowiska różne.
0: O konieczności zatrzymania eskalacji w stosunkach między Polską a Ukrainą mówił w Świnoujściu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak stwierdził, sprawa nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA wywołuje oburzenie Polaków bez względu na poglądy polityczne.
3: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej, bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
0: Premier Donald Tusk zwrócił się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak napisał na portalu X, emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Szef rządu podkreślił, że współpraca Warszawy i Kijowa leży w interesie Polski i Ukrainy, a konflikt leży w interesie Moskwy. W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców. Dziś taniej na stacjach paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93 zł, a za litr oleju napędowego nie zapłacimy więcej niż 6,45 zł.
4: To są aktualności jedynki.
0: Wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska powróciła do Polski. Kibice powitali ją jak prawdziwą bohaterkę i gwiazdę. Polka przegrała dopiero w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
5: Rano na lotnisku Fryderyka Chopina w Warszawie witali ją kibice, a po południu tłum dziennikarzy. Samolot, którym leciała z Paryża, miał kod LOT Maja. Polska tenisistka przyznała, że nie spodziewała się tak hucznego powitania.
6: Wiedziałam, że zjawią się ludzie. Nie wiedziałam, że aż tyle. Nie wiedziałam, że LOT się tak nazywał.
5: Maja Chwalińska trenuje tenis od wielu lat. Jej menadżer Piotr Szczypka ujawnił, że przez długi czas bardzo trudno było zdobyć pieniądze na grę i występy w turniejach, ale przyznał, że warto było walczyć.
7: Po prostu miałem ustawione w głowie, że to wyjdzie i nie rezygnowałem.
5: Tenisistka po turnieju w Paryżu jest na 21. miejscu w rankingu WTA. Polka zapowiedziała, że najbliższe dni spędzi wypoczywając nad morzem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy deszczowo na północnym wschodzie i na zachodzie kraju. W ciągu dnia od zachodu do centrum będzie przemieszczał się front burzowy. Termometr pokaże od 18 stopni nad morzem do 29 na południowym wschodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Tak to już jest w prawie. Czy ktoś z przedsiębiorców chce, czy nie, musi zaprzyjaźnić się z KSeF. A wymuszone przyjaźnie mają to do siebie, że nawiązywane są mniej chętnie, a czasami szkoda. Już za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem, jak przebiega współpraca z krajowym systemem EFA, który będzie też o zmianach w przepisach i nowościach, o których warto wiedzieć. Marek Klapa, zapraszam.

0: Pan Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, a także dyrektor Departamentu Podatkowego właśnie w tej organizacji jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, jak to z tym KSeF-em jest, bo już na dobrą sprawę spora grupa przedsiębiorców korzysta z tego systemu, krajowego systemu e-faktur, ale nawet ci, którzy mają jeszcze czas, bo są tymi najmniejszymi graczami w polskiej gospodarce, no tak na dobrą sprawę też ten KSeF muszą mieć, bo jakoś faktury na przykład za telefon, za internet czy za inne usługi muszą odbierać.
1: Tak, oczywiście już spora grupa przedsiębiorców. Można powiedzieć, że już praktycznie wszyscy przedsiębiorcy z KSeF-em musieli się zaznajomić i to zrobili i z KSeF-u korzystają. Została oczywiście grupa tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Oni obowiązek wystawiania w KSeF-ie będą mieli od stycznia 2027 roku. Natomiast no, muszą te faktury odbierać. Jeżeli jego kontrahent jest zobowiązany, a wiadomo, że już jest zobowiązany wystawiać w KSeF-ie, no to te faktury mu w ten sposób wystawia. Zatem ten najmniejszy przedsiębiorca już też w ten sposób te faktury odbiera. No a generalnie już ten obrót pomiędzy przedsiębiorcami, no mamy zaraz będą dwa pełne miesiące, kiedy większość przedsiębiorców takich już prowadzących poważną działalność gospodarczą w tym systemie jest. I ten system, ten obrót gospodarczy cyfryzuje nam się w ten sposób, że wszystkie faktury do KSeF-u trafiają. My rozmawiamy z naszymi przedsiębiorcami, jak to wygląda w tej chwili. Rozmawialiśmy oczywiście także wcześniej, zanim KSeF wchodził w życie. On rodził pewne obawy dotyczące tego, czy ten system zadziała, czy on będzie stabilny, czy na pewno nie załamie się obrót gospodarczy. Wiemy, że nic takiego się nie stało, poza jakimiś drobnymi problemami tam w pierwszych dniach dotyczącymi...
0: Z logowaniem.
1: Tak, z logowaniem przez ePUAP, to katastrofy nie ma, nic się nie zawaliło, system działa, przedsiębiorcy z tego korzystają i słyszymy też dużo głosów pozytywnych, że jednak ten KSeF pozwala uporządkować kwestie fakturowania, archiwizowania tych faktur, bo wiemy, że one już w tym systemie są, więc dużo pozytywnych głosów. Nie ma jakichś zastrzeżeń takich, że są rozwiązania, że system nie działa, jest bardzo uciążliwy i przeszkadza. Pojawiają się głosy takie, że na przykład trzeba to zmodyfikować, to dostosować. I na przykład takim postulatem, który od początku się pojawiał, to była kwestia takiego sprawnego odznaczenia faktury skamowej, czyli tej faktury, której my nie powinniśmy dostać. Ktoś na nas ją wystawił, my takiej faktury nie powinniśmy dostać. Głośne były sytuacje opisywane w mediach, że dla żartów takie rzeczy robiono. I też od razu ministerstwo szybko zareagowało i w tej aplikacji udostępnionej przedsiębiorcom, KSeF 2.0, prowadziła taką możliwość, że jeżeli dostaniemy taką fakturę, której nie powinniśmy dostać, bo wiemy, że nie nabywaliśmy takiego towaru bądź też usługi, to jednym kliknięciem możemy taką fakturę odznaczyć i ona wypada z naszych rejestrów. Natomiast to już po stronie Ministerstwa Finansów jest wyjaśnienie, dlaczego taka faktura została na nas wystawiona. Więc też widzimy, że na bieżąco, jak pojawia się potrzeba, to też jest ona adresowana, że trzeba ją poprawiać. Ministerstwo Finansów nawet chyba jutro organizuje spotkanie, w którym będzie chciało porozmawiać szeroko z rynkiem na temat ewentualnych postulatów, jakichś potrzebnych zmian w KSeF-ie, więc te konsultacje będą się działy. Ale na bieżąco to, co pojawiają się wątpliwości, to one są wyjaśniane, rozstrzygane w objaśnieniach, w poradnikach. Jeżeli wymagają korekty takiej technicznej, to jest ona wprowadzana. Wiadomo, no są przedsiębiorcy, którzy dawno już tą cyfryzację zaakceptowali, pogodzili się z nią, korzystają z KSeF-u i nawet pozytywnie się wypowiadają. No jest grupa przedsiębiorców, którzy nie dostrzega potrzeby wprowadzenia tej nadmiernej cyfryzacji czy nadmiernej inwigilacji, bo też takie głosy padają, że to jednak zbyt duża wiedza o przedsiębiorcy przez administrację skarbową, no ale nie oszukujmy się, administracja skarbowa te informacje, które są w naszych fakturach i w naszych rejestrach wcześniej też wiedziała, tylko otrzymywała z pewnym opóźnieniem, teraz otrzymuje w czasie rzeczywistym z punktu widzenia analityki Ministerstwa Finansów i prowadzenia nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych. No oczywiście to otrzymywanie informacji w czasie rzeczywistym jest dla nich krytycznie ważne, a podatnicy tutaj muszą

0: muszą to zaakceptować, tak jak wcześniej akceptowali to, że i tak musieli przekazywać informacje w formie deklaracji plików JPK do administracji. Administracja, jeżeli chce od nas więcej, to też ma prawo, administracja podatkowa, to oczywiście ma prawo tych informacji od nas zażądać. Tutaj dostaje w czasie rzeczywistym informacje o całym naszym obrocie gospodarczym.
1: To jest oczywiście bardzo ważne, ale wspomnieliśmy o tych drobnych przedsiębiorcach, którzy patrzą w kalendarz, mamy jeszcze czas, mamy ten ksef do odbioru, ale jeszcze wystawiać tych faktur nie musimy, a to może być błąd, bo tak na dobrą sprawę teraz jesteśmy w takim okresie ochronnym, to znaczy ci przedsiębiorcy są, że nawet jeżeli się pomylą w tej fakturze, to nie będą karani, więc może dobrze wskoczyć do tej przysłowiowej piaskownicy już teraz, chociaż ten etap już się zakończył, jeżeli chodzi o tę piaskownicę podatkową, ale można ewentualnie popróbować i też być świadomym, że jeżeli noga się powinie, no to wtedy fiskus inaczej na nas spojrzy.
0: To jest bardzo istotne, co pan redaktor powiedział. Tak jak my na etapie tworzenia tych przepisów postulowaliśmy jako organizacja przedsiębiorców, żeby nie było tych sankcji w pierwszym roku, bo każdy musi się nauczyć. I to, jak wcześniej powiedziałem, że generalnie jest ok, system działa, jest stabilny, to nie jest tak, że są byli przedsiębiorcy, którzy mieli problem, coś nie zadziałało jednego dnia, system nie funkcjonował, więc tam musieli wrócić i wystawić tą fakturę tradycyjnie. Natomiast w tym roku, czyli w 2026, za błędy, pomyłki związane z wystawianiem faktur w KSeF-ie nie ma sankcji. Więc nawet jak coś nam się zepsuje z systemem albo z czymś nie damy rady, wystawimy tą fakturę po staremu, to nie będziemy za to ponosili odpowiedzialności. Więc to, że ktoś, ten obowiązek jeszcze jest przed kimś i teraz wcześniej zacznie się tego uczyć i połączy się z tym całym systemem fakturowania elektronicznego, no to dokładnie dla własnego bezpieczeństwa warto zrobić to wcześniej.
1: I też pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład obsługuje nas biuro księgowe, to możemy dać za pośrednictwem systemu odpowiednie pełnomocnictwa i wtedy odpada nam wysyłanie na początku kolejnego miesiąca na przykład wszystkich faktur przychodowych, kosztowych, bo wszystko jest w odpowiedniej cyfrowej szufladce, którą odsunąć może nasza księgowa, która może pracować nawet w innym mieście.
0: Dokładnie. To, co powiedziałem, że jest grupa przedsiębiorców, którzy pozytywnie patrzą na KSeF, to jest grupa tych, którzy potrafią zarządzić procesem we własnej firmie albo procesem z rozliczeniem na zasadzie właśnie porozumienie z osobą, z biurem rachunkowym czy z osobami, które odpowiadają za zafakturowanie w firmy, właściwe nadanie uprawnień i wtedy ten system, ten przepływ dokumentów może funkcjonować sprawniej niż obecnie. No bo dzisiaj faktycznie ten przepływ między przedsiębiorcą, który wystawia fakturę, potem ją musi przekazać, wysłać do biura rachunkowego albo jeszcze mogło być tak, że zawieść papierowo, potem ktoś musiał to wprowadzić do systemu. To była duża praca. Dzisiaj będzie można po prostu upoważnić do pobrania, uwzględnienia tej faktury w rejestrach.
1: I warto też wiedzieć, że mówimy o tendencji takiej ogólnoeuropejskiej, że to nie jest polski wynalazek, chociaż akurat skrót KSeF jest polskim skrótem, to jednak odpowiedniki tego systemu funkcjonują w różnych państwach Europy. Jeszcze nie wszystkie państwa wprowadziły właśnie te elektroniczne faktury, no ale docelowo cała Unia Europejska ma być właśnie takim scyfryzowanym środowiskiem gospodarczym.
0: Tak będzie. My z naszym KSeF-em jesteśmy trochę pionierami. My mamy bardzo zaawansowany system obejmujący bardzo dużą część gospodarki. W innych krajach, tak jak na przykład we Włoszech, to są tylko rozliczenia z podmiotami publicznymi, więc inne kraje wdrażają też KSeF. Nie obejmują tak od razu całej gospodarki jak u nas, ale oczywiście pracują nad tym, że też w kolejnych latach te różne KSeFy będą się pojawiały, a docelowo będziemy mieli taki europejski KSeF dla całego obrotu na wspólnym rynku europejskim, bo też jest już projekt dyrektywy zakładający, że od 2035 data jest, zmienia się, już wszystkie kraje będą musiały mieć ten KSeF, więc ten nasz będzie też podłączony do tego ogólnoeuropejskiego, że także ten obrót transgraniczny będzie poprzez elektroniczne faktury rozliczeniowe.

0: liczany.
1: Panie Przemysławie, do czego to doszło, że już z języka ekonomicznego i biznesowego zniknęły zdania takie jak zgubiłam albo zgubiłem fakturę, albo trzeba wystawić duplikat. Koniec, nie ma już takich udogodnień albo problemów.
0: Tak, albo jeszcze możemy dodać, że kiedyś można było wystawić notę korygującą, a teraz już będzie trzeba wystawić korektę faktury. To też a propos tego, że już jak popełnimy błąd, no to będziemy musieli tą fakturę od razu korygować w ksewie. Być może to też jest rozmowa na przyszłość, w jaki sposób znaleźć rozwiązanie, żeby drobne pomyłki też poprzez ksew korygować, niekoniecznie fakturą korygującą, ale na ten moment musi to być faktura korygująca.
1: No dobrze, czyli już wiemy, że tego typu problemów nie ma. Ja się tak zastanawiam, być może za wcześnie, żeby ocenić to w pełni, ale czy taki system jak KSeF może spowodować ograniczenie, nie mówię eliminację, ale ograniczenie zjawiska zatorów płatniczych? No bo doskonale wiemy, że te zatory płatnicze są w polskiej gospodarce czymś naprawdę bardzo złym i nie jedna firma przez to upadła. Może tak będzie łatwiej. Jest faktura w systemie elektronicznym Ministerstwa Finansów. Nie można zasłaniać się niepamięcią, zagubieniem. Wszystko jest czarno na białym.
0: Czy wcześniej też nie można było zasłaniać się niepamięcią czy zaginięciem takiej faktury? Nie, to nie ma. To nie będzie miało znaczenia w kontekście zatorów płatniczych. W sensie to, co dzisiaj mamy, przedsiębiorcy mieli w swoich rejestrach, w swoich księgach, w sensie i mieli wystawioną fakturę papierową, to czy ta faktura będzie papierowa czy elektroniczna, no to ona ma takie same skutki prawne wywołuje, więc tak samo zobowiązywała do zapłaty, więc nie widzę związków. Możemy próbować rozmawiać o tym, że albo jak mamy elektroniczne, to może będziemy bardziej mieli poczucie, że musimy zapłacić. Nie, to nie ma związku, natomiast pojawiają się propozycje takie, żeby wykorzystać krajowy system e-faktur do szybszego dochodzenia w wierzytelności, co oczywiście z punktu widzenia całego systemu prawno-gospodarczego w Polsce nie jest takie błahe, no bo też faktura nie może być automatycznie tytułem wykonawczym, bo zawsze trzeba wcześniej na drodze sądowej dochodzić roszczeń, dlaczego ktoś płaci albo nie płaci, bo być może uzasadnione jest to niezapłacenie, więc zupełnie inny wątek, kwestia zatorów płatniczych, no ale oczywiście miejmy nadzieję, będzie ich w gospodarce coraz mniej.
1: Zdecydowanie też mamy taką nadzieję. Prawo podatkowe w Polsce to żywy organizm. Co jakiś czas pojawiają się zmiany. KSeF jest jedną z tych zmian najbardziej spektakularnych, którą widzimy, o której mówimy, ale też te zmiany w prawie składają się z wielu elementów, które wpływają czy na prowadzenie biznesu, czy po prostu na życie wśród podatków. Jak to wygląda teraz? Pan jako ekspert Konfederacji Lewiatan trzyma rękę na pulsie, co się zmienia w podatkach.
0: Tak jak pan powiedział, to jest żywy organizm. Zmienia się każdego roku dużo. Faktycznie w tym roku KSeF był taką kluczową zmianą. Mamy kilka teraz nawet otwartych legislacji, gdzie są przedstawiane zmiany. Jedne to jest na przykład ordynacja podatkowa. To są zmiany, które już chyba trafiły do pana prezydenta do podpisu. To są dwie nowelizacje. Jedna zakładająca między innymi uchylenie jednej z przesłanek przedłużania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To taki postulat od wielu lat zgłaszany przez przedsiębiorców, żeby wszczynając postępowanie karno-skarbowe nie można było zawieszać biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To w ramach takiej deregulacyjnej zmiany zostało uwzględnione. Choć z drugiej strony zostało też zastąpione innymi regulacjami, na przykład takimi jak brak przedawnienia karalności w przypadku, kiedy przedawniło się zobowiązanie podatkowe. Dość skomplikowane rzeczy,
1: no
0: ale...
1: właśnie, ja się zaczynam gubić, powiem szczerze.
0: Tutaj Ministerstwo Finansów takie zmiany zaproponowało i to jest jeden projekt, a na przykład w drugim projekcie takie trochę łatwiejsze rzeczy są procedowane. Na przykład łatwiej będzie można rozliczyć nadpłatę podatku. Dzisiaj, żeby uzyskać nadpłatę podatku, trzeba było złożyć deklarację, trzeba było złożyć wyjaśnienie nadpłaty. Nie będzie trzeba być może już od przyszłego roku składać tego wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wysokość tej nadpłaty nie przekracza 10

0: tysięcy złotych, czyli też taka deregulacyjna zmiana, odpada nam obowiązek wnioskowania o to, żeby nam zwrócono pieniądze, które wynikają z deklaracji, którą złożyliśmy. Bo de facto
1: byliśmy za bardzo
0: dwa...
1: uczciwi też, tak?
0: To była ta zbędna biurokracja. Aha. To jest idealny przykład zbędnej biurokracji. Jeżeli złożyłem PIT, w którym mam 8 tysięcy do zwrotu, to oczekuję, że urząd mi 8 tysięcy zwróci, a nie, że, że jeszcze muszę zawnioskować odrębnym pismem o zwrot. Nie mówimy o rozliczeniach rocznych, tylko o rozliczeniach takich w trakcie roku, no bo te nadpłaty z rocznego to oczywiście dostawaliśmy z automatu, ale jak składaliśmy, korygowaliśmy deklarację i mieliśmy tą nadpłatę, to trzeba było o nią zawnioskować. Więc fajna deregulacyjna zmiana. Mamy takie rozwiązanie, w którym jeżeli popełnimy drobne błędy w zeznaniu podatkowym, to Urząd Skarbowy może sam je poprawić. Dzisiaj może je poprawić, jeżeli kwota zmiany finalnego rozliczenia nie przekracza 5 tysięcy złotych. Ten limit będzie podniesiony do 10 tysięcy złotych, czyli częściej Urząd Skarbowy będzie mógł za nas poprawić naszą deklarację i oczywiście przysłać nam informację, że słuchaj, zrobiłeś błędy w PIT-cie, my ci to poprawiliśmy, zmieniła się twoja nadpłata albo twoje zobowiązanie do dopłaty. Jak się zgadzasz, to zapłać. Jak się nie zgadzasz, no to oczywiście możesz przedstawiać swoją rację. Ale też tutaj częściej być może Urząd Skarbowy wykona za nas jakieś czynności. Większy będzie limit dla osób, dla podatników, za których ktoś może zapłacić podatek. To jest częsty case wspomnianego biura księgowego. Teoretycznie księgowa, jak już rozliczyła podatek, to mogłaby go za nas zapłacić. Ale może za nas zapłacić pod warunkiem, że kwota tego podatku nie przekracza 1000 zł. Jak przekracza 1000, to już musi zrobić to sam podatnik. Ten limit zostanie podniesiony z 1000 do 5000 zł, więc też taka deregulacyjna zmiana, że troszeczkę powinna niektórym choćby ulżyć, ale na pewno w skali gospodarki znajdzie się wielu przedsiębiorców, którzy gdzieś tam mieli problem, że księgowa by zapłaciła, by nie było tematu, a tak ja muszę się zapłacić, bo przekracza to zobowiązanie 1000 zł. Więc jest trochę tych zmian takich deregulacyjnych, korzystnych. Tutaj też można podać jeszcze też o jeden fajny przykład dotyczący tego, że urząd będzie mógł umorzyć nasze zobowiązanie podatkowe, zanim ono jeszcze jest wymagany termin płatności. Czasami jest tak, że podatek od nieruchomości płacimy w 4 ratach kwartalnie. I na przykład urząd podejmuje decyzję, że temu podatnikowi umorzę ten podatek, tylko nie może go umorzyć w marcu, bo ostatnią ratę masz płatność do 15 listopada. Zatem jeżeli jeszcze nie upłynął termin płatności, to nie można tego podatku umorzyć. Ta zmiana pozwoli, że będzie można wcześniej taki podatek umarzać, więc tak podsumowując, mamy jedne zmiany w ordynacji podatkowej, które trochę korzystne, trochę niekorzystne dla przedsiębiorców, bo mówię, z jednej strony tutaj ta przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia jest uchylana, z drugiej strony inne są wprowadzane. Mamy drugi projekt ordynacji podatkowej, gdzie jest trochę takich proceduralnych zmian, które mają uprościć tą wymianę informacji z organami podatkowymi, czy też skrócić, przyspieszyć pewne procedury podatkowe.
1: A jak pan, jako osoba, która pracuje na tej linii pomiędzy przedsiębiorcami a Ministerstwem Finansów, bierze pan udział w różnych konsultacjach, ocenia deregulację w Polsce? To jest, gdybyśmy mieli narysować taki pasek postępu, to na jakim etapie jesteśmy?
0: Wystartowaliśmy. W Polsce prawo podatkowe i generalnie prawo gospodarcze mamy tak zagmatwane i tak jest wiele obowiązków, że takich działań deregulacyjnych, czy takich inicjatyw deregulacyjnych, która rozpoczęła się w zeszłym roku, możemy zrobić jeszcze wiele i cieszy to, że ona trwa, bo ta deregulacja, my z nią wystartowaliśmy w zeszłym roku, ale teraz już są kolejne odsłony, będą kolejne projekty. To jest projekt na stałe. To też to, co było bolączką w Polsce, że co pewien czas był zryw deregulacyjny. Przecież pamiętamy bardzo fajne inicjatywy deregulacyjne z 2008, z 2011, 2013 roku. To były w podatkach bardzo fajne zmiany, gdzie odchodziliśmy od filozofii zaświadczeń na oświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Już tego człowiek nie pamięta, ale to były duże zmiany. Natomiast Natomiast później mieliśmy kilka lat właśnie regulowania, jakoś ta deregulacja została zapomniana. Teraz jest ruch, żeby troszeczkę...

0: tych zbędnych obowiązków, o których nawet mówiłem, na takich niby prostych, małych, drobnych rzeczach, że jest co poprawić, co uprościć. Zatem no, w mojej ocenie to musi być proces stały. Albo co roku robimy deregulację i znowu x zmian wrzucamy, albo też z taką głęboką refleksją podchodzimy do każdej zmiany, którą wprowadzamy, zastanawiając się, czy jej wprowadzenie nie będzie istotnie czy nadmiernie obciążało przedsiębiorców. I tutaj ma nasza klasa polityczna duży problem, bo jednak jak już chce coś wprowadzić, no to musimy to wprowadzić i tyle. I nie ma tej refleksji nad tym, na ile to będzie obciążało przedsiębiorcę, więc później wrócimy do tego wątku w temacie deregulacji, że może jednak poszliśmy za daleko z czymś.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy temat i temat rzeka, do którego pewnie nie raz będziemy wracali jeszcze na antenie Polskiego Radia 24. Ja bardzo dziękuję za rozmowę w naszym studiu. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, a także dyrektor Departamentu Podatkowego właśnie w Konfederacji Lewiatan. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu redaktor Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Telewizji Polskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy możemy dzisiaj spekulować, albo w tej chwili spekulować, jaka będzie decyzja kapituły orderu Orła Białego?
4: Spekulować możemy, na pewno to będzie trudna decyzja, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Czy, tak jak mówiła Agnieszka, czy Wołodymyrowi Zełenskiemu ten order zostanie odebrany, czy jednak, tak jak nasza koleżanka tutaj przewiduje, czy jednak kapituła wstrzyma się z taką decyzją. No jakoś trzeba na tę sytuację zareagować. Jakoś na pewno trzeba wyrazić swój sprzeciw i pokazać prezydentowi Ukrainy, że no nie zgadzamy się na tego typu gesty. Gesty absolutnie bezsensowne i niepotrzebne. Z drugiej strony no, na szali jest wojna na Ukrainie i raczej my, jak Europa, powinniśmy oczywiście solidarność z Ukrainą cały czas okazywać i Ukrainę wspierać, żeby nie cieszyć, nie dostarczać radości Putinowi i Rosji. No ale też chyba jest przyszedł taki moment, albo on powinien już przyjść dawno temu, że my od Ukrainy też powinniśmy wymagać. Ta wojna trwa tam już ponad 4 lata. Ukraina już jakoś w tej rzeczywistości, na tyle, na ile da się w takiej rzeczywistości wojennej, się urządziła i jakoś się zorganizowała. Więc czas, kiedy bezwarunkowo należało, no, jakby nie kwestionować żadnych decyzji Ukraińców, tylko bezwarunkowo pomagać, chyba już dobiegł końca i trzeba już czasami warunki jakieś postawić, a na pewno nie godzić się na tego typu zachowania, no, jakim wykazał się Wołodymyr Zełenski w ostatnim czasie.
3: Ale to sądzi pan redaktor, że Wołodymyr Zełenski mógł się nie spodziewać, nie przewidzieć, że ta decyzja wywoła tego typu skutki w relacjach polsko-ukraińskich? No bo też można odnieść wrażenie, że gdyby wiedział, no to znaczyłoby, że Polska, nie wiem, jest mniej ważnym partnerem w tym momencie dla Ukrainy?
4: Myślę, że trochę to jest taki sygnał. To znaczy, ja nie wiem, czy Wołodymyr Zełenski zastanawiał się nad skutkami, tylko zrobił to na potrzeby polityki wewnętrznej i zrobił to, bo wiedział, że może, że Polska nie jest aż tak istotnym partnerem. No gdyby nawet wymogi polityki wewnętrznej i jakieś dopieszczenie nacjonalistycznych, nie wiem, potrzeb jakiejś części Ukraińców wymagały takiej decyzji, ale wiązałoby się to z jakąś decyzją, która uraziłaby Donalda Trumpa, to Wołodymyr Zełenski na pewno by się na taki krok nigdy nie zdecydował. Tutaj to robi, bo jest przyzwyczajony, czy był do tej pory przyzwyczajany do tego, że może to zrobić, że może jakieś afronty wobec Polski okazywać i w zasadzie nie spotykają go za to żadne konsekwencje, że my trochę odwracamy wzrok i używamy argumentu, a no bo wojna, to nie ma co teraz.
3: To nie ten moment.
4: To nie ten moment, dokładnie tak. Nie, no to jest polityka, tu zawsze jest.

0: ten moment, gdzie trzeba walczyć o swoje interesy i jeśli, zwłaszcza jeśli daje się bardzo dużo od siebie, a my dajemy od początku wojny bardzo dużo od siebie, no to jednak wymagać od drugiej strony, żeby no, przynajmniej nie dopuszczała się jakichś prowokacji.
1: Ale mówi pan redaktor, że dajemy bardzo dużo od siebie. Ja się zastanawiam, czy nie popełniamy jednak w tym wszystkim też błędów, no bo kiedy widzimy wspólne stanowisko co do zakończenia wojny na Ukrainie, wspólne stanowisko, to możemy wymienić państwa Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Ukraina. Polski tam nie ma.
0: Tam Polski tam nie ma, tak. My jesteśmy odsuwani od tego stołu konsekwentnie i to nie wygląda dobrze. I dokładnie to samo się będzie, więc to nie jest dobrze po pierwsze, gdy my nie mamy, my możemy oczywiście zaklinać rzeczywistość, że Francja, że Francuzi, Brytyjczycy czy Niemcy siedzą przy tym stole, oni nie siedzą tylko w swoim imieniu, ale w imieniu całej Europy, no ale umówmy się, no oni przede wszystkim będą realizować swój interes, swoich krajów, a w mniejszym stopniu interes Polski, Rumunii, Bułgarii czy Słowacji. Liczy się ten, kto siedzi przy stole, bo to on ostatecznie wypowiada jakieś oczekiwania, czy warunki, czy moderuje te rozmowy. Więc tak, to, że nas tam nie ma, to jest dla nas problem. Możemy się spodziewać, że gdy przyjdzie do odbudowy Ukrainy, to nas również tam nie będzie, że my będziemy gdzieś tam pełnić pomniejszą rolę, ale to zaklinanie rzeczywistości też nie tak dawno jeszcze przez ministra Pawła Kowala, no trochę boję się, że minister Kowal zostanie jak Himmelsbach z angielskim z tymi zapewnieniami, że Polska będzie w odbudowie Ukrainy uczestniczyła. Myślę, że niekoniecznie. Albo nie w takim stopniu, na jaki liczyliśmy.
1: Może to jest też pokłosie w pewien sposób takiego dwugłosu w naszej polityce zagranicznej, no nie tylko polityce zagranicznej w wielu obszarach.
0: On na pewno nie służy i to, że dzisiaj prezydent z premierem przerzucają się, czy właściwie ministrowie prezydent z premierem przerzucają się na platformie X jakimiś złośliwościami, oskarżeniami, czy że mamy w Polsce to walkę o krzesło przy stole, czy o miejsce w samolocie, tę walkę o to, kto prowadzi politykę zagraniczną i za każdym razem, gdy trzeba wypiąć pierś do orderów albo do jakichś, gdzie coś jest korzystne dla nas, to wszyscy, to oba ośrodki uzurpują sobie prawo do prowadzenia polityki zagranicznej, a gdy nagle się okazuje, że my gdzieś jesteśmy schowani w kącie, to wtedy też jest przerzucanie się odpowiedzialnością za to i wysuwanie tego rywala na pierwszą linię i takie podkreślanie, no tak się chwaliłeś, że masz dobre relacje, to proszę, to działa. Ja z drugiej strony słyszymy, no przecież to wy mówicie, że tu z Pałacu Prezydenckiego do Małego Pałacu, to przecież wy mówicie, że to wy prowadzicie politykę zagraniczną, no to wasza dyplomacja jest nieskuteczna. Zresztą przy okazji tej dyskusji wokół Wołodymyra Zełenskiego i tego spotkania też w Londynie w sprawie pokoju, rozmów pokojowych słyszymy. Więc tak, to też nie pomaga i to też może rodzić problem po stronie czy Zachodu, czy Wschodu, żeby tak ustawić azymut z kim w Polsce, jak się tu do tego ustosunkować, z kim tu rozmawiać, bo kto tak naprawdę dziś albo jutro decyzję będzie podejmował.
1: Premier Donald Tusk sam przyznaje w mediach społecznościowych, w takim wpisie możemy przeczytać, że ta dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. No i to też zarazem apel do prezydenta Karola Nawrockiego, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bezpośrednią, szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Sądzi pan, że ten apel przyniesie skutek?
0: No tak, jeśli już to odwrotny do tego, o co się w takim apelu prosi. No to jest taka, o co się w takim apelu wzywa. Do czego się wzywa. No to jest taka dyplomacja twitterowa. No, no oczywiście jeśli już jest w jakiś sposób skuteczna, to jest kontrskuteczna. Ewentualne rozmowy prowadzi się, czy zabiegi, żeby doprowadzić do jakiegoś pojednania, wypracowania kompromisu, jakiegoś wspólnego stanowiska, czy załagodzenia sytuacji, no prowadzi się w zaciszach gabinetów, a nie na Twitterze.
1: No i
0: to, jest taki krzyk rozpaczy chyba trochę, właściwie bezradności.
1: Trochę tak, ale można to też odebrać jako takie stawianie się w tym wszystkim, jako taka trzecia strona tego sporu, no bo premier apeluje tutaj też do prezydenta Karola Nawrockiego na jakby ten spór między Polską a Ukrainą. Wydawałoby się, że powinien no, jednoznacznie jednoczyć też naszą klasę polityczną.
0: No tak, tylko premier rządu, kraju, którego ten spór dotyczy, no nie może być trzecią stroną. No jest jedną z dwóch stron. Jest premierem rządu, sam podkreślający wespół w zespół

0: zespół ze swoim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych, zresztą słusznie podkreślający, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, bo co do tego no, nikt wątpliwości mieć nie powinien, więc jako jakiś tutaj arbiter, taki zewnętrzny podmiot, no nie ma szans się ustawić. Zresztą, znaczy ten wpis jest też o tyle niefortunny, co zresztą z czego, to i taki prezent chyba to jest trochę pod w stronę Pałacu Prezydenckiego, z którego zresztą ministrowie prezydenccy w postaci Marcina Przydacza, zdaje się, skrętnie skorzystali, że to jest takie przyznanie się, że no, dyplomacja zawiodła, no ale kto odpowiada za dyplomację? No dyplomacja to jest domena polskiego resortu spraw zagranicznych, więc nie, ja nie do końca rozumiem, o co w tym wpisie chodzi i jaki jest jego cel.
1: Może drugi apel okaże się sukcesem premiera Donalda Tuska i tutaj zmienimy też temat. Niedawno były obchody częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. Wtedy pojawił się też apel premiera Donalda Tuska, który chce budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Zapowiada też, to jest ciekawa kolejna inicjatywa, Marsz Patriotów w 2027 roku. Wokół budowy tego pomnika premier chce zwołać taką radę złożoną z byłych premierów. Pojawił się w tym filmiku w mediach społecznościowych tak pół żartem, pół serio, taki apel też do Jarosława Kaczyńskiego, że Jarku, chyba nie odmówisz. Ten apel przyniesie skutek? Ponawiam pytanie.
0: Apel do Jarosława Kaczyńskiego? Czy taki
1: między
0: apel?
1: Innymi, ale może przede wszystkim.
0: Myślę, że nie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość z roku na rok wokół 4 czerwca się coraz mocniej radykalizuje i te głosy, zresztą które są od samego początku się pojawiają, prawda, o Magdalence, w ogóle okrągły stół to wcześniej, jako jakiejś zdradzie narodowej, dogadaniu się z komunistami, etc., grubej kresce Mazowieckiego, interpretowanej w sposób i taki bardzo wypaczony, niekoniecznie w tym sensie, w jakim te słowa padły w ekspoze premiera Mazowieckiego, to raczej tutaj jakichś takich pozytywnego też oddźwięku po tej stronie prawej na pewno nie przyniesie, ale ja myślę, że to też po to premier Tusk to robi, że premier Tusk wie, że jednak w świadomości Polaków, zwłaszcza takiego pokolenia 40 plus, 40 parę plus, no jednak zwłaszcza w jakichś większych ośrodkach miejskich, no 4 czerwca jest jednak no, upadek komunizmu, ten początek III RP jest datą chwalebną i chlubną, a nie powodem do wstydu czy do szerzenia jakichś teorii spiskowych. Więc to jest taka przestrzeń, gdzie, wokół której można jednoczyć takim początkiem marszu Polski ku Europie Zachodniej, zakończonym wejściem do Unii Europejskiej, do NATO. Więc im bardziej ta data jest antagonizowana, czy jest no, przez PiS hejtowana, czy taka z takim sceptycyzmem się PiS do niej odnosi, tym dla premiera Tuska lepiej, więc i tym mocniej będzie naciskał, żeby wokół tego budować.
1: Zresztą ale to na ile chodzi o pamięć historyczną, o jakieś elementy, które nas łączą, a na ile o bieżącą walkę polityczną?
0: Myślę, że chodzi o kampanię. Donald Tusk no, zobaczył, że ten marsz, przecież ten sam manewr wykonał, to jest powtórka manewru z 2023 roku. Też mieliśmy marsz 4 czerwca, który był takim początkiem, dał bardzo dużo wiatru w żagle wtedy Platformie Obywatelskiej w tym marszu gdy zaczynała się już ta kampania na ostro i to dało dużo wiatru w żagle. Potem był powtórzony jeszcze ten marsz jesienią i to ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa w wyborach. Myślę, że Donald Tusk chce po prostu ten sam manewr wykonać, więc tak, no i jest to, no bo no tak, jest to element kampanii, to już właściwie jest taka prekampania, taki początek kampanii, rzucenie takiego pomysłu i wokół niego budowanie i ten punkt kulminacyjny, który nastąpi 4 czerwca przyszłego roku.
1: A czy uda się wokół tego Marszu Patriotów zbudować takie emocje, jak te, które towarzyszyły w poniekąd przed wyborami w 2023 roku? Ja nie mam na myśli takich negatywnych emocji, no bo wtedy to było skierowane przeciw panującej władzy, czyli Zjednoczonej Prawicy. Ale czy teraz pozytywnie uda się wkrzesać te same emocje u no, podobnej liczby wyborców?
0: Nie, to myślę, że pan sam sobie pan właśnie odpowiedział, że wtedy ludzie byli zmęczeni 8 latami rządów Prawa i Sprawiedliwości. I ten marsz tak trochę jednoczył wokół tego, żeby odsunąć PiS od władzy. No.

0: dziś tej motywacji nie ma, więc myślę, że nie będzie aż tak wielkich emocji jak wtedy w czerwcu 23 roku i myślę, że ten marsz już powtórką tamtego nie będzie.
1: No to teraz przenosimy się na koniec naszego spotkania do Krakowa. Tam trwa, możemy powiedzieć, już wyścig przed wyborami prezydenckimi, tymi przedterminowymi. Dzisiaj też swoich kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska i Lewica. Czy ta rywalizacja i te nazwiska, które się pojawią, mogą nam pokazać też, jak wygląda obecny układ sił po stronie rządowej?
0: No pytanie jeszcze, co zrobił Łukasz Gibała, czyli poprzedni kandydata Koalicji Obywatelskiej. Ja nie wiem, czy PiS w ostatnich latach w Krakowie, w tych wyborach prezydenckich, jakichś wielkich notowań nie miał, więc ja nie wiem, czy raczej może inaczej, raczej te wybory i wynik kandydata Koalicji Obywatelskiej może pokazać taki nastrój, czy Donald Tusk powinien się zacząć martwić, czy mimo dobrych sondaży partyjnych, czy nie powinien się
1: zacząć martwić. Ale czy już odwołanie Aleksandra Miszalskiego nie było takim jednak sygnałem, że można się zacząć martwić, trochę, albo coś przynajmniej trzeba
0: tak,
1: zrobić?
0: Tak, trochę było, ale ja bym też nie przekładał tak jeden do jednego, jakoś długofalowo tego, co dzieje się w regionach, tego, co dzieje się w miastach, na politykę ogólnokrajową. Mówiło się, że referendum w Krakowie uruchomi całą falę referendów, że następne jest Rzeszów, Łódź, Wrocław, no nic takiego, czyli tam, gdzie rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej i no, mieszane są uczucia, nie wiem do końca jak jest w Rzeszowie, no ale w Łodzi, czy już nie mówiąc o Wrocławiu, gdzie wszyscy raczej nikt chyba dobrego słowa o prezydencie Sutryku dziś nie powie, włącznie z członkami Koalicji Obywatelskiej, no jednak nic takiego się nie wydarzyło. PiS wystawia też nie kogoś o ogólnopolskim mocnym nazwisku, wystawia krakowskiego radnego Michała Drewnickiego, bodajże. Nie wiem, na ile to jest człowiek jakoś mocno rozpoznawalny w krakowskim środowisku. W poprzednich wyborach PiS wystawił Łukasza Kmitę, czyli byłego wojewodę małopolskiego. No postać takiego jednego z tych młodych wilczków, Mateusza Morawieckiego.
1: Ale w skali kraju, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, Prawo i Sprawiedliwość wystawiało mniej znanych polityków i przynosiło to pozytywny rezultat.
0: To jest tak. Myślę, że być może właśnie PiS trochę na to liczy, że na efekt Karola Nawrockiego, czy wcześniej Andrzeja Dudy, że wystawiamy człowieka z drugiego szeregu i jak nie pójdzie, no to on nie obciąża naszej partii, bo do końca to nie jest polityk z tego pierwszego szeregu, więc zawsze można uciec do przodu, mówiąc, że no to trudno, żeby to miało być odzwierciedlenie poparcia dla całej partii. No a jak się uda, no to super, no to też będzie takim wiatrem w żagle. No ciekawe, kogo wystawi Koalicja Obywatelska. Tutaj Koalicja chyba chce zrobić podobny patent, jak PiS zrobiła. Mówi się teraz o Rafale Soniku, czyli przedsiębiorcy, właścicielu kilku centrów handlowych w takich pomniejszych miastach, no, kierowcy rajdowym, więc taki człowiek trochę celebryta, taki przedsiębiorca, celebryta rozpoznawalny, ale chyba to też jest podobny manewr, żeby drugi raz tak mocno nie przegrać, czyli w razie, gdyby się okazało, że wystartuje Łukasz Gibała i tym razem pokona kandydata Koalicji Obywatelskiej, to żeby to nie był taki też twardy kandydat partyjny, żeby no nie było drugiej porażki w tak krótkim okresie, odstępie czasu.
1: To czy prezydenckie wybory, te przedterminowe w Krakowie, będą tym politycznym testem przed wyborami parlamentarnymi, czy nie?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Jednak wybory lokalne rządzą się swoimi prawami i nawet w tak dużych miastach, więc nie, myślę, że to nie będzie. No chyba, że kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzyma jakiś żenujący wynik. To wtedy to będzie powód do zastanowienia dla Donalda Tuska. Jeżeli on wygra czy nie wygra, ale wynik w miarę wysoki otrzyma, to no, to
1: zajmiemy się innymi tematami bardzo szybko po tych wyborach wtedy.
0: Tak, myślę, że tak.
1: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Razem z nami jest pan dr Oskar Pietrewicz.

0: Kowalewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, przywódca Chin po raz pierwszy od chyba prawie 7 lat odwiedza Koreę Północną. Jak duże znaczenie polityczne ma ta wizyta i dlaczego Pekin zdecydował się właśnie teraz na taki ruch?
1: Z jednej strony jest powód formalny, 65. rocznica podpisania traktatu sojuszniczego łączącego

0: Tu Xi Jinping gościł u siebie w Pekinie prezydenta Donalda Trumpa, następnie gościł prezydenta Władimira Putina. Z kolei Kim Jong-un był w Pekinie wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, kiedy brał udział w wielostronnej paradzie. Więc mówimy o pewnej sekwencji zdarzeń, w której Korea Północna i Chiny się zbliżają ku sobie. Są oczywiście bardzo różne interpretacje, czy Chiny mogą być jakimś pośrednikiem, mostem łączącym Stany Zjednoczone z Koreą Północną, bo tak dawniej bywało, czy wręcz odwrotnie, Chinom zależy na tak naprawdę zbliżeniu z Koreą Północną, bo Korea Północna jest pod wieloma względami przydatna Chinom w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Dochodzi oczywiście ten kontekst bardzo istotny zawiązania sojuszu między Koreą Północną a Rosją i to, że może pod pewnymi względami nie być to rozwiązanie najbardziej optymalne dla Chin. I może właśnie ten cały zestaw różnych uwarunkowań skłonił władze Chin do podjęcia takiej decyzji, że w 2026 roku przywódca Chin powinien pojawić się w Korei Północnej, żeby wysłać jednoznaczny sygnał wszystkim i Korei Północnej, i Korei Południowej, i Stanom Zjednoczonym, i Rosji, że Chiny nie stoją z boku, że Chiny mają swoje specyficzne, wyjątkowe kanały dojścia do reżimu północno-koreańskiego i choć nie mają kontroli nad tym państwem, bo nikt nie ma kontroli nad Koreą Północną, to Chiny są nadal bardzo wpływowym graczem w tej części świata.
1: Czyli możemy postrzegać tę wizytę chińskiego przywódcy w Pjongjangu jako próbę odzyskania przez Chiny wpływów nad Koreą Północną, które w ostatnich latach częściowo przynajmniej przejęła Rosja?
0: Myślę, że nawet nie chodzi o odzyskanie w pełni wpływów, bo te wpływy najistotniejsze, ekonomiczne, Chiny ich nie straciły. To jest ten obszar, w którym nikt nie jest w stanie wejść. Też z powodów czysto geograficznych. Chodzi o tą bardzo długą granicę i te powiązania między przygranicznymi miastami północno-koreańskimi i chińskimi, co sprawia, że w tym aspekcie akurat Chiny w żadnym momencie nie czuły się zagrożone. Natomiast ten ciężar polityczny, no, to mogło wzbudzić pewne zaniepokojenie, że Korea Północna po 2022 roku, wykorzystując rosyjską agresję na Ukrainę, gra w grę podobną do czasów zimnowojennych. I Chińczycy bardzo dobrze to znają, że Korea Północna, jako to mniejsze państwo, zależne pod wieloma względami od sąsiadów, zawsze starało się rozgrywać dawniej Chińską Republikę Ludową i Związek Sowiecki, a teraz Chińską Republikę Ludową i Federację Rosyjską, żeby wyciągnąć od każdego jak najwięcej, ale też no, nie być od nikogo w pełni zależnym. I to myślę, że to jest takie uwarunkowanie, z którym Chińczycy z bólem, ale muszą się pogodzić, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed lat 10, 15, 20, że będą tym jedynym, najważniejszym graczem na Półwyspie Koreańskim w jego północnej części i będą trzymali w garści Koreę Północną. Korea Północna zrobiła wiele, nie tylko za pomocą sojuszu z Rosją, ale przede wszystkim za pomocą rozwoju programu nuklearnego. To jest element bardzo usamodzielniający Koreę Północną w relacjach z Chinami. Więc to, co jest, to nie tylko musi być, powiedziałbym, odzyskanie wpływów, zaznaczenie swojej istotnej roli. I jakby to nie brzmiało dość paradoksalnie, że ten duży musi się dostosować w dużym stopniu do tego małego, bo ten mały okazało się, że postawił władzę w Pekinie przed faktem dokonanym. Jestem państwem atomowym, reprezentuję państwo atomowe, zdaje się mówić Kim Jong-un Xi Jinpingowi. Układam się jak równy z równym z Władimirem Putinem, ale łączy nas, mimo tych różnic, tak, łączy nas wspólny wróg, Stany Zjednoczone. I może zacznijmy współpracować na zasadach partnerskich, a nie na zasadach patron-klient.
1: Ale to w takim razie, czy można to odbierać, tę całą sytuację w taki sposób, że to Korea Północna rozgrywa poniekąd światowe mocarstwa jak Chiny czy Rosję?
0: No, nie jest to pogląd najpopularniejszy w polskiej przestrzeni medialnej, ale ja uważam, że można zaryzykować taką tezę. To jest oczywiście kwestia interpretacji, ale moim zdaniem Korea Północna ma wiele, powiedziałbym, takich możliwości oddziaływania na mocarstwa, tak? I

0: To jest też, powiedziałbym, granie na tym, że Korea Północna wie, że jest pod wieloma względami potrzebna. Na przykład Chinom. Stanowi bufor oddzielający Chiny od Korei Południowej, gdzie stacjonuje niemal 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Korea Północna wie, że często jest przydatna jako ta, która odwraca uwagę na przykład Amerykanów i amerykańskich sojuszników w Azji od tego, co robią Chiny. Więc można powiedzieć, że Koreańczycy w sposób dość tak bezceremonialny, cyniczny przez te lata wystawiali rachunek Chinom, że to, co my robimy, robimy w swoim interesie. Dla was to też jest korzystne, ale koniec z traktowaniem nas jako zupełnego junior partnera. Oczywiście ta relacja nigdy nie będzie równoprawna, bo tutaj przewaga potencjałów oddziaływania chińskiego na Koreę Północną jest dużo większa niż w drugą stronę, ale determinacja Korei Północnej, żeby grać w lidze wyższej niż de facto jest, jest zdumiewająca. I ten przykład relacji z Rosją też jest taki. Moim zdaniem po tych 4 latach od rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej wojny na Ukrainie możemy zaryzykować też taką tezę, że to Władimir Putin w 2023 roku zainicjował współpracę z Koreą Północną, bo to on potrzebował Korei Północnej bardziej niż ona jego. I to, że Korea Północna czerpie z tej relacji z Moskwą, to jest wystawianie rachunku. Więc to jest, powiedziałbym, ta relacja Chiny, Korea Północna, Korea Północna-Rosja, to wcale nie są takie relacje, w których Korea Północna jest skazana na bycie tym absolutnie zależnym od tych większych.
1: Pytanie teraz, co Korea Północna może rzeczywiście realnie zyskać? Chińskie MSZ podkreśla, że pełne wznowienie pracy przejść granicznych oraz przywrócenie międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych ma posłużyć jako impuls do zacieśniania wymiany osobowej oraz zbliżania w sektorach handlu, gospodarki i technologii. Dodatkowo możemy przeczytać też o woli zacieśniania współpracy strategicznej i poprowadzenia jej ku nowym wyżynom. Co to może oznaczać w praktyce?
0: No, z jednej strony ten wymiar gospodarczy jest szalenie istotny dla obu stron, zwłaszcza dla Korei Północnej, bo Chiny to jest gwarant przetrwania ekonomicznego. Cały handel północno-koreański zależy od Chin w ponad 98%. Bez dostaw i też wysyłania wielu rzeczy na rynek chiński, Korea Północna właściwie by nie mogła przetrwać ekonomicznie. Wiele planów rozwojowych północno-koreańskich wręcz wymaga dopływu technologii w różnych, w rolnictwie, w budownictwie, właściwie no, nieskończona liczba potrzeb jest, które no, może nie tyle, że mogą w pełni spełnić, ale które mogą jakoś starać się wypełnić właśnie Chińczycy, bo dla nich na przykład jednym z interesów jest to, żeby przez współpracę z Koreą Północną wyjść też handlowo na Morze Japońskie. Jest taka rzeka graniczna, rzeka Tumen, która no, nie jest, powiedziałbym, w pełni wykorzystywana. I to jest ambicja chińska, żeby ten szlak żeglugowy przez tą rzekę pozwalał wychodzić towarom chińskim w większym stopniu na Morze Japońskie dzięki współpracy z Koreą Północną, więc takie aspekty też są istotne. I to jest, powiedziałbym, bardziej czytelne, bardziej takie oczywiste, ale to ta druga rzecz, o której pan wspomniał, no to już jest bardzo szerokie pole do interpretacji. Czymże ma być właśnie współpraca strategiczna? Z jednej strony potencjał stwarza jakby reagowanie na politykę Stanów Zjednoczonych. Na ile tutaj może dochodzić do koordynacji między Chinami a Koreą Północną? Korea Północna w ostatnich miesiącach wysłała jednoznaczne sygnały poparcia, jeśli chodzi o ambicje chińskie wobec Tajwanu. I tutaj to też jest to pytanie i ten ogromny znak zapytania, że gdyby doszło odpukać do wojny w cieśninie tajwańskiej, to jak poszczególne państwa by się zachowywały? Jak zachowaliby się Amerykanie? Jak zachowaliby się Europejczycy? W końcu jak zachowaliby się Azjaci? I tu prawdopodobnie z punktu widzenia Chin zakładam, że byłoby pożądane, żeby Koreańczycy z północy wiązali amerykańskie i południowo-koreańskie siły na Półwyspie Koreańskim. Więc te wszystkie duże tematy dotyczące stabilności w regionie, reagowania na aktywność amerykańską militarną i współpracę Stanów Zjednoczonych z sojusznikami regionalnymi, To są te obszary, w których Korea Północna z Chinami może współpracować. W tych komunikatach też pojawia się nawiązanie i miał to powiedzieć Xi Jinping. Jeszcze czekamy na te w pełni oficjalne.

0: oficjalne komunikaty, ale miało powiedzieć o też potencjale we współpracy w obszarze wojskowości. Czy to miałoby oznaczać wspólne manewry? Na razie jest to bardzo duża spekulacja, ale wydaje mi się, że Chiny postawiły na Koreę Północną jako partnera, jako to państwo, które jest przydatne Chinom w ich rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi.
1: A i właśnie, tego dotknijmy, bo to też bardzo ciekawy temat. Czy Pekin i Moskwa w tym momencie faktycznie tworzą, no nie wiem, nowy blok wobec Waszyngtonu?
0: No, myślę, że więcej wskazuje, że faktycznie tak jest. Natomiast oczywiście pęknięcia, różnice zdań, wątpliwości, brak zaufania zawsze się pojawia, nawet między już oficjalnymi sojusznikami. Tutaj mówimy o ciekawym tak naprawdę trójkącie, w którym to Korea Północna jest traktatowym sojusznikiem Rosji i jest też jedynym na świecie traktatowym sojusznikiem Chińskiej Republiki Ludowej. Ten właśnie traktat z 1961 roku, o którym na początku rozmowy wspomniałem. Natomiast Moskwa i Pekin formalnie traktatowymi sojusznikami nie są. Nie mają tych nie mają zawartych w porozumieniach między sobą gwarancji udzielenia pomocy wojskowej. Natomiast Korea Północna takie zobowiązania podjęła w relacjach z Moskwą i z Pekinem, więc tutaj myślę, że w interesie Korei Północnej też jest, no właśnie to, co wcześniej wspomniałem, granie ponad stan, że jeśli jest mówienie o tym, że Moskwa i Pekin są, jest to ta oś, która chce przeciwdziałać amerykańskim wpływom w różnych częściach świata, to Korea Północna chce być postrzegana jako jeden z wierzchołków. Gramy w tej lidze, jesteśmy istotni, traktujcie nas poważnie i myślę, że to jest właśnie ta układanka, ten układ sił na świecie, w którym Korea Północna się najlepiej odnajduje. Nie globalizacja, nie współpraca międzynarodowa, twarda rywalizacja, konfrontacja i ten aspekt militarno-strategiczny. Tutaj Korea Północna czuje się bardzo pewna.
1: Doktor Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polskie i ukraińskie ekipy rozpoczynają wspólne poszukiwanie miejsc pochówku szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. Może tam spoczywać nawet około 800 Polaków zabitych przez ukraińskich nacjonalistów.
1: Przed wojną nieistniejąca już polska wieś Huta Pieniacka liczyła 170 zagród. W lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści dokonali tam krwawej pacyfikacji.
2: Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci. Większa część rodziny, moja prababcia.
1: Wspominała mi kilka lat temu podczas uroczystości w Hucie Pieniackiej Małgorzata Gośniowska-Kolek.

0: oraz ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar, które przez ponad 80 lat czekały na godny pochówek swoich bliskich. Poszukiwania to pierwszy etap realizacji tego celu, zaznacza rzecznik IPN Rafał Kościański.
1: Najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później ekshumacyjne.
0: To już kolejne w tym roku prace poszukiwawcze ofiar rzezi wołyńskiej. Poprzednie miały miejsce w Ugłach oraz Woli Ostrowieckiej. W zeszłym roku zaś ekshumowano i pochowano szczątki ofiar w Późnikach. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Polskie służby zatrzymały przemyt ponad tony heroiny. Narkotyk miał trafić do naszego kraju ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To największa akcja antynarkotykowa w ciągu ostatnich 10 lat. Czarnorynkowa wartość przechwyconej heroiny to prawie 200 milionów złotych.
3: Informacje o transporcie heroiny polskie służby otrzymały od brytyjskiej administracji celnej. Na ich podstawie wytypowano 4 kontenery, które przypłynęły do gdyńskiego portu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według dokumentów przewozowych miały się na nich znajdować ozdobne cegły. W praktyce okazały się narkotykami. Mówił o tym minister finansów Andrzej Domański.
4: Udaremnienie próby tego przemytu było możliwe dzięki zastosowaniu aparatury urządzeń rentgenowskich.
3: Ta akcja jest ogromnym sukcesem służb, podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
3: W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania przemytu znacznych ilości narkotyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: W aktualnościach teraz ostrzegamy przed oszustwami na Booking. NASK apeluje o ostrożność podczas rezerwacji wakacyjnych noclegów. Przestępcy próbują skłonić ofiary do podawania danych logowania lub karty płatniczej albo do wykonywania przelewu poza platformą rezerwacyjną. Jednym ze schematów oszustwa jest tworzenie fałszywych stron przypominających Booking, ale pod inną domeną, tłumaczy Karol Bojke z naukowej i akademickiej sieci komputerowej.
6: I dlatego tak ważne jest, żeby zanim podamy jakiekolwiek swoje dane, albo zanim dokonamy jakiejkolwiek płatności, zweryfikować, czy ta strona internetowa, na której się znaleźliśmy, to jest oficjalna strona pośrednika właśnie noclegowego, czy może jednak ktoś próbuje nas wprowadzić w błąd.
2: Wszelkie próby wyłudzenia danych i pieniędzy warto zgłosić do CERT Polska przez formularz na stronie incydentycert.pl lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci.
7: To są aktualności jedynki.
2: 1,5 promila alkoholu w organizmie u kursanta na prawo jazdy. 39-letni mężczyzna prowadzący samochód ciężarowy z naczepą na podwójnym gazie został zatrzymany przez policjantów niedaleko Łomży na Podlasiu w ramach akcji Trzeźwy Poniedziałek. 39-latek nie posiadał uprawnień do prowadzenia ciężarówki. Był kursantem i dopiero starał się o zdobycie prawa jazdy kategorii C+E. W najbliższym czasie tego nie zrobi. Co więcej, stracił dotychczasowe uprawnienia.
8: Pomorzyńscy policjanci z ruchu drogowego zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy nauki jazdy. Kierownicą siedział 39-letni kursant robiący prawo jazdy na kategorię C+E. Mieszkaniec województwa mazowieckiego miał blisko 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie policjanci zatrzymali prawo jazdy kategorii B.
2: Mówiła Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Mundurowi sprawdzają teraz, czy ukarany zostanie też instruktor, który dopuścił do jazdy pijanego kursanta. Ten ostatni może spędzić do 3 lat w więzieniu. Pogłębienie stosunków obustronnych i komunikacji strategicznej poprzez wzajemne wizyty urzędników wysokiego szczebla zapowiedzieli Kim Jong-un i Xi Jinping. Przywódcy Chin i Korei Północnej spotkali się w Pjongjangu. Rozmowy dotyczyły także rozwijania współpracy w różnych sektorach. Północno-koreański przywódca zadeklarował, że całkowicie wspiera politykę jednych Chin, czyli istnienia jednego państwa chińskiego, składającego się z kraju kontynentalnego Hongkongu, Makału i Tajwanu. To pierwsza od 7 lat wizyta chińskiego przywódcy w Korei Północnej. Nie poinformowano, czy rozmowy dotyczyły programu nuklearnego prowadzonego przez reżim w Pjongjangu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: Wtorek ciepły, ale deszczowy. Od zachodu w kierunku centrum będą przemieszczały się burze i opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 18 stopni nad morzem, około 27 w centrum i do 29 na południowym wschodzie.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
7: Gość Polskiego Radia 24.

0: Doktor Magdalena Nowak-Paralusz, socjolożka, politolożka, WSB Merito. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Zaskakujący sondaż na prawicy. Sondaże nie przekładają się na realne wpływy Jarosława Kaczyńskiego. W tym sondażu nie ma Przemysława Czarnka, którego prezes Kaczyński namaścił na premiera. I to kolejny ważny sygnał, że symboliczna władza prezesa nie przekształciła się na prawdziwy wpływ. To jest wstęp do wyników sondażu na stronie Onetu. Instytut Badań Polster w badaniu dla Superekspresu zadał respondentom pytanie, kto twoim zdaniem jest liderem polskiej prawicy. Pani pewnie zna wyniki tego sondażu.
1: Tak, tak.
0: No nie Mateusz Morawiecki jak jakiś czas temu, tak? Tylko, bo tamten sondaż, którym wskazywano na Mateusza Morawieckiego, był robiony wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ten jest ogólny. Numerem jeden jest prezes PiSu Jarosław Kaczyński, 38%. Drugie miejsce zajmuje prezydent Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Co powinno pani zdaniem zaniepokoić Jarosława Kaczyńskiego w tych wynikach?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o to, to myślę, że Jarosław Kaczyński nie będzie zaniepokojony, bo to mu pokazuje, że nadal dzierży niepodzielną władzę w swoim ugrupowaniu. Pan prezydent tutaj rzeczywiście jako głowa państwa, bo teraz pamiętajmy znowu o tym roku świeżaka i o osobie, która w tej chwili jeszcze nie podejmuje decyzji w tak trudnych tematach, które mogłyby zwrócić zdecydowaną część społeczeństwa przeciwko
0: to znaczy,
1: niemu.
0: Tym świeżakiem jest pan prezydent?
1: Tak, to jest ten rok, no bo
0: świeżak.
1: To jest świeżak. To jest osoba,
0: no tak,
1: która jest nowa w tej dużej polityce i to jest oczywiście z całym szacunkiem do pana prezydenta. Natomiast mamy efekt świeżości po prostu, tak? Ten pierwszy
0: to jest życzliwe
1: rok,
0: określenie, żeby nasi słuchacze nie mieli wątpliwości.
1: Oczywiście,
0: jasne.
1: To jest absolutnie życzliwe i tak samo mówimy w każdym obszarze, że mamy osoby, które mają ten moment, kiedy wchodzą jako nowe do pewnego obszaru i mają ten kapitał zaufania, ten kredyt, który dostają od grupy, do której wchodzą. I tutaj społeczeństwo rzeczywiście panu prezydentowi tego kredytu udzieliło, tak? Natomiast Jarosław Kaczyński tak naprawdę może martwić się tylko i wyłącznie wynikiem Brauna. Ponieważ
0: tylko
1: ten wynik, i
0: tak,
1: tu nie chodzi
0: tak
1: o jednostkowy wynik, żeby było jasne, tak? Bo to, jeżeli tu dzisiaj podkreślamy, co chcemy, żeby słuchacze zapamiętali, to tutaj absolutnie nie chodzi o jednostkowy wynik i to nie chodzi o osobę, tylko chodzi o to, że Jarosław Kaczyński, ponieważ jest strategiem, on już myśli o roku wyborczym. I on już myśli o tym, że zamiast walczyć tak jak do tej pory było to piękne i walczył tylko i wyłącznie z Donaldem Tuskiem, to fajnie się polaryzowało społeczeństwo i fajnie się tym konfliktem zarządzało. W sensie było to efektywne, skuteczne, dawało mu bardzo duże pole do popisu. Natomiast to, co się wydarzyło i Jarosław Kaczyński widać, że wyciąga z tego wnioski, kiedy w drodze do wyborów prezydenckich, w trakcie, tak, wszyscy uderzali w Trzaskowskiego, niezależnie z której strony byli. I mówiąc wprost, dzięki temu też łatwiej było wygrać wybory Nawrockiemu. To tutaj mamy tą sytuację, że Jarosław Kaczyński nie będzie mógł w kolejnej strategii uderzać tylko i wyłącznie w Tuska. On będzie musiał jeszcze zabierać z tego tortu to, co zabrała mu Konfederacja. I to zarówno jedna, jak i druga. I to jest niepokojące dla Jarosława Kaczyńskiego, bo ja tutaj też popatrzę na metodologię robienia sondaży. Raczej patrzmy na to jako na trendy i patrzmy na to w kontekście kumulacyjnym, tak? Czyli nie jeden sondaż, a patrzymy na to, jak te sondaże, że tak powiem, skalują się przez wiele miesięcy. To tutaj mamy jeden element. Utrwaliła się siła Konfederacji.
0: A brak Przemysłowa Czarnka?
1: Ja myślę, że to jest najmniejszy problem dla Jarosława Kaczyńskiego, bo tak naprawdę w tej chwili to jest kwestia wygrania kolejnych wyborów i z pewnością Jarosław Kaczyński na razie chce wyciszać konflikty wewnętrzne po to, że on jeszcze musi walczyć na zewnątrz. Jemu to nie jest potrzebne.
0: No tak, a premierem jest, może być każdy, prawda? Bo
1: dokładnie,
0: nie mamy świadomości.
1: I to nawet może być ktoś, kto nie będzie ani panem,
0: jasne,
1: Morawieckim, ani panem Czarnkiem.
0: Albo panem Morawieckim, który może postawić twarde warunki.
1: Mateusz Morawiecki mocno dojrzał politycznie.
0: O, bardzo.
1: Więc widać,

0: że już nie jestem, i to zresztą już z panią redaktor chyba ostatnio nawet na ten temat przy którejś tam naszej rozmowie mówiłyśmy, że widać, że to już nie jest ten Mateusz Morawiecki, który był premierem i który wykonywał wszystkie zadania zlecone przez pana prezesa. W tej chwili widać, że on próbuje przynajmniej być autonomiczny, chociaż trochę.
1: Kto jest większym problemem dla Jarosława Kaczyńskiego? Mateusz Morawiecki czy Grzegorz Braun?
0: Myślę, że Grzegorz Braun. Zdecydowanie. I tutaj nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I inaczej powiem, to nie jest dla Jarosława Kaczyńskiego, tylko dla jego projektu, którym jest PiS. To jest dziecko Jarosława Kaczyńskiego. To jest scheda, którą on po sobie zostawi. A przypomnę tutaj, i oczywiście mówię to z całym szacunkiem, to jest coś, co starsza osoba, która zdaje sobie sprawę, że to już jest ten schyłek funkcjonowania w życiu publicznym, chce po sobie zostawić. I jeżeli Jarosław Kaczyński, a wiemy, że tak patrzy, to dla niego w tej chwili największym problemem jest Konfederacja jedna czy druga. No tutaj oczywiście Braun z wiadomych względów, bo jest bardziej, jeszcze bardziej na prawo niż, w związku z czym to jest ta osoba, która może ten plan pozostawienia tej takiej wspaniałej, jednolitej schedy, którą sobie wyobraził Jarosław Kaczyński. I on może doktor? Mu to odebrać. Mhm,
1: dziękuję pani bardzo. Doktor Magdalena Nowak-Paralusz z nami w Polskim Radiu 24.
0: Miłego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami profesor Radosław Fidler, ekspert do spraw międzynarodowych, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Netanyahu znowu nie posłuchał Donalda Trumpa. Izrael odpowiedział na irański ostrzał. Izrael przeprowadził ataki na cele w Iranie po pierwszych od 2 miesięcy irańskim ostrzale rakietowym, eksplozje w Teheranie, Teblizie i Isfahanie. Dlaczego Netanyahu nie słucha Donalda Trumpa?
3: No bo to jest Bliski Wschód i logika jest taka, że gdyby nie odpowiedział Izrael, no to Iran mógłby się poczuć bardziej zachęcony do kolejnej salwy rakiet za jakiś tam czas. Wyczułby słabość Izraela, poczułby krew. No i wtedy byłaby taka no, dosyć ryzykowna sytuacja dla Izraela, bo Izrael jest przeczulony na tą sytuację, która miała miejsce w październiku 2023 roku, atak Hamasu. No i chce ten, to jest jakby taki też działanie odstraszające. Oczywiście no, Izrael zaczął konflikt fazę militarną z Iranem 28 lutego, ale generalnie rzecz biorąc od 8 kwietnia jest zawieszenie broni. Kruche bardzo i, no i to nie jest tak, że jest pełne, no bo to jest wymiana ciosów, ale ona jest taka skalibrowana, to znaczy nie ma tej niekontrolowanej eskalacji. Strony sygnalizują, że to jest na tyle, no i nie są one niszczące, bardzo poważne, ale jest to groźna gra, tak? Ryzykowna, bo może w każdej chwili dojść do no, eskalacji, której jedna i druga i trzecia strona, mówię o Izraelu, Iranie i Stanach Zjednoczonych, no nie chcą tej linii eskalacyjnej przekroczyć.
1: No tak, tylko pytanie jest zasadnicze chyba w tej sprawie, czy Izraelowi, podobnie jak Stanom Zjednoczonym, zależy na zakończeniu tego konfliktu. I mam wrażenie, że interesy mają skrajnie różne w tej chwili. Donald Trump po tym, jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na jego sytuację poparcia, raczej spadające poparcie, albo jego brak. A Izrael musi utrzymać ten konflikt przynajmniej do wyborów parlamentarnych.
3: No tak, każdy ma swój cel i swoją sytuację wewnętrzną. Netanyahu, jak gdyby nie odpowiedział, to zostałby skrytykowany przez radykałów Ben-Gwira i innych w rządzie koalicyjnym i by bardzo mocno ucierpiał politycznie, gdyby po prostu nie odpowiedział na salwę Iranu, które one też no, nie były groźne takie dla Izraela. Natomiast w Stanach Zjednoczonych no, prezydent Trump no, ma

0: wybory połówkowe przed sobą. No i sondaże wskazują, że Republikanie mogą ponieść nawet dotkliwą klęskę w tych wyborach, czyli utracić przynajmniej izbę niższą, a na takich śmielszych prognozach nawet Senat, tę większość senacką, co jest, jeszcze nie jest przesądzone, ale izba niższa, no to jest jakieś tam wyzwanie, problem dla administracji, gdzie no, demokraci przejmują kontrolę nad izbą, nie mają większość i wewnętrzne problemy się nasilają, krytyka i ona już jest, tak, ale coraz poważniejsza byłaby i nawet jakieś działania wymierzone w kongresmenów w stronę administracji i ograniczania różnych działań administracji, tym konfliktu z Iranem. I tutaj pozornie się wydaje, że są różnice, ale jeszcze wiele łączy Izrael ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest tak, że to jest też prezydent Trump przyzwyczaił odbiorców, że ma no, trochę co innego mówi, co innego robi. I to jest też tak na potrzeby negocjacji, że, no, że on każe Izraelowi się uspokoić do kąta i nie ma reagować. Netanyahu ma słuchać pana prezydenta. No to jest też tak publiczkę, trochę tak pokazanie, że Stany Zjednoczone bardzo, administracji bardzo zależy na porozumieniu, zakończeniu tej wojny i porozumieniu, które wysatysfakcjonowały Stany Zjednoczone. I tutaj się zaczyna problem, bo Iran raczej nie ustępuje. No tak, został zaatakowany i cały czas się prezentuje jako ofiara tego ataku izraelsko-amerykańskiego. I na przykład w tej chwili nie tylko dotyczy to cieśniny Ormus i programu atomowego, ale też no, tak by chciał Trump, że cieśnina Ormus otwarta, nie ma opłat, wraca wszystko ze Stanów sprzed 28 lutego. Po drugie mamy oddany uran średnio wzbogacony w zasadzie Iran pozbywa się tych zaawansowanych wirówek do wzbogacania uranu i program jest cywilny, pod kontrolą i tak dalej. No i generalnie rzecz biorąc, jeszcze najlepiej, żeby Iran zrezygnował ze swoich tam wspierania Hezbollahu i tak dalej. A tutaj Iran dowodzi czegoś przeciwnego, tak? Że chce opłaty, utrzymanie opłat za cieśninę Ormus. Uwaga, teraz pojawia się żądanie ze strony Iranu, żeby odmrozić 24 miliardy dolarów. To są pieniądze irańskie, aktywa finansowe w bankach amerykańskich, zachodnich, zamrożone i po prostu te pieniądze mają wrócić. Dopiero wtedy będziemy negocjować o otwarciu cieśniny Ormus. Potem dopiero po iluś tygodniach, może miesiącach program atomowy i dla Trumpa to jest skrajnie no, niekorzystny scenariusz i on robi co może, żeby przedłużyć tutaj to takie działanie, taka próżnia, taki impas. Liczy na to, że Iran się ugnie. Ale raczej wręcz przeciwnie, Iran się usztywnia coraz bardziej i nawet grozi, że będzie eskalował ten konflikt, to znaczy, że Huti się włączą i Bat al-Mandab, to jest bardzo wąskie gardło, 15 km szerokości, będzie zablokowane, no to już w ogóle będzie podwójny Nelson, tak, dla transportu morskiego. Już jest bardzo poważny problem, a on będzie jeszcze pogłębiony. Więc tutaj są takie żądania. Nie?
1: No tak, panie profesorze, czy Stany Zjednoczone mają jakiekolwiek argumenty, nawet te siły, żeby zmusić Teheran do ustępstw, bo na razie zresztą tak jak pan powiedział, nic na to nie wskazuje. Donald Trump może deklarować kolejne działania, ograniczenia, nie wiem, konsekwencje, a tymczasem mam wrażenie, nie wiem czy pan także, że Iran trzyma Stany Zjednoczone w szachu.
0: No i Iran pokazuje, że nie odda tanio skóry, w ogóle nie odda i będzie to kosztowne porozumienie, a może być bardziej kosztowne dla Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są wewnętrznie pod większą presją. Tak? Irańczycy doskonale sobie wiedzą, że Trump traci na popularności, wręcz no, jest coraz bardziej niepopularnym prezydentem, ma coraz więcej problemów, okazuje słabość, bo nie może sobie poradzić tą całą sytuacją. I oczywiście no, przedłużanie tego stanu
1: Iran
0: rzeczy...
1: Iran to doskonale Trumpa wykorzystuje, oni mają pełną świadomość tak, tego, prawda? Tak. I tak, właściwie tak. Kto tutaj teraz stawia warunki?
0: Znaczy Iran jest słabszą stroną. Też to jest ryzykowna dla nich gra, bo no, w pewnym momencie utrzymujący się w takim głębokim kryzysie, tak, odcięci od rynku zbytu, może nie całkowicie, ale to też jest ryzykowna gra pod tym względem, że potem po zakończeniu konfliktu może być trudniej gospodarczo ustabilizować to państwo, więc to nie jest tak, że oni będą grać bez końca, upokarzając prezydenta Trumpa i Netanyahu, bo tutaj też warto zwrócić

0: uwagę, że Iran nie tylko mówi o ciśnieniu Ormuz, o odmrożeniu i dopiero za ileś miesięcy, czy tam tygodni program atomowy, ale też mówi o Libanie. Także
1: żąda wstrzymania działań wojennych,
0: tak, czyli bardzo myśli regionalnie, bo i mówi o swoim sojuszniku Hezbollahu, pokazuje, halo?
1: Ja pana słyszę doskonale. Znaczy my wszyscy.
0: Pokazuje tutaj, że regionalnie myśli o swoich sojusznikach. To też nie zostawimy sojuszników na lodzie. I będziemy robić wszystko, żeby sojusznicy byli utrzymani no i nie byli niszczeni przez Izrael.
1: Ale może też dlatego, panie profesorze, że żeby po zakończeniu konfliktu Iran nie został sam, bo pan mówi, im dłużej będzie to trwało, tym trudniej będzie Iranowi stanąć na nogi. Ale jeżeli w ten sposób angażuje sojuszników z regionu, to potem nie będzie sam. Może to też o to chodzi.
0: No i Iran chce za wszelką cenę przywrócić to swoją tu długie ramię, tak, długą rękę w postaci tych pozapaństwowych aktorów, jak Houthi, jak Hezbollah, jak później też Hamas, on bardzo mocno osłabiony, ale przetrwał. I milicje szyickie w Iraku i także będzie chciał mieć wpływ na Syrię, tak? Bo to że stracili po 2024 roku wpływy bardzo mocno, może nie całkowicie, to oni chcą jakby odzyskać, bo to jest reputacja ich. Jakby będą bronić sojuszników, no to znaczy, że przeciwstawiają się, tak, Izraelowi, Stanom Zjednoczonych i trwają i mogą no, pokazać, że na przykład Izrael pod wpływem na naciskami Trumpa, na razie to się nie udaje oczywiście, ustępuje, tak? I Netanyahu ma swoją logikę, to znaczy no, nie chce pokazać słabości, bo na Bliskim Wschodzie pokazanie słabości no to może zachęcić agresora, tak?
1: Panie profesorze, jest, bo mówi pan o pewnych działaniach Donalda Trumpa, że on nas przyzwyczaił do tego, że stawia takie warunki, ale on nas przyzwyczaił jeszcze do czegoś. Do tego, że jeżeli ktoś mu się przeciwstawia, no to najpierw jest bad guy'em, a potem idą za tym dalsze konsekwencje. Mówi o Netanyahu, że nie będzie miał wyboru i będzie musiał zaakceptować warunki umowy. I to jest mniej więcej w tym samym czasie, no dobrze, chwilę później. Izrael atakuje, to znaczy no, nadwyręża zdecydowanie Benjamin Netanyahu te relacje, ale najwyraźniej może robić, co chce.
0: No to jest tak, no generalnie rzecz biorąc, to są groźby werbalne, takie ostrzeżenia, może nie groźby, ale ostrzeżenia strony Netanyahu. Pod publiczkę, jeszcze raz podkreślam, wywiady współpracują, militarnie ze sobą współpracują. Nie jest wstrzymana pomoc Stanów Zjednoczonych dla Izraela. Tam są no, wielomiliardowe przecież nakłady sprzętu i tak dalej. Tam jest sprzęt amerykański. Herkulesy są na Ben Guriona bodaj, lotnisko albo o okolicach tego lotniska. Więc ta współpraca jest. Gdyby po prostu została ona zerwana, tak? Ta współpraca, pomoc i tak dalej, ona jest bardzo wielopłaszczyznowa i jest nadal strategiczna dla Stanów Zjednoczonych wbrew krytyce wewnątrz administracji i poprzednich administracji. Izrael jest takim dosyć ważnym sojusznikiem, choć no nie raz zdarzały się, że i poprzedni prezydenci na przykład krytykowali jak Obama czy Biden, że ten konflikt, że tam w cywile giną i tak dalej, no ale nic z tego nie wynikało, żeby na przykład osłabić te relacje z Izraelem. I tutaj no, to też jest jakby sygnał w stronę Irańczyków, że on próbuje tu opanować tę sytuację, do niego niesfornego Netanyahu. No i jak się porozumiecie ze mną, to ja będę gwarantował, że Izrael nie będzie was atakował. Mm-hmm. Nie? Tak mówi ten sposób Trump do Irańczyków, znaczy do liderów, nie do narodu, tylko do tych liderów. Ten sposób się komunikuje z nimi. Że będzie przypilnował porządku.
1: Jasne. No, ten porządek mu się nieco wymyka. Nieco to jest eufemizm w tej sytuacji, bo mamy do czynienia z bardzo ważnym wydarzeniem w innej części świata. Chiński prezydent Xi Jinping rozpoczyna swoją pierwszą od 7 lat wizytę państwową w Korei Północnej. Państwową, czyli na najwyższym szczeblu. I komentuje ją tak, albo zapowiada ją tak, że oba państwa powinny się przeciwstawić hegemonizmowi i polityce siły, odrzucać wszelkie plany lub działania mające na celu odrodzenie militaryzmu i podważenie regionalnego bezpieczeństwa i stabilności. Tam nie pada w tym artykule, nie wskazuje Stanów Zjednoczonych, ale wszyscy wiemy, że o to chodzi. No, Xi Jinping spotka się z Kim Jong-unem. Do czego chińskiemu przywódcy jest potrzebna ta wizyta?
0: No, jest bez pozorom, też wracając do

0: Trumpa to jest chaos, nie? Tam na Bliskim Wschodzie, ale teraz Korea Północna, krótko. Ten stan rzeczy dla Chin jest korzystny, ten podział Korei i no, Korea ma broń atomową, tak? Broń jądrową, północna. I to jest jakby, no nie jest korzystne na przykład na warunkach Korei Południowej, bo właśnie, że taki fantastyczny scenariusz, dochodzi do zjednoczenia obu Korei, tak? I następuje do załamania reżimu.
1: Fantastyczny scenariusz,
0: fantastyczny, tak, ale to jest groźny dla Chin, bo Korea w historii była pomostem do kontynentalnych Chin. I Japończycy na przykład okupowali Koreę, tam była strefa wpływów, potem do II wojny światowej okupowali i stamtąd też szła inwazja na stronę Chin. I tutaj jest, oni Chińczycy myślą właśnie długofalowo, nie tak, że co dzisiaj, tylko i na wiele lat. I dla nich jest korzystne tutaj jakiś tam sposób na współpraca z Koreą Północną, bo nie będzie zjednoczenia. Z drugiej strony mówią, że no, nie powinno być proliferacji, a akceptują to. Gdyby przycięli zupełnie wszelkie kontakty i zupełnie by stworzyli sankcje by wprowadzili sankcje na Koreę Północną, no to byłby potężny nacisk, tak, praktycznie rzecz biorąc. I Korea Północna, Kim Jong-un, powinien przemyśleć no, swój status nuklearnego, regionalnego gracza, ale nie robią tego. To jest taka gra pozorów. Mówią, że to potępiają, i są zjednoczenia pokojowego i tak dalej, a drugie robią. Poza tym Korea Północna wyszła z izolacji, bo współpracuje z Rosją. W Ukrainie wysyła żołnierzy, sprzęt, no i wyszła z pewnej izolacji.
1: I co dostaje w zamian? Co dostaje w zamian?
0: No środki,
1: ryż?
0: Tak.
1: Ryż?
0: Mówię o z Rosji, to są pieniądze, tak, środki, też wsparcie różnego rodzaju. I Chiny na to przyzwalają.
1: Więc to jest ta wizyta odbywa się w doskonałym momencie, bo Xi Jinping chce też pokazać pewnie i Rosji, kto ma zdecydowane wpływy w tej części świata, choć te niedeklarowane rosyjskie, kto wie, czy dla pogrążonej w kryzysie Korei, bo reżim to jedno, a sytuacja ludzi to drugie, prawda?
0: Tak.
1: No, może się okazać ważniejsze.
0: No, sytuacja jest taka, gdyby Chiny przykręciły korek zupełnie, tak, śrubę i to nie byłoby możliwości, by to doszło do załamania gospodarczego, a tak są te połączenia, jakaś ograniczona współpraca jest i taki życzliwa, no, życzliwy sąsiad chiński, choć nie zupełnie pełni życzliwy i serdeczny, ale no, jest to korzystne jakby strategicznie dla Chin, a że współpraca z Rosją, pytanie, no i Chińczycy może nie są wcale najbardziej szczęśliwi z tego powodu, że tam wpływy Rosji mogą tej Korei Północnej, ale na to wygląda, że to jest taktyczne, to nie jest strategiczne.
1: Znaczy te rosyjskie wpływy mogą im nie przeszkadzać, ale Xi Jinping chce zaznaczyć, kto ma tutaj więcej do powiedzenia. Tyle.
0: Dokładnie. Mhm. On ma do powiedzenia i politycznie, no tak. I gospodarczo, i finansowo. No i jest potężnym sąsiadem. Tak? I gdyby na przykład nie chciał współpracy z Rosją, to pewnie by to wyraził. Ale no, mówię Korei Północnej, ale no, jest taktyczne. Zdaję sobie sprawę, że to jest pewnie takie taktyczne, ale nie zmienia to, że na przykład Rosjanie będą tam wpływy mieli olbrzymie. Jakieś bazy wojskowe i tak dalej Korei Północnej. To tego nie ma.
1: Panie profesorze, czy to świat wymyka się spod wpływu Stanom Zjednoczonym? Jesteśmy świadkami no, takiej zmiany, której już nie możemy nie zauważać?
0: To trwa już od wielu lat.
1: No tak, ale mamy pierwszy raz, mam wrażenie, ci, którzy nie śledzą tego tak głęboko i naukowo jak pan, już nie mogą mieć złudzeń.
0: No, wręcz w czasie administracji Trumpa to przyspieszyło, bo odnoszę wrażenie, że Trump podważa jakby zaufanie, cierpliwość sojuszników. I to jest, bo koszt utrzymania sojuszy nie jest zbyt wysoki dla Stanów Zjednoczonych, bo są wzajemne korzyści, nawet więcej korzyści dla Stanów Zjednoczonych może być taki sojuszy w Europie, transatlantyckich relacji, a one są cały czas naprężane, tak, z Kanadą. Kwestia tutaj jest Grenlandii przecież, tak, ciągle wraca jak bumerang. I jakby tutaj erozja tych relacji, ona postępuje, to nie jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, to przyspiesza jakby słabnięcie globalne Stanów Zjednoczonych, bo co innego utrzymać, bo jest jakby w kodzie DNA, nie? Polityków, że Stany Zjednoczone są bardzo ważnym, a zaczynają po prostu politycy i przywódcy poszczególnych państw zachodnich myśleć sobie, no zaraz, Stany Zjednoczone też są rewizjonistyczne tutaj i jest coraz gorzej, musimy szukać różnych alternatyw, nie? I niektóre państwa no, zaczynają programy zbrojeniowe i tak dalej, za parę parę lat może dojść do wniosku, że Stany

0: Zjednoczone są ważne, ale no nie są tak najważniejsze, jak to było do tej pory. Oczywiście to będzie trwało, proces będzie trwał, ale prezydent Trump, a jego administracja, no robi to dosyć nieumiejętnie. Nie? Mówimy o sojusznikach, a co o rewizjonizmie.
1: Ale pan jest delikatny, jestem delikatny, nieumiejętnie.
0: Ale
1: ja sobie chyba zanotuję, panie profesorze, i wtedy, kiedy nie będę walczyła z jakimś mocniejszym określeniem, będę cytowała pana.
0: Nie chcę mówić o mocniejszych argumentów, nie? Ale to też nie jest tak, że wywracają zupełnie te stosunki, osłabiają te więzi. I teraz pytanie, co będzie potem? Jeżeli to dalej będzie postępować, no to Stany Zjednoczone będą coraz bardziej takie, no jakby skupione, mówimy o latach, tak, w najbliższych dekadach nawet, bardziej w hemisferze zachodniej. I pytanie, jakie będzie kwestia statusu Tajwanu, wiarygodności, bo Stany Zjednoczone cały czas do tej pory były wiarygodnym sojusznikiem. Tam te nukularne odstraszanie i no, ostatnia była propozycja, że te nukularne odstraszanie, te państwa też flanki wschodniej mają być to włączone. To jest akurat uważam bardzo dobre posunięcie. Pytanie, czy to jest taka deklaracja i potem nie będzie nic z tego, tylko teoretycznie jest w ramach NATO, tak? Ale chodzi o konkretyzację, bo odstraszanie no, powoduje, że oddala się od wiarygodne, oddala się także nuklearne, oddala się perspektywa konfliktu. I tutaj Stany Zjednoczone mogą odgrywać bardzo konstruktywną rolę, ale na razie no, jest dużo zamieszania po prostu.
1: I na razie póki co zostawiają świat w takiej konstruktywnej niepewności, jeżeli już mamy używać takich łagodnych określeń. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz. Profesor
0: dziękuję.
1: Radosław Fidler z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Wirtualna Polska i wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Przemysław Czarnek jest kandydatem PiS na premiera. Decyzja w tej sprawie jest ostateczna, tak mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prezes PiS. Pytany o Mateusza Morawieckiego mówi tak. Jest człowiekiem, który przyjmuje rzeczywistość do wiadomości, czasem łatwiej, czasem trudniej, ale przyjmuje, to jego wielka zaleta. Jest jakiś... Nie wiem, może pan prezes ma jakąś nadwiedzę w tej sprawie, ale jest jakiś efekt Czarnka przewidziany, nie wiem, wkalkulowany w działanie byłego ministra edukacji, pana zdaniem?
3: Ja nie widzę tego efektu i jak patrzę na sondaże i czytam opinie, które się pojawiają po publikowaniu kolejnych to sondaży, to tego efektu Czarnka nie widać. Ja złośliwie powiem, że ostateczna to jest śmierć tylko i wyłącznie, a decyzja o tym, kto będzie premierem na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi, no nie jest poważna, prawda? I nikt, kto interesuje się polityką i czy jest w polityce, nie może tej decyzji traktować poważnie w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jakie będą wyniki wyborów, nie wiadomo, które partie wejdą do parlamentu, nie wiadomo, jacy posłowie z tych partii wejdą do parlamentów. No to jest taka PR-owa gra Jarosława Kaczyńskiego, jak widać, średnio skuteczna.
1: Będzie musiał trochę zaczekać, jeśli chodzi o funkcję premiera. Fotel premiera mówi Kaczyński o Morawieckim, ale też o Grzegorzu, mówi o Grzegorzu Braunie, że nazywa go, przepraszam, nazywa go bardzo niebezpiecznym i całkowicie wyklucza ze swoich planów, ale jednocześnie warto przypomnieć, że Antoni Macierewicz nie miał być ministrem obrony narodowej, a Jarosław Kaczyński nie miał być premierem. Wszystko jest możliwe. To jest wpisane w powyborcze kalkulacje, myśli pan, mimo wszystko, mimo tych deklaracji?
3: Oczywiście, znaczy ja myślę, że akurat to, co powiedział Jarosław Kaczyński o Grzegorzu Braunie, on w to głęboko wierzy, tak? Uważając Grzegorza Brauna za polityka niebezpiecznego, niezrównoważonego i takiego, który może szkodzić i szkodzi interesom i PiS-u, i Polski. Natomiast polityka to jest sztuka kompromisu, a układanie koalicji to jest czysta matematyka.

0: matematyka, arytmetyka. Czyli krótko mówiąc, musi być tych 200, co najmniej 31 posłów i nie mam co do tego wątpliwości. Jak wspomniałem, jesteśmy półtora roku przed wyborami, przed nami kampania wyborcza. Elektorat Grzegorza Brauna to w dużej części jest elektorat, dawny elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który odszedł od PiSu z różnych powodów, szczególnie w tej Polsce południowo-wschodniej. Taka deklaracja, że z Braunem nigdy, głosujcie na tę większą formację, która na pewno wejdzie i do Sejmu i ma szansę wygrać wybory, jest oczywistą oczywistością, jak mawia klasyk. Natomiast w tym październiku czy w listopadzie, w zależności od tego, na kiedy zostaną rozpisane wybory przyszłego roku, jeżeli arytmetyka będzie wskazywała na to, że PiS sam albo PiS z Konfederacją.
1: No tak, bo tutaj tylko dodam, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo od tej konfiguracji z Konfederacją Bosaka i Mentzena prezes Kaczyński nie wyklucza.
0: No, bo jest im znacznie
1: bliżej.
0: Szczególnie do tej części Krzysztofa Bosaka, tak? Natomiast tak jak mówię, nie mam żadnej wątpliwości. Jakby byliśmy w przeszłości świadkami koalicji PiSu z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną, tak, którą kiedy to wydawało się, że nikt, żadne z szanujących się ugrupowań z Samoobroną koalicji nie stworzy. Była taka potrzeba, no to stworzono, dorobiono do tego oczywiście nadbudowę ideologiczną i na tyle, na ile można było, to tę koalicję utrzymywano.
1: Według badanych przez, już patrzę tutaj, Instytut Badań Polster dla Superekspresu, numerem jeden w Prawie i Sprawiedliwości jest cały czas Jarosław Kaczyński. 38% badanych wskazało na prezesa PiSu. Drugie miejsce Karol Nawrocki, 19% ankietowanych. Podium zamyka Grzegorz Braun, wynikiem 5%. Jarosław Kaczyński może spać spokojnie? Czy myśli pan, że on ma świadomość zmian, które zachodzą?
0: Z jednej strony zachodzą zmiany, bo to są zmiany natury biologicznej, zmiany pokoleniowej. Pewne roczniki schodzą z tego USP dołu, nowe roczniki zyskują prawa wyborcze, więc to się oczywiście zmienia. Natomiast Jarosław Kaczyński jest na tyle doświadczonym politykiem, że doskonale sobie zdaje sprawę z możliwości politycznych, jakie posiada prezydent RP w naszym systemie politycznym, że te możliwości są bardzo, bardzo ograniczone. I teraz oczywiście możemy sobie wyobrażać Karola Nawrockiego jako patrona i tak często był określany w ostatnich kilkunastu miesiącach jako patron takiego szerszego układu koalicyjnego, czyli tej szerszej, tej większej prawicy, tak, przede wszystkim PiSu i Konfederacji. Dzięki swoim bliskościom, bliskim związkom z politykami Konfederacji, czy też takiemu swojemu światopoglądowi, który myślę, że też jest stosunkowo bliski temu, co prezentuje Konfederacja. Pytanie jest takie. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której PiS i Konfederacja uzyskują taką liczbę mandatów, żeby sami stworzyć koalicję w przyszłym roku. I po cóż im jest Karol Nawrocki? Te rozmowy będzie prowadził Jarosław Kaczyński, czy też Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek z liderami Konfederacji. Jakby rola Karola Nawrockiego jest tu naprawdę żadna.
1: No tak, ale ja myślę, że to wcale nie jest jakiś futurystyczny czy bajkowy scenariusz, w której to Karol Nawrocki, w którym to Karol Nawrocki będzie potrzebny przyszłej koalicji takiej tworzonej przez PiS do tego, żeby akceptować albo nie ich projekty. Bo jeżeli rację ma profesor Dudek, który...
0: Tak? Powstanie rząd, no dobrze, niech będzie Przemysława Czarnka, bo Mateusza Morawieckiego. Mhm. Rząd koalicyjny właśnie składający się z PiS-u i Konfederacji i Karol Nawrocki będzie te projekty, czy już nie projekty, tylko ustawy wetował.

0: To znaczy, ja nie mówię o takim wetomacie, z jakim mamy do czynienia teraz, ale w jakiś sposób, no, jeżeli ma indywidualne plany polityczne, no to 27 plus 4 to jest ile? 31. Będzie musiał wykorzystać ten czas na budowanie własnej siły, tylko z PiS-em czy nie?
1: Wie pani co, Karol Nawrocki...
0: Musimy, tak już poproszę o podsumowanie, bo...
1: Nawrocki przed pierwszy rok pokazał, że zbudowanie własnej siły politycznej jest bardzo mało prawdopodobne, że opiera się głównie o Prawo i Sprawiedliwość i myślę, że w przyszłości tak samo będzie to wyglądało, że tym zapleczem politycznym, finansowym, organizacyjnym będzie Prawo i Sprawiedliwość i to nie PiS jest skazany na Nawrockiego, tylko Nawrocki jest skazany na PiS.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Hubert Biskupski, wicenaczelny Superekspresu z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Doktor Dariusz Parzelski, certyfikowany psycholog sportu. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
0: Ja jestem sportowym kibicem bardzo wielu dziedzin, od piłki nożnej przez lekką atletykę po siatkówkę. I mnie się zapaliło parę czerwonych lampek. Nie wiem, czy panu, w sprawie Mai Chwalińskiej.
3: No by na razie to chyba wszyscy jesteśmy zachłyśnięci tym sukcesem i właśnie i kibice, i eksperci, i doceniamy, cieszymy się tym. Mam nadzieję, wiem, że zawodniczka też, no bo mówili o tym, że trochę była smutna po tym finale, natomiast wiedzą, że właśnie jeden, drugi dzień później jakby docenią i będzie się z tego zawodniczka cieszyła. No te czerwone flagi mogą się zapalać.
0: Ale ja tylko dodam, bo może powinnam. Z takiej troski o Maję Chwalińską absolutnie tylko i wyłącznie z troski, bo wchodzi w świat, w którym w moim przekonaniu świetnie sobie radzi. Przysłuchiwałam się wywiadowi jeszcze na kortach Rolanda Garrosa, tam siedział i Andre Agassi i McEnroe i ona świetnie sobie z nimi radziła, żartowała, była swobodna, także to też nie jest tak, że na jakąś wielką, wzburzoną wodę została wrzucona, do jakiejś wody została wrzucona. Ale biorąc pod uwagę jej depresyjną historię też, tak, no to za tym idą niesamowite oczekiwania kibiców, którzy dziś biją jej brawa, ale za chwilę wie pan, co się może wydarzyć.
3: Ale to jest jedna z rzeczy, z którą zawodnicy, którzy odnoszą sukces, też uczą się radzić, bo to no, często powiem, muszą sobie radzić, ale to jest też uczenie się na tej umiejętności radzenia sobie z sukcesem. Bo jakby na początku zawodnicy radzą sobie z porażkami. W którymś momencie, też nie wszyscy, ale no właśnie niektórzy mają ten zaszczyt radzenia sobie z sukcesem. I nie zawsze, jak widzimy po historiach różnych zawodników w wielu dyscyplinach sportu, nie zawsze sobie radzą z tym sukcesem. Także to też jest umiejętność niekoniecznie, znaczy niezależnie od tej historii, o której mentalnej jakby depresji, której doświadczyła Maja Chwalińska, zawodnicy muszą się nauczyć też tej umiejętności, muszą się z nią zmierzyć, z nauką tej umiejętności radzenia sobie z sukcesem i to jest dopiero na krok, który jakby za kilka miesięcy będziemy widzieć, jak to wygląda, bo no niewątpliwie to jest duży sukces, duża zmiana, natomiast też to jest zawodniczka, która, no to nie jest jej pierwszy rok na światowym poziomie, czy w topie, no bo też jakby zajmowanie miejsca, nawet sto któregoś, to też jest wyczyn, to nie jest taka łatwa sprawa, oczywiście jeździła na mniejsze turnieje, jakby mierzyła się z tymi zawodniczkami, a czasami je tylko oglądała, ale jakoś jakby mogła tego doświadczyć. Natomiast dzisiaj doświadcza tego no nie z za szyby, tylko bezpośrednio na sobie.
0: Zdecydowanie.

Zdecydowanie tak. Już niektórzy liczą jej pieniądze i analizują, czy na nie zasłużyła, czy nie. Ja mówię tutaj o zagrożeniach dla samej Mai Chwalińskiej. Zapracowała, ja nie mam żadnych wątpliwości, że zapracowała na te pieniądze. Ale zastanawiam się też, panie doktorze, czy nie za dużo... czy nie za dużo o niej wiemy. Tak, swoją opowieść

0: rozpatruje tu zagrożenia pewnego?
1: No ale my uwielbiamy, my mówię o Polakach, no takie historie, no skromnego Adasia Małysza, no, który porwał serca kibiców i wtedy byliśmy ekspertami od skoków narciarskich. Dzisiaj jesteśmy ekspertami od tenisa, za chwilę będziemy od, nie wiem, pchnięcia kulą i tak dalej, i tak dalej, no. Także... oczywiście są zagrożenia, natomiast no, to nie jest tak, że właśnie nawet po tym epizodzie depresyjnym, którego doświadczyła Maja, no to też to nie jest tak, że on się sam skończył i jakby nagle trochę jak z katarem, że tak leczony czy nieleczony trwa 7 dni, to depresja leczona, nieleczona to są dwa zupełnie inne stany. A co oznacza, że była leczona? Że też ktoś się tym profesjonalnie zajął. Ja nie wiem, nie znam szczegółów, czy tam była opieka psychologiczna, terapeutyczna, farmakologiczna. Nie chciałbym to wchodzić, ale rozumiem, że to zostało zaopiekowane, co też jest dobrym fundamentem funkcjonowania mentalnego tu i teraz.
0: I sygnałem dla wszystkich, którzy się zmagają z tą chorobą i mają wątpliwości, czy coś jest w stanie pomóc. Ona na konferencji prasowej powiedziała nawet, że była czasem w takim stanie, że nie wiedziała, z kim gra. Więc naprawdę przeszła ogromnie trudną drogę powrotu do równowagi.
1: Tak, no to jakby ten procent zawodników, którzy doświadczają depresji, nie jest wcale mały, to jest 20 parę % populacji sportowców doświadcza depresji. Natomiast jeśli mówimy o topowych zawodnikach, to ten procent wzrasta prawie do 50. Z topowych dziesiątek czy w różnych dyscyplinach sportu. Także to są naprawdę, no, to drugi zawodnik doświadczył depresji, symptomów depresji, jakiegoś stanu. A proszę pamiętać, że no właśnie, często z psychologami mówimy o tym targowisko próżności, ten sport nazywamy to targowiskiem próżności, gdzie właśnie jakby jednego dnia wszyscy wieszają nam no właśnie medale na szyi i się zachwycają. A teraz, no właśnie, a potem no, oczekują, że to już jest standard.
0: A jak cokolwiek się dzieje nie po naszej myśli, to jesteśmy ogromnie surowi. Patrz też, Iga Świątek.
1: No tak, prawda? W ogóle myślę, że ta sytuacja jest bardzo dobra dla polskiego tenisa w takim znaczeniu, że... No bo jak popatrzymy na to, jakiej narodowości były zawodniczki w ósemce, to były dwie Ukrainki, dwie Rosjanki. Jakby tam się presja dzieli na pół.
0: Tak, ale wie pan, myślę sobie też o Idze Świątek przy okazji. No, rozliczono, czy rozłożono jej życie osobiste, też prywatne, rodzinne, na czynniki pierwsze. No to naprawdę tytan musi sobie z tym poradzić. Albo może sobie z tym poradzić.
1: No, ale to jest ta umiejętność. Niestety, no, to jest też rzecz związana, part of the game współczesnego sportu, nie tylko w Polsce, a w wielu, wielu krajach. No, to są wtedy osoby, które trafiają na pierwsze strony gazet, są celebrytami. Jakby kibice robią jedno, media dokładają do tego swoją cegiełkę. No, w tym roku tego nie przeżyjemy. Na szczęście, na nieszczęście, no właśnie co polska reprezentacja w piłkę nożną jadła na śniadanie. Ale jakby wszyscy dokładamy do tego cegiełkę, nie tylko na siebie. Wspaniałe jest to kibicowanie i zainteresowanie. To jak słyszeliśmy, tak, że ktoś chce wrócić do grania w tenisa pod wpływem no właśnie sukcesu Maji Chwalińskiej. I to jest też bardzo fajne działanie dla takiego przeciętnego człowieka, że no właśnie zainteresuje się sportem, wróci do tego, będzie grała, a nie będzie tylko oglądał i kibicował przed telewizorem bądź na arenie sportowej. Natomiast jest druga strona medalu, bo w sporcie zawsze jest druga strona medalu, która polega na tym, że potem no, chcemy zagłaskać no, i chcemy dotknąć. To jest takie, no właśnie, rodzi się nasze dobro narodowe, a w tym jesteśmy mistrzami świata.
0: Jasne. I uważamy, że dobro jest wspólne, to znaczy dobro powinno spełniać nasze oczekiwania. Pan wspomniał o piłce i o Mistrzostwach Świata, które zaczynają się tuż, tuż bez Polaków. Po

0: W ostatnim meczu z Ukrainą Robert Lewandowski chyba długo z tym zwlekał, ale w końcu powiedział coś, co pewnie ciążyło mu na sercu, na duszę od dawna. Ja nie jestem jedynym piłkarzem na boisku. Oczywiście chodziło o to, że o pretensje czy oczekiwania, że powinien strzelać, strzelać i strzelać jak w Barcelonie. Taki ciężar odpowiedzialności, nie wiem, bez psychologa to bardzo trudno, czy bez tego typu wsparcia bardzo trudno jest sobie poradzić.
1: No, dzisiaj mówimy o tym, że funkcjonowanie w sporcie wymaga psychologii sportu. To nie musi być psycholog sportu. Nie każdy sportowiec potrzebuje psychologa sportu, ale na pewno niezbędna jest psychologia. Znaczy nie każdy potrzebuje psychologa sportu, natomiast niezbędna jest psychologia sportu. Czy ją będzie wprowadzał trener zawodników, czy zawodnik sam będzie zdobył jakąś wiedzę na ten temat. Natomiast no, podobnie no, jak mamy specjalistów od treningu motorycznego, od regeneracji, od rozciągania fizjoterapeutów, to też sztaby szkoleniowe zatrudniają specjalistów od treningu psychologicznego, od rozwoju tych umiejętności, które na koniec zdecydują o tym, czy zawodnik, zawodniczka właśnie wyjdzie na kort i będzie potrafił wykorzystywać swoje umiejętności. Bo jakby na pierwszym spotkaniu z zawodnikami, jak się z nim widzę w gabinecie, to zadaję im dwa pytania. Pierwsze jest takie, w ilu procentach uważasz, że jakby psychika odpowiada za sukces w twoim sporcie?
0: No, jestem ciekawa
1: odpowiedzi. Takie wartości 50-70%.
0: Tak.
1: A drugie pytanie, ile czasu poświęcasz na trening swojej psychiki? No i tutaj bóg jest 5, 10, 15. I to jest ta różnica. Dzięki, jakby jeśli zajmiemy się treningiem psychologicznym, to bez rozwijania innych umiejętności technicznych, motorycznych, taktycznych, jesteśmy w stanie podnieść poziom funkcjonowania zawodnika. To jest taka ukryta rezerwa. Jakby my nad tym pracujemy. Są specjalne techniki, są specjalne narzędzia do tego, żeby rozwijać umiejętności radzenia sobie najpierw z porażką, a potem z sukcesem. Z presją, z tym właśnie, co się dzieje, a nad czym mamy kontrolę, nad czym nie mamy kontroli. No bo nie mamy kontroli nad tym, jak się zachowa tłum na lotnisku. Możemy przygotować zawodniczkę na to, że tak, to będzie dziki tłum, dziki szał, tam ludzie się nie opanują. Natomiast tak dla każdego z nas, no bo każdy powinien być może wziąć sobie do serca to, o czym rozmawiamy i ten krok w tył zrobić, każdy z kibiców. I
0: jasne, panie doktorze, jestem ciekawa, czy ta praca skupia się na tym, nie musisz być najlepszy, czy jesteś najlepszą wersją siebie, czy jedno i drugie?
1: No bo w sporcie liczy się wynik. To nie jest rekreacyjne uczestnictwo, czy przyjemność tylko. Wiadomo, że w sporcie kwalifikowanym mówimy, czy w sporcie wyczynowym mówimy o wyniku, o polepszaniu, o tym, żeby pobijać swoje, nie wiem, rekordy czy możliwości, żeby pokonywać przeciwników. Na tym polega sport. To jest ta różnica, jeśli chodzi o sport i aktywność fizyczną na przykład. Natomiast, żeby poprawiać te swoje wyniki, bardzo ważne jest nauczenie się skupiania na celach zadaniowych, na celach technicznych, na tym, co mamy do zrobienia, bo to jest pod kontrolą. Wynik jest poza naszą kontrolą. Nie mamy wpływu na to, jak będzie funkcjonował przeciwnik, przeciwniczka. Nie mamy wpływu na różne aspekty, nie wiem, na pogodę, tak jak była na Roland Garrosze, nagle ten wiatr też miał wpływ na przebieg tego meczu. Natomiast mamy kontrolę nad naszym działaniem, jak my w tych warunkach się zachowujemy, na co robimy i nad tym pracujemy z zawodnikami.
0: Panie doktorze, ten weekend dostarczył tematów do rozmowy, bo jeszcze Aleksander Zwieriew, zawsze drugi, tym razem pierwszy, który na turnieju w Australii musiał się mierzyć z okrzykami z trybun. Wierzymy partnerkom, które oskarżyły go cię o przemoc. Tutaj takich okrzyków nie było, ale były komentarze w prasie. Każdy, tylko nie Zwieriew. To jest ten bagaż. No i jeszcze Armand Duplantis, który tyczkarz najlepszy na świecie, absolutnie doskonały, który przegrał pierwszy raz od 3 lat. I miałam taką myśl, czy on poczuł ulgę że ten obowiązek wygrywania został z niego zdjęty, czy wręcz przeciwnie? Ja jestem

0: ciekawa.
1: To różnie, no. Ta psychologiczna odpowiedź to zależy, bo nie znam szczegółów.
0: Nie, ja nie pytam
1: jakby
0: pana,
1: jego...
0: ja nie pytam tak, pana o to, co on może czuć, tylko sama jestem ciekawa, tak.
1: Tak, ale to może być ulga, to może być wyzerowanie licznika. Ja mówię, dobra, no to robimy kolejną serię, teraz 4 lat. Mhm. A to może być też jakby... dla zawodnika poczucie, no dobra, trzeba zacząć coś robić inaczej, bo zaczynają mnie doganiać i wyprzedzać. To może być strach i lęk nagle paraliżujący. Także tych zachowań może być, mogą być różne, może być kilka. No i teraz w zależności od tego, jak się zawodnik też na to przygotowywał, jak to przepracuje, to może wręcz pobudzić go do jeszcze lepszych wyników, ale też może być taką trudną lekcją, która może się różnie skończyć, tak? Krótko bądź długoterminowo. Także to jest też bardzo ciekawe do obserwowania. No my oczywiście jesteśmy mądrzy, jakby analizując historię wstecznie.
0: Siedzimy sobie w miękkich fotelach, prawda? I możemy sobie poanalizować.
1: Natomiast ja dzisiaj nie jestem w stanie, właśnie tym się różni naukowa psychologia od szklanej kuli, że ja nie powiem, w którą stronę pójdą jego myśli, no bo to jesteśmy w stanie powiedzieć i jakby nad tym pracować dopiero po tym, jak to się wydarzy.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Doktor Dariusz Parzelski z nami w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Do czterech wzrósł bilans ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku rosyjskich dronów na Czuchaję w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Jak informują lokalne władze, w mieście wybuchło wiele pożarów, uszkodzone zostały budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Z kolei w ataku na Charków rannych zostało co najmniej 15 osób. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął decyzji w sprawie odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Swoją opinię w tej sprawie przedstawiła kapituła orderu, a na ostateczne rozwiązanie tej sprawy jeszcze poczekamy.
1: Sprawa jest konsekwencją decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki uznał ten krok za niedopuszczalny i pod koniec maja zapowiedział działania zmierzające do odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Rząd krytykuje decyzję władz Ukrainy, ale jednocześnie apeluje o powstrzymanie dalszej eskalacji sporu.
2: Wszystko idzie w jednym kierunku, w takim jak czują i jaką emocje mają Polacy. No, tylko pytanie jest, co dalej? Bo to jest symboliczny gest, ważny, ale symboliczny. A mnie interesuje praktyka dnia jutrzejszego.
1: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk zaapelował z kolei do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, podkreślając, że konflikt między Warszawą a Kijowem leży w interesie Moskwy. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Posłanka Daria Gosek-Popiołek kandydatką Nowej Lewicy w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa. Dziś swojego wspólnego kandydata mogą przedstawić Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo.

0: Towarzystwo Ludowe.
1: Podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Małopolski Daria Gosek-Popiołek mówiła o głównych wyzwaniach, przed jakimi staną nowe władze Krakowa.
2: Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia? Co z patodeweloperką, masową turystyką? I w końcu najważniejsze, jak poprawić komfort życia mieszkańców i mieszkanek?
1: Być może dziś poznamy także wspólnego reprezentanta Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Świnoujściu, że liczy na porozumienie w stolicy Małopolski.
3: Kraków zasługuje na prezydenta odważnego, na poważną prezydenturę i wierzę, że takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić.
1: Wczoraj rajdowiec oraz przedsiębiorca Rafał Sonik poinformował, że Koalicja Obywatelska zaproponowała mu start w wyborach. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
5: Jako bardzo pozytywną określił Włodymyr Zełenski rozmowę z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent Ukrainy spotkał się z nimi w stolicy Mołdawii Kiszyniowie w czasie drogi powrotnej z Londynu, gdzie rozmawiał z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Jestem wdzięczny za gotowość do jak najaktywniejszej pracy w nadchodzących tygodniach, aby nadać impuls dyplomacji mającej na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie, napisał Zełenski w mediach społecznościowych o spotkaniu z przedstawicielami USA. Po rozmowach w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydent Ukrainy przedstawili warunki porozumienia z Rosją. Są to m.in. natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Dyrygentka Agnieszka Duczmal i językoznawca profesor Jerzy Bralczyk zostali uhonorowani tytułami Wybitny Polak. W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala 36. edycji konkursu Teraz Polska. Sukcesy to efekt pracy i uznania wielu osób, przyznała Agnieszka Duczmal.
6: Takim jednym wybitnym nie staje się samotnie. Zawsze z kimś współpracujemy. Dyrygenci współpracują z muzykami, z impresariami, z dyrektorami różnych instytucji. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu i dziękuję Kapitule za przyznanie mi tej wspaniałej nagrody.
5: Kapituła Godła Teraz Polska nagrodziła firmy i inicjatywy za produkty, usługi i innowacje wyróżniające się jakością, nowoczesnością i potencjałem rozwojowym po raz 36. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
5: Ciepło, choć deszczowo. Tak w dużym skrócie można opisać wtorkową pogodę. Stopniowo od zachodu w kierunku centrum będzie przesuwał się front burzowy. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem, około 27 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Tak to już jest w prawie. Czy ktoś z przedsiębiorców chce, czy nie, musi zaprzyjaźnić się z KSeF. A wymuszone przyjaźnie mają to do siebie, że nawiązywane są mniej chętnie, a czasami szkoda. Już za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem, jak przebiega współpraca z krajowym systemem e-faktur. Będzie też o zmianach w przepisach i nowościach, o których warto wiedzieć. Marek Klapa, zapraszam.
7: Saldo.
8: Pan Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, a także dyrektor Departamentu Podatkowego właśnie w tej organizacji jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
8: No właśnie, jak to z tym KSeF-em jest, bo już na dobrą sprawę spora grupa przedsiębiorców korzysta z tego systemu, krajowego systemu e-faktur, ale nawet ci, którzy mają jeszcze czas, bo są tymi najmniejszymi graczami w polskiej gospodarce, no tak na dobrą sprawę też ten KSeF muszą mieć, bo jakoś faktury na przykład za telefon, za internet czy za inne usługi muszą odbierać.
9: Tak, oczywiście już spora grupa przedsiębiorców. Można powiedzieć, że już praktycznie wszyscy przedsiębiorcy z KSeF-em musieli się zaznajomić i to zrobili i z KSeF-u korzystają. Została oczywiście grupa tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Oni obowiązek wystawiania w KSeF-ie będą mieli od stycznia 2027 roku, natomiast no, muszą te faktury odbierać.

0: Jeżeli jego kontrahent jest zobowiązany, a wiadomo, że już jest zobowiązany wystawiać w KSeF-ie, no to te faktury mu w ten sposób wystawia. Zatem ten najmniejszy przedsiębiorca już też w ten sposób te faktury odbiera. No a generalnie już ten obrót pomiędzy przedsiębiorcami, no mamy zaraz, będą dwa pełne miesiące, kiedy większość przedsiębiorców, takich już prowadzących poważną działalność gospodarczą w tym systemie jest. I ten system, ten obrót gospodarczy cyfryzuje nam się w ten sposób, że wszystkie faktury do KSeF-u trafiają. My rozmawiamy z naszymi przedsiębiorcami, jak to wygląda w tej chwili. Rozmawialiśmy oczywiście także wcześniej, zanim KSeF wchodził w życie. On rodził pewne obawy dotyczące tego, czy ten system zadziała, czy on będzie stabilny, czy na pewno nie załamie się obrót gospodarczy. Wiemy, że nic takiego się nie stało, poza jakimiś drobnymi problemami tam w pierwszych dniach dotyczącymi...
1: Z logowaniem.
0: Tak, z logowaniem przez ePUAP, to katastrofy nie ma, nic się nie zawaliło, system działa, przedsiębiorcy z tego korzystają i słyszymy też dużo głosów pozytywnych, że jednak ten KSeF pozwala uporządkować kwestie fakturowania, archiwizowania tych faktur, bo wiemy, że one już w tym systemie są, więc dużo pozytywnych głosów. Nie ma jakichś zastrzeżeń takich, że są rozwiązania, że system nie działa, jest bardzo uciążliwy i przeszkadza. Pojawiają się głosy takie, że na przykład trzeba to zmodyfikować, to dostosować. I na przykład takim postulatem, który od początku się pojawiał, to była kwestia takiego sprawnego odznaczenia faktury skamowej, czyli tej faktury, której my nie powinniśmy dostać. Ktoś na nas ją wystawił, my takiej faktury nie powinniśmy dostać. Głośne były sytuacje opisywane w mediach, że dla żartów takie rzeczy robiono. I też od razu ministerstwo szybko zareagowało i w tej aplikacji udostępnionej przedsiębiorcom, KSeF 2.0, prowadziła taką możliwość, że jeżeli dostaniemy taką fakturę, której nie powinniśmy dostać, bo wiemy, że nie nabywaliśmy takiego towaru bądź też usługi, to jednym kliknięciem możemy taką fakturę odznaczyć i ona wypada z naszych rejestrów. Natomiast to już po stronie Ministerstwa Finansów jest wyjaśnienie, dlaczego taka faktura została na nas wystawiona. Więc też widzimy, że na bieżąco, jak pojawia się potrzeba, to też jest ona adresowana, że trzeba ją poprawiać. Ministerstwo Finansów nawet chyba jutro organizuje spotkanie, w którym będzie chciało porozmawiać szeroko z rynkiem na temat ewentualnych postulatów, jakichś potrzebnych zmian w KSeF-ie, więc te konsultacje będą się działy. Ale na bieżąco to, co pojawiają się wątpliwości, to one są wyjaśniane, rozstrzygane w objaśnieniach, w poradnikach. Jeżeli wymagają korekty takiej technicznej, to jest ona wprowadzana. Wiadomo, no są przedsiębiorcy, którzy dawno już tą cyfryzację zaakceptowali, pogodzili się z nią, korzystają z KSeF-u i nawet pozytywnie się wypowiadają. No jest grupa przedsiębiorców, którzy nie dostrzega potrzeby wprowadzenia tej nadmiernej cyfryzacji czy nadmiernej inwigilacji, bo też takie głosy padają, że to jednak zbyt duża wiedza o przedsiębiorcy przez administrację skarbową, no ale nie oszukujmy się, administracja skarbowa te informacje, które są w naszych fakturach i w naszych rejestrach wcześniej też wiedziała, tylko otrzymywała z pewnym opóźnieniem, teraz otrzymuje w czasie rzeczywistym. Z punktu widzenia analityki Ministerstwa Finansów i prowadzenia nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, no oczywiście to otrzymywanie informacji w czasie rzeczywistym jest dla nich krytycznie ważne, a podatnicy tutaj muszą to zaakceptować, tak jak wcześniej akceptowali to, że i tak musieli przekazywać informacje w formie deklaracji plików JPK do administracji. Administracja, jeżeli chce od nas więcej, to też ma prawo, administracja podatkowa, to oczywiście ma prawo tych informacji od nas zażądać. Tutaj dostaje w czasie rzeczywistym informacje o całym naszym obrocie gospodarczym.
1: To jest oczywiście bardzo ważne, ale wspomnieliśmy o tych drobnych przedsiębiorcach, którzy no, patrzą w kalendarz. Mamy jeszcze czas, no mamy ten KSeF do odbioru, ale jeszcze wystawiać tych faktur nie musimy. A to może być błąd, bo tak na dobrą sprawę teraz jesteśmy w takim okresie ochronnym. To znaczy ci przedsiębiorcy są, że nawet jeżeli się pomylą w tej fakturze, to nie będą karani, więc może dobrze wskoczyć do tej przysłowiowej piaskownicy już teraz, chociaż ten etap już się zakończył, jeżeli chodzi o tę piaskownicę podatkową, ale można ewentualnie popróbować i też być świadomym, że jeżeli noga się powinie, no to wtedy fiskus inaczej na nas spojrzy.

0: Bardzo istotne, co pan redaktor powiedział. Tak jak my na etapie tworzenia tych przepisów postulowaliśmy jako organizacja przedsiębiorców, żeby nie było tych sankcji w pierwszym roku, bo każdy musi się nauczyć. I to, jak wcześniej powiedziałem, że generalnie jest okej, system działa, jest stabilny, to nie jest tak, że byli przedsiębiorcy, którzy mieli problem, coś nie zadziałało jednego dnia, system nie funkcjonował, więc tam musieli wrócić i wystawić tą fakturę tradycyjnie. Natomiast w tym roku, czyli w 2026, błędy, pomyłki związane z wystawianiem faktur w KSeF-ie nie ma sankcji. Więc nawet jak coś nam się zepsuje z systemem albo z czymś nie damy rady, wystawimy tą fakturę po staremu, to nie będziemy za to ponosili odpowiedzialności. Więc to, że ktoś, ten obowiązek jeszcze jest przed kimś i teraz wcześniej zacznie się tego uczyć i połączy się z tym całym systemem fakturowania elektronicznego, no to dokładnie dla własnego bezpieczeństwa warto zrobić to wcześniej.
1: I też pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład obsługuje nas biuro księgowe, to możemy dać za pośrednictwem systemu odpowiednie pełnomocnictwa i wtedy odpada nam wysyłanie na początku kolejnego miesiąca na przykład wszystkich faktur przychodowych, kosztowych, bo wszystko jest w odpowiedniej cyfrowej szufladce, którą odsunąć może nasza księgowa, która może pracować nawet w innym miejscu.
0: Dokładnie. To, co powiedziałem, że jest grupa przedsiębiorców, którzy pozytywnie patrzą na KSeF, to jest grupa tych, którzy potrafią zarządzić procesem we własnej firmie albo procesem z rozliczeniem na zasadzie właśnie porozumienie z osobą, z biurem rachunkowym, czy z osobami, które odpowiadają za zafakturowanie w firmy, właściwe nadanie uprawnień i wtedy ten system, ten przepływ dokumentów może funkcjonować sprawniej niż obecnie. No bo dzisiaj faktycznie ten przepływ między przedsiębiorcą, który wystawia fakturę, potem ją musi przekazać, wysłać do biura rachunkowego albo jeszcze mogło być tak, że zawieźć papierowo, potem ktoś musiał to wprowadzić do systemu. To była duża praca. Dzisiaj będzie można po prostu upoważnić do pobrania, uwzględnienia tej faktury w rejestrach.
1: I warto też wiedzieć, że mówimy o tendencji takiej ogólnoeuropejskiej, że to nie jest polski wynalazek, chociaż akurat skrót KSeF jest polskim skrótem, to jednak odpowiedniki tego systemu funkcjonują w różnych państwach Europy. Jeszcze nie wszystkie państwa wprowadziły właśnie te elektroniczne faktury, no ale docelowo cała Unia Europejska ma być właśnie takim scyfryzowanym środowiskiem gospodarczym.
0: Tak będzie. My z naszym KSeF-em jesteśmy trochę pionierami. My mamy bardzo zaawansowany system obejmujący bardzo dużą część gospodarki. W innych krajach, tak jak na przykład we Włoszech, to są tylko rozliczenia z podmiotami publicznymi, więc inne kraje wdrażają też KSeF. Nie obejmują tak od razu całej gospodarki jak u nas, ale oczywiście pracują nad tym, że też w kolejnych latach te różne KSeF-y będą się pojawiały, a docelowo będziemy mieli taki europejski KSeF dla całego obrotu na wspólnym rynku europejskim, bo też jest już projekt dyrektywy zakładający, że od 2035 data jest, zmienia się, już wszystkie kraje będą musiały mieć ten KSeF, więc ten nasz będzie też podłączony do tego ogólnoeuropejskiego, że także ten obrót transgraniczny będzie poprzez elektroniczne faktury rozliczane.
1: Panie Przemysławie, do czego to doszło, że już z języka ekonomicznego i biznesowego zniknęły zdania takie jak: zgubiłam albo zgubiłem fakturę, albo trzeba wystawić duplikat. Koniec, nie ma już takich udogodnień albo problemów.
0: Tak, albo jeszcze możemy dodać, że kiedyś można było wystawić notę korygującą, a teraz już będzie trzeba wystawić korektę faktury. To też a propos tego, że już jak popełnimy błąd, no to będziemy musieli tą fakturę od razu korygować w KSeF-ie. Być może to też jest rozmowa na przyszłość, w jaki sposób znaleźć rozwiązanie, żeby drobne pomyłki też poprzez KSeF korygować, niekoniecznie fakturą korygującą, ale na ten moment musi to być faktura korygująca.
1: No dobrze, czyli już wiemy, że tego typu problemów nie ma. Ja się tak zastanawiam, być może za wcześnie, żeby ocenić to w pełni, ale czy taki system jak KSeF może spowodować ograniczenie nie mówię eliminację, ale ograniczenie zjawiska.

0: zatorów płatniczych. No bo doskonale wiemy, że te zatory płatnicze są w polskiej gospodarce czymś naprawdę bardzo złym i nie jedna firma przez to upadła. Może tak będzie łatwiej. Jest faktura w systemie elektronicznym Ministerstwa Finansów. Nie można zasłaniać się niepamięcią, zagubieniem. Wszystko jest czarno na białym.
1: Czy wcześniej też nie można było zasłaniać się niepamięcią czy zaginięciem takiej faktury? Nie, to nie ma. To nie będzie miało znaczenia w kontekście zatorów płatniczych. W sensie to, co dzisiaj mamy, przedsiębiorcy mieli w swoich rejestrach, w swoich księgach, w sensie i mieli wystawioną fakturę papierową, to czy ta faktura będzie papierowa czy elektroniczna, no to ona ma takie same skutki prawne wywołuje, więc tak samo zobowiązywała do zapłaty, więc nie widzę związków. Możemy próbować rozmawiać o tym, że albo jak mamy elektroniczne, to może będziemy bardziej mieli poczucie, że musimy zapłacić. Nie, to nie ma związku, natomiast pojawiają się propozycje takie, żeby wykorzystać krajowy system e-faktur do szybszego dochodzenia w wierzytelności, co oczywiście z punktu widzenia całego systemu prawno-gospodarczego w Polsce nie jest takie błahe, no bo też faktura nie może być automatycznie tytułem wykonawczym, bo zawsze trzeba wcześniej na drodze sądowej dochodzić roszczeń, dlaczego ktoś płaci albo nie płaci, bo być może uzasadnione jest to niezapłacenie, więc zupełnie inny wątek, kwestia zatorów płatniczych, no ale oczywiście miejmy nadzieję, będzie ich w gospodarce coraz mniej.
0: Zdecydowanie też mamy taką nadzieję. Prawo podatkowe w Polsce to żywy organizm. Co jakiś czas pojawiają się zmiany. KSeFT jest jedną z tych zmian najbardziej spektakularnych, którą widzimy, o której mówimy, ale też te zmiany w prawie składają się z wielu elementów, które wpływają czy na prowadzenie biznesu, czy po prostu na życie wśród podatków. Jak to wygląda teraz? Pan jako ekspert Konfederacji Lewiatan trzyma rękę na pulsie, co się zmienia w podatkach.
1: Tak jak pan powiedział, to jest żywy organizm. Zmienia się każdego roku dużo. Faktycznie w tym roku KSeF był taką kluczową zmianą. Mamy kilka teraz nawet otwartych legislacji, gdzie są przedstawiane zmiany. Jedne to jest na przykład ordynacja podatkowa. To są zmiany, które już chyba trafiły do pana prezydenta do podpisu. To są dwie nowelizacje. Jedna zakładająca między innymi uchylenie jednej z przesłanek przedłużania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To taki postulat od wielu lat zgłaszany przez przedsiębiorców, żeby wszczynając postępowanie karno-skarbowe nie można było zawieszać biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. To w ramach takiej deregulacyjnej zmiany zostało uwzględnione. Choć z drugiej strony zostało też zastąpione innymi regulacjami, na przykład takimi jak brak przedawnienia karalności w przypadku, kiedy przedawniło się zobowiązanie podatkowe. Dość skomplikowane rzeczy,
0: no
1: ale...
0: właśnie, ja się zaczynam gubić, powiem szczerze.
1: Tutaj Ministerstwo Finansów takie zmiany zaproponowało i to jest jeden projekt, a na przykład w drugim projekcie takie trochę łatwiejsze rzeczy są procedowane. Na przykład łatwiej będzie można rozliczyć nadpłatę podatku. Dzisiaj, żeby uzyskać nadpłatę podatku, trzeba było złożyć deklarację, trzeba było złożyć wyjaśnienie nadpłaty. Nie będzie trzeba być może już od przyszłego roku składać tego wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wysokość tej nadpłaty nie przekracza 10 tysięcy złotych, czyli też taka deregulacyjna zmiana. Odpada nam obowiązek wnioskowania o to, żeby nam zwrócono pieniądze, które wynikają z deklaracji, którą złożyliśmy. Bo de facto
0: musieliśmy
1: za złożyć
0: bardzo dwa... uczciwi też, tak?
1: To była ta zbędna biurokracja. Aha. To jest idealny przykład zbędnej biurokracji. Jeżeli złożyłem PIT, w którym mam 8 tysięcy do zwrotu, to oczekuję, że urząd mi 8 tysięcy zwróci, a nie, że jeszcze muszę zawnioskować odrębnym pismem o zwrot. Nie mówimy o rozliczeniach rocznych, tylko o rozliczeniach takich w trakcie roku, no bo te nadpłaty z rocznego to oczywiście dostawaliśmy z automatu, ale jak składaliśmy, korygowaliśmy deklarację i mieliśmy tą nadpłatę, to trzeba było o nią zawnioskować. Więc fajna deregulacyjna zmiana. Mamy takie rozwiązanie, w którym jeżeli popełnimy drobne błędy w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy może sam je poprawić. Dzisiaj może je poprawić, jeżeli kwota zmiany finalnego rozliczenia nie przekracza 5000 zł. Ten limit będzie podniesiony do 10000 zł, czyli częściej Urząd Skarbowy będzie mógł za nas

0: poprawić naszą deklarację i oczywiście przysłać nam informację, że słuchaj, zrobiłeś błędy w PIT-cie, my ci to poprawiliśmy, zmieniła się twoja nadpłata albo twoje zobowiązanie do dopłaty. Jak się zgadzasz, to zapłać. Jak się nie zgadzasz, no to oczywiście możesz przedstawiać swoją rację. Ale też tutaj częściej być może Urząd Skarbowy wykona za nas jakieś czynności. Większy będzie limit dla osób, dla podatników, za których ktoś może zapłacić podatek. To jest częsty case wspomnianego biura księgowego. Teoretycznie księgowa, jak już rozliczyła podatek, to mogłaby go za nas zapłacić. Ale może za nas zapłacić pod warunkiem, że kwota tego podatku nie przekracza 1000 zł. Jak przekracza 1000, to już musi zrobić to sam podatnik. Ten limit zostanie podniesiony z 1000 do 5000 zł, więc też taka deregulacyjna zmiana, że troszeczkę powinna niektórym choćby ulżyć, ale na pewno w skali gospodarki znajdzie się wielu przedsiębiorców, którzy gdzieś tam mieli problem, że no, księgowa by zapłaciła, by nie było tematu, a tak ja muszę się zapłacić, bo przekracza to zobowiązanie 1000 zł. Więc jest trochę tych zmian takich deregulacyjnych, korzystnych. Tutaj też można podać jeszcze też o jeden fajny przykład dotyczący tego, że urząd będzie mógł umorzyć nasze zobowiązanie podatkowe, zanim ono jeszcze jest wymagany termin płatności. Czasami jest tak, że podatek od nieruchomości płacimy w czterech ratach kwartalnie. I na przykład urząd podejmuje decyzję, że temu podatnikowi umorzę ten podatek, tylko nie może go umorzyć w marcu, bo ostatnią ratę masz płatność do 15 listopada. Zatem jeżeli jeszcze nie upłynął termin płatności, to nie można tego podatku umorzyć. Ta zmiana pozwoli, że będzie można wcześniej taki podatek umarzać. Więc tak podsumowując, mamy jedne zmiany w ordynacji podatkowej, które trochę korzystne, trochę niekorzystne dla przedsiębiorców, bo mówię, z jednej strony tutaj ta przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia jest uchylana, z drugiej strony inne są wprowadzane. Mamy drugi projekt ordynacji podatkowej, gdzie jest trochę takich proceduralnych zmian, które mają uprościć tą wymianę informacji z organami podatkowymi, czy też skrócić, przyspieszyć pewne procedury podatkowe.
1: A jak pan, jako osoba, która pracuje na tej linii pomiędzy przedsiębiorcami a Ministerstwem Finansów, bierze pan udział w różnych konsultacjach, ocenia deregulację w Polsce? To jest, gdybyśmy mieli narysować taki pasek postępu, to na jakim etapie jesteśmy?
0: Wystartowaliśmy. W Polsce prawo podatkowe i generalnie prawo gospodarcze mamy tak zagmatwane i tak jest wiele obowiązków, że takich działań deregulacyjnych, czy takich inicjatyw deregulacyjnych, która rozpoczęła się w zeszłym roku, możemy zrobić jeszcze wiele i cieszy to, że ona trwa, bo ta deregulacja, my z nią wystartowaliśmy w zeszłym roku, ale teraz już są kolejne odsłony, będą kolejne projekty. To jest projekt na stałe. To też to, co było bolączką w Polsce, że co pewien czas był zryw deregulacyjny. Przecież pamiętamy bardzo fajne inicjatywy deregulacyjne z 2008, z 2011, 2013 roku. To były w podatkach bardzo fajne zmiany, gdzie odchodziliśmy od filozofii zaświadczeń na oświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Już tego człowiek nie pamięta, ale to były duże zmiany. Natomiast później mieliśmy kilka lat właśnie regulowania, jakoś ta deregulacja została zapomniana. Teraz jest ruch, żeby troszeczkę tych zbędnych obowiązków, o których nawet mówiłem, na takich niby prostych, małych, drobnych rzeczach, że jest co poprawić, co uprościć. Zatem no, w mojej ocenie to musi być proces stały. Albo co roku robimy deregulację i znowu x zmian wrzucamy, albo też z taką głęboką refleksją podchodzimy do każdej zmiany, którą wprowadzamy, zastanawiając się, czy jej wprowadzenie nie będzie istotnie czy nadmiernie obciążało przedsiębiorcę. I tutaj ma nasza klasa polityczna duży problem, bo jednak jak już chce coś wprowadzić, no to musimy to wprowadzić i tyle. I nie ma tej refleksji nad tym, na ile to będzie obciążało przedsiębiorcę, więc później wrócimy do tego wątku w temacie deregulacji, że może jednak poszliśmy za daleko z czymś.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy temat i temat rzeka, do którego pewnie nieraz będziemy wracali jeszcze na antenie Polskiego Radia 24. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Mowę w naszym studiu. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, a także dyrektor Departamentu Podatkowego właśnie w Konfederacji Lewiatan. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu redaktor Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Telewizji Polskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy możemy dzisiaj spekulować, albo w tej chwili spekulować, jaka będzie decyzja kapituły orderu Orła Białego?
4: Spekulować możemy, na pewno to będzie trudna decyzja, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Czy, tak jak mówiła Agnieszka, czy Włodymyrowi Zełenskiemu ten order zostanie odebrany, czy jednak, tak jak nasza koleżanka tutaj przewiduje, czy jednak kapituła wstrzyma się z taką decyzją. No jakoś trzeba na tę sytuację zareagować. Jakoś na pewno trzeba wyrazić swój sprzeciw i pokazać prezydentowi Ukrainy, że no nie zgadzamy się na tego typu gesty. Gesty absolutnie bezsensowne i niepotrzebne. Z drugiej strony no na szali jest wojna na Ukrainie i raczej my, jak Europa, powinniśmy oczywiście solidarność z Ukrainą cały czas okazywać i Ukrainę wspierać, żeby nie cieszyć, nie dostarczać radości Putinowi i Rosji. No ale też chyba jest przyszedł taki moment, albo on powinien już przyjść dawno temu, że my od Ukrainy też powinniśmy wymagać. Ta wojna trwa tam już ponad 4 lata. Ukraina już jakoś w tej rzeczywistości, na tyle, na ile da się w takiej rzeczywistości wojennej, się urządziła i jakoś się zorganizowała. Więc czas, kiedy bezwarunkowo należało, no, jakby nie kwestionować żadnych decyzji Ukraińców, tylko bezwarunkowo pomagać, chyba już dobiegł końca i trzeba już czasami warunki jakieś postawić, a na pewno nie godzić się na tego typu zachowania, no, jakim wykazał się Wołodymyr Zełenski w ostatnim czasie.
3: Ale to sądzi pan redaktor, że Wołodymyr Zełenski mógł się nie spodziewać, nie przewidzieć, że ta decyzja wywoła tego typu skutki w relacjach polsko-ukraińskich? No bo też można odnieść wrażenie, że gdyby wiedział, no to znaczyłoby, że Polska, nie wiem, jest mniej ważnym partnerem w tym momencie dla Ukrainy?
4: Myślę, że trochę to jest taki sygnał. To znaczy, ja nie wiem, czy Wołodymyr Zełenski zastanawiał się nad skutkami, tylko zrobił to na potrzeby polityki wewnętrznej i zrobił to, bo wiedział, że może, że Polska nie jest aż tak istotnym partnerem. No gdyby nawet wymogi polityki wewnętrznej i jakieś dopieszczenie nacjonalistycznych, nie wiem, potrzeb jakiejś części Ukraińców wymagały takiej decyzji, ale wiązałoby się to z jakąś decyzją, która uraziłaby Donalda Trumpa, to Wołodymyr Zełenski na pewno by się na taki krok nigdy nie zdecydował. Tutaj to robi, bo jest przyzwyczajony, czy był do tej pory przyzwyczajany do tego, że może to zrobić, że może jakieś afronty wobec Polski okazywać i w zasadzie nie spotykają go za to żadne konsekwencje, że my trochę odwracamy wzrok i używamy argumentu, a no bo wojna, to nie ma co teraz.
3: To nie ten moment.
4: To nie ten moment, dokładnie tak. Nie, no to jest polityka. Tu zawsze jest ten moment, gdzie trzeba walczyć o swoje interesy i jeśli, zwłaszcza jeśli daje się bardzo dużo od siebie, a my dajemy od początku wojny bardzo dużo od siebie, no to jednak wymagać od drugiej strony, żeby no, przynajmniej nie dopuścić puszczała się jakichś prowokacji.
3: Ale mówi pan redaktor, że dajemy bardzo dużo od siebie. Ja się zastanawiam, czy nie popełniamy jednak w tym wszystkim też błędów. No bo kiedy widzimy wspólne stanowisko co do zakończenia wojny na Ukrainie, wspólne stanowisko, to możemy wymienić państwa Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Ukraina. Polski tam nie ma.
4: Tam Polski tam nie ma, tak. My jesteśmy odsuwani od tego stołu konsekwentnie i to nie wygląda dobrze. i dokładnie to samo się będzie, więc to nie jest dobrze po pierwsze, gdy my nie mamy, my możemy oczywiście zaklinać rzeczywistość, że Francja, że Francuzi, Brytyjczycy czy Niemcy siedzą przy tym stole, oni nie siedzą tylko w swoim imieniu, ale w imieniu całej Europy, no ale umówmy się, no oni przede wszystkim będą realizować swój interes, swoich krajów,

0: a w mniejszym stopniu interes Polski, Rumunii, Bułgarii czy Słowacji. Liczy się ten, kto siedzi przy stole, bo to on ostatecznie wypowiada jakieś oczekiwania czy warunki, czy moderuje te rozmowy. Więc tak, to, że nas tam nie ma, to jest dla nas problem. Możemy się spodziewać, że gdy przyjdzie do odbudowy Ukrainy, to nas również tam nie będzie, że my będziemy gdzieś tam pełnić pomniejszą rolę, ale to zaklinanie rzeczywistości też nie tak dawno jeszcze przez ministra Pawła Kowala, no trochę boję się, że minister Kowal zostanie jak Himmelsbach z angielskim, z tymi zapewnieniami, że Polska będzie w odbudowie Ukrainy uczestniczyła. Myślę, że niekoniecznie. Albo nie w takim stopniu, na jaki liczyliśmy.
1: Może to jest też pokłosie w pewien sposób takiego dwugłosu w naszej polityce zagranicznej, no nie tylko polityce zagranicznej, w wielu obszarach.
0: On na pewno nie służy i to, że dzisiaj prezydent z premierem przerzucają się, czy właściwie ministrowie prezydent z premierem przerzucają się na platformie X jakimiś złośliwościami, oskarżeniami, czy że mamy w Polsce to walkę o krzesło przy stole, czy o miejsce w samolocie, tę walkę o to, kto prowadzi politykę zagraniczną i za każdym razem, gdy trzeba wypiąć pierś do orderów albo do jakichś, gdzie coś jest korzystne dla nas, to wszyscy, to oba ośrodki uzurpują sobie prawo do prowadzenia polityki zagranicznej, a gdy nagle się okazuje, że my gdzieś jesteśmy schowani w kącie, to wtedy też jest przerzucanie się odpowiedzialnością za to i wysuwanie tego rywala na pierwszą linię i takie podkreślanie, no tak się chwaliłeś, że masz dobre relacje, to proszę, to działa. Ja z drugiej strony słyszymy, no przecież to wy mówicie, że tu z Pałacu Prezydenckiego do Małego Pałacu, to przecież wy mówicie, że to wy prowadzicie politykę zagraniczną, no to wasza dyplomacja jest nieskuteczna. Zresztą przy okazji tej dyskusji wokół Wołodymyra Zełenskiego i tego spotkania też w Londynie w sprawie rozmów pokojowych słyszymy. Więc tak, to też nie pomaga i to też może rodzić problem po stronie czy Zachodu, czy Wschodu, żeby tak ustawić azymut, z kim w Polsce, jak się tu do tego ustosunkować, z kim tu rozmawiać, bo kto tak naprawdę dziś albo jutro decyzję będzie podejmował.
1: Premier Donald Tusk sam przyznaje w mediach społecznościowych, w takim wpisie możemy przeczytać, że ta dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. No i to też zarazem apel do prezydenta Karola Nawrockiego, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, bezpośrednią, szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Sądzi pan, że ten apel przyniesie skutek?
0: No tak, jeśli już to odwrotny do tego, o co się w takim apelu prosi. No to jest taka, o co się w takim apelu wzywa. Do czego się wzywa. No to jest taka dyplomacja twitterowa. No oczywiście jeśli już jest w jakiś sposób skuteczna, to jest kontrskuteczna. Ewentualne rozmowy prowadzi się, czy zabiegi, żeby doprowadzić do jakiegoś pojednania, wypracowania kompromisu, jakiegoś wspólnego stanowiska, czy załagodzenia sytuacji, no prowadzi się w zaciszach gabinetów, a nie na Twitterze. No i to, też jest taki, można... to jest taki krzyk rozpaczy chyba trochę, właściwie bezradności.
1: Trochę tak, ale można to też odebrać jako takie stawianie się w tym wszystkim, jako taka trzecia strona tego sporu, no bo premier apeluje tutaj też do prezydenta Karola Nawrockiego na jakby ten spór między Polską a Ukrainą. Wydawałoby się, że powinien no, jednoznacznie jednoczyć też naszą klasę polityczną.
0: No tak, tylko premier rządu, kraju, którego ten spór dotyczy, no nie może być trzecią stroną. No jest jedną z dwóch stron. Jest premierem rządu, sam podkreślający w zespół ze swoim wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych, zresztą słusznie podkreślający, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, bo co do tego no, nikt wątpliwości mieć nie powinien, więc jako jakiś tutaj arbiter, taki zewnętrzny podmiot, no nie ma szans się ustawić. Zresztą, znaczy ten wpis jest też o tyle niefortunny, co zresztą mi z czego, to i taki prezent chyba to jest trochę pod w stronę Pałacu Prezydenckiego, z którego zresztą ministrowie prezydenccy w postaci Marcina Przydacza, zdaje się, skrzętnie skorzystali, że to jest takie przyznanie się, że no dyplomacja zawiodła, no ale kto odpowiada za dyplomację. No dyplomacja to jest domena Polskiego Resortu Spraw Zagranicznych. Więc nie, ja nie do końca rozumiem, o co w tym wpisie chodzi i jaki jest jego cel.
1: Może drugi apel okaże się sukcesem premiera Donalda Tuska i tutaj zmienimy też temat. Niedawno były obchody częściowo wolnych wyborów 4 czerwca. Wtedy pojawił się też apel premiera Donalda Tuska, który chce

0: odbudowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Zapowiada też, to jest ciekawa kolejna inicjatywa, Marsz Patriotów w 2027 roku. Wokół budowy tego pomnika premier chce zwołać taką radę złożoną z byłych premierów. Pojawił się w tym filmiku w mediach społecznościowych tak pół żartem, pół serio, taki apel też do Jarosława Kaczyńskiego, że Jarku, chyba nie odmówisz. Ten apel przyniesie skutek? Ponawiam pytanie.
1: Apel do Jarosława Kaczyńskiego? Czy taki
0: między
1: apel?
0: Innymi, ale może przede wszystkim.
1: Myślę, że nie, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość z roku na rok wokół 4 czerwca się coraz mocniej radykalizuje i te głosy, zresztą które są od samego początku się pojawiają, prawda, o Magdalence, w ogóle okrągły stół to wcześniej, jako jakiejś zdradzie narodowej, dogadaniu się z komunistami, etc., grubej kresce Mazowieckiego, interpretowanej w sposób i taki bardzo wypaczony, niekoniecznie w tym sensie, w jakim te słowa padły w exposé premiera Mazowieckiego, to raczej tutaj jakichś takich pozytywnego też oddźwięku po tej stronie prawej na pewno nie przyniesie, ale ja myślę, że to też po to premier Tusk to robi, że premier Tusk wie, że jednak w świadomości Polaków, zwłaszcza takiego pokolenia 40 plus, 40 parę plus, no jednak zwłaszcza w jakichś większych ośrodkach miejskich, no 4 czerwca jest jednak na upadek komunizmu, ten początek trzeciej RP jest datą chwalebną i chlubną, a nie powodem do wstydu czy do szerzenia jakichś teorii spiskowych. Więc to jest taka przestrzeń, gdzie, wokół której można jednoczyć i takim początkiem marszu Polski ku Europie Zachodniej, zakończonym wejściem do Unii Europejskiej, do NATO. Więc im bardziej ta data jest antagonizowana, czyli jest no, przez PiS hejtowana, czy taka z takim sceptycyzmem się PiS do niej odnosi, tym dla premiera Tuska lepiej, więc i tym mocniej będzie naciskał, żeby wokół tego budować. Zresztą
0: ale to na ile chodzi o pamięć historyczną, o jakieś elementy, które nas łączą, a na ile o bieżącą walkę polityczną?
1: Myślę, że chodzi o kampanię. Donald Tusk no, zobaczył, że ten marsz, przecież ten sam manewr wykonał, to jest powtórka manewru z 2023 roku. Też mieliśmy marsz 4 czerwca, który był takim początkiem, dał bardzo dużo wiatru w żagle wtedy Platformie Obywatelskiej w tym marszu gdy zaczynała się już ta kampania na ostro i to dało dużo wiatru w żagle. Potem był powtórzony jeszcze ten marsz jesienią i to ostatecznie doprowadziło do zwycięstwa w wyborach. Myślę, że Donald Tusk chce po prostu ten sam manewr wykonać, więc tak, no i jest to, no bo no tak, jest to element kampanii, to już właściwie jest taka prekampania, taki początek kampanii, rzucenie takiego pomysłu i wokół niego budowanie i ten punkt kulminacyjny, który nastąpi 4 czerwca przyszłego roku.
0: A czy uda się wokół tego Marszu Patriotów zbudować takie emocje, jak te, które towarzyszyły w poniekąd przed wyborami w 2023 roku? Ja nie mam na myśli takich negatywnych emocji, no bo wtedy to było skierowane przeciw panującej władzy, czyli Zjednoczonej Prawicy. Ale czy teraz pozytywnie uda się wykrzesać te same emocje u no, podobnej liczby wyborców?
1: Nie, to myślę, że sam sobie pan właśnie odpowiedział, że wtedy ludzie byli zmęczeni 8 latami rządów Prawa i Sprawiedliwości i ten marsz tak trochę jednoczył wokół tego, żeby odsunąć PiS od władzy. No, dziś tej motywacji nie ma, więc myślę, że nie będzie aż tak wielkich emocji jak wtedy w czerwcu 2023 roku i myślę, że ten marsz już powtórką tamtego nie będzie.
0: No to teraz przenosimy się na koniec naszego spotkania do Krakowa. Tam trwa, możemy powiedzieć, już wyścig przed wyborami prezydenckimi, tymi przedterminowymi. Dzisiaj też swoich kandydatów mają przedstawić Koalicja Obywatelska i Lewica. Czy ta rywalizacja i te nazwiska, które się pojawią, mogą nam pokazać też, jak wygląda obecny układ sił po stronie rządowej?
1: No pytanie jeszcze, co zrobił Łukasz Gibała, czyli poprzedni kandydata Koalicji Obywatelskiej. Ja nie wiem, czy PiS w ostatnich latach w Krakowie w tych wyborach prezydenckich jakichś wielkich notowań nie miał, więc ja nie wiem, czy raczej może inaczej, raczej te wybory i wynik kandydata Koalicji Obywatelskiej może pokazać,

0: pokazać taki nastrój, czy Donald Tusk powinien się zacząć martwić, czy mimo dobrych sondaży partyjnych, czy nie powinien się zacząć
1: martwić. Ale czy już odwołanie Aleksandra Miszalskiego nie było takim jednak sygnałem, że można się zacząć martwić, trochę, albo coś przynajmniej trzeba zrobić?
0: Tak, trochę było, ale ja bym też nie przekładał tak jeden do jednego jakoś długofalowo tego, co dzieje się w regionach, tego, co dzieje się w miastach, na politykę ogólnokrajową. Mówiło się, że referendum w Krakowie uruchomi całą falę referendów, że następne jest Rzeszów, Łódź, Wrocław, no nic takiego, czyli tam, gdzie rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej i no, mieszane są uczucia, nie wiem do końca jak jest w Rzeszowie, no ale w Łodzi, czy już nie mówiąc o Wrocławiu, gdzie wszyscy raczej nikt chyba dobrego słowa o prezydencie Sutryku dziś nie powie, włącznie z członkami Koalicji Obywatelskiej, no jednak nic takiego się nie wydarzyło. PiS wystawia też nie kogoś o ogólnopolskim mocnym nazwisku, wystawia krakowskiego radnego Michała Drewnickiego, bodajże. Nie wiem, na ile to jest człowiek jakoś mocno rozpoznawalny w krakowskim środowisku. W poprzednich wyborach PiS wystawił Łukasza Kmitę, czyli byłego wojewodę małopolskiego. No postać takiego jednego z tych młodych wilczków Mateusza Morawieckiego.
1: Ale tak w skali kraju, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, Prawo i Sprawiedliwość wystawiało mniej znanych polityków i przynosiło to pozytywny rezultat.
0: To jest tak. I myślę, że być może właśnie PiS trochę na to liczy, że na efekt Karola Nawrockiego, czy wcześniej Andrzeja Dudy, że wystawiamy człowieka z drugiego szeregu i jak nie pójdzie, no to on nie obciąża naszej partii, bo do końca to nie jest polityk z tego pierwszego szeregu, więc zawsze można uciec do przodu, mówiąc, że no to trudno, żeby to miało być odzwierciedlenie poparcia dla całej partii. No a jak się uda, no to super, no to też będzie takim wiatrem w żagle. No ciekawe, kogo wystawi Koalicja Obywatelska. Tutaj Koalicja chyba chce zrobić podobny patent, jak PiS zrobiła. Mówi się teraz o Rafale Soniku, czyli przedsiębiorcy, właścicielu kilku centrów handlowych w takich pomniejszych miastach, no, kierowcy rajdowym, więc taki człowiek trochę celebryta, taki przedsiębiorca, celebryta rozpoznawalny, ale chyba to też jest podobny manewr, żeby drugi raz tak mocno nie przegrać, czyli w razie, gdyby się okazało, że wystartuje Łukasz Gibała i tym razem pokona kandydata Koalicji Obywatelskiej, to żeby to nie był taki też twardy kandydat partyjny, żeby no nie było drugiej porażki w tak krótkim okresie, odstępie czasu.
1: To czy prezydenckie wybory, te przedterminowe w Krakowie, będą tym politycznym testem przed wyborami parlamentarnymi, czy nie?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Jednak wybory lokalne rządzą się swoimi prawami i nawet w tak dużych miastach, więc nie, myślę, że to nie będzie. No chyba, że kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzyma jakiś żenujący wynik. To wtedy to będzie powód do zastanowienia dla Donalda Tuska. Jeżeli on wygra czy nie wygra, ale wynik w miarę wysoki otrzyma, to
1: zajmiemy się innymi tematami bardzo szybko po tych wyborach wtedy.
0: Tak, myślę, że tak.
1: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego dnia życzę.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Razem z nami jest pan dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, przywódca Chin po raz pierwszy od chyba prawie 7 lat odwiedza Koreę Północną. Jak duże znaczenie polityczne ma ta wizyta i dlaczego Pekin zdecydował się właśnie teraz na taki ruch?
3: Z jednej strony jest powód formalny, 65. rocznica podpisania traktatu sojuszniczego łączącego Chińską Republikę Ludową z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, a z drugiej strony kontekst szerszy międzynarodowy. W maju Xi Jinping gościł u siebie w Pekinie prezydenta Donalda Trumpa, następnie gościł prezydenta Władimira Putina. Z kolei Kim Jong-un był w Pekinie wcześniej, we wrześniu ubiegłego roku, kiedy brał udział w wielostronnej paradzie. Więc mówimy o pewnej sekwencji zdarzeń, w której Korea Północna i Chiny się zbliżają ku sobie. Są oczywiście bardzo różne interpretacje, czy Chiny mogą być jakimś pośrednikiem, mostem łączącym Stany Zjednoczone.

z Koreą Północną, bo tak dawniej bywało, czy wręcz odwrotnie, Chinom zależy na tak naprawdę zbliżeniu z Koreą Północną, bo

0: do podjęcia takiej decyzji, że w 2026 roku przywódca Chin powinien pojawić się w Korei Północnej, żeby wysłać jednoznaczny sygnał wszystkim i Korei Północnej, i Korei Południowej, i Stanom Zjednoczonym, i Rosji, że Chiny nie stoją z boku, że Chiny mają swoje specyficzne, wyjątkowe kanały dojścia do reżimu północno-koreańskiego i choć nie mają kontroli nad tym państwem, bo nikt nie ma kontroli nad Koreą Północną, to Chiny są nadal bardzo wpływowym graczem w tej części świata.
1: Czyli możemy postrzegać tę wizytę chińskiego przywódcy w Pjongjangu jako próbę odzyskania przez Chiny wpływów nad Koreą Północną, które w ostatnich latach częściowo przynajmniej przejęła Rosja?
0: Myślę, że nawet nie chodzi o odzyskanie w pełni wpływów, bo te wpływy najistotniejsze, ekonomiczne, one Chiny ich nie straciły. To jest ten obszar, w którym nikt nie jest w stanie wejść. Też z powodów czysto geograficznych. Chodzi o tą bardzo długą granicę i te powiązania między przygranicznymi miastami północno-koreańskimi i chińskimi, co sprawia, że w tym aspekcie akurat Chiny w żadnym momencie nie czuły się zagrożone. Natomiast ten ciężar polityczny, no to mogło wzbudzić pewne zaniepokojenie, że Korea Północna po 2022 roku, wykorzystując rosyjską agresję na Ukrainę, gra w grę podobną do czasów zimnowojennych. I Chińczycy bardzo dobrze to znają, że Korea Północna jako to mniejsze państwo, zależne pod wieloma względami od sąsiadów, zawsze starało się rozgrywać dawniej Chińską Republikę Ludową i Związek Sowiecki, a teraz Chińską Republikę Ludową i Federację Rosyjską, żeby wyciągnąć od każdego jak najwięcej, ale też no, nie być od nikogo w pełni zależnym. I to myślę, że to jest takie uwarunkowanie, z którym Chińczycy z bólem, ale muszą się pogodzić, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed lat 10, 15, 20, że będą tym jedynym, najważniejszym graczem na Półwyspie Koreańskim w jego północnej części i będą trzymali w garści Koreę Północną. Korea Północna zrobiła wiele, nie tylko za pomocą sojuszu z Rosją, ale przede wszystkim za pomocą rozwoju programu nuklearnego. To jest element bardzo usamodzielniający Koreę Północną w relacjach z Chinami. Więc to, co jest, to nie tylko musi być, powiedziałbym, odzyskanie wpływów, zaznaczenie swojej istotnej roli, i jakby to nie brzmiało dość paradoksalnie, że ten duży musi się dostosować w dużym stopniu do tego małego, bo ten mały okazało się, że postawił władzę w Pekinie przed faktem dokonanym. Jestem państwem atomowym, reprezentuję państwo atomowe, zdaje się mówić Kim Jong-un Xi Jinpingowi. Układam się jak równy z równym z Władimirem Putinem, ale łączy nas, mimo tych różnic, tak, łączy nas wspólny wróg, Stany Zjednoczone, i może zacznijmy współpracować na zasadach partnerskich, a nie na zasadach patron-klient.
1: Ale to w takim razie, czy można to odbierać, tę sytuację w taki sposób, że to Korea Północna rozgrywa poniekąd światowe mocarstwa jak Chiny czy Rosję?
0: No, nie jest to pogląd najpopularniejszy w polskiej przestrzeni medialnej, ale ja uważam, że można zaryzykować taką tezę. To jest oczywiście kwestia interpretacji, ale moim zdaniem Korea Północna ma wiele, powiedziałbym, takich możliwości oddziaływania na mocarstwa, tak? I to jest też, powiedziałbym, granie na tym, że Korea Północna wie, że jest pod wieloma względami potrzebna, na przykład Chinom. Stanowi bufor oddzielający Chiny od Korei Południowej, gdzie stacjonuje niemal 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Korea Północna wie, że często jest przydatna jako ta, która odwraca uwagę np. Amerykanów i amerykańskich sojuszników w Azji od tego, co robią Chiny. Więc można powiedzieć, że Koreańczycy w sposób dość tak bezceremonialny, cyniczny przez te lata wystawiali rachunek Chinom, że to, co my robimy, robimy w swoim interesie. Dla was to też jest korzystne, ale koniec z traktowaniem nas jako zupełnego junior partnera. Oczywiście ta relacja nigdy nie będzie równoprawna, bo tutaj przewaga potencjałów oddziaływania chińskiego na Koreę Północną jest dużo większa niż w drugą stronę, ale determinacja Korei Północnej, żeby grać w lidze wyższej niż de facto jest zdumiewająca. I ten przykład relacji z Rosją też jest taki. Moim zdaniem po tych 4 latach od rozpoczęcia pełnoskoczności krótkofalowej rosyjskiej wojny na Ukrainie.

0: możemy zaryzykować też taką tezę, że to Władimir Putin w 2023 roku zainicjował współpracę z Koreą Północną, bo to on potrzebował Korei Północnej bardziej niż ona jego. I to, że Korea Północna czerpie z tej relacji z Moskwą, to jest wystawianie rachunku. Więc to jest, powiedziałbym, ta relacja Chiny, Korea Północna-Rosja, to wcale nie są takie relacje, w których Korea Północna jest skazana na bycie tym absolutnie zależnym od tych większych.
1: Pytanie teraz, co Korea Północna może rzeczywiście realnie zyskać? Chiński MSZ podkreśla, że pełne wznowienie pracy przejść granicznych oraz przywrócenie międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych ma posłużyć jako impuls do zacieśniania wymiany osobowej oraz zbliżania w sektorach handlu, gospodarki i technologii. Dodatkowo możemy przeczytać też o woli zacieśniania współpracy strategicznej i poprowadzenia jej ku nowym wyżynom. Co to może oznaczać w praktyce?
0: No, z jednej strony ten wymiar gospodarczy jest szalenie istotny dla obu stron, zwłaszcza dla Korei Północnej, bo Chiny to jest gwarant przetrwania ekonomicznego. Cały handel północno-koreański zależy od Chin w ponad 98%. Bez dostaw i też wysyłania wielu rzeczy na rynek chiński, Korea Północna właściwie by nie mogła przetrwać ekonomicznie. Wiele planów rozwojowych północno-koreańskich wręcz wymaga dopływu technologii różnych w rolnictwie, w budownictwie, właściwie no, nieskończona liczba potrzeb jest, które no, może nie tyle, że mogą w pełni spełnić, ale które mogą jakoś starać się wypełnić właśnie Chińczycy, bo dla nich na przykład jednym z interesów jest to, żeby przez współpracę z Koreą Północną wyjść też handlowo na Morze Japońskie. Jest taka rzeka graniczna, rzeka Tumen, która no, nie jest, powiedziałbym, w pełni wykorzystywana. I to jest ambicja chińska, żeby ten szlak żeglugowy przez tą rzekę pozwalał wychodzić towarom chińskim w większym stopniu na Morze Japońskie dzięki współpracy z Koreą Północną, więc takie aspekty też są istotne. I to jest, powiedziałbym, bardziej czytelne, bardziej takie oczywiste, ale to ta druga rzecz, o której pan wspomniał, no to już jest bardzo szerokie pole do interpretacji. Czymże ma być właśnie współpraca strategiczna? Z jednej strony potencjał stwarza jakby reagowanie na politykę Stanów Zjednoczonych. Na ile tutaj może dochodzić do koordynacji między Chinami a Koreą Północną? Korea Północna w ostatnich miesiącach wysłała jednoznaczne sygnały poparcia, jeśli chodzi o ambicje chińskie wobec Tajwanu. I tutaj to też jest to pytanie i ten ogromny znak zapytania, że gdyby doszło odpukać do wojny w cieśninie tajwańskiej, to jak poszczególne państwa by się zachowywały? Jak zachowaliby się Amerykanie? Jak zachowaliby się Europejczycy? W końcu jak zachowaliby się Azjaci? I tu prawdopodobnie z punktu widzenia Chin zakładam, że byłoby pożądane, żeby Koreańczycy z północy wiązali amerykańskie i południowo-koreańskie siły na Półwyspie Koreańskim. Więc te wszystkie duże tematy dotyczące stabilności w regionie, reagowania na aktywność amerykańską militarną i współpracę Stanów Zjednoczonych z sojusznikami regionalnymi, to są te obszary, w których Korea Północna z Chinami może współpracować. W tych komunikatach też pojawia się nawiązanie i miał to powiedzieć Xi Jinping, jeszcze czekamy na te w pełni oficjalne komunikaty, ale miał powiedzieć o też potencjale we współpracy w obszarze wojskowości. Czy to miałoby oznaczać wspólne manewry? Na razie jest to bardzo duża spekulacja, ale wydaje mi się, że Chiny postawiły na Koreę Północną jako partnera, jako to państwo, które jest przydatne Chinom w ich rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi.
1: A i właśnie, tego dotknijmy, bo to też bardzo ciekawy temat. Czy Pekin i Moskwa w tym momencie faktycznie tworzą, no nie wiem, nowy blok wobec Waszyngtonu?
0: No myślę, że więcej wskazuje, że faktycznie tak jest. Natomiast oczywiście pęknięcia, różnice zdań, wątpliwości, brak zaufania zawsze się pojawia, nawet między już oficjalnymi sojusznikami. Tutaj mówimy o ciekawym tak naprawdę trójkącie, w którym to Korea Północna jest traktatowym sojusznikiem Rosji i jest też jedynym na świecie traktatowym sojusznikiem Chińskiej Republiki Ludowej. Ten właśnie traktat z 1961 roku, o którym na początku rozmowy wspomniałem. Natomiast Moskwa i Pekin formalnie traktatowymi sojusznikami nie są. Nie mają nie mają zawartych w porozumieniach między sobą gwarancji udzielenia pomocy wojskowej.

0: Natomiast Korea Północna takie zobowiązania podjęła w relacjach z Moskwą i z Pekinem, więc tutaj myślę, że w interesie Korei Północnej też jest, no właśnie to, co wcześniej wspomniałem, granie ponad stan, że jeśli jest mówienie o tym, że Moskwa i Pekin są, jest to ta oś, która chce przeciwdziałać amerykańskim wpływom w różnych częściach świata, to Korea Północna chce być postrzegana jako jeden z wierzchołków. Gramy w tej lidze, jesteśmy istotni, traktujcie nas poważnie i myślę, że to jest właśnie ta układanka, ten układ sił na świecie, w którym Korea Północna się najlepiej odnajduje. Nie globalizacja, nie współpraca międzynarodowa, twarda rywalizacja, konfrontacja i ten aspekt militarno-strategiczny. Tutaj Korea Północna czuje się bardzo pewna.
1: Doktor Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 2400.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wojna o umysł jest równie niebezpieczna jak ataki dronów i zrzucanie bomby, przekonywali uczestnicy konferencji Wojna o umysły, strach, dywersja, dezinformacja. Spotkanie odbyło się w Sejmie, w dyskusji wzięli udział politycy i eksperci.
1: Najważniejsze jest zrozumienie, na czym polega wojna psychologiczna. Po co Rosjanie generują deepfake'i? Wyjaśnia wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.
2: Jeżeli nie będziemy potrafili poznać tej broni, to nie będziemy się potrafili przed nią obronić.
1: Wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wyjaśnia, jak ważne jest rozpoznanie propagandy.
3: Jednym z celów kremlowskiej propagandy jest przekonanie nas, że Rosjanie są niezwyciężeni, zaawansowani technologicznie. Nie są, choć niektórzy tak chętnie w to wierzą.
1: Według danych przedstawionych przez szefa MSZ w ubiegłym roku na propagandę Rosja wydała rekordowe 1 400 000 000 dolarów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Finansów analizuje sens podtrzymywania pakietu ceny paliw niżej, informuje szef resortu Andrzej Domański. Rządowe przepisy obniżające ceny paliw obowiązują na razie do 15 czerwca. Decyzja o ewentualnej kontynuacji powinna zapaść w najbliższych dniach. Sprawa jest analizowana.
4: Analizujemy sytuację na rynku. Widzimy, że w ostatnich tygodniach cena ropy istotnie spadała, z kolei od piątku widzimy wzrosty ceny baryłki. Wiemy, że jeszcze w piątek ta cena na stacjach benzynowych, przynajmniej benzyny, była dosłownie 3-4% wyższa niż przed wojną. Więc ta sytuacja przez nas jest bardzo wnikliwie analizowana. Będziemy podejmować stosowne decyzje.
0: A dziś na stacjach paliw taniej niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy 5 zł 93 grosze, za litr diesla 6,45. Tymczasem już niedługo każdy produkt sprowadzany z chińskich platform sprzedażowych będzie objęty cłem. Unijne wytyczne nakładają na małe przesyłki o wartości do 150 euro opłatę celną w wysokości 3 euro. Zmiany zostaną wprowadzone z początkiem lipca, zapowiada wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
5: Od 1 lipca będziemy pobierać tą opłatę.

0: ryczałtową, żeby była jak najmniej uciążliwa dla naszych przedsiębiorców, którzy też są pośrednikami w tej części. W związku z tym są dwie procedury. Jedna to jest zwykła, czyli normalnie jest odsolone tak jak każdy inny produkt, a drugie tak, aby tylko i wyłącznie operatorzy, my szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać te opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
1: Według danych Komisji Europejskiej do krajów unijnych co roku trafia ponad 4,5 miliarda małych paczek. Głównie z Chin przodują tu platformy sprzedażowe takie jak AliExpress, Shein czy Temu.
2: To są aktualności jedynki.
1: Papież Leon XIV przyleci dziś do Barcelony. To kolejny punkt pielgrzymki Ojca Świętego do Hiszpanii. Ostatnie 3 dni spędził w stolicy kraju Madrycie. Wizytę w stolicy Katalonii papież zacznie od modlitwy południowej w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. Jednym z najważniejszych momentów będzie jednak uroczysta msza święta w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia.
3: Do uroczystej mszy świętej w bazylice Sagrada Familia dojdzie w 100. rocznicę śmierci twórcy świątyni Antoniego Gaudiego. Podczas ceremonii zostanie uroczyście otwarta wieża Jezusa Chrystusa, co kończy główną budowę kościoła w symbolicznym momencie 100-lecia odejścia jego pomysłodawcy. Jednak nie oznacza to zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych, które potrwają jeszcze co najmniej kilka lat. W lutym tego roku zainstalowano ostatni element strukturalny wieży Jezusa Chrystusa. Monumentalny 4-ramienny krzyż, dzięki któremu bazylika osiągnęła docelową wysokość 172,5 metra, co sprawia, że jest obecnie największą świątynią na świecie. Sagrada Familia to jeden z symboli Barcelony. Każdego roku kościół odwiedza około 2 milionów wiernych i turystów. Ponad 20 lat temu został on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
1: Wystawy, spacery, rajdy rowerowe. Rozpoczyna się ogólnopolski projekt Archifest, Dni Archiwów Społecznych. 9 czerwca to Międzynarodowy Dzień Archiwów. Przez 6 najbliższych dni w wielu miastach Polski odbędą się wydarzenia nawiązujące do lokalnych historii, przygotowane przez bardzo różnorodne grupy.
4: I koła gospodyń wiejskich, i fundacje, i ośrodki kultury. Wszystkie te organizacje, instytucje albo inicjatywy, które prowadzą archiwa społeczne, miały szansę włączyć się w świętowanie tegorocznego Archifestu. I w tym roku mamy aż 44 takie podmioty, które organizują ponad 60 wydarzeń w całej Polsce.
1: Wylicza Agata Bujnowska z Centrum Archiwistyki Społecznej. Wiele wydarzeń zaplanowano w przestrzeni publicznej, tak by mogli w nich wziąć udział także przypadkowi przechodnie. Szczegółowe informacje o wydarzeniach można znaleźć na stronie cas.org.pl. Archiwest potrwa do 14 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Z zachodu na wschód z Polski będzie się dziś przemieszczał chłodny front atmosferyczny. Przyniesie zmianę pogody. Dziś na wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach możliwe przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym zachodzie, około 28 w centrum i do 29 na południowym wschodzie.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Samo zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, z nami pani profesor Monika Burzyńska, kierownik pracowni badań nad pomyślnym starzeniem się z Katedry Gerontokardiologii i Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Obserwatorium Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pełnomocnik dyrektora do spraw rozwoju szpitala i komunikacji szpitala profesora Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
7: Długo przedstawiałam, a temat będzie krótki, bo powiem jednym słowem. Adherencja. Co to takiego jest, pani profesor?
8: Adherencja to termin, który w ostatnim czasie zyskał na wartości, nie bez powodu. Gdybyśmy sięgnęli do definicji adherencji, to adherencja to stopień, w którym pacjent przestrzega szeroko rozumianych zaleceń terapeutycznych, czyli na ile zdyscyplinowany jest w procesie terapeutycznym.
7: No jak to? Chyba każdy jest zdyscyplinowany, bo chce zostać wyleczony.
8: I pani redaktor w to wierzy.
7: Niestety wiem, że bywa różnie.
8: No to ja powiem, jak wyglądają statystyki. Szacuje się, że około połowa pacjentów nie przestrzega zaleceń terapeutycznych. To jest właśnie ta populacja nieadherentnych pacjentów, no niekoniecznie osiągających pożądane w tym procesie terapeutycznym.

0: terapeutycznym. Rezultaty właśnie na skutek nieprzestrzegania zaleceń, nie tylko w kontekście do przyjmowania leków, ale na przykład w kontekście zaleceń dotyczących stylu życia, zmiany stylu życia, która jest niezwykle istotna również w osiąganiu celów terapeutycznych.
1: Połowa nieprzestrzegająca tych zaleceń to bardzo dużo.
0: Tak, to bardzo dużo. Te statystyki są nieubłagane. Problem adherencji jest problemem, który jest podejmowany w badaniach naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia już jakiś czas temu zajęła się problemem adherencji. Badania WHO również wskazują na to, że ten odsetek globalnie jest podobny. Co drugi pacjent nie przestrzega zaleceń.
1: Adherencja, czyli świadome i aktywne współdziałanie pacjenta z lekarzem. Adherencja, czyli czasami nieświadome, niewspółdziałanie pacjenta z lekarzem. Dlaczego powiedziałam nieświadome? No bo właściwie chciałam zapytać o takie przyczyny tej adherencji. Z czego to wynika? No przecież nie z niefrasobliwości albo z przekory. Chyba, że jest też jakiś ułamek osób, ułamek procenta, który też po prostu jest niefrasobliwy i robi to z przekory.
0: Pewnie jakiś ułamek, tak. Natomiast słusznie pani redaktor już na początku podzieliła tę nieadherencję na taką świadomą i nieświadomą, czyli zamierzoną i niezamierzoną. Jeśli chodzi o adherencję świadomą, ona wynika z różnych czynników. Okazuje się, że często powodem do nieprzestrzegania zaleceń jest zbyt mała wiedza, zbyt mała świadomość zdrowotna. To jest mała wiedza o chorobie, ale też mała wiedza o możliwościach leczenia. Czasami jest to wiedza, która jest pozyskiwana z niewłaściwych źródeł. W dzisiejszych czasach takim głównym źródłem wiedzy nie jest już wyszukiwarka Google, tylko najczęściej ChatGPT, który często podpowiada, jakie mogą być działania uboczne stosowania na przykład określonych leków. Pacjenci zaczynają się bać, po prostu, nie mając wystarczającej wiedzy, ale też zaufania niejednokrotnie, bo brak zaufania do lekarza też jest jedną z przyczyn nieadherencji, powoduje, że po prostu wypadają z procesu terapeutycznego, przestają brać leki.
1: Czasami... To niesamowite, prawda? Jeszcze do niedawna mówiliśmy właśnie o tym, że jest doktor Google i zbyt wiele osób go słucha, a dzisiaj mówimy, że ludzie mają zaufanie do tak naprawdę jakiegoś modelu językowego, któremu ktoś mógł nawet zaprogramować pewną odpowiedź.
0: Zgadza się, czasami to może być przypadkowy zlepek słów. Niemniej jednak okazuje się, że to zaufanie do tych narzędzi sztucznej inteligencji jest dość duże. My je również wykorzystujemy w medycynie i to z dużym powodzeniem, ale to oczywiście, to wykorzystanie musi być umiejętne. Takie narzędzia się sprawdzają i jest też udowodniona naukowa ich skuteczność. Natomiast jest ona niebezpiecznym narzędziem w sytuacji, kiedy pacjent nieumiejętnie poszukuje informacji na temat chociażby właśnie procesu leczenia. Samo zjawisko niestosowania się do zaleceń terapeutycznych, tak jak wcześniej powiedziałam, dotyczy przyjmowania leków. Jeszcze na chwilkę wracając do tych przyczyn, warto zwrócić uwagę, że bardzo często mamy do czynienia z populacją pacjentów starzejących się po 65, 70 roku życia. W przypadku tej populacji jedną z częstszych przyczyn zjawiska nieadherencji jest po prostu zapominanie, czyli problem bardzo prozaiczny. Tutaj oczywiście jest szereg metod, do których mam nadzieję za chwilkę przejdziemy, jednak ten problem jest bardzo powszechny. To jest nie tylko zapominanie pojedynczych dawek, czasami jest to przyjmowanie zbyt dużej ilości leków na przykład, zapominając, że już taką tabletkę danego dnia pacjent zażył. W związku z tym tutaj problem bardzo prozaiczny, wynikający ze starzenia się organizmu.
1: Czyli brak wiedzy, sięganie do złych źródeł, korzystanie z złych źródeł, zapominanie, trochę czynnik niezależny od samego pacjenta, który powinien być, jak rozumiem, jakoś zaopiekowany. Co jeszcze? Bo ja czasami myślę i zastanawiam się, na ile pacjenci rozumieją pewien komunikat przekazywany im przez lekarza, który na przykład przepisuje wiele leków, a okazuje się, że sam mechanizm przyjmowania tych leków okazuje się dla pacjenta niezrozumiały. Nie wiem, wstydzi się powiedzieć w czasie wizyty, że czegoś nie zrozumiał.
0: Zgadza się. To, o czym pani redaktor wspomniała, wielolekowość, zwłaszcza wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi i wśród pacjentów starszych, jest też jedną z przyczyn niestosowania się do zaleceń. Wielolekowość niesie wielkie ryzyko zatrzymania procesu terapeutycznego przez pacjenta. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, komunikat w trakcie wizyty był niewystarczający, schemat leczenia nie został wystarczająco dobrze przedstawiony albo nie został wystarczająco dobrze zrozumiany przez pacjenta. W przypadku pacjentów wielolekowych z wielochorobowością ten schemat leczenia i jego zrozumienie jest niezwykle istotne. Pacjent musi wiedzieć, jaki jest sens wprowadzania kolejnych leków, bo on na jakość swojego życia patrzy przez pryzmat liczby połykanych tabletek. Więc jemu trzeba wyjaśnić w sposób precyzyjny, dlaczego

0: dlaczego teraz, dlaczego w pewnym momencie dojdzie kolejne lekarstwo, dlaczego będziemy modyfikować w tym procesie terapeutycznym na przykład dawkowanie. Ten schemat leczenia musi być dla pacjenta bardzo dobrze rozpoznany. To jest niezwykle ważny element. To, co jest ważne, co potrafi być czynnikiem ryzyka w kontekście właśnie adherencji albo właściwie nieadherencji, to jest również element systemowy. Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych to często również nie pojawianie się na wizytach kontrolnych. Czasami niestety na ten czynnik nie mamy wpływu, bo jest to pewne ograniczenie systemowe. Wszyscy mamy świadomość tego, jak wyglądają kolejki do lekarzy specjalistów. Czasami niestety to zniechęcenie i ten czas oczekiwania powoduje, że pacjent się wycofuje. Zniechęcony, rezygnuje, bo na przykład na komercyjną ochronę zdrowia go nie stać, bo kolejnym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny. Czynnik ekonomiczny związany chociażby z kosztem zakupienia leków. Jeżeli pacjent jest osobą po 65 roku życia samodzielnie gospodarującą, muszącą samodzielnie się utrzymać, no to w tym momencie czasami rzeczywiście dokonuje się ten wybór, czy kupić lek, czy opłacić rachunki za mieszkanie. Więc tutaj ten wątek ekonomiczny też jest nie bez znaczenia, zwłaszcza w tej populacji starzejących się osób.
1: Wspominała pani również o tym niepojawianiu się na wizytach kontrolnych. Czasami wydaje nam się, że po prostu poczuliśmy się już lepiej, prawda? Więc po co mam iść, po co zawracać sobie głowę, po co brać dodatkowy jakiś czas zwolnienia w pracy, żeby stawić się na wizycie lekarskiej. Ale rozumiem, że ten czas spędzony podczas wizyty kontrolnej też jest ważny dla samego procesu terapeutycznego.
0: Tak, zgadza się. My w tej chwili już w systemie mamy dość dobrze udowodnioną skuteczność działania opieki koordynowanej. Opieka koordynowana się sprawdza, ona została wprowadzona w różnych elementach, w różnych ogniwach systemu, w opiece onkologicznej, w opiece kardiologicznej, w podstawowej opiece zdrowotnej. Ta koordynacja, a co za tym idzie, ta regularność pojawiania się na wizytach kontrolnych i tak naprawdę to, że pacjent ma swojego koordynatora, który czuwa nad tym, że on w tym procesie terapeutycznym trwa i regularnie monitoruje swój stan zdrowia, jest niezwykle istotne. Ważnym elementem, o którym pani redaktor już wspomniała, który wpływa na poziom adherencji, jest specyfika choroby. Powiedziała pani redaktor o tym, że pacjent, który nie ma objawów, no automatycznie jest mniejsza szansa, że on pojawi się na wizycie kontrolnej. Tak, szereg chorób przewlekłych, które nie dają wyraźnych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie, powoduje, że pacjent albo przestaje się leczyć, albo tego leczenia w niewiedzy po prostu nie podejmuje. Przykładem takiej choroby może być cukrzyca chociażby, gdzie te objawy na początku są bardzo nieswoiste, niespecyficzne, bo to może być zwyczajnie senność, wzmożone łaknienie powiedzmy. Tak samo będzie przy nadciśnieniu tętniczym, a jednocześnie z nadciśnieniem tętniczym boryka się około 11 milionów Polaków. W związku z tym problem, którego skala jest bardzo, bardzo duża.
1: Samoleczenie. Też zapytam o to samoleczenie, bo rozmawiałyśmy zresztą o tym przed audycją jeszcze, że przecież sami pewnie z własnego otoczenia znamy przykłady tego, że ktoś myśli, że jeśli przyjmie pół tabletki, to się przecież nic nie stanie. A potem mu się przypomni, że właściwie zapomniał rano, więc zje sobie dwie i to jakoś uzupełni. Albo to, o czym powiedziałam, że wydaje nam się, że skoro poczułam się lepiej, to po co mam przyjmować leki?
0: No i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, a mianowicie jak ważna jest znajomość i akceptacja schematu leczenia przez pacjenta. Pacjent musi wiedzieć, że te pół tabletki nie wystarczy, jeśli to miała być jedna i takie było zalecenie. Pacjent musi wiedzieć, że nie może wziąć tabletki na zapas. Musi też wiedzieć, jakie będą konsekwencje nieprzyjmowania leków. W związku z tym ta informacja, ten komunikat, on musi być bardzo precyzyjny. Pacjent powinien mieć przestrzeń do tego, aby zadać pytania i aby udzielić na te pytania wyczerpujących odpowiedzi. No i tutaj ogromna rola lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, ale również koordynatorów, o których wspomniałam, bo właśnie po to oni się pojawili, po to się właśnie pojawili w onkologii, kardiologii i po to pojawili się w POZ-cie, żeby być takimi konsierżami pacjenta i żeby móc wskazywać ścieżkę i pomagać odnaleźć się w systemie, który dla pacjenta często jest systemem bardzo abstrakcyjnym. W momencie, kiedy pacjent przychodzi do lekarza, tak naprawdę nie wie, co go czeka. Nie wie, jakie są procedury, nie wie, jak będzie wyglądał cały proces leczenia. trzeba go w tym dość dobrze zaznajomić, przeprowadzić i właśnie rolą koordynatora jest to, żeby prowadził tego pacjenta za rękę w procesie właśnie diagnostyki, leczenia, w procesie terapeutycznym. W tej chwili mamy już też coś takiego, co nazywa się prehabilitacją.
1: To jest przygotowaniem też chociażby do zabiegu, do w ogóle rozpoczęcia terapii.
0: Dokładnie i to jest niezwykle istotny czynnik, który wpływa na skutki.

0: Skuteczność procesu leczenia to przygotowanie jeszcze przed zabiegiem i do zabiegu zdecydowanie poprawia rokowania, zmniejsza ryzyko powikłań, ale też wprowadza pacjenta w ten klimat świadczeń zdrowotnych, które będą mu udzielane i z którymi należy go po prostu zapoznać. Pacjenta z systemem należy po prostu zapoznać. Trzeba go w umiejętny sposób wprowadzić po to, aby nie wzbudzić w nim strachu, lęku, wątpliwości i aby chciał pytać nas, a nie doktora Google'a albo czata GPT.
1: My po prostu czasami wiemy lepiej. Ja przypominam sobie tutaj chociażby raport Fundacji Nutricja, który niedawno się ukazał. Raport, z którego wynika, że ponad 60% wciąż wierzy w rozmaite mity, takie jak na przykład to, że najlepszym jedzeniem w chorobie jest rosół, czyli gorąca woda z tłuszczem i ona najlepiej odżywi osobę chorą. Jak wiele osób ciągle wierzy w to, że można pokonać raka, na przykład stosując suplementy albo witaminę C. My lubimy się leczyć sami. My lubimy korzystać z porad przysłowiowej goździkowej, a nie lekarza czy koordynatora. Zapytam właśnie o tą rolę koordynatora. Czy my uwierzymy komuś, kto nie jest medykiem?
0: Bardzo często w roli koordynatorów zatrudniamy absolwentów zdrowia publicznego. Obserwuję to, pracując właśnie w szpitalu imienia profesora Orłowskiego, gdzie opracowując kolejne projekty programów, w których właśnie stawiamy na opiekę koordynowaną, staramy się również włączać specjalistów zdrowia publicznego na tyle, na ile to możliwe, ponieważ ten rynek jest dość deficytowy. Wbrew pozorom trudno jest pozyskać takiego absolwenta do stałej współpracy. Natomiast byłoby idealnie, gdyby to była osoba, która na przykład ma prawo do wykonywania zawodu medycznego, czyli jest profilaktykiem. To jest idealne miejsce właśnie dla profilaktyków nowego zawodu medycznego, aby znaleźć się w systemie i pełnić rolę wspierającą, pełnić również rolę koordynatorów. Mam wrażenie, że jeśli ta rola koordynatora będzie dobrze zdefiniowana, pacjent mu zaufa. W przypadku koordynatorów onkologicznych to się bardzo dobrze sprawdziło. Nasze doświadczenia pokazują, że pacjenci bardzo chętnie kontaktują się ze swoim koordynatorem i w zasadzie to jest takie pierwsze ogniwo kontaktu, który zawsze jest na wyciągnięcie ręki. To jest przewaga koordynatora wobec lekarza czy pielęgniarki, z którą siłą rzeczy ten kontakt poza wizytami jest ograniczony. Koordynator najczęściej ma dedykowany numer telefonu, często komórkowego, który odbiera w określonych godzinach, oddzwania do pacjenta i rzeczywiście ten pacjent ma poczucie, że przez koordynatora jest prowadzony w systemie. To też poprawia poziom zaufania i powoduje, że z taką osobą ta komunikacja jest taką stałą. Pacjent czuje się bezpiecznie, czuje się zaopiekowany. Nasze koordynatorki często podkreślają, jak właśnie z różnymi problemami pacjenci się zwracają, czasami wcale nie związanymi z tym procesem terapeutycznym, w którym są.
1: Zastanawiam się, czy badając problem adherencji, badano chociażby też to, jak często pacjenci okłamują personel medyczny i, mówiąc wprost, ściemniają. Lekarz pyta, czy przyjmuje pani leki, tak przyjmuje, a okazuje się, że recepta nie jest wykupiona. Ja pamiętam nawet takie statystyki, z których wynika, że co piąta recepta nie jest realizowana. Badany jest również ta skala, że tak powiem, dezinformacji, albo mówiąc wprost, kłamstwa.
0: Pewnie dane statystyczne dotyczące tego zagadnienia nie są wiarygodne, natomiast tak, rzeczywiście pacjenci mają skłonność do, nie chciałabym może używać zbyt mocnych słów, oszukiwania, ale jednak troszkę zniekształcania rzeczywistości. Faktycznie często nie przyznają się do tego, że odstawili lek, ale na przykład równie często nie przyznają się do tego, że palą papierosy. Oczywiście są sposoby na to, aby sprawdzić, są narzędzia zobiektywizowane, które służą do tego, aby oceniać stężenie, czy to nikotyny w organizmie, czy określonego leku, aby sprawdzić. Nawet jakiś czas temu w rozmowie z jedną z zaprzyjaźnionych pań doktor wymieniałyśmy się poglądami na temat pacjenta, który twierdził, że regularnie przyjmuje leki, po czym badanie, które wykonano, które miało ocenić stężenie tego leku w organizmie, wykazało zerowe jego stężenie. W związku z tym, rzeczywiście ta prawdomówność czasami pozostawia wiele do życzenia, ale to też jest właśnie kwestia tego zaufania, tego zrozumienia, tego, że pacjent będzie miał poczucie, że komu jak komu, ale lekarzowi jest w stanie się przyznać do tego, że coś w tym procesie mu nie odpowiada. Bo czasami to jest po prostu lęk. Czasami pacjent nie ma tej odwagi do komunikacji. Więc to budowanie zaufania jest niezwykle istotnym elementem. Zresztą wszystkie badania na temat adherencji mówią jednym głosem. Komunikacja ma ogromne znaczenie i zaufanie, budowanie zaufania ma ogromne znaczenie w wytrwałości pacjenta w procesie terapeutycznym.
1: A rozmawiałyśmy, miałyśmy już okazję o tym rozmawiać, jak ważna jest ta komunikacja między personelem medycznym a pacjentami, jak tego bardzo personel medyczny musi się nauczyć, żeby dostosowywać komunikaty do tego, z kim się rozmawia, jak przekazywać tą wiedzę, żeby faktycznie dotarło, mówiąc wprost, żeby nie zostało odebrane jako komunikat z infantylizmu.

0: zorganizowany albo zbyt skomplikowany, obraźliwy albo niedostosowany akurat do tego przekazu. To chyba zresztą bardzo ważne, jeśli mówimy o na przykład skomplikowanym schemacie dawkowania leków, czyli trzeba dotrzeć z tą informacją w bardzo przejrzysty jakiś sposób. Rozumiem, że adherencja nie jest jakimś problemem, który jest wyłącznie w naszym kraju, że jest to jakieś zjawisko ogólnoświatowe.
1: Zdecydowanie jest to zjawisko ogólnoświatowe i właśnie dlatego zajęła nim się Światowa Organizacja Zdrowia. Badań w obszarze adherencji, ale też kampanii edukacyjnych dotyczących adherencji jest bardzo wiele. W Polsce również takie działania są podejmowane. Tworzone są różne komisje, właśnie których zadaniem jest wypracowywanie rozwiązań na poprawę, nakierowanych na poprawę poziomu przestrzegania zaleceń przez polskich pacjentów. A w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego od niedawna dosłownie mamy kurs dla lekarzy, jak również dla pielęgniarek i innych zawodów medycznych, dietetyków, fizjoterapeutów. Adherencja od teorii do właśnie tej praktyki klinicznej, czyli w jaki sposób poprawiać poziom stosowania się do zaleceń terapeutycznych. Wszystkich reprezentantów zawodów, które wymieniłam, serdecznie zapraszamy na te kursy.
0: Czego tam się można nauczyć?
1: Po pierwsze, można poznać przyczynę niestosowania się do zaleceń. To jest bardzo ważne. Żeby dotrzeć do pacjenta, trzeba wiedzieć, co leży u podstaw. Ale oprócz tego można poznać metody radzenia sobie z pacjentami, którzy są troszkę mniej subordynowani w tym procesie. Można również poznać takie techniki komunikacyjne. Jeden z modułów w tym kursie to właśnie moduł dotyczący komunikacji z pacjentem, jak poprawiać poziom przestrzegania zaleceń, ale można usłyszeć też o nowinkach i nowych technologiach, które wspomagają chociażby tutaj pacjenta, jeśli chodzi o przestrzeganie zaleceń. W tej chwili przecież z pomocą przychodzi szereg nowoczesnych urządzeń z takich innowacyjnych technologii, chociażby takie inteligentne systemy do podawania leków, które mają zabezpieczenia przed właśnie zażyciem dwóch dawek. W przypadku osób w wieku senioralnym naprawdę sprawdzają się genialnie. To jest koszt rzędu czasami kilkudziesięciu złotych, natomiast te takie najbardziej, z największą liczbą funkcjonalności, to jest pewnie kilkaset złotych. Mamy aplikację w telefonie, mamy kontrole rodzicielskie, powiem, no bo czasami rzeczywiście nad seniorem dzieci gdzieś tam muszą czuwać, te role się odwracają, ale możemy sobie ustawić powiadomienie w telefonie w sytuacji, kiedy właśnie mama czy tata zażyją lek lub monit, gdy go nie zażyją, więc tych nowoczesnych technologii, które przychodzą z pomocą, jest bardzo wiele.
0: Rozumiem, że koszty adherencji są ogromne.
1: Tak, zgadza się. Koszty nieprzestrzegania zaleceń są ogromne, konsekwencje są daleko idące i myślę, że warto spojrzeć na te konsekwencje z różnych perspektyw. Po pierwsze i najważniejsze, zawsze to będzie pogorszenie stanu zdrowia i jakości życia pacjenta. I to warto, żeby wybrzmiało. Pacjent musi mieć świadomość, że jeśli nie będzie przestrzegał zaleceń, to po prostu proces leczenia będzie nieskuteczny i to trzeba mówić pacjentom otwarcie. Czasami dotyczy to przyjmowania leków, najczęściej, często dotyczy to na przykład rzucania palenia tytoniu albo wprowadzenia zasad zdrowego odżywiania. Natomiast drugi obszar konsekwencji to są te konsekwencje systemowe. Rzeczywiście systemowo koszty nieprzestrzegania zaleceń są ogromne. Ten pacjent i tak wróci do systemu, tylko w gorszym stanie zdrowia, wymagający większej liczby interwencji, bardziej zaawansowanych metod. W związku z tym ta kosztochłonność będzie wzrastać. No i oczywiście koszty, które ponosimy populacyjnie. Koszty zdrowia publicznego, czyli przedwczesne zgony, no bo w tym najbardziej pesymistycznym wariancie niestety w taki sposób to się kończy. Zwyczajnie tracimy lata życia. Nie tylko lata życia jako takie na skutek przedwczesnego zgonu, ale również tracimy lata życia w zdrowiu na skutek na przykład przedwczesnej niepełnosprawności. W związku z tym te konsekwencje są bardzo daleko idące. Warto to pacjentom uświadamiać.
0: Gościem audycji Samozdrowie była pani profesor Monika Burzyńska, kierownik pracowni badań nad pomyślnym starzeniem się z Katedry Gerontokardiologii i Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownik Obserwatorium Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pełnomocnik dyrektora do spraw rozwoju szpitala i komunikacji szpitala imienia profesora Orłowskiego CMKP w Warszawie. Serdecznie dziękuję pani profesor.
1: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
0: Zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30 żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
0: Marta Hoppe.

0: Zapraszam. Oceany są fundamentem życia na Ziemi, ale dzisiaj mierzą się z wieloma wyzwaniami. Od przełowienia po skutki zmian klimatu. Coraz więcej przykładów z całego świata dowodzi jednak, że odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem przynosi efekty. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy, bo obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. A w studiu gość Tomek Zakrzewski, Marine Stewardship Council, MSC. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przełowienie. O tym często mówimy w audycji Zmiana Klimatu. Właśnie najczęściej w momencie, kiedy hasło ryby pojawia się, czyli przed świętami, kiedy o rybach myślimy przy okazji Dnia Oceanów, kiedy też patrzymy, co w tym oceanie. No ale coś się zmienia w tym oceanie, jeśli chodzi o ryby, bo tak jak wspomniałam, to, że coś robimy, przynosi efekty. A co my robimy takiego dobrego?
1: Zaczynamy myśleć o naszych morzach i oceanach w sposób odpowiedzialny. Przepięknym jest to, że ryby, które łowimy i poławiamy, jeżeli robimy to w sposób odpowiedzialny, potrafią same się regenerować. A w zasadzie te stada, w których te ryby żyją, potrafią liczebnie wzrastać. To jest coś wspaniałego, ale musimy im w tym pomóc. To jest nasze zadanie, żebyśmy mogli sprawić, żeby te ryby faktycznie miały warunki do tego, że będąc poławianymi, ale na tyle odpowiedzialnie i na tyle, żeby tych ryb zostawało jednak w tych morzach i oceanach, żeby mogły się dalej naturalnie, swobodnie rozradzać.
0: Ktoś wie, ile tych ryb powinno być? Czy to jest na zasadzie, nie ma ryb, próbujemy je poławiać, nie pokazują się, to znaczy, że jest ich za mało? No bo jak stwierdzić, czy jest wystarczająca ilość?
1: Naukowcy co roku wypływają w morze kilkukrotnie, robią połowy badawcze. Na podstawie tego, co wyłowią w danym konkretnym miejscu, potrafią określić, ile jest tak naprawdę ryb w wodzie, jaką mają kondycję, czy są zdrowe, czy są tłuste, czy chude, czy jest więcej osobników młodych, czy starszych. I na podstawie tego, używając modeli matematycznych, potrafią bardzo dokładnie wyliczyć, ile tych ryb żyje. A później, na podstawie tych danych, ustalają kwoty połowowe, czyli limit ilości ryb, które my możemy wyłowić bez szkody dla środowiska.
0: Ponad 80% badanych mieszkańców planety martwi się stanem oceanów. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są zmieniający się klimat, zanieczyszczenie środowiska, no i właśnie spadek liczebności stad ryb. Tak wynika właśnie z badań i to mnie trochę zastanawia, że my się martwimy o te ryby, bo najczęściej jakby mamy wrażenie, że to od nas nie zależy, te ryby. Od nas zależy być może stan środowiska, stan czystości tych wód, ale same ryby to takie mam wrażenie, że jednostka niewiele może zrobić. Czy to jest prawda?
1: Ja myślę, że dlatego tak jest, ponieważ my tego de facto nie widzimy. To jest coś, co żyje pod wodą i ciężko jest nam, zwykłym ludziom, odebrać to, jakoś to sobie zwizualizować. Tym bardziej, że nasze Morze Bałtyckie, jeżeli patrzymy tutaj bardzo lokalnie, faktycznie przejrzystość tego morza nie jest największa. Nie mamy na Bałtyku raf koralowych i pięknych ryb, które się mienią kolorami tęczy, tak jak mamy to w klimatach tropikalnych czy subtropikalnych. A w Bałtyku jest to troszeczkę inaczej i może przez to jest ten obraz zamazany. Ale naukowcy naprawdę potrafią bardzo dokładnie określić, ile jest tych ryb, a my później, mając możliwość wyboru, jaką rybę zakupimy, jako konsumenci w tym etapie końcowym, możemy wspomóc i pomagać tak naprawdę tym rybom, żeby one się odradzały i żeby było ich jak najwięcej.
0: Czyli ostatecznie my też mamy na to duży wpływ, my klienci, my konsumenci, robiąc zakupy. Czyli ta ryba na obiad finalnie lądująca na naszym talerzu ma związek z tym, co się dzieje w oceanie.
1: Dokładnie.
0: Chociaż ten ocean leży daleko, daleko stąd.
1: Nasze wybory konsumenckie mają wpływ na to, co się dzieje w tych oceanach. Tutaj z pomocą przychodzi właśnie niebieski certyfikat MSC i niebieska rybka z certyfikatem MSC, którą znajdziemy na wielu produktach rybnych, zarówno tych już gotowych, takich do wrzucenia do piekarnika, do airfryera, czy zamrożonych, czy w puszkach, czy w zalewach, w sosie koperkowym czy śmietanowym. Jeżeli tam znajdziemy taki znaczek, to oznacza, że faktycznie ryba została połowiona w sposób zrównoważony. Czyli taki, który dba o środowisko, który dba o tą rybę, o cały ekosystem.
0: Ja odkąd się dowiedziałam o tym znaczku, bo przyznam,

0: że to nie jest pierwszy raz, kiedy o nim słyszę. Już od jakiegoś czasu wiem, że właśnie warto szukać podczas zakupu znaczku MSC. On jest bardzo widoczny na opakowaniach, wyraźny i na tych opakowaniach ryb świeżych i na opakowaniach tych puszek właśnie. No to widzę, ile tego jest, że naprawdę jest wybór. I jak mam tuńczyka i mam 4 puszki tuńczyka, to owszem, patrzy się też na cenę, ale można kierować się tym znaczkiem, który zazwyczaj przynajmniej na jednej z tych puszek będzie. Więc to jest ta nasza decyzja. Tak samo z tymi rybami, które nieraz są pakowane. Już zważone, zapakowane i też mają ten znaczek. No ale zaglądam do jednego sklepu, który mam najbliżej i szukam łososia, ponieważ moja córka bardzo, bardzo lubi łososia i cały czas go nie ma. I zawsze mam taki dylemat. No chciałabym jej zrobić na obiad to, co lubi, ale nie ma tego łososia ze zrównoważonego połowu. I no, nie wybieram, chociaż kusi.
1: Wiem, ale muszę powiedzieć, że jest dziki łosoś i jest dostępny. On może nie jest najbardziej popularnym łososiem na rynku w Polsce, ale możemy mimo wszystko zobaczyć w sklepach produkty z dzikiego łososia. On jest najczęściej poławiany u wybrzeży Alaski i stamtąd do nas płynie. Nie sam sobie, tylko tam jest połowiony i potem te ryby znajdują się na naszym polskim rynku, ale zapewniam, że dziki łosoś jest. Jeszcze chciałbym nadmienić, że bo sobie tutaj mówimy o rybach, ale też możemy wspomnieć o owocach morza, w których możemy również znaleźć produkty z niebieskim certyfikatem MSC, ponieważ nie tylko ryby, ale wszystko, co żyje dziko w morzach i oceanach, może być gospodarowane w sposób zrównoważony.
0: No właśnie, ale ocean nie wszędzie jest taki sam. To znaczy nie wszędzie są takie same ilości tych ryb, no bo to jest duży zbiornik wodny, więc są pewnie różne miejsca, gdzie jest lepiej, gorzej. To też jest badane, sprawdzane, jak to właśnie. To jakby nie da się rozdzielić, nie da się postawić granic między państwami.
1: Nie da
0: no
1: się.
0: Na oceanie trochę trudniej podzielić te linie.
1: To prawda. Są gatunki ryb, które znaczy generalnie ryby nie znają granic. Zresztą tak jak zwierzyna naturalna, dzika, nie zna tych granic. Mamy wielkie migracje ptactwa
0: z lasu do lasu,
1: z puszczy do puszczy i tak samo jest również w oceanach. Taką rybą, która zdecydowanie migruje i pokonuje dosyć duże odległości, to jest tuńczyk. I tutaj, żebyśmy my mogli, tak naprawdę my jako ludzie, dbać o to wszystko, musi być to porozumienie między państwami. Ono musi dotyczyć wszystkich tych państw, w obrębie których wód te gatunki ryb pływają. I naprawdę już w tym momencie jest tak, że naukowcy badają zasoby naszej planety na całej planecie. I dzięki swoim badaniom my wiemy, ile tych ryb jest w jakim obszarze. I dzięki temu możemy bardzo naprawdę odpowiedzialnie gospodarować zasobami, które się znajdują pod wodą.
0: Czy to porozumienie między państwami dotyczy też tego, że w innych krajach zobaczymy takie ryby i owoce morza ze znaczkiem MSC? No bo my w Polsce trochę traktujemy ryby jako rarytas. No, mamy morze, ale nie tak blisko. Te ryby są u nas drogie, ale wystarczy wyjechać na wakacje, a wakacje przed nami do krajów, do ciepłych krajów, do krajów śródziemnomorskich, gdzie w zasadzie owoce morza i ryby to jest codzienność, to jest ta ich codzienna dieta. Czy tam, gdzie tego dużo się zużywa, też się na to zwraca uwagę? Czy tam to jest po prostu tak popularne, że nikt o tym nie myśli, bo byśmy nic nie jedli?
1: To też zależy od kraju, ale faktycznie jeżeli mówimy o MSC, jest to system certyfikacji, który jest globalny. Więc my znajdziemy go w zasadzie na wszystkich półkach, ale też i w restauracjach świata. Od Europy, południową Afrykę, Australia, Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada, Ameryka Południowa. Naprawdę tam wszędzie działamy. Tam my staramy się zachęcać rybołówstwa, czyli organizacje, które poławiają te ryby, żeby robiły to w sposób zrównoważony, żeby zdobywały ten certyfikat zrównoważonego rybołówstwa, żeby dbać o te ryby, ponieważ tak naprawdę dbając o ryby, będziemy mogli korzystać z tego źródła białka, a przypomnijmy, że ryby i owoce morza to jest najtańszy sposób dla człowieka na zdobycie białka. Tutaj niczego nie trzeba podlewać, tutaj niczego nie trzeba nawozić. To trzeba po prostu wyciągnąć z wody, ale musimy na tyle wyciągać, żeby zostawić odpowiednio dużo tych ryb, żeby one mogły się spokojnie odradzać.
0: A co w takiej sytuacji, kiedy chcemy kupić świeżą rybę, tak jak świeże warzywo od rolnika, no to rybę od rybaka i skąd wiemy, czy ten rybak ma certyfikat? Przypłynął kuter rybacki, jesteśmy na wakacjach albo nad polskim morzem kupujemy od niego tę rybę. Jakie mamy gwarancje i w ogóle czy jesteśmy

0: w stanie to jakoś sprawdzić.
1: Na wakacjach ryby prosto z kutra ciężko będzie sprawdzić, czy faktycznie ona ma certyfikat MSC, czy nie, ponieważ zazwyczaj certyfikat ten, który my widzimy na opakowaniach, to jest dla produktów, które już faktycznie są tymi produktami końcowymi, czyli przeszły tą całą drogę od w zasadzie kutra po półkę sklepową. Ale jednak muszę powiedzieć, że rybacy obecnie też pilnują tych kwot połowowych. Jeżeli mogę w ten sposób to ująć, to możemy mieć pewność, że faktycznie nie wyłowią więcej niż mogą, ponieważ naprawdę wszystko jest dokładnie liczone.
0: A ryby, które możemy kupić na lodzie, bo jak już pójdziemy do supermarketu, to mamy albo te pakowane w chłodni, na wagę już zważone, albo mamy właśnie na tym lodzie, które leżą i tylko mają podpisane, że to jest flądra, a to jest dorsz, a to jest szczupak, a to jest jeszcze coś innego. Więc pytanie, czy tam też możemy sprawdzić taki certyfikat? Czy gdzieś za ladą, pod ladą ukryty jest znaczek, albo go nie ma?
1: My również certyfikujemy lady rybne. I faktycznie chodzi o to, że jeżeli mamy znaczek MSC na takiej ladzie rybnej, to oznacza, że ta ryba nie została, nawet tego samego gatunku, nie jest zmieszana z rybą, która pochodzi z innego źródła lub nie posiada tego certyfikatu. I takie oznaczenia, jeżeli istnieją, jeżeli je widzimy, to faktycznie oznacza to, że ta ryba została pozyskana w sposób zrównoważony.
0: A od kiedy w ogóle jest nadawany znaczek MSC? Kiedy zaczęliśmy się tym interesować i zwracać uwagę na te połowy i na to, żeby nie było przełowienia?
1: W przyszłym roku MSC będzie miało swoje 30-lecie. W Polsce działamy od ponad 10 lat. MSC, Marine Stewardship Council, jest organizacją pozarządową o charakterze faktycznie globalnym. I co ciekawe, powstała dlatego, bo został zauważony problem wielkiego przełowienia. Tutaj był problem dorsza z Nowej Fundlandii, wybrzeży Kanady, gdzie de facto prawie z dnia na dzień tej ryby zabrakło i tysiące ludzi straciło swój dochód, sposób na pracę, bo nie było ryby, więc rybacy stracili możliwość łowienia tych ryb, zakłady przetwórcze straciły możliwość przetwarzania tej ryby.
0: Trzeba było na inną łowić ryby.
1: To nie jest tak łatwo się przestawić z dnia na dzień, ale wtedy instytucje i rządy postanowiły coś z tym zrobić i wtedy została powołany Marine Stewardship Council, organizacja, która ma za zadanie chronić to, co jest pod wodą, te wszystkie ryby, żeby je wyławiać jak najbardziej, żeby korzystać z dobrodziejstw oceanów, ale zrobić to w sposób zrównoważony. Bo już teraz wiemy, że jeżeli będziemy poławiać w sposób zrównoważony, to tych ryb nie będzie ubywało, one będą na tym samym lub nawet i przybywało poziomie. I my to widzimy, patrząc na lata wstecz, jak wyglądała sytuacja z niektórymi gatunkami, a jak wygląda teraz. I to jest ciekawe, że dorsz nowofundlandzki zaczął się odradzać. Liczymy na to, że znowu zdobędzie certyfikat MSC, co oznacza, że jest go na tyle dużo, że znowu będzie go można poławiać.
0: Bo na razie go stracił.
1: Na razie, on nie zdążył go nawet mieć.
0: Od niego wszystko się zaczęło.
1: Od niego wszystko się zaczęło, tylko też chciałbym zauważyć, że faktycznie te procesy, o których mówimy, odradzanie się stad, są to procesy bardzo długofalowe. I one czasami trwają kilka lat, czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt. Dlatego lepiej jest zapobiegać niż leczyć. No to jest ta maksyma taka medyczna, ale ma to też odniesienie do tego, co żyje w morzach i oceanach, żebyśmy już teraz wybierali te produkty, które mają certyfikat, bo my wiemy, że tych ryb nie zabraknie.
0: A które ryby są jeszcze zagrożone? Albo właśnie jest ich na tyle mało, że na razie na ich certyfikat nie mamy co liczyć?
1: No patrząc na nasze podwórko, dorsz bałtycki, który niestety został przełowiony i od kilku lat są nawet zakazy jego połowienia, więc on nie jest w najlepszej kondycji i tutaj ciągle naukowcy mówią o tym, że dorsza bałtyckiego jest na tyle mało, że jest wręcz zakaz połowu dorsza.
0: Cały czas. Już słyszałam tą informację kilka lat
1: tak,
0: temu. Nic się nie zmieniło.
1: I tu się nic nie zmieniło.
0: Może się poprawiło trochę, ale nie na tyle, żebyśmy mogli już liczyć na tego dorsza. Ale możemy kupić dorsza przecież w sklepie.
1: Możemy kupić, ale to jest
0: to
1: dorsz połowiany z Atlantyku. I tutaj też chciałbym zdementować pewne takie może myślenie, że jeżeli ryba przychodzi do nas z Atlantyku, to ona jest mniej wartościowa niż ta prosto z kutra. Prawda jest taka, że te ryby są w procesie transportu bardzo głęboko mrożone, a wszystkie właściwości zdrowotne, mięsa
0: i smakowe
1: zostają zachowane. Więc tutaj naprawdę nie możemy mówić o czymś, o tym, że ryba straci na swojej wartości. Wręcz przeciwnie, ona je utrzyma.
0: No tylko jedzie z daleka, więc jeżeli tutaj mówimy ewentualnie o ekologii i transporcie, to może tu jest ten problem, że trzeba ją gdzieś przywieźć z dalszej części świata.

0: niż gdybyśmy ją mieli z naszego Bałtyku. Być może się odrodzi, być może dożyjemy tych czasów, że dorsz bałtycki będzie miał nawet znaczek MSC. Kto wie, jeżeli o to zadbamy, wszystko jest możliwe. A właśnie, takie gatunki, które się na tyle odrodziły, że rzeczywiście teraz możemy spać spokojnie, wiedząc, że stosując się do tych zasad zrównoważonego rybołówstwa, nie zabraknie nam tych ryb.
1: No, mogę tutaj podać taki przykład.
0: I nie chodzi o karpie ani pstrąga, bo mówimy o tych rybach z mórz i oceanów.
1: Tak, dokładnie. Mówimy o rybach dziko żyjących. I takim przykładem mógłbym powiedzieć, jaki był ostatnio, to jest Półwysep Iberyjski, gdzie portugalscy i hiszpańscy rybacy połączyli siły, by uratować sardynkę iberyjską. Ona była w bardzo kiepskiej kondycji. Jeszcze kilka lat temu sytuacja była tak poważna, że rybołówstwo sardynki straciło swój certyfikat MSC, a naukowcy rekomendowali wręcz zamknięcie łowisk. Ale dzięki wspólnemu planowi odbudowy, limitom połowowym opartym na danych naukowych, o tym, o czym mówiliśmy na początku naszej audycji, i sezonowemu zamykaniu łowisk, w zeszłym roku liczebność stada była niemal czterokrotnie wyższa niż dekadę temu, a rybołówstwo ponownie uzyskało certyfikat MSC, więc procesy są długotrwałe, ale są możliwe do spełnienia.
0: No i działa, jak widać.
1: Działa.
0: A jak z naszym śledzikiem?
1: Śledzik ma się w coraz lepszej kondycji, szprot ma się w coraz lepszej kondycji. Część stad na Morzu Bałtyckim posiada certyfikat MSC, część jeszcze nie, ale trzymam kciuki, żeby je dostała. Śledzie z Bałtyku, z Zatoki Ryskiej i Botnickiej mają ten certyfikat, one się mają w bardzo dobrej kondycji. Ten śledź z centralnego Bałtyku jest w troszeczkę gorszej, jeszcze nie pozwala jego stan na uzyskanie certyfikatu, ale no myślę, że dajmy sobie jeszcze chwilę czasu i dojdziemy też do tego, żeby ten jednak śledź, który powiem nasi polscy rybacy, również miał certyfikat MSC.
0: Przy tym certyfikacie MSC, przy tym znaczku przysłowiowym, który jest na opakowaniu, my także wiemy, skąd dokładnie ta ryba pochodzi, czyli z jakiego oceanu, z jakiego morza, z jakiego terenu. Czy ta informacja też jest dla nas dostępna? Bo tak jak teraz weszła informacja i są te flagi na warzywach, że wiemy, że to warzywo jest z Hiszpanii, a to jest z Polski, że ten owoc jest z Egiptu, a ten już jest nasz krajowy, no to czy podobnie jest z rybami, bo też są osoby, które zwracają na to uwagę. Czy to z daleka, czy to jednak gdzieś bliżej?
1: Na każdym opakowaniu produktu, który ma w sobie rybę lub owoc morza, powinna znajdować się informacja na etykiecie, w którym rejonie została połowiona. Są to określone rejony przez FAO i tam to są obszary połowowe i stamtąd możemy sobie przeczytać, z którego akwenu została ta ryba połowiona.
0: No to już obawiam się, że podczas zakupów mało kto będzie miał na to czas, chęci, jeśli nie jest naprawdę już bardzo, bardzo ciekaw, żeby to sprawdzać. Ale pamiętam właśnie kiedyś też miałam taką rozmowę w radiu na temat tego, jaki jest sposób połowu ryb, że jedne są bardziej humanitarne, czy jakieś bezpieczniejsze, i żeby to sprawdzać. No i kiedyś miałam takie samozaparcie, żeby to sprawdzać, ale to było bardzo trudne, bo i tak niewiele mi to mówiło, czy to były jakieś sieci, czy to było cokolwiek innego. No niewiele z tego rozumiałam. Czy jak wiemy, że jest ten znaczek MSC, to ta informacja, sposób połowu już dla nas nie jest istotna?
1: Tak. Jedną z najważniejszych czynników, żeby w ogóle rybołówstwo i konkretny gatunek dostał certyfikację, jest to, w jaki sposób jest poławiany. I czy sposób poławiania tego gatunku konkretnego ma wpływ na inne gatunki, które bytują razem z tą rybą. I my na to kładziemy bardzo, bardzo duży nacisk, na to, żeby nie było lub żeby był minimalny przyłów, czyli jeżeli łowimy śledzia, żeby nie wpadały do sieci inne gatunki ryb, tylko żeby faktycznie tam bardzo największa ilość, zdecydowana większość, żeby było tego konkretnego gatunku. Dbamy o to, żeby te sieci miały odpowiednią wielkość oczka, żeby te małe sztuki potrafiły wyjść, uciec, tak dokładnie, uciec z takiej sieci. Więc dbamy o to wszystko, żeby ptactwo wodne nie wpadało w sieci, żeby ssaki morskie nie wpadały w sieci, jak foki, delfiny. Więc MSC naprawdę o to dba i żeby taka ryba, która dostanie certyfikat i na końcu widzimy ją w opakowaniu na półce sklepowej z tym niebieskim znakiem MSC, mamy pewność, że te surowe standardy zostały spełnione.
0: Tomasz Zakrzewski, Marine Stewardship Council MSC, był dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: A ja zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
1: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy.

0: Fantastyczny czas. 2 miesiące wakacji, niedługo, prawda? No i co? I wracamy do szkoły.
1: Różnie z tymi wakacjami bywa. Jest dużo badań na temat tego, czy wakacje przynoszą korzyści, czy straty. Wiemy o tym, że no, to bardzo zależy od statusu społecznego rodziny. Też są...
0: Tak, ale to jest jak gdyby troszkę inny temat, jak te dzieci te wakacje spędzają. Wiadomo, że dzisiaj dziecko przeciętne w Polsce wyjeżdża na tydzień, ale panie doktorze, jak pan pozwoli, nie o tym rozmawiać będziemy. Bo chciałem z panem porozmawiać o tej szkole, która jest fantastycznym miejscem dla dzieci, tak by się wydawało. No, ale niektóre dzieci marzą o tym, żeby ten rok szkolny już się skończył, żeby już mieć święty spokój z tą szkołą, i im bliżej początka roku szkolnego w tych dzieciach narasta swoistego rodzaju strach, obawa, kłopoty psychiczne, kłopoty ze znalezieniem siebie w tej szkole.
1: Szkoły różnią się od siebie, oczywiście pod względem klimatu szkoły, ale też wewnątrz szkoły klasy różnią się od siebie. To jest zróżnicowane zjawisko. Jeśli mówimy o przemocy rówieśniczej, no bo to do tego pan zmierzał, proszę się przyznać.
0: Też.
1: Niestety jest to zjawisko, można powiedzieć, bardzo egalitarne. To znaczy, jak obserwujemy szkoły w Polsce, no to w zasadzie wszędzie z mniejszym lub większym nasileniem ta przemoc rówieśnicza występuje.
0: Przypomnijmy sobie chociażby taką historię z bardzo dobrej szkoły, gdzie córka jednego z zawodników, co prawda obcokrajowca, ale mieszkającego na stałe w Polsce, grającego w polskim klubie, no i córka miała duże kłopoty, występowała przemoc rówieśnicza, a szkoła była ho, ho, ho i jeszcze lepsza.
1: Właśnie, więc to dzieje się i w szkołach dobrych, i w szkołach średnich, i w szkołach gorszych. To jest jakby bardzo równo, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę szczególną, to to, że kwestia przemocy rówieśniczej powoduje, że jakby w całej grupie rówieśniczej psuje się klimat. My bardzo często, jakby mówiąc o ofiarach przemocy rówieśniczej, no trochę tak jak teraz pan dał przykład osoby, która doświadczała tej przemocy. Mówimy o tych osobach, koncentrujemy się na nich i to jest oczywiście bardzo ważne i potrzebne. Musimy jako dorośli natychmiast ruszać z pomocą ofiarom przemocy, ale to, do czego bardzo namawiam, to żebyśmy pamiętali też o świadkach. To znaczy o całej grupie, która widzi coś takiego, co się dzieje, bo zjawisko, od którego pan zaczął, ten taka obawa wakacyjna, że muszę wrócić do szkoły, ono dotyczy nie tylko tych, którzy tej przemocy bezpośrednio doświadczyli, ale również tych, którzy zauważyli, co się dzieje i na przykład martwią się, że wkrótce może to ich dotyczyć.
0: I o to chodzi przede wszystkim, ale też chyba chodzi o pewne wzorce, bo jeżeli to jest tolerowane i takie zasady istnieją, to troszkę tak jak w dawnych czasach w wojsku słynna fala, prawda? Ale to było bardzo dawno temu. No, co prawda fala istnieje w dalszym ciągu, ale w mniejszym zakresie niż istniała przy tak zwanym tym ogólnym poborze. To rzeczywiście ta fala to była rzecz, która występowała, była tragiczna, ale w szkole to też występuje i w szkole ta budowanie pewnych wzorców zachowań wśród młodych ludzi to jest dosyć przerażające.
1: Tutaj mamy takie dwie warstwy, jeśli chodzi o wzorce zachowań. To znaczy pierwsza warstwa to jest takie normy klasowe, które się wytwarzają. I tam te normy klasowe może, no, jeśli sytuacja jest trudna, rzeczywiście przemocowa, patologiczna nawet, to te normy klasowe mogą być tworzone przez właśnie jedną, dwie, trzy taką grupę, można powiedzieć, inicjatywną. Silna grupa, która narzuca ton w klasie. No i rzeczywiście i te normy może tworzyć takie przemocowe, ale też jest druga warstwa. Ta druga warstwa to nauczyciele i dzieci też uczą się od nauczycieli. Jak odnosimy się do innych, jak reagujemy. I nauczyciele też mają bardzo dużo tutaj jakby do powiedzenia przez taki proces modelowania. To znaczy oni mogą pokazywać, w jaki sposób radzić sobie z przemocą albo w jaki sposób odnosić się do siebie wzajemnie, albo mogą też dawać niestety zły przykład. I wtedy, jeśli jeszcze do tego w grupie jest taka osoba, która to podchwytuje, no to katastrofa, można powiedzieć, murowana.
0: To dobrze, a jeżeli nauczyciele czują obawę przed uczniami, bo zdarzały się też takie przypadki.
1: No to nawet nie jest takie odosobnione. Bardzo wielu nauczycieli mówi, że no, ma trudności w radzeniu sobie z grupą, no ale to jest jakby... Tutaj musielibyśmy oddzielić różne wątki. To znaczy,

0: Ten wątek to jest taki przemocowy. Jeden wątek to jest taki w ogóle pokazujący pewną przemianę też taką kulturowo-społeczną, że jakby wypłaszczają się te hierarchie. To już nie jest taką trudną rzeczą wdanie się w dyskusję z nauczycielem. To też jest ważne. Ale też zmieniają się sposoby komunikowania w takim sensie na przykład, że zmienia się to okno uwagowe. Dzieci nie są w stanie bardzo długo teraz słuchać, gubią tą uwagę. Nauczyciele często się złoszczą z tego powodu, zresztą ja ich rozumiem doskonale. No to może generować różnego rodzaju konflikty komunikacyjne.
1: No tak, ale ja właśnie mówię o tym obawie nauczycieli przed uczniami. Też sprzed wielu lat słynne zajście w szkole, gdzie któryś z uczniów nauczycielowi wkładał na głowę kosz od śmieci, prawda?
0: No to jest ekstremalny przykład.
1: To jest ekstremalny przykład, ale ja się
0: są
1: obawiam.
0: Inne takie drobniejsze rzeczy, no takie metaforyczne, albo nawet nie metaforyczne, tylko dosłowne takie rzucanie kulkami papieru, albo taka sytuacja, że nauczyciel nie wie, czy może się odwrócić, czy nie, bo coś tam, coś poleci, albo coś zrobią z jego rzeczami osobistymi. To niestety wcale nie jest takie rzadkie i jest poważną sprawą. I wszystko to składa się na jedno zjawisko, które mogę nazwać klimat szkoły. To znaczy szkoła, która aktywnie pilnuje tego, żeby relacje były dobre, to jest szkoła, która ma wtedy i zaopiekowane to, że nie ma przemocy rówieśniczej, i zaopiekowane to, że nauczyciele nie są przemocowi wobec uczniów, i zaopiekowane to, że uczniowie nie są przemocowi wobec nauczycieli, co też się zdarza.
1: A są takie szkoły?
0: Tak, nie, to na pewno, to oczywiście, że są takie szkoły, to znaczy przede wszystkim pamiętajmy, że to nie jest zero-jedynkowe, to jest jakby natężenie pewne na każdym z tych trzech wymiarów, ale rozumiem, że mówimy o takiej sytuacji idealnej, gdzie możemy powiedzieć, że każda z tych zjawisk jest na poziomie co najmniej zadowalającym albo bardzo dobrym i oczywiście, że są. Ja bardzo cieszę się, że takim miłym elementem mojej pracy jest taka możliwość odwiedzania wielu różnych szkół i przez to mam taki ogląd, w przeciwieństwie do na przykład osoby pracującej w jednej szkole wiele lat, no to, która ma dużą wiedzę o tej jednej szkole. Ja mam taką niewielką wiedzę, ale o bardzo wielu szkołach. To znaczy widzę, jak tam różne relacje wyglądają, jak ludzie się do siebie wzajemnie odnoszą, dorośli do dzieci, dzieci do dorosłych i widzę, że jest możliwe takie zarządzanie placówką edukacyjną, żeby klimat tam był ciepły, serdeczny i życzliwy. Nie mówię, że to jest jakby powszechne, że wszystkie szkoły są takie zupełnie szczęśliwe, ale tak, zdecydowanie jest to możliwe.
1: Ja sobie tak myślę, że bardzo się zmieniło. No, ja strasznie dawno do szkoły podstawowej, do liceum też bardzo dawno. Taki średni Gomułka szkoła podstawowa, no i początkowy Gierek szkoła średnia, więc troszkę inne czasy i nie do pomyślenia, proszę mi wierzyć, były takie zachowania, no nawet najbardziej, najwięksi rozrabiacze i nawet największe tak zwane kiziory podwórkowe tu na Mokotowie, no nie śmiały wyskoczyć do nauczyciela z jakimiś takimi tekstami, które nie były akceptowalne, albo z zachowaniem, które nie było akceptowalne. Oczywiście do kolegów tak.
0: No to prawda, wiele się zmieniło pod tym względem. Z jednej strony można powiedzieć, że spadła przemoc ogólna na ulicach. Możemy powiedzieć, że przez wiele lat dokonała się pewna zmiana. Nie wiem, czy państwo widzicie, że ogólnie jest dużo bezpieczniej, no ale też jakby zmieniły się relacje społeczne, również i w szkole. To, że uczeń mógłby teraz odezwać się w sposób nieidealny do swojego nauczyciela bądź dyrektora, niestety wydaje mi się całkiem prawdopodobne.
1: I takie rzeczy mają miejsce, ponieważ mam kilku przyjaciół, którzy są nauczycielami i opowiadają, jak bywa, że uczeń się zwraca do swojego nauczyciela.
0: Ale to też może oznaczać, że trochę po prostu trzeba szukać innych metod rozmowy, innych metod komunikowania się. To znaczy, jeśli możemy na to narzekać, oczywiście zrobić sobie tutaj taki klub, że siadło na dwóch i mówimy, jak to ta dzisiejsza
1: jeden
0: młodzież.
1: Jeden starszy, drugi młodszy, a za moich
0: z poprzednią
1: czasów,
0: młodzieżą. Tak, nie, nie, kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Ale też możemy no, jakoś spróbować odnieść się do tej nowej rzeczywistości i sięgnąć na przykład do wiedzy psychologicznej, do czego zawsze zachęcam. I na przykład popatrzeć na takie zjawisko, które psychologowie znają pod nazwą modelowania. Modelowanie to jest sposób uczenia się, ale sposób

0: uczenia się, które polega nie na tym, że słuchamy tego, co nauczyciel ma nam do powiedzenia, tylko że obserwujemy, jak on się zachowuje i jakby podświadomie naśladujemy to, w jaki sposób się zachowuje. Innymi słowy, no, chyba najbardziej lubię przykład z przechodzeniem przez jezdnię. Mogę powtarzać, że nie wolno przechodzić na czerwonym, ale jeśli sam przejdę na czerwonym, to wszystko to, co powiedziałem do tej pory, nie ma znaczenia. Pokazałem, że należy przechodzić na czerwonym i to będzie zapamiętane. I tak samo tutaj w nauce relacji. Mogę powtarzać, że należy się do siebie zwracać z szacunkiem, ale jeśli pokazuję, że komunikuję się wobec innych, czy swoich kolegów w pracy, czy uczniów, w taki sposób, w jaki nie chciałbym, żeby uczniowie komunikowali się ze sobą, no to trochę tak jak z tym czerwonym światłem. Przekreślam absolutnie wszystko, co mówiłem do tej pory. Uczniowie już wiedzą, jak należy naprawdę się zachowywać i będą to powtarzać. I dlatego właśnie ta dobra szkoła jest możliwa oczywiście. Jest cała masa szkół, która to wie, pilnuje tego i jakby tam nauczyciele bardzo świadomie swoją osobą modelują jakiś rodzaj rzeczywistości, takiej na przykład właśnie bez przemocy, i uczą swoim zachowaniem, jak można różne trudne rzeczy omawiać, rozwiązywać, dyskutować o nich.
1: Doktor Piotr Rycielski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, był Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Opinia jest, szczegółów brak. Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w sprawie odznaczenia dla Wołodymyra Załęskiego. Nie obawiam się, mówi szef MSWiA. Jutro Sejm zajmie się wnioskiem PiS o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Nasza tenisowa wicemistrzyni Maja Chwalińska wróciła do kraju. W Warszawie przywitały ją tłumy kibiców. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła swoją opinię w sprawie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki zapoznał się ze stanowiskiem kapituły, ale decyzję podejmie w późniejszym terminie. O szczegółach Jan Oleński.
2: Sprawa jest następstwem decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia była współodpowiedzialna za zbrodnie na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że decyzja władz Ukrainy była bolesna dla Polaków, ale jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę myślenia o dalszych relacjach.
3: O Wołyniu w żaden sposób nie można zapomnieć i przemilczeć, ale najbardziej z tej decyzji prezydenta Zełenskiego cieszy się Moskwa.
2: Nieoficjalnie pojawiają się informacje o przebiegu samych obrad kapituły, którymi dzielił się były prezydent Bronisław Komorowski.
4: Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania.
2: Szczegóły opinii kapituły pozostają nieznane. Ostateczne rozstrzygnięcie należy do prezydenta Nawrockiego, a ewentualna decyzja o odebraniu orderu wymagałaby jeszcze kontrasygnaty premiera Donalda Tuska. Jan Oleński, Polskie Radio.
1: Premier Tusk zwrócił się tymczasem do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę i tu cytat, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie obawia się wotum nieufności wobec siebie. Podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu posłowie zdecydują o odwołaniu lub pozostaniu na stanowiska obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wniosek o wotum nieufności w jego sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. PiS zarzuca mu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Marcin Kierwiński stwierdził, że te zarzuty są bezpodstawne.
5: To będzie moje drugie wotum nieufności w tej kadencji, drugie złożone przez PiS, więc muszę powiedzieć, że jest to najlepsza recenzja tego, że dobrze wykonuje swoją pracę. No nie znam takiej sytuacji, żeby ci, którzy są ścigani przez policję, dobrze oceniali policję, więc to bardzo typowe w tym zakresie.
1: Dyskusja nad wotum nieufności wobec szefa MSWiA odbędzie się jutro. Po południu Sąd Okręgowy w Warszawie ma ogłosić wyrok w procesie Dawida Mirkowskiego. Sąd zgodził się na ujawnienie wizerunku. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo przechodnia na Nowym Świecie. Do

0: Zbrodni w centrum stolicy doszło 4 lata temu. Maciej H. za to, że stanął w obronie zaczepianych koleżanek, został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Oprócz Mirkowskiego atakowali także jego dwaj towarzysze, którzy już zostali prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce i pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Mirkowski bezpośrednio po zbrodni uciekł do Turcji. Został zatrzymany w marcu 2023 roku. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Daria Gosek-Popiołek kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta Krakowa. W tamtejszym parku imienia Wisławy Szymborskiej posłanka przedstawiła część swoich pomysłów na to, jak usprawnić funkcjonowanie miasta i polepszyć życie mieszkańców. Kandydatka Lewicy mówiła m.in. o zmianach w polityce mieszkaniowej.
1: Nie będę tolerować sytuacji, w której podmioty spoza naszego miasta na masową skalę kupują tu mieszkania tylko po to, by traktować je jako zasób i lokować tam swój kapitał. Ograniczymy liczbę pustostanów, a należące do miasta pustostany będziemy jeszcze szybciej remontować i oddawać krakowskim rodzinom.
0: Tymczasem wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa miałby zostać Rafał Sonik. Przedsiębiorca i rajdowiec przyznał w rozmowie z Radiem Kraków, że potrzebuje do 2 tygodni na podjęcie decyzji. Wicemistrzyni i sensacja tegorocznego French Open Maja Chwalińska wróciła do Polski. Po powrocie podziękowała za olbrzymie wsparcie, jakie otrzymała w trakcie ostatnich 3 tygodni. Zdradziła też swoją receptę na sukces.
2: Zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło. Chciałabym bardzo Wam podziękować za takie ciepłe przywitanie i naprawdę za to ogromne wsparcie, jakie otrzymałam przez te 3 tygodnie. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam, to jak nic nie powiedzieć.
0: W hali przylotów lotniska Chopina zgromadziły się tłumy fanów, którzy chcieli podziękować tenisistce za wspaniałą grę. Przynieśli ze sobą piłeczki tenisowe, szaliki i transparenty.
3: Żeby jej podziękować za tą mega niespodziankę, naprawdę, zasługuje na to, na wdzięczność fanów. Krzyczeliśmy mocno przed telewizorem, och, było kibicowanie na maksa.
4: Sukces niebywały, światowy, cała Polska jej kibicowała, strefy kibiców, to coś nieprawdopodobnego, co ta dziewczyna zrobiła w tym sezonie. Duma!
0: Paryski sukces zapewnił Polce poza uznaniem kibiców również potężny awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszcz i burze na znacznym obszarze kraju, oprócz krańców wschodnich i zachodnich. Najsilniejsze zjawiska spodziewane są w Małopolsce i na Podhalu. Tam wydano ostrzeżenie 2. stopnia. Synoptycy ostrzegają też przed upałem w pasie od Mazowsza przez Ziemię Świętokrzyską po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Tam termometry pokażą niemal 30 stopni. Na południu termometry pokażą 27 stopni, na północy od 24 do 26. Najchłodniej będzie dziś na zachodzie, tam od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 24% energii elektrycznej i od 10 do 16 jest zalecane zwiększenie jej zużycia, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W lasach południowo-wschodniej Polski występuje duże zagrożenie pożarowe. W pozostałych regionach jest średnie lub małe.
5: Klimat.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry, 6:07 na zegarach, wtorek i to 9 dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem bardzo serdecznie, a wraz ze mną witają się Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek, Dawid Twardziak, a po stronie informacji Rafał Boguta i Bartosz Teodorowicz. Zapraszamy na dzisiejsze spotkanie w 160. dniu roku, w którym to słońce wzeszło o godzinie 4:16, a zajdzie o godzinie 20:55. Dzień potrwa 16 godzin i 40 minut niespełna. Imieniny obchodzą Anna, Dominik, Efrem, Felicjan, Pelagia i Sławoj. Najlepsze życzenia Państwu składamy, a zanim na dobre rozpoczniemy poranek, chociaż to już dobre rozpoczęcie poranka, kalendarium historyczne.
8: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
9: Ich bin ein Berliner.
10: Jeśli nam pomożecie, to...
11: Abemus Papa!

0: My, naród. We, the people.
1: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
3: 9 czerwca w 1794 roku wskutek ran poniesionych w bitwie pod Szczekocinami zmarł Bartosz Głowacki, kosynier i jeden z bohaterów bitwy pod Racławicami.
4: Na zasadzie brawuli z pięciołokciowym drągiem, na którym była osadzona kosa na sztorc, ruszył na armaty rosyjskie. Tak się złożyło, że żadna rosyjska kula go nie dopadła, no i mógł tę panewkę armaty swoją krakowską przysłonić.
3: Mówił doktor Jan Sałkowski. Po klęsce powstania kościuszkowskiego stał się symbolem waleczności i męstwa. W roku 1815 zakończył się Kongres Wiedeński, na mocy którego po klęsce Napoleona Bonapartego podzielono Europę. Powstało wówczas między innymi w pełni zależne od Rosji Królestwo Polskie.
5: Wielu spraw Kongres Wiedeński nie rozwiązał, ale wiele też rozwiązał w sposób bądź całościowy, bądź połowiczny. Taka najbardziej trwała decyzja Kongresu to neutralność wieczysta Szwajcarii. Ale rzecz znamienna, że o ile chodzi o Niemcy, pełne przywrócenie porządku przedrewolucyjnego czy przednapoleońskiego raczej okazało się już niemożliwe.
3: Przypomniał profesor Jerzy Skowronek. Tego dnia, lecz w roku 1923 urodził się Lubomir Tomaszewski, rzeźbiarz oraz projektant porcelany. Często tworzył postacie związane z naturą, artystyczne przedstawienia zwierząt lub fragmentów roślin.
6: Wszystko wyrażam przy pomocy wizualnych rzeczy. Wszystkie przeżycia, tak wojny, jak i pokojowe, lubię uwieczniać w postaci obrazu, rzeźby czy jakieś inne formy wizualne.
3: Od lat 60. mieszkał i tworzył w Stanach Zjednoczonych. Dziś 85. rocznica urodzin muzyka Johna Lorda. Był kompozytorem i klawiszowcem w takich grupach jak Deep Purple czy Whitesnake.

Od roku 2012 w Warszawie organizowane są coroczne koncerty z serii Memoriał Johna Lorda, mające na celu upamiętnienie muzyka. 80 lat temu miała miejsce uroczysta inauguracja Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstał on pierwotnie w roku 1702 jako Leopoldina, a w roku 1945 został przekształcony w Uniwersytet Polski. Tradycjami uczelnia odwołuje się do niemieckich szkół wyższych Wrocławia i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1947 urodził się aktor i satyryk Bogdan Smoleń. Zadebiutował w krakowskim kabarecie Pod Budą, jednak największą popularność przyniosły mu występy w kabarecie Tej.

0: W latach 90. nagrał kilka kaset z muzyką disco polo. Został też zaangażowany do serialu Świat według Kiepskich, gdzie wcielał się w postać listonosza Edzia. Pół wieku temu zmarł inżynier i pilot Jan Nagórski. W czasie I wojny światowej został uznany za zmarłego, o czym dowiedział się przypadkiem dopiero pod koniec lat 50.
1: Byłem nauczyciel profesora Cynkiewicza w Pałacu Kultury. Opowiadał, że w 1914 roku latałem nad Arktyką w ratowniczej ekspedycji i że lotnictwo wówczas wykazało, że to jest jedyny środek lokomocji dla Arktyki. I że Nagórski nie żyje. Zdziwiona żona mnie trąca, ja wstałem, zwracając uwagę, że ja żyję i siedzę tutaj wśród słuchaczy. Profesor rozmawiał ze mną dłuższą chwilę, przekonał się rzeczywiście, że to ja ten sam Nagórski, który latałem w 1914 roku nad Arktyką w poszukiwaniach Fiedowa, Brusiłowa i Rusanowa.
0: Wspominał dla Polskiego Radia. 45 lat temu zmarł konstruktor lotniczy Franciszek Misztal, twórca między innymi bombowców Karaś i Łoś.
2: Samoloty bombowe polskiej konstrukcji, tak zwane Łosie, odznaczają się doskonałym wyposażeniem i wielką szybkością.
0: Reklamowała dzieła Misztala Polska Agencja Telegraficzna. Franciszek Misztal był także dziekanem

Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej. Przed rokiem zmarł Sylvester Stewart, znany pod pseudonimem Sly Stone, wokalista, autor tekstów i lider grupy Sly and the Family Stone.

0: good than mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair.
1: Kalendarium historyczne.
2: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
1: Przegląd prasy.
2: Polacy chcą związków partnerskich, tak wynika z sondażu na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Czy pana, pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej? Aż 47% z nas uważa, że tak, a przeciwnego zdania jest tylko 14%. Jak zauważa Rzeczpospolita, niemal połowa badanych uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej. A przeciwnicy tego rozwiązania są w zdecydowanej mniejszości, wynika z sondażu zamówionego przez kampanię przeciw homofobii. Około 3 razy więcej obywateli i obywatelek Polski jest za tym, by Nawrocki podpisał ustawę, niż żeby jej nie podpisywał. Mamy nadzieję, że prezydent weźmie pod uwagę głos społeczeństwa, mówi Miko Czerwiński, osoba dyrektorska kampanii przeciw homofobii. Mamy do czynienia w zasadzie ze stałym poparciem dla instytucji związków partnerskich, niezależnie od tego, w jaki sposób sformułowano. Jest pytanie w badaniu. Tak z kolei zauważa założyciel Ibrisu Marcin Duma. Zdecydowanie bardziej popierają takie rozwiązanie mieszkańcy miast, najchętniej miast do 20 tysięcy mieszkańców, ale także odsetek popierających na wsi to 41,1%. To teraz przenosimy się do Dziennika Gazety Prawnej, a tu na pierwszej stronie Daria Al-Shahabi i Michał Potocki piszą o tym, że Kijów wiedział o ryzyku, które może wynikać z upamiętnienia bohaterów UPA. Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro Wołodymyra Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. Według informacji Dziennika Gazety Prawnej już wcześniej biuro prezydenta Zełenskiego otrzymywało sygnały, że nadanie jednostce specjalsów imienia bohaterów UPA wywoła negatywne reakcje w Polsce. Informator gazety mówi, że informowali o tym wojskowi, ale zostali zignorowani. Inne instytucje uczestniczące w procesie konsultacji nie wzięły pod uwagę kontekstów międzynarodowych. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej analizował propozycje tylko pod kątem zgodności z ukraińskim prawem wewnętrznym. Jak wynika z pisma, do którego dotarli dziennikarze Dziennika Gazety Prawna, pomysł poparł bez zastrzeżeń. Oczywiście ukraiński IPN tu był podmiotem w zdaniu. Europa ma coraz większy problem z wodą. To także pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Według Eurostatu na europejskie rzeki są coraz bardziej zanieczyszczone pestycydami oraz fosforanami. Zmniejszył się także odsetek akwenów kąpielowych z doskonałą jakością wody. Przede wszystkim jednak to susze są coraz większym wyzwaniem dla krajów europejskich, a wskaźnik wykorzystania wody wzrósł na przestrzeni lat. Niedobory wody dotykają około 30% obszaru Unii Europejskiej i 33% populacji Unii Europejskiej każdego roku. Wydłuża się lista kandydatów na prezydenta Krakowa. Najprawdopodobniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory na urząd prezydenta stolicy Małopolski, a to w związku z decyzją mieszkańców, którzy zdecydowali o odwołaniu poprzednika Aleksandra Miszalskiego. Kolejne ugrupowanie przedstawiło swojego kandydata na stanowisko, a o szczegółach Martyna Szymczakowska.
3: Swoją kandydatkę w przyspieszonych wyborach w Krakowie przedstawiła Nowa Lewica. Zaskoczenia nie było. Decyzję małopolskich struktur lewicy w trakcie eventu w jednym z krakowskich parków ogłosił wojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek.
4: Zarząd Małopolskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy podjął uchwałę stosunkiem głosu 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, że rekomenduje jako kandydata Nowej Lewicy na stanowisko prezydenta miasta Krakowa koleżankę, posłankę Darię Gosek-Popiołek. Daria, zapraszam Cię na scenę.
5: Przed Państwem krakowska posłanka Lewicy. Wspaniała

0: mama. Daria Gosek-Popiołek!
1: Daria Gosek-Popiołek przekonywała, że dla Krakowa i jego mieszkańców przedterminowe wybory to znacznie więcej niż sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
2: Bo to my musimy stawić czoła wyzwaniom, które są przed naszym miastem. Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia, co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego, co z zielenią? I w końcu najważniejsze, jak poprawić jakość i komfort życia mieszkańców i mieszkanek? Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie.
1: Swojego kandydata nie ogłosiła jeszcze Koalicja Obywatelska. Ale przedsiębiorca i biznesmen, zwycięzca rajdu Dakar Rafał Sonik potwierdza. Otrzymał propozycję, by reprezentować Koalicję Obywatelską w wyborach. Ma jednak warunek i nie jest przekonany, czy koalicja się na niego zgodzi.
3: Być może nasze agendy się różnią, to znaczy jesteśmy dogadani kierunkowo, ale nie jesteśmy dogadani, czy tak na pewno będzie, bo jeżeli partie uznają, że nie mają tyle czasu, ile ja potrzebuję do decyzji, to mamy ustalone, że podejmują swoje decyzje suwerennie i no hard feelings, jak się to mówi, czyli ja nie podejmę decyzji wcześniej, jeżeli partie podejmą decyzję wcześniej, to ja się do tej sytuacji dostosuję.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wyraził przekonanie, że kandydat koalicji poprowadzi ją do zwycięstwa. Nie zdradził jednak, kto konkretnie zostanie tym kandydatem, ale powiedział, że jego zdaniem będzie to bardzo mocna osoba.
4: Myślę, że to będzie kandydat, który będzie walczył o zwycięstwo. W każdym razie Koalicja Obywatelska z partnerami będzie walczyć o zwycięstwo w Krakowie.
1: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówi w podobnym tonie. Koalicja wystawi mocnego kandydata.
5: Będzie to kandydatura dająca nowy początek, zupełnie inną wizję, inny profil niż dotychczasowy prezydent Krakowa.
6: To może być Rafał Sonik, kandydat z PSL-a?
5: Bardzo dobrze by było, gdyby tak było, ale jak mówię, nie chcę tutaj wychodzić przed szereg i przesądzać. Bardzo szanuję Rafała Sonika, myślę, że jest osobą bardzo znaną, bardzo szanowaną, natomiast jest za wcześnie, żeby mówić o nim jako o kandydacie.
1: Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, liczy na wspólnego kandydata kilku środowisk na prezydenta Krakowa.
7: Tutaj dobra współpraca jest potrzebna. Kraków zasługuje na prezydenta odważnego, na poważną prezydenturę i wierzę, że takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić i mam wielkie przekonanie, że taki kandydat ma ogromne szanse, jeżeli będzie miał wystarczającą determinację wygrać wybory. Poważna i odważna prezydentura dla Krakowa się należy.
1: A ostatecznego kandydata koalicji ma przedstawić premier Donald Tusk. Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli już Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, Bartosz Boheńczak z Konfederacji, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, a poza tym były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz celebrytka i aktywistka Marianna Schreiber. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
8: Pato celebrytka, chciałoby się powiedzieć. Przygotowania do wyborów w Krakowie komentowali na naszej antenie profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego, z którymi rozmawiał w Polskim Radiu 24 Jarema Jamrożek.
9: Generalnie te wybory partie zaczynają traktować jako taki swoisty test już przed wyborami parlamentarnymi, dlatego że w zasadzie wszystkie partie liczące się wystawiają swoich kandydatów. No w zasadzie teraz czekamy na ostateczną decyzję Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicja Obywatelska razem z PSL-em wystawi wspólnego kandydata.
10: Miał to być Rafał Sonik.
9: Tak, miał być to Rafał Sonik. Natomiast generalnie inne ugrupowania i Partia Razem i Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja osobno, wiemy, że też Grzegorz Braun będzie wystawiał. Także generalnie większość ugrupowań, większość partii wystawia swoich kandydatów. I ja myślę, że oni pierwszą turę chcą potraktować jako taki swoisty test. Chcą się zważyć na tej krakowskiej wadze i pokazać, ile oni mają takiego realnego w tym starciu wyborczym, oczywiście w bardzo specyficznych warunkach, to są przedterminowe wybory, wiadomo, frekwencja będzie mniejsza niż przy wyborach takich po końcu kadencji.
10: Do tego jeszcze wakacje.
9: Tak, tak, ale chcą tą wagę zrobić. Natomiast kluczem oczywiście będzie druga tura, bo co do tego, że będzie druga tura w Krakowie, nie mam żadnego

0: żadnych wątpliwości. I tutaj ja uważam, że tym głównym graczem będzie Łukasz Gibała, osoba, która kandydowała w ostatnich wyborach i niewiele przegrała z Aleksandrem Miszalskim z Koalicji Obywatelskiej. I ja myślę, że wiadomo, że to Łukasz Gibała w dużym stopniu, jego środowisko stało za tym referendum, które doprowadziło do odwołania prezydenta Krakowa. I teraz myślę, że dzisiaj bym scenariusz widział następujący. Do drugiej tury przechodzi Łukasz Gibała i przechodzi kandydat czy Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego razem. I teraz...
1: Czyli nie kandydat Konfederacji i nie kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
0: I kluczem będzie, cała rozgrywka będzie pokazanie, jak te mniejsze ugrupowania się będą zachowywały. Kto poprze Gibała, kto poprze kandydata dzisiaj największego ugrupowania rządzącego.
1: Okej, okay, ale wtedy... Łukasz Gibała jeszcze nie zdecydował w ogóle, czy wystartuje w tych wyborach.
0: Tak, ale myślę, że znaczy w zasadzie cała scena krakowska na to czeka. No tam już, oczywiście się jeszcze inni kandydaci pojawiają, no między innymi były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś.
1: Czy
0: Mariana Szwajber, tak. Także tam wiele osób chce się jakby przy tej okazji pokazać. Natomiast kluczem będzie ta druga tura. I teraz moim zdaniem fundamentalny już wybór będzie z jednej strony taki, że zależnie ile lewica, kandydatka lewicy, właśnie pani poseł, dostanie głosów, czy partia Razem. I teraz tak, jeśli się okaże, że do zwycięstwa w Krakowie będzie potrzebne poparcie nowej lewicy, to to pokaże też, to ma być sygnał do Donalda Tuska, licz się z nami. Dominujesz na scenie krajowej, ale zobacz, w Krakowie, żeby kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrał, to my musimy się do tego jako lewica dołożyć i być i PSL i inne ugrupowania. Czyli to jest takie pokazanie na tą krajową politykę pewne rozdania. Z drugiej strony Łukasz Gibała, pytanie, czy go cały PiS poprze, czy PiS w ogóle oficjalnie go poprze, czy Konfederacja go poprze, bo oczywiście co do tego, że nie poprą kandydata Koalicji Obywatelskiej, to jest oczywiste, natomiast pytanie, czy się zaangażują wprost, żeby poprzeć kandydata po to przede wszystkim, żeby przede wszystkim pokazać tak, 50% scenariusza, czyli udało nam się doprowadzić do referendum, odwołaliśmy prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, a drugi etap planu, to znaczy dzisiaj Krakowem będzie rządził polityk nie z Koalicji Obywatelskiej. Pytanie jest, czy ten taki przekaz, nazwijmy to też negatywny, tej zmiany politycznej, będzie na tyle silny, że PiS i Konfederacja i Grzegorz Braun oficjalnie poprą, i to się będę upierał, Łukasza Gibałę w drugiej turze.
1: Panie profesor, można byłoby wystawić samorządowca, można byłoby wystawić osobę, która jest rozpoznawalna w Krakowie, ale nie ma realnych szans na przejście dalej. Ale kiedy Lewica stawia na posłankę Marię Gosek-Popiołek, kiedy stawia na posłankę, to znaczy, że traktuje te wybory poważnie, to znaczy poważnie chce powalczyć o wybory w Krakowie i chce stwarzać taki, nazwijmy to, realny problem dla swoich kontrprzeciwników?
2: No to jest jakaś szansa oczywiście dla nowej lewicy, żeby zebrać poparcie w takim mieście jak Kraków, które wydaje mi się, że jednak tych lewicowych wyborców ma stosunkowo mało.
1: Kraków zawsze był konserwatywny.
2: No właśnie, więc tym bardziej będzie to bardzo duże wyzwanie, no ale skoro jest to posłanie, która już ma jakieś doświadczenie na poziomie krajowym, no to oczywiście warto zaryzykować i postawić na osobę, zaryzykować w tym sensie, że wiadomo, że nowa lewica do drugiej tury nie trafi, choćby nie wiem, kto był jej reprezentantem w Krakowie, więc w tym sensie warto zaryzykować, ale ja też tak pokazać, że to jest osoba stamtąd. To będzie ważne i wydaje mi się, że to będzie bardzo mocno eksponowane wobec być może innych kandydatur, które niekoniecznie mają takie oczywiste związki z Krakowem. Więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł i rzeczywiście w zależności od tego, czy to będzie 10% poparcia, czy trochę więcej niż 10, to będzie się przekładało na sytuację w kraju. Dlatego, że Kraków w takiej mezoskali, w takiej średniej skali będzie jednak w tych wyborach odzwierciedleniem sytuacji sceny partyjnej w Polsce w ogóle.
1: Panie profesor, bo tak sobie myślę, czy to wsparcie wtedy dla Łukasza Gibały to też pokazuje, że to nie jest no name, w sensie, że w Krakowie to jest posłanka rozpoznawalna i możliwe, że wtedy to poparcie dla Łukasza Gibały dzisiaj może zaprocentować.
2: Być może, chociaż dzisiaj wiemy, że Łukasz Gibała jest...

0: ważnym graczem chyba będzie po raz trzeci czy czwarty startował.
1: Chyba piąty będzie, no. Bo to ten...
0: W tych wyborach, więc nie wiem do ilu razy sztuka, w każdym razie więcej niż do trzech. Tu mu zabrakło 5000 głosów w tych poprzednich wyborach, więc to była niewielka przewaga polityka Koalicji Obywatelskiej, więc myślę, że dzisiaj Łukasz Gibała czeka na tę szansę. A to, że pani posłanka Popiołek wówczas go popierała, no to wydaje mi się, że raczej to nie były takie motywacje stricte polityczne, w tym sensie związane z Nową Lewicą. I mógł być taki moment, kiedy chciała zaprezentować własną odrębność.
2: Z profesor Ewą Marciniak oraz doktorem Andrzejem Anuszem rozmawiał Jeremia Jamrożek, a z nazwisk jeszcze jedno padnie, Rafał Boguta. Spotka się z Państwem już za chwilę, za minutę. Najnowsze informacje.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
5: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6.30. Rafał Boguta, zapraszam. Członkowie kapituły Orderu Orła Białego byli podzieleni w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Tak wynik wczorajszych obrad interpretuje były prezydent Bronisław Komorowski. Kapituła zebrała się z inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego. To reakcja na nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Stanowisko członków kapituły nie było jednoznaczne, mówił w TVP Info Bronisław Komorowski.
7: Pan prezydent Nawrocki, który może powiedzieć dzisiaj, bo zdaje się, że mu nie poszło z kapitułą Orderu Białego tak, jakby tego chciał. Kapituła zdaje się, że nie poparła, przynajmniej znaczna jej część nie poparła pomysłu odebrania. I może pan prezydent w tej sytuacji powiedzieć, że jednak jest sprawa trudna, kapituła zajęła stanowiska różne.
6: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki otrzymał decyzję kapituły, ale decyzję podejmie w tej sprawie w odpowiednim czasie. Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii. Przewozy osób za pośrednictwem popularnych aplikacji pod lupą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To efekt sobotniego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Turecki kierowca spowodował wypadek, w którym dwie osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna. Zwiększenie częstotliwości kontroli profesjonalnych kierowców zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: W tym roku, czyli do końca kwietnia, za 4 miesiące, to było ponad 17,5 tysiąca kontroli. Ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców. Staramy się raczej wyłapywać te osoby, które niezgodnie z polskim prawem, czyli bez odpowiednich licencji, bez odpowiedniego prawa jazdy, poruszają się takimi samochodami.
6: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt dla kierowcy taksówki. 37-letni obywatel Turcji próbował wykonać manewr skrętu w lewo ze skrajnego prawego pasa. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 15 zostało rannych w nocnych atakach Rosji na Ukrainę. Celem ataków były miejscowości położone w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Rakiety spadły m.in. na miasteczko Czuchujów. Doszło do nich tuż po powrocie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego z Londynu. Ukraiński przywódca spotkał się w brytyjskiej stolicy z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczyły sposobów na zakończenie wojny. Leon XIV kontynuuje pielgrzymkę w Hiszpanii. Papież przyleci dziś do Barcelony, gdzie w południe odwiedzi katedrę Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. Kulminacyjnym momentem pielgrzymki będzie msza w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia. Wczoraj Leon XIV spotkał się z hiszpańskimi biskupami w Madrycie oraz ofiarami wykorzystywania seksualnego w kościele. Odwiedził też parlament i spotkał się z wiernymi na stan

Przed nami intensywny i dynamicznie pogodowo dzień. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim, 25 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz 25 stopni w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim. W centrum kraju 28-29 stopni, podobnie na wschodzie. Najcieplej będzie na Mazowszu. Tutaj termometry mogą wskazać nawet 30 stopni. Od strony Czech, od południowego zachodu, będzie do nas napływać front burzowego powietrza i burzowej pogody wraz z opadami deszczu, a nawet gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla pasa centralnej Polski, Opolszczyzny, Dolnego Śląska oraz Podkarpacia oraz drugiego stopnia ostrzeżenia dla Małopolski i Podhala. Także przed burzami i właśnie opadami gradu proszę na bieżąco śledzić alerty pogodowe i uważać na siebie w ciągu dnia.

0: 6.34 na zegarach. Tomasz Kowalczyk, cześć Tomku, dzień
1: cześć,
0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co słychać?
1: Bardzo dobrze. Jogging o poranku i wszystko jest już doskonale.
0: Oddech złapany?
1: Oddech złapany i możemy się emocjonować koszykówką.
0: Proszę bardzo.
1: Bo rozpędzeni od 13 spotkań zawodnicy New York Knicks zostali w końcu powstrzymani. Przegrali we własnej hali w finale ligi NBA w Madison Square Garden z San Antonio Spurs 111-115, a wszystko śledził Jan Pachlowski. Dzień dobry.
2: Bardzo dużo było podtekstów do tego meczu po dwóch wygranych tutaj w San Antonio. Zespół Knicks z ogromnymi nadziejami tutaj przystąpił do tego spotkania i warto podkreślić, że jedyne dostępne bilety, które były na to spotkanie, to rozpoczynały się od ceny $9000, ale nie były tak drogie z tego powodu, że Donald Trump był obecny na tym spotkaniu, ale z tego powodu, że po raz pierwszy od blisko 5 dekad zespół Knicks ma szansę zdobyć mistrzostwo, stąd taki duży popyt na te wejściówki, a wracając do Donalda Trumpa, to kibice w Nowym Jorku, którzy nie lubią amerykańskiego prezydenta, to było wiadomo z góry, byli wściekli na to, że zapowiedział on przyjazd na to spotkanie, z tego powodu odwołano słynną fetę pod Madison Square Garden, słynne wspólne oglądanie i też było bardzo dużo takich kłopotliwych dla kibiców środków bezpieczeństwa. Stąd też musieli przychodzić dużo wcześniej do hali. No i to, jak należało się spodziewać, sprawiło między innymi, że Donald Trump podczas hymnu, gdy został pokazany na telebimie, że jest na trybunach, to został po prostu wybuczany. Ale zostawiamy politykę. Po dwóch porażkach z rzędu francuskich gwiazdy, że Spurs Victor Wembanyama ma zdobywca 32 punktów dla swojego zespołu, zaraz po końcowej syrenie wytłumaczył. To sprawiło, że drużyna podniosła się i odniosła w Nowym Jorku szalenie ważne zwycięstwo. Posłuchajmy.
3: Popełniliśmy mniej błędów i byliśmy w stanie bardziej kontrolować to spotkanie. Ponadto nasza komunikacja w obronie była lepsza niż ostatnio.
2: Symboliczny występ. Pierwszy w tych finałach zaliczył Jeremy Sochan, który minionej nocy na parkiecie pojawił się na 10 sekund. Lepsze to niż nic. Po raz pierwszy w finale zagrał nasz zawodnik. Przypomnę, w serii jest 2-1 dla New York Knicks. Kolejne spotkanie także w Nowym Jorku, także słynnej Madison Square Garden, ale myślę, że końcowy wynik tej rywalizacji Best of Seven o mistrzostwo NBA w dalszym ciągu jest otwarty.
1: I będziemy oczywiście śledzić, co dzieje się w finale Ligi NBA, a rękę na pulsie trzyma Jan Pachlowski. W Polsce też grają o mistrzostwo kraju. Legia Warszawa przegrała z Zastalem Zielona Góra 74-77. To pierwsze finałowe spotkanie rozgrywek o mistrzostwo Polski. Zespół z Zielonej Góry prowadzi 1-0 w play-off. Następny mecz w środę również w Warszawie. Futsaliści Piasta Gliwice wywalczyli tytuł Mistrzów Polski. W czwartym meczu finału Piast pokonał na wyjeździe Eurobus Przemyśl 4-2. W rywalizacji do 3 zwycięstw wygrał 3-1 i zdobył 2 z rzędu i 3 w historii tytuł Mistrzów Polski. A wczoraj przed południem do kraju wróciła Maja Chwalińska, czyli

0: finalistka zakończonego weekend tenisowego wielkosztomowego French Open w Paryżu. W hali przylotów lotniska Okęcie witały ją dziesiątki kibiców. Potem zawodniczka spotkała się z dziennikarzami i nie kryła zaskoczenia takim przywitaniem w Polsce.
1: Dziękuję za tak liczne przybycie. Na pewno nie spodziewałam się, że to będzie w takiej skali, szczerze mówiąc. No jeżeli mam tutaj szansę, chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi, żebym znalazła się w tym miejscu.
0: Na konferencji prasowej udało się Maję Chwalińską zapytać, jakie trzy momenty zapamięta z French Open.
1: Na pewno nie będę pamiętała z meczów, szczerze mówiąc, bo wszystko było troszkę za mgłą, się działo. Zapamiętam 14 pizz moich trenerów w 3 tygodnie i widok mojego trenera będzie mi to przypominał przez najbliższe dni. Zapamiętam wywiad z Andre i Johnem McEnroe'em na pewno, bo było to dla mnie na pewno niesamowite doświadczenie. No i to myślę, że ceremonię albo też wyjście na ten finał, gdzie na pewno czułam ogromne, ogromne wsparcie i taką miłość ze strony kibiców, publiczności. To na pewno było coś dla mnie takiego specjalnego.
2: Ze zdrowiem trenerów wszystko okej, podobno, tak?
1: Nie widzę go, ale...
3: Może Bob, możesz się pokazać? Czy jesteś tutaj?
1: Nie wygląda... O Jezus! Żyję. Więc żyję, więc chyba jest okej.
0: Maja Chwalińska czeka teraz na decyzję, czy otrzyma dziką kartę na następny wielkoszlamowy turniej, a ten odbędzie się na kortach Wimbledonu.
4: Co relacjonował i będzie także relacjonować za godzinę Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Dzięki, do
0: Dziękuję,
4: zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: O 6.40 mamy połączenie z Agnieszką Drążkiewicz, reporterką Polskiego Radia. Cześć, Ago, dzień dobry.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Jak tam wtorkowy poranek, lepiej niż poniedziałkowy?
5: No właśnie zastanawiałam się, co mam odpowiedzieć na takie pytanie, bo pomyślałam sobie, że o coś zapytasz nieoczywistego.
4: No tak. I czy pytam, czy lepiej się czujesz niż wczoraj?
5: Lepiej.
4: Lepiej.
5: Lepiej, tak.
4: Okej, bo tutaj morale trochę słabsze w redakcji, więc musisz nas...
5: Ale z jakiego tytułu?
4: No tacy niewyspani nieco jesteśmy, ale to wszystko w porządku. Tak, to wszystko dobrze.
5: Ja was pozdrawiam bardzo gorąco z Zielonego Rembertowa, bo jest naprawdę przepięknie.
4: Myślałem, że w Juracie może jesteś.
5: Nie,
4: bo w Juracie obradowała wczoraj kapituła Orderu Orła Białego. Kilka godzin obrad w trudno dostępnym dla mediów miejscu i nadal nie wiemy, czy prezydent Ukrainy jest kawalerem tego odznaczenia. Mamy jedynie lakoniczny komunikat służb prasowych, że posiedzenie kapituły się odbyło. Członkowie odbyli naradę i przedstawili prezydentowi opinię. Agnieszko, tak, to co wiemy więcej? Jaką opinię, kiedy Karol Nawrocki podejmie decyzję i co o tym wszystkim mówią politycy?
5: No wiemy z tego komunikatu, który przywołałeś, Rochu, że prezydent podejmie po tym wczorajszym spotkaniu ostateczną decyzję w odpowiednim czasie. Ale kiedy? No tego rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w tej informacji zamieszczonej na portalu X już nie napisał. No wiemy za to w ogóle, jak ta sprawa wygląda od strony politycznej, jak wczoraj cały dzień była komentowana do późnego wieczora, no bo z jednej strony mamy jedność sceny politycznej naszej polskiej, jeżeli chodzi o ten pierwotny powód, przez który w ogóle rozmawiamy o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, czyli mówimy oczywiście o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z wojskowych jednostek współczesnych ukraińskich. I tutaj jest jeden front, słychać, że wszyscy to potępiają. I wiemy też, że te zabiegi polityczne, jakie w tej sprawie trwały przez ostatnie dni, a wiemy, że był tutaj wysłannik prezydenta Zełenskiego Kirył Budanow i w piątek, i w sobotę przed weekendem i nie przyniosły te rozmowy żadnych spodziewanych efektów. I pisał o tym wczoraj chociażby premier Donald Tusk i apelował przy tej okazji, aby prezydenci Polski i Ukrainy po prostu spotkali się, porozmawiali szczerze o tym, co zaistniało, bo eskalacja takiego konfliktu nikomu nic dobrego nie przyniesie, a jedynie z tego będą się cieszyć ludzie w Moskwie. Na ten wątek też zwracali zresztą wczoraj uwagę wszyscy przedstawiciele rządu w wypowiedziach, chociażby szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przecież z Budanowem rozmawiał.
6: I my jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. I nie można przez decyzje, które sprawiają ból i cierpienie, a ta decyzja sprawiła ból i cierpienie, nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane. I to jest, myślę, zadanie.

0: numer jeden dla prezydenta.
1: Z wysłannikiem prezydenta Zełenskiego rozmawiał też i spotkał się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wczoraj pytaliśmy o to ministra, jak przebiegała ta rozmowa, jak w ogóle odnosi się do tej sprawy. Posłuchajmy.
2: Ja miałem rozmowę z Budanowem w cztery oczy. Też rozmawialiśmy o innych sprawach, bo to jest spotkanie w cztery oczy, żeby nie opowiadać o tym. Natomiast w tym głównym temacie dotyczącym napięcia, które mamy od kilkunastu dni w relacjach polsko-ukraińskich, usłyszało ode mnie to samo, co od innych swoich rozmówców.
3: A pan jest usatysfakcjonowany odpowiedzią?
2: Odpowiedzią będzie lub nie będzie wycofanie się z tej złej decyzji, więc to jest odpowiedź.
1: Na taką odpowiedź pewnie przyjdzie nam jeszcze sporo czekać. Na razie nie mamy jeszcze tej ostatecznej decyzji, bo nie wiemy, bo prezydent nie podjął decyzji, czy odebrać ten order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ale o tym, że trzeba o tym rozmawiać, nawet w tak trudnej sprawie i w tak trudnych, napiętych relacjach na linii Warszawa-Kijów, mówił też wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Ja też uważam, że w tego typu kwestiach polska reakcja powinna być twarda, stanowcza, nie może być zgody na relatywizowanie historii, mówienie nieprawdy historycznej. Natomiast zawsze w tych kalkulacjach musimy kierować się sytuacją, aktualną sytuacją międzynarodową.
1: Ja zastanawiałam się, jak zakończyć to spotkanie z państwem na antenie i z tobą, Rochu, i z całą dzisiaj poranną
5: ekipą. Chętnie pomożemy.
1: I myślę sobie, że trzeba chyba podsumować to wszystko, co się dzieje wokół tej kwestii, tej sprawy, no, wypowiedzią szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, który wczoraj też krótko z nami, z mediami rozmawiał na ten temat. My pytaliśmy wicepremiera Sikorskiego, jak on ocenia, jak ewentualne odebranie orderu Zełenskiemu może wpłynąć na te nasze relacje. I on nie pozostawia tak naprawdę złudzeń. Mówi, że to jeszcze bardziej spotęguje te trudne kontakty, które w ostatnich dniach są pomiędzy naszymi państwami.
6: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
1: No, słyszeliśmy, to jest taka bardzo jednoznaczna opinia i ocena. Wczoraj też chociażby były prezydent się wypowiadał, Bronisław Komorowski, i stwierdził, że jego zdaniem zdaje się, że Karol Nawrocki nie dogadał się, już mówiąc bardzo tak kolokwialnie, z całą kapitułą orderu Orła Białego, bo gdyby tak było, gdyby rzeczywiście ta ocena, opinia tej inicjatywy, czyli właśnie cofnięcia tego odznaczenia była taka jednoznaczna, to już wczoraj po tych wielu godzinach obrad poznalibyśmy ten ostateczny
5: też
1: werdykt.
5: Mi się coś tak wydaje, że lakoniczność tego komunikatu wskazuje na to, że kapituła co najmniej nie była jednomyślna w sprawie właśnie tej rekomendacji.
1: No zresztą, Rochu, jeszcze na koniec musimy przypomnieć, że no raz do tej pory w historii tego odznaczenia, które i tak miało dużą pauzę w trakcie PRL-u, odebrano tylko to odznaczenie, był to Wincenty Witos, a potem i tak mu to przywrócono. No wiadomo, to były inne czasy i w zawirowaniach mocnych politycznych odbierano mu ten
5: Liczę order. Na to, że ktoś puści parę z ust, co się działo w Juracie. Agnieszka Drążkiewicz, reporterka Polskiego Radia. Bardzo ci, Agnieszko, dziękujemy. Usłyszenia. A spór wokół orderu Orła Białego i jej relacje polsko-ukraińskie oceniła profesor Anna Pacześniak, politolożka i europeistka Uniwersytetu Wrocławskiego, z którą rozmawiał Maciej Wolny.
7: Czy ta sprawa z tej perspektywy, z jakiej ona jest pokazywana obecnie, ona jest stosunkowo prosta do zrozumienia dla Polaków i tym chętniej na tego konia takiego antyukraińskiego czy propolskiego, bo też możemy to w ten sposób pokazać, wskakują wszyscy politycy. Co jest ciekawe, ci politycy, którzy jeszcze będą startowali w kolejnych wyborach, bo na przykład Aleksander Kwaśniewski, którego trudno zaliczyć nie do polityków, ale to jest polityk, który już jest na emeryturze, publicznie komentował, że odebranie wykonanie orderu, z którym pewnie będziemy mieć do czynienia, byłoby odpowiedzią głupotą na głupotę. I tylko polityk, który nie będzie się już ubiegał o żadne stanowisko w Polsce, może powiedzieć, w ten sposób ocenić to, z czym mamy do czynienia, czyli właśnie bardzo emocjonalną narrację, emocjonalną reakcję.

reakcję na decyzję, którą podjął no, nie nikt inny, tylko prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tutaj Rosja nie maczała w tym palców, mimo że

0: doradzić prezydentowi. Już pojawiły się też głosy od dzisiaj, od rana, że może dobrą decyzją byłoby doradzenie prezydentowi, żeby z tą decyzją się nie spieszył. Między innymi Szymon Hołownia coś takiego powiedział, że poczekajmy może na przykład na tę szczerą rozmowę, którą sugeruje Donald Tusk, żeby przeprowadzili obaj prezydenci Polski i Ukrainy, ale rzeczywiście no, taka decyzja, czy taka sugestia też mogłaby zostać podjęta, no, ale ostateczną decyzję jednak podejmuje wielki mistrz orderu, którym z urzędu jest prezydent Karol Nawrocki. No i wszyscy oczywiście członkowie, czyli kawalerowie i damy tego orderu, zdają sobie sprawę, jaka jest wola prezydenta. Tyle tylko, że w tym przypadku potrzebna jest również kontrasygnata premiera Donalda Tuska.
1: Jak
0: czyli
1: według
0: można
1: pani szef rządu się zachowa?
0: Odpowiedzialność. Jeżeli decyzja Karola Nawrockiego będzie taka, żeby order odebrać, to wiele sygnałów już zostało wyartykułowanych przez premiera Tuska, że zgodzi się z tą decyzją.
1: I co to by oznaczało dla relacji polsko-ukraińskich?
0: No właśnie, to jest też pytanie jeżeli z takim scenariuszem będziemy mieć do czynienia prędzej czy później, to myślę, że wiele będzie zależało od reakcji Ukrainy i no przede wszystkim polityków ukraińskich. Jeżeli uznają, że to nie ma wielkiego znaczenia, czyli będą minimalizować skutki tej decyzji, to historia nie będzie rządziła tym, co się będzie działo dalej w naszych relacjach, czy nie będzie rządziła tak, jak się wiele osób, ekspertów, historyków obawia, że odebranie orderu będzie takim krokiem wstecz w naszych relacjach. Czyli znowu piłka będzie leżała po stronie Ukrainy, która może opowiedzieć to odebranie orderu jako no, taką decyzję wewnętrzną, która nie uwłacza i nie odbiera honoru narodowi ukraińskiemu. Jeżeli tak to zostanie opowiedziane, no to będzie można zminimalizować negatywne skutki tej decyzji.
1: Wydawało się, że te relacje z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim są bardzo dobre, przynajmniej na pewnym etapie, w pewnym czasie, szczególnie kiedy prezydentem naszego kraju był Andrzej Duda, to on zresztą zdecydował o przyznaniu tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu, choć moglibyśmy powiedzieć szerzej narodowi ukraińskiemu, no bo to było takie symboliczne odznaczenie. Natomiast też prezydent Andrzej Duda bardzo często spotykał się z Wołodymyrem Zełenskim, rozmawiali telefonicznie. Te relacje wyglądały na bardzo dobre, wręcz nawet można powiedzieć czasami przyjacielskie. Teraz prezydent Andrzej Duda też mam wrażenie, że zmienił trochę zdanie i swoją optykę na to, jak funkcjonuje Wołodymyr Zełenski. Ale dlaczego te rozmowy i te dobre relacje się skończyły? Jak tutaj na tle tego wszystkiego wypada prezydent Karol Nawrocki?
0: Sprawa jest dosyć złożona, bo rzeczywiście jak przypomnimy sobie tę przyjacielską relację Zełenskiego z Dudą i tu ja bym nie oskarżała w żaden sposób, nie rzucała takich insynuacji, że Andrzej Duda kierował się koniunkturalizmem, bo rzeczywiście było widać, że tam jest duże zrozumienie, ale nie zarzucając mu koniunkturalizmu, można powiedzieć, że to był ten czas, 22-23 rok, gdzie w Europie żartowano, że tak naprawdę gdyby Wołodymyr Zełenski stanął w jakimkolwiek państwie europejskim w szranki wyborcze, to wygrałby wybory w każdym kraju. Tak bardzo był podziwiany i wspierany. Wtedy wszyscy chcieli się z nim fotografować, wszyscy chcieli mu nadawać ordery. Minęło sporo czasu i również w państwach europejskich no dostrzegane są głębokie problemy Ukrainy z korupcją, ale również no, z funkcjonowaniem państwa przez tyle lat w okresie wojny i no, siłą rzeczy wielu błędów, które obecna ekipa rządząca również popełnia. Może nie tyle w strategii wojskowej, ale w utrzymaniu tego państwa w jakichś ryzach. I w związku z tym no, te decyzje mogą być decyzje Wołodymyra Zełenskiego, również jeśli chodzi o takie kwestie symboliczne, jak nadanie kontrowersyjnej nazwy jednego z oddziałów. One mogą być już krytykowane, ponieważ skończył się czas, kiedy Wołodymyra Zełenskiego w Europie nie można było krytykować.
2: Z profesor Anną Pacześniak, politolożką i europejską Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawiał Maciej Wolny. na 6 minut.

0: Minut przed godziną 7 mamy połączenie z Mileną Rashid-Szechab, korespondentką Polskiego Radia w Libanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Prezydent Donald Trump wezwał premiera Benjamina Netanyahu, aby Izrael powstrzymał się od uderzeń na Iran. Według Białego Domu Donald Trump powiedział Netanyahu, że Waszyngton i Teheran są o krok od przełomu w negocjacjach. I czym zakończył się ten apel?
1: To brzmi, nie wiem, czy też zdajesz sobie sprawę, jak bardzo to brzmi, jak coś, co relacjonujemy już mniej więcej dobrych kilka tygodni.
0: Tak, ale ja już przestałem komentować, więc tylko no właśnie, czekam na twoją relację.
1: Tak, no dokładnie Trump powiedział, że w ciągu 2 tygodni będzie ogłosił zwycięstwo z Iranem. Wcześniej mówił, że to będzie do końca czerwca. Irańczycy są dużo bardziej powściągliwi. Oni mówią, że nie, to mówił wczoraj przewodniczący irańskiego parlamentu Mohamed Boher Ghalibaf, że niestety oni w ogóle nie ufają ani w porozumienie, ani w jakąś szczerą chęć dialogu, więc no, tutaj byłabym ostrożna, jeśli chodzi o jakieś takie patrzenie w przyszłość na to, co się dzieje. Chociaż to, co się wydarzyło wczoraj i przedwczoraj, było bardzo niepokojące i wyglądało, że może dojść do jakiegoś powrotu do wojny. Na co zresztą zareagowały rynki, bo bardzo wzrosła do 104 dolarów za baryłkę ropa. I myślę, że ta wypowiedź Trumpa to jest właśnie taki rodzaj reakcji na uspokojenie rynków, bo to jest to, o co najbardziej chodzi. Ale tutaj ważne jest, jak bardzo rozjeżdżają się, czy zaczynają się właściwie rozjeżdżać, interesy Netanyahu i Trumpa. Bo Trumpowi zależy na jakimś rodzaju porozumienia z Iranem, które oczywiście może ogłosić jako zwycięstwo, bo ma przed sobą wybory, ale Netanyahu też ma przed sobą wybory i on ma zupełnie inną perspektywę, bo jemu zależy na wojnie właśnie po to, żeby wygrać te wybory. Więc tutaj ta przyjaźń, o której wczoraj ambasador Stanów Zjednoczonych przy Izraela przy ONZ-cie mówił, że to jest 40-letnia przyjaźń między Netanyahu a Trumpem i że oczywiście jak w każdej miłości czasami się zdarzają kłótnie, to nawet użył określenia lovers, co było takie tutaj oczywiście dwuznacznie komentowane, to jednak pokazuje, jak bardzo te relacje w ciągu ostatnich tygodni się psują. Oczywiście to są cały czas tylko słowa, to nie idzie za tym nic jeszcze konkretnego w samym podejściu Stanów Zjednoczonych do Izraela, w polityce Stanów Zjednoczonych do Izraela, ale sam fakt, że te relacje osobiste, które były teraz właściwie podstawą wielu decyzji politycznych, decyzji też militarnych, że się psują, to stawia pod znakiem zapytania cały ten proces pokojowy.
0: I o tym mówiła Milena Rashid-Szechab, korespondentka Polskiego Radia w Libanie. Dzięki, Mileno, do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: 2,5 minuty pozostały do godziny 7:00. Za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po nich Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju, z nami będzie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem.

0: Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Teraz decyzja w rękach prezydenta Nawrockiego. Kapituła Orderu Orła Białego wydała opinię na temat odznaczenia przyznanego Wołodymyrowi Załęskiemu. Przyszłoroczna płaca minimalna, tym zajmie się dziś Rada Ministrów. Będą też alerty synoptyków przed burzami i upałem. Pogoda da się nam dziś we znaki. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Jak poinformował prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, kapituła najwyższego polskiego odznaczenia państwowego przedstawiła swoją opinię. Na razie nie wiadomo, jaka to opinia, jednak zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Łukasza Ściebiorowskiego pokazuje to, że kapituła daje czas Karolowi Nawrockiemu.
2: Jest to pewien czas dla prezydenta, bo tak naprawdę decyzja trochę wraca do prezydenta, bo przypomnijmy, że taki mocny głos pierwszy poszedł od prezydenta Nawrockiego. Wszystkie siły w kraju mówią jednym głosem, że ta decyzja odnośnie nadania tej nazwy UPA jednemu z tych oddziałów była niepotrzebna, zła.
1: Poseł PiS Andrzej Gawron mówił w Radiu Katowice, że jest jeszcze szansa na normalizację stosunków polsko-ukraińskich.
3: To jest trochę, takie jest moje zdanie, danie czasu, żeby jeszcze może w tych stosunkach między Polską a Ukrainą można było jakiś zrobić krok, który wygasi trochę ten spór. Powinniśmy razem tutaj w państwie, obojętnie jaki ośrodek władzy, dbać o interes Polski.
1: Kapituła Orderu Orła Białego obradowała z inicjatywy Karola Nawrockiego. To odpowiedź polskiego prezydenta na decyzję ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Załęskiego, który nadał jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imię bohaterów UPA. Rząd bierze pod lupę płacę minimalną w przyszłym roku. Do połowy czerwca swoją propozycję musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Resort Pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Ministerstwo Finansów studzi te zapędy. Ostateczna propozycja ma zostać wypracowana na dzisiejszym posiedzeniu. O szczegółach Sylwia Białek.
4: Płaca minimalna wynosi w tym roku 4806 zł. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by minimalne wynagrodzenie wynosiło w 2027 roku 4986 zł, a stawka godzinowa 32,60 zł. Resort Finansów z korektorem w dłoni te propozycje zmienia. Dziś do porozumienia będą musieli dojść ministrowie, a później pracodawcy, pracownicy i rząd będą mieli 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli to się nie uda, decyzję podejmie Rada Ministrów. Ministrowie zapoznają się także z informacjami dotyczącymi prognozowanych wielkości makroekonomicznych na przyszły rok. Zgodnie z przyjętymi dwa miesiące temu wieloletnimi założeniami wzrost PKB w 2027 roku ma wynieść 3,1%, a inflacja średnioroczna 2,5%. Rząd zajmie się również propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Rada Ministrów ma się zebrać w samo południe. Tragiczny wypadek szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej. Nie żyje jedna osoba, kolejna została ciężko ranna, relacjonuje oficer prasowa miejscowej Straży Pożarnej brygadier Patrycja Pokrzywa.
5: Do starzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się kursantka oraz instruktor. No niestety mimo podjętej akcji ratunkowej i reanimacyjnej kobiety nie udało się uratować, a instruktor w stanie ciężkim z wielonarządowymi obrażeniami.

0: Jan został przewieziony do szpitala.
1: Przyczyny wypadku zbada Komisja do spraw badania wypadków lotniczych. Barcelona jest kolejnym punktem pielgrzymki papieża do Hiszpanii. Ostatnie trzy dni Leon XIV spędził w stolicy kraju w Madrycie, a wizytę w stolicy Katalonii papież zacznie od modlitwy południowej w katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. Jednak jednym z najważniejszych momentów będzie uroczysta msza w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia. Więcej na ten temat Agata Król.
2: Do uroczystej mszy świętej w bazylice Sagrada Familia dojdzie w setną rocznicę śmierci twórcy świątyni Antoniego Gaudiego. Podczas ceremonii zostanie uroczyście otwarta wieża Jezusa Chrystusa, co kończy główną budowę kościoła w symbolicznym momencie stulecia odejścia jego pomysłodawcy. Jednak nie oznacza to zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych, które potrwają jeszcze co najmniej kilka lat. W lutym tego roku zainstalowano ostatni element strukturalny wieży Jezusa Chrystusa. Monumentalny czteroramienny krzyż, dzięki któremu bazylika osiągnęła docelową wysokość 172,5 metra, co sprawia, że jest obecnie największą świątynią na świecie. Sagrada Familia to jeden z symboli Barcelony. Każdego roku kościół odwiedza około 2 milionów wiernych i turystów. Ponad 20 lat temu został on wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
1: Ceny paliw na stacjach niższe. Dziś litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5,93 zł, czyli o 7 groszy mniej niż w weekend i poniedziałek. Cena benzyny 98 spadła o 6 groszy i wyniesie nie więcej niż 6,57 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6,45 zł, czyli o 3 grosze mniej. Rządowe przepisy obniżające ceny paliw obowiązują na razie do 15 czerwca. Decyzja co do jego ewentualnej kontynuacji powinna zapaść w najbliższych dniach.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od południowego zachodu zbliża się do nas front deszczowo-burzowy. Padać i grzmieć będzie, zwłaszcza w Małopolsce i na Podhalu, gdzie synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w pasie od południa kraju przez centrum po Pomorze i Warmię. Lokalnie burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Synoptycy ostrzegają też przed upałem w pasie od Mazowsza przez Ziemię Świętokrzyską po Lubelszczyznę i Podkarpacie. I tam termometry pokażą dziś 29 stopni. Na południu temperatura maksymalna wyniesie 27 stopni, na północy 26, a najchłodniej będzie dziś na zachodzie maksymalnie 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Siódma sześć, już właściwie 7:07 na zegarach. Wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 9 dzień czerwca 2026 roku i to 160 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:16, a zajdzie 5 minut przed godziną 21. Imieniny obchodzą dzisiaj Anna, Dominik, Efrem, Felicjan, Pelagia i Sławoj. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: A w naszym studiu przy odsłoniętych oknach Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii z ramienia Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Jak pan odczytuje wczorajszy brak komunikatu jednoznacznego ze strony kapituły Orderu Orła Białego?
6: Raczej pozytywnie. Tutaj pan premier Donald Tusk apelował o rozmowę jeszcze obu prezydentów Polski i Ukrainy, o to, aby postarać się wznieść ponad emocje, ponad teraźniejszość i myśleć o przyszłości. I jak sądzę, temu brak, przepraszam, temu właśnie służył brak komunikatu, brak takiej jednoznacznej decyzji, a przynajmniej jej zakomunikowania. No, mam nadzieję, że do tej rozmowy dojdzie. Mam nadzieję, że ta rozmowa ostudzi nieco emocje.
5: Pan mówi, premier apelował. Ja bym powiedział, premier abdykował.
6: Ale nie rozumiem. Abdykował
5: w jakim sensie? Ja nie dałem rady. Zabiegi dyplomatyczne nie dały rady. To weźcie się, panowie, dogadajcie sami.
6: Nie, pan premier bardzo roztropnie powiedział, że problem wywołali sami Ukraińcy i prezydent Ukrainy.

0: I to po stronie ukraińskiej powinna być refleksja i propozycja rozwiązania tej niezwykle trudnej sytuacji. W sposób oczywisty dla nie tylko dla polskiej klasy politycznej, ale dla całego przede wszystkim społeczeństwa nieakceptowalnym jest gloryfikowanie oddziałów UPA, oddziałów, które dokonały ludobójstwa na Wołyniu i
1: Galicji Wschodniej. Jasna sprawa, panie ministrze, ale kto prowadzi politykę zagraniczną? Rząd czy prezydent?
0: No ale tu mówimy o wymiarze...
1: Premier często podkreśla, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, a teraz w tym wpisie przyznał, że tak na dobrą sprawę polityka zagraniczna rządu nie przyniosła efektów, więc niech prezydent z prezydentem coś z tym zrobią.
0: No dobrze, dobrze, ale ja chciałbym przypomnieć, że to pan prezydent, a nie pan premier bardzo zdecydowanie zareagował na sytuację na Ukrainie i w pierwszych słowach zapowiedział odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Więc jeżeli ktoś wywołuje jakąś sytuację, z której niezwykle trudno się wycofać, no to powinien ją rozwiązać.
1: Bez dwóch zdań
0: tutaj rozpoczął ten zupełnie niepotrzebny ten spór i spór, któremu myślę jedynie przyklaskują na Kremlu prezydent Ukrainy,
1: no
0: a podgrzał go prezydent Rzeczpospolitej, więc myślę, że apel premiera o to, żeby panowie porozmawiali, wystudzili emocje i porozmawiali o tym, co nas łączy, a nie co nas dzieli, żeby przerzucali mosty zamiast pogłębiać rowy między naszymi narodami i społeczeństwami, było bardzo rozsądne.
1: Ale to jest tak, że rząd będzie jeszcze prowadził jakieś negocjacje z Ukrainą w tej sprawie, w sprawie wycofania się z decyzji o upamiętnieniu, jak twierdzi Ukraina, bohaterów UPA, czy teraz już po prostu piłka jest po stronie prezydenta?
0: Ja myślę, że takie rozmowy, żeby były skuteczne, trzeba je toczyć niekoniecznie w studiu radia czy telewizji, ale trzeba rozmawiać z politykami, z liderami opinii w samej Ukrainie. Ukraińcy mają z tym problem przeogromny, zmierzenia się ze swoją historią, ale nie są w tym zakresie wyjątkiem. Myślę, że wszystkie narody niechętnie mówią o tym, że w przeszłości ich przodkowie, często przez nich gloryfikowani, dopuszczali się zbrodni wojennych. No przecież Brytyjczycy nie mówią o bombardowaniu Drezna, Francuzi nie mówią o tym, co się działo w Algierii. Przecież nie rozpoczynają od tego dnia i nie biją się codziennie w pierś. Więc tego typu bolesne historie mają wszystkie narody. I mądrością polityków powinno być wznoszenie się ponad to, szukanie pomostów, przerzucanie tych pomostów,
1: Powtarzam się, jasna sprawa, panie ministrze, tylko że my prowadzimy z Ukrainą dialog od wielu lat. Ukraina zdaje sobie sprawę z naszej wrażliwości na ten temat. Chociażby jeśli nie zdawała sobie sprawy z wrażliwości dotyczących bohaterów UPA, to wiedziała, jak bardzo zależy nam na ekshumacjach na Wołyniu. No, czas na rozmowy, zresztą premier sam to przyznał, że rozmowy nie przynoszą żadnego efektu. No to może decyzja o odebraniu orderu Orła Białego jest jakąś decyzją, która ma wstrząsnąć też ukraińską opinią publiczną, skoro do Ukraińców rozmowy nie przemawiają?
0: No, z całą pewnością ten ruch prezydenta Zełenskiego wywołał całą dyskusję. Myślę, że miliony nieświadomych obywateli Unii Europejskiej i świata dowie się, że o zbrodniach na Wołyniu. I to przede wszystkim w bardzo złym świetle stawia Ukrainę i prezydenta Zełenskiego, ponieważ to wpisuje się w sposób doskonały w narrację Kremla, mówiącego o tym, że w Kijowie rządzą naziści, że w Kijowie rządzą ludzie, którzy mordowali Żydów i dopuszczali się zbrodni ludobójstwa. I no tutaj ta refleksja, jak słusznie premier zaznaczył, powinna być po stronie samych Ukraińców i władz Ukrainy, ponieważ ta narracja nie służy interesowi narodowemu, nie historycznej prawdzie, ale interesowi narodowemu samej Ukrainy.
1: To jaki jest cel Polski w relacjach z Ukrainą obecnie wokół upamiętnienia bohaterów UPA? Czy my chcemy wycofania się przez Ukraińców z tej decyzji, czy puszczamy to wolno?
0: Uważam, że nie ma przestrzeni na dyskusję o tym, czy Polska mogłaby nie zwrócić uwagi, nie podnosić, nie protestować w

0: sytuacji, w której oddziały czy jednostki, które odpowiadają za ludobójstwo, za akt zorganizowanego ludobójstwa, w sytuacji, w której one są gloryfikowane. No, z całą pewnością po stronie władz Polski, po stronie polskiego społeczeństwa musi być podnoszona propozycja no, wycofanie się z tej niemądrej decyzji.
1: A to nie jest tak, że wykazaliśmy się słabością, że nie umiemy przekonać Ukraińców do tego, żeby uwzględnili nasze racje?
0: No dobrze, no ale zastanówmy się, a co byłoby siłą? Zamknięcie lotniska w Rzeszowie, zamknięcie możliwości współpracy, powiedzenie o tym, że broń i pomoc finansowa nie powinna do Ukrainy
1: sankcje płynąć. Gospodarcze, przecież to są sankcje handlowe. Nie musimy uderzać w przemysł militarny czy we wsparcie militarne.
0: Ale wszystkie te ruchy uderzają dzisiaj w zdolności obrony Ukrainy i jakkolwiek byśmy nie podnosili tej wersji czy tej sfery emocjonalnej, która jest dla nas niezwykle ważna i o niej nie możemy zapominać, to musimy pamiętać także, że w żywotnym interesie Polaków jest to, aby Ukraina się obroniła przed najeźdźcom
1: rosyjskim. Czyli ujdzie to Zełenskiemu na sucho.
0: Nie sądzę, ponieważ no, rozmowy cały czas trwają i nie mamy mocy sprawczej. Prezydent czy premier Rzeczpospolitej nie może swoją decyzją spowodować, że ta czy inna jednostka wojskowa ukraińska będzie miała taką czy inną nazwę. Dyplomacja i działania dyplomatyczne się cały czas odbywają. Mam nadzieję, że w tym zakresie będą skuteczne.
1: Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, pisał wczoraj w mediach społecznościowych, że rzadko się zdarza, żeby premier przyznawał się do swojej niemocy.
0: No dobrze, no ale to zapytam pana Przydacza w takim razie, co przez 8 lat działo się w kwestiach ekshumacji, tak? I to, że dzisiaj na krakowskim przedmieściu pręży muskuły i opowiada o jakiejś skuteczności prezydenta, bo ten zapowiedział odebranie orderu Orła Białego, nie zmienia faktu, że przez całe lata ekshumacji nie była. Polacy pomagali, otwierali granice. No to zapytam w takim razie, co wtedy rząd robił, w którym także pan Przydacz funkcjonował, tak? I jego formacja polityczna. Jaką skuteczność wtedy wykazywali, tak? To nie jest coś, co buduje, to nie jest coś, co przerzuca mosty, to nie jest coś, co może powodować, że interes Polski będzie na wyższym poziom podniesiony.
1: To zmienimy temat, przeniesiemy się myślami do Krakowa. Daria Gosek-Popiołek będzie kandydatką Lewicy na prezydentkę Krakowa. Żal, że nie ma wspólnego kandydata całej koalicji. Czy to dobrze, czy to naturalna kolej rzeczy?
0: To jest naturalna kolej rzeczy. Co wybory pojawiają się komentatorzy, którzy chcą Lewicy wtłaczać się na wspólną listę i nawołują do wspólnych kandydatów. Lewica nie ma tożsamego programu, nie wiem, z Koalicją Obywatelską, z Polskim Stronnictwem Ludowym w szczególności. Więc dlaczego mielibyśmy wystawiać wspólnego kandydata? Mamy swoją wizję na państwo, na samorząd. Trudno byłoby przecież z konserwatywnymi, z częścią konserwatywnych polityków Koalicji Obywatelskiej czy PSL-u rozmawiać o transporcie zbiorowym, o mieszkalnictwie i o roli w tym zakresie władz miasta. Mamy inny pogląd na miasto i Daria, jestem przekonany, że ten pogląd bardzo fajnie przedstawi i myślę, że jest w końcu czas na to, aby duże miasto wybrało polityka progresywnego, polityka, który ma socjalny pogląd i progresywny na rozwój miasta.
1: I po Aleksandrze Miszalskim to byłby odpowiedni wybór dla Krakowa?
0: Przede wszystkim po latach prowadzenia takiej konserwatywnej polityki przez prezydenta Majchrowskiego. No, chociażby w bliskiej mi mieszkaniówce widzę, że Kraków naprawdę ma wiele do nadrobienia. W Krakowie nie funkcjonuje. No, w ostatnich latach powstał, zdaje się, publiczny TBS, Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przez lata Kraków uznawał, że jedyną rolą w obszarze mieszkalnictwa jest budowa mieszkań czy zapewnienie mieszkań socjalnych. Bez traktowania mieszkalnictwa jako takiego wehikułu rozwoju gospodarczego miasta, społecznego. Daria ma tutaj bardzo mądre, progresywne podejście. Ona wie, że władze miasta, władze samorządowe są od tego, żeby zapytać.

0: zapewniać ludziom komfort funkcjonowania, żeby nie wtłaczać ludzi w kredyty, w problemy, a w tych problemach im pomagać.
1: To skoro przy mieszkaniówce jesteśmy, przypominam, że pan minister zajmuje się tematem mieszkaniówki w Ministerstwie Rozwoju. Pan minister Tomasz Lewandowski jest naszym gościem. Panie ministrze, dlaczego Polską rządzą deweloperzy?
0: Nie mam takiego absolutnie wrażenia.
1: A ma pan przykład z ostatnich miesięcy, żeby deweloper został ukarany za prowadzenie nielegalnych działań? Jakikolwiek przykład?
0: Panie redaktorze...
1: Dobrze, to ja pomogę.
0: No niech pan
1: przykład
0: pomoże.
1: Z Nowego Dworu Mazowieckiego sprzed kilku tygodni. Czytam, Urząd Miasta nie wydał pozwolenia na usunięcie drzew, nie było też pozwolenia na budowę. Wycinka jest bezprawna. Moi urzędnicy, mówi burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, udali się na plac budowy, gdy tylko dostaliśmy sygnał, że drzewa są usuwane. Nie zostali wpuszczeni, nie wpuszczono też funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Wezwaliśmy na miejsce policję, też nie została wpuszczona, drzewa zostały wycięte. Podobna sytuacja, ulica Radzymińska 14 w Warszawie. Także zostały wycięte drzewa, mimo wyroku sądowego deweloper wyciął dwa, to jest deweloper Budrem, który wcześniej także między innymi zburzył jeden z budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków. Także nie wpuszczono na miejsce Straży Miejskiej, nie wpuszczono na miejsce policji ani przedstawicieli dzielnicy.
0: Dobrze, ale tego typu działania są penalizowane. Musi zadziałać tutaj i nadzór budowlany.
1: Penalizowany w jakiej formie? W takiej, że na dewelopera nakładana jest kara za jedno odwyciętego drzewa, prawda? I w jaki sposób to przy milionowych inwestycjach, w jaki sposób kilka tysięcy złotych kary robi wrażenie na deweloperze?
0: Panie redaktorze, przykręcamy tą śrubę. Przykręcamy tą śrubę, no chociażby zmieniając przepisy w obszarze, ja odpowiadam nie za ochronę środowiska, tylko za mieszkalnictwo, więc proszę, proszę pozwolić mi na tej sferze się skupić. Wyłączamy możliwość wyodrębniania na własność lokali w budynkach zamieszkania zbiorowego, a więc...
1: Co to znaczy w ogóle?
0: Patologizowanie przestrzeni publicznej, w których miały być pensjonaty, hotele, buduje
1: proszę
0: się
1: pseudo...
0: Niech pan mi dokończy, bo proszę. Zadaje pan pytania, to proszę pozwolić odpowiedzieć. W miejsce, w których miejscowe plany zakładały budowę hoteli czy pensjonatów, budowało się pseudoapartamentowce i sprzedawało mieszkania inwestycyjne, apartamenty poniżej 25 metrów. Na to pozwalały przepisy przyjęte jeszcze przez naszych poprzedników. W tej chwili mimo ryku i krytyki całej branży deweloperskiej zmieniamy te przepisy. Ustawa o własności lokali za chwilę trafi na Stały Komitet Rady Ministrów, Rady Ministrów i nie minęło 3 lata rządów, a jeżeli ma pan świadomość, jak wygląda proces legislacyjny, to nie dzieje się z piątku na poniedziałek.
1: Ale ja też mam
0: tak?
1: świadomość, jak wyglądają nasze miasta, w jaki sposób deweloperzy prowadzą inwestycje. Ta inwestycja Radzymińska 14.
0: No to i panie kolejny przykład, nie ma dopłat
1: proszę
0: do kredytów.
1: Dać mi dokończyć. Ale co z tego? Ale chodzi o to, że deweloperzy uprawiają samowolkę. Na terenach publicznych. Nawet takich, do których nie mają prawa do inwestycji. Budynek na Radzymińskiej 14 od budynku na Radzymińskiej 12, wie pan o ile będzie oddalony? O 9,18 metra. Okna od okien. 9 metrów.
0: No dobrze, no ale jeżeli pozwalają na to przepisy prawa budowlanego, to...
1: Ale kto kogo chronią przepisy prawa budowlanego? Dewelopera czy mieszkańców, którzy mieszkają 9 metrów od okien? Kogo mają chronić te przepisy?
0: Te przepisy są zmieniane w obszarze zapewnienia standardu zamieszkania. Też nad tymi przepisami w tej chwili pracujemy. Ja przypomnę, że rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinna odpowiadać budynki, ich usytuowanie nie było gruntownie zmieniane. Mówię o całym dokumencie od ponad 20 lat. W tej chwili kończy się proces prac nad tym dokumentem. To nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień.
1: Panie redaktorze, po 90 roku
0: był kult własności, było podbijanie piłeczki i gloryfikowanie tego, co robią deweloperzy. Ten rząd jest pierwszy, który postawił zamiast na dopłaty, zamiast na wspieranie banków i deweloperów, na budownictwo społeczne, na budownictwo komunalne.
1: Bardzo się cieszę. Tylko pytanie, natomiast ja pana zapytałem pan o karanie deweloperów.
0: To proszę pytać nie ministra odpowiedzialnego za mieszkalnictwo, tylko kogoś odpowiedzialnego za ochronę środowiska.
1: Kto tworzy przepisy dotyczące mieszkalnictwa i warunków zabudowy? Ministerstwo, prawda? No to kogo mam pytać, panie ministrze?

0: No dobrze, ale nie w zakresie ochrony środowiska.
1: Pan opowiada, ale nie. To nie chodzi tylko o zakres ochrony środowiska.
0: Panie redaktorze...
1: Panie ministrze, mogę dokończyć?
0: Tak.
1: To nie chodzi tylko o zakres ochrony środowiska. Tłumaczę panu, że na przykład w Nowym Dworze Mazowieckim w ogóle nie było pozwolenia na budowę. Deweloper wjechał z koparkami na działkę, na której nie miał pozwolenia na budowę. Pytam pana, jaki jest w Polsce system karania nieuczciwych deweloperów? To znaczy, czy deweloper, który złamie przepisy i na przykład dokona albo nielegalnej wycinki drzew, albo dokona nielegalnych działań na terenie, do którego nie ma uprawnień, na przykład pozwolenia na budowę. Czy zna pan chociaż jeden przykład takiego dewelopera, który na przykład odpowiadał w procedurze karnej?
0: Tak, znam.
1: I jak się
0: całe mnóstwo. No ale no, panie redaktorze, no, chce mnie pan przepytywać serio z wszystkich przypadków kryminalnych, w sytuacji, w której ktoś rozpoczyna budowę.
1: Próbuję od pana uzyskać odpowiedź, w jaki sposób próbuje pan walczyć z patodeweloperką.
0: No to panu mówię. Przepisami, które uniemożliwiają tworzenie pseudo lokali inwestycyjnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, w hotelach. Mówię panu, że zmieniamy ustawę deweloperską w ten sposób, że deweloper będzie po pierwsze nie będzie mógł zlikwidować spółki celowej, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z upływie 5 lat rękojmi. Mówię o tym, że zmieniamy przepisy, zgodnie z którymi deweloper będzie musiał w prospekcie emisyjnym wskazać dokładnie, z jakich materiałów będzie budował blok, żeby nabywcę lokali nie wprowadzać w błąd. Mówię o tym, że w trakcie pokazywania oferty deweloper będzie musiał wskazywać tak prostą rzecz jak rzuty z podaniem wielkości poszczególnych pomieszczeń, żeby nie wprowadzać kupującego w błąd. Wprowadzamy od kwietnia następnego roku zacznie działać portal danych o obrocie mieszkaniami,
1: w których kary dla deweloperów?
0: Mieszkaniec, tak, to już za chwilkę o tym powiem. Mieszkaniec będzie miał informacje o tym, jakie są ceny ofertowe, jakie są ceny transakcyjne mieszkań. Będzie miał informacje o deweloperze, czy toczyło się przeciwko nimu jakiekolwiek postępowanie likwidacyjne, upadłościowe.
1: Panie ministrze, jest w Polsce mnóstwo jakiekolwiek ludzi, kary. Mnóstwo, tysiące ludzi,
0: te same przepisy, o których mówię, tylko ostatnie zdanie. I te same przepisy wprowadzają zakaz waloryzacji ceny mieszkania na niekorzyść kupującego oraz do czterokrotności zwiększają kwotę odstępstwa.
1: Pan mówi o aspektach gospodarczych,
0: nie,
1: finansowych.
0: Ale ja mówię o relacji kupujący-deweloper.
1: Panie ministrze, jeżeli proszę się tak nie denerwować. Naprawdę, spokojnie. Ja pana pytam o to, bo są tysiące ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni przez deweloperów, na przykład poprzez zasłonięcie im okien, zabranie miejsc zielonych, zabranie parkingów. To wszystko się dzieje na podstawie Lex Developer, która pozwalała albo pozwala do lipca, na stawianie budynków wbrew planom zagospodarowania przestrzennego. Pytam, w jaki sposób Ministerstwo Rozwoju chroni tych ludzi, którzy mieszkają na przykład w mieszkaniu z wielkiej, w bloku z wielkiej płyty i nagle przed ich blokiem powstaje 8-piętrowy wieżowiec stawiany przez dewelopera na podstawie Lex Developer. W jaki sposób mają z tym walczyć?
0: No, Lex Developer kończy już swoje obowiązywanie. Będziemy mieli w to miejsce, nie w to miejsce, tylko zupełnie na innych zasadach zintegrowane plany inwestycyjne, w których samorząd będzie mógł porozumieć się z inwestorem co do szybszej ścieżki w zamian za no, jakąś premię społeczną, na przykład przeniesienie części mieszkań na rzecz samorządu, wybudowanie drogi, wybudowanie szkoły. Więc to się dzieje. Życie Lex Developer właśnie się kończy. Więc jeżeli pan pyta, w jaki sposób...
1: Życie deweloperów będzie nadal się miało w najlepsze.
0: Ale proszę pana, nie jest moim celem zabijanie tego czy innego przedsiębiorcy, ale wprowadzanie takich reguł, żeby oni nie mogli, grając na zysk, grając na sukces swojego przedsięwzięcia gospodarczego,
1: są bezkarni,
0: patologizować przestrzeni publicznej.
1: Które patologizują i są w tym patologizowaniu zupełnie bezkarni.
0: Ale to jest pana teza w tej chwili, tak? Ja panu mówię o tym, pan zarzuca mi, że się denerwuje, ale nie przyjmuję do wiadomości tego, że kilkunastoma ustawami zmieniamy tą przestrzeń publiczną w zakresie planowania przestrzeni, w zakresie mieszkalnictwa i to nie przyjmuje pan do wiadomości, że przez 2 lata nie da się zmienić się systemu i mentalności budowanej przez 36 lat.
1: Bo widzę codziennie, jak patologizuje się nasza przestrzeń.
0: Ma pan rację i dlatego te działania podejmujemy w ministerstwie.
1: Wiceminister Rozwoju i Technologii z ramienia Lewicy. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Po reklamie.
13: To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Szef MON liczy, że w najbliższym czasie dojdzie do rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy. Wcześniej podobny apel w tej sprawie wystosował premier Donald Tusk. To reakcja na decyzję Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą nadania jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. To niedopuszczalne i niszczy to sojuszniczą przyjaźń, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane.
14: Wczoraj obradowała kapituła Orderu Orła Białego, która miała wydać opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Dodam, że świeże komentarze porannych gości Polskiego Radia w tej sprawie usłyszą Państwo w informacjach o 8.00. To kolejny krok, który ma umożliwić zatrzymanie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Węgierski resort spraw wewnętrznych rozpoczął przegląd decyzji o przyznaniu azylu politycznego obywatelom państw Unii Europejskiej. Ostateczne decyzje Budapesztu w sprawie dokumentów Zbigniewa Ziobry będą miały znaczenie w kontekście jego pobytu w USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
16: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone. Jeżeli zostały wyłudzone, niezgodne z prawem unijnym, Węgrzy zawsze mogą uchylić taki dokument.
14: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, którzy w rządzie PiS-u kierowali resortem sprawiedliwości, otrzymali azyl polityczny na Węgrzech od ówczesnego premiera Viktora Orbana. Obaj politycy są podejrzani w sprawie nieprawidłowości, do których miało dochodzić podczas wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Korea Północna zacieśnia współpracę z Chinami. Przywódcy obu krajów ogłosili otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych relacjach. Kim Jong-un oraz Xi Jinping rozmawiali w Pjongjangu m.in. na temat wzmocnienia suwerenności obu krajów oraz ochrony bezpieczeństwa w regionie. Północno-koreański przywódca określił zacieśnienie relacji z Pekinem najważniejszym zadaniem strategicznym. Lider Chin zapowiedział zaś zdecydowaną obronę interesów obu państw i wzmocnienie współpracy militarnej. Dyrygentka Agnieszka Duczmal i językoznawca Jerzy Bralczyk uhonorowani za swoją działalność. W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się gala konkursu Teraz Polska, na której przyznano tytuły Wybitny Polak. Profesor Jerzy Bralczyk nie krył z zadowolenia z faktu, że język polski wciąż odgrywa ważną rolę w społeczeństwie.
17: Bardzo lubię, jak mnie wyróżniają, zwłaszcza pozytywnie, a tak chyba miało dzisiaj być. Więc bardzo się ucieszyłem, że zostałem wyróżniony, a nawet uwybitniony. Cieszyłbym się nawet, gdyby to był jakiś inny językoznawca, bo to by świadczyło, że język jest ważny.
14: W ramach konkursu Godła Teraz Polska nagrodzono 25 firm oraz inicjatyw w kategoriach produkty, usługi i innowacje.

0: 13 stopni w Nowym Sączu, niemal 20 w Słubicach w województwie lubuskim i w ciągu dnia temperatura będzie rosła aż do 30 stopni. Tyle wskażą termometry na Mazowszu. Nieco chłodniej w centrum kraju, w województwach łódzkim i kujawsko-pomorskim 27-28 stopni. Podobnie na południu i na wschodzie kraju, najchłodniej na zachodzie 22 stopnie i nad Bałtykiem maksymalnie 25. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pasa centralnej Polski i drugiego stopnia dla południa Polski przed burzami, burzami z deszczem i z gradem, bo front burzowy będzie do Polski wchodził od strony Czech. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy.
2: Sport.
1: A w nim koszykówka, tyle że w wydaniu polskim. Od tego zaczynamy. Legia Warszawa przegrała z Zastalem Zielona Góra 74-77. W pierwszym finałowym spotkaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy Andrzej Pluta z Legii mówił o przyczynach porażki, ale zdradza też, że ma nadzieję, że w drugim spotkaniu jego zespół doprowadzi do wyrównania.
3: Ciężki mecz. Zielona Góra weszła dobrze w mecz, byli bardzo agresywni. Wydaje mi się, że troszeczkę nie odpowiedzieliśmy na ich poziom, powiedzmy, fizyczności. Dużo błędów z naszej strony. Troszeczkę zabrakło skuteczności. No ale pierwszy mecz to jest, będziemy gotowi na mecz numer 2 i mamy nadzieję, że będziemy jechać do Zielonej Góry z bilansem 1-1.
1: Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski przyznawał, że jego zespół nie zagrał idealnie, ale realizował plan.
4: Pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy fizyczną obronę. Oczywiście nie ostrzegliśmy się błędów. Dobrą pracę zrobiliśmy przeciwko Andrzejowi Plucie i takiej pracy też należy się spodziewać w kolejnych meczach. Był plan na to, myślę, że to nam się udało, no ale nie wszystkich można zatrzymać, chociażby Grace'a, który zagrał naprawdę rewelacyjne zawody, ale też powiedzieliśmy sobie i wiemy, że Legia to nie tylko Andrzej Pluta, że Legia to potęga i tam tych zawodników jest dużo, dużo więcej. Cieszymy się z wygranej. Taki cel minimum. Wiemy, że zrobimy wszystko, żeby w tym drugim meczu też wygrać.
1: W rywalizacji do 4 zwycięstw ekipa z Zielonej Góry objęła prowadzenie 1-0. Następny mecz odbędzie się w najbliższą środę również w Warszawie. Tymczasem za oceanem koszykarze New York Knicks nie wykorzystali szansy i przegrali z San Antonio Spurs 111-115 w trzecim meczu finału Ligi NBA. W rywalizacji do 4 wygranych spotkań Nowojorczycy wciąż prowadzą, ale teraz już tylko 2-1. Szczegóły zna Jan Pachlowski.
5: Po dwóch porażkach z rzędu francuski gwiazdor Spurs Victor Wembanyama, zdobywca 32 punktów dla swojego zespołu, zaraz po końcowej syrenie wytłumaczył, co sprawiło, że drużyna podniosła się i odniosła w Nowym Jorku szalenie ważne zwycięstwo. Popełniliśmy mniej błędów i byliśmy w stanie bardziej kontrolować to spotkanie. Ponadto nasza komunikacja w obronie była lepsza niż ostatnio. Podsumował Wembanyama. Knicks ponieśli pierwszą porażkę w tych playoffach po kolejnych 13 wygranych z rzędu. Wynik tego emocjonującego spotkania ważył się do ostatniej sekundy, choć Spurs potrafili w najważniejszych momentach nie dać sobie odebrać skromnego prowadzenia. Symboliczny występ. Pierwszy w tych finałach zaliczył Jeremy Sochan, który na parkiecie pojawił się na 10 sekund. Knicks nie wytrzymali ciśnienia meczu we własnej hali w obecności wielu celebrytów i prezydenta Donalda Trumpa, który notabene został, jak należało się spodziewać, w Nowym Jorku, wybuczany przez tłum kibiców, gdy pojawił się na telebimie podczas odgrywania amerykańskiego hymnu. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: A następne spotkanie finału Ligi NBA odbędzie się w nocy ze środy na czwartek. To teraz wracamy do tenisa, bo wczoraj do kraju wróciła Maja Chwalińska, finalistka zakończonego w weekend tenisowego, wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Były brawa, było powitanie na lotnisku, była konferencja prasowa. Dużo odpowiedzi, dużo pytań. Były też pytania do Piotra Szczypki, menadżera tenisistki, który przyznaje, że ma nadzieję, że jego zawodniczka dostanie dziką kartę, a ta pozwoli wystąpić od razu w turnieju głównym na kortach Wimbledonu, ale wciąż nie jest to pewne.
6: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki

0: Angielska federacja, co nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Jest to niezależna decyzja tego boardu, w którym prawdopodobnie jest 300 ludzi. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady, więc z naszej strony zrobiliśmy co możemy, no i nic nam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję.
1: Niektóre plotki mówią o tym, że dziką kartę może dostać Serena Williams. Co zatem na to Piotr Szczypka?
0: No nie będę się narażał Serenie. Szanuję jej wyniki, jest po prostu sportsmenką dziesięciolecia, ale podobno jeszcze druga karta, więc może ta druga trafi do Mai.
1: Wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu zostanie rozegrany w pierwszej połowie lipca, a piłkarskie Mistrzostwa Świata zaczynają się już niebawem, już w najbliższy czwartek. Trwa testowanie, sprawdzanie formy i kilka ciekawych towarzyskich spotkań za nami. Holandia wygrała z Uzbekistanem 2-1, Francja z Irlandią Północną 3-1. Niedawno zakończył się też mecz Hiszpanii z Peru. Hiszpanie zwyciężyli 3-1.
2: Czekamy na czwartkowy start mundialu. Tomasz Kowalczyk także. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Siódma 40 na zegarach.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy według pana brak jednoznacznej oceny kapituły Orderu Orła Białego co do odebrania orderu odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu to dobry znak?
4: W mojej ocenie tak. Oczywiście niepotrzebna była zapowiedź, że należy odebrać odznaczenie, czyli Order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ prowadziło to do eskalacji. Czyli biorąc pod uwagę tak zwaną drabinę eskalacyjną, w mojej ocenie trzeba było się zatrzymać na tym niższym poziomie i oczywiście przejść do meritum, do właśnie znalezienia sposobu rozwiązania tej sprawy, nie eskalując, ponieważ kiedy politycy jednej, a później drugiej strony się poruszają po tej drabinie eskalacyjnej, to wtedy oczywiście działają na tej płaszczyźnie emocji, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. A właśnie ten konflikt, ta eskalacja wokół pamięci, no nie jest nam dzisiaj potrzebna, ponieważ mamy właśnie zagrożenie ze strony Rosji, a zatem bezpieczeństwo i gospodarka to te płaszczyzny, które powinny łączyć. Oczywiście należy wziąć pod uwagę różnice, czyli właśnie ten konflikt pamięci i szukać optymalnego rozwiązania wyjścia z tej sytuacji. I mam nadzieję, że to otrzeźwiająca podziała na polityków jednej, czyli strony ukraińskiej, ale także polskich polityków, ponieważ eskalowanie by prowadziło do napięć między narodami, ale także wewnątrz kraju. Eskalowanie i epatowanie nastrojami antyukraińskimi oczywiście może podnosić i podnosi poparcie, tylko pytanie, dla jakich ugrupowań, kto na tym skorzysta, no i oczywiście ten czynnik zewnętrzny. Rosja na pewno na tym skorzysta.
2: A czy nie okazujemy przy braku stanowczej reakcji, nie okazujemy słabości?
4: Panie redaktorze, oczywiście należy zadać sobie pytanie, co jest interesem Polski, czy wygranie tego konfliktu pamięci, a to będzie niezwykle trudne, ponieważ każdy naród, czy tam to się podoba, czy nie, kształtuje własną tożsamość historyczną, własną pamięć. Oczywiście nasza stanowcza reakcja jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast trzeba szukać subtelnych możliwości rozwiązania problemu, a nie właśnie eskalowania, ponieważ eskalowanie doprowadzi do tylko pogłębienia tych różnic i napięć, tak jak już podkreśliłem, w relacjach między narodami, ale także wewnątrz kraju. Natomiast trzeba apelować do wartości europejskich, do właśnie znanych nam modeli pojednania i oczywiście odrzucenia tych radykalnych

0: radykalnych, zarówno radykalno-lewicowych ideologii, jak i radykalno-prawicowych. I w tym aspekcie oczywiście należy potępić, bo tak samo Ukraina, jak i Polska ma prawo wybierać swoich bohaterów, ale jeżeli chcemy być razem w Europie, w Unii Europejskiej, to oczywiście ten system wartości europejskich odrzuca te skrajności. Nie wartości konserwatywne, ale skrajności, podobnie jak odrzuca skrajne ideologie lewicowe, czyli ideologię komunistyczną.
1: A czy ze strony...
0: Jako zbrodniczą.
1: Jasne. Panie profesorze, a czy ze strony ukraińskiej widzi pan przestrzeń i chęć do osiągnięcia kompromisu w tej sprawie? Bo wczoraj dziennik Gazeta Prawna informował o tym, że delegacja, przepraszam, Gazeta Wyborcza to była, że delegacja ukraińska Kirył Budanow, który był w Polsce i rozmawiał z polskimi władzami, no nie zaproponowali nawet jakiegoś takiego konkretnego sposobu wybrnięcia z tego upamiętnienia bohaterów UPA.
0: Panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę politykę pamięci, proces kształtowania i konsolidacji narodu, to Ukraina dopiero właśnie finalizuje ten proces. W 2015 roku OUN-UPA została uznana w drodze ustawy za formację niepodległościową. I prezydent Zełenski, pomimo że nadając właśnie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA, działał zgodnie z prawem Ukrainy, to właśnie nie wzięto pod uwagę naszej wrażliwości historycznej, pewnej prawdy historycznej związanej z tym, iż ta formacja, mówimy tutaj o formacji OUN-UPA, pragnę podkreślić OUN-UPA, i to właśnie kiedy ta formacja ukraińskiej partyzantki została zdominowana przez OUN-B, frakcji banderowców, doszło do czystek etnicznych, do ludobójstwa na ludności polskiej zamieszkującej Wołyń i Galicję Wschodnią. A zatem tego kontekstu nie ma, albo nie jest on tak obecny w ukraińskiej pamięci. Natomiast w tej ukraińskiej pamięci zostały te wątki walki tej formacji z Sowietami już pod koniec II wojny i po zakończeniu II wojny światowej. Dlatego mówimy o tych różnicach pamięciowych, o właśnie pewnym konflikcie pamięciowym. I nasza stanowcza reakcja jest oczywiście potrzebna, ale należy zadać sobie pytanie, jaki cel my chcemy osiągnąć, czy wygrać, a w mojej ocenie wygranie konfliktu pamięci nie jest to możliwe. Będzie to niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć, raczej nie będzie to możliwe. A zatem powinniśmy szukać racjonalnych możliwości oddziaływania zarówno na stronę ukraińską, jak i właśnie w kontekście stanowiska Unii Europejskiej. A zatem z jednej strony należy znaleźć sposób, żeby nie blokować integracji Ukrainy z Unią Europejską i ewentualnie NATO, bo to jest w naszym interesie, ale z drugiej strony na poziomie relacji Unia-NATO-Ukraina zawrzeć ten aspekt nieodwoływania się do tych skrajnych ideologii nacjonalistycznych, a taką ideologią, a tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie ma ideologii banderyzmu. Jeżeli będziemy zakazywać ideologii banderyzmu, to będziemy działać podobnie jak Związek Radziecki, Moskwa, kiedy zamordowano Banderę, uczyniono z niego bohatera. I kiedy będziemy dążyć do zakazu ideologii, której de facto nie ma, no to będziemy, w mojej ocenie, osiągniemy odwrotny od zamierzonego skutek. Będziemy się przyczyniać do właśnie powstania takiej ideologii. Należy odrzucić ideologię ukraińskiego integralnego nacjonalizmu, autorem której był Dmytro Doncow. A zatem należy profesjonalnie postępować w tej materii i tego należy wymagać od naszych polityków.
1: I o tym mówił profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

0: Analizujemy zasadność podtrzymania pakietu ceny paliw niżej, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Rządowe przepisy obniżające ceny paliw obowiązują na razie do 15 czerwca. Decyzja co do jego ewentualnej kontynuacji powinna zapaść na dniach. Andrzej Domański podkreślił, że sprawa jest analizowana.
1: Analizujemy sytuację na rynku. Widzimy, że w ostatnich tygodniach cena ropy istotnie spadała, z kolei od piątku z kolei widzimy wzrosty ceny baryłki. Wiemy, że jeszcze w piątek ta cena na stacjach benzynowych, przynajmniej benzyny, była dosłownie 3-4% wyższa niż przed wojną. Więc ta sytuacja przez nas jest bardzo wnikliwie analizowana. Będziemy podejmować stosowne decyzje.
0: Ceny paliw na stacjach od dziś są niższe. To ważna informacja. We wtorek litr benzyny bezołowiowej ma kosztować maksymalnie 5,93 zł, czyli o 7 groszy mniej niż wczoraj, a za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą 6,45 zł, czyli o 3 grosze mniej. Znamy też nowe ceny gazu i to są bardzo dobre informacje, bo klienci nie muszą obawiać się wyższych cen. Urząd Regulacji Energetyki zdecydował o taryfach Maj Orlen na kolejne 6 miesięcy. Rachunki za gaz do końca roku nie wzrosną. Ja przypomnę, że pierwotnie taryfa miała obowiązywać do końca czerwca tego roku. Teraz już wiemy, że niskie ceny pozostaną przedłużone do końca roku. A to są dlatego też ważne informacje, bo z tego paliwa w Polsce korzysta prawie 7 milionów klientów, którzy używają gazu do gotowania, podgrzewania wody i ogrzewania domów. Czyli w najbliższych miesiącach rachunki za gaz nie wzrosną. Polscy odbiorcy, mimo wojny na Bliskim Wschodzie, nie muszą martwić się o jego ceny. A teraz mam dobre wieści dla seniorów i dużych rodzin, bo jesienią Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomi program Czek Turystyczny. To będzie taki nowy program, który będzie wspierał regiony dotknięte pośrednimi skutkami wojny w Ukrainie. Chodzi tu oczywiście o pobudzenie krajowego ruchu turystycznego. Z programu będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia, a także osoby posiadające ważną kartę dużej rodziny. Program ma pomóc odbudować potencjał turystyczny obszarów przygranicznych. Czek będzie można zrealizować w 4 województwach. Tak mówi Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.
2: Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. W okresie niskiego sezonu turystycznego, czyli jesiennego. Tutaj w tych 4 województwach mamy nadzieję, że to będzie efekt bardzo dobry i gospodarczy i dla polskich turystów. Ten czek, on ma być od 300 do 600 zł. Tak dajemy takie przedziały i tutaj decyzja jest już lokalna, województw. Czek będzie można zrealizować tylko i wyłącznie, jeśli powiążemy to z dwoma minimum noclegami, czyli to jest ten element budujący skalę.
0: Czek będzie imienny i można go będzie wykorzystać, będzie mogła go wykorzystać tylko ta osoba, która go wygenerowała, a lista konkretnych hoteli uczestniczących w programie pojawi się na stronie programu wraz z uruchomieniem systemu rezerwacji we wrześniu tego roku. Co ważne, do 18 czerwca trwa zbieranie ofert w regionach.
2: Te obiekty noclegowe, bo to nie same hotele, mogą być pensjonaty, mogą być domy wycieczkowe, które wpiszą się do tego programu i zostaną wybrane w kwocie, bo pensjonat może mieć kwotę ustaloną na 300 zł, a hotel o lepszym standardzie na 600 zł. Inna jest waga, ale też inna moc tego czeku i w pensjonacie, i w hotelu czterogwiazdkowym czy pięciogwiazdkowym.
0: Program Czek Turystyczny będzie realizowany od września do listopada tego roku na terenie całej Polski. Czeki będą wydawane w 3 turach. Jak to będzie działało, ja to Państwu na bieżąco będę opowiadać, jak to już ruszy. Ale eksperci mówią o tym, że to jest bardzo ważne rozwiązanie, bardzo potrzebna inicjatywa, ale szkoda, że nie obejmuje całego kraju, a nie tylko wybrane województwa. Tak komentuje dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
3: Takiego bonu wymagałoby wsparcie jeszcze kilka województw, nie tylko województwa wschodnie, ale takie województwa chociażby jak część województwa dolnośląskiego. Mam tutaj na myśli Kotlinę Kłodzką, szczególnie miejsca, które dotknęła powódź, część Opolszczyzny. Tam te wszystkie województwa również wymagałyby wsparcia, więc jeżeli działania lokalne, to raczej starajmy się finansować je lokalnymi środkami. Jeśli ma być to finansowanie ogólnopolskie, to musi dotyczyć też działań dotyczących całego sektora turystycznego w całej Polsce.
0: To przypomnijmy, program Bon Turystyczny obejmie 4 województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Na program Czek Turystyczny zostanie przeznaczone 6 milionów złotych.
4: Saldo.

0: PKO Bank Polski z nową kampanią edukacyjną reklamy, które kłamią. Bank pokazuje w niej mechanizmy, których używają cyberprzestępcy, jak manipulują emocjami i wykorzystują pośpiech, ciekawość i chęć szybkiego zysku. Wiceprezes PKO BP Piotr Mazur podkreślił, że choć polski sektor bankowy jest jednym z najbezpieczniejszych na świecie, to można się spodziewać wzrostu ataków ze strony cyberprzestępców.
1: Będzie rosła dlatego, że coraz bardziej jesteśmy online, jesteśmy bardziej zamożni, ale też starzejemy się, a ta grupa jest bardziej podatna na tego typu ataki. I ostatni argument, AI. AI, który powoduje, że przygotowanie transakcji oszukańczych dla przestępców stało się dużo tańsze. A biznes związany z oszustwami finansowymi to jest po narkotykach drugi najbardziej dochodowy biznes i to biznes o mniejszym poziomie ryzyka.
0: Najczęstsze oszustwa to fałszywe inwestycje, oszustwa telefoniczne i oczywiście podszywanie się pod banki i instytucje. Jest ich coraz więcej w sklepach, dyskontach, ale przede wszystkim na bazarach i targowiskach królują długo wyczekiwane krajowe truskawki z gruntu. Ceny tych owoców w porównaniu do tego, co widzieliśmy jeszcze kilkanaście dni temu, miło zaskakują.
2: Tylko polskie mamy. I mamy bardzo słodką, mamy o smaku poziomo jak truskawkę i mamy taką twardszą, mniej słodką, ale też polską.
0: W jakiej cenie?
2: 18 zł za kilogram, ta ładniejsza, większa i 14 zł mniejsza, prosto z pola. Jeszcze dwa tygodnie temu było dużo greckich, bardzo dużo, ale w tej chwili już klienci nie chcą greckich i już nie sprowadzają, bo jest wysyp naszej polskiej. Nasza Polska jest pachnąca, jest świeża szypułka, no i pachnie z daleka, na 10 kroków już ją czuć, że to jest polska truskawka. I jest pyszna.
0: No i mamy jeszcze czas, by się tymi truskawkami nacieszyć, bo sezon na polskie truskawki z gruntu trwa zazwyczaj do połowy lipca.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no.
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Organizujesz wydarzenie dla całego miasta? To brzmi ogromnie.
15: Da się, kiedy masz doświadczenie w pracy projektowej. Plan, odpowiedzialność, współpraca.
14: A skąd to wiesz?
15: Z harcerstwa. Tam nauczyłam się, że pomysły naprawdę można zmieniać w działanie.
16: I wiesz, że...

0: właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
1: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
2: www.całymżyciem.pl. Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ważą się losy odznaczenia przyznanego prezydentowi Załęskiemu. Kapituła Orderu Białego wydała opinię, zdecyduje prezydent Nawrocki. Wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Tym między innymi zajmie się Sejm podczas trzydniowego posiedzenia. Kibice mogą już odliczać godziny do wielkiego sportowego święta. Pojutrze początek piłkarskich mistrzostw świata. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załęskiemu. Poinformował o tym prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, dodając, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. To reakcja na decyzję Wołodymyra Załęskiego, który nazwał jedną z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imieniem bohaterów UPA. Za odebraniem najwyższego polskiego odznaczenia Załęskiemu jest Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości, polityk. Mówił o tym w radiowej jedynce.
2: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Załęskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. No, nie ma żadnego powodu, aby tak było. I to jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, że ta dyskusja się rozpoczęła.
1: Kancelaria prezydenta Nawrockiego nie ujawniła szczegółów opinii kapituły Orderu Orła Białego. To pozytywny znak, ocenia nasz poranny gość, wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Lewicy.
3: Pan premier Donald Tusk apelował o rozmowę jeszcze obu prezydentów, Polski i Ukrainy, o to, aby postarać się wznieść ponad emocje, ponad teraźniejszość i myśleć o przyszłości. I jak sądzę, temu właśnie służył brak komunikatu, brak takiej jednoznacznej decyzji, a przynajmniej zakomunikowania.
1: Wezwanie szefa rządu o rozmowę prezydentów Nawrockiego i Załęskiego skrytykował tymczasem szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. We wpisie na portalu X uznał je za, i tu cytat, przyznanie się do kompletnej niemocy.
4: Podczas tego posiedzenia posłowie będą kontynuowali pracę nad rządowym projektem.
1: Przed nami trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. PiS zarzuca mu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Dziś dyskusja nad wnioskiem i głosowanie odbędzie się w środę. Nad czym jeszcze będą pracowali posłowie, o tym Małgorzata Naukowicz.
4: Podczas tego posiedzenia posłowie będą kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiany mają zwiększyć przejrzystość systemu i ograniczyć sytuacje, w których rolnicy mają trudności z uzyskaniem ochrony ubezpieczeniowej. Posłowie rozpoczną też pracę nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z nim posiadacze takich kont będą mogli inwestować w akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe z pełnym zwolnieniem od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych. Dla aktywów oszczędnościowych takich jak lokaty czy obligacje oszczędnościowe zwolnienie wyniesie do 25 tysięcy. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2027 roku. Na piątek zaplanowano m.in. wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 28 czerwca kończy się kadencja Andrzeja Zielonackiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Początek obrad Sejmu o godzinie 10. A w samo południe zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się przyszłoroczną płacą minimalną. Do połowy czerwca swoją propozycję musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Resort pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Zapędy te studzi jednak Ministerstwo Finansów. Płaca minimalna wynosi w tym roku 4806 zł. Izrael i Iran wstrzymały wzajemne ataki. Donald Trump ostrzegł Benjamina Netanyahu, że kontynuując ataki na Iran, Izrael ryzykuje utratą poparcia Stanów Zjednoczonych. Powiedziałem, Bibi, lepiej uważaj, bo wkrótce zostaniesz sam, relacjonował amerykański prezydent portalowi Axios. Wcześniejsza rozmowa prezydenta USA z premierem Izraela z niedzieli na poniedziałek nie przyniosła skutku. Trump miał wówczas namawiać Netanyahu, aby powstrzymał się od ataku odwrotnego.

0: rakietowego na Iran. Mimo to kilka godzin później izraelskie rakiety spadły m.in. na Teheran, Isfahan, Tebris i kompleks petrochemiczny Mahshahr, będący jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Iranie. Nie było ofiar, wciąż są szacowane straty materialne. Dwa dni zostały do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Ceremonie otwarcia odbędą się w każdym z trzech państw organizujących turniej – USA, Kanadzie i Meksyku. W pierwszym meczu, który zostanie rozegrany w mieście Meksyk, gospodarze podejmą Republikę Południowej Afryki.
1: W przypadku meczu z udziałem Meksyku, kraju uznanego za jednego z najbardziej oddanych piłce nożnej uczestników turnieju, dostępność biletów za pośrednictwem FIFA jest ograniczona lub zerowa, choć więcej wejściówek można znaleźć na oficjalnej platformie odsprzedaży. Jednak dzieje się coś nietypowego na kilka dni przed meczem otwarcia reprezentacji USA w Mistrzostwach Świata przeciwko Paragwajowi w Los Angeles. Wejściówki na to spotkanie nie zostały wyprzedane. Na oficjalnej stronie odsprzedaży FIFA dostępnych jest jeszcze ponad 5 tysięcy miejsc. Podobnie jest w przypadku kanadyjskiej inauguracji i meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jest to nietypowe zjawisko w przypadku tak prestiżowych wydarzeń jak mecz otwarcia Mistrzostw Świata, na które zazwyczaj najtrudniej zdobyć wejściówki, ocenia amerykańskie publiczne radio NPR. FIFA znajduje się pod coraz większą presją w związku ze sposobem zarządzania pulą biletów. W ostatnich tygodniach dziesiątki tysięcy miejsc zniknęły z oficjalnych kanałów sprzedaży i znowu się w nich pojawiły, a część kibiców i analityków zaczęła kwestionować, czy wejściówki nie są przenoszone na platformę od sprzedaży, aby podtrzymać ich wysokie ceny na mecze cieszące się mniejszym zainteresowaniem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dodajmy, że oficjalną piosenką mistrzostw został utwór Die Die, wykonany przez kolumbijską piosenkarkę Shakirę w duecie z nigeryjskim piosenkarzem Burna Boyem.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Gwałtowne zjawiska pogodowe mogą występować niemal w całym kraju, przy czym dla części województw małopolskiego i śląskiego IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Lokalnie burzom mogą towarzyszyć opady gradu. Synoptycy ostrzegają też przed upałem w południowo-wschodnich regionach. Tam termometry pokażą niemal 30 stopni. Na południu będzie 27 stopni, na północy maksymalnie 26. Najchłodniej dziś na zachodzie od 22 do 25 stopni.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, 8:07 na zegarach. Wtorek, 9 dzień czerwca 2026 roku. Roch Kowalski, witam się z Państwem serdecznie raz jeszcze i zapraszam na ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Po 8:30 połączymy się z profesorem Andrzejem Zybałą, z politologiem ze Szkoły Głównej Handlowej, a przed godziną 9 jeszcze z Pawłem Buszką, z którym porozmawiamy o rozpoczęciu kolejnych prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych ofiar rzezi wołyńskiej oraz o sytuacji na rosyjsko-ukraińskim froncie. To wszystko już przed nami, podobnie jak 160 dzień roku, w którym to słońce wzeszło o 4:16, a zajdzie 5 minut przed godziną 21. To ostatnie tak długie dni, więc należy się chyba, ci, którzy się cieszą, to niech się cieszą. Dzień potrwa 16 godzin i 39 minut, a imieniny obchodzą Anna, Dominik, Efrem, Felicjan, Pelagia i Sławo. I najlepsze życzenia Państwu składamy, a teraz najważniejsza część drugiej godziny poranka, czyli rozmowa polityczna.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: W naszym studiu Szymon Stachowiak, społeczny doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i radny miasta Płocka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Panie ministrze czy panie radny, jak tytułować?
5: Jak panu redaktorowi wygodnie.
4: Dobrze, to będę wymiennie w takim razie. Zacznijmy od pana ministra, bo będziemy rozmawiać o sprawach związanych z kancelarią prezydenta. Czy pan zna opinię kapituły Orderu Orła Białego na temat odebrania odznaczenia Zełenskiemu?
5: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że tak jak zapowiedział minister Leśkiewicz, decyzja zostanie przedstawiona w odpowiednim czasie.
4: Co to jest odpowiedni czas?
5: Zalecam bardzo mocno, aby ten odpowiedni czas, który z godziny na godzinę jest coraz krótszy, bardzo mądrze wykorzystała strona ukraińska i jak najszybciej wycofała się z bardzo złych decyzji i bardzo złej polityki historycznej, którą uprawia w swoim państwie.
4: Czyli jeśli dobrze rozumiem, trwają jeszcze zakulisowe rozmowy i negocjacje, żeby Ukraińców przekonać do zmiany zdania? Prezydent daje im jeszcze czas?
5: Można tak to interpretować. Stanowisko pana prezydenta było i jest bardzo stanowcze i bardzo jasne. Dla nas nie ma absolutnie zgody na promocję zbrodniczego reżimu banderowskiego. Nie ma zgody na to, aby Ukraina swój mit założycielski, aby swoją tożsamość

0: narodową budowała w oparciu o bestialstwo i zbrodniarze, jakich dokonywali się banderowcy ZUPA. I tutaj nasze stanowisko jest absolutnie niezmienne. Ja tutaj bardzo mocno też podkreślam wypowiedź pana prezydenta, który nawoływał, gdy komunikując o informacji, że będzie podejmował decyzję o odebraniu orderu Orła Białego, bardzo wyraźnie podkreślił też, że w naszej opinii, co stanowczo podtrzymujemy, nie ma dla Ukrainy miejsca w cywilizacji europejskiej, w cywilizacji Zachodu, jeżeli na sztandarach wynoszą zbrodniarzy. I o tym będziemy pamiętać, o tym będziemy przypominać. Strona ukraińska ma czas, żeby się z tego wycofać i niech podejmie tę decyzję jak najszybciej, bo szkodzi przede wszystkim sobie. I to ona dzisiaj uzbraja Rosję w amunicję propagandową. To ona dzisiaj wzmacnia tą narrację, która jest dla niej szkodliwa ze względu na wojnę, jaką toczy.
1: W weekend swoje spotkania w Warszawie odbywał także Kirył Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. Czy państwo wiedzą, co z tych rozmów wynikało? Czy jest przepływ informacji pomiędzy MSZ-em, kancelarią prezydenta, kancelarią premiera?
0: Ciężko stwierdzić, czy te rozmowy miały w zasadzie coś wnieść. Wiemy o nich tyle, ile jest w oficjalnych komunikatach, tyle też możemy przekazać. Pan minister Przydacz bardzo wyraźnie podkreślił stanowisko pana prezydenta Karola Nawrockiego, stanowisko narodu polskiego w sprawie polityki historycznej, jaką prowadzi Ukraina. I tutaj, co mnie bardzo cieszy, co do zasady, niestety rozmijając się w stanowczości, ale co do zasady tutaj rząd i prezydent są zgodni, jeżeli chodzi o stosunek do polityki historycznej, jaką prowadzi Ukraina.
1: A jak pan interpretuje, jak kancelaria prezydenta interpretuje wczorajszy wpis Donalda Tuska, cytuję: ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Współpraca leży w interesie obu.
0: Czy... Niestety w mojej ocenie Donald Tusk tutaj w pewien sposób kapituluje i rozkłada ręce i mówi, że nie jest w stanie nic zrobić. Nie udało mu się perswazją przekonać prezydenta Zełenskiego do zmiany tej szkodliwej polityki i dzisiaj wykonuje krok wstecz. Jest to dla nas bardzo niepokojące, bo uważamy, że tej nogi nie możemy odkładać. Mi się przypomina taka sytuacja analogiczna z czasów pierwszego Tuska, gdzie podobnie w walce o prawdę historyczną, która jest polską racją stanu, był ten krok wstecz wykonywany, była ta noga odstawiana i obudziliśmy się w rzeczywistości, w której musieliśmy na całym świecie tłumaczyć, że nie ma czegoś takiego jak polskie obozy śmierci. Dzisiaj absolutnie my się na te analogie nie zgadzamy. Donald Tusk to już jest trzecia zmiana jego stanowiska, bo najpierw spotkaliśmy się z jedną wypowiedzią, potem po zobaczeniu sondaży, według których społeczeństwo masowo popierało decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, bo w przypadku sondaży internetowych w wielu przypadkach było to ponad 90% poparcie. Donald Tusk się wycofał, powiedział,
1: według
0: że całkowicie...
1: sondaży takich bardziej rzetelnych wczoraj nadal w Super mamy ponad Ekspresie 52%.
0: Nadal mamy ponad połowę, przy czym warto też zwrócić uwagę, że ludzi będących przeciw jest, o ile dobrze pamiętam, mniej niż 1/4.
1: 24%.
0: Mamy dużą grupę ludzi zdecydowanych, więc jest to nadal dosyć wyraźne poparcie dla tej decyzji.
1: Połowa jest za odebraniem, ćwiartka przeciw i ćwiartka nie ma zdania.
0: Ponad połowa.
1: Ponad połowa, dobrze.
0: Tak, także no, my tutaj nie odstawiamy nogi. Pan prezydent Karol Nawrocki takiej polityki spolegliwości prowadzić nie będzie. Musimy być poważnym państwem.
1: Tylko, panie ministrze, pytanie, bo tak, opinia kapituły Orderu Orła Białego nie jest dla prezydenta w żaden sposób wiążąca. Nie wiemy, jaka jest treść tego, jaka jest rekomendacja kapituły. Dopływają sygnały, że nie było jednomyślności podczas wczorajszego posiedzenia.
0: Wszystkie przecieki są niewiarygodne, tyle mogę powiedzieć. Nawet w wykonaniu prezydenta Bronisława Komorowskiego. Myślę, że pan redaktor, jako bardzo doświadczony dziennikarz, wie, że politycy bardzo lubią udawać, że wiedzą więcej niż wiedzą.
1: No, ostra autokrytyka. Bardzo się cieszę, panie ministrze. Dobrze, ale w takim razie, tak, to oczywiście Bronisław Komorowski wczoraj mówił, że ma przecieki, że nie było jednomyślności. Ale skoro opinia nie jest zobowiązująca, to czy prezydent jeszcze się nad czymś zastanawia?
0: Tak jak wspomniałem, tutaj ostateczne stanowisko pan prezydent ujawni w stosownym czasie. Ja bardzo mocno zachęcam stronę ukraińską, aby potraktowała ten czas jako gest dobrej woli i chęci dania im możliwości wycofania się z bardzo, bardzo złej i szkodliwej decyzji.
1: A jeśli nie, to wtedy będzie odebranie orderu.
0: To pan prezydent Nawrocki poinformuje w stosownym czasie.
1: Czy to wystarczy? Bo są takie opinie, że... Nawet już samo szafowanie zagrożeniem odebrania orderu Orła Białego to jest niebezpieczne wspinanie się po drabince eskalacyjnej relacji z Ukrainą.
0: prawda historyczna i walka o prawdę historyczną jest absolutną polską racją stanu. My tutaj nie możemy odpuszczać i musimy to podkreślać stale. Dzisiaj decydujemy się i cała ta dyskusja jest wyrazem bardzo wyraźnego gestu sprzeciwu, ale to nie wszystko. Pamiętajmy, że prezydent Zełenski wiedział, dlaczego, jaką podejmuje decyzję, wiedział, jak

0: jakie będą tego konsekwencje i w jaki sposób te nastroje będą odbierane. To nie jest przypadkowy wybór, że została nazwana jednostka bohaterami, podkreślimy, UPA. Nie jest to przypadek, nie było to bez udziału świadomości i absolutnie tutaj z naszej strony musi być twarde powiedzenie. Nie, musi być twarde powiedzenie, absolutnie nie. I to nie chodzi tylko o wycofanie się z tej nazwy, tylko tutaj chodzi o drastyczną zmianę polityki historycznej. Nie ma absolutnie zgody na to, żeby na jednym z największych bestialstw i wybitnie okrutnym elemencie historii, jakim są zbrodnie wołyńskie realizowane przez banderowców z UPA, nie tylko na Polakach, bo pamiętajmy, że doktryna UPA była taka, że z tych terenów mają zniknąć wszyscy, więc tam byli mordowani Żydzi, tam była mordowana mniejszość czeska, tam byli bardzo brutalnie mordowani w największym stopniu Polacy, ale nie tylko oni, więc nie możemy też tutaj sprowadzać tego tylko i wyłącznie do jakiegoś konfliktu polsko-ukraińskiego, bo my tutaj wliczymy o prawdę historyczną o zbrodniarzach.
1: Żeby tylko spuentować, jeśli pan będzie chciał, to oczywiście dam się odnieść. Z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej wynika, że biuro prezydenta Zełenskiego otrzymywało sygnały, że nadanie jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA wywoła negatywne reakcje w Polsce, ale jak twierdzi informator DGP-u, wojskowi zostali zignorowani, a inne instytucje uczestniczące w procesie nie wzięły pod uwagę kontekstów międzynarodowych.
0: Ciężko mi uwierzyć w to, że nie zostały wzięte pod uwagę te konteksty. No na pewno decyzja zapadła taka, a nie inna, o czym wszyscy wiemy i za to będą ponoszone konsekwencje. My jako Polska tutaj absolutnie nie możemy odpuścić.
1: Czy prezydent będzie angażował się w kampanię wyborczą w Krakowie? Będzie wspierać jakiegoś kandydata albo jakieś środowisko polityczne czy nurt polityczny szerzej?
0: To będzie decyzja pana prezydenta. Jeżeli uzna, będzie chciał ją ogłosić, to ją ogłosi. Ze swojej strony mogę dodać, że gdybym był krakowianinem, na pewno zagłosowałbym na Michała Drewnickiego.
1: Tak? Już postanowione?
0: Gdybym ja mógł głosować, na pewno bym tak zrobił.
1: Okej. Okay. A jako społeczny doradca, co by pan doradzał prezydentowi Nawrockiemu? Zaangażować się w tę kampanię wyborczą czy obserwować z daleka, z Warszawy?
0: Myślę, że czynny angaż prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kampanię samorządową był czymś bezprecedensowym. My na pewno obserwujemy ten proces, bo jest on niezwykle ważny.
1: No
0: bo
1: już prezydent Nawrocki nas nieraz zaskoczył.
0: To prawda. To pan prezydent, co mnie bardzo cieszy, jest prezydentem, który szeroko korzysta ze swoich kompetencji, nie umywa rąk, nie odstawia nogi i wykorzystuje najsilniejszy dzisiaj w Polsce mandat społeczny do tego, aby reprezentować polskie sprawy i oby to trwało całe 5 lat, a docelowo 10. Miejmy ogromną nadzieję. Wracając do wyborów samorządowych, no my na to też patrzymy szerzej, bo niezwykle ważnym sygnałem, który jest przez nas obserwowany, jest cieszący wzrost pewnej świadomości obywatelskiej wśród społeczeństw lokalnych, bo jednak referendum w tak dużym mieście jest czymś bezprecedensowym, zwłaszcza, że prezydenta mieliśmy stosunkowo krótko. Dzisiaj widzimy, że ta fala się częściowo rozlewa na Polskę. Pojawiają się plany referendum w Krakowie, chyba już nawet są tam zbierane podpisy, jest zapowiedziane.
1: W
0: Radomiu chciałem powiedzieć.
1: W Radomiu,
0: w Rzeszowie, w Lublinie. Pojawia się też sygnał mojego miasta Płocka. Zobaczymy, w jaki sposób się to będzie rozwijało. Co jest dobrym sygnałem.
1: Pytam nie przez przypadek o to zaangażowanie prezydenta w kampanię wyborczą w Krakowie, bo spekulowało się bardzo wiele o tym, że prezydent Karol Nawrocki mógłby, chciałby, proszę skreślić niewłaściwe, być patronem paktu senackiego, prawicowego paktu senackiego.
0: O pakcie senackim mówi się dosyć głośno w kuluarach. Przebiegu i zakresu tych rozmów ja w żaden sposób ujawniać nie będę. Nawet nie będę ujawniał, czy się one w ogóle odbywają.
1: No trochę pan już ujawnił, że się odbywają.
0: Nie, absolutnie. Nie ujawniłem tego. I na dzisiaj jako takiej twardej ani konkretnej rozmowy o pakcie senackim nie ma.
1: I o patronacie prezydenta także nie.
0: Zakładam, że wszelkie inicjatywy ponadpolityczne na prawicy w takiej czy innej formule musiałyby się odbywać przy patronacie pana prezydenta, bo to pan prezydent dzisiaj jest głównym i największym łącznikiem. Niemniej, jak wejdziemy, choćby odwołując się do pana Pawłowskiego z OGB, jeżeli spojrzymy na pakt senacki, no to pakt senacki Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją wydaje się być niewystarczający, a pakt senacki z Koroną Brauna jest absolutnie nieakceptowalny przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, więc de facto sprowadza się to do tego, że pakt senacki nie ma najmniejszego sensu, bo z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości wydaje mi się oddawanie paru senatorów na rzecz Konfederacji po to, żeby i tak nie rządzić w Senacie, nie wydaje się być jakąś dużą korzyścią polityczną.
1: Prawda?
0: Więc jest tu jeszcze kwestia analiz, rozmów. Tak jak mówię, no, cieszy mnie twarde stanowisko Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Jarosława Kaczyńskiego do tego, że tutaj mowy o koalicji z Braunem nie ma.
1: Mówił pan o tym, że ponad połowa Polaków

0: popiera odebranie orderu Orła Białego, to prawie połowa Polaków, 47,8%, uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej.
1: To prawda, niemniej tutaj pan prezydent Karol Nawrocki jasno wyartykułował to stanowisko, że nie ma zgody na to, aby tworzyć alternatywę dla małżeństwa.
0: Ale przecież to pan wie, że to nie jest alternatywa dla małżeństwa.
1: Według tych zapisów ustaw trochę jest. De facto się obchodzi ten proces. Pan prezydent Karol Nawrocki zapowiedział własną inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie, własny projekt tego, jak to rozwiązać, bo zgadzamy się, że istnieje taka potrzeba społeczna, ale z drugiej strony nie ma absolutnie zgody na alternatywę dla małżeństwa.
0: Może to czysty pragmatyzm polityczny. Może chodzi o to właśnie, czyje będzie na wierzchu, żeby nie stworzyć sytuacji, że to rząd będzie mógł się pochwalić tym, że zrealizował w jakiejś formie obietnicę wyborczą. Może to tylko o to chodzi?
1: Nie sprowadzałbym to do tego, bo jest pewien realny problem, którego wszyscy mamy świadomość. Niemniej kwestia małżeństw zapisanych w Konstytucji. Małżeństwo jest absolutnie fundamentalną i podstawową komórką funkcjonowania państwa polskiego. I małżeństwo...
0: Autorzy tej ustawy tego nie negują.
1: Ale tworzą alternatywę. Ja jednak chcę zwrócić uwagę, że to, że wszyscy płacimy podatki, wszyscy funkcjonujemy w systemie prawnym jako obywatele. Mamy w związku z tym pewne przywileje, niezależnie od tego, czy jesteśmy w małżeństwach, czy jesteśmy singlami, czy jesteśmy homoseksualistami, czy jesteśmy kimkolwiek innym. Niemniej są pewne uwarunkowania, które mają małżeństwa ze względu na to, że mogą posiadać dzieci. I to jest absolutny priorytet. Dzisiaj walczymy z absolutnym katastroficznym w skutkach kryzysem demograficznym, o którym się mówi zdecydowanie za mało. Przejęta jest nomenklatura taka, że to małżeństwo może rodzić dzieci i wszelkie przywileje idące dalej do pewnej granicy, którą jest to przysłowiowe, my chcemy się odwiedzać w szpitalach, powinny być dostępne tylko i wyłącznie dla małżeństw.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że...
0: Odwiedzanie się w szpitalach powinno być dostępne.
1: Nie. Powiedziałem, że to jest ta granica, że odwiedzanie się w szpitalach, rozumiemy, i to na pewno będzie zawarte też tego typu rzeczy w projekcie prezydenckim.
0: W realnej polityce, przepraszam, że zrozumiałem pańską wypowiedź, w realnej polityce jest tak, że pan zdaje sobie sprawę z tego, że prezydent zgłosi ten projekt pewnie nie jutro, nie pojutrze, tylko za kilka miesięcy. Jeśli koalicja przez dwa... No dobrze, to za kilka tygodni. Jeśli koalicja rządząca przez 2,5 roku wypracowywała kompromis, to pewnie nie uda jej się wypracować kolejnego kompromisu przed wyborami parlamentarnymi i tak sprawa nadal pozostanie nierozwiązana.
1: Ale to sprawa w takiej czy innej formule jest nierozwiązana od lat i jeżeli mamy to robić, to róbmy to porządnie, a nie jako alternatywę dla małżeństwa. Tutaj pan prezydent Karol Nawrocki postawił stanowisko jasne i go nie zmieni.
0: Mimo tego, że mimo tych wyników sondażu. Prezydent... Bo tutaj tylko zaznaczyłem, że 47% jest za, ale przeciw jest tylko 14,3%.
1: Prezydent Karol Nawrocki to nie jest Donald Tusk i nie zmienia zdania tylko i wyłącznie pod wpływem sondaży. Dzisiaj jest człowiekiem z najsilniejszym mandatem społecznym po 89 roku i zamierza go wykorzystać.
0: To jeśli jeszcze jesteśmy przy sondażach, to komentarz jeszcze do jednego sondażu pana poproszę, bo pada w którymś z tabloidów. Zaraz znajdę pytanie o to, czy Zbigniew Ziobro powinien zostać sprowadzony do kraju. I tutaj też wyniki są... A, tak, to Super Express. Polacy żądają od Stanów Zjednoczonych wydania Zbigniewa Ziobry. Czy polski rząd powinien się domagać od Stanów Zjednoczonych wydania Zbigniewa Ziobry? 61% obywateli twierdzi, że tak. Czy Karol Nawrocki powinien poruszać ten temat w rozmowach z administracją amerykańską?
1: To jest sprawa organu ścigania. Ja, o ile uważam, że to jest decyzja ministra Ziobry teraz, jak do tej sytuacji podchodzi. Niemniej wszyscy mamy świadomość tego i tutaj myślę, że nie jest to żadną tajemnicą ani odkrywaniem kart, ani jakimś specjalnym bronieniem Zbigniewa Ziobry, że nie może on liczyć w dzisiejszej rzeczywistości na uczciwy proces, nie może liczyć przy ministrze sprawiedliwości silnie zakorzenionym politycznie i antypisowsko, czego absolutnie nie ukrywa i nie ukrywał jeszcze na przestrzeni lat działalności jako sędzia. Nie może liczyć na uczciwy proces, nie może liczyć na uczciwe traktowanie. Wierzę, że gdyby miał taką możliwość, gdyby mógł liczyć na uczciwe podejście do jego sprawy, na pewno by w Polsce był.
0: No tak, ale za ministra Zbigniewa Ziobry jemu też można było zarzucić głębokie umocowanie polityczne, bo po prostu był politykiem i liderem ugrupowania. No ja poza może Romanem Giertychem nie słyszałem osób, które uciekały z Polski przed wymiarem sprawiedliwości. Mówię o politykach.
1: Tak, jak najbardziej, ale...
0: No więc to trochę, wie pan, to taka moralność Kalego wychodzi.
1: No nie do końca, bo jednak metody, że tak powiem, jakie wprowadza minister Żurek, czy jakie wcześniej wprowadzał minister Bodnar, wbrew tej całej narracji, jak to Prawo i Sprawiedliwość łamało praworządność, jakie to było niedemokratyczne, jakie było straszne, autorytarne i w ogóle zły dyktator Kaczyński, wbrew temu wszystkiemu, to co dzisiaj robi rząd, to co robi obecnie minister sprawiedliwości, to co robił minister sprawiedliwości poprzedni, jest nieporównywalnie

0: większą i nieporównywalnie bardziej przestępczą niż to, co się odbywało wcześniej. Więc absolutnie tutaj nie ma analogii, nie uważam to jest żadnej moralności Kalego, absolutnie tego nie dostrzegam.
1: Okej, to ostatnie moje pytanie. Czy prezydent będzie akceptować nowy kształt Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie powołanym przez Sejm ostatnio?
0: To pan prezydent o tym poinformuje.
1: Nie wyciągnę z pana nic więcej.
0: Nie wyciągnie pan, panie redaktorze.
1: No dobrze, to kończymy w takim razie. Szymon Stachowiak, społeczny doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, a także radny miasta Płocka. Płock, piękne miasto.
0: Wspaniałe, serdecznie wszystkich zapraszam, choć jest niestety obecnie bardzo źle zarządzane. Jest to wspaniałe miasto, z wspaniałą historią.
1: Z pięknym widokiem na Wisłę. Absolutnie.
0: To prawda. Wszystko, tak naprawdę. Jeżeli ktoś jest fanem historii wczesnopiastowskiej, serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś jest fanem dwudziestolecia międzywojennego, serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś jest fanem okresu,
1: współczesności, to już niekoniecznie.
0: Jeżeli ktoś jest fanem współczesności, to jest trudniej, ale też serdecznie zapraszam, bo jest to jednak naprawdę wspaniałe miasto z niesamowitą historią, z niesamowitym potencjałem, z niesamowitymi miejscami. Jedyne, co jest problemem obecnie, to prezydent tego miasta.
1: Jaki patriotyzm lokalny. Szymon Stachowiak, Kancelaria Prezydenta, Radny Miasta Płocka. Bardzo dziękuję, panie ministrze, panie radny, za rozmowę. 4 minuty pozostały do 8:30. Zachęcam do pozostania z nami, bo już po informacjach będziemy się łączyć z profesorem Andrzejem Zebałą, a następnie komentarz i informacje od naszego reportera, od Pawła Buszki, który jest na Ukrainie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Klimat jaki jest, każdy widzi.
13: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
14: Ale my nie załamujemy rąk.
15: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
16: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
17: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
16: I o tym rozmawiamy w audycji.
17: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
16: I na stronie polskieradio.pl.
17: Zapraszamy.
16: Marta Hoppe
17: i Patryk Michalski.
18: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia.

0: 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Zbliża się 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. Eskalacja sporu wokół UPA nie służy relacjom polsko-ukraińskim, mówił w naszym studiu wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Lewicy. Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego obradowała w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem było nadanie przez ukraińskiego przywódcę jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Polska musi podjąć w tej sprawie rozsądne decyzje, mówił wiceminister Tomasz Lewandowski.
3: Wszystkie te ruchy uderzają dzisiaj w zdolności obrony Ukrainy i jakkolwiek byśmy nie podnosili tej wersji, czy tej sfery emocjonalnej, która jest dla nas niezwykle ważna i o niej nie możemy zapominać, to musimy pamiętać także, że w żywotnym interesie Polaków jest to, aby Ukraina się obroniła.
2: Nie poznaliśmy decyzji kapituły po zakończeniu obrad. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie. Premier Donald Tusk zaapelował tymczasem do prezydentów Polski i Ukrainy o spotkanie i dialog na temat kryzysu we wzajemnych relacjach. Ważą się losy szefa MSWiA. Sejm rozpozna na bieżącym posiedzeniu wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Złożyli go posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zarzucają ministrowi niewłaściwy nadzór nad służbami i nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Szef MSWiA odpiera zarzuty i twierdzi, że prawidłowo wykonuje swoją pracę.
4: To będzie moje drugie wotum nieufności w tej kadencji, drugie złożone przez PiS, więc muszę powiedzieć, że jest to najlepsza recenzja tego, że dobrze wykonuje swoją pracę.
2: Dyskusję nad wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji zaplanowano na jutro. Do 37 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi na Filipinach, poinformowały lokalne władze. Wstrząs o sile 7,8 nawiedził wczoraj wyspę Mindanao na południu kraju. Konieczna była ewakuacja 20 tysięcy osób. Z powodu zniszczeń wiele miejscowości zostało odciętych od świata. Głównym zagrożeniem dla mieszkańców pozostają osuwiska. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu ofiar. Kataklizm uszkodził blisko 2000 budynków. Kolejna odsłona programu Lekcje bez tabu zainaugurowana w Białymstoku. To pakiet ponad 100 scenariuszy zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych opracowane przez psychologów, ginekologów i prawników. Jego autorem jest Fundacja SexEd.pl. To propozycja tematów, które mogą być realizowane nie tylko podczas zajęć z edukacji zdrowotnej, mówiła w Polskim Radiu Białystok dyrektorka fundacji Martyna Wyżykowska.
5: Mogą być poruszane oczywiście w ramach edukacji zdrowotnej, bo dotyczą zarówno zdrowia fizycznego, jak i zdrowia psychicznego, ale mogą też być podejmowane przez nauczycieli na przykład na lekcjach wychowawczych albo podczas takich zupełnie niezależnych spotkań z uczniami.
2: Program powstał w ubiegłym roku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji.

0: Już 22 stopnie pokazują termometry w Bielsku Białej, najchłodniej na Półwyspie Helskim, 15,5 stopnia. W ciągu dnia od strony Czech, od południowego zachodu będzie do Polski wkraczała strefa burzowa z opadami deszczu, a nawet deszczu z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane dla pasa centralnej Polski, rozlewającego się na południe, m.in. na Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk, a także Podkarpacie, i ostrzeżenia drugiego stopnia dla mieszkańców Małopolski i Podhala, właśnie przed burzami i burzami z gradem. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 22 stopni nad Bałtykiem i na wschodzie kraju, 27-8 stopni w centrum i na południu, a najcieplej będzie na Mazowszu, 30 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ósma 34 na zegarach. Jak Państwu wspominaliśmy, kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi swoją opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Tak poinformował rzecznik.

0: prezydenta Rafał Leśkiewicz i dodał, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie w, tu cytat, odpowiednim czasie. Kancelaria prezydenta nie ujawniła szczegółów opinii kapituły. To odpowiedź polskiego prezydenta na decyzję ukraińskiego przywódcy, który nazwał jedną z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imieniem bohaterów UPA. A jak sprawę komentują polscy politycy, to sprawdzała dla państwa Małgorzata Naukowicz.
1: Politycy wszystkich opcji krytykują decyzję prezydenta Zełenskiego o nazwaniu jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imieniem bohaterów UPA. Różni ich ocena reakcji Karola Nawrockiego, który chce odznaczenie odebrać. Dla wicepremiera szefa MSZ Radosława Sikorskiego odebranie orderu byłoby niezrozumiałe.
2: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
1: Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów o dialog. Jak podkreślił we wpisie na portalu X, polsko-ukraińska współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. Do tego apelu przychyla się wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Pamięć, prawda historyczna są fundamentem budowy przyjaźni. Nie stoją na przeszkodzie. I nie można przez decyzje, które sprawiają ból i cierpienie, a ta decyzja sprawiła ból i cierpienie, nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane.
4: Panowie powinni ze sobą porozmawiać. Taki kanał dyplomatycznej komunikacji w ogóle powinien istnieć. Najpierw szefowie kancelarii przygotowują taką rozmowę, a później już z jakąś agendą, z jakimś pomysłem ze strony ukraińskiej, bo ona dzisiaj powinna wyjść z takim pomysłem, do rozmowy siadają prezydenci.
1: Dodaje wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. Zwolennikiem odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy jest poseł PiSu Piotr Uściński, o czym mówił w Polskim Radiu 24. Polityk odniósł się też do apelu premiera Donalda Tuska. W jego ocenie takie spotkanie mogłoby się odbyć, gdyby Wołodymyr Zełenski wycofał się ze swojej decyzji.
5: Nasz prezydent powinien przede wszystkim tego oczekiwać. Wycofanie się z nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. I to jest jakiś warunek tego, żeby można było rozmawiać.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński uważa, że Polska racjonalnie musi ocenić działanie prezydenta Ukrainy.
6: Polska reakcja powinna być twarda, stanowcza. Nie może być zgody na relatywizowanie historii, mówienie nieprawdy historycznej. Natomiast zawsze w tych kalkulacjach musimy kierować się aktualną sytuacją międzynarodową. Jest faktem, że Ukraina dziś mierzy się z rosyjskim imperializmem i niezależnie od tego, jak bardzo negatywnie oceniam to, co zrobił pan prezydent Zełenski, to cały czas jestem przekonany, że cały cywilizowany świat powinien dołożyć wszelkich możliwych wysiłków do tego, aby Ukraina wspierać.
1: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, była formacją zbrojną działającą w latach 1942-54. Jej celem było stworzenie niepodległego, jednonarodowego państwa ukraińskiego. UPA jest współodpowiedzialna wraz z banderowską frakcją Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów za zorganizowanie i przeprowadzenie ludobójstwa polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. W jego wyniku na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej zostało zamordowanych około 100 tysięcy Polaków.
0: O czym mówiła Małgorzata Naukowicz.
7: Komentarz.
0: 8:38, a z nami jest teraz profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
0: Jak pan skomentuje, jak pan ocenia te kolejne działania i ruchy dosyć niemrawe w sprawie konfliktu polsko-ukraińskiego, upamiętnienie UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, wczorajszy brak jednoznacznego komunikatu ze strony kapituły orderu Orła Białego i dzisiejsze i wczorajsze stanowisko prezydenta, że podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Czy to napawa nadzieją, że jednak nie dojdzie do eskalacji tego konfliktu?
8: No, podejrzewam, że członkowie kapituły mają to odczucie potężnego dylematu, który przed nimi stoi. Z jednej strony mamy tę dzisiejszą agendę, czyli Ukraina walcząca z Rosją, co jest w interesie Polski i ten obecny interes Polski nakazuje wspierać Ukrainę. Z drugiej strony mamy historię i to, że doszło do skonfrontowania tej w zasadzie polskiej i ukraińskiej historii. One są zupełnie odmienne w tym sensie, że Ukraina budowała swoją państwowość w pewnej konfrontacji z Polakami. Różne wydarzenia historyczne tak się ułożyły,

0: że no, Ukraińcy jakby wygierali tę swoją państwowość Polakom na Kresach z naszej punktu widzenia, naszego punktu widzenia, tak, to były Kresy, a dla nich to było terytorium, które wydawało im się...
1: To była polska okupacja.
0: No tak postrzegali, tak, jeszcze też polscy, no oni pewnie myśleli w kategoriach osadników, a my myśleliśmy w kategoriach naszego, na naszego terytorium, nie wiem, państwa nawet tam. No więc historia zapukała do drzwi i w takim no, bardzo niedobrym momencie jest kwestia, chyba dzisiaj można powiedzieć, dojrzałości klasy politycznej, jak do tego podejdzie. No pierwsza taka reakcja była, szczególnie prawicy, odebrać, protestować, obrażać się bez jakiegoś takiego komunikatu do społeczeństwa, że to jest bardzo złożona rzecz. No, natomiast chciano się pokazać tu właśnie w takim świetle obrony polskości, wartości naszych najwyższych, prawdy historycznej i tak dalej. No, te wielkie słowa są tutaj no, w jakimś sensie na miejscu, ale z drugiej strony, jeśli to staje w poprzek naszym dzisiejszym interesom, no to już to jest wątpliwe.
1: Wczoraj premier Donald Tusk pisał, że dyplomacja nie przyniosła swoich rezultatów. Cytuję, przepraszam najmocniej, cytuję dokładnie, że ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Jak pan interpretuje takie stanowisko Donalda Tuska? Czy to jest abdykacja, czy to jest przeniesienie piłki na boisko z powrotem prezydenta?
0: No to jest takie właśnie, to drugie. Premier Tusk chce się pokazać, że jest takim moderatorem tej sytuacji, a nie uczestnikiem tej sytuacji. Tak jak chcę pokazać, że ten dylemat no, jakby go trochę nie dotyczy. No to jest wygodne wobec takiej sprawy. No ale ostatecznie procedura też jest taka, że on musiałby kontrasygnować tę decyzję o ewentualnym odbiorze, odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Więc no, sprytna na pewno strategia naszego premiera, ale być może tak finalnie nie zagra jakby tak jak chce, ponieważ podejrzewa, że prawica innego wciągnie w ten konflikt.
1: Czyli że jednak prezydent będzie dążył do odebrania tego orderu.
0: No może dążyć. No prezydent jest taką postacią chyba, no tu trzeba byłoby spojrzeć na część jego cech. Jest dosyć emocjonalny w tym sensie, że instynktownie reaguje na różne wydarzenia. Nie filtruje to często przez jakieś rozumowanie, jakieś argumenty. Nie pokazuje złożoności, tylko no, taką jednostronność. Więc sądzę, że będzie prezydent chciał pokazać właśnie, że on tutaj reprezentuje tę najwyższą nutę patriotyzmu. Natomiast no, premier, jeśli będzie chciał być takim arbitrem, no to znaczy, że no, ta polskość no, nie jest dla niego największą wartością.
1: Mhm. To powiedziawszy to wszystko, na ile ta sytuacja konfliktu polsko-ukraińskiego, historycznego konfliktu i konfliktu o historię, nie historycznego konfliktu, na ile ona jest sprawdzianem w ogóle dla całej klasy politycznej w Polsce? Bo zdawać by się mogło, że różnic w ocenie nie ma wydarzeń w Ukrainie, są różnice w odpowiedzi, no ale mimo to chyba jest jakaś taka wola utrzymania wspólnego frontu. Czy patrzę na to zbyt pozytywnie?
0: Wspólnego frontu w Polsce, w sensie.
1: Tak.
0: Tak. Politycy obozu rządzącego też no, potępiają tę decyzję, uważają ją za niedopuszczalną, no bo tak to jest z naszej perspektywy. Natomiast no, chyba dysponują taką większą możliwością zobaczenia złożoności tego, różnych odcieni tej sprawy właśnie. Też tą historyczną rzecz i też postrzegają głębiej bieżący interes Polski i to w zasadzie jest dla nich kluczowe, żeby nie osłabić Ukrainy w sensie jej zdolności do doprowadzenia wojny z Rosją. Sądzę, że tutaj zachowują więcej trzeźwego umysłu. Mhm.

0: i oby pozostali przy tym, nie dając się do końca wciągnąć właśnie w to, co będzie ich na pewno próbował wciągnąć jeszcze głębiej prezydent Nawrocki.
1: Pozostaje nam obserwować dalszy bieg tych wydarzeń. Profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej jest naszym gościem, a my przeniesiemy się myślami do Krakowa. Tam kolejni kandydaci zgłaszają się w wyścigu o fotel prezydenta miasta. Wczoraj Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Ciągle czekamy na kandydata Koalicji Obywatelskiej, która to Koalicja Obywatelska chyba prawie że ostatnia powie, na kogo stawia w tym wyścigu. Rafał Sonik się przewija jako ten najczęściej typowany kandydat. No i teraz pytanie do pana, panie profesorze, dwa nawet pytania. Pierwsze, czy rzeczywiście ta kampania krakowska będzie tak bardzo przykuwała naszą uwagę? I pytanie drugie, czy Platforma Obywatelska właśnie z takim ociąganiem się wskazania kandydata, szczególnie po porażce w referendum, nie jest spóźniona już na starcie?
0: No pewnie koalicja obywatelska chciałaby jak najszybciej wysunąć tego kandydata, ale nie jest to sprawa zupełnie prosta. Koalicja chciałaby to wygrać, chciałaby utrzymać władzę w Krakowie, pokazując, że wciąż ma tę siłę i potencjał do zwycięstw, pomimo dosyć dużego zawirowania z tą porażką. Więc nie jest im łatwo zdecydować się na takiego kandydata, który miałby potencjał na takiego kandydata jednoznacznego. Po prostu koalicja nie ma. Więc to jest poszukiwanie, to jest kwestia, czy to ma być kandydat taki typowo partyjny, czy też ktoś, kto może nie jest bezpośrednio z polityki, ale ma potencjał do tego, żeby wejść i zarządzać tak dużym miastem. Więc to nie jest łatwe. Natomiast na pewno to jest źle, że nie udało im się do tej pory tego zrobić. PiS wystawił kandydata, który jest bardzo dobrze osadzony w realiach krakowskich, o ile wiadomo, i też człowiek, który może zagrozić koalicji. Lewica to też jest silna kandydatka. No więc tutaj będzie na pewno duża walka. I
1: duże rozdrobnienie głosów w pierwszej turze.
0: Na pewno, tak. Decydująca w tym sensie, decydująca będzie druga tura. I to jest rozgrywka, która może wpłynąć na politykę ogólno polską, albo przynajmniej może wytworzyć się też taka ścieżka, i to byłoby bardzo niebezpieczne, ścieżka, że partie zaczynają walczyć w dużych miastach takimi właśnie instrumentami jak możliwość zorganizowania referendum, i no to by wprowadziło kolejny element chaosu w Polsce, gdyby tak partie postrzegały, że mogą jakby zwiększyć swoje generalne szanse może w polityce ogólnonarodowej, ogólnopolskiej, poprzez destabilizowanie sytuacji w dużych miastach.
1: Chociaż zdaje się, że jak patrzymy na przykład krakowski, to od momentu powstania i powstania pomysłu, inicjatywy do samego referendum minął rok, więc te prace polityczne musiałyby się już zacząć teraz, żeby zdążyć przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ale to jedna uwaga, ale myśl druga, panie profesorze, to znaczy, czy ewentualna porażka w Krakowie będzie koalicji rządzącej, czy jednego z kandydatów koalicji rządzącej, bardzo się odbije na morale przed wyborami parlamentarnymi? Mówiąc inaczej, na ile wybory krakowskie będą miały wpływ nie tyle na wynik wyborów parlamentarnych, co na kampanię, właśnie tę kampanię, która prawdopodobnie po wakacjach już ruszy w najlepsze?
0: Na pewno będzie miała wpływ, jak się przysłuchujemy temu, co mówią politycy prawicy, to oni to odczytują, tę porażkę koalicji w Krakowie, odczytują to jako początek fali, więc tworzą taki klimat, że Kraków pierwszy powstał, i później różne środowiska miejskie, lokalne też będą się budziły i będą zrzucały z siebie to jarzmo władzy koalicji rządowej. No to jest taka próba oczywiście marketingowa, ale w polityce dużo rzeczy jest możliwych, jeśli się wykorzysta pewne zdarzenia i nada im się większy charakter. No ja myślę, że to widać po politykach koalicji, że oni się obawiają tego precedensu i dlatego z taką pieczołowitością szukają kogoś, kto miałby możliwie największe szanse na odbicie czy na wygranie w Krakowie.
1: To na koniec, panie profesorze, pytanie do dzisiejszego sondażu, który

na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dodam tylko, że Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, był naszym gościem po godzinie 8 i mówił, że ten sondaż, wyniki tego sondażu w żaden sposób zdania

0: Oni postrzegają takie rozwiązania jako zagrożenie dla tej największej świętości prawicy, czyli tradycyjna rodzina. I tutaj jakby głos suwerena nie ma znaczenia dla nich, jakkolwiek się wszędzie często powołują na to znaczenie głosu suwerena. Ale tutaj jest, w grę wchodzi sam rdzeń jakby tożsamości prawicy, to na tym polega ich ten tradycjonalizm właśnie, że próbują zachować takie instytucje społeczne, które no dzisiaj jakby inaczej wyglądają, ale rzeczywistość jest bardziej złożona i tradycyjne małżeństwo jakby, no jakby inaczej się. Ale oni tak uważają, że nie można zalegalizować niczego, co by mogło przypominać chociażby, że to jest rywalizacja z tradycyjnym małżeństwem.
1: Profesor Andrzej Zybała, politolog Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Panie profesorze, dziękujemy. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Osiem i pół minuty pozostało do godziny 9:00. Z nami teraz Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
1: W Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim rozpoczęły się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej. W bezimiennych dołach spoczywać tam może około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, a na ich godny pochówek czekają rodziny ofiar. To nie pierwsze tego typu prace na Ukrainie w ostatnich miesiącach. Wydawane są kolejne pozwolenia na poszukiwania i ekshumacje. Pawle, powiedz, czy naukowcom w Hucie Pieniackiej udało się już odnaleźć miejsca pochówku?
2: No jeszcze nie, bo prace, chociaż formalnie rozpoczęły się wczoraj, to na razie były to takie przygotowania, a archeologowie dopiero dzisiaj zaczynają właściwe poszukiwania. Na miejscu pracują specjaliści z IPN-u wspólnie z ukraińskim partnerem Instytutu, czyli przedsiębiorstwem Wołyńskie Starożytności, a te prace terenowe były poprzedzone kwerendą historyczną, czyli analizą dokumentów, w tym wspomnień ocalałych z rzezi, no po to, aby w miarę dokładnie wyznaczyć miejsca, gdzie mogą być pochowane ofiary. To ważne, bo tam od ponad 80 lat po Hucie Pieniackiej praktycznie nie ma śladu, a o krwawych wydarzeniach przypomina krzyż postawiony w szczerym polu. Tymczasem no przed wojną ta polska wieś w obwodzie lwowskim tętniła życiem, liczyła 170 zagród. A w lutym 1944 roku ukraińscy ochotnicy dywizji SS Galicjen przy współudziale ukraińskiej powstańczej armii dokonali tam krwawej pacyfikacji.
3: Większa część mojej rodziny ze strony mamy została tutaj spalona i zamordowana. Moja mama jako jedna z nielicznych osób przeżyła tę tragedię. Tutaj zginęli moi dziadkowie, siostry i bracia mojej mamy, dzieci. Większa część rodziny, moja prababcia.
2: Tak wspominała mi Małgorzata Gośniowska-Kola ze Stowarzyszenia Rodzin Ofiar w lutym 2019 roku podczas uroczystości rocznicowych zbrodni w Hucie Pieniackiej. Ja kilkukrotnie uczestniczyłem tam w tych obchodach. Przyjeżdżający co roku krewni zamordowanych z Huty Pieniackiej mieli jedno pragnienie, godny pochówek ofiar. I wiele wskazuje na to, że przynajmniej części ofiar uda się zorganizować chrześcijański pogrzeb. Prace, które się rozpoczęły, są takim pierwszym etapem w realizacji tego celu, tak wyjaśnił mi rzecznik IPN Rafał Kościański.
4: Udajemy się w teren po to, aby wyznaczyć to miejsce, przeprowadzić wstępne badania terenowe, odkrywkowe. Procedura na Ukrainie polega właśnie na tym, że najpierw możemy przeprowadzić prace poszukiwawcze, a dopiero później prace ekshumacyjne.
2: A ile pochówków uda się odnaleźć, a potem ekshumować i godnie pochować, no, czas pokaże. W Hucie Pieniackiej z około 800 polskich ofiar z imienia i nazwiska znamy ponad 600. Prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej potrwają do 20 czerwca, a już 22 czerwca IPN rozpocznie kolejne poszukiwania, tym razem w Późnikach w obwodzie Iwano-Frankowskim na Ukrainie. Tam w zeszłym roku udało się ekshumować i pochować część ofiar. Obecnie trwają prace nad genetyczną identyfikacją szczątków, tak aby na krzyżach umieścić dokładne dane osobowe pomordowanych. Z tego, co mówili mi naukowcy, te prace są właściwie już na finiszu, a w tym roku możliwe będą także ekshumacje w Ostrówkach w obwodzie wołyńskich. To kolejna lokacja. W tym roku wiosną poszukiwano też niestety bezskutecznie ofiar rzezi wołyńskiej w Ugłach w obwodzie rówieńskich. Tamte prace też najprawdopodobniej będą w najbliższym czasie kontynuowane. Co ważne, strona ukraińska wydaje kolejne pozwolenia na pracę. No to bardzo znacząca zmiana w porównaniu z ostatnimi latami, kiedy to poszukiwanie

0: Kiwania i ekshumacje były całkowicie objęte zakazem i to chyba ważny taki fakt w tym ukraińsko-polskim sporze historycznym.
1: I o tym opowiadał Paweł Buszko, dziennikarz Polskiego Radia. Pawle, bardzo ci dziękuję. 8:56 na zegarach. Na tym kończymy nasze poranne spotkanie, za które serdecznie Państwu dziękuję. Roch Kowalski, a wraz ze mną Justyna Błońska, Szczepan Pawłosek i Dawid Twardziak. Małgorzata Żochowska przygotowuje się do objęcia anteny. Usłyszą Państwo ją już za chwilę, a wcześniej informacje i Rafał Boguta. Życzymy Państwu miłego dnia i do usłyszenia jutro rano.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Media Expert Days w sklepach i na

0: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Orderu Orła Białego przyznanego prezydentowi Ukrainy jest opinia kapituły odznaczenia. Jest projekt 21. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Szczegóły mamy poznać w najbliższych dniach. Burze w wielu regionach, w części kraju upał. Tak zapowiada się pogoda na dziś. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Opinia jest, jej szczegółów nie znamy. Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Według Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Ukraina ma jeszcze czas, by się wycofać. Tak pytano o zwłokę w ogłoszeniu decyzji kapituły, odpowiedział społeczny doradca prezydenta Szymon Stachowiak. Jak dodał, stanowisko Karola Nawrockiego w sprawie UPA jest niezmienne.
1: Stanowisko pana prezydenta było i jest bardzo stanowcze i bardzo jasne. Dla nas nie ma absolutnie zgody na promocję zbrodniczego reżimu banderowskiego. Nie ma dla Ukrainy miejsca w cywilizacji europejskiej, w cywilizacji Zachodu, jeżeli na sztandarach wynoszą zbrodniarzy. I o tym będziemy pamiętać, o tym będziemy przypominać. Strona ukraińska ma czas, żeby się z tego wycofać i niech podejmie tę decyzję jak najszybciej, bo szkodzi przede wszystkim sobie.
0: Premier Donald Tusk zwrócił się do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak napisał na portalu X, emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Komisja Europejska w najbliższych dniach przedstawi projekt 21. pakietu sankcji na Rosję. Bruksela stworzy go na podstawie konsultacji z unijnymi krajami zwanych konfesjonałami. Oj, informowała o nich jako pierwsza pod koniec maja nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka, jak również o tym, co może znaleźć się w najnowszym pakiecie restrykcji.
2: Komisja chce na przykład wprowadzić sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. Obecny mechanizm przewiduje przegląd co pół roku i ustalany pułap to 15% mniej od ceny rynkowej. Ale blokada cieśniny Ormuz i szybujące ceny ropy sprawiły, że komisja rozważa zmiany. Ponadto chce objąć zakazem transakcji długą listę rosyjskich banków. Mają być kolejne zakazy importowe i eksportowe, kolejne uderzenie w kryptowaluty czy w statki z rosyjskiej floty cieni. A ostatnio wiele mówiło się też o możliwości wpisania do najnowszego pakietu sankcji aluminy, którą Rosja wykorzystuje do produkcji broni. To w reakcji na informację, że irlandzka rafineria większość wyprodukowanej aluminy sprzedaje do Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Posłanka Daria Gosek-Popiołek, kandydatką Nowej Lewicy w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa. Być może dziś swojego wspólnego kandydata przedstawią Koalicja Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
3: Podczas spotkania z mieszkańcami stolicy Małopolski Daria Gosek-Popiołek mówiła o głównych wyzwaniach, przed jakimi staną nowe władze Krakowa.
4: Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia? Co z patodeweloperką, masową turystyką? I w końcu najważniejsze, jak poprawić komfort życia mieszkańców i mieszkanek?
3: Być może dziś poznamy także wspólnego reprezentanta Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Świnoujściu, że liczy na porozumienie w stolicy Małopolski.
5: Kraków zasługuje na prezydenta odważnego, na poważną prezydenturę i wierzę, że takiego kandydata jesteśmy w stanie wspólnie w kilka środowisk wystawić.
3: Wczoraj rajdowiec oraz przedsiębiorca Rafał Sonik poinformował, że Koalicja Obywatelska zaproponowała mu start w wyborach. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września. Analizujemy zasadność podtrzymywania pakietu ceny paliw niżej, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Rządowe przepisy obniżające ceny paliw obowiązują na razie do 15 czerwca. Decyzja co do jego ewentualnej kontynuacji powinna zapaść w najbliższych dniach.
6: Analizujemy sytuację na rynku. Widzimy, że w ostatnich tygodniach cena ropy istotnie spadała, z kolei od piątku z kolei widzimy wzrosty ceny baryłki. Wiemy, że jeszcze w piątek ta cena na stacjach benzynowych, przynajmniej benzyny, była dosłownie 3-4% wyższa niż przed wojną. Więc ta sytuacja przez nas jest bardzo wnikliwie analizowana. Będziemy podejmować stosowne decyzje.
0: Dziś litr benzyny bezołowiowej 95 ma kosztować maksymalnie 5,93 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6,57 zł. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą dziś 6 maksymalnie 6,45 zł. Dyrygentka Agnieszka Duczmal i językoznawca profesor Jerzy Bralczyk uhonorowani tytułami Wybitny Polak w Filharmonii Narodowej.

0: Narodowej w Warszawie odbyła się gala 36. edycji konkursu Teraz Polska. Jak podkreślała Agnieszka Duczmal, jej sukcesy to efekt pracy i uznania wielu osób.
1: Takim jednym wybitnym nie staje się samotnie. Zawsze z kimś współpracujemy. Dyrygenci współpracują z muzykami, z impresariami, z dyrektorami różnych instytucji. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu i dziękuję Kapitule za przyznanie mi tej wspaniałej nagrody.
0: W ramach konkursu Godła Teraz Polska nagrodzonych zostało 25 firm i inicjatyw w kategoriach produkty, usługi i innowacje.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od południowego zachodu zbliża się do nas front deszczowo-burzowy. Padać i grzmieć będzie niemal w całym kraju, zwłaszcza w Małopolsce i części Śląska. Tam obowiązuje ostrzeżenie synoptyczne drugiego stopnia. Burzą będzie towarzyszył porywisty wiatr i lokalnie opady gradu. Synoptycy ostrzegają też przed niemal 30-stopniowym upałem w pasie od Mazowsza przez Ziemię Świętokrzyską po Lubelszczyznę i Podkarpacie. Wysoka temperatura będzie też dziś na południu, 27 stopni. Na północy termometry pokażą maksymalnie od 24 do 26 stopni, a najchłodniej będzie na zachodzie od 22 do 25 stopni.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest teraz bardzo dobra lub dobra. Powietrzem umiarkowanej jakości oddychają tylko mieszkańcy Gliwic, Krakowa, Oświęcimia i Zdzieszowic. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 37% energii elektrycznej. Między 10 a 16 jest zalecane zwiększenie jej zużycia, by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W lasach południowo-wschodniej Polski występuje duże zagrożenie pożarowe. W pozostałych regionach kraju jest średnie lub małe.
2: Klimat. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Dzień dobry Państwu. 9 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska. Zaczynamy tę część programu Polskiego Radia 24. Jak zwykle w znakomitym towarzystwie Kamila Kuzer, Szczepan Pawłosek i Dawid Twardziak będziemy z Państwem do południa przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas. Bardzo ważna informacja dla Państwa. Znajdą ją Państwo także na Polskiej Radio 24.pl, a chodzi o pogodę. Nawet 34 stopnie, fala upałów nadciąga do Polski po ochłodzeniu. Słyszeli Państwo część tych informacji w informacjach, a na Polskiej Radio 24.pl mamy mapy. Po ochłodzeniu i serii deszczowych dni pogoda znowu wykona gwałtowny zwrot. 34 stopnie, tak, to jest maksimum, ale całe terytorium naszego kraju w jakichś odmianach różowego, czerwonego, znaczy eskalujących ku górze. Ten czas będzie zarówno upalny, jak i burzowy. Proponujemy Państwu przejrzeć te mapy, bo są plany dosłownie godzina po godzinie. Będzie wiadomo, co robić, jak się przygotować.

0: zorganizować i jak wykorzystać ten czas.
1: Stan dnia.
0: Wczorajszy poranek był wybitnie niespokojny dla mieszkańców Łotwy. Tamtejszy resort obrony kilka razy informował o zagrożeniu związanym z możliwym wtargnięciem obcego, bezzałogowego statku, bezzałogowca w przestrzeń powietrzną kraju. Podobne incydenty odnotowano także na Litwie i w Estonii. Prezydenci trzech państw bałtyckich wspólnie zaprotestowali przeciwko naruszeniom przestrzeni powietrznej. Zwrócili się do NATO o wzmocnienie obrony regionu. A dziś o bezpieczeństwie basenu Morza Bałtyckiego będą rozmawiać premierzy państw bałtyckich. No to zabieramy państwa do Wilna, gdzie jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Kamilu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Czy to, o czym mówiłam, to pojedyncze zdarzenia i tak te incydenty są traktowane, czy raczej jako element szerszej presji, czy takiego zaczepnego działania ze strony Rosji?
2: No, na pewno nie są traktowane jako pojedyncze zdarzenia, tylko właśnie jako element większej całości. Tutaj trzeba zaznaczyć, że do tej pory kilka dronów, które spadły, czy to na Litwie, Łotwie, czy w Estonii w ostatnich tygodniach, to były drony ukraińskie, bezzałogowce. W tym samym czasie, w którym wlatywały w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich, prawdopodobnie brały udział w atakowaniu celów między innymi w okolicach Petersburga, który jest oddalony, no, dosyć niedaleko od granic estońskich. Władze krajów bałtyckich już kilka razy sygnalizowały, że drony te za pomocą środków walki elektronicznej mogły być przechwytywane i prawdopodobnie kierowane przez Rosjan w stronę Litwy, Łotwy czy Estonii. W maju Rosja zaczęła oskarżać kraje bałtyckie, że celowo udostępniają swoje terytoria dla ukraińskich dronów, ale władze w Wilnie, Rydze i Talinie za każdym razem głośno protestują przeciwko tym twierdzeniom. Prezydent Gitanas Nausjeda podczas wizyty szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Wilnie w maju podkreślał, że dopóki będzie trwała agresja Rosji na Ukrainie, możliwe jest to, że tego typu incydenty, gdy obcy bezzałogowiec wlatuje w przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich lub zbliża się do niej, będą się po prostu powtarzały. Dodał, że nie są to odosobnione prowokacje czy zbieg okoliczności.
3: Jednocześnie jesteśmy świadkami agresywnej retoryki Rosji, skoordynowanych ataków i kampanii dezinformacyjnej. Takie działania są częścią agresji hybrydowej. Jej celem jest wzbudzenie strachu, destabilizacja naszych relacji i wystawienie na próbę granic Europy i NATO. Chciałbym jasno powiedzieć, że państwa bałtyckie nie pozwolą, aby ich terytoria lub przestrzeń powietrzna były wykorzystywane do ataków na inne państwa. Wszelkie próby Kremla, by wzbudzić strach, są rodzajem cynicznej propagandy mającej na celu odwrócenie uwagi od podstawowych faktów.
2: Dlatego podczas tego dzisiejszego szczytu premierów krajów bałtyckich i nordyckich, który odbędzie się w Talinie, na pewno ta kwestia dronów będzie się przewijać. Wczoraj premier Łotwy Andris Kulbergs podczas konferencji prasowej ze swoim estońskim odpowiednikiem Kristianem Michalem mówił, że wkrótce na Łotwę przybędą ukraińscy specjaliści, by pokazać między innymi jak tanio i efektywnie korzystać z dronów oraz obrony antydronowej.
3: Obecny sposób zwalczania dronów jest nieracjonalny, ponieważ wykorzystywane są do tego wojskowe myśliwce, a koszt użycia ich uzbrojenia jest bardzo wysoki. To bardzo dobrze, że dysponujemy takimi możliwościami i wiemy, że one działają. Jednak w dalszej perspektywie nie jest to właściwy kierunek działania. Dlatego Łotwa kładzie obecnie nacisk na porozumienie z Ukrainą dotyczące dronów. Tu właśnie Ukraina jako jedyne państwo na świecie udowodniła, że posiada najwyższą skuteczność oraz możliwości techniczne w zwalczaniu dronów.
2: No bo trzeba pamiętać, że wykorzystanie myśliwca, tak jak wspominał premier Łotwy, jest drogie. Już dwukrotnie te drony były zestrzeliwane w maju w Estonii, wczoraj również właśnie na Łotwie. Dodam, że do Talina przyleciał dzisiaj też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ma spotkać się z prezydentem Estonii Alarem Karisem, a także wziąć udział w szczycie państw nordyckich i bałtyckich. A cały szczyt, już tak ogólnie mówiąc, poświęcony będzie kwestiom nie tylko regionalnego bezpieczeństwa czy obronności, ale też wzmocnieniu konkurencyjności, a także będą poruszone tematy szans, jakie stwarza sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o tę obronność, a także bezpieczeństwo. Jak mówił rzecznik litewskiej premier Ingi Ruginienie, w obecnej sytuacji geopolitycznej ścisła współpraca między krajami nordyckimi i bałtyckimi jest szczególnie ważna dla wzmocnienia bezpieczeństwa, odporności i konkurencyjności gospodarczej regionu.
0: Zdaje się, że nie mamy innego wyjścia niż ścisła współpraca. Kamilu, dziękuję Ci bardzo. Kamil Zalewski.

0: Państwa.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Komentarz.
0: A z nami dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito Toruń. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry państwu.
0: Nie ma nas w tym gronie. Chodzi o premierów państw nordyckich i bałtyckich, ale to nie znaczy, że to pośrednio nie jest rozmowa także o nas. Ja wspomniałam o tym, że nie mamy wyjścia, innego wyjścia niż współpraca. Co pana zdaniem mogą zrobić państwa bałtyckie w związku z nasilającymi się atakami czy takimi zaczepnymi działaniami ze strony Rosji? Bo nawet jeśli jeden incydent był przypadkowy, to kolejne też?
3: Czyli trzeba powiedzieć, że od dłuższego czasu już zauważamy, że te incydenty, powiedzmy, powtarzają się. Jeżeli chodzi o możliwość działań państw bałtyckich, to największą nadzieję pokładałbym w Sojuszu Północnoatlantyckim, no bo jednak nie ma co ukrywać, że potencjały militarne tutaj Litwy, Łotwy, Estonii są ograniczone. Tak? Druga sprawa, jeżeli chodzi o ochronę nieba państw bałtyckich, to te państwa całkowicie są uzależnione od sił powietrznych NATO. Wracając, droga pani redaktor, do tego incydentu wczoraj, z wczorajszego, który miał miejsce właśnie rano, to trzeba powiedzieć, że neutralizacji tego bezzałogowca dokonały myśliwce francuskie typu Rafael. No i wykorzystały dosyć dobry, nowoczesny sprzęt, mianowicie rakiety typu powietrze-powietrze. No i co ciekawe, tutaj informacja dla słuchaczy, tutaj to zdarzenie zostało zarejestrowane przez przypadkową osobę, trafiło do sieci internet, więc mamy rzadką sytuację, że możemy po prostu na własne oczy zobaczyć, jak zniszczenie takiego drona wygląda. I wracając jeszcze do tego pani pytania, to trzeba powiedzieć, że teraz państwa bałtyckie idą strategicznie w takie rozwiązanie, że proszą nas również, czyli sojuszników w ramach NATO, aby te patrole powietrzne na terenie nieba państw bałtyckich zastąpić misjami obrony powietrznej. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to to, że te siły, środki walki powietrznej, czyli między innymi myśliwce, byłyby w większym stopniu uzbrojone, tak? Czyli tutaj już bylibyśmy bardziej gotowi na zwalczanie większych zagrożeń. Dodatkowo, co mogą zrobić te państwa? No przede wszystkim mogą również inwestować w swoje siły zbrojne, mogą inwestować w nowoczesne systemy walki. No i tutaj przede wszystkim myślę o tych systemach antydronowych. No i przede wszystkim te systemy antydronowe, to one powinny przede wszystkim być dostosowywane do tego, aby zwalczać w przyszłości tanie i trudno wykrywalne drony.
0: I zwalczać może nie tanio, ale taniej, bo po reakcji francuskich myśliwców wnioskujemy, że od września ubiegłego roku, kiedy to w podobny sposób neutralizowaliśmy to, co wleciało na nasze terytorium, niewiele się w tej sprawie zmieniło.
3: Tak, czyli można tutaj stwierdzić, że ten sprzęt konwencjonalny, ta powiedzmy amunicja, te rakiety są drogie. No nie ukrywajmy, że one wielokrotnie przewyższają koszt takiego drona. Dlatego no, jakby rozwiązaniem jest to, aby adekwatnie zwalczać zagrożenia tymi środkami, które no, mniej więcej powiedzmy są w podobnym budżecie. Natomiast co bym chciał powiedzieć? Tutaj politycy państw bałtyckich zachowują się całkiem odpowiedzialnie, bo na przykład na tej wczorajszej konferencji przekazali, tak, że nie ustalono kraju, z którego ten dron wystartował, i nie wskazano jego rodzaju, czyli jakby tutaj nie chcą eskalować dalej tego napięcia. Natomiast wskazano jednoznacznie, że ten dron nadleciał z kierunku Federacji Rosyjskiej. I dlatego również była taka ostra reakcja państw tutaj natowskich i padła decyzja o tym, aby ten obiekt zestrzelić, bo inaczej byśmy się zachowali, gdyby ten dron, powiedzmy, pojawił się nad terytorium państw bałtyckich z kierunku, powiedzmy, sojuszniczego, tak? No i tutaj jeszcze tylko chciałbym dodać, że niestety, ale Federacja Rosyjska cynicznie wykorzystuje fakt,

0: że jednak państwa bałtyckie są jakby najsłabszym elementem obrony wschodniej flanki NATO.
1: Myślę, panie doktorze, że bez względu na to, skąd by przyleciał, byłby podobnym zagrożeniem, prawda? Patrzmy na Rumunię, gdzie wbił się taki statek powietrzny w blok mieszkalny. No i były nie tylko zniszczenia, ale ranni. W związku z tym reakcja uzasadniona jak najbardziej, tylko pewnie oboje czekamy na moment, w którym to systemy antydronowe zaczną tak funkcjonować, że niepotrzebne będą F-16 czy inne myśliwce. Myśli pan, że to jest odległa przyszłość?
0: Myślę, że ta technologia się rozwija tak dynamicznie, że będziemy mieli dużo bardziej skuteczne te systemy i będzie można mówić już o skuteczności, powiedzmy, rzędu 60-70%. No niestety możemy zapomnieć o skuteczności rzędu 90-100%, ponieważ no, jeżeli chodzi o systemy krótkiego zasięgu, chodzi mi oczywiście o te systemy antydronowe, typu na przykład Strike Control L, czyli tutaj byśmy musieli dysponować wielką ilością tych systemów, no i też również bardzo dużo byśmy musieli mieć tutaj żołnierzy wyznaczonych do tych zadań. I też trzeba też uwzględnić czynnik ludzki, czyli chociażby rotację tego personelu. Czyli jakby bardzo trudne będzie obstawienie, nawet jeżeli będziemy mieli dużo sprzętu, powiedzmy w trybie ciągłym tego personelem. Druga sprawa, no widzimy, że na przykład państwo Izrael buduje tak zwaną tarczę antydronową, czyli wykorzystuje różne systemy różnych państw również w swojej produkcji i tutaj jakby w tym zakresie mają wielki powiedzmy sukces, mają wielkie, dobre wyniki. Natomiast no, chciałbym jeszcze tu słuchaczom podkreślić, że nie ma takiego systemu, który by bronił nas całkowicie. Również widzieliśmy to na przykładzie konfliktu izraelsko-irańskiego, kiedy właśnie w odwecie za ataki amerykańskie i izraelskie Iran, że tak powiem, wypuszczał w kierunku Izraela duże ilości rakiet. No i część niestety tych rakiet oczywiście dosięgnęła i trafiła w swoje cele.
1: Nie ma nas na szczycie w Tallinie. Tam jest 8 państw, które mają zabrać jeden głos, czy mówić jednym głosem, bo to jest hasło spotkania w Estonii. Ale tam nas nie było. Tutaj nie mamy wątpliwości. Ale spotkanie w Londynie z udziałem oczywiście Keira Starmera, Friedricha Merca i Emmanuela Macrona, także Włodymyra Zełenskiego, tam też nas nie ma. To gdzie my jesteśmy, panie doktorze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo regionu, o to, jak Europa liczy się z naszym zdaniem, jak poważnie nas traktuje w związku z tym, co się dzieje w Ukrainie.
0: Pani redaktor, to jest bardzo dobre pytanie, natomiast no, nie chciałbym wchodzić tutaj w rolę rzecznika rządu w żaden sposób. Natomiast,
1: nie, pytam pana o ocenę, o analizę, nie o oficjalne stanowisko polityczne.
0: Moje nieoficjalne stanowisko polityczne będzie takie, że chciałbym jako obywatel i życzyłbym sobie tego, żeby jednak nasza polityka, nasi politycy, zwłaszcza jeżeli chodzi o resort Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był bardziej aktywny. Przede wszystkim jeżeli chodzi o wszelkie tematy związane z obronnością i wschodnią flanką NATO, ponieważ jakby nie patrzeć, my również jedziemy na tym, powiem może metaforą, jedziemy na tym samym wózku, co właśnie państwa bałtyckie, ponieważ jakby nie patrzeć, oczywiście i Finlandia, ponieważ jakby tutaj mamy realne zagrożenie ze strony naszego silnego sąsiada, jakim jest Federacja Rosyjska. I tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że niestety, ale Federacja Rosyjska poprzez swoją agresywną kampanię wymierzoną w Ukrainę, ona się bardzo doskonali i tutaj również musimy, przede wszystkim chodzi mi teraz o Ministerstwo Obrony Narodowej, musimy bacznie przyglądać się temu, co dzieje się na froncie, co wykorzystują w walce Rosjanie i dostosowywać się do ewentualnie tego czasu najgorszego możliwego, czyli powiedzmy większoskalowej tutaj konfrontacji. Oczywiście tutaj nie zakładamy, że coś takiego się wydarzy, natomiast jak to wojskowe przysłowie mówi, chcąc uniknąć wojny, szykujcie do niej, tak?
1: Właśnie, szykujemy się do wojny. Polska Safe Architektura Bezpieczeństwa. Poznaliśmy w końcu listę projektów, na które zostaną przeznaczone pieniądze z Safe. Mogą państwo znaleźć te informacje w internecie. Ja patrzę na schemat, z którego wynika, że tak, systemy artyleryjskie 28% środków, walka naziemna i systemy wsparcia 19%, strategiczny transport powietrzny i zasoby kosmiczne.

0: Chemiczny 8%, Bezpieczny Bałtyk 2%, Obrona Przeciwlotnicza, Przeciwrakietowa oraz Systemy Dronowe 26%. Tutaj w tym wypadku podpowiem, że to 44 miliardy 200 milionów złotych. Amunicja i pociski rakietowe 14%, technologie AI i cyber między innymi 3%. Mają też państwo precyzyjną listę dotyczącą wydatków na Tarczę Wschód, na systemy bezzałogowe, na systemy anty-BLS SAN na przykład. Mogą państwo tam spojrzeć. Są też pieniądze na policję, na Straż Graniczną, na Służbę Ochrony Państwa, chociaż jest ich mniej niż w przypadku podpisu pana prezydenta pod sposobem dokumentami, które regulowały sposób wydawania tych pieniędzy. Wczoraj w wywiadzie radiowym słyszałam byłego szefa MON-u Mariusza Błaszczaka, który oburzony mówił: tak, wielki program, a kupują za niego tylko hełmy. No to panie ministrze, nie. Jest lista, można spojrzeć. Budujemy swoje bezpieczeństwo, bo nie mamy innego wyjścia, prawda? I to, co w tej chwili możemy zrobić, to prężyć muskuły, że tak powiem.
1: Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o program SAFE, to trzeba powiedzieć, że już powoli chyba tutaj w przestrzeni publicznej bardziej dominuje nazwa tego programu, czyli konkretna, czyli program Polska Zbrojna. I teraz 28 maja do 30 maja mieliśmy tak zwany maraton kontraktów, czyli zostało podpisanych ponad 60 umów na wielką kwotę, mianowicie ponad 120 miliardów. Tak? I co to nam daje? Daje to nam to, że już wpłynęło na nasze polskie konta 27 miliardów złotych, które od razu przez BGK i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych trafiły do polskich zakładów zbrojeniowych i już, że tak powiem, produkcja została zainicjowana, czyli powiedzmy te pieniążki poszły na zaliczki do dużych naszych firm zbrojeniowych, no i również tych liderów. Oczywiście wszystko jest na stronie, na przykład bardzo fajne opracowanie Ministerstwa Obrony Narodowej właśnie kilka dni temu udostępniło, czyli jest taka mapa Polski ze wskazaniem, do jakich zakładów to praktycznie było konkretnie, więc tutaj jest, jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam tutaj to, tutaj tym się zastanowić. I tu jeszcze dla słuchaczy przygotowałem jedną ciekawostkę, mianowicie moi drodzy państwo, w związku z tym, że jesteśmy w programie SAFE, tutaj również nie będziemy tylko stroną kupującą, ale również sprzedającą, eksportującą. I tak na przykład naszym polskim sprzętem jest zainteresowane kilka państw. I dla przykładu Rumunia chce kupować od nas systemy dronowe, Norwegia chce kupić również system od nas SAN. Oczywiście na początku, że tak powiem, to są jakby ilości, które no może nie są jakieś ogromne, ale zawsze...
0: Musimy kończyć.
1: Okej. No i jeszcze tutaj mamy zamówienia ze strony greckiej na ciężarówki Jelcz.
0: No tak, i sama grupa kapitałowa PGZ ma w związku z tym prawie 12 tysięcy kooperantów. Będziemy to dla państwa śledzić, komentować, bo jest co? Doktor Łukasz Napiórkowski z nami. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia

0: 24.
1: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Dziś, najpóźniej jutro, mamy poznać decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację usłyszało Polskie Radio z otoczenia prezydenta. Przypomnijmy, że wczoraj kapituła orderu wydała rekomendację w tej sprawie, nie ujawniając szczegółów opinii. Postawa Ukrainy szkodzi wzajemnym relacjom, tak kryzys wokół UPA komentował w naszym studiu Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta. Pytany o te kwestie społeczne doradca Karola Nawrockiego odpowiedział, że prezydent daje czas stronie ukraińskiej na naprawienie błędów.
2: Zalecam bardzo mocno, aby ten odpowiedni czas, który z godziny na godzinę jest coraz krótszy, bardzo mądrze wykorzystała strona ukraińska i jak najszybciej wycofała się z bardzo złych decyzji i bardzo złej polityki historycznej, którą uprawia w swoim państwie.
1: Zarzewiem konfliktu na linii Warszawa-Kijów była decyzja prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za wymordowanie około 100 tysięcy Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej. O ile wzrośnie w przyszłym roku płaca minimalna? To jeden z głównych tematów posiedzenia rządu. Resort pracy przewiduje podwyżkę o 180 zł. Ministerstwo Finansów nie wyraża zgody na taki wzrost. Ostateczna propozycja ma zapaść podczas obrad, które rozpoczną się w samo południe. Płaca minimalna obecnie wynosi 4806 zł. A ministrowie zajmą się także propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku oraz nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Piloci amerykańskiego śmigłowca Apache, który rozbił się w rejonie cieśniny Ormus, są bezpieczni, zapewnił prezydent Donald Trump. Maszyna rozbiła się w okolicach kontrolowanej przez Irańczyków cieśniny, poinformował dziennik New York Times. Nie wiadomo, czy powodem wypadku była usterka, czy zestrzelenie śmigłowca. Centralne Dowództwo Armii ani Departament Stanu nie odpowiedziały na pytania w tej sprawie. To inicjatywa, która ma przybliżyć Polakom funkcjonowanie archiwów społecznych. Rusza ogólnopolski projekt Archifest – Dni Archiwów Społecznych. Przez 6 dni w wielu miastach Polski będą odbywać się wydarzenia nawiązujące do lokalnych historii. Na odwiedzających czekają wystawy, spacery i rajdy rowerowe, wylicza Agata Bujnowska z Centrum Archiwistyki Społecznej.
3: Korzystając z pięknej pogody i z tego, że archiwa bardzo często działając w pomieszczeniach zamkniętych, teraz czują, że mogą wyjść do nowej publiczności, pokazać się na zewnątrz. Będzie bardzo dużo pikników, spacerów. Na przykład w ramach Archifestu odbędzie się spacer rowerowy po obrzeżach Poznania albo spacer fotograficzny z aparatami.
1: Archifest potrwa do 14 czerwca.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: No to jeszcze a propos programu SAFE. Ach, powinnam Państwu przypomnieć, 9.33 teraz, jeśli Państwo gdzieś się spieszą, to proszę to wziąć pod uwagę. I teraz tak, systemy artyleryjskie, obrona przeciwlotnicza, walka naziemna, systemy wsparcia, amunicja, pociski rakietowe, strategiczny transport powietrzny i zasoby kosmiczne, cyberbezpieczeństwo i rozwiązania AI, bezpieczny Bałtyk. I teraz Tarcza Wschód, systemy anty-BSL SAN, produkcja w Polsce z udziałem polskiego przemysłu, miniaturowe BSL rozpoznawcze typu Fly-Eye, produkcja w Polsce, bezzałogowy system poszukiwawczo-uderzeniowy, produkcja w Polsce, pojazdy minowania narzutowego Baobabka, produkcja w Polsce, średnie terminale satelitarne, produkcja w Polsce, ustawiacze min, produkcja w Polsce, środki minersko-zaporowe, produkcja w Polsce. Tu jest kilkanaście punktów dotyczących Tarczy Wschód i tylko jeden jest z udziałem polskiego przemysłu. Chodzi o bezzałogowe morskie systemy uzbrojenia. To jest kooperacja. Pozostałe wszystko produkcja w Polsce. Podobnie zresztą, jak patrzę, jeszcze przyglądam się, czy nic mi nie umknęło. Nie. Wszystko, wszystkie te elementy produkcja w Polsce, produkcja w Polsce, produkcja w Polsce i panie ministrze Błaszczak, to nie są tylko hełmy.
0: Dan dnia.
4: Słyszeli już Państwo w informacjach o tym, że możliwe wyższe pensje od przyszłego roku. W grę wchodzi kwota 180 zł. Teraz Agnieszka Drążkiewicz z nami, która zajmuje się tym tematem. Dzień dobry, Agnieszko.
5: Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Agnieszko.
4: Dzień dobry, Agnieszko.
5: Chciałam powiedzieć, dzień dobry Państwu.

0: Mi się, słuchałam ciebie, jak mówiłaś jeszcze, przepraszam, że zmienię temat, bo mój temat tak naprawdę poruszałaś bliski memu sercu i moja niezgoda jest również bardzo duża, a poza tym, a co jest złego w hełmach, a co jest złego w kamizelkach i to jeszcze najnowszej jakości, w najnowszej technologii i mówimy nie o przecież 50 kamizelkach i hełmach, tylko o setkach.
1: Nie no, huta stalowa wola 60 miliardów złotych i wszystko na hełmy? Przepraszam za tę ironię, ale...
0: Nie rozumiem tego, nie rozumiem tej narracji.
1: To za chwilę, wiesz, to jest dobre pytanie, bo za chwilę naszym gościem będzie dr Mateusz Zieliński, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, to ja i jemu zadam to pytanie, trochę w twoim imieniu. No dobrze, to a propos pensji,
0: płaca minimalna, tak.
1: Właśnie, bo pracę rozpoczyna rząd. Czy to pewne, te 180 zł w górę?
0: No, chciałoby się powiedzieć, że pewne, że na 100%, ale trochę jednak resort finansów wczoraj, przynajmniej tak jak robiłam rozeznanie, to studził te emocje, no bo trzeba oczywiście poczekać na ostateczną decyzję, a ta musi przecież być wypracowana i po pierwsze na tym dzisiejszym posiedzeniu, ono rusza o 12, no ale też przecież trzeba również to potem ustalić ze stroną tą społeczną, więc trochę jeszcze do tego optymizmu jest, ale no, te plany są oczywiście ambitne, czyli mówimy właśnie o tych 180 zł w stosunku do tego obecnego wynagrodzenia w górę. I to generalnie wtedy oznaczałoby, że będziemy zarabiać no, ponad nieco ponad 5000 zł. Zarabiać oczywiście te osoby, które taką pensję minimalną w kraju dostają. A mówimy o około 3 milionach osób, bo takie są szacunki Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Mówimy też tak naprawdę o tym, że byłaby to kolejna już podwyżka tej płacy minimalnej. My przecież na antenach Polskiego Radia, nie tylko Polskiego Radia 24, wielokrotnie naszym słuchaczom zapowiadaliśmy takie kolejne podwyżki tych właśnie pensji minimalnych, najniższych. I one były już kilkakrotnie podwyższane, te nasze zarobki. I w ciągu tych 10 lat ostatnich mamy wzrost generalnie o ponad 3000 złotych tej pensji, którą się właśnie zarabia jako minimalną, najniższą kwotę, którą pracodawca powinien zapłacić za tę pracę na etacie.
1: A to jedyny taki społecznie ważny projekt na dziś dla rządu? Czy jeszcze coś ważnego?
0: Nie jedyny, dlatego że ministrowie będą się też zapoznawać z informacjami, które będą dotyczyły tych prognoz, jeżeli chodzi o makroekonomiczne w przyszłym roku wskaźniki. No i zgodnie z tymi przyjętymi 2 miesiące temu wieloletnimi założeniami rozwoju gospodarki, wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść nieco ponad 3%, a inflacja średnioroczna będzie wynosiła 2,5%. I rząd będzie też omawiał wskaźniki waloryzacji emerytur i rent również w roku 2027. To też jest bardzo ważna sprawa dla wielu osób, które już są poza rynkiem pracy, już nie są aktywne, bo już po prostu zwyczajnie na emeryturze. I tutaj resort pracy proponuje, aby ta waloryzacja wynosiła 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, porównując to z rokiem obecnym, czyli z rokiem 2026. Ja wiem, że to te liczby niekoniecznie przemawiają do wyobraźni, no ale zawsze na końcu jest ten interes, czy emeryta, czy rencisty, czy no, ludzi, którzy mają te najniższe pensje, jak one będą wyższe o kilkadziesiąt do ponad 100 zł, no to już jest ten realny zysk w portfelach.
1: Agnieszko, bardzo ci dziękuję za twoje podsumowanie. Agnieszka Drążkiewicz z państwem.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: I zapowiadany dr Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czy wie pan, skąd ta krytyka programu SAFE? Bo Agnieszka Drążkiewicz, która zajmuje się także wojskiem najogólniej rzecz biorąc, jest zdziwiona tą krytyką. To może spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd taka zmasowana krytyka SAFE?
3: To jest ciekawe pytanie, ale też przysłuchując się trochę do rozmowy, którą panie przed chwilą prowadziłyście, bardziej zastanowiło mnie nawet to, że ja chyba nie czuję się aż tak zdziwiony tą narracją, ale to być może nie jest dobrze. To znaczy granica tego, co mnie dziwi, w polityce się dość mocno przesunęła i tak naprawdę w jakimś stopniu oczekuję, jestem przyzwyczajony,

0: Zwyczajone do tego, żeby oczekiwać nieustannej krytyki i to w toczącej się debacie ponad gdzieś tymi liniami podziału. I to jest chyba przerażające. I jakby myślę, że w tej ramie interpretacyjnej, w tej właśnie dyskusji o tym, co jeszcze nas w ogóle dziwi, co jest przedmiotem naszego zdziwienia, można odczytywać to pani pytanie. Czy dziwi mnie to, że krytykowany jest program, który ma za zadanie finansowanie polskiego wojska. I niestety odpowiadam, że choć mówię to z dużym przerażeniem jednak, ale że nie dziwi mnie to, ponieważ atmosfera, temperatura w polskiej polityce, w dyskusji polskiej polityce jest tak wysoka, jest tak nastawiona na konfrontację, że nawet takie rzeczy przestają nas dziwić.
1: Jasne, ale są sprawy ważne, ważniejsze i powiedziałabym nawet święte. Prawda? Jak na przykład nasze bezpieczeństwo. I ja się z panem zgodzę, albo mam podobne refleksje. Mnie to nie dziwi. I dodam tylko, że chyba dobrze świadczy o Agnieszce, że ją to jeszcze dziwi, prawda? Że ma w sobie jeszcze jakiś element nadziei i wiary. No tak, tylko... Bo krytyka jest świętym prawem opozycji, prawda? I nas wszystkich. Tylko ona powinna mieć jakiś głębszy sens, a nie uderzać w najczulsze punkty.
0: To na pewno. Znaczy, pytanie znowu, trochę szersze pytanie, bo to jest jakby dla mnie osobiście, nie jestem znawcą tematu, nie jestem w stanie się wypowiadać na temat celowości wszystkich wydatków, które są w tym projekcie zawarte. Natomiast w takiej szerszej perspektywie możemy pomyśleć o tym, jaka logika stoi za właśnie pewnego rodzaju narracjami, za dyskursem, który temu towarzyszy. No i z jednej strony można by powiedzieć, że jest to logika mediatyzacji polityki i tutaj jakby zwłaszcza nowe media, ale też pewnie media, tradycyjne media, gdzieś za to odpowiadałem, że właśnie mamy do czynienia z tego zmieniającą się pewnego rodzaju sposobem dyskutowania. Ale wydaje mi się, że problem jest nawet trochę głębszy i on jest trochę być może też problemem jakby ogólnoświatowym, ale też generacyjnym, albo też problemem zmieniających się pewnych warunków społecznych. I to jest chyba trochę też infantylizacja polityki. Tego, że jakby przestajemy właśnie poszukiwać albo przestajemy uznawać pewnych, jak to pani powiedziała, świętości, pewnych jakichś rzeczy, które uznajemy za niezmienne, za takie, które nie są właśnie przedmiotem kpiny, przedmiotem jakiejś gry słów, przedmiotem przepychania w social mediach. I tak naprawdę w tym momencie wszystko już jest w ten sposób postrzegane, co jakby mnie stawia trochę, to, szczerze mówiąc powiem, panie, to trochę stawia mi w takim świetle też paradoksalnym, bo jakby czuję, że jakby to oburzenie na zmieniające się rzeczywistość jest tak stare jak świat. I zawsze mówiono, że kolejne pokolenia właśnie są bardziej dziecinne, mniej poważne, mniej rozsądne. I być może odgrywamy tą samą grę po raz kolejny. Natomiast jakby niewątpliwie taka jest we mnie teraz, taką czuję intuicję, gdy zaczynamy mówić o tym, że faktycznie przestają nas rzeczy dziwić, nawet te, które powinny dziwić i oburzać.
1: Zdecydowanie tak. Ale wie pan, też myślę sobie, że najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka. To znaczy na pytanie, dlaczego opozycja tak zdecydowanie krytykuje sejf. Dodam tylko, że kredyty zaciągane za czasów pana ministra Błaszczaka też trzeba będzie spłacać. I też nie zrobimy tego dziś, jutro, tylko też będą obciążać nas na lata, prawda? Więc argument odpada kompletnie w sprawie sejf. To znaczy on jest porównywalny z innymi kredytami. Myślę sobie, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby opozycja pochwaliła jakiekolwiek działanie rządu. I to chodzi tylko i wyłącznie o to, że nawet jeśli w grudniu pan minister Błaszczak był za, to teraz w obliczu jednak pewnego sukcesu, bo rząd zdążył do końca maja podpisać umowy na 120 miliardów, no nie można ich chwalić. No, no nie.
0: Na poziomie prostej gry politycznej niewątpliwie pani ma rację, tak jest, ale z drugiej strony jest w tym jeszcze coś bardziej zatrważającego. To znaczy, gdy mówię o infantylizacji polskiej polityki, odnoszę się również do tego, że pewnie dojrzałość polityczna oznaczałaby również możliwość ujęcia w takiej szerszej perspektywie całą wspólnotę polityczną. Tak trzeba przejść ponad podziałami i to wszyscy politycy podkreślają, a jednocześnie niestety nikt tego w praktyce nie realizuje. Więc ta polityka jest moim zdaniem właśnie troszkę niedojrzała i ona jakby oczywiście prawem opozycji jest krytykowana. I oczywiście w pewnym sensie całe społeczeństwo zyskuje na tym, że po drugiej stronie barykady politycznej mamy krytykę tego, co się dzieje w rządzie. Ale ta krytyka musi

0: być w jakiś sposób konstruktywna. Ona musi mieć jakieś granice, ona musi mieć jakąś celowość. Jeżeli tak nie jest, to mam do czynienia z pieniactwem. Jeżeli mam do czynienia z pieniactwem, mam do czynienia z pewnego rodzaju postawą, która jest ostatecznie niedojrzała i która właśnie gubi w szerszym jakby rozrachunku to co święte, tak? Czyli pewnego rodzaju wspólnotę polityczną. I później jakby tą wspólnotę ciężko odzyskać, na przykład wam, dziennikarzom, w pewnym sensie odtwarzając pewne wielkie idee. Ciężko w ten sposób już mówić do społeczeństwa, które widzi, że tak naprawdę jakby w realiach polityki wszystko jest prowadzone do pewnego rodzaju przepychanki, walki o słupki sondażowe, o zasoby partyjne i to jest jakby bardzo niepokojące. Nie wiem, czy w tę stronę powinniśmy dyskutować na początku wakacji, być może powinniśmy szukać jakichś bardziej pozytywnych, radosnych nastrojów, a my tutaj mówimy trochę takim tonem ludzi bojących się jakby to takich poważnych kryzysów społecznych, poważnych.
1: Jednak ale w pewnym sensie zrezygnowanych, prawda? Bo panie doktorze, to wakacje, nie wakacje, ale wie pan, przy okazji Orderu Orła Białego, czy propozycji odebrania tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu, a wcześniej zadawałam to pytanie naszym gościom przy okazji zamieszania z panem prezydentem Nawrockim i tego, czy Zgromadzenie Narodowe powinno przyjąć od niego ślubowanie, czy nie. Ja wtedy pytałam, kto mógłby nas uspokoić, zabrać głos jako autorytet i uspokoić, zaapelować o rozwagę, a za tym szłyby jakieś działania. I wtedy odpowiedź mojej gości brzmiała, nie ma takiej osoby i dziś zdaje się też nie ma takiej osoby. Chyba, że pan widzi kogoś, kto zaapelowałby do wszystkich stron tego zamieszania o opamiętanie.
0: Nie widzę takiej osoby, ale myślę, że też jest jakby ważne właśnie, żeby zastanowić się na chwilę, dlaczego takiej osoby nie ma, a być może nawet nie może być, to się wiąże również z tym, że w tym momencie, gdy polityka jest w dobie polaryzacji, tak mocno skoncentrowana na emocjach i afektach, to tym, co dzieje się w narracjach politycznych, bardzo często jest w pewnym sensie racjonalizacja. Racjonalizacja tego, co czujemy gdzieś podskórnie, co gdzieś się pojawia. I mniej ona jest jakby przedyskutowana na chłodno, i mniej ona jest gdzieś poruszana w takich ramach pewnej debaty polityczno-naukowo, medialnej, im bardziej jest ona gdzieś oddolnie wybija, tym gorzej dla społeczeństwa. I wydaje mi się, że teraz mam do czynienia z taką właśnie racjonalizacją. To znaczy, ja nie mówię, że nie mieliśmy do czynienia z czymś, co jest bardzo ryzykowne i bardzo niesłuszne, krzywdzące i bolesne dla nas, jako społeczeństwa, jako narodu, ale wydaje mi się, że cała sytuacja jest troszkę rozgrywana jako pewnego rodzaju argument na zasadzie, a nie mówiłem.
1: No tak, panie doktorze, tu pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo w Juracie, proszę bardzo, obradowała kapituła Orderu Orła Białego. Od rzecznika pana prezydenta dowiedzieliśmy się, że wynik tych obrad pozostanie tajny, a pan prezydent zabierze głos w tej sprawie, kiedy przyjdzie na to pora. I oczywiście pojawiły się komentarze, że w takim razie decyzja czy opinia kapituły nie jest w zgodzie z planami pana prezydenta, w związku z tym będzie czekał na lepszy moment, ale gdybyśmy podeszli do tej sytuacji, powiedziałabym optymistycznie, prawda? Czyli szukali pozytywów, to może pan prezydent rzeczywiście będzie czekał na jakąś reakcję ze strony Wołodymyra Zełenskiego, bo o taką reakcję apeluje znowu Donald Tusk. Może to jest najwłaściwsze rozwiązanie, żeby ostudzić głowę.
0: Panie redaktor, ja myślę, że jakby w tym momencie pani mnie pyta troszkę o to, jak wygląda pewnego rodzaju mapa intencji, interesów pana prezydenta, na co ja oczywiście odpowiedzieć nie mogę, bo nie mam takiej wiedzy. Mogę jedyne co zrobić z perspektywy jakby badacza, to mogę spróbować jakby podpiąć jakąś teoretyczną wiedzę pod to, co jest jakby ewentualne.
1: Z przyjemnością posłuchamy.
0: I w tym właśnie kontekście mówię, wydaje mi się, że niestety zwycięży próba skapitalizowania pewnego rodzaju sentymentu społecznego, rosnących napięć emocjonalnych, które muszą w jakiś sposób zostać wytłumaczone społeczeństwu. I ponieważ jakby nie ma publicznej debaty nad tym uczuciem pewnego rodzaju zniechęcenia, pewnego rodzaju zmęczenia, ponieważ nikomu tak naprawdę nie opłaca się usiąść i dogłębnie spróbować przedyskutować to, co się dzieje w polskim społeczeństwie, to zwyciężają chwilowe, impulsywne decyzje,

które mają właśnie charakter racjonalizacji. I bardzo prostym takim mechanizmem racjonalizacji jest poszukiwanie dowodu słuszności na to, że mieliśmy rację, że coś czuliśmy, że coś jest nie tak. I moim zdaniem jakby te, w pewnym sensie temu się jak poddał pan prezydent. Z całym szacunkiem, jakby ja rozumiem intencje i jestem w pewnym sensie w stanie absolutnie się zgodzić.

0: na podstawie bardzo prostej racjonalizacji. Racjonalizacji, która mówi, tak, coś tam było nie tak od samego początku. Tak, powinniśmy być ostrożniejsi, powinniśmy być bardziej sceptyczni, powinniśmy inaczej do tego podchodzić. I to jest tylko część prawdy. To jest zbyt płytkie ujęcie. Ono nie wystarczy, ale ono będzie musiało wystarczyć społeczeństwu, ponieważ nikt nie oferuje głębszej perspektywy. Nikt, przynajmniej w takim publicznym, szerszym odbiorze.
1: No tak, ale przez to, że to takie płytkie, jak pan nazywa, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji, także związanych ze społecznymi emocjami i tego, w którą stronę będą ewoluować i jak... mocny będzie to oddźwięk. Jeśli pan pozwoli, bo dosłownie przed chwilą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który rozpoczyna posiedzenie Sejmu, mówił na ten temat.
2: Ja w tej sprawie przedstawiam bardzo jasne stanowisko. Jak wiecie, jestem w kontakcie z szefem parlamentu ukraińskiego. Bez przerwy rozmawiałem z nim ostatni raz na ten temat w piątek. Decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć. Jest to decyzja, która powinna zostać potępiona i nazwana tak, jak na to zasługuje. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy. Jeżeli tak jest, że w tej chwili jest decyzja po stronie polskiej, to radziłbym naprawdę 10 razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję w sprawach dotyczących Ukrainy. Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery.
1: To marszałek Włodzimierz Czarzasty. Ja tylko dodam, że Polskie Radio ustaliło, że posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego przebiegało sprawnie, choć nie było jednomyślności w kwestii ewentualnego odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Decyzja pana prezydenta jeszcze dziś albo jutro. Panie doktorze, kto powinien być mądrzejszy w tej sprawie?
0: Zawsze wydaje mi się, że powinno nam zależeć na tym, żebyśmy to my byli mądrzejsi niż jakakolwiek strona sporu, dyskusji, z którą się spotykamy. I w tym aspekcie jestem absolutnie zgodny z wszystkimi tymi osobami, które mówią, że najprostszym mechanizmem politycznym, który w tej przypadku może niestety sobie wykazane, to jest eskalacja konfliktu, która będzie prowadziła do dalszej, takiej prostej kategoryzacji na my versus oni, która będzie posycała nieufność, napięcia, co ma jakby bardzo realne polityczne konsekwencje, ponieważ być może niedługo, mam nadzieję, wchodzimy w okres odbudowy Ukrainy. I to będzie bardzo niefortunny scenariusz, jeżeli po tylu latach wsparcia i sojuszniczej pracy na końcu pewnego procesu, mam nadzieję, że na końcu tego procesu, jakby nasze sytuacje na tyle się pogorszą, że zostaniemy w dużej mierze odsunięci od tego wielkiego projektu odbudowy Ukrainy. I wtedy te zyski polityczne, o których teraz mówimy, że to, że ktoś poprzez właśnie tą polaryzację, poprzez napięcie, poprzez tworzenie tych bardzo prostych dychotomii zyska trochę poparcia społecznego w Polsce, będą absolutnie nieporównywalne ze stratami, które poniesiemy jako całe społeczeństwo w kontekście tego, jak wygląda przyszłe zadanie związane właśnie z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
1: Czy mądrość w tej sytuacji oznacza krok wstecz? Bo otwartych przeprosin ze strony Wołodymyra Zełenskiego spodziewać się nie możemy. Napływają takie głosy, nie przesadzajcie, te zza wschodniej granicy, że my eskalujemy te wydarzenia i ich konsekwencje. No ale mądrość polityczna oznaczałaby, jak powiedziałam, krok wstecz. Także ze strony Karola Nawrockiego, który na przykład... No rozumiem, Barbara Nowacka dziś w porannym wywiadzie mówi, to Wołodymyr Zełenski powinien pierwszy wykonać ten telefon. No tak, ale co właśnie, co byłoby mądrością taką polityczną w tej sytuacji?
0: Mądrością polityczną w tej sytuacji jest z mojej strony nie podpowiadać panu prezydentowi, co powinien robić. Wydaje mi się, że jest to jakby bardzo duży sprawdzian i w sprawdzian kompetencji. I myślę, że Myślę, że pan prezydent

0: powiedział A. I teraz musi poszukać decyzji o mądrości w sobie w kontekście tego, co zrobić. I szczerze mówiąc, w tym momencie, jak zareagować na ten konflikt odpowiednio, wolałbym nie spekulować. Wolałbym nie przekraczać pewnej linii bycia teoretykiem, bycia badaczem i jakby nie wchodzić w buty osoby podpowiadającej w tak bardzo drażliwej i delikatnej sprawie. Przepraszam za unik, ale wydaje mi się, że...
1: Nie, ja pana rozumiem, to znaczy mam ochotę jeszcze podrążyć, ale też rozumiem pana stanowisko. Czego się pan obawia najbardziej w tej sytuacji?
0: Najbardziej obawiam się, bo wydaje mi się, że właśnie to jest, są umownie dwa poziomy, bo jest poziom gry politycznej i to jest ważne, żeby myśleć o tym, w jaki sposób przesuwają się pewnego rodzaju linie napięć pomiędzy kluczowymi politykami, partiami. I to jest jedna rzecz. Ale boję się tego właśnie, co jak dzisiaj trochę sobie mówimy o tym, co głębiej, to boję się tego, co głębiej. Znaczy boję się pewnego rodzaju zmian w dyskursie, czyli boję się tego, że przesunie się znowu granica w kontekście tego, co można mówić, tego, jak można mówić określone rzeczy i boję się, że po prostu podniesie się poziom znowu dyskusji w kontekście naszych relacji z naszymi sąsiadami, z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy do takiego poziomu, że pewnego rodzaju jakby znowu pewne takie mikroagresje, takie agresje symboliczne zostaną zaakceptowane. Że one staną się po prostu częścią debaty publicznej i że po pewnym, że to cała sytuacja będzie legitymizowała te osoby, które już od bardzo dawna miały chęć na to, żeby zdecydowanie ostrzej atakować naszych sojuszników ze wschodu i boję się, że po prostu ta cała sytuacja zostanie wykorzystana jako pewnego rodzaju dowód słuszności, że mogą to robić i że w pewnym momencie będzie nam strasznie ciężko, by wrócić nawet do tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, w którym jeszcze mamy pewnego rodzaju hamulce i jeszcze coś nas dziwi, jeszcze coś nas oburza.
1: Dziękuję panu bardzo za tę analizę. Doktor Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję panie doktor, dziękuję państwu.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek najnowsze ustalenia w sprawie orderu prezydenta Zełenskiego. Decyzję mamy poznać najpóźniej jutro. Sejm rozpoczyna trzydniowe posiedzenie. W agendzie jest m.in. wniosek o odwołanie szefa MSWiA. Będzie też o niepokoju w sztabie Mai Chwalińskiej. Ważą się losy udziału Polki w Wimbledonie. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziś, najpóźniej jutro, poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Taką informację usłyszało Polskie Radio z otoczenia prezydenta. To pokłosie

0: czasie nadania jednemu z ukraińskich oddziałów wojskowych imienia bohaterów UPA. Po decyzji prezydenta Zełenskiego prezydent Nawrocki złożył wniosek o odebranie mu najwyższego polskiego odznaczenia. Kapituła Orderu Orła Białego przekazała prezydentowi swoje stanowisko, ale Nawrocki zwleka z ogłoszeniem decyzji. Brak komunikatu ze strony prezydenta daje szansę na dialog, tak uważa gość poranka, wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski.
1: Jak sądzę, temu właśnie służył brak komunikatu, brak takiej jednoznacznej decyzji, a przynajmniej jej zakomunikowania. No mam nadzieję, że do tej rozmowy dojdzie, mam nadzieję, że ta rozmowa ostudzi nieco emocji.
0: Prezydent zwleka z ogłoszeniem decyzji, by dać stronie ukraińskiej czas na refleksję. Tak mówił nam drugi gość poranka, Szymon Stachowiak, społeczny doradca prezydenta Nawrockiego.
2: Stanowisko pana prezydenta było i jest bardzo stanowcze i bardzo jasne. Dla nas nie ma absolutnie zgody na promocję zbrodniczego reżimu banderowskiego. Nie ma zgody na to, aby Ukraina swój mit założycielski, aby swoją tożsamość narodową budowała w oparciu o bestialstwo i zbrodniarze, jakich dokonywali się banderowcy z UPA. Zalecam bardzo mocno, aby ten odpowiedni czas, który z godziny na godzinę jest coraz krótszy, bardzo mądrze wykorzystała strona ukraińska i jak najszybciej wycofała się z bardzo złych decyzji i bardzo złej polityki historycznej, którą uprawia w swoim państwie.
0: Decyzja Zełenskiego wywołała poważne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Z wielu stron sceny politycznej popłynęły wezwania do uszanowania wrażliwości historycznej związanej z ludobójstwem na Wołyniu, którego dopuścili się na ludności polskiej ukraińscy nacjonaliści. Teraz Sejm i początek trzydniowego posiedzenia. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. PiS zarzuca mu niewłaściwy nadzór nad służbami, a także nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Dyskusja nad wnioskiem i głosowanie odbędzie się jutro. Nad czym jeszcze będą pracowali posłowie, o tym Małgorzata Naukowicz.
3: Podczas tego posiedzenia posłowie będą kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zmiany mają zwiększyć przejrzystość systemu i ograniczyć sytuacje, w których rolnicy mają trudności z uzyskaniem ochrony ubezpieczeniowej. Posłowie rozpoczną też pracę nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z nim posiadacze takich kont będą mogli inwestować w akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe z pełnym zwolnieniem od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych. Dla aktywów oszczędnościowych takich jak lokaty czy obligacje oszczędnościowe zwolnienie wyniesie do 25 tysięcy. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2027 roku. Na piątek zaplanowano m.in. wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 28 czerwca kończy się kadencja Andrzeja Zielonackiego. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Rząd tymczasem bierze pod lupę płacę minimalną. Do połowy czerwca ministrowie muszą przedstawić swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego. Resort pracy rekomenduje podwyżkę o 180 zł, tak by w przyszłym roku płaca minimalna wynosiła 4986 zł. Ministerstwo Finansów studzi te zapędy. Ostateczna propozycja zostanie wypracowana na dzisiejszym posiedzeniu. Początek w południe. Długie kolejki, nerwy i ryzyko spóźnienia na samolot. Tak mogą wyglądać tegoroczne wakacje milionów Brytyjczyków lecących do Europy. Powodem są zmiany w unijnym systemie kontroli granicznej. Część linii lotniczych już zapowiedziała, że nie będzie czekać na osoby, które nie zdążą dotrzeć do bramki na czas.
4: Przyczyną problemów jest nowy unijny system rejestracji podróżnych spoza Unii Europejskiej. Brytyjczycy będą musieli przy pierwszym wjeździe do strefy Schengen zostawić odciski palców i zrobić zdjęcie twarzy. Cała procedura trwa tylko kilka minut, ale przy tysiącach pasażerów dziennie może znacząco wydłużyć odprawę. Przewoźnicy ostrzegają, że osoby, które przyjadą na lotnisko zbyt późno, mogą po prostu nie zdążyć na swój samolot. Irlandzkie linie Ryanair podkreślają, że przewoźnicy nie będą opóźniali odlotów z powodu pasażerów stojących w kolejce do kontroli paszportowej. Podobne ostrzeżenia wydał Wizz Air. Linie lotnicze obawiają się, że największe problemy pojawią się w szczycie sezonu wakacyjnego, gdy do Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy Francji ruszą miliony brytyjskich turystów.
0: O czym z Londynu mówiła Anna Rączkowska. Na koniec gorączkowe wyczekiwanie w sztabie Mai Chwalińskiej. Trener i management mają nadzieję, że po ogromnym sukcesie w wielkoszlemowym French Open Maja dostanie dziką kartę, która pozwoli jej wystąpić w turnieju głównym na kortach Wimbledonu.
5: Nie będziemy wiedzieć, dopóki angielska federacja, co nawet nie federacja, tylko organizator Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Jest to niezależna decyzja tego boardu, w którym prawdopodobnie jest 300 ludzi. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady.
0: Mówił Piotr Szczypka, menadżer Mai Chwalińskiej. Wielkoszlemowy Wimbledon rusza w pierwszej połowie lipca.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Burzowe alerty obejmują większą część kraju. To pas środkowy od Pomorza oraz Warmii i Mazur aż po Małopolskę. Zagrzmi także na Kujawach, Dolnym Śląsku, Mazowszu, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W czasie burz pojawią się ulewy. Najsilniejszych spodziewamy się w Małopolsce. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim do 30 lokalnie na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Osiem minut, prawie 9 po godzinie 10. Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Dziś lub jutro ma zapaść decyzja pana prezydenta o orderze Orła Białego dla Władimira Zełenskiego. Zostaje czy odbieramy? Czy prezydent Władimir Zełenski straci to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe? Tego chce nie tylko prezydent Karol Nawrocki, ale także część polityków. Nadanie przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojskowych jest przyczyną tego zamieszania. Sprawa rozgrzewa opinię publiczną, rozgrzewa też parlamentarzystów i Martyna Szymczakowska z nami teraz prosto z Sejmu. Dzień dobry, Martyno.
10: Dzień dobry.
9: Jakie komentarze zebrałaś dla nas?
10: No, politycy bardzo chętnie i szeroko komentują ten temat. Tak jak powiedziałaś, temat budzi emocje, no i trudno pozostać tu obojętnym. Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił w Sejmie, że on liczy, iż Zełenski cofnie decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA oddziałowi wojskowemu. On dodał, że fatalnie się stało, że do tego doszło, no i znacząco naruszyło to te nasze relacje. Z kolei wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że skoro prezydent Nawrocki chciał mieć wpływ na politykę zagraniczną, no to przed nim bardzo poważna i odpowiedzialna decyzja. Sam Sikorski też ma swoje zdanie w tej sprawie.
11: Pan prezydent chciał mieć politykę zagraniczną, mieć na nią wpływ, no więc czeka go decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną. Dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję. Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.

0: No, przypomnę, że wczoraj w ośrodku prezydenckim w Juracie obradowała kapituła Orderu Orła Białego. Kapituła się zebrała, wypracowała opinię, ale jaką, tego nie wiemy. Te najnowsze informacje Polskiego Radia są takie, że decyzję prezydenta poznamy dzisiaj lub jutro. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu Sejmu kilkanaście minut temu powiedział, że decyzja Zełenskiego jest złą decyzją, która nie powinna się wydarzyć, która powinna zostać potępiona, ale w tym wszystkim jest też pewne ale.
1: Problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy. Jeżeli tak jest, że w tej chwili jest decyzja po stronie polskiej, to radziłbym naprawdę 10 razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję w sprawach dotyczących Ukrainy. Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
0: W podobnym tonie wypowiada się minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która powiedziała, że odebranie odznaczenia byłoby zbyt mocnym działaniem. Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki komentuje, że Ukraina ma możliwość podjęcia refleksji i zmiany tej decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Poseł uważa, że nie należy się spieszyć z decyzją o odebraniu prezydentowi Ukrainy najważniejszego polskiego odznaczenia.
2: Ten fakt, że nie odebrano jeszcze, że pan prezydent jeszcze nie wydał tego postanowienia odebrania orderu, to jest pewien element właśnie negocjacji, rozmów, które trwają z Ukrainą. Mam taką nadzieję, on był szef kancelarii prezydenta Ukrainy w Polsce i może, chociaż ja nie mam przesadnego optymizmu w sobie, ale może dojdzie do jakiejś refleksji po stronie ukraińskiej i ta już bardzo ważna i ostateczna decyzja o odebraniu orderu po prostu nie będzie wtedy konieczna.
0: Z kolei partyjny kolega Szczuckiego, Przemysław Czarnek, nazwał działanie Zełenskiego świństwem, działaniem antypolskim i antyukraińskim. Premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że kierunki dyplomatyczne się wyczerpały, dlatego konieczne jest spotkanie na linii Nawrocki-Zełenski. I to porozumienie wydaje się być bardzo potrzebne, bo przypomnę, że pod koniec miesiąca w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona tematowi odbudowy Ukrainy. Konferencja, o której organizacje Polska bardzo mocno zabiegała. Te obecne relacje mogą mieć wpływ na tę konferencję. Pojawiają się już głosy, że być może Wołodymyr Zełenski osobiście nie pojawi się na tym wydarzeniu, co też byłoby bardzo znaczące.
3: I Martyna Szymczakowska z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.
3: Komentarz. A z nami profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, Akademia WSB. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Aż się prosi zacytować słowa pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, który dziś mówi, ktoś w tej sprawie powinien być mądrzejszy. To kto? I co oznaczałaby na to i teraz mądrość polityczna? Chodzi oczywiście o zachowanie, reakcje i konsekwencje tego, co się wydarzyło.
4: Mi się wydaje, że taką domeną ludzi mądrych jest spokój i taki pośpiech i nerwanie, tak jak to się mówi, jest skuteczne przy łapaniu pchę, ale nie przy takich ważnych tematach jak wrażliwość na historię czy relacje między krajami, bo to, że my byśmy dzisiaj łatwo to przecięli, ja, żeby była jasność, radykalnie podkreślam, że to jest zła decyzja Ukraińców. Natomiast z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że Ukraińcy nie patrzą na to przez pryzmat Polski. Dla nich UPA to jest generalnie organizacja, która walczyła ze Związkiem Radzieckim. I my czasami za bardzo, mam wrażenie, bierzemy do siebie to, że wszyscy mają na uwadze tylko i wyłącznie Polskę. Czasami jest tak, że ta Polska dostaje rykoszetem, ale ktoś o niej nie myśli aż tak bardzo. Natomiast jest to faktycznie dyplomatyczny, straszna wpadka. Natomiast łatwo popsuć te relacje, szczególnie teraz jak się kończy, mam nadzieję, ta wojna i później zostaniemy z niczym. I to jest też takie polskie, że my pierwsi rzucamy się na pomoc Ukraińców, przyjmujemy ich masowo, dajemy im zasiłki. Niemcy, Zachód, wszyscy czekają spokojnie. Na koniec jest tak, że my sobie popsujemy relacje, a inni wjadą na białym koniu i zbiorą laury. Wojnę wygrywa zawsze ten, mówi się, kto wkracza w ostatnią fazę z nowymi siłami, z nową energią. Więc dobrze by było, gdybyśmy naprawdę ze spokojem do tego podeszli, z mądrością

0: Podoba mi się pomysł spotkania dwóch prezydentów, bo oni mogą sobie w cztery oczy powiedzieć wiele, mogą później wydać ładny, zgrabny komunikat i poszukać rozwiązania kompromisowego.
1: Barbara Nowacka, minister edukacji, mówi, pierwszy powinien zadzwonić Zełenski. To dziś poranny wywiad radiowy, pani minister. Zadzwoni Zełenski? Ja szczerze mówiąc nie wierzę.
0: No,
1: nie jest to kwestia wiary oczywiście, tylko czy moich pobożnych życzeń, tylko oceny sytuacji.
0: No zgadzam się z panią redaktor i też z panią minister. Faktycznie byłoby dużo lepiej, gdyby zadzwonił Zełenski. No tutaj echem się odbija znowu to, co powiedział marszałek Czerzasty, że ktoś musi być mądrzejszy. Tak, to taka stara maksyma naszych babci, że mądrzejszy głupszemu ustępuje. Przepraszam, że tak kolokwialnie to ująłem, ale no, tak to trochę wygląda. Natomiast tu myślę, że jest rola dyplomacji, żeby w kuluarach było to rozwiązane tak, że na przykład prezydent Zełenski w obliczu tego, jak Polacy pomagają Ukraińcom i pomagali, żeby wykonał telefon, żeby panowie się spotkali i ja bym poczekał z decyzjami do tego momentu.
1: Może stan zwłoka pana prezydenta, może ona jest wynikiem rozsądku i tego, że dotarło do pana prezydenta, że po odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu nie zostaną nam żadne argumenty.
0: No właśnie, bo to jest troszkę tak, że Karol Nawrocki jest politykiem, który jest generalnie taki bitny. On, no i to ma, wiem, że to ma teraz takie nawet podwójne znaczenie, jak to powiedziałem, natomiast on lubi pokazywać, że on radykalnie, że on ostro, ale on jest prezydentem kraju. Ukraina to jest nasz sąsiad. To nie jest takie proste, że my przetniemy to i zostaniemy później z niczym i tak jak pani powiedziała, nie będzie już żadnego argumentu. Zawsze jest czas w dyplomacji, żeby wyjąć większy kaliber, więc nie wyjmowałbym od razu największego. Mhm. Poczekałbym jeszcze.
1: No tylko panie profesorze, przepraszam, ja też użyję mocnego stwierdzenia. Ale szacunek należy nam się nie tylko za Sterlinki, ale także za to, jak przyjęliśmy Ukraińców, którzy uciekali przed wojną do naszego kraju.
0: Oczywiście.
1: I rozwaga powinna obowiązywać także po tamtej stronie. Ja jestem przekonana, że Wołodymyr Zełenski, biorąc pod uwagę liczne rozmowy, także z prezydentem Karolem Nawrockim podczas wizyty Zełenskiego w naszym kraju, że on doskonale wiedział, jakie mogą być konsekwencje. I decyzja, którą podjął, bo propozycja nazwy tego oddziału nie wypłynęła od niego, wypłynęła od samych żołnierzy, on tylko ją, tylko albo aż ją usankcjonował. I jeśli przez tyle lat wojny w Ukrainie nie zbudowaliśmy sobie szacunku, który spowodowałby chwilę zawahania u Wołodymyra Zełenskiego, to jest
0: to, na co
1: bardzo,
0: mamy liczyć, tak?
1: To jest bardzo zły znak. No właśnie, no właśnie. Tak.
0: No, w pełni się z tym zgadzam i jest to dla mnie oburzające, że to nie jest tak, że Wołodymyr Zełenski teraz się zorientował, że to jest problem, bo ten problem był sygnalizowany wielokrotnie już. Natomiast to też jest troszkę taka, bym powiedział, mentalność ukraińska, że oni i tak po swojemu. Może dlatego oni tak długo stawiają opór Rosjanom, że oni są właśnie tacy uparci, tacy zapiekli, prawda?
1: No ale kąsać nas?
0: No właśnie ja, a tylko zaznaczę to jeszcze raz, że absolutnie nie bronię ich teraz.
1: Rozumiem,
0: natomiast
1: tak.
0: Natomiast ja biorę pod uwagę to, jak czytam też różne publikacje historyczne i tak dalej, że dla nich to UPA to nie jest skojarzenie z Polską w ogóle. Dla nich UPA to jest Związek Radziecki, oni teraz walczą z Rosją i oni chcą pokazać jakiś mit, jakąś legendę stworzyć, żeby no, w wojsku musi być motywacja, to wiemy. I szukają tego story, wokół którego będą budowali. Zrobili to no, z gracją słonia w składzie porcelany. Fatalnie to zrobili. W jakiś sposób, trzeba przyznać, obrazili nas, mówiąc wprost. Natomiast ja bym jeszcze dał moment, jeszcze dał szansę jakiejś rozmowie na takim najwyższym szczeblu, zanim my, no nie wiem, zrobimy krok za daleko, zerwiemy te relacje.
1: Przepraszam za określenie, ale zanim się wystrzelamy z argumentów, prawda?
0: No właśnie, bo co nam później zostanie? No prawda? Rozejdziemy się i tyle. No i wojna się będzie kończyła, a my będziemy mieli już kwaśne relacje z Ukrainą, która jest za naszą granicą. To właśnie głowa państwa powinna się kierować takim rozsądkiem. Po to powinna mieć doradców. Prezydent ma mnóstwo doradców, więc powinni to być doradcy, którzy też mają różne spojrzenie. Bo to nie jest sztuka, że ja sobie zbiorę doradców, którzy mnie klepią

0: po plecach i mówią mi wszystko to, co ja myślę i żyjemy w jednym baloniku. Nie, nie, to powinno być spojrzenie szersze i spojrzenie ponad pewnymi kwestiami. I może ktoś musi być mądrzejszy, może ktoś musi wyciągnąć pierwszą rękę, ale ja bym spróbował. Jeżeli to nie zadziała, okej, postąpmy wtedy stanowczo, bo też mamy swój honor. Polska naprawdę, to co pani redaktor powiedziała, zrobiliśmy bardzo dużo dla Ukrainy. To ja myślę, że gdyby nie to, że na przykład w Ameryce Południowej nikt się nie interesuje Ukrainą, to wszyscy, którzy się nią interesują i tym atakiem, agresją rosyjską, widzą, że Polacy po prostu zrobili wspaniałą rzecz. To możemy być siebie naprawdę dumni. Mhm. Ja sam zbierałem w mojej firmie, zebraliśmy parę tysięcy złotych w pierwszym miesiącu, przekazaliśmy dary. To było poruszające, jak wszyscy się zmobilizowali. Tacy są Polacy.
1: No tak, tylko konsekwencje także społeczne mogą być katastrofalne, bo rosną nastroje antyukraińskie powoli, prawda? Tak. To nie jest jeszcze dominujący stan, ale mamy do czynienia z pewnym...
0: gniewem.
1: Tak? Narastającym gniewem.
0: Tak. Ja myślę, jeżeli że Zełenski powinien to wziąć pod prawda, uwagę.
1: Dokładnie tak. Jedna i druga strona...
0: Że on tak naprawdę skrzywdzi Ukraińców, którzy są w Polsce.
1: Właśnie.
0: Bo niech się nie dziwi później, że jacyś Polacy zdenerwowani na tą sytuację, oburzeni tym faktem, no jakby przeniosą te emocje na ludzi, którzy tu znaleźli teraz no, swój dom.
1: Bogu ducha więc, winnych, prawda? Ale
0: tak
1: też,
0: jest.
1: Panie profesorze, tak. Wczoraj generał Leon Komornicki też użył mocnego argumentu. Ja go powtórzę, to nie jest moja opinia, zaznaczam, bo to jest mocna sprawa. A gdybyśmy tak opóźnili opłaty za Starlinki na przykład, albo wykonali inne gesty, które pokazałyby Ukraińcom naszą zdecydowaną niezgodę na to, co się wydarzyło. Pan prezydent Wołodymyr Zełenski nie skorzystał z Rzeszowa w drodze do Stanów Zjednoczonych, na wyspy. No i teraz Martyna Szymczakowska mówi, a co będzie, jeśli nie przyjedzie na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która się pod koniec czerwca odbędzie w Gdańsku. To będzie gest za gestem.
0: To jest zachowanie, do którego my już przywykamy, bo na przykład Trump wprowadza bardzo taki, bym powiedział, biznesowy model współpracy między krajami. Dajcie nam coś, to my wam pomożemy i tak dalej. Ja uważam, że to jest właśnie rola dyplomatów, żeby przekazać dokładnie te rzeczy, o których pani redaktor teraz powiedziała, czyli my możemy to, my możemy to, my możemy to. Jeżeli wy zrobicie to albo nie zrobicie tego, to proszę się liczyć z konsekwencjami. I dajemy wtedy jakby piłkę na stronę Ukrainy i zobaczymy, jak oni zagrają. Jak zagrają nam piłkę podkręconą, nieczystą albo w ogóle jej nie odbiją, okej, będziemy wiedzieli. Wtedy będziemy mogli podjąć tą decyzję z pełną świadomością kontekstu, który jest wokół niej. Natomiast nie spieszyłbym się tak, że już dzisiaj to ogłosimy, zamkniemy temat i z czym zostaniemy. To jest tak, jak ja doradzam w sytuacjach kryzysowych, gdy na przykład są firmy, które, nie wiem, jest jakiś konflikt między firmą a klientem i ktoś ma ochotę pójść na noże. Ja mówię zawsze spokojnie, naprawdę, każdy prawnik powie, że mediacja jest lepsza od sprawy w sądzie. Spróbujmy pomediować. Naprawdę, uważam, że są ludzie, którzy mają do tego ogromny talent w polskiej dyplomacji i mogą to zrobić. Liczę na to, że po stronie ukraińskiej też są ludzie, którzy mają rozsądek, pamięć historyczną i świadomość tego, co się może zadziać w przyszłości. Może niektóre karty trzeba im jeszcze raz położyć na stole i przypomnieć nasze zasługi, naszą otwartość, nasze serce i to, że ich obywatele mieszkają teraz u nas i oni dostaną po głowie w przenośni za to, co może zdecydować Zełenski.
1: No dobrze. Spodziewa się pan jakiejś decyzji pana prezydenta? Zastanawiam głęboko, z czego wynika ta zwłoka. Mam nadzieję, że z rozwagi.
0: No ja też mam taką nadzieję, tak. No myślę, że on wie, że jeszcze nie wyczerpane są wszystkie możliwości i... To jest trochę tak jak w negocjacjach. Się za ostro zacznie i się postraszy, to później człowiek szuka, jak tu zrobić krok do tyłu, prawda? Bo czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Więc wydaje mi się, że jeżeli Karol Nawrocki kieruje się rozsądkiem, to tej decyzji nie będzie dzisiaj ani jutro, tylko będą jeszcze próby rozwiązania tej sytuacji.
1: No tak.
0: Samolot leci.
1: Tak, zdecydowanie tak. My dziś w studiu, w którym są otwarte okna, to... No tak, bo przepraszam państwa najmocniej. Ale niespodzianka. No dobrze.
0: Liczymy na to, że naprawdę staną wszyscy na, liczymy na to, że wszyscy staną na wysokości zadania.
1: Już wracam.
0: I tak jak widzieliśmy.

0: byliśmy, ja naprawdę na przykład obserwując, jak Zełenski pierwszy raz był w Ameryce i w gabinecie owalnym był krytykowany za to, jak jest ubrany, moim zdaniem był poniżony strasznie. I wtedy sobie tak pomyślałem, jak on musi to znieść, bo przecież nie ten człowiek by odpowiedział wprost Trumpowi, że to zachowanie jest w ogóle niestosowne. Ale on to znosił, bo on był w takiej sytuacji. To mi daje nadzieję na to, że on wie, że musi rozsądnie postępować i mam nadzieję, że wystarczyłoby, bo są różne rozwiązania. No mogłoby być rozwiązanie takie, że zostawiamy to, tą nazwę, ale zaznaczamy wyraźnie, że ona jest tylko i wyłącznie w nawiązaniu do, nie wiem, do oddziałów, które walczyły ze Związkiem Radzieckim. Można to jakoś spróbować dopowiedzieć, doprecyzować, tak?
1: Najgorsze będzie milczenie.
0: Najgorsze będzie milczenie. Tak jest, bo obojętność wiem, że jest najgorsza w ogóle. No jak w życiu, prawda? No więc.
1: Czy jak powiem, że oczekuję reakcji z jego strony, to przesadzę?
0: Nie. Ja myślę, że wszyscy oczekujemy i to jest, nawet bym powiedział, że to jest jego obowiązek.
1: No tak, bo przedstawiciele i ukraińskich polityków, i eksperci podkreślają, żebyśmy nie traktowali tego jako działanie antypolskie, ale szanowni państwo, trzeba było o tym pomyśleć wcześniej.
0: Ja dokładnie to samo chcę przekazać dzisiaj w trakcie naszej rozmowy. Nie traktujmy tego antypolsko. Nie bądźmy jako Polacy zakręceni na punkcie tego, że wszystko się kręci wokół nas i nas dotyczy. Nie. Akurat ta nazwa dotyczy Związku Radzieckiego i Rosjan. I Polacy naprawdę mam wrażenie, że się cieszą, jak słyszymy, że Ukraina dokonała jakiegoś ataku dronami i że tak powiem dała popalić Rosjanom i pokazuje im, że was też to może dotknąć, bo to jest skuteczna presja na Putina. Bo jego społeczeństwo zaczyna się bać tej wojny, zaczyna ją odczuwać. I Putin zaczyna czuć, że nie jest nietykalny. Natomiast nie wszystko to dotyczy Polaków. Faktycznie jest to ogromny błąd dyplomatyczny, historyczny i nie powinien absolutnie wystąpić na takim poziomie, ale no, dajmy szansę, żeby ktoś jeszcze mógł to jakoś zgrabnie spuentować i ująć, bo ja głęboko wierzę, że jest taka możliwość.
1: Jasne. Dobrze. Ja też, panie profesorze, zgadzamy się tutaj. Profesor Krystian Dudek z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
7: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
8: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
6: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
10: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Ważą się losy Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Decyzję kapituły Orderu w sprawie odebrania odznaczenia mamy poznać dziś, najpóźniej jutro, tak ustaliło Polskie Radio. To pokłosie decyzji ukraińskiego prezydenta, który nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Odebrania odznaczenia domaga się prezydent Karol Nawrocki. Premier wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie, poinformowała rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Dorota Łoboda.
12: Nie wyprzedzajmy wydarzeń. Na razie jeszcze prezydent nie podjął tej decyzji. Oczywiście, że wszyscy jesteśmy oburzeni decyzją.

0: decyzją prezydenta Zełenskiego. Dla nas, jako dla Polaków, UPA to po prostu są zbrodniarze i tutaj nie ma żadnych odcieni szarości.
1: Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za wymordowanie około 100 tysięcy Polaków na Wołyniu. Do zbrodni doszło w okresie II wojny światowej. Stany Zjednoczone są bliskie zawarcia porozumienia pokojowego z Iranem. Mogłoby do tego dojść w ciągu najbliższych 2-3 dni, poinformował prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca nie ujawnił żadnych szczegółów negocjowanej umowy. Waszyngton domaga się, by Iran zrezygnował ze swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Władze w Teheranie chcą z kolei złagodzenia sankcji i uwolnienia zamrożonych aktywów. Iran dąży także do przejęcia na stałe kontroli nad cieśniną Ormus. Tatuaż wykonany podczas zagranicznych wakacji może być groźny dla zdrowia. Przed lekkomyślnym korzystaniem z takich usług ostrzegają lekarze i sanepid. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić warunków sanitarnych przy tego typu zabiegach, mówi śląski inspektor sanitarny dr Grzegorz Chudzik.
2: Tatuaż to jest naruszenie ciągłości naszej tkanki. Jeżeli wykonywany jest urządzeniem, które nie jest sterylizowane, które nie jest urządzeniem jednorazowym, wtedy absolutnie zwiększa się ryzyko transmisji chorób, które poprzez właśnie takie naruszenie tkanek może nastąpić. To nie tylko słynna żółtaczka typu B, C, ale również inne choroby typu HIV, AIDS.
1: Szef śląskiego sanepidu ostrzega także rodziców przed tymczasowymi tatuażami z henny. W tym przypadku bezpieczna jest henna naturalna, jej sztuczny odpowiednik może wywołać uczulenie u dzieci. Na koniec jeszcze ważne wieści dla kierowców. Przywrócono ruch na ekspresowej piątce koło Żnina w Kujawsko-Pomorskiem. Rano samochód osobowy uderzył tam w bariery ochronne. Dwie osoby zostały ranne. Trasa w kierunku Gdańska przez kilka godzin była nieprzejezdna. Teraz ruch odbywa się normalnie, informują drogowcy z Bydgoszczy.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 10.33. Bardzo ważna informacja dla Państwa od nas teraz. Głównym polskim odznaczeniem państwowym dla obcokrajowców, w tym Ukraińców, niosącym pomoc obywatelom polskim, jest medal Virtus et Fraternitas. Przyznaje się go za akty męstwa i braterstwa w obliczu zbrodni totalitarnych i wojennych, także za kultywowanie pamięci o polskim dziedzictwie. Instytucja, która zajmuje się tym odznaczeniem, to Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. I tymi medalami, uwaga, odznaczono wielokrotnie osoby ratujące Polaków i polskie dzieci, między innymi podczas rzezi wołyńskiej. Uhonorowano w ten sposób dziesiątki braterskich i bohaterskich Ukraińców. Będziemy o tym mówić w Polskim Radiu 24, bo nie stawiamy tezy. I tyle dla Państwa w tej sprawie.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktor.
4: Czy Benjamin Netanyahu zostanie wkrótce sam? Politycznie?
5: Myślę, że nie. Tutaj wpływy, jeżeli tutaj mówimy o wpływach izraelskich na Stany Zjednoczone, to one nie znikną. Na pewno w ostatnim czasie było widoczne takie napięcie na linii Tel Awiw-Waszyngton, ponieważ ewidentnie strona izraelska chce kontynuować operacje, dotychczasowe operacje zbrojne przeciwko Iranowi, obecnie na terenie Libanu. Natomiast strona amerykańska ewidentnie dąży do jakiejś formy porozumienia z reżimem irańskim i tego rodzaju działania ze strony Izraela są po prostu kontrproduktywne do tych działań dyplomacji amerykańskiej.
4: Ja zacytowałam słowa Donalda Trumpa skierowane do Bibiego. Panowie się chyba jeszcze lubią. Chodzi oczywiście o zachowanie Izraela w regionie, które właściwie rujnuje same plany pokoju w tym rejonie świata, który to pokój jest niezwykle Donaldowi Trumpowi potrzebny.
5: Tak, to były doniesienia w ostatnich dniach o rozmowach telefonicznych właśnie pomiędzy izraelskim premierem a amerykańskim prezydentem i to było odczuwalne napięcie. Te rozmowy były przekazywane informacje opinii publicznej, że ten były

0: dosyć stanowcze te rozmowy. No zobaczymy, co one przyniosą. No, pamiętajmy o tym, że to właśnie to ze sprawą Izraela Stany Zjednoczone, a właściwie Donald Trump podjął tą decyzję o przyłączeniu się do Izraela, jeżeli chodzi o działania zbrojne przeciwko Iranowi, bo zapewne został przekonany, że odniesie szybki, spektakularny sukces, obalając reżim irański. Okazało się to nieprawdą. Rzeczywistość no, nie chciała się podporządkować amerykańskiemu prezydentowi. Teraz amerykański prezydent chce się wycofać z tego konfliktu, bo może mieć to negatywne skutki dla jego partii politycznej w związku ze zbliżającymi się wyborami do amerykańskiego kongresu w listopadzie i robi wiele, żeby jak najszybciej ten konflikt zakończyć, udrożnić chociażby transport przez cieśninę Ormus. Natomiast dla Izraela to jest kwestia być albo nie być. To tutaj bardzo konsekwentne podejmuje działania Izrael właśnie służące temu, żeby ograniczyć wpływy Iranu w regionie. Przede wszystkim bo i to miało miejsce w Syrii i kwestia Jemenu, ale też i ostatnim elementem tego miało być właśnie obalenie reżimu ajatollahów. No i okazało się, że ten reżim jest dużo bardziej wytrzymały niż to się pierwotnie mogło wydawać i to jest ewidentny problem tutaj i generuje to problemy na linii właśnie Izrael, Stany Zjednoczone.
1: Panie doktorze, mam dobre wrażenie, że Izrael trzyma w szachu amerykańskiego prezydenta, bo o ile pod koniec lutego im obu ten konflikt był potrzebny, o tyle teraz są w zupełnie innej sytuacji. Jednemu zależy na zakończeniu tego konfliktu, a drugi politycznie bez niego nie przetrwa, albo może nie przetrwać.
0: Tak, no tutaj trzeba pamiętać, że na izraelskim premierze grożą mu zarzuty, jeżeli utraci immunitet, jeżeli straci funkcję premiera, to wtedy bardzo prawdopodobne, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za różne sprawa, których jest tutaj oskarżany. Też pamiętajmy, że sytuacja polityczna w Izraelu jest bardzo, bardzo krucha, niestabilna. W ciągu ostatnich kilku lat już dochodziło do tych wyborów parlamentarnych w tym kraju i zawsze wybory się toczyły, różne wyniki były, a zawsze premierem zostawał Benjamin Netanyahu. Tak ten system polityczny jest poukładany. Natomiast jeżeli chodzi o te relacje, to oczywiście no, wpływ lobby izraelskiego na politykę Stanów Zjednoczonych no, nie jest nowością, to nie jest kwestia od dzisiaj. Natomiast z drugiej strony Amerykanie też mają możliwości tutaj oddziaływania na Izrael, troszeczkę temperowania tutaj zapędów Tel Awiwu, ponieważ w dużym stopniu Izrael jest uzależniony od amerykańskiej pomocy militarnej. Więc no, z dużym zaciekawieniem należy się tutaj przyglądać temu regionowi i tej relacji, dynamice w tych relacjach amerykańsko-izraelskich.
1: Bo zanim zapytam pana, dlaczego Benjamin Netanyahu pozwala sobie na ośmieszanie Donalda Trumpa, a Donald Trump to znosi, jak długo to będzie znosił, to przypomnę tylko, że zarzuty wobec niego, wobec Netanyahu obejmują korupcję, oszustwo, nadużycie publicznego zaufania. To jest podsumowanie pismu Instytutu Spraw Międzynarodowych. W sprawie Case 1000 prokurator oskarża Netanyahu o przyjmowanie upominków, na przykład cygar, szampana wartości nawet 200 tysięcy dolarów, no niezłe cygara, i wyświadczenie przy tym przysług znajomym biznesmenom. Miał obiecać wydawcy dziennika osłabienie głównego konkurenta prasowego w zamian za przychylną linię redakcyjną, z pewnością nie za darmo. I podobny charakter ma oskarżenie dotyczące decyzji korzystnych dla szefa firmy telekomunikacyjnej za pozytywne artykuły w należącym do niego portalu informacyjnym i tak dalej, i tak dalej. Więc w grę wchodzą setki tysięcy dolarów i to nie są żarty i nie pomoże nawet, pewnie pan pamięta, jak Donald Trump był w Knesecie i mówił, nie wsadzicie takiego fajnego faceta do więzienia, prawda? My możemy się uśmiechać, ale dlaczego Donald Trump tak długo znosi wystawianie, delikatnie mówiąc, na próbę tej relacji? Ja mam pewną tezę.
0: Ja też.
1: A mogę sobie pozwolić na swoją?
0: Tak, proszę, oczywiście.
1: Ja mam wrażenie, że Donald Trump w ogóle nie odbiera tego jako...

0: jakiegoś dyshonoru o Belgii i on nie czuje, że to jest to.
1: Znaczy, nie ma, to pozwolę troszeczkę odmienne mieć tutaj zdanie.
0: Bardzo proszę, liczyłam na to.
1: On jest, amerykański prezydent jest silny wobec słabych, a słaby wobec silnych. Więc jeżeli ktoś ma argumenty, czy to jest Iran, czy to jest izraelski premier, posiada te karty, to tutaj nawiążę do tej słynnego spotkania w Białym Domu z prezydentem Zełenskim. No to tak ograniczy, to temperuje tutaj amerykańskiego prezydenta. Z drugiej strony można powiedzieć o pewnej wspólnocie też takiej losu obydwu przywódców, bo na obydwu przywódcach ciążą zarzuty, właśnie gdzie chodzi kwestia korupcji, nacisków na media, to już dochodzą kwestie obyczajowe w przypadku amerykańskiego prezydenta. No i amerykański prezydent miał taką bardzo prostą, że tak powiem, schemat budowy sobie siatki przyjaciół. Viktor Orban na Węgrzech, Benjamin Netanyahu w Izraelu, prawda, to są jakoś przypadkowo na wszystkich z nich ciążyły bardzo poważne zarzuty właśnie korupcyjne, związane właśnie z wykorzystywaniem pozycji władzy, którą albo posiadają, albo posiadali, tak jak w przypadku Viktora Orbana. I tutaj tworzyła się taka wspólnota interesów wokół właśnie tych osobistych, że tak powiem, problemów tych przywódców.
0: No ale sam Donald Trump też ma problemy, to znaczy one są odroczone w czasie, prawda? Więc swój do swego. To ja wiem, że to brzmi tak trochę
1: No niestety.
0: Deprecjonująco, ale takie są fakty. Panie doktorze, jakie karty ma Netanyahu na Trumpa?
1: Znaczy ja tutaj nie chciałbym wchodzić w kwestie takie z takiego jakby z pogranicza teorii spiskowych dotyczących niesławnych akt Epsteina bądź Epsteina, w zależności jakbyśmy chcieli to wymawiać, gdzie tutaj są pewne podejrzenia o to, że ten nieżyjący biznesmen, mając bardzo szeroką siatkę kontaktów w socjecie amerykańskim, w biznesie, w polityce, swego rodzaju działał jako taki generator kompromatów, czyli dokumentów kompromitujących.
0: Chce pan powiedzieć, że miał bardzo obszerną dokumentację, prawda?
1: Tak. No tutaj kwestia chociażby do tego, że wszystko było filmowane, co się działo w jego posiadłości. No i tutaj oczywiście nie ma dowodu w postaci zdjęć kompromitujących właśnie Donalda Trumpa, ale są zdjęcia, są materiały wideo pokazujące, że panowie się znali. No i oto już wtedy krótki przeskok, prawda, że nie tylko znali się, że tak powiem, okazjonalnie przy okazji jakichś tam wydarzeń publicznych, ale też spędzali ze sobą czas chociażby na tej niesławnej wyspie. Ja bym tak daleko...
0: No nie, ale diaspora, biznes, co jeszcze, tak? Bo to jest chyba prostsze wyjaśnienie.
1: Tak, to tradycje, to już właściwie jak prześledzimy całą historię państwa Izrael od jego powstania w 1948 roku, to widać ten bardzo duży wpływ właśnie diaspory żydowskiej na amerykańską politykę. No, pamiętajmy, ona nie jest bardzo liczna, bo to jest kilka milionów obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego, ale nadreprezentowanych w istotnych obszarach, czy to gospodarki, czy też w polityce. I raczej każdy amerykański prezydent wolał mieć po swojej stronie tą grupę wyborców, a nie przeciwko sobie. I chociażby patrząc przez pryzmat polityki obecnego amerykańskiego prezydenta, no to chociażby ta decyzja o przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy, co było takim sygnałem, że Stany Zjednoczone formalnie uznają miasto Jerozolima jako stolicę państwa Izrael, bo umieściły tam swoją ambasadę, to był bardzo taki silny sygnał właśnie poparcia. Też trzeba pamiętać o takich osobistych związkach. Zięć, prawda, Donalda Trumpa jest wyznania mojżeszowego. Jego córka

0: też musiała w związku z tym zmienić wyznanie, więc tutaj też są takie elementy. Więc to no, tworzy taki obraz właśnie, że Stany Zjednoczone troszeczkę pozwalają, znaczy to tutaj w tej analogii to ogon merda psem, prawda? Więc
1: no tak, poza tym nie możemy...
0: tej historii jest Izrael.
1: Nie możemy wykluczyć, że panowie, ja nie mówię o Amerykanach i o Izraelczykach, tylko o ich liderach, że oni mają wspólne interesy w Strefie Gazy, bo filmu już dawno nie widzieliśmy, tego z ozłoconą Strefą Gazy i maskiem tak. rozrzucającym pieniądze. Ale kto wie, czy nie łączą ich wspólne plany dotyczące odbudowy czy inwestycji w tym rejonie świata. I to może wystarczy.
0: Tak, no bo gdziekolwiek się pojawia okazja do zarobienia pieniędzy, tam pojawiają się osoby, no, członkowie rodziny Donalda Trumpa, którzy wchodzą właśnie w tego rodzaju biznesy i nieważne, czy to jest jakiś fundusz właśnie katarski, czy jakieś właśnie interesy na Białorusi, czy właśnie związane z rewitalizacją, tak nazwijmy to, Strefy Gazy, tak jak tutaj pani redaktor nawiązała do tego niesławnego filmu umieszczonego przez amerykańskiego prezydenta na swoim kanale na platformie społecznościowej, to zawsze tam jest właśnie ten bardzo silny wątek biznesowy. Więc to tutaj to, że amerykański prezydent jest biznesmenem i nie przestał nim być w momencie, kiedy został prezydentem, no to bardzo mocno widać, zwłaszcza jeżeli chodzi o dbanie o interesy członków swojej rodziny.
1: No tak. Wspomniał pan o Białorusi. Uświadomiliśmy sobie o tym, że coś może być na rzeczy, jeśli chodzi o zacieśnienie relacji Stany Zjednoczone-Białoruś po tym, jak uwolniono Andrzeja Poczobuta. No to co jest na rzeczy, panie doktorze? Oni rzeczywiście jednym i drugim zależy na tym, żeby się dogadać, zbliżyć?
0: To znaczy ten proces zbliżenia amerykańsko-białoruskiego to już widać od ponad roku. Pierwsze wizyty amerykańskiego przedstawiciela odbywały się w Mińsku i stopniowo właśnie ten i to było kontynuowane, te spotkania, którego efektem było właśnie uwalnianie kolejnych więźniów politycznych, bo tutaj oczywiście postać pana Andrzeja Poczobuta jest najbardziej tutaj znaną, ale to wcześniej były osoby, też inni więźniowie zostali uwolnieni. I reżim Łukaszenki uprawia taki handel ludźmi za kolejne ustępstwa, przede wszystkim gospodarcze. Tutaj była właśnie zgoda władz białoruskich na uwolnienie kolejnych transz więźniów politycznych. Natomiast znowu tutaj ja bym tutaj przede wszystkim powiedział o tym aspekcie biznesowym, bo trzeba pamiętać o tym, że Białoruś jest jednym z najważniejszych globalnie producentów nawozów potasowych i w momencie, kiedy pogorszyły się relacje amerykańsko-kanadyjskie, kiedy temperatura właśnie, kiedy właśnie były te niesławne wypowiedzi amerykańskiego prezydenta o tym, że Kanada będzie 51. stanem, że do ówczesnego premiera Justina Trudeau mówił, że on jest gubernatorem i tak dalej, i tak dalej. I ta temperatura tych relacji no, troszeczkę się obniżyła. To też Amerykanie stwierdzili, że będą naciskali na Kanadę ekonomicznie. Właśnie zmniejszając import nawozów
1: którymi
0: kraju.
1: Dysponuje Białoruś, prawda? I dopóki Białoruś te nawozy ma i dopóki jest konflikt na Bliskim Wschodzie, to jest czym szachować w pewnym sensie Amerykanów.
0: Tak. Jak tu zmniejszyć, prawda? Jak tu zwiększyć podaż na rynku amerykańskim tanich nawozów? Tylko problem jest taki, że żeby wywieźć te nawozy z Białorusi, to de facto na dzień dzisiejszy jest tylko jedna droga, mianowicie transport kolejowy przez terytorium Federacji Rosyjskiej, bo trasa na Litwę, żeby wykorzystać porty litewskie czy też porty polskie, no oczywiście teraz nie wchodzi w grę. No i tu jest pewien takie napięcie. Kolejny kamyczek do ogródka tych trudnych relacji transatlantyckich zarządów obecnego amerykańskiego prezydenta, bo Unia Europejska stoi na twardym stanowisku.

0: blisku takiej presji gospodarczej, presji politycznej na reżim Łukaszenki, a z drugiej strony właśnie mamy Amerykanów, którzy chcieliby te relacje poprawić. No i pozwolę sobie przejść do tego wątku politycznego, bo tutaj najprawdopodobniej...
1: No tylko musimy kończyć niestety.
0: Tak, tego aspektu politycznego chodzi też o to, że

0: są argumenty, że jednak nie do końca.
1: Czas pokaże, cóż to za prawda, epokowe podsumowanie i stwierdzenie. Czas pokaże. No tak.
0: Żyjemy w bardzo dynamicznej rzeczywistości, więc trudno wyrokować, co będzie jutro, a co dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.
1: Doktor Przemysław Kwiatkowski z nami, amerykanista. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: A w Sejmie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o najważniejszych aspektach programu SAFE. Myśmy o tym już rozmawiali. Lista jest już otwarta. Mogą państwo ją sprawdzić w internecie. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza to szansa rozwojowa dla przemysłu zbrojeniowego w Polsce. No pan wicepremier krytykował też przeciwników programu.
2: Poprosiłem o ten głos w trybie regulaminowym, bo chcę Wysokiej Izbie zdać raport, zdać meldunek, można powiedzieć, jako organowi nadzorczemu nad działaniem Rady Ministrów, nad działaniem rządu, przekazać najważniejsze informacje dotyczącego historycznych decyzji modernizacji, transformacji i rozwoju Polski w ramach programu Polska Safe, Polska Bezpieczna. To dla naszego rządu jest absolutny priorytet, budowa silnej, bezpiecznej, niepodległej, suwerennej Polski. Każdego dnia z największą starannością wywiązujemy się z tego zadania postanowionego przed nami przez 11,5 miliona wyborców. Najwięcej w historii polskiego parlamentaryzmu wyborców, naszych obywateli zagłosowało na nasz rząd, na naszą koalicję i dali ten nakaz wypełniania. Wbrew kłodom rzucanym pod nogi, wbrew waszej agresji, wbrew waszym krzykom, które w nienawistny sposób próbują zniszczyć silną i bezpieczną Polskę. Nie udało się wam to do tej pory. Nie zablokowaliście Sejmu, Sejfu, nie zablokowaliście programu Bezpiecznej Polski. Jeśli chodzi o decyzje, które zostały podjęte. W ciągu 3 dni podpisaliśmy 63 umowy na 120 miliardów złotych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jest to największy tego typu program budujący nie tylko siłę polskiej armii, ale budujący koło zamachowe polskiej gospodarki, jakim jest przemysł zbrojeniowy, który nie tylko sprzedaje dla Wojska Polskiego, ale w ramach procedury SAFE sprzedaje również najlepsze swoje produkty, takie jak pioruny, baobaby czy borsuki. Również program SAN dla innych armii europejskich. Program SAFE jest niekwestionowanym sukcesem Polski. To Polska go wymyśliła. Premier Tusk podczas polskiej prezydencji zaproponował, przeprowadziliśmy i jako jedyny kraj w takim zakresie wdrożyliśmy dzisiaj w życie. Polska jest liderem zbrojeń w Europie. Polska jest liderem modernizacji armii w krótkim czasie. Dla porównania te 120 miliardów w 3 dni w polskim przemyśle zbrojeniowym. PiS, który jest przeciwko bezpiecznej Polsce, Konfederacja, która jest przeciwko bezpiecznej Polsce, prezydent Nawrocki, który jest przeciwko programowi SAFE i bezpiecznej Polsce. Wiecie, ile zakontraktowali w polskim przemyśle przez 8 lat? 97 miliardów. My w 3 dni 120 miliardów w polskim przemyśle zbrojeniowym.
1: Ale wicepremier mówił też o polsko-ukraińskich relacjach. Mówił, że decyzja prezydenta Zełenskiego była zła. Bezwątpliwie, tu cytat, przyszłość Polski i Ukrainy jest po tej samej stronie.
2: Z przeszłością trzeba stanąć w prawdzie. Z przeszłością trzeba stanąć w szacunku. Z przeszłością trzeba stanąć w wzajemnej relacji i mówić wprost przyjaciołom, czego oczekujemy. Ale myśląc o przyszłości, nie wolno zapomnieć o tym działaniu dzisiaj ukraińskim. I bardzo was proszę wszystkich o powściągliwość w tej sprawie. Ludobójstwo pozostaje ludobójstwem. Pamięć jest bezwzględnie konieczna. Ale przyszłość Polski i Ukrainy jest po tej samej stronie, a nie przeciwko sobie.
1: I to wicepremier, minister obrony narodowej z mównicy sejmowej, także do państwa.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Uszczęśliwianie innych za wszelką cenę, kosztem nawet własnego komfortu. W najbliższym programie Do Pomyślenia porozmawiamy o people pleasingu z psychoterapeutką Marleną Kazą i zastanowimy się, skąd bierze się w nas taka potrzeba i też jak z tym walczyć. Rozmowa już w środę o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
9: Klimat jaki jest? Każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy rąk.
12: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
11: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
11: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
11: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
11: i Patryk Michalski.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ważą się losy orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy. Za chwilę relacja naszej reporterki i głos eksperta. Na horyzoncie burze, grad i wichury. IMGW ostrzega przed załamaniem pogody. Bilety na mundial wciąż dostępne. Na koniec o niecodziennej sytuacji związanej z piłkarskim świętem. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziś, najpóźniej jutro, dowiemy się, czy prezydent Ukrainy straci najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Decyzję podejmie prezydent Karol Nawrocki, który sam zgłosił wniosek o odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu. Wczoraj w rezydencji prezydenta w Juracie obradowała w tej sprawie kapituła orderu. Szczegóły ma dla nas Agnieszka Drążkiewicz.
2: Na razie mamy niewiele oficjalnych informacji o spodziewanej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Wczorajszy wpis na platformie X rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza mówi jedynie o tym, że odbyła się dyskusja, a prezydent podejmie decyzję w stosownym czasie. Ten czas, jak ustaliłam, nastanie szybko, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Z moich ustaleń wynika również, że wczorajsze posiedzenie kapituły przebiegało spokojnie, debata była szeroka i pogłębiona. Nie było jednak jednomyślności wśród jej członków. Wiemy również, i to także usłyszałam z otoczenia prezydenta, że członkowie kapituły

0: Tuły zostali poproszeni o wstrzymanie się od medialnych wypowiedzi do czasu ogłoszenia decyzji Karola Nawrockiego. A sama inicjatywa odebrania orderu ma związek z nadaniem przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: I jeszcze zapowiadany komentarz w tej sprawie. Ewentualne odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu nie będzie prostą decyzją, tak uważa politolog Andrzej Zybała. Wykładowca warszawskiej SGH mówił na naszej antenie, że w tej sprawie nie należy działać pochopnie.
2: Z jednej strony mamy tę dzisiejszą agendę, czyli Ukraina walcząca i ten obecny interes Polski nakazuje wspierać Ukrainę. Z drugiej strony mamy historię i to, że doszło do skonfrontowania tej w zasadzie polskiej i ukraińskiej historii. One są zupełnie odmienne. No, historia zapukała do drzwi i w takim bardzo niedobrym momencie jest kwestia, chyba dzisiaj można powiedzieć, dojrzałości klasy politycznej, jak do tego podejdzie.
1: W ocenie politologa wyznacznikiem działania polityków powinna być ocena aktualnej sytuacji i uwzględnienie polskich interesów. Przed nami załamanie pogody. Gwałtowne zjawiska mogą się pojawić od Pomorza oraz Warmii i Mazur aż po Małopolskę. Zagrzmi także na Kujawach, Dolnym Śląsku, Mazowszu, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Przy czym dla części województw małopolskiego i śląskiego IMGW wydał ostrzeżenie drugiego, wyższego stopnia.
3: Jak informuje IMGW, w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Lokalnie mogą występować opady gradu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 75 km na godzinę. Wydane przez IMGW ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 23.
1: Informował Aleksander Przoniak. Niebezpieczna pogoda także w Hiszpanii. Ponad 360 osób zostało ewakuowanych ze swoich domów z powodu rozległego pożaru lasu w prowincji Huelva na południu kraju. Ogień podsycany przez silny wiatr nadal pozostaje poza kontrolą strażaków. Jest bardzo wietrznie, wokół rozciągają się pastwiska, a dostęp jest utrudniony, bo wiele gospodarstw jest ogrodzonych. Mówi jeden z hiszpańskich strażaków. W akcji gaśniczej uczestniczy łącznie 270 ratowników. Do działań skierowano także śmigłowce gaśnicze oraz funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. Na razie nie wiadomo, jak duży obszar został objęty ogniem. Na koniec odliczanie do piłkarskiego święta i zamieszanie z biletami. Na dwa dni przed rozpoczęciem mundialu nie wszystkie wejściówki zostały wyprzedane. To zaskakujące, a sprawie przyjrzał się Jan Pachlowski.
4: Dzieje się coś nietypowego. Na kilka dni przed meczem otwarcia reprezentacji USA w Mistrzostwach Świata przeciwko Paragwajowi w Los Angeles wejściówki na to spotkanie nie zostały wyprzedane. Na oficjalnej stronie od sprzedaży FIFA dostępnych jest jeszcze ponad 5 tysięcy miejsc. Podobnie jest w przypadku kanadyjskiej inauguracji i meczu Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Jest to nietypowe zjawisko w przypadku tak prestiżowych wydarzeń jak mecz otwarcia Mistrzostw Świata, na które zazwyczaj najtrudniej zdobyć wejściówki, ocenia amerykańskie publiczne radio NPR. FIFA znajduje się pod coraz większą presją w związku ze sposobem zarządzania pulą biletów. W ostatnich tygodniach dziesiątki tysięcy miejsc zniknęły z oficjalnych kanałów sprzedaży i znowu się w nich pojawiły, a część kibiców i analityków zaczęła kwestionować, czy wejściówki nie są przenoszone na platformę od sprzedaży, aby podtrzymać ich wysokie ceny na mecze cieszące się mniejszym zainteresowaniem.
1: Dodajmy, uroczystość otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata zaplanowano na czwartek od godziny 18:30. Później o 21:00 rozpocznie się pierwszy mecz mundialu Meksyk RPA.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przypominamy o burzowych alertach IMGW. Najsilniejsze ulewy i burze mają wystąpić na Śląsku i w Małopolsce. Ostrzeżenia obejmują jednak dużo większy obszar od Pomorza oraz Warmii i Mazur aż po Małopolskę. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim do nawet 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najchłodniej jest nad morzem, tam od 18 do 20 stopni.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 11:06. Małgorzata Szachowska, cały czas Polskie Radio 24 z Państwem. Kilka szczegółów dotyczących zdjęcia, które pokazuje, że ludzie są dobrzy. Zrobił je fotoreporter Max Wewin w 14 dniu wojny. Ściśle mowa o dwóch zdjęciach. Autorem drugiego jest Michajło, kolega Maxa. Na pierwszej fotografii grupa ludzi, uważne oko doliczy się 14, niosą torby, plecaki.

0: trzy osoby właśnie sforsowały rzekę Irpień. Ale jest jeszcze jedno zdjęcie, na której mężczyzna po 30 w okularach, w czapce, w czarnej kurtce z futerkiem wokół kaptura w dżinsach dźwiga potężnego owczarka niemieckiego. Głowa psa dotyka arafatki owiniętej wokół szyi pana, a ogon jego sportowych butów. Pies zadbany i ufny wydaje się na zdjęciu najważniejszy. Jest jego główną treścią. Zdjęcie pokazuje, że ludzie, którzy uciekali przed wojną, zabierali ze sobą zwierzęta. Nawet tak duże i ciężkie jak ten wilczur. To fragment książki, o której Wojciecha Tuchmana, o której porozmawiamy z samym autorem już za chwilę.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Schodów się nie pali i dzisiaj narysujemy śmierć. To moje dwie ulubione książki naszego gościa. Wojciech Tuchman, reportażysta, redaktor. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Zaraz, zanim porozmawiamy o innym obliczu wojny, której towarzyszymy właściwie, prawda, której jesteśmy uczestnikami także w pewnym sensie od 2022 roku, chcę Pana zapytać o ostatnie wydarzenia, ponieważ bywa Pan w Ukrainie bardzo często, stąd też ten reportaż. Ja się zastanawiam od jakiegoś czasu, odkąd wybuchła afera związana z orderem Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, z bohaterami UPA, których imię dostała jedna z jednostek wojskowych. Jak głęboko to sięga? To naprawdę nie jest antypolskie działanie, jak zapewniają niektórzy ukraińscy politycy i eksperci?
2: Dzień dobry raz jeszcze. Sądzę, że nie jest i właściwie muszę powiedzieć, że odkąd piszę książki o konsekwencjach konfliktu, wojnach, o konsekwencjach ludobójstw, czyli od prawie ponad już ćwierć wieku, zawsze powtarzam, że za konfliktami między państwami i między narodami, czy między grupami etnicznymi zawsze stoją politycy. Takich konfliktów czy napięć nie ma bez udziału polityków. I to jest sprawa polityczna, wygodna dla niektórych ugrupowań politycznych w Polsce, a być może także w Ukrainie. Natomiast jestem o tym przeświadczony, na poziomie międzyludzkim ta życzliwość jest wciąż aktywna i ja, kiedy pracuję w Ukrainie, kiedy dokumentowałem moją książkę Delfiny i Belzebub, bo rozumiem, że oni za chwilę będziemy
0: jasne, nie, tego najważniejszego tytułu nie podałam, tak.
2: Że ja tam się spotykam z absolutną życzliwością i wdzięcznością. Nawet jest mi czasem bardzo niezręcznie, kiedy w ciągu jednego dnia słyszę po 100 razy od Ukraińców dziękuję Polsce, dziękuję Polakom, Polkom. To jest naprawdę ujmujące i w jakimś sensie z mojego punktu widzenia niepotrzebne, ponieważ nie po to pomagamy, nie po to jesteśmy przyzwoitymi ludźmi, żeby nam dziękowano. To w Ukrainie UPA, jak wszyscy wiemy, jest inaczej postrzegana. UPA, która walczyła także za Ukraińców, u nas jest inaczej postrzegana. I ja uważam, że należy ustalić punkty zbieżne, których jest mniej, i punkty rozbieżne, których jest więcej w tej sprawie między nami, i zaakceptować, że one są. To będzie niełatwe dla niektórych środowisk, ale tylko tak możemy pójść do przodu i tylko tak możemy służyć Polsce a Ukraińcy Ukrainie, kiedy będziemy żyli w zgodzie, bo niezgoda między nami jest w interesie Moskwy i Putina. I wie to, myślę, że dzisiaj młodzież w szkołach średnich, że wszystko, co skłóca te nasze dwa narody z tą trudną historią, jest przeciwko nam, przeciwko Europie, a służy Putinowi. Dlatego, ponieważ nie da się wyjaśnić, czy ustalić zbieżnych wersji, czym była UPA, w związku z tym trzeba te rozbieżności zaakceptować i iść naprzód. Tylko razem możemy uratować i Ukrainę, i Europę, i Polskę przed agresją Putina. Tak najkrócej rzecz ujmując to widzę.
0: Pan rozmawia z ludźmi, spotyka się z nimi, jest z nimi na co dzień, ale też przez swoje reportaże i pracę doskonale pan zna nas. I dziś gościom stawiam takie pytanie, kto miałby to zrobić? Porozmawiać z nami.
2: To jest bardzo dobre pytanie.
0: Stanąć przed nami, prawda? I powiedzieć.

0: powiedzieć, słuchajcie, to jest, historia jest taka, nie inna, są rzeczy, których zaakceptować nie możemy, ale są też takie, które w imię wyższego celu, w których musimy się po prostu porozumieć.
1: Wyższego i dobrego celu. Mhm. Nie wiem, powinien być ktoś, ale mamy teraz kryzys autorytetów. Każdy autorytet jest obśmiany w mediach społecznościowych, więc trudno znaleźć taką osobę, bo zawsze komuś ta osoba się nie podoba, ale jakoś wspólnie powinniśmy powiedzieć, i tu czuję, że już wzbudzę pewną kontrowersję, coś w stylu przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Bo z punktu widzenia Ukraińców, Polacy też mają trochę za pazurami tam w naszej wspólnej historii. No, z naszego punktu widzenia wiadomo, że UPA stała za rzezią wołyńską i tutaj w ogóle nie ma w tej kwestii dyskusji, ale nie ma co tego teraz nakręcać. Teraz jest wojna. Załęski jest zajęty tym, że dostaje codziennie rano statystyki, ile jego żołnierzy i żołnierek zostało zabitych, ilu cywilów, ile szpitali zostało zbombardowanych w ciągu ostatniego miesiąca. Ile dzieci zostało zabitych? To są realne problemy. Historia jest realnym problemem, ale z całym szacunkiem dla potomków ofiar Wołynia, to nie jest dzisiaj... Jakby, no nie chcę nikogo urazić, więc ważę słowa, ale to nie jest dzisiaj coś, co łączy. Jak widać, to dzieli, a my musimy być razem, żeby się chronić i żeby chronić ludzi tam, bo jeżeli ich nie ochronimy, oni sami sobie radzą świetnie, ale coraz lepiej wojnie z Putinem, ale jeśli my wspólnie nie stawimy czoła rosyjskiej agresji, to wspólnie za to i drogo za to zapłacimy. Więc no tak. Moim zdaniem nie ma wyjścia, po prostu nie ma wyjścia. Trzeba powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy razem. To, co zrobiliśmy dla Ukrainy, bo też to szczycenie się ciągle tym, co myśmy takiego dobrego zrobili dla Ukraińców, przyjmując ich w 2022 roku, no moim zdaniem w całym tym kontekście już się też lekko to wszystko blednie.
0: Ale to też politycy, panie redaktorze. To też politycy,
1: tak,
0: prawda?
1: Ale odnieśmy się do tego. Mhm. Ja mówię, żeby to ożywić. To jest dobre, to było dobre, to było wspaniałe. To było, jakie to było budujące i krzepiące w tym strasznym momencie, że Polacy tak pięknie się zachowali. Dlaczego nie możemy zachowywać się tak dalej? Ja własne zdanie.
0: Dobrze,
1: politycy
0: tylko ja powiem panu dlaczego.
1: Swoje sprawy, a my jesteśmy ludźmi i powinniśmy być, jeśli tak mogę powiedzieć, ludźmi przyzwoitymi, dobrymi i być dobrymi sąsiadami. Mhm.
0: Bo żołnierze tej jednostki chcieli takiej nazwy, dlatego że UPA kojarzy się z Ukraińcą przede wszystkim z antysowiecką organizacją.
1: Tak,
0: i dla
1: tak,
0: nich
1: tak,
0: to
1: oczywiście.
0: Ma... Tylko wie pan, komuś powinna zadrżeć ręka, bo Wołodymyr Zełenski doskonale wiedział, jakie... zamykając ten temat, nie nakręca, prawda?
1: Tylko nie my Polacy i nie polscy politycy powinni pouczać Zełenskiego w tej chwili. Tak jak powiedziałem, on ma co innego na głowie. Z wewnętrznych powodów ważnych nadał to imię tej brygadzie, czy to komu tam, jak to była brygada, czy ja się nie znam na tych nazewnictwie wojskowym. Natomiast to jest nakręcanie tej afery, używanie słowa naciskajmy na Ukrainę. Ukraińcy muszą to odwołać, muszą zmienić tę nazwę. Jest moim zdaniem polityczną głupotą lub politycznym cynizmem, populizmem. Idą wybory i nawet nasi politycy centrowi, czy podający się za centrowych, kokietują tą prawą część naszego społeczeństwa, prawą w sensie na prawo, żeby wzbudzić te nastroje ukraińskie. To idzie w stronę, przepraszam za mocne słowo, faszyzmu. Faszyzm, jak wiemy, niczemu dobremu nie służy.
0: Jasne,
1: musimy się temu po prostu przeciwstawiać. Każdy na swoim poziomie, na swoim podwórku.
0: Jasne. I ja tu się pozwolę z panem nie zgodzić, bo myślę, że reakcja powinna być, ale sprowadzanie wszystkiego...
1: Ale już była. Reakcja, powinno się wezwać ambasadora, powiedzieć, co się na ten temat myśli, dać mu notę dyplomatyczną, a nie latać z szabelką i grozić odebraniem orderu Orła Białego. Jak wiemy, ten order mają różne kreatury historyczne, dostały
0: Caryca
1: ten orderu w przeszłości i nie odbierano tego orderu. Odebranie tego orderu, ja się boję,

0: że Zełenski w końcu sam odda ten order i nie będzie czekał na decyzję naszego pana prezydenta. I to będzie najgorsze, co może się zdarzyć. Po prostu upokorzymy Ukraińców, upokorzymy Zełenskiego, ale tak naprawdę zaszkodzimy nie im, tylko sobie.
1: Konsekwencja taka może być i tutaj się z panem zgodzę. Inne oblicze tej wojny opisał pan w książce. Napisał pan, że pierwszy raz w historii konfliktu zbrojnego zwierzęta zyskały taką podmiotowość. Znaczy, wybrał się tam pan w poszukiwaniu takiej historii, czy ona sama do pana dotarła?
0: No ona trochę sama do mnie dotarła, kiedy pojechałem do Ukrainy prezentować moje poprzednie książki, które tam wychodzą w przekładzie Andrija Bondara, czyli książki o konsekwencjach ludobójstw w Kambodży, Bośni i w Ruandzie. Trzy książki. No i pojechałem wtedy przy okazji, to była jesień 2023 roku, do największego w Europie schroniska dla zwierząt. Ponad 3000 psów, przepraszam, i 200 kotów. 50 kilometrów na północ od Kijowa w miejscowości Fedorivka. No i zobaczyłem, że te zwierzęta, chociaż zadbane, jednak żyją w strasznych warunkach, w takim błocie w zasadzie, w klatkach bez podłóg, w klatkach zbudowanych ze starych desek i drucianej siatki ogrodzeniowej, gdyby sądlało się na głowy. I zacząłem wtedy pomagać wspólnie z darczyńcami z Polski, z różnymi hojnymi ludźmi, moimi czytelniczkami, czytelnikami, moimi znajomymi, na konto Fundacji Klub Heaven, którą założyłem kiedyś, by pomagać dzieciom w Ruandzie, kiedy pisałem o Ruandzie. Zaczęliśmy zbierać pieniądze i ja to o tym wszystkim informuję na moich mediach społecznościowych na bieżąco. I w ciągu dwóch ostatnich lat, ponad już dwóch ostatnich lat, zebraliśmy ponad 1 000 000 złotych i wydaliśmy je w całości na leczenie zwierząt ewakuowanych z frontu. Bo zwierzęta, psy, koty, także zwierzęta gospodarskie i zwierzęta dzikie, ale my koncentrujemy się oczywiście głównie na psach i kotach, są ofiarami tej wojny i były ofiarami poprzednich wojen z pewnością. Są chore, są porzucone, opuszczone, ale są też ranne, często od odłamków. Odłamkiem może być wszystko, kawałek klamki, kawałek drzwi, kawałek szyby, szkła, kubeczka, który leci z taką energią kinetyczną po wybuchu, że rani i zabija ludzi i zwierzęta. I po raz pierwszy mamy do czynienia z tak systemowym, czyli tak świetnie zorganizowanym i na taką skalę zorganizowanym ratunkiem tych zwierząt. Czyli jeździmy na ewakuację, ja też na tę ewakuację jeżdżę z moimi przyjaciółmi z Ukrainy, z organizacji pozarządowych Animal Rescue Charków i 12 wartowych, 12 stróży. I lokalizujemy w tych bezludnych miastach, wsiach i miasteczkach, już prawie bezludnych, tam się trafia jakaś jedna pani starsza, kobieta, dwie, które się opiekują tymi zwierzętami i dzwonią i proszą o ratunek, bo już nie dają rady. No i zabieramy te psy i koty, ale czasem zdarza się królik albo szynszyla, do kliniki w Charkowie, ta klinika jest pod ziemią, w takiej kamienicy, albo do naszego punktu stabilizacyjnego, punktu weterynaryjnego w Kramatorsku, to jest miasto frontowe, i tam te zwierzęta otrzymują pierwszą pomoc, często chirurgiczną, bo jak powiedziałem, są ranne, są szczepione, leczone, szczepione, sterylizowane, kastrowane, i następnie inni już ludzie, taki drugi szereg, już troszkę szerszy ludzi, organizuje dla tych zwierząt adopcję. I to jest w tej wojnie tak świetnie zorganizowane, no bardzo dobrze zorganizowane, aczkolwiek wszystkich zwierząt nie udaje nam się oczywiście uratować, bo skala jest ogromna, ale w ciągu 4 lat wojny tylko te dwie organizacje, o których powiedziałem, one są największe, ocaliły blisko 80 tysięcy psów i kotów.
1: Panie Wojciechu,
0: w konfliktach się w ogóle nie zdarzało, a przecież zwierzęta musiały cierpieć tak samo. I my zbieramy na leczenie zwierząt pieniądze. No i ja to wszystko opisałem, jak ta pomoc wygląda właśnie w książce Delfiny i Belzebub, w moim reportażu, który wyszedł właśnie w książce w wydawnictwie literackim.
1: W ciągu 4 pierwszych miesięcy dużej wojny ludzie z poratunku ocalili 4000 zwierząt, psy, koty, ale także rybki, 2 uswojone wilki, konie, kury. W maju, 2 miesiące po inwazji, ratownicy pierwszy raz pojechali na Donbas. Przywieźli psy, koty opuszczone przez ludzi, którzy uciekli albo zostali zabici, chore, ranne, głodne. Stawiał pan sobie pytanie albo innym, dlaczego ludzie z narażeniem życia ratują zwierzęta? Zamiast chronić siebie, uciekać, pomagać sobie nawzajem, skupiają się na zwierzakach?
0: za

0: Cała moja książka Delfiny i Belzebub jest takim dużym znakiem zapytania, dlaczego ludzie ratują zwierzęta, nie swoje zwierzęta, cudze zwierzęta, z narażeniem własnego życia. Oni nie robią tego zamiast. Ludzie też są ewakuowani i zostali już ewakuowani przez odpowiednie służby, ale także przez ratowników z innych organizacji pozarządowych. Te dwie organizacje, o których powiedziałem wcześniej, ratują zwierzęta i za to są odpowiedzialne. Czasem oczywiście zabierają też ludzi. Dlaczego ratują zwierzęta z narażeniem własnego życia? Oni mówią, że w ten sposób ratują swoje człowieczeństwo. Ale co to jest człowieczeństwo? To jest tak pojemne słowo. Można powiedzieć, że w ten sposób ratują swoje głowy, swoje zdrowie psychiczne, że nie chcą tej wojny przeżyć w jakimś stuporze, bezradności, bezsilności. Przeciwnie, chcą być silni, chcą być sprawczy i skoro nie mogą ocalić życia żołnierza w okopie, a te okopy są jak z I wojny światowej, skoro nie mogą ocalić dzieci zabitych w zbombardowanym szpitalu, bo nie mają takiej możliwości po prostu, to ratują to życie, które da się ocalić. I w ten sposób pokazują, że każde życie ma znaczenie. Ale też to jest sprawa godnościowa, co oczywiście też się wiąże z tą potrzebą przetrwania tej wojny do końca, do zwycięstwa na własnych warunkach. Czyli my nie jesteśmy tacy jak wy, Rosjanie, a często Putin powtarza, że Ukrainy nie ma i Ukraińców nie ma, to są bratnie narody i właściwie to są Rosjanie. No nie, my tacy nie jesteśmy. My nie strzelamy do waszych cywilów, my nie zabijamy waszych cywilów, my nie strzelamy do waszych domów, do waszych szpitali, do waszych szkół, my nie gwałcimy waszych kobiet, my z pola walki zabieramy rannych naszych żołnierzy i ciała naszych zabitych żołnierzy. Wy tego nie robicie. Słyszymy, że wy nawet ich swoich dobijacie. My nawet ratujemy zwierzęta, które cierpią przez was. Wy je też maltretujecie i robicie im krzywdę, o czym wiemy. My nie jesteśmy tacy jak wy. My jesteśmy inni. My jesteśmy moralni. I to jest postawa, która mi imponuje i uważam, że trzeba było ją zapisać. Oczywiście zapisują tę postawę także ukraińscy autorzy i autorki. No ale ja się tam do nich przyłączyłem i napisałem tę książkę o tym, jak ludzie chcą tę wojnę przetrwać z wysoko podniesioną głową. To jest piękne.
1: Opisuje pan w tej książce historie, które znamy ze zdjęć. Media podały, że poeta Maksym Krywcow, pseudonim Dali, rocznik 90, zginął pod Charkowem razem ze swoim kotem. Poeta utalentowany, wybitny, i zamieściły zdjęcie wzięte z jego Instagrama, wykonane kilka dni przed śmiercią. Śpi w ciasnym okopie na lewym boku. Lewą dłoń wsunął pod policzek, prawą ułożył przy brodzie. Jest ubrany w szarą bluzę, w spodnie i tak dalej, i tak dalej. A na nim śpi kot. W centrum fotografii jest kot. Niechudy, rudy, z białymi łapami. On podobno tych kotów miał więcej. Mam wrażenie, że zwierzęta były stałymi towarzyszami ludzi, także w takich frontowych sytuacjach. To jest niesamowite.
0: Oj, tak. Ja o tym piszę, że na froncie żołnierze śpią w okopach albo w tych opuszczonych domach, z których ludzie uciekli, wyjechali albo zostali zabici i żołnierze się zainstalowali w tych przyfrontowych miejscowościach i tam mieszkają w nieogrzewanych, zimnych domach. I oni nie dość, że mają te zwierzęta, te zwierzęta lgną do człowieka, opuszczone przez swoich ludzi. To żołnierze śpią z tymi zwierzętami. Ja tam się bawię trochę w psychoterapeutę, próbuję zdiagnozować tę sprawę. Dlaczego lepiej spać z kotem lub z psem na froncie niż spać samemu? No myślę, że państwo się domyślą, dlaczego tak jest. W każdym razie zwierzęta na tej wojnie są cały czas obecne. Zwierzęta... Czasem miałem takie wrażenie, i też o tym piszę w Delfinach i Belzebubie, że zwierzęta są mądre, że zwierzęta, kiedy je ewakuujemy z frontu, rozumieją powagę sytuacji. Nie chcą nam przeszkadzać, przeciwnie, chcą nam pomóc w tej ewakuacji. A to jest bardzo trudne, one się boją, one nie wiedzą, dokąd jadą, nie wiedzą, kim jesteśmy, widzą nas pierwszy raz, a jednak kooperują z nami.

0: współpracują. To jest niebywałe. W różnych trudnych sytuacjach, kiedy w normalnych warunkach zwierzęta by szczekały, na przykład kiedy Rosjanie wchodzili do schronisk na zwierząt. Wiemy wszyscy, że schronisko, jak ktoś wchodzi, jest rozszczekane całe, a zwierzęta w Syriuszu, właśnie w tej Fedorivce, o której powiedziałem na początku naszej rozmowy, były ciche, jakby nie chciały prowokować swoim hałasem, swoim szczekaniem tych rosyjskich żołnierzy. I być może w ten sposób ocaliły nie tylko siebie, ale także swoich opiekunów, których już Rosjanie wcześniej ustawili w szeregu do egzekucji, ale jednak jej nie wykonali.
1: Panie Wojciechu, musimy kończyć niestety. Chcę pana tylko zapytać, czy zdjęcie z okładki jest autentyczne?
0: Tak, zdjęcie zostało zrobione przez moją koleżankę Simon, Szwajcarkę, która zrobiła ją w czasie naszej ewakuacji na Donbasie. Chciałem prosić państwa, żeby państwo nie bali się tej książki. Delfiny i Belzebub to jest książka, która mówi o świetle w ciemnych czasach. To jest książka budująca, krzepiąca i to jest książka o tym, opowiadam o tym, jak ludzie w tej ciemności potrafią być dobrzy i wspaniali. I
1: a jeśli wpiszą państwo w wyszukiwarkę Krywcow kot zdjęcie, to będą państwo wiedzieli, o czym między innymi pisze Wojciech Tochman w swojej książce Delfiny i Belzebub. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję pani.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To jest program modernizacji polskiej armii, napisany przez polskich wojskowych. Tak o SEJF mówił w Sejmie szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wytykał opozycji, że rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, jakoby na kontraktach miały zarobić niemieckie firmy.
11: To są firmy polskie. To jest Dezamet, który produkuje amunicję 155 mm. To jest Mesko, które produkuje pioruny. To jest Jelcz, który produkuje naczepy i podwozia. To są polskie firmy, tak jak WB Electronics, jak Belma, jak APS. To są polskie produkty.
10: 1-0 dla Władysława Kosiniaka-Kamysza podsumował to wystąpienie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Głos Episkopatu nie ma wpływu na podstawę programową edukacji zdrowotnej. Tak mówi zdecydowanie szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Zwróciła uwagę, że w ramach konkordatu lekcje religii odbywają się w oparciu o zatwierdzoną przez Kościół podstawę. Ja się nie wtrącam do religii, proszę nie wtrącać się do reszty, stwierdziła Nowacka. Przypomnę, w ostatnim komunikacie Episkopat stwierdził, to cytat, że seksualność człowieka powinna być ukazywana w perspektywie prorodzinnej.

0: społecznej, a nie wyłącznie jako indywidualny aspekt zdrowia. Nielegalni migranci, którzy przekroczyli polsko-litewską granicę, zatrzymani przez policję w gminie Puńsk. To 20 mężczyzn i jedna kobieta. Są obywatelami Sudanu, Maroka i Etiopii, informuje rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa.
1: Pierwsze dwie grupy zostały zatrzymane przez policjantów, a policjanci zauważyli ich, jak szli poboczem drogi. Trzecia z tych grup obcokrajowców, którzy nielegalnie dostali się na terytorium naszego kraju, na widok funkcjonariuszy policji i żołnierzy WOT-u zaczęła uciekać.
0: Od początku roku podlascy policjanci zatrzymali 38 nielegalnych migrantów. Zatrzymali też 5 tak zwanych kurierów, którzy mieli przetransportować ich dalej na zachód. Uwaga, kierowcy, będą kolejne utrudnienia na Zakopiance. W nocy zaplanowano przegląd systemów w tunelu pod Luboniem Małym. Poprzedniej nocy pracę prowadzono w nitce prowadzącej pod Tatry. Dziś czas na część tunelu prowadzącą do Myślenic i Krakowa. Przejazd w tym kierunku zostanie całkowicie zamknięty o 22:00. W czasie przeglądu kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.
2: Sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania, sterowanie, wentylację, klimatyzację, kwestie czujników, nagłośnienie, kwestie łączności oraz systemy przeciwpożarowe.
0: Mówił Kacper Michna z krakowskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo między godziną 1:00 a 1:30 w nocy zostanie zamknięta nitka tunelu w kierunku Nowego Targu. Nocne prace na Zakopiance pod Luboniem Małym zakończą się o 6:00 rano.
3: Autopromocja.
4: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: 11:34 jest na naszych zegarach, u Państwa z pewnością też. To jeszcze a propos tego, co dziś wydarzyło się w Sejmie i informacje od ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie SAFE. Jestem w internecie, mogą Państwo znaleźć listę projektów, bo ona już w końcu ujrzała światło dzienne. I teraz tak. Systemy artyleryjskie 28%, obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa, systemy bezzałogowe 26% tej kwoty, 120 miliardów złotych, walka naziemna, systemy wsparcia 19%, amunicja, pociski rakietowe 14%, strategiczny transport powietrzny i zasoby kosmiczne 8%, cyberbezpieczeństwo, rozwiązania AI 3%, bezpieczny Bałtyk 2%. I teraz na liście tych projektów są adnotacje. Produkcja w Polsce, produkcja w Polsce, produkcja w Polsce, produkcja w Polsce. I tak mogłabym w nieskończoność. I ani śladu po niemieckim bucie, ani śladu nawet po sznurówkach. Pozwoliłam sobie na taką uwagę, bo ci, którzy twierdzą, że zarobią na tych projektach nasi zachodni sąsiedzi, nie mówią prawdy. Mogą to Państwo sprawdzić w internecie.
3: Stan dnia.
5: Czekamy na decyzję pana prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To ma się stać dziś lub jutro, to znaczy mamy poznać tę decyzję dziś lub jutro. Taką informację Polskie Radio usłyszało z otoczenia pana prezydenta. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła Orderu Orła Białego. Miała już przekazać panu prezydentowi swoje zdanie w tej sprawie. Polskie Radio ustaliło też, że posiedzenie kapituły przebiegało sprawnie, choć nie było jednomyślności w kwestii decyzji pana prezydenta. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Coś
6: witam
5: nowego w tej sprawie? Mogłaś. Tak, właśnie.
6: Tak, no rzeczywiście wszystko się zgadza. Ja nie ukrywam, właśnie usłyszałam tak taką informację dziś rano z bardzo bliskiego otoczenia prezydenta i Pałacu Prezydenckiego, że właśnie tak naprawdę ta decyzja jest możliwa no bardzo szybko, w ciągu dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. Ta ostateczna, oficjalna decyzja po tym, tak jak wczoraj powiedziałeś, rzeczywiście ta kapituła obradowała. W tej kapitule zasiada pięciu członków plus oczywiście prezydent jako wielki mistrz.

0: tej kapituły i wczoraj, tak potwierdzam, to spotkanie w Juracie, w rezydencji prezydenckiej, z dala od też fleszy kamery, od mediów, bo tam ciężko się po prostu dostać. Jest to miejsce mocno chronione, otoczone, więc nie sposób też gdzieś tam zerknąć i spróbować jakieś informacje, nawet nieoficjalne, pozyskać, ale dzisiaj mam już potwierdzenie, że rzeczywiście to była merytoryczna, wielogodzinna dyskusja wczoraj i nie zabrakło właśnie głosów trochę innych niż ta pierwotna myśl prezydenta Karola Nawrockiego, czyli to, żeby pozbawić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego naszego najwyższego i najstarszego odznaczenia państwowego, czyli Orderu Orła Białego. Tej jednomyślności właśnie zabrakło, na co wczoraj też zresztą późnym wieczorem zwracał uwagę były prezydent Bronisław Komorowski, który właśnie komentując ten lakoniczny komunikat rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, że poznamy w najbliższym czasie decyzję ostateczną, no właśnie wskazywał na to, że zapewne nie było tej jednomyślności i rzeczywiście jej nie było. Ja też mam tę informację potwierdzoną od osób, które uczestniczyły właśnie w tym posiedzeniu. Sama inicjatywa, no to tylko krótko, żeby przypomnieć, orderu ma oczywiście, odebranie orderu ma oczywiście związek z tym, że prezydent Ukrainy pod koniec maja nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
1: Dziękuję Ci, Agnieszko, za te wyjaśnienia. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Jeśli tylko zapadnie, natychmiast ją Państwu przekażemy. Agnieszka Trążkiewicz. Delikatna, subtelna, zdecydowana, mocna, sprytna, czarodziejka tenisa. Och, ogrom określeń w stronę Mai Chwalińskiej płynie od kilku dni, a z nami Aleksandra Musioł, psycholożka Mai Chwalińskiej. Dzień dobry, panie Aleksandro.
2: Dzień dobry. Chciałam tutaj sprostować na samym początku, bo nie jestem psychologiem Mai, tylko pracuję w jej teamie, tak? Jestem, odpowiadam za logistykę, pomagam w organizacji wyjazdów na wszystkie turnieje.
1: No to w takim razie macie ogrom pracy. Ogrom. Pewnie z miejsca w miejsce jest pani w stanie zliczyć spotkania, rozmowy.
2: Staram się nie liczyć tego, bo myślę, żeby mnie to przeraziło. No staramy się wszystko przeorganizować, tak? Nasze życie troszkę się zmieniło od ostatnich kilku dni. Ale pomału odnajdujemy się w tej nowej rzeczywistości. Planujemy kolejne dni, także... Także dajemy radę.
1: Od jak dawna towarzyszy pani Mai?
2: Ja pracuję z Mają od momentu, jak ona przeprowadziła się do Bielska-Białej, czyli od momentu, jak zdała maturę. Myślę, że będzie już w tym momencie 6 lat.
1: Jak się zmieniała przez ten czas?
2: Czy się zmieniała? Myślę, że dojrzała, tak? Poukładała sobie pewne rzeczy w głowie i myślę, że to jest to, co się najbardziej w niej zmieniło, ale od samego początku, odkąd ją poznałam, jest tą samą niezwykle skromną i przede wszystkim bardzo, bardzo pracowitą osobą.
1: No właśnie. Ja wymieniłam kilka określeń, które padają w stronę pani Mai, że właśnie, że delikatna, że subtelna, że zdecydowana, ale jednocześnie mocna i sprytna na korcie, że czaruje. Ale wie pani, mam takie wrażenie, po kilku sytuacjach, ja je zaraz przytoczę, że pani Maja doskonale wie, w którym momencie swojego życia jest, doskonale wie, czego chce i świetnie sobie z otoczeniem radzi. Pierwsza z tych sytuacji to spotkanie w telewizji, siedziała obok Johna McEnroe i Andrea Gassiego i zachowywała się tak, jakby to był jej chleb powszedni. Takie wywiady, takie spotkania. Żartowała. No, powiem, że z taką swadą odpowiadała na pytanie, nie dała się zapędzić w kozi ruch.
2: Tak, no Maja świetnie sobie radzi z tymi medialnymi sprawami. Jest niezwykle przede wszystkim naturalna w tym wszystkim. Także świetnie sobie radzi i mnie to cieszy, ale na pewno w środku jest dalej tą samą dziewczyną i to, co najbardziej ją cieszy, to przede wszystkim gra w tenisa i na pewno będzie w 100% dalej skupiać się na tenisie.
1: A druga z tych sytuacji to lotnisko i tłum wokół pani Mai. Pytanie od dziennikarzy. Padło jedno, pani Maja zaczęła odpowiadać, ktoś zadał drugie, a ona się odwróciła i mówi: zaraz, jeszcze nie skończyłam. Rzadka sytuacja, ale wie pani, ja aż podniosłam ręce do góry w geście takiego uznania dla niej.
2: Tak, no.

0: Od wczorajsza sytuacja na lotnisku troszkę nas przeraziła. No myślę, że też to był taki moment, że Maja sobie zdała sprawę z tego wszystkiego, tak? Bo dotychczas jak była na turnieju, to to starała się nie wnikać, tak, w to, co się dzieje w Polsce. Oczywiście zdawała sobie z tego sprawę, że jest bardzo duże zainteresowanie, ale chyba nie była świadoma tej skali, więc na lotnisku to był taki pierwszy moment zderzenia z tą nową rzeczywistością.
1: Wyglądała na przejętą i ja się wcale nie dziwiłam, bo ktoś nie dopilnował, prawda, jej bezpieczeństwa w moim przekonaniu.
0: Nie, to absolutnie nie, że ktoś nie dopilnował, tak? Maja miała obstawę, po prostu ludzie no, nie zachowali się tak, jak powinni, tak? To myśmy zrobili wszystko, aby zabezpieczyć...
1: Nie, ja nie mówię o państwu, absolutnie, tylko o organizacji tej odgórnej, tak? Bo no została wręcz osaczona. No ale dobrze. Pewnie do takich sytuacji musi się przyzwyczaić.
0: Tak, no jest to gdzieś normalne, ale tak. No, na szczęście udało się wszystko bezpiecznie przeprowadzić do końca i Maja bezpiecznie odjechała z lotniska. Także to jest najważniejsze.
1: Właśnie. Dlaczego pani zdaniem tak śmiało opowiada o swojej depresji?
0: Myślę, że to jest jakby przykład dla innych, tak, że jakby ta historia, szczególnie, że teraz w dzisiejszych czasach bardzo dużo mówi się o depresji, więc myślę, że to jest jakby taka historia, z którą warto się podzielić, szczególnie z młodymi ludźmi.
1: Myśli pani, że będzie efekt? Że ona miała świadomość tego, że może pomóc po prostu wielu osobom, czy też miała może potrzebę opowiedzenia o tym?
0: Ciężko mi powiedzieć, tak, każdy przypadek jest troszkę inny, tak? To jest bardzo, bardzo ciężka i trudna jakby droga, tak? Ale zawsze myślę, że jest to jakieś wsparcie dla młodych ludzi, że nie są sami, że mimo gdzieś tam jakichś trudności, warto jednak marzyć, tak? I robić swoje.
1: Czy pani wierzyła w to, że albo miała nadzieję, albo była pewna tego, co się wydarzy w Paryżu?
0: Tak, no ja byłam, jakby znaczy, nie byliśmy...
1: Jeszcze jedno dodam pytanie pani Aleksandro. I czy była pani jedyna, albo nie?
0: Nie, na pewno wszyscy, którzy pracują obecnie z Mają, którzy od lat są w jej sztabie, zawsze w nią wierzyliśmy. Jakby nie wiedzieliśmy, w którym momencie to zaskoczy, tak? Ale ona jest tak pracowita i sumienna w tym wszystkim, że no mocno wierzyliśmy, że to prędzej czy później przyjdzie.
1: Ja mam
0: oczywiście
1: taką
0: moment,
1: obawę.
0: W którym to się stało, nas zaskoczył, ale po to wszyscy pracowaliśmy tyle lat,
1: jasne,
0: żeby być przede wszystkim Maja, żeby być w tym miejscu, w którym jest.
1: Jest grono ludzi, którzy jej nie opuścili, nie opuszczają i towarzyszą mimo tego, że do tej pory nie dysponowała budżetem, który mógłby współpracownikom zapewnić, prawda, jakąś
0: nie, no to
1: ogromną
0: jest jakby normalne. To
1: tak.
0: Jest jakby normalne, że na początku jakby, kiedy gra się te mniejsze turnieje, ten sztab jest mniejszy, tak, bo te środki nie są takie duże. No musimy sobie zdawać sprawę, że podróżowanie dookoła świata to są ogromne koszty, tak, i trzeba dysponować naprawdę wielkim budżetem, żeby pozwolić sobie na podróżowanie z całym teamem. Także mogę tutaj zapewnić, że Maja przez te wszystkie lata jakby miała no, niezwykle dobrą opiekę i tutaj dzięki Beskidzkiemu Klubowi Tenisowemu, dzięki Polskiemu Związku Tenisowemu oraz miastu Bielsko-Biała no, mogła tą karierę rozwijać.
1: Ale ja nie chciałam powiedzieć, że ona nie miała opieki. Ja chciałam tylko powiedzieć, że też w dużej mierze temu, jaką jest osobą, zawdzięcza, prawda?
0: Tak, to na
1: wsparcie.
0: Pewno.
1: Ja tylko
0: tak,
1: tyle
0: tak,
1: chciałam
0: tak,
1: powiedzieć.
0: Tak. Dobrze, to się przepraszam, nie zrozumiałeś, tak, nie zrozumiałam dobrze pytania, ale, ale na pewno tak, no jakby Maja jest dla nas niezwykle, jakby w naszym teamie jest niezwykle dobra atmosfera i wszyscy się wspieramy i no to też naprawdę dzięki Maji, tak, bo pracujemy z nią.
1: A wie pani, miałam taką refleksję, że po tym jak jej menadżer opowiadał, jak trudne czasy za wami, za Mają i za, przy okazji inni opowiadali, jak on walczy o zawodników, których ma w swoim teamie, to najpierw pomyślałam sobie, że może to nie jest do końca dobrze, żeby przylgnął przydomek Kopciuszek do Maji Chwalińskiej, ale potem pomyślałam sobie, że to dobrze, że opowiedział tym samym, jak wygląda rzeczywistość zawodników spoza tej dwudziestki, pięćdziesiątki, setki, że Maja Chwalińska nie jest jedyną sportsmenką, która boryka się z takimi kłopotami.
0: Tysiące takich zawodników.

0: No ten tenis jest wyjątkowo trudny, bo podróżuje się tak naprawdę przez 365 dni po całym świecie, także to życie nie jest łatwe. Ja przepraszam bardzo, ale muszę pomału kończyć, bo wychodzimy
1: Rozumiem.
0: właśnie na następne spotkanie,
1: Tak
0: także było
1: czułam.
0: mi
1: To
0: bardzo
1: jeszcze, nie, chcę jeszcze tylko panią zapytać, czy zapadła jakaś decyzja w sprawie Wimbledonu, bo jest
0: Nie,
1: wielu
0: decyzja
1: doradców, którzy
0: będzie...
1: twierdzą, że ona powinna odpocząć.
0: Decyzja będzie 15 czerwca. Koło 15-16 czerwca.
1: No to wszystkiego dobrego dla pani
0: Dziękuję
1: i dla
0: bardzo.
1: pani Mai i gratulacje dla tych, którzy ją wspierają i pewnie będą wspierać. Pani Aleksandra Musiał z nami, team Mai Chwalińskiej.
0: Dziękuję
1: Pozdrawiamy.
0: ślicznie i pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
1: Najpierw zabierzemy Państwa na polskieradio24.pl, bo tam podsumowanie tego, co nas czeka. Najpierw 33 stopnie Celsjusza, fala upału wróci do Polski. W przyszłym tygodniu napłynie fala gorącego powietrza, ale trochę niżej. Burze, upał i grad, alerty IMGW dla 13 województw. I znowu troszkę niżej, możliwe ulewy i burze. Meteorolodzy pokazali nową animację. Ach, no to sięgamy do źródeł, żeby się odnaleźć na tych mapach i w prognozach. Piotr Szuster, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, także łowcy burz. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
1: No to musimy sobie znaleźć jakiś złoty środek albo uporządkować tę wiedzę. Najbliższe dni, co nas czeka?
2: Polska znajduje się pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego. W strefie jego oddziaływania będzie dochodzić do napływu gorącej masy powietrza oraz rozwoju zjawisk burzowych. Zjawiska burzowe w dniu dzisiejszym mogą występować na przeważającym obszarze kraju. Te najsilniejsze są prognozowane na południu Polski, gdzie przewidywane sumy opadów mogą wynieść do 30 mm, punktowo mogą osiągnąć 45 mm. Mogą wystąpić silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę oraz opady gradu. Również wydano ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzą, natomiast jest również obowiązujące ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem. Więc czeka nas dość ciepła i dość burzliwa pogoda. Burze będą mogły również występować jutro i w czwartek, głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Prognozy mogą jeszcze podlegać zmianom, dlatego że jak to zwykle bywa, falującym frontom atmosferycznym towarzyszy bardzo dynamiczna sytuacja i należy obserwować bieżące ostrzeżenia i prognozy meteorologiczne.
1: A skąd takie szybkie tempo zmian? A może ono jest normalne? Albo staje się normalne?
2: Ze względu na obecność frontu pofalowanego, w takich sytuacjach procesy fizyczne zachodzące w atmosferze mogą zachodzić w bardzo dużym tempie, cechują się dużą dynamiką i jest to raczej typowa sytuacja, która już pojawia się w miesiącach letnich.
1: Musimy się do tego przyzwyczaić, to bez dwóch zdań.
2: Zbliżamy się do szczytu sezonu burzowego, który trwa w Polsce od kwietnia do października, z maksimum przypadającym na czerwiec i lipiec. Także te najbardziej dynamiczne zjawiska wydają się być dopiero przed nami. Powoli notujemy napływy takich dość wygrzanych, wilgotnych mas powietrza, dla których występowanie zjawisk konwekcyjnych jest dość charakterystyczne.
1: Czasem napotykam nagłówki, to nie będzie takie lato jak ostatnio. Coś wiemy na ten temat. Co to oznacza, że ono nie będzie takie? Znaczy nie będzie takich upałów albo takich radykalnych zmian pogody?
2: W zeszłym roku,
1: żeby o tym mówić?
2: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, lato było dość normalne, przebiegało w granicach normy i część opinii publicznej odniosła wrażenie, były takie głosy podniesione, że było dość chłodne, natomiast ono było normalne, w sensie osiągało wartości normy. I ciężko mi jest też odnieść się do treści artykułu, który pani cytuje. Obecne prognozy długoterminowe zakładają lipiec i sierpień dość ciepły, nieco powyżej normy w tej chwili prognozy numeryczne sugerują, więc będą to sytuacje raczej, które pamiętamy w poprzednich latach, dość gorącego lata, cechującego się umiarkowaną dodatnią anomalią temperaturową, więc sądzę, że po prostu będziemy mieli do czynienia z typowo słoneczną i ciepłą pogodą.
1: Czasem czytam o takich zjawiskach, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, albo

0: zwierzętach, które pojawiają się w naszych strefach geograficznych, bo jest coraz cieplej. Jestem ciekawa pana opinii, czy my jesteśmy gotowi na te zmiany? Może już je zaakceptowaliśmy i straszenie tym, że zmieniamy klimat, już na nas nie działa?
1: W odbiorze

0: rację i zwierząt. Więc na przykład po pewnym okresie czasu zaczniemy być może notować również pojawianie się przypadków malarii w Europie ze względu na zwiększoną temperaturę. Natomiast mitygacja czy również adaptacja wymaga dość określonych działań, spójnej strategii i być może właściwe działanie pozwoli ograniczyć skutki, którymi będziemy przecież wszyscy dotknięci. Mhm.
1: Już nieraz pana pytałam o samych łowców burz, czy tam o zlocie polskich łowców burz, który odbył się co prawda rok temu, ale kojarzycie się z takimi, no dobrze, pasjonatami, którzy podróżują śladem takich zjawisk meteorologicznych po całym kraju. Właśnie tym się zajmujecie?
0: Również. Zdaję sobie sprawę z tego, że łowcy burz mogą być odbierani jako dość osobliwe grono, które zajmuje się niecodziennym zainteresowaniem. Natomiast zasadniczą rolą łowcy burz czy obserwatora, który działa w terenie, jest informowanie służb o zachodzących zjawiskach, tak aby synoptycy działający na stanowiskach operacyjnych mieli właściwą wiedzę co do rozwoju sytuacji i mogli dostosować ostrzeżenia meteorologiczne i komunikaty do panującej sytuacji atmosferycznej, tak aby były one aktualne i właściwe. Więc to nie polega tylko na robieniu ładnych zdjęć czy nagrywaniu filmów i umieszczaniu ich w internecie, ale zasadniczo na informowaniu o tym, co zachodzi w atmosferze, jakie procesy dominują i jaki jest charakter zagrożenia.
1: Jasne. Jesteście tylko i aż pasjonatami, czy też naukowcami?
0: Też prowadzimy badania naukowe. W naszym stowarzyszeniu jest szereg osób, które uzyskały naprawdę wysokie wyniki, jeśli chodzi o recenzowane publikacje w czasopismach, również renomowanych z tej najwyższej światowej półki. Także sądzę, że gdyby zgromadzić tych wszystkich ludzi i przeprowadzić weryfikację dorobku, to uzbierałby się przyzwoity instytut naukowy.
1: Tak myślę. Dziękuję panu bardzo za informację i za rozmowę. Piotr Szuster z nami w Polskim Radiu 24. Zabiorę państwa jeszcze na chwilę na polskieradio24.pl, bo tam cały czas czekamy na decyzję w sprawie orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Ta decyzja pana prezydenta ma zostać ogłoszona dziś lub jutro. Podsumowujemy to, co się wydarzyło w tej sprawie do tej pory. W południe w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń. Ja dziękuję państwu za wspólny czas i życzę spokojnego popołudnia.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
10: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
11: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
10: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
11: No, no...
12: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera. Dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od finansów. Rząd zdecyduje dziś o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Resort pracy proponuje podwyżkę. Minister finansów jest niechętny. Za chwilę relacja naszej reporterki. Potem oczekiwanie na decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Po bolesnej dla nas decyzji Zełenski może stracić najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Będzie też sporo o pogodzie. Na horyzoncie mamy burze, ulewy i grad. Prześledzimy aktualne alerty IMGW. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Na początek rząd i dyskusja o zarobkach Polaków. Rozpoczyna się batalia o wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku. Obecnie to 4806 zł brutto. Ministerstwo Pracy proponuje podwyżkę o 180 zł do niemal 5000. Te zapędy studzi jednak minister finansów, a to on trzyma w ręku klucz do państwowej kasy. Pytanie, kto z tego starcia wyjdzie zwycięsko. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Od razu poprosimy o szczegóły, czego możemy się spodziewać w sprawie płacy minimalnej, jaka propozycja najpewniej wyjdzie z rządu.
2: Rzeczywiście najpierw batalia rządowa, a później próba wypracowania kompromisu w Radzie Dialogu Społecznego. Jedno jest pewne, emocji z pewnością dziś podczas posiedzenia rządu nie zabraknie. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomenduje bowiem podwyżkę o 180 zł w stosunku do wynagrodzenia, które obowiązuje w tym roku, czyli 4986 zł. To propozycja na 2027 rok, a jeśli chodzi o stawkę godzinową, 32,60 zł. To odpowiednio wzrost o 3,7 i 3,8%. Na to nie zgadza się rzeczywiście resort.

0: finansów, a że to Andrzej Domański ma klucz do państwowego sejfu. Decydujący głos będzie dziś należał do niego. Resort finansów jest za tym, by ten wzrost był o 2,5%. Propozycję rządu poznamy dzisiaj, ponieważ do 15 czerwca musi ona trafić do Rady Dialogu Społecznego i wtedy trzy strony. Strona rządowa, strona pracodawców i strona związkowa będą miały 30 dni na wypracowanie kompromisu. Jeśli to się nie uda, decyzję podejmie we wrześniu Rada Ministrów. I trzeba przyznać, że o kompromis będzie trudno. Pracodawcy z korektorem w dłoni rządowe propozycje już bowiem tną, a związki zawodowe chcą więcej. NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych we wspólnym stanowisku zaproponowały, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło w przyszłym roku co najmniej 5200 zł brutto. Związki zawodowe argumentują, że proponowane wskaźniki mają po prostu chronić poziom życia pracowników i emerytów wobec rosnących kosztów utrzymania oraz sytuacji gospodarczej kraju. Najniższą krajową otrzymują 3 miliony Polaków. Ustawa w ogóle gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. I za takim najniższym rozwiązaniem opowiadają się właśnie pracodawcy, ale najpierw dyskusja na rządzie, a dopiero później w Radzie Dialogu Społecznego. Ale ministrowie zajmą się dzisiaj również propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku i resort pracy proponuje, by wynosił on 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym roku, a to oznacza wzrost o 3%. Związki zawodowe na to się też nie zgadzają. Postulują wyższy wskaźnik waloryzacji uwzględniający między innymi inflację, a od 1 marca tego roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978 zł brutto. Ale ministrowie dziś pochylą się także nad projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zakłada on, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych oraz za zarządzanie funduszami na ten cel. Wprowadzone mają być ustawowe standardy dostępności określające minimalną częstotliwość kursów oraz obowiązek cyfrowej publikacji rozkładów jazdy. To ukłon w stronę oczywiście pasażerów. Ciekawie zatem będzie na rządzie, ale ciekawie będzie też także po zakończeniu posiedzenia, ponieważ podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk ma dziś ogłosić nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
1: A my do boju o Kraków jeszcze w magazynie wrócimy. Posiedzenie rządu, bardzo dużo tematów. Tym najważniejszym jest minimalne wynagrodzenie i o tym mówiła nam nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję.
2: Suma wydarzeń.
1: Jest opinia, nie ma decyzji. Wciąż nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego. Na wniosek Karola Nawrockiego w tej sprawie obradowała kapituła odznaczenia. Jej rekomendacja trafiła do Pałacu Prezydenckiego, ale żadne decyzje nie zapadły. Relacje między Warszawą a Kijowem pozostają napięte po decyzji prezydenta Ukrainy. Zełenski, przypomnę, zgodził się nadać ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, a to nad Wisłą wywołało polityczną i dyplomatyczną burzę. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Martyno, witaj.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jaka jest opinia kapituły i czy są jakiekolwiek szanse na obniżenie napięcia we wzajemnych relacjach?
3: Jaka jest decyzja kapituły, tego oficjalnie nie wiadomo. Choć kapituła nie jest tajnym ciałem, to nie ma żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Prezydencki minister Rafał Leśkiewicz potwierdził, co prawda, że w poniedziałek kapituła obradowała, że wypracowała opinię, no ale nie wiadomo jaką. Nieoficjalnie mówi się, że nie była to jednogłośna decyzja i jednak kapituła nie rekomenduje odebrania odznaczenia ukraińskiej głowie państwa. No jak będzie, tego się dowiemy, no bo przede wszystkim zacznę od tej najświeższej wiadomości. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że najpóźniej jutro poznamy decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. A politycy bardzo szeroko komentują ten temat, no sprawę, obok której nie da się przejść obojętnie. Jedni wytykają prezydentowi Nawrockiemu zbyt pochopne działanie, inni chwalą i mówią, że no inaczej zareagować nie było można. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak liczy, iż Zełenski cofnie decyzję o nadaniu imienia bohaterów UPA oddziałowi wojskowemu. On dodał, że fatalnie się stało, że do tego doszło, no i znacząco naruszyło to nasze relacje. Z kolei wicepremier, szef polskiej dyplomacji Polski Radosław Sikorski powiedział, że osobiście nie wyobraża sobie odebrania orderu Zełenskiemu, a zostawienie tego samego odznaczenia byłemu kanclerzowi Niemiec Gerhardowi Schröderowi, który, tu cytat, bierze pieniądze od Putina. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka

0: Agnieszka Pomaska przekonuje, że w tym temacie nie powinno być miejsca na szybkie, pochopne decyzje Kancelarii Prezydenta.
1: No tak to jest, jak się działa pod wpływem emocji. Pan prezydent Nawrocki działa pod wpływem emocji. Postanowił się ścigać w takiej antyukraińskiej retoryce. To nie świadczy dobrze o Pałacu Prezydenckim, o samym prezydencie. Myślę, że polityka, dyplomacja przede wszystkim wymaga rozwagi, wymaga spokoju i wiele spraw można załatwić w pierwszej kolejności na tym poziomie dyplomatycznym, a nie od razu rzucać te największe siły i wytaczać największe działa.
0: Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka przestrzegała z sejmowej mównicy, że przed antyukraińskimi nastrojami, no, które budzi ten temat. Zgoła inaczej o tej próbie odebrania odznaczenia mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel powiedział mi, że no, innej decyzji po prostu być nie może.
2: Niestety sytuacja jest dzisiaj bardzo poważna, bo nie mamy do czynienia z takim ogólnym nastawieniem historycznym Ukraińców pozytywnym wobec UPA, tylko niestety mamy już do czynienia z sytuacją, w której najwyższe władze państwowe Ukrainy gloryfikują ludobójców. No więc to jest sprawa rzeczywiście, której nie można zostawić.
0: Z kolei przed pochopnymi decyzjami przestrzega marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy. Jeżeli tak jest, że w tej chwili jest decyzja po stronie polskiej, to radziłbym naprawdę 10 razy się zastanowić.
0: No bo za naszą wschodnią granicą trwa pełnoskalowa wojna, wojna z Putinem, wojna z Rosją. Na koniec głos Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rzecznik partii Jakub Stefaniak uważa, że decyzja Zełenskiego była jak najbardziej zła, no i powinien się z niej wycofać, ale z kolei Kancelaria Prezydenta też nie zareagowała odpowiednio.
4: Pałac Prezydencki zaczął zabawę od końca, czyli zaczął od strzelania do kanarka z armaty. Po prostu zamiast najpierw spotkać się, porozmawiać, przedstawić konkretne żądania, to oni już zapowiedzieli konkretne działania, które tak naprawdę nie prowadzą do niczego, bo później już nie ma odwrotu. Więc my dzisiaj czekamy na reakcję strony ukraińskiej, piłeczka jest po stronie ukraińskiej.
0: Premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych zaapelował o rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy w sprawie tego kryzysu w relacjach. A porozumienie jest jak najbardziej potrzebne, no bo przypomnę, że pod koniec miesiąca w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona tematowi odbudowy Ukrainy. No, konferencja, o której organizacja Polska bardzo mocno zabiegała, a te obecne relacje mogą mieć wpływ chociażby na przebieg tej konferencji. Nieoficjalnie pojawiają się już głosy, że Wołodymyr Zełenski może osobiście nie pojawić się na tym wydarzeniu, a to byłoby dosyć znaczące.
5: Najbliższe godziny to czas, w którym mamy poznać decyzję w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. W tle bolesna historia, oburzenie po uhonorowaniu UPA przez władze w Kijowie. O tym wszystkim mówiła nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Martyno, bardzo dziękuję. A my zbieramy kolejne komentarze. Ukraińcy są zaskoczeni reakcją Polski, tak mówi nam dr Jakub Olchowski z Instytutu Europy Środkowej. Jak dodaje, kluczową rolę odgrywa tu dyplomacja.
6: Są podejmowane wysiłki i co ciekawe te wysiłki generalnie te podejmowane przez stronę ukraińską zmierzające do obniżenia trochę temperatury tego sporu czy tego konkretnego incydentu, bo spór wszak ciągnie się od lat i ciągle jest to ten sam problem. Te zabiegi ze strony ukraińskiej pokazują, że chyba jednak są zaskoczeni, jak bardzo mocno zareagowała strona polska i to na różnych poziomach. Od poziomu społecznego aż po poziom najwyższych władz, czyli pana prezydenta.
5: W weekend Warszawę odwiedziła ukraińska delegacja. Rozmowy nie przyniosły efektów. Według politologa profesora Walentego Baluka brak stanowczej reakcji Polski byłby wyrazem słabości.
7: Oczywiście nasza stanowcza reakcja jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast trzeba szukać subtelnych możliwości rozwiązania problemu, a nie właśnie eskalowania, ponieważ eskalowanie doprowadzi do tylko pogłębienia tych różnic i napięć, tak jak już podkreśliłem, w relacjach między narodami, ale także wewnątrz kraju.
5: A wyrazem tych napięć jest też inny ruch prezydenta Ukrainy. W ostatniej podróży zagranicznej do Londynu prezydent Ukrainy korzystał z lotniska w Mołdawii, a nie jak do tej pory w Polsce. Szczegóły zna Paweł Buszko.
8: Prezydent Ukrainy z powodów bezpieczeństwa podróżował zazwyczaj drogą lądową do Rzeszowa i stamtąd leciał dalej.

0: zagraniczne wizyty. Jednak w niedzielę do Londynu jechał już przez Kiszyniów, informowała o tym ukraińska prasa. W poniedziałek wieczorem biuro ukraińskiego prezydenta oficjalnie przekazało, że Wołodymyr Zełenski w drodze powrotnej skorzystał także z lotniska w Kiszyniowie. Stamtąd łączyć się miał telefonicznie z amerykańskimi pośrednikami w negocjacjach pokojowych, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Ukraiński prezydent z Kiszyniowa latał do Londynu na spotkanie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, z którymi także rozmawiał o rozwiązaniach pokojowych. Zmiana miejsca wylotu ukraińskiego prezydenta według ukraińskich komentatorów związana jest ze sporem związanym z nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii oraz oburzeniem, które ta decyzja wywołała w Polsce. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Najważniejsze wątki sporu na linii Warszawa-Kijów zbieramy na polskieradio24.pl.
2: Suma wydarzeń.
1: Teraz bitwa o Kraków. Lista kandydatów na prezydenta miasta jest coraz dłuższa, ale wciąż nie ma na niej przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej w referendum mieszkańcy odwołali wywodzącego się z koalicji Aleksandra Miszalskiego. Znalezienie kandydata na jego miejsce nie będzie łatwe, mówi nam politolog profesor Andrzej Zybała.
3: Koalicja chciałaby to wygrać, chciałaby utrzymać władzę w Krakowie, pokazując, że wciąż ma potencjał do zwycięstw, pomimo dużego zawirowania, więc nie jest im łatwo zdecydować się na takiego kandydata, który miałby potencjał. Na takiego kandydata jednoznacznego po prostu koalicja nie ma, więc to jest poszukiwanie, to jest kwestia, czy to ma być kandydat taki typowo partyjny, czy też ktoś, kto może nie jest bezpośrednio z polityki, ale ma potencjał do tego, żeby wejść i zarządzać tak dużym miastem, więc to nie jest łatwe. Natomiast na pewno to jest źle, że nie udało im się do tej pory go zrobić.
1: Nieoficjalnie mówi się, że w wyborach na prezydenta Krakowa wystartuje Rafał Sonik. Przedsiębiorca i zwycięzca rajdu Dakar miałby być wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Ludowców. Z kolei według ustaleń Polsat News wspólną kandydatką koalicji PSL-u ma być senatorka Monika Piątkowska. Nie będziemy trzymani w niepewności zbyt długo. Premier ma ogłosić nazwisko kandydata koalicji na prezydenta Krakowa po dzisiejszym posiedzeniu rządu, które już trwa. Wybory w stolicy Małopolski na przełomie sierpnia i września.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Spokojniej na Bliskim Wschodzie. Izrael i Iran zawiesiły wzajemne ataki. Pomóc mogła w tym rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu. Prezydent USA miał nalegać, by Izrael przerwał wznowione 2 dni temu naloty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Po rozmowie z Trumpem Netanyahu nakazał wstrzymanie izraelskich ataków, które miały zostać przeprowadzone w ciągu kilku godzin, twierdzi dziennik New York Times. Anonimowy urzędnik Białego Domu poinformował gazetę, że Trump przekazał premierowi Izraela, iż obie strony dążą do natychmiastowego zawieszenia broni, choć blokada cieśniny Ormus przez marynarkę wojenną USA nadal obowiązuje. Stany Zjednoczone domagają się od Teheranu odblokowania cieśniny Ormus, kluczowego szlaku transportu ropy naftowej, oraz usunięcia min morskich rozmieszczonych przez Irańczyków. Iran żąda z kolei uwolnienia zamrożonych aktywów wartych miliardy dolarów. Sytuacja skomplikowała się po tym, gdy w ciągu ostatnich 2 dni Iran i Izrael przeprowadziły wzajemne ataki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: A co z zakończeniem wojny? Jak przekazał dziennikarzom Donald Trump, tu cytat, istnieje duża szansa na podpisanie porozumienia z Iranem w ciągu 2-3 najbliższych dni. Jesteśmy bardzo blisko zawarcia bardzo dobrej umowy, dodał prezydent USA. Nie ma jednak pewności, na ile te słowa należy traktować poważnie. Stacja CNN policzyła, że od początku wojny Trump już 37 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem. Na bazie konsultacji z unijnymi krajami powstaje projekt 21 pakietu sankcji na Rosję. Projekt restrykcji mamy poznać w najbliższych dniach. Co się w nim znajdzie, wie Beata Płomecka.
5: Komisja chce na przykład wprowadzić sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. Obecny mechanizm przewiduje przegląd co pół roku i ustalany pułap to 15% mniej od ceny rynkowej. Ale blokada cieśniny Ormuz i szybujące ceny ropy sprawiły, że komisja rozważa zmiany. Ponadto chce objąć zakazem transakcji długą listę rosyjskich banków. Mają być kolejne zakazy importowe i eksportowe, kolejne uderzenie w kryptowaluty czy w statki z rosyjskiej floty cieni. A ostatnio wiele mówiło się też o możliwości wpisania do najnowszego pakietu sankcji aluminy, którą Rosja wykorzystuje do produkcji broni. To w reakcji na informację, że irlandzka rafineria większość wyprodukowanej aluminy

0: Luminy sprzedaje do Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Teraz podróże z problemami, długie kolejki, nerwy i ryzyko spóźnienia na samolot. Tak mogą wyglądać tegoroczne wakacje milionów Brytyjczyków. Linie lotnicze, a wśród nich Ryanair i Wizz Air zapowiadają, że nie będą czekały na spóźnialskich pasażerów. Z Londynu Anna Rączkowska.
2: Linie lotnicze obawiają się, że największe problemy pojawią się w szczycie sezonu wakacyjnego, gdy do Hiszpanii, Grecji, Portugalii czy Francji ruszą miliony brytyjskich turystów. Według przedstawicieli branży już teraz na niektórych lotniskach tworzą się długie kolejki do kontroli granicznej. Przyczyną problemów jest nowy unijny system rejestracji podróżnych spoza Unii Europejskiej. Brytyjczycy będą musieli przy pierwszym wjeździe do strefy Schengen zostawić odciski palców i zrobić zdjęcie twarzy. Cała procedura trwa tylko kilka minut, ale przy tysiącach pasażerów dziennie może znacząco wydłużyć odprawę. Przewoźnicy ostrzegają, że osoby, które przyjadą na lotnisko zbyt późno, mogą po prostu nie zdążyć na swój samolot. Irlandzkie linie Ryanair podkreślają, że przewoźnicy nie będą opóźniali odlotów z powodu pasażerów stojących w kolejce do kontroli paszportowej. Podobne ostrzeżenia wydał Wizz Air. Branża lotnicza apeluje do władz Unii Europejskiej o takie wdrażanie nowych przepisów, aby nie sparaliżować ruchu turystycznego w środku wakacji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I w tej części magazynu jeszcze Hiszpania i kolejny dzień pielgrzymki Leona XIV. Ostatnie trzy dni papież spędził w Madrycie, dziś odwiedza Barcelonę. I właśnie w stolicy Katalonii jest nasza specjalna wysłanniczka Agata Król. Agato, witaj.
3: Witam, dzień dobry.
1: Jednym z najważniejszych momentów pielgrzymki będzie dzisiejsza msza święta w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia, bazylice doskonale znanej turystom. Powiedz, jaki jest plan czwartego dnia wizyty papieża w Hiszpanii?
3: No oczywiście, no, Barcelona będzie istotnym elementem tej pielgrzymki. No, można powiedzieć, że po Madrycie Barcelona staje się stolicą światowego katolicyzmu. Wiernych jest tu w Barcelonie mnóstwo, a tu przy Katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie odbędzie się o godzinie 13 msza święta, atmosfera radosna i podniosła. Papież Leon XIV pokazał przez te ostatnie trzy dni, że jego wizyta w Hiszpanii wykracza poza zwykłą podróż duszpasterską, bo też papież nie ucieka od trudnych tematów. Stara się być jak najbliżej wiernych i mówić o tym, co ważne, wskazywać drogę. Tak jak powiedziałam, o 13 rozpocznie się modlitwa w Katedrze Świętego Krzyża i Świętej Eulalii. To wyjątkowe miejsce, bo jest jednym z najważniejszych zabytków gotyckich w tym kraju. Tu papieża powita arcybiskup Barcelony, kardynał Juan José Omeya, a później Leon XIV spotka się z szefem rządu Katalonii, Salvadorem Illą, i swoimi współbraćmi zakonnymi augustianami. No a wieczorem, o godzinie 20. Kilkadziesiąt tysięcy wiernych zgromadzi się na Stadionie Olimpijskim na wspólnym czuwaniu wspólnym z papieżem Leonem XIV. Ten obiekt mieści ponad 50 tysięcy osób, więc można spodziewać się naprawdę wyjątkowej atmosfery, podobnej do tej, która była wczoraj na Stadionie Bernabeu w Madrycie, choć tam osób było więcej, bo tam około 80 tysięcy osób przyszło na to spotkanie z papieżem. Stadion, na którym zwykle odbywają się imprezy sportowe tu w Barcelonie i głośne koncerty, no dziś będzie areną duchową. Papież Leon XIV dwukrotnie zabierze głos, odpowie na trzy pytania młodzieży, a później wygłosi przemówienie. No a jutro kulminacja wizyty w Barcelonie, bo papież zainauguruje wieżę Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Moment wyjątkowy, bo wydarzy się w setną rocznicę śmierci pomysłodawcy i twórcy świątyni Antoniego Gaudiego. Architekt Chiara Corti, ekspertka twórczości Gaudiego, mówi o przekazie, jaki wynika z wieloletniej, już ponad 140-letniej budowy świątyni.
4: Dzieło Antoniego Gaudiego nie jest skończone, co było jego życzeniem, aby trwało przez wiele lat. A papież Leon XIV przyszedł właśnie w tym celu. Nie przyszedł, aby dać imprimatur, jak mawiano, aby ogłosić Sagradę Familię za zakończoną, ale raczej, aby pokazać nam drogę, tę drogę bycia budowniczymi. Myślimy o małżeństwie jak o czymś, co będzie trwać, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Ale w obrządku bizantyjskim jest ono, dopóki śmierć nas nie zjednoczy. I oczywiście jest to Sagrada Familia, która łączy niebo z ziemią. Życie z niebem, życie ludzi z niebem i zmienia wszystko na zawsze. Gaudi ma wciąż wiele do powiedzenia w naszych czasach i dlatego ten papież, tak bardzo zatroskany o kwestie takie jak sztuczna inteligencja, ale też pokój, powinien zbliżyć się do Gaudiego i mieć go za nowego duchowego przyjaciela, a może nawet beatyfikować. Gaudi potrafi nawiązać kontakt ze wszystkimi ludźmi, a to widzimy, przybywają z całego świata.
3: To prawda, słyszy się tu wszystkie możliwe języki obce. Bazylika Sagrada Familia góruje nad panoramą Barcelony, nad miastem, szczególnie teraz z jej nową wieżą Jezusa Chrystusa i krzyżem. Kościół stał się największym na świecie. Po zainstalowaniu tego elementu bazylika osiągnęła docelową wysokość 172,5 metra. Zachwyca.

0: Mówi między innymi turystka ze Stanów Zjednoczonych. Odbiera dech, przytłacza. Nigdy wcześniej nie czułam niczego podobnego w innym miejscu. Trudno to porównać do czegokolwiek. Moja córka, kiedy zobaczyła świątynię, rozpłakała się. Ja odczuwam to bardzo podobnie. Mówi się, że największa wieża i krzyż kończą budowę bazyliki, ale nie jest to do końca prawda, choć jest na pewno bliżej niż dalej do zakończenia. Można powiedzieć, że główna część budowy się zakończyła, ale powstaną jeszcze inne mniejsze wieże, prowadzone są prace wewnątrz budynku, więc co najmniej kilka kolejnych lat świątynia jeszcze będzie w budowie.
1: Leon XIV w Hiszpanii, dziś w Barcelonie pięknie. O Barcelonie opowiada Anna Magata Króla-Gato. Bardzo dziękuję za relację.
2: Suma wydarzeń.
1: Wracamy do kraju. Były funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa trafi na obserwację psychiatryczną. W styczniu w Ustce mężczyzna miał zabić swoją 4-letnią córkę, zranił też członków rodziny. Zgodę na przeprowadzenie badań wydał sąd, potwierdza rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk.
3: Po rozpoznaniu wniosku prokuratury okręgowej w Słupsku sąd zarządził dzisiaj wobec Piotra K. obserwację psychiatryczną na okres 4 tygodni. Wcześniej dwaj biegli psychiatrzy, którzy zostali powołani do stwierdzenia, czy Piotr K. w chwili popełnienia zarzucanych mu przestępstw był poczytalny. Po przeprowadzeniu jednorazowego badania uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii i w tym celu konieczne będzie skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.
1: Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec stycznia w jednym z mieszkań w Ustce. 44-latek podczas rodzinnego spotkania zaatakował nożem najbliższych. 4-letnia dziewczynka zmarła, a jego żona, syn oraz teściowie trafili do szpitala. Mężczyzna jest teraz w areszcie, grozi mu dożywocie. A jaki wyrok usłyszy Dawid Mirkowski? Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo przechodnia na Nowym Świecie w Warszawie. To zbrodnia, która 4 lata temu wstrząsnęła całą Polską. Więcej wie Jolanta Turkowska.
4: Maciej H. za to, że stanął w obronie zaczepianych koleżanek, został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Atakować oprócz Mirkowskiego mieli także jego dwaj towarzysze, którzy zostali już prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce i pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Mirkowski bezpośrednio po zbrodni uciekł do Turcji. Został zatrzymany w marcu 2023 roku. Według zeznań świadków, których na miejscu zbrodni było kilkudziesięciu, oraz zapisów z monitoringu, mężczyźni byli bardzo agresywni. Prowadzący postępowanie prokurator Szymon Bana mówił, że nie ma wątpliwości, iż to oskarżony zadał śmiertelne ciosy nożem. Były wymierzone w tułów i plecy. Zdaniem śledczych Mirkowski miał pełną świadomość, że ciosy mogą doprowadzić do śmierci Macieja H. Oskarżony mówił z kolei, że przyznaje się do udziału w bójce, ale nie do użycia noża. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: A wyrok sądu powinniśmy poznać chwilę po 13.
2: Suma wydarzeń.
1: Teraz pogodowy raport i ostrzeżenie przed burzami. Ciemne chmury nad wieloma regionami kraju pojawią się po południu. Lokalnie zjawiska mogą być bardzo gwałtowne. Szczegóły zna Aleksander Przoniak.
5: Jak informuje IMGW, w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 45 litrów deszczu. Lokalnie mogą występować opady gradu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 75 km na godzinę. Wydane przez IMGW ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać od godziny 13 do godziny 23. Synoptycy ostrzegają również przed upałem. W części województw łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Temperatura maksymalna może wynosić około 30 stopni. Wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem będą obowiązywać od godziny 14 do 18. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Od jutra w pogodzie będzie spokojniej, ale też chłodniej. Do końca tygodnia temperatura na przeważającym obszarze kraju nie przekroczy 20 stopni.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Najpierw zasłużony odpoczynek, a później na koniec pytamy o plany Mai Chwalińskiej po French Open, w którym Polka stała się rewelacją turnieju i dotarła aż do finału. Kibice czekają na kolejne mecze naszej tenisistki. Wiadomo, że następny w kalendarzu Mai jest Wimbledon. Wciąż jednak nie jest pewne, czy Polka otrzyma dziką kartę, co pozwoli jej zagrać w turnieju z pominięciem kwalifikacji. Poczekajmy na decyzję Anglików, apeluje menadżer Chwalińskiej Piotr Szczypka.
6: Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć, dopóki...

0: Angielska Federacja Organizatorów Wimbledon wyda taką decyzję. Ona jest bodajże 15 albo 16 czerwca. Jest to niezależna decyzja tego boardu, w którym prawdopodobnie jest 300 ludzi. Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady, więc z naszej strony zrobiliśmy co możemy, no i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję.
1: Nieoficjalnie mówi się, że dzika karta trafi do wracającej na korty Sereny Williams. Mimo to Piotr Szczypka nie traci nadziei.
0: No nie będę się narażał Serenie, szanuję jej wyniki, jest po prostu sportsmenką dziesięciolecia, ale podobno jeszcze druga karta, więc może ta druga trafi do Mai.
1: My czekamy na pozytywne dla Mai Chwalińskiej wieści z Londynu. Przypomnijmy, że w Paryżu Polka rozegrała aż 10 meczów, przegrała tylko jeden, ten finałowy. Pełni nadziei na kolejne sukcesy Mai kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Ja wracam do Państwa z najnowszymi informacjami punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś legendą.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
8: Każdy wykres składa się z dwóch osi, wartości i czasu. Ostatnio analitycy rynku ropy nie patrzą już na cenę, ale na czas. I to niepokoi ich najbardziej. To, że jest drogo, to wiemy. Ale trwa to zbyt długo. Dlatego dziś w magazynie Saldo naftowe Never Ending Story będzie też, obiecujemy, o płacy minimalnej. Ale to już za chwilę. Marek Klapa, zapraszam. Wczoraj omawialiśmy KSeF w praktyce. Dziś mamy konkretne liczby. Od 1 lutego w krajowym systemie e-faktur wystawiono ponad, uwaga, 340 milionów dokumentów. To narzędzie do wystawiania, wysyłania, odbierania i przechowywania faktur. Wprowadzenie nowych rozwiązań podzielono na dwa etapy. Od momentu uruchomienia KSeF do Ministerstwa Finansów wpływają propozycje zmian, ale także usprawnień. Dlatego rozpoczęto konsultacje planowanych zmian w systemie. Dyrektor Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej Krzysztof Rogowski powiedział, że liczba wystawców, którzy cyklicznie wystawiają faktury, przekroczyła ponad 2 miliony podatników.
9: Oczywiście są pewne wyłączenia, są pewne odroczenia dla podatników, którzy wystawiają faktury poniżej 10 tysięcy i tutaj systematycznie ta liczba użytkowników w trakcie tego roku wzrasta i też identyfikujemy podmioty, które dobrowolnie wystawiają takie faktury pomimo nieprzekroczenia tego limitu 10 tysięcy, jak i podmioty zwolnione z VAT-u.
8: Krzysztof Rogowski dodał, że od 1 lutego do systemu logowano się ponad 500 milionów razy.

0: Głównym sposobem logowania się do systemu to jest certyfikat, token, jak również węzeł krajowy, gdzie od 14 lutego śmiało można korzystać z darmowych aplikacji, które oferuje Ministerstwo Finansów.
1: A w konsultacjach biorą udział przedstawiciele administracji, eksperci oraz przedstawiciele organizacji branżowych. Z początkiem lipca każdy produkt sprowadzony z chińskich platform sprzedażowych zostanie objęty cłem. Zgodnie z unijnymi wytycznymi małe przesyłki o wartości do 150 euro będą objęte stałą opłatą celną w wysokości 3 euro. Do końca tego miesiąca przesyłki o niskiej wartości trafiające z Chin do krajów Unii Europejskiej są objęte zwolnieniem celnym. Wiceminister finansów, a także szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda powiedział, że zmiany zostaną wprowadzone z początkiem lipca.
2: Od 1 lipca będziemy pobierać tą opłatę ryczałtową, żeby była jak najmniej uciążliwa dla naszych przedsiębiorców, którzy też są pośrednikami w tej części. W związku z tym są dwie procedury. Jedna to jest zwykła, czyli normalnie jest odsolone tak jak każdy inny produkt, a drugie tak, aby tylko i wyłącznie operatorzy, my szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać tę opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
1: Marcin Łoboda przekazał, że w listopadzie zostanie też zmieniony system informatyczny właśnie pod kątem tych zmian. Według danych Komisji Europejskiej do krajów Unii Europejskiej co roku trafia ponad 4 miliardy 600 milionów małych paczek, głównie z Chin. Przodują tu platformy sprzedażowe. A teraz zaglądamy na rynki. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o warszawską giełdę? Tutaj umiarkowane wzrosty. WIG zyskuje w tej chwili 65%, WIG 20 78%, MWIG 40,5% i SWIG 80%. Dzisiaj na zielono, wczoraj na czerwono, teraz na plusie mamy 31%. Ja teraz zerkam jeszcze na waluty, bo za 1 euro w tej chwili tutaj dużych zmian nie ma od kilku dni. 4,24 zł. Dolar amerykański wyceniany jest aktualnie na 3,66. Funt brytyjski 4,91 i frank szwajcarski 4,60.
3: Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: A w studiu obok mnie jest pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Zanim o ropie naftowej, zanim o tych wykresach grozy, które niepokoją ekonomistów coraz mocniej, spójrzmy na krajowe podwórko. Rozpoczęły się obrady rządu. Wiemy, że Rada Ministrów zajmie się propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, także minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Zawsze zaczyna rozpalać emocje w okolicach czerwca, ale wiemy, że ten serial trwa do września, kiedy zazwyczaj rząd podejmuje decyzję, bo tam w Radzie Dialogu Społecznego próżno o kompromis. Wiemy, że jeszcze piątki z przodu nie będzie, a ta podwyżka o sto kilka złotych. Jak pan ocenia zmianę o 180 zł właśnie pensji minimalnej? To dużo, mało, powinno być więcej? Jak to wygląda z punktu widzenia ekonomisty, który bierze pod uwagę także chociażby inflacjogenny czynnik w takich sytuacjach?
4: Tak, może nie spojrzałbym na nominalny wzrost, ale na wartość, bo otrzymujemy minimalne wynagrodzenie w okolicach 5000 zł.
1: Tak jest.
4: To już jest taka kwota godziwa. Oczywiście chciałoby się więcej. Wiem, że wielu pracowników, słysząc to, co teraz powiedziałem, powiedziało, nie, to są małe, to jest małe wynagrodzenia i nie można się przecież za tak niskie wynagrodzenie utrzymać. No ale też patrzę na stawki w regionie, czy w ogóle stawki minimalnego wynagrodzenia na świecie i tutaj naprawdę nie mamy powodu do tego, by stwierdzić, że mamy te stawki głodowe, choć oczywiście jestem za tym, żeby chciałbym, żeby były wyższe. Ale to, czy mogą być wyższe, no to jest już bardzo złożona dyskusja. Przede wszystkim, jeśli mówimy o wzroście, to przejdę tutaj na wartość procentową. To jest około 3% więcej. 3% więcej i tutaj możemy rozpocząć dyskusję, ponieważ no, jest to pewnie trochę mniej niż inflacja przewidywana w tym okresie, czyli tak naprawdę ta realna siła nabywcza tej płacy minimalnej będzie niższa, ale też pamiętajmy o tym, że rola płacy minimalnej to jest ten czynnik, który pokazuje, jaka powinno być minimalne wynagrodzenie.

0: Nie, oczywiście chcielibyśmy, żeby wszyscy zarabiali więcej niż minimalne. To minimalne, żeby było takim tylko pojęciem teoretycznym. Niestety w polskich realiach to jest wartość, która dotyka no, bardzo dużej rzeszy pracowników. I też trzeba uczciwie tak spojrzeć na to, że wielu pracowników w Polsce, gdyby nie ta zmiana wynikająca z przepisów prawa, bo trzeba to też właśnie wyraźnie podkreślić, tu mamy do czynienia z pewnym algorytmem zapisanym w przepisach prawa, który wskazuje, jaki powinien być minimalny wzrost. Oczywiście później następują negocjacje, ale gdyby nie ten algorytm bezduszny, przedstawiany później przez rząd, gdzie rząd ma również możliwość podwyższenia, to pewnie wielu pracowników tej podwyżki by nie zobaczyło. No i też trzeba to na to uczciwie spojrzeć. No z drugiej strony płaca minimalna jak kij ma dwa końce. Z jednej strony pewnie każdy, również ja, pewnie rząd również, chciałby, aby ta płaca była jak najwyższa, ale z drugiej strony musimy zmierzyć się z pewnymi realiami. Polska jest gospodarką, która jest otwarta na świat i my konkurujemy z całym światem. I o tym, i również ta płaca minimalna wpływa na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Konkurencyjność w przypadku tych przedsiębiorstw bardzo rozwiniętych, oczywiście w takim przypadku ta płaca minimalna jest takim pojęciem bardzo teoretycznym, bo nie dotyczy tych pracowników, tam gdzie jest duża wartość dodana. No ale polska gospodarka nie składa się tylko z tych przedsiębiorstw bardzo rozwiniętych, z dużą wartością dodaną. Składa się również z przedsiębiorstw w dużej mierze, tych drobnych, mniejszych, tych, które konkurują również z innymi przedsiębiorstwami w regionie, w Europie na przykład środkowo-wschodniej. I tutaj mówimy i zmierzam do tego, by wskazać, że część miejsc pracy nam w Polsce umyka. Umyka do innych krajów, gdzie te koszty pracy są niższe i możemy się obrażać, ale taka jest rzeczywistość. Wiele miejsc pracy zostało w Polsce zlikwidowanych, ponieważ koszty pracy, nasz dawny atrybut, koszty pracy tak wzrosły, że przestaliśmy być konkurencyjni i wiele firm na przykład przeniosło się do Rumunii czy do innych krajów w regionie z uwagi na to, że koszt pracy, czyli wynagrodzenia, zaczęły się zbliżać coraz bardziej do tych płac zachodnich, albo przynajmniej ta nadwyżka premia za ryzyko z punktu widzenia przedsiębiorstw zagranicznych jest coraz mniejsza, więc one się uciekają. Zatem z jednej strony, jeżeli mówimy o płacy minimalnej, to trzeba zwrócić uwagę, że owszem, my jako społeczeństwo powinniśmy zarabiać coraz więcej, ale z drugiej strony to pociąga ze sobą konsekwencje i nie z winy rządu takie, że niektóre miejsca pracy są tracone, więc musimy zawsze podchodzić do tego zagadnienia bardzo delikatnie, tak? Bo od tak po prostu podniesienie płacy minimalnej, to z jednej strony powoduje, że wiele firm zagranicznych, które miały tutaj oddziały, przynosi się do innych miejsc w Europie i tracimy te miejsca pracy. Ktoś mógłby powiedzieć, no to jak płacą mało, to niech się wynoszą. No, łatwo tak powiedzieć, tylko my nie mamy nic w zamian.
1: Zbyt więc łatwo tak powiedzieć.
0: Tak, bo okazuje się później, że myślę, to pamiętają nasi starsi słuchacze, że był okres, gdzie tych inwestycji w Polsce było mało, mało było miejsc pracy i naprawdę ludzie szukali pracy, nie mogli tej pracy znaleźć. I nie możemy z taką nonszalancją podchodzić do tego, że chcemy więcej i niech płacą więcej, a jak nie płacą, niech sobie idą fora ze dwora, bo tak nie jest. Bo to się skończy tym, że no, zaczniemy mieć mniej problemy z bezrobociem. Nie chciałbym tego. Z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że jest to czynnik, który może powodować inflację, ale nie bezpośrednio jako płaca minimalna, ale no, płaca minimalna jest również pewnym punktem odniesienia dla wielu, a właściwie wszystkich pozostałych pracowników, których nawet ta płaca minimalna nie dotyczy, tak? Bo oni zawsze powiedzą, no słuchajcie, no minimalne wynagrodzenie każdego wynosi powiedzmy te 5000 zł, nieznacznie mniej, no to ja oczekuję pewnej premii, więc ja oczekuję również, że otrzymam podwyżkę. Dlaczego? No nie może być tak, że struktura wynagrodzeń będzie płaska. Każdy będzie oczekiwał w zakresie swoich kompetencji wyższych pewnej premii, dodatkowego wynagrodzenia, co oznacza, że pewna taka fala podwyżek też przejdzie przez przedsiębiorstwa. Oczywiście daleki jestem od tego, by demonizować tę płacę minimalną, tak jak kiedyś bardzo powszechnie o tym mówiono.

0: że to zniszczy polskie przedsiębiorstwa. Nie, uważam, że ten krok rozwojowy, który my wykonaliśmy jako kraj, powinien się również przełożyć na tę uboższą część społeczeństwa, co tego nie mam wątpliwości. Ale też chciałbym zwrócić uwagę właśnie wszystkich państwa, że to nie jest taka bardzo prosta decyzja, tak? Że to wystarczy sobie zapisać, nie wiem, 500 zł więcej, 600 zł więcej, ponieważ naprawdę, jeżeli spojrzymy na to, że rządzący no mają z tyłu głowy nasze dobro, spójrzmy na to w ten sposób pozytywnie, no to oni sobie zdają sprawę z tego, że zbyt gwałtowne podniesienie płacy minimalnej wpłynie na sytuację przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa na przykład by miały mniejsze zyski, a mniejsze zyski to nie jest tylko dywidenda dla właściciela, jak sobie często niektórzy myślą. Mniejsze zyski to oznacza również mniej środków na inwestycje, albo mniejszą zdolność inwestycyjną, ponieważ no, jeżeli spada zysk, no to spada również zdolność do finansowania się na przykład kredytem. No bo przedsiębiorstwo jest mniej rentowne, no to bank powie, dobrze, nadal ci pożyczę, ale już może nie 1000 zł, ale może 600 zł, ponieważ twoje zyski są mniejsze. A wszyscy wiemy, że jeżeli chcemy rozwijać kraj, to musimy postawić na inwestycje. My utyskujemy na te inwestycje już chyba od ponad 100 lat. 10 to już na pewno, że są bardzo, bardzo, bardo niskie. I to jest prawda. I też, bo środki na inwestycje, to oznacza, że budujemy fundamenty pod przyszłe wzrosty polskiej gospodarki. I cokolwiek byśmy mówili o tych inwestycjach, o tym, jak nasz kraj się rozwija, to jeżeli spojrzymy na ostatnie 30 lat, naprawdę wykonaliśmy duży, duży krok do przodu. I myślę, że to też jest zasługa pewnej tego zrównoważonego podejścia do do gospodarki, tak? Tego, że z jednej strony zauważamy potrzeby społeczeństwa, zwłaszcza tej uboższej części społeczeństwa, ale tutaj też pojawiły się programy społeczne, więc też powinniśmy o tym pamiętać. I również ta płaca minimalna, bo też trzeba uczciwie przyznać, choć mam liberalne podejście, gdzie w ciągu tych 100 ostatnich lat, powiedzmy 20, gdy nie pojawiły się właśnie ten bardzo taki silny bodziec zwiększający tę płacę minimalną, to niestety przedsiębiorcy mieli małą skłonność samodzielnie samodzielnego podnoszenia wynagrodzeń.
1: I to było też motywujące, tak. I to też sporo zmieniło. Jakkolwiek o tej płacy minimalnej to jeszcze wielokrotnie będziemy rozmawiali na naszej antenie. Ja jestem o tym przekonany i pamiętajmy o tym, że każda zmiana, szczególnie dotycząca płac, a płacy minimalnej w szczególności, to jest zmiana na wielu polach, w arkuszach kalkulacyjnych, w księgowości firm, w budowaniu strategii firm i to wszystko oczywiście wpływa. I nie jest takie proste, a podnosimy i już. Wszyscy chcielibyśmy zarabiać więcej, ale nie zawsze niestety to jest takie proste. Bardzo trudny temat i obiecuję Państwu, będziemy do niego wracać, ale teraz wydaje się jeszcze trudniejszy temat, bo temat, który dotyka właściwie wielu gałęzi gospodarki i na dobrą sprawę całego świata, a naszego kontynentu to już w szczególności. Droga ropa naftowa. Jak sobie spojrzymy na ten wykres, wojna wybuchła na przełomie lutego i marca. Mówimy tutaj o wojnie na Bliskim Wschodzie. Ten wykres wystrzelił powyżej 90 dolarów i tak w tym przedziale 90 dolarów, 116 dolarów, no, utrzymuje się w tym przedziale już właściwie od ponad 3 miesięcy. I niektórzy mówią, okej, o wartości to już mówiliśmy, o prognozach mówiliśmy, o dynamice zmian mówiliśmy, ale ten czas jest niepokojący. To po prostu wszystko trwa zbyt długo. Ten optymizm, który był na początku wojny, że to się szybko skończy. No chyba nic z niego nie zostało dzisiaj.
0: Tak, to prawda. Jest to duży, duży problem dla całego świata. Właściwie chyba prawie każda gospodarka, każdy kraj był zmuszony zrewidować swoje prognozy wzrostu gospodarczego na 2026 rok, na bieżący rok. I stoimy przed pewną niewiadomą, co będzie w kolejnym roku. Nie ma wątpliwości co do jednego. Jeżeli nawet spojrzymy na to z perspektywy polskiej. Początek roku to był bardzo dobry okres, gdzie patrzyliśmy bardzo śmiało na 2026 rok w polskiej gospodarce, ponieważ oczekiwaliśmy ożywienia. Wszystko na to wskazywało, że będzie bardzo wysokie. I oczekiwaliśmy kolejnych obniżek stóp procentowych. My naprawdę jeszcze kilka miesięcy temu mówiliśmy, że będą kolejne obniżki stóp procentowe. Zresztą ja też tak uważałem i uważam, że by były wielce prawdopodobne.

0: To, co się stało na Bliskim Wschodzie, spowodowało to, że my już teraz nie mówimy o obniżkach stuprocentowych w tym roku. Mhm. Niektórzy dywagują nawet o podwyżkach, a już na pewno jesteśmy świadkami tego, że wzrost gospodarczy w Polsce, również w Polsce, będzie niższy. Co do tego nie ma wątpliwości. My tankujemy drożej, choć rząd naprawdę wykonał bardzo dobry gest w postaci jakby ochrony nas, społeczeństwa przed tym wzrostem, ale na końcu w jakimś sensie to my płacimy. I ceny paliw dotyczą każdego. Nawet jeżeli któryś z naszych słuchaczy jest posiadaczem samochodu elektrycznego, to i tak ceny benzyny, ropy dotkną go nie bezpośrednio, ale pośrednio każdego. Bezpośrednio nas dotykają, ponieważ no, przekonujemy się o tym, tankując nasze samochody. Pośrednio nas dotykają.
1: Kupując bułkę chociażby.
0: Tak, ponieważ no, wszystkie samochody, no, choćby dostawcze, no, to są samochody jednak, które korzystają z benzyn, paliw. I to w pewnym momencie przeniosą to na całą gospodarkę. Jeżeli cena bułki, o której pan redaktor wspomniał, wzrośnie, no to ktoś, kto zjada tę bułkę, powie, dobrze, mam samochód elektryczny, kupiłem droższą bułkę, więc ja również muszę jednak mimo wszystko poprosić kogoś o wyższe wynagrodzenie za moje usługi, ponieważ ja płacę więcej za bułkę. To jest duże uproszczenie. Ale tak mniej więcej ten mechanizm takiej transmisji wygląda. Nie uchronimy się przed tym. I to jest jakby jeden taki element. Ale oczywiście pytanie jest, jak długo to będzie trwać. Ponieważ no nawet ja wcześniej sądziłem, że ta wojna szybciej się zakończy. Ona się chyba trochę wymknęła spod kontroli, przede wszystkim spod kontroli Stanów Zjednoczonych. Bo mam wrażenie, że Izrael jest przygotowany na wojnę, która może trwać nawet latami. Tak to oceniam. Myślę, że tutaj bardziej teraz skłonny do tego, by jednak naciskać na pewien kompromis, będzie prezydent Donald Trump. Ale o ile na samą wojnę, myślę, że kraje były przygotowane, miały zapasy ropy, no bo każdy kraj ma zapas, tak samo jak w Polsce. Ja uważam, że nawet miały zwiększony zapas, ponieważ to prawdopodobieństwo, myślę, że służby specjalne to jakby otrzymały takie sygnały i to prawdopodobieństwo było bardzo wysokie, w związku z tym parę litrów tej ropy wszyscy mieli więcej niż zwykle. I teraz mamy taką sytuację, gdzie wszyscy byli przygotowani, natomiast no, nie każdy, myślę, że nikt nie był przygotowany, bo trudno mieć zapasy ropy na lata czy paliw gotowych. Gdzie my korzystamy z tych zapasów, zaczynamy oszczędzać, a końca wojny nie widać tego konfliktu. I nawet jeżeli mówimy o tych cenach, które pan redaktor wspomniał, mówiąc, że są wysokie, no ja też wspomnę, że mówiło się, że te ceny będą jeszcze wyższe, tylko i byłyby wyższe, gdyby nie te działania osłonowe wielu krajów, wiele krajów. Na przykład Chiny, dużo się o tym mówi, zmniejszyły konsumpcję, tak? One zmniejszyły zapotrzebowanie. Wspominam o Chinach, bo jak czytałem w ostatnich dniach w różnych serwisach światowych, zmniejszenie konsumpcji przez Chiny to jest ten czynnik, który stabilizująco wpływa, tak? To znaczy Chiny mówią, ok, my ograniczamy. Ograniczamy konsumpcję. I to powoduje, że nawet te wysokie ceny ropy w okolicach 100 dolarów za baryłkę, no delikatnie poniżej teraz tu jest powiedzmy 90 parę, to są te ceny, na które my utyskujemy, bo wcześniej było 70, 60, ale one i tak są relatywnie teraz trzymane w sposób sztuczny, co oznacza, że gdyby nie te działania takie które polegają na wstrzemięźliwym podejściu do konsumpcji albo odbudowania zapasów i korzystania z tych zapasów, te ceny byłyby jeszcze wyższe. Jeszcze byłyby wyższe. I teraz wszyscy wiedzą, że wszystkim te zapasy się powoli kończą. Tak? Te zapasy czy to ropy, czy paliw gotowych. I jak się one skończą i zacznie się robić sucho w tych bakach, nazwijmy to, no to po pierwsze, kraje muszą mieć rezerwy bezpieczeństwa, muszą dbać o swoje również bezpieczeństwo również takie wewnętrzne. Wszystko się może wydarzyć. Nie tylko problem jest wojna na Bliskim Wschodzie, ale każdy kraj myśli również o sobie, więc musi mieć te zapasy strategiczne.

zacznie uzupełniać. Więc jak zaczną te kraje poszczególne uzupełniać te zapasy, no to te ceny jeszcze bardziej jednak zaczną rosnąć. Na razie świat

0: Tutaj nikt nie dostrzega problemów, więc to, co powiedziałem wcześniej, że obawiamy się pewnego spowolnienia, tak, to spowolnienie będzie. Na razie mówiliśmy o pewnym spowolnieniu, niewielkich problemach na rynkach światowych czy w przedsiębiorstwach. Ale też trzeba wspomnieć o jednym. Różne kraje w różny sposób reagują na ceny ropy. My zasadniczo jesteśmy importerem. Stany Zjednoczone są w dobrej sytuacji, ponieważ Stany Zjednoczone owszem, konsumują, no bo to jest kraj, który ma samochody, które dużo palą, ma przemysł, który dużo zużywa, ale z drugiej strony są producentem.
1: Mają też Teksas.
0: Tak, i w rodzinie, i zostaje w rodzinie, tak? Jeden John zapłaci więcej, ale drugi John zarobi więcej, ponieważ, no, ponieważ drożej sprzeda. I gdzieś to w Stanach Zjednoczonych to się bilansuje, tak? I owszem, niektórzy wyborcy narzekają, że płacą więcej, ale z punktu widzenia kraju to Stany Zjednoczone nie są tutaj tym krajem, który traci. Polska jest w innej sytuacji.
1: I cała Europa jest cała Europa. Dramatycznej sytuacji, można powiedzieć, bo jeżeli ta sytuacja będzie się przedłużała, no to wówczas jednak tak czy inaczej per saldo zapłacimy więcej za wszystko.
0: Tak, zapłacimy za wszystko i zapłacimy, no, wydając pieniądze naszego portfela, ale zapłacimy również mniejszym wzrostem gospodarczym. I myślę, że to jest jakby podstawowy problem, ponieważ, no, przypomnijmy sobie, no, my najpierw byliśmy dotknięci pandemią koronawirusa. Gospodarka naprawdę ucierpiała. Później mieliśmy duży problem związany z wybuchem wojny w Ukrainie, gdzie największe były perturbacje na początku, bo gospodarki w ogóle były rozregulowane. Zaczęliśmy wychodzić, już stabilizować, bo to trwa, tak? To naprawdę trwa latami, żeby ustabilizować gospodarkę. No i tak jak powiedziałem wcześniej, wchodziliśmy w ten rok już z nadziejami, że zaczniemy wychodzić na prostą, z niższymi kosztami kredytu, bo niższymi stopami procentowymi. No niestety Rada Polityki Pieniężnej, no, nie ma teraz wyjścia i nie może obniżyć stóp procentowych, ponieważ mamy perturbacje na Bliskim Wschodzie. No i i oczywiście zawsze się mówi, że na świecie są jakieś wydarzenia, ale, no, ta polska, europejska gospodarka jest w takim trudnym sytuacji, więc jej naprawdę trudno wyjść wyjść na prostą, gdzie ogólnie rozwój technologiczny jest znacznie mniejszy niż na przykład 20-30 lat temu. Stany Zjednoczone i Chiny są dominują na świecie, ale Stany Zjednoczone nadal są potężną gospodarką. Korzystają w jakimś sensie na tej wojnie, a Europa, w tym Polska, no cóż, no i musi się przyglądać i wziąć to trochę na siebie. Niestety to są te koszty, które zapłacimy. Niższy wzrost gospodarczy. Niższy wzrost gospodarczy to jest temat, od którego zaczęliśmy naszą audycję, czyli pewnie niższe tempo wzrostu wynagrodzeń w przyszłości, tak? Bo polska gospodarka nie będzie mogła sobie pozwolić. No, póki co mam nadzieję, że zobaczymy koniec tej wojny, bo jeśli by doszło do zakończenia w najbliższym czasie, to powoli nastąpiłaby stabilizacja tego, co cen na świecie, a niektórzy mówią, że zakończenie problemu na Bliskim Wschodzie, wojny na Bliskim Wschodzie w czerwcu będzie oznaczać, że do końca roku będziemy mogli powoli ustabilizować sytuację na rynkach światowych ropy. Do końca
1: pół roku.
0: Tak,
1: pół
0: jest
1: roku
0: bardzo duża bezwładność. Tak, to nie jest na przykład tak, że jak my zakończymy w czerwcu teoretycznie wojnę na Bliskim Wschodzie, no to z dnia na dzień dużo się zmieni. To stabilizowanie może zająć nawet pół roku, przy czym faktycznie, no, jeżeli nastąpi koniec, no to ten początek stabilizacji będzie bardzo dynamiczny, czyli co będzie oznaczało, że wtedy faktycznie przedsiębiorstwa będą mogły już bardziej odważnie spojrzeć w przyszłość.
1: A zatem, drodzy Państwo, nie tylko wartość jest tutaj ważna, ale także czas. Dzisiaj ropa naftowa w wydaniu Brent akurat tanieje mniej więcej o 2%, $92.31 za baryłkę, ale jak pokazuje historia ostatnich dni, nie przywiązywałbym do tego większej wagi, bo to wszystko może się w ułamku sekundy zmienić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów.

0: dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
1: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Kraków i coraz dłuższa lista chętnych na urząd prezydenta. Niebawem swojego kandydata ogłosi Koalicja Obywatelska. Ukraińskie media rozpisują się o kryzysie relacji z Polską. W tle sprawa Wołynia i możliwego odebrania polskiego odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu. Będzie też zaproszenie do świata eksperymentów. Przed nami piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Bój o Kraków nabiera rumieńców. W ciągu najbliższych godzin, a może nawet minut, poznamy nazwisko kandydata bądź kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta miasta. Premier ma zdradzić, kto powalczy o stolicę Małopolski zaraz po posiedzeniu rządu, które trwa. Nieoficjalnie mówi się, że do wyborczego wyścigu stanie senatorka koalicji Monika Piątkowska. Jeszcze wczoraj startu nie wykluczył rajdowiec i biznesmen Rafał Sonik. O cierpliwość apeluje wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Proszę o jeszcze kilka godzin cierpliwości. To musi być prezydentura poważna, musi być prezydentura odważna i taką propozycję przedstawimy, ale pozwólcie, że naprawdę będę miał cię jeszcze możliwość.
1: Czekamy zatem na ogłoszenie kandydata lub kandydatki przez premiera. Lista chętnych, by powalczyć o głosy krakowian, już jest ekstremalnie długa. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość postawiło na wiceszefa Rady Miasta Krakowa Michała Drewnickiego. Nowa Lewica wystawiła Darię Gosek-Popiołek. Wcześniej swoje kandydatury zgłosili m.in. były szef NIK-u Marian Banaś, Aleksandra Owca to radna miasta z partii Razem i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Wybory prezydenta Krakowa odbędą się na przełomie sierpnia i września. Ukraińskie media obszernie komentują możliwe odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Większość komentatorów nad Dnieprem jest zdania, że sprawa może trwale popsuć relacje między naszymi krajami. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Oficjalnie Kijów kilkukrotnie tłumaczył się, że nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nie było w zamierzeniu antypolskie. Większość ukraińskich mediów przychyla się do takiego poglądu, stara się jednak wyjaśnić swoim odbiorcom, dlaczego przez Polaków ten krok mógł być odebrany jako wrogi. Wołyń to jedna z największych traum w pamięci Polaków. Czytamy w artykule BBC Ukraina. Jego autor Światosław Homenko stwierdza jednocześnie, że antyukraińskie nastroje są w Polsce wykorzystywane do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Jak ocenia, stosunki ukraińsko-polskie znalazły się na krawędzi najpoważniejszego kryzysu od wielu lat, a symbolem tego kryzysu jest zainicjowana przez prezydenta Karola Nawrockiego procedura pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego

0: najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraińskie media donoszą jednocześnie, że pod coraz większym znakiem zapytania jest udział Wołodymyra Zełenskiego w zaplanowanym na koniec czerwca w Gdańsku międzynarodowym szczycie poświęconym odbudowie Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Zarzuty spowodowania ciężkiego, trwałego kalectwa 17-letniego Dominika, także narażenia zdrowia i życia innych osób, usłyszał były kierownik pociągu, który dał sygnał do odjazdu, nie upewniwszy się, że wszyscy są bezpieczni. Do tego wypadku doszło w lutym na Mazowszu. Nastolatek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z dzieckiem w wózku. Skład ruszył, a chłopak spadł z peronu, stracił obie nogi i część dłoni. Podejrzany nie dopełnił obowiązków, tłumaczy Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
2: Kierownik pociągu nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka i przedwcześnie nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch.
1: Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. W Warmińsko-Mazurskiem trwają ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Ognista Burza. W związku z manewrami na drogach regionu możemy spotkać większą liczbę pojazdów wojskowych. To, jak słyszymy od mundurowych, nie powinno wzbudzać niepokoju. Kierowcy powinni stosować się do poleceń służb.
3: Jednocześnie zwracamy się z prośbą o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, pojazdy wojskowe oraz elementy infrastruktury wykorzystywanej podczas ćwiczenia, nieudostępnianie informacji dotyczących lokalizacji, tras przejazdu i miejsc stacjonowania wojsk.
1: Apelowała sierżant Sabina Mazurek z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Takie zdjęcia mogą zostać wykorzystane na przykład przez rosyjską propagandę lub agenturę. 133 instytucje z Polski i zagranicy, ponad 650 pokazów i eksperymentów. To wszystko czeka na ciekawych świata na 29. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza startuje w najbliższą sobotę w Warszawie. Szczegóły ma dla nas Przemysław Lis.
4: Piknik naukowy w tym roku odbywa się pod hasłem Z życia wzięte. W jego trakcie będziemy mogli przekonać się, jak wiele wytworów naszej cywilizacji, w tym narzędzi, z których korzystamy na co dzień, ma swoje korzenie w otaczającej nas przyrodzie. W trakcie pikniku naukowego, wykorzystując odpowiednio powiększone modele kwiatów, będzie można także spróbować swoich sił w roli owada, a dokładnie zapylacza.
5: Wykorzystamy nasze ręce, które zostaną zapylaczami i będziemy zapylać modele kwiatów.
4: Mówi Magdalena Schreiber z Centrum Nauki Kopernik.
5: Będziemy rozpoznawać rodzaje zapylaczy. Będziemy mogli sobie ocenić, który zapylacz jest pszczołą, a który na przykład muchą, bo niektóre muchy udają pszczoły bardzo skutecznie. Się nazywa mimikra.
4: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Pokazy naukowe potrwają do 19. Udział w nich nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przypominamy o alertach IMGW. Najsilniejsze burze i ulewy mają wystąpić na Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim do nawet 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najchłodniej jest nad morzem, tam od 18 do 20 stopni.
6: Klimat.
1: W związku z ulewami IMGW wydało ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wody w rzekach na południu Polski. Chodzi o zlewnie Nysy Kłodzkiej, Odry, Olzy, Soły, Skawy, Dunajca, Wisły i Sanu. Pozytywne informacje to te o jakości powietrza. W całej Polsce jest ona dobra lub bardzo dobra. Trwają zielone godziny, prawie 60% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Możemy dowolnie korzystać z prądu.
6: Klimat. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 8 minut temu minęła godzina 13. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
2: Za nami wiele godzin obrad, a my ciągle nie wiemy, czy prezydent Ukrainy jest nadal kawalerem Orderu Orła Białego. Inicjatywa pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego tego najważniejszego polskiego odznaczenia wyszła od prezydenta Karola Nawrockiego. I przypomnijmy, ma związek z decyzją prezydenta Ukrainy, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię Bohaterów UPA. My przenosimy się przed Pałac Prezydencki. Tam jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry, witaj Ewo.
2: Wiem, że masz najnowsze informacje na temat tego, kiedy możemy poznać decyzję prezydenta Nawrockiego w sprawie orderu. Przekaż nam ją, proszę.
3: Tak, rzeczywiście. Dziś, najpóźniej jutro poznamy tę decyzję, ostateczną decyzję prezydenta Karola Nawrockiego właśnie w sprawie tego ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Taką informację usłyszałam z tego najbliższego otoczenia prezydenta. Możemy się spodziewać, że nastąpi to w ciągu dosłownie maksymalnie kilkudziesięciu godzin. Z moich ustaleń wynika również, że to wczorajsze posiedzenie kapituły przebiegało spokojnie, debata była szeroka i pogłębiona. Nie było jednak jednomyślności wśród jej członków, a jest ich pięcioro. Oczywiście plus prezydent Karol Nawrocki jako wielki mistrz orderu. Wiemy również, bo to również usłyszałam z tego otoczenia prezydenta, że członkowie kapituły zostali poproszeni o wstrzymanie się od medialnych wypowiedzi do czasu ogłoszenia tej oficjalnej decyzji Karola Nawrockiego. No ale takie zobowiązanie oczywiście nie zostało nałożone na polityków. Tutaj, jak wiemy, od wielu dni trwa ożywiona debata. Cała polska klasa polityczna co do oceny decyzji Zełenskiego, czyli nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej, jest zgodna. Potępia to działanie, no ale już w ocenie samej inicjatywy prezydenta Nawrockiego, jeżeli chodzi o odebranie Orderu Orła Białego, tutaj jest podział. Trzeba ważyć różne interesy, tak mówił dzisiaj z sejmowej mównicy wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Z przeszłością trzeba stanąć w prawdzie, z przeszłością trzeba stanąć w szacunku, z przeszłością trzeba stanąć w wzajemnej relacji i mówić wprost przyjaciołom, czego oczekujemy. Ale myśląc o przyszłości, nie wolno zapomnieć o tym działaniu dzisiaj ukraińskim. I bardzo was proszę wszystkich o powściągliwość w tej sprawie.
3: W podobnym tonie wypowiadała się też dzisiaj w Polskim Radiu rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
5: Nie wyprzedzajmy wydarzeń. Na razie jeszcze prezydent nie podjął tej decyzji. Oczywiście, że wszyscy jesteśmy oburzeni decyzją prezydenta Zełenskiego. Dla nas, jako dla Polaków, UPA to po prostu są zbrodniarze i tutaj nie ma żadnych odcieni szarości, żadnego niuansowania. To jest dla nas oczywiste. Więc jasne jest, że każdy polski polityk czy polityczka potępia tę decyzję.
3: Wątpliwości co do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego nie ma z kolei prawa strona sceny politycznej. Poseł PiS Janusz Cieszyński uważa, że zbrodniarzy z UPA trzeba potępiać, a odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu za to, że gloryfikuje tę formację, to jest jedyna słuszna decyzja.
6: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. No, nie ma żadnego powodu, aby tak było. I to jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, że ta dyskusja się rozpoczęła.
3: Cały czas więc tutaj czekamy przy Kancelarii Prezydenta na ten oficjalny komunikat, który napłynie albo dziś, albo jutro, tak jak usłyszałam. Wiem, że część uczestników tego wczorajszego posiedzenia kapituły nie wróciła jeszcze do Warszawy. Nadal są w rezydencji prezydenckiej w Juracie, gdzie odbywało się to wczorajsze spotkanie, ta narada. No ale trzeba być po prostu cierpliwym i czekać. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny finał tej inicjatywy prezydenta.
2: Agnieszka Drążkiewicz. Przekażę na pewno Państwu te informacje, jak tylko
3: Oczywiście.
2: Się pojawi. Agnieszko, dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
1: Komentarz.
2: Połączyła się z nami pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Witamy. Dzień dobry pani doktor.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Pani doktor, czy ja mam dobre, odnoszę dobre wrażenie, kiedy...

0: Gdy obserwuję to, co się dzieje wokół tej burzy medialnej i politycznej, wokół i decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych, i tego, co wywołało to w naszym kraju, że to jest taki klasyczny przykład polityki historycznej, prowadzenia polityki historycznej.
1: Na pewno tak. I pani redaktor ma tutaj rację. Dodałabym do tego, że to ta polityka jest prowadzona na tak wysokim stopniu rozemocjonowania, że naprawdę trudno w jakiś sposób to sensownie komentować, bo mam takie wrażenie, że gdzieś wszyscy staliśmy się specjalistami i od orderu Orła Białego, i od tego, co stało się na Wołyniu, i od stosunków polsko-ukraińskich. A do tego dochodzą różnego rodzaju wypowiedzi polityków, którzy tylko i wyłącznie podgrzewają te emocje. No i jest też wielu polityków, którzy bardzo sprytnie wykorzystują właśnie tę negatywną emocję, żeby prowadzić swoją własną narrację wokół tych stosunków polsko-ukraińskich.
0: To rozłóżmy to na czynniki pierwsze, pani doktor. Najpierw ta pierwotna sytuacja, czyli decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Komentatorzy, znawcy również wewnętrznej polityki ukraińskiej mówią o tym, że ta decyzja mogłaby mieć związek również z tym, co teraz dzieje się w Ukrainie, i tej sytuacji wojennej, i konieczności obrony przed rosyjskim oprawcą i najeźdźcą, ale także tych wewnętrznych procesów, które w Ukrainie w tej chwili, również politycznych, zachodzą. No i że to nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych to jest taka próba zjednoczenia, budowania także mitu założycielskiego Ukrainy, która no, szuka tego poczucia swojej własnej narodowej tożsamości. Ja nawet byłabym skłonna zrozumieć, no może zrozumieć to złe słowo, przyjąć do wiadomości taki argument, gdyby nie to, że jesteśmy po latach wojny Ukrainy z Rosją i na pewno wśród tych, którzy bronili Charkowa, Mariupola i innych ukraińskich miast, znaleźliby się godniejsi, którzy zasługują na to, żeby ich imieniem nazywać jednostki wojskowe.
1: Dokładnie tak, pani redaktor. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, dlatego że z jednej strony oczywiście mamy tę sytuację wojenną, o której już mówimy, czyli właśnie próby takiej mobilizacji narodu ukraińskiego. Wiemy, że Wołodymyr Zełenski ma wewnętrznie bardzo trudną sytuację. No przede wszystkim jego poparcie spada. Wokół to środowisko, które jest wokół prezydenta, też tam mamy różne skandale, między innymi korupcyjne.
0: No tak, ci ludzie z najbliższego otoczenia prezydenta Zełenskiego skompromitowani aferą korupcyjną.
1: Dokładnie tak. Poza tym mamy w tej chwili spadek takiej chęci w ogóle uczestniczenia w tej wojnie ze strony młodych Ukraińców. Widać wyraźnie, że Wołodymyr Zełenski i w ogóle władze Ukrainy mają problem z mobilizacją. Zwłaszcza, że ta wojna wchodzi w dość ciekawą fazę. Ukraińcy są coraz aktywniejsi, jeżeli chodzi o ostrzeliwanie celów już na terytorium Rosji. No i mamy też kwestie związane z taką popularnością właśnie prezydenta. Ale tutaj dodałabym jeszcze jedną rzecz. Od 2014 roku, zresztą ja przebywając kilka razy na Ukrainie, muszę państwu powiedzieć, że ten początek w ogóle tworzenia się tożsamości ukraińskiej i sami Ukraińcy na to wskazywali, że są bardzo duże różnice pomiędzy wschodnią Ukrainą a Ukrainą zachodnią. Ja przypomnę, że Wołodymyr Zełenski nie posługiwał się kiedyś językiem ukraińskim i ten język ukraiński był traktowany tak trochę po macoszemu. Większość polityków, większość osób, zwłaszcza z tej wschodniej Ukrainy, jednak posługiwało się językiem rosyjskim. I ta wschodnia Ukraina do 2014 roku ciążyła w stronę Rosji i tak było widać, że Ukraina jest bardzo mocno podzielona. No i przyszedł rok 2014 właśnie i w zasadzie Ukraińcy zaczynają budować swoją nową tożsamość, tożsamość narodową. I właśnie język ukraiński staje się coraz bardziej popularny. W zasadzie już w tej chwili posługiwanie się językiem rosyjskim stało się passé w Ukrainie. Do tego jeszcze mamy próbę tworzenia właśnie tych zrębów takiej próbę odnalezienia bohaterów, którzy mogliby stać się osobami, które no jakby utwierdzałyby w tej tożsamości Ukraińców. No i pewnie stąd jest ta kwestia właśnie ustalenia bohaterów UPA, że mają być patronami jednej z jednostek. Ja chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że właśnie świadomości Ukraińców.

0: Mińskiej do niedawna w ogóle bohaterowie UPA w takiej ogólnej świadomości oni nie funkcjonowali.
1: No to słowo bohaterowie bierzemy w cudzysłów, prawda, pani
0: Oczywiście,
1: doktor?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Ja posługuję się tą nomenklaturą, którą tutaj pan prezydent Zełenski, której używa. Więc to też jest następna kwestia. Z drugiej strony zwróćcie państwo uwagę, że te właśnie kwestie polsko-ukraińskie, one są kompletnie nierozwiązane i bardzo wielu Ukraińców w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak ta historia wyglądała pomiędzy naszymi krajami. I tu zarówno w okresie międzywojennym, jak i już sama II wojna światowa, jakby okres powojenny, to jest ogromna trudność, żeby to wszystko złożyć i tak jakby z tej skomplikowanej historii dać jakąś prostą odpowiedź, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę Ukrainy. Więc tu naprawdę myślę, że Ukraińców czeka jeszcze bardzo duża praca, tak jak zresztą inne narody, które były oskarżane o zbrodnie ludobójstwa. Ja przypomnę chociażby, że Niemcy bardzo długo nie mogli się zmierzyć ze swoją historią. Dopiero lata 60. i Die Neue Ostpolitik to tak naprawdę jest zupełnie nowe spojrzenie na ofiary II wojny światowej. Więc takich sytuacji w Europie mieliśmy naprawdę bardzo dużo, więc przed Ukraińcami ogromna praca, żeby zrozumieć swoje miejsce w Europie i żeby pogodzić się z tą historią, no, która nie jest akurat w tej sytuacji jakoś specjalnie chwalebna.
1: Dobrze, pani doktor, to teraz to, co ten gest, ta decyzja prezydenta Zełenskiego wywołała w Polsce. Ta pierwsza reakcja, o której mówimy także dzisiaj, czekając na ostateczną decyzję prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak pani te decyzje, te propozycje prezydenta Nawrockiego ocenia? Bo różnie tutaj się też te oceny pojawiają. Jedni twierdzą, że to jest reakcja nadmiarowa. Inni podkreślają, że no tak jak słyszeliśmy w relacji Agnieszki Drążkiewicz, decyzja Wołodymyra Zełenskiego to jest naplucie w twarz Polsce i Polakom, więc trzeba adekwatnie reagować na to, co się wydarzyło.
0: Niewątpliwie myślę, że nie ma osoby, która by decyzję Wołodymyra Zełenskiego oceniała pozytywnie, więc jak najbardziej ja też oceniam ją jednoznacznie negatywnie, bo nawet te potrzeby wewnętrzne, no nie da się wytłumaczyć wszystkiego potrzebami wewnętrznymi. Ale z drugiej strony myślę, że Polacy i polscy politycy powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ta polityka nasza zagraniczna ma być kształtowana, na ile dyplomacja ma tutaj odpowiedzieć nam na pytania, dlaczego tak się stało, czy akurat odebranie tego orderu Orła Białego to nie jest właśnie decyzja nadmiarowa. Moim zdaniem jest trochę nadmiarowa, dlatego że zdajmy sobie sprawę z tego, że no jakby mamy też te kanały dyplomatyczne. Ja oczywiście mam tego świadomość, że najwyraźniej, bo też zwróćmy uwagę, jest taki zwrot po weekendzie, kiedy jednak politycy ukraińscy spotkali się z polskimi przedstawicielami MSZ i kancelarii prezydenta. Widać, że gdzieś jakby te rozmowy rozpoczęły się, taki dialog się rozpoczął. Myślę, że to, że pan prezydent jednak zwleka z ogłoszeniem decyzji co do orderu Orła Białego, to też jest odpowiedź na to, że jednak jakiś ten kanał dyplomatyczny zadziałał i coś się dzieje i że jednak ten dialog się rozpocznie i obaj politycy, mówię tu o Karolu Nawrockim i Wołodymirze Zełenskim, no z twarzą wyjdą z tej bardzo trudnej sytuacji, ale myślę, że tym trudniejszej dla Ukraińców.
1: A co z postawą polskiego premiera? Bo zmieniała się postawa i polityków koalicji rządzącej i samego premiera Donalda Tuska wobec niedecyzji Wołodymyra Zełenskiego. No bo tutaj ona była od początku i zawsze krytyczna, ale wobec tej reakcji prezydenta Karola Nawrockiego. Czy dostrzega pani symptomy no jakiegoś rodzaju porozumienia ponad tymi partyjnymi, politycznymi podziałami między ośrodkiem prezydenckim a rządem w tej sprawie?
0: Panie redaktor, ja myślę, że wszyscy tutaj w Polsce mamy nadzieję, że te dwa ośrodki zaczną być jednym ośrodkiem, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, bo proszę zwrócić uwagę, jak bardzo politykę zagraniczną przegrywamy. Nie jesteśmy zapraszani do różnych na różne fora, na różne spotkania z tego właśnie powodu, że bardzo trudno naszym partnerom zagranicznym prowadzić politykę z Polską, bo ci partnerzy do końca nie wiedzą, kto jest tym ośrodkiem decyzyjnym albo jakie zaproszenie danej osoby wywoła skutki wewnętrzne. Więc

0: Czas najwyższy, żeby tutaj oba te ośrodki się ze sobą dogadały i właśnie prowadziły taką wspólną politykę, bo przegrywamy na każdej linii. Nie jesteśmy zapraszani i do Donalda Trumpa, proszę zwrócić uwagę, to słynne spotkanie, kiedy takie pierwsze przywódców europejskich, tam Polski zabrakło przy tym dość dużym stole, bądźmy szczerzy. Teraz mamy kwestie związane już z relacjami europejsko-ukraińskimi i ewentualną odbudową Ukrainy. Też jesteśmy w dużej mierze przez te gremia europejskie pomijani w tych spotkaniach, więc czas najwyższy, żebyśmy poszli po rozum do głowy, bo stawka jest bardzo wysoka. Z jednej strony nasze bezpieczeństwo, a z drugiej strony to, w jaki sposób Polska będzie kształtowała swoją politykę zagraniczną już po, miejmy nadzieję, zakończonej wojnie w Ukrainie.
1: Zastanawiamy się, pani doktor, czy ewentualne odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu to jest reakcja adekwatna, nadmiarowa czy nie. A może należałoby się zastanowić nad tym, czy ona będzie skuteczna, czy taki gest bardzo symboliczny wpłynie w jakiś sposób na otrzeźwienie i wywołanie tej fali empatii i zrozumienia dla historycznej wrażliwości Polaków przez stronę ukraińską. Może są na to inne sposoby i warto je rozważyć i warto po nie sięgnąć.
0: Na pewno tak, ale z drugiej strony, pani redaktor, ja też dostrzegam takie pozytywne aspekty tej kwestii, bo jeżeli rzeczywiście dzięki temu, że pan prezydent Karol Nawrocki postanowił o takim rozpoczęciu takiej dyskusji wokół odebrania tego orderu, to być może do świadomości ukraińskiej właśnie przebiją się takie informacje, że jest to dla nas bardzo drażliwy temat, temat nierozwiązany i być może to też zmieni sposób myślenia Ukraińców o Polakach, o rzezi wołyńskiej. Może więcej osób dowie się o tej sytuacji, która miała miejsce w trakcie II wojny światowej. I być może nastąpi tu jakaś zmiana w dialogu obu narodów, bo to też jest bardzo potrzebne. Tylko z drugiej strony, no właśnie, proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, że cały czas jesteśmy w takich kategoriach narracji, a nie rozmawiania o faktach. Mhm. I jesteśmy znowu właśnie, bardzo dużo jest tych emocji, cały czas trochę nas rzuca od prawa do lewa, zamiast właśnie prowadzić taką spokojną politykę, trochę może cofnąć się do tyłu, trochę może pomyśleć, w jaki sposób można wykorzystać tę sytuację. No, trudno powiedzieć, ale rzeczywiście próbujmy przynajmniej wykorzystywać tę fatalną decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do tego, żeby stworzyć być może kompletne nowe otwarcie dla naszych stosunków.
1: I poszukać ustępstw gdzie indziej, jeśli chodzi o te relacje polsko-ukraińskie?
0: Myślę, że przede wszystkim ja oczekiwałabym takiego silnego tutaj podejścia władz Ukrainy do tego, żeby dostrzec, że dla Polaków ta jest cały czas bardzo jątrząca się rana, że cały czas dyskutujemy o tym, że nie ma ekshumacji pochówków, nie ma właśnie tych kwestii, te kwestie są nierozwiązane, więc mam cichą nadzieję, że być może Wołodymyr Zełenski też będzie potrafił i jego otoczenie będzie potrafiło właśnie takie, o jakich marzylibyśmy wnioskach, żeby takie wnioski wyciągnął.
1: No i na to nakłada się jeszcze, pani doktor, jedna kwestia, być może do rozważenia bardziej przez socjologa, ale o panią także o to zapytam, czyli o te nastroje antyukraińskie w Polsce i możliwe ewentualne antypolskie w Ukrainie.
0: Ja mam takie wrażenie, że zwróćmy zresztą uwagę, że te pierwsze takie komentarze, które pojawiły się po stronie ukraińskiej, to było takie usztywnienie stanowiska ukraińskiego. To nie było to cofnięcie się, tylko właśnie bardzo mocne podejście, że tutaj nikt nam nie będzie mówił, kogo my mamy czcić,
1: tak,
0: a kogo
1: że historia
0: my nie mamy
1: Ukrainy
0: nie,
1: nie będzie pisana we Warszawie.
0: Dokładnie tak. Więc pytanie, czy tego rodzaju polityka jest nam potrzebna, czy tego rodzaju dialog jest nam potrzebny, czy jednak właśnie uświadomienie Ukraińcom, że jest to dla nas kluczowa kwestia i jakby niewątpliwie jedna z najważniejszych w tej chwili w stosunkach polsko-ukraińskich. Natomiast niestety wielu polityków, co zresztą widać i w Sejmie, i widać w mediach społecznościowych, wykorzystują ten moment, który jest w tej chwili w Polsce, kiedy te nasze nastroje antyukraińskie są niestety bardzo złe. I to jest taki moment, który też niestety politycy wykorzystują, żeby tę złą emocję podgrzewać, zamiast powinno to iść kompletnie w innym kierunku. I mam nadzieję też, że niektórzy się opamiętają w tym takim rozemocjonowaniu.
1: Dzisiaj

0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje o to, że o mądrość, o to, żeby któraś ze stron tego konfliktu tą mądrością się wykazała i okazała się mądrzejsza. Krótko na koniec naszej rozmowy, pani doktor, co to znaczy być mądrzejszym w tej sytuacji patowej niezwykle, która zaistniała po tej decyzji Władimira Zełenskiego i być może zaistnieje po tym, kiedy zapadnie decyzja o odebraniu mu Orderu Orła Białego?
1: Myślę, że Polska powinna dokładnie stwierdzić, jakie są cele nasze w polityce zagranicznej między Polską a Ukrainą, czyli te nasze cele europejskie. Kim mamy być dla Ukrainy w Europie? Jak Ukraina może być partnerem naszym w Europie? I spróbować pod to konstruować całą strategię funkcjonowania właśnie no w naszej niestety też polityce historycznej.
0: Mniej emocji, więcej konkretów. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była z nami. Bardzo pani dziękuję. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Reklama. Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
3: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
4: Cicho, wiem.
2: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek pogodowy raport. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 13 województw. Burzom będą towarzyszyły ulewy i bardzo silny wiatr. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie, mówi nam Piotr Szuster z IMGW.
7: Przewidywane sumy opadów mogą wynieść do 30 mm, punktowo mogą osiągnąć 45 mm, mogą wystąpić silne porywy wiatru oraz opady gradu. Burze będą mogły również występować jutro i w czwartek, głównie na południu i południowym wschodzie kraju.
6: Oprócz burz mieszkańcy centralnej i południowo-wschodniej części kraju muszą się liczyć z upałami. Termometry mogą dziś wskazać nawet 30 stopni w cieniu. Takie wartości nie utrzymają się długo. Jutro po ulewach czeka nas ochłodzenie. Sprzęt kupiony dzięki środkom SAFE nie trafi na Ukrainę, zapewnia szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pojawiające się informacje w tej sprawie nazywa fake newsami.
8: Żaden sprzęt wojskowy i żadna część tego sprzętu nie trafi na Ukrainę. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, przez który jest realizowany program SAFE, finansuje tylko zakupy dla polskich sił zbrojnych. I tak jest w ustawie i tak będzie realizowany.
6: Szef MON-u odniósł się także do decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia UPA. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ta decyzja jest nie do przyjęcia. Dziś, najpóźniej jutro, prezydent Nawrocki ma poinformować, czy Zełenski straci najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. Chcą zmian w prawie łowieckim, więc zbierają podpisy pod wnioskiem do Sejmu. Aktywiści rozpoczęli akcję Uwaga Polowanie. Przekonują, że obecne prawo jest niedostosowane do obecnych standardów ochrony zwierząt. Domagają się także większej kontroli nad działaniami Polskiego Związku Łowieckiego. Ambasadorem akcji jest muzyk Krzysztof Skiba.
9: To jest krwawe hobby. W ciągu ostatnich 30 lat zamordowano kilkadziesiąt osób w trakcie polowań. Ostatnio nawet emerytowany myśliwy postrzelił własną wnuczkę, więc te rzeczy dzieją się nie tylko na polowaniach, ale w czasie przygotowań, podczas libacji, po polowaniach.
6: Zbiórka podpisów trwa. By obywatelski projekt trafił do Sejmu, potrzeba 100 tysięcy podpisów. Na koniec jeszcze krótka podróż do Krakowa. Na rynku głównym pojawi się nowa fontanna. Zaprojektowała ją pracownia z Kielc Michał Gdak, która wygrała konkurs. Według jury praca Gdaka jest uniwersalna, współczesna, nieagresywna, nie koliduje z budynkami sąsiednimi, w tym z Kościołem Mariackim. Nowa fontanna powinna być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: 33 minuty temu minęła godzina 13.
1: Stan dnia.
0: Dziś Komisja Europejska prześle unijnym krajom projekt 21. pakietu sankcji. Szefowa Komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że jednym z elementów będzie sztywny limit cenowy na rosyjską ropę. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej, z którą my teraz się właśnie łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co jeszcze ma się znaleźć w tym 21. pakiecie sankcji na Rosję?
2: Jeśli chodzi o ten limit cenowy na rosyjską ropę, to jest kluczowa informacja. Ten limit był ustalony w 2022 roku, zaraz po wybuchu wojny w grudniu wszedł w życie Unia Europejska wspólnie z grupą G7 i on miał ograniczyć wpływy do budżetu Kremla ze sprzedaży rosyjskiej ropy. Tylko nikt nie przewidział tego, co się zdarzyło teraz. Blokada cieśniny Ormus, szybujące ceny ropy, to wszystko spowodowało, że ten limit cenowy po prostu już nie ma sensu. On jest niemal dwukrotnie wyższy niż te ceny rosyjskiej ropy są niemal dwukrotnie wyższe niż ustalany był limit cenowy. On jest dostosowywany, to jest pułap 15% mniej niż cena rynkowa. Więc Komisja Europejska zaproponowała, żeby ustalić sztywno ten limit cenowy na obecnym poziomie, żeby Rosja po prostu nie korzystała na blokadzie cieśniny Ormus. To po pierwsze. I potwierdziły się też moje informacje, jeśli chodzi o kolejne rosyjskie banki. Długa lista, prawie 30 banków objęte zakazem transakcji. Ponadto są też ograniczenia importowe. Jest nowość i tu przyznam, o tym nie wiedziałam. Są ograniczenia importowe w sektorze rybnym. To znaczy Unia Europejska nie będzie sprowadzać poszczególnych gatunków ryb z Rosji. To, jak słyszę od ekspertów z Komisji Europejskiej, ma odczuć Rosja dotkliwie, bo to są duże pieniądze obecnie, które wciąż zasilają budżet Kremla. Dosyć ciekawym ruchem jest zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich wojskowych i weteranów. To nie jest nowa sprawa, tylko nikt nie przypuszczał, że to się już teraz pojawi. Acz apele krajów takich jak Estonia. Estonia w ogóle zaczęła o tym mówić w Unii Europejskiej, bo sama zakazała już wjazdu na swoje terytorium. Ale ten apel popierała też między innymi Polska, popierały kraje bałtyckie, popierały kraje nordyckie. I Komisja Europejska wysłuchała tych apeli. Wszyscy, którzy walczyli na Ukrainie bądź walczą od rosyjskiej napaści, nie będą mieli wjazdu na teren Unii. To też ma być dotkliwym ciosem dla Rosji. Jeśli chodzi o kolejne szczegóły, to ja wciąż je poznaję. To są te takie kluczowe, które mają jeszcze bardziej zdławić rosyjską gospodarkę. Kryptowaluty, to jest też takie uderzenie w Rosję. Nie zapominajmy tylko, że to na razie jest projekt 21. pakietu i teraz zaczną się kluczowe negocjacje wśród unijnych krajów, a do przyjęcia tego pakietu, jak dla każdego, potrzebna jest jednomyślność.
0: Beata Płomecka z Brukseli prosto Państwu o tym opowiadała. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Komentarz,
0: którego udzieli nam teraz pan profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Słyszymy o projekcie 21. pakietu już sankcji unijnych nałożonych, nakładanych na Rosję. Na ile to jest skuteczny oręż w walce z putinowską Rosją, która wypowiedziała wojnę naszemu wschodniemu sąsiadowi Ukrainie?
3: Znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę, że to już jest 21, no to pokazuje, że ta skuteczność nie jest aż taka, jak żeśmy oczekiwali. Inna sprawa, że żeby sankcje naprawdę były skuteczne, to bolą obie strony. Nie ma tak, że jedna strona jest tą, którą obejmują sankcje, a druga strona tego nie odczuwa. Dlatego też myślę, że i te sposoby nakładania tych sankcji, które uwzględniają jednak interesy wszystkich państw członkowskich, powoduje, że Rosja potrafi pomiędzy nimi sobie spokojnie manewrować. No a poza tym jesteśmy zglobalizowanym światem i ten obszar, na którym Rosja może współpracować w różnej formie, jakoś okazuje się, że wystarcza na prowadzenie działań wojennych i na zdobywanie środków.
0: Beata Płomecka zwracała uwagę, że w tym pakiecie 21, w tym projekcie 21 pakietu sankcji jest zapis o tym sztywnym limicie cenowym na rosyjską ropę i to jest ten czynnik, który się pojawia w związku z tym, co dzieje się także na Bliskim Wschodzie. Wojna w Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem wpływa także na to, jak wygląda to, co się dzieje w Ukrainie i wpływa na

0: realia wojny Rosji z naszym wschodnim sąsiadem.
1: Znaczy na pewno wpływa, natomiast nie wiem, czy akurat Rosja aż tak mocno korzysta na tych cenach ropy, dlatego że po pierwsze musi mieć sposób na eksport ich i tutaj z flotą cieni jest coraz trudniej. Tak samo Rosjanie mają problem, bo Ukraińcy im niszczą porty oraz całą infrastrukturę, która służyła eksportowi tej ropy. Problem polega na tym, że Rosjanie i tak bardzo dobrze zarobili, bo Trump w momencie, w którym zniósł sankcje na rosyjską ropę, żeby utrzymać ceny surowca na rynku, spowodował, że setki tych tankowców z floty cieni, które nie bardzo mogły ze sobą co zrobić, bardzo szybko dopłynęły do odbiorców i to wszystko, co miały na pokładach, sprzedały. I to był ogromny zastrzyk gotówki, który Putin dostał. Więc owszem, ten żelazny system oparty na, powiedzmy, stałych cenach będzie fajny, no ale dopóki Amerykanie nie będą zgodni z nami i będą pozwalać na handel ropą, no to niewiele to zmieni.
0: No ale też była taka dość przytomna reakcja Ukraińców, którzy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie precyzyjnie ostrzeliwali infrastrukturę rosyjską, tę związaną z produkcją paliw i z wydobyciem ropy.
1: No tak, bo to spowodowało kilka kryzysów. To znaczy po pierwsze kryzys dotyczący naprawy tego wszystkiego i wyłączenia tego z użytku. Druga rzecz to braki paliwa na rynku wewnętrznym i przez to uniemożliwienie eksportu. Stąd między innymi też polowanie na te statki z floty cieni. No i stąd mamy Konstancę. No Konstanca była jednak prawdopodobnie ukraińską próbą przechwycenia z jednostek, która tam była.
0: Panie profesorze, jeszcze jeden zapis w tym projekcie 21 pakietu sankcji, na który zwracała uwagę i Beata Płomecka, i depesze, które mam teraz przed sobą. Komisja Europejska zaproponowała zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich żołnierzy, weteranów, jeśli można użyć tego sformułowania, wojny z Ukrainą. To jest coś więcej niż tylko symbol, bo słyszymy o tym, że głównie państwa nordyckie, państwa bałtyckie, Estonia przede wszystkim domagała się takiego zapisu.
1: Ten zapis powinien się znaleźć w chwili wybuchu wojny, wtedy by rzeczywiście oddziaływał naprawdę mocno. Dzisiaj tak naprawdę Rosja jest systemem zamkniętym, w którym szansa na to, żeby ci ludzie wyjechali w kierunku Europy, jest niewielka. Nawet jeżeli byś bardzo chcieli. Tutaj jest też problem taki, w jaki sposób my jesteśmy w stanie zweryfikować, kto wziął udział w działaniach wojennych, a kto nie. No nie mamy spisów poborowych ani list żołdu Armii Federacji Rosyjskiej, więc to będzie na zasadzie po prostu śledztw z naszej strony. Tutaj myślę, że naprawdę mocno by uderzyły. Nie wiem, jak to jest rozwiązane teraz, bo jeszcze się nie przyglądałem temu, ale zablokowanie tak naprawdę wszystkim oficerom, podoficerom z sztab generalny i wszystko w górę. Odcięcie tej grupy. Dlatego, że no tak naprawdę część może powiedzieć, no dobra, my tam służymy w innych jednostkach i nie mieliśmy nic wspólnego formalnie z wojną na Ukrainie i możemy wjeżdżać. Więc albo dostatecznie wszyscy żołnierze, oficerowie Federacji Rosyjskiej mają zakaz wjazdu i wtedy boli.
0: Dlaczego krajom bałtyckim aż tak bardzo na tym zależy? Oni się obawiają, Estończycy na przykład, o których wspomniała w swojej relacji Beata Płomecka, inwazji tych zielonych ludzików w takiej właśnie formie?
1: Oczywiście, że można w taki sposób to zrobić. Zielone ludziki akurat na Krymie nie były jakimiś no-name'ami, tylko grupami wojsk specjalnych przygotowanych do działania. Natomiast można w jakiś sposób przerzucić osoby na teren Unii Europejskiej i potem próbować przy ich udziale zorganizować jakieś operacje, zamieszki. I tutaj wcale się nie dziwię państwom bałtyckim, że jest strach. Pamiętajmy, jak kończyła grupa Wagnera i jak na Białorusi się znaleźli żołnierze, to też wszyscy się zastanawiali, czy nie będzie próby jakiegoś przerzucenia tych ludzi w taki czy w inny sposób do Europy, no bo przecież oficjalnie to byli najemnicy, a nie żołnierze, a tak naprawdę były to grupy specjalnie przygotowane do operacji przez Federację Rosyjską.
0: Mówimy o obawach krajów bałtyckich, no te obawy podsycane tym, co działo się na przykład na niebie nad Łotwą w ostatnim czasie. Myśliwce NATO zestrzeli drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Kolejna czerwona granica przekroczona, panie profesorze?
1: Nie,

0: To nie są już czerwone granice, to jest naturalna mgła wojny. Przede wszystkim to pamiętajmy, że jeden dron, który zestrzelono nie tak dawno, był ukraiński, teraz podobno rosyjski. W pewnym momencie sami nie wiemy, czy to jest ukraiński, czy rosyjski. Takich naruszeń będzie bardzo dużo, dlatego że zaostrza się ta wojna, którą prowadzi Ukraina, zwłaszcza w działaniach tych na kierunku państw bałtyckich, Bałtyku, Petersburga, i te korytarze dronowe między innymi przebiegają tutaj przez granicę pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami bałtyckimi, bo tamtędy jest stosunkowo najłatwiej przejść. Tak więc tu mamy problemy. Będziemy mieli problemy pewnie dalej w Rumunii, bo tam też widać, że Rosjanie korzystają przy okazji z tych działań rosyjskich, prowokując ze swojej strony. Myślę, że może się znowu zdarzyć coś na kierunku Polski, bo dlaczego nie?
1: Czy to, co się dzieje teraz, to jest w jakiś sposób realizacja tych przewidywań, zapowiedzi polskiego premiera? Pamiętamy ten słynny wywiad dla Financial Times, kiedy mówił o tym, że kwestia jakiegoś rodzaju, nie chcę użyć słowa inwazji, ale interwencji, to też może nie jest najlepsze sformułowanie. Nie przychodzi mi do głowy nic teraz lepszego. Rosji wobec krajów członków Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest już kwestia liczona nie w latach, a w miesiącach.
0: Znaczy, ja osobiście uważam, że ta wypowiedź była trochę szkodliwa, dlatego że właśnie tego typu narracja, mówienie o tych zagrożeniach w taki sposób jest tym, co chce Federacja Rosyjska, bo ona przede wszystkim operuje psychologicznie. Ona nie potrzebuje zielonych ludzików, wystarczy doprowadzić do sytuacji, w której my będziemy sami mówili o tym, sami się zastanawiali, gdzie oni są, widzieli w różnego rodzaju wydarzeniach jakiś tam palec służb specjalnych, kiedy to my będziemy się napędzać, a nie oni. Bo tak naprawdę nie zawsze akurat Rosja jest w stanie przeprowadzić operacje, które nam się wydaje, że są oczywiste, i nie zawsze też chce. Więc tutaj kluczem jest to, co ja zawsze powtarzam. Rosja to jest taka ryba rozdymka, która ma przede wszystkim straszyć. A jeżeli my już sobie ten strach wbudujemy i będziemy nim operować, to tym lepiej dla Federacji Rosyjskiej, bo to osłabia nas wewnętrznie. Kiedy rozmawiamy o tym, kiedy pytamy, kiedy mówimy o tym, to buduje się w nas takie poczucie zagrożenia i tego, w jaki sposób to rozwiązać. Albo się zbroić, no ale coś zbrojenie pomaga, skoro te zagrożenia są, no to może w jakiś sposób trzeba jednak obłaskawić tego szalonego partnera na wschodzie.
1: Użył pan, panie profesorze, takiego sformułowania mgła wojny. Czy w tej mgle wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, gdzieś rozmywają się kontury takich prawdziwych, realnych relacji polsko-ukraińskich? Pytam o to oczywiście w świetle tych ostatnich wydarzeń związanych z decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia jednostce wojskowej, imienia bohaterów UPA. Bierzemy to w cudzysłów. I teraz zastanawiamy się, jaka będzie reakcja ze strony polskiego prezydenta. Czekamy, to podobno kwestia już nawet może godzin, w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
0: Właśnie mamy problem, bo moim zdaniem te dawne demony, które gdzieś tam powodują, że jedna i druga strona wyciąga przeciwko sobie określone narzędzia, określone wydarzenia historyczne, powoduje, że my jesteśmy podatni i Ukraińcy są podatni właśnie na symbole. I z jednej strony te symbole jednej i drugiej stronie mogą służyć jako wzmocnienie, powiedzmy, tej wewnętrznej polityki. Z drugiej strony Ukraina chyba jest pod tym względem mniej trochę dojrzała niż Polska, bo my mówiliśmy, że przecież Żeligowskiego moglibyśmy wyciągnąć na sztandary i wiele innych osób, ale wiemy, jakie to są uczucia między innymi na kierunku państw bałtyckich, więc nauczyliśmy się tutaj choć trochę prowadzić tą politykę historyczną w sposób ograniczony. Tutaj pytanie, czy Zełenski zrobił to sam z siebie, czy ktoś mu podpowiedział. Myślę, że Zełenski już, jego ekipa widzi wstępnie to, że może nastąpić jakieś zawieszenie broni i że w pewnym momencie pojawią się jakieś wybory, a więc trzeba walczyć o głosy osób, a nie tylko żołnierzy. Żołnierzom na froncie akurat to kompletnie nie było potrzebne, a poza tym zastanawiam się, dlaczego nie ma tej wiary w

0: tych wszystkich, którzy teraz walczą.
1: Tak, to też mi towarzyszy, panie profesorze. Po co sięgać po ludzi z UPA, skoro ma się bohaterów na wyciągnięcie ręki?
0: Ja się zastanawiam, dlaczego zamiast bohaterów UPA nie nazwano, skoro to jest taka jednostka specjalna, nie nazwano jej po prostu imieniem na przykład Ducha Kijowa. Symbol, który był ogromny dla walki, dla możliwości, dla podtrzymywania ducha i naprawdę mógłby być. Jest wiele takich elementów, które są. Natomiast no, gdzieś tam ta kwestia UPA jako tej formacji antykomunistycznej się utrwaliła. Tylko, że właśnie formacja antykomunistyczna, która była jednocześnie siłą rzeczy częściowo proniemiecka w niektórych momentach i na pewno w swoich działaniach między innymi antypolska. I to prowadziło do po prostu piekła, które tam działało. Pamiętajmy, że z jednej strony to byli Ukraińcy, którzy mordowali, z drugiej strony byli Ukraińcy, którzy ratowali. Były odwety polskich oddziałów, były różnego rodzaju rosyjskie partyzantki, które po cichu prowokowały obie strony, bo na tym zależało. No więc demony są wyciągane i uważam, że one szkodzą jednej i drugiej stronie, bo jesteśmy tak zaprogramowani akurat na ten symbol, że nie ma możliwości zasadniczo porozumienia się. I to jest zysk Federacji Rosyjskiej i tego kompletnie nie rozumiem.
1: No tak, bo rzeczywiście w tym konflikcie, jeśli zastanawiamy się nad tym bilansem zysków i strat, no to zyski są ewidentnie po stronie Federacji Rosyjskiej i to zyski takie oddawane Rosjanom za darmo.
0: Tak, absolutnie za darmo, dlatego że Rosjanie w zasadzie nie muszą nic robić poza podbijaniem piłeczki w przestrzeni informacyjnej, a jednocześnie to jest symbolika, która powoduje, że żadna ze stron nie może się cofnąć. Nie bardzo może się cofnąć Zełenski ze względu na to, że to jest im potrzebne, części jego ludzi, jako symbol walki, jako symbol niezłomności. Nie może się cofnąć Polska, dlatego że my mamy tą pamięć Wołynia i zbrodni wbudowaną. Co ciekawe, jednocześnie te, powiedzmy, ekshumacje przebiegają i tutaj na szczęście nic nie zostało zablokowane, ale samo odbieranie, nadawanie orderów, no dobra, no to tak jak napisał wicepremier Sikorski, no ale zabierzmy także Schröderowi.
1: Tak. Panie profesorze, to jakie jest wyjście z tej patowej sytuacji? Najrozsądniejsze, najlepsze, najskuteczniejsze?
0: Nie ma. Już na tym etapie nie ma wyjścia. Tak naprawdę...
1: Grozi nam rozłam? Regres w tych relacjach polsko-ukraińskich?
0: Już widać regres, dlatego że Ukraina też prowadzi bardzo taką specyficzną politykę, w której ona szuka, powiedzmy, przyjaciół, czy też szuka interesariuszy, którzy są silni. I Polska została tutaj sklasyfikowana przez Ukrainę jako ta słabsza. I widać wyraźnie tę grę na Niemcy, na Francję, na Wielką Brytanię.
1: No tak, ostatnie spotkanie w Londynie, prawda?
0: I ciągłe te założenia, że dobra, Polska będzie musiała się podporządkować. Więc to nie jest dobre, ale niestety no, Ukraina gra w taki sposób, bo liczy na to, że jej pozycja będzie w tym momencie silniejsza na przykład niż interesy polskie, więc uda się pewne rzeczy narzucić. To jest droga donikąd, bo to nie chodzi o to, czy ktoś komuś narzuci jakieś swoje interesy, tylko czy tak naprawdę będzie prawdziwy partner i sąsiad graniczący, czy nie. Jeżeli pójdziemy w kierunku tej tylko i wyłącznie pamięci historycznej i grania na zasadzie, to już Polska, to teraz możemy sobie trochę odpuścić, no to będzie to błogosławieństwo dla służb białoruskich i rosyjskich. I co jest najgorsze, to jest oparte właśnie o te takie nasze uczucia. To musi się wypalić, to musi, tak naprawdę musi zniknąć wraz z pamięcią określonych ludzi. Nie to, że były te zbrodnie, tylko my cały czas mieliśmy to wgrane w naszą pamięć. Od 1944-1945 roku był to element operacji od komunistów i Rosjan, którzy to podtrzymywali, poprzez walkę tutaj jako symbolu, prawda, prawych i sprawiedliwych z jednej strony, a tych, którzy są niewystarczająco patriotyczni z drugiej. Ten podział i wykorzystanie tego akurat jest fatalne, bo tak naprawdę oczywiście, że musimy żądać od Ukrainy, żeby w jakiś sposób pilnowała tej swojej polityki historycznej, Ale jeśli my będziemy dawali się prowokować,

reagować, to myślę, że część polityków ukraińskich będzie to chciała wykorzystywać właśnie ze względu na to, żeby pokazać, że no

0: reagowali na wojnę na Ukrainie nie tak, jak oni zakładali. Oni zakładali, że jednak będziemy częściowo, nie wiem, zadowoleni z tego faktu, albo da się rozgrywać właśnie Polskę i Ukrainę bardzo mocno. Natomiast myśmy zachowali się w sposób, który ich zaskoczył. I to oznaczało, że ten szacunek, taką potrzebę wsparcia dla Ukrainy trzeba było wyłączyć. I wielka propaganda rosyjska, która wówczas ruszyła, ona powoli, bezustannie sączyła nam to do głów. I to się udawało właśnie dlatego, że po jednej, po drugiej stronie te UPA jako symbol był wystarczająco silnym zapalnikiem, by go uruchamiać. I niestety nadal wystarczy uruchomić tylko i wyłącznie to, by zakłócać te porozumienia. Być może, że to się wypali gdzieś tam wewnętrznie i znowu wrócimy do normalności. Natomiast ważne jest też to, w którym kierunku pójdą nasi politycy i w którym kierunku pójdą ukraińscy politycy, realizując swoje cele. Bo Ukraina i ukraińscy politycy będą grali wyłącznie na siebie i nie zawsze akurat będziemy z nami po drodze.
1: No i pozostaje jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, które dzisiaj zostanie jeszcze w naszej rozmowie bez odpowiedzi, o ten kapitał społeczny i o relacje społeczne, takie międzyludzkie, które wytworzyły się po wybuchu wojny w Ukrainie i które zbudowaliśmy, no właśnie, które zbudowaliśmy dzięki tej fali pomocy, która przyszła bardzo spontanicznie ze strony Polaków udzielających schronienia swoim ukraińskim sąsiadom. Myślę, że w tej dyskusji za często zapominamy jeszcze o tym społecznym aspekcie całej tej sprawy, ale tak jak powiedziałam, dzisiaj już zabraknie nam czasu, żeby się nad tym pochylić. Pan profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Się. Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i...

0: i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 25 lat dla Dawida Mirkowskiego jest wyrok w sprawie brutalnej zbrodni na Nowym Świecie w Warszawie. Sprawa jest delikatna, eksperci zalecają powściągliwość. Wracamy do możliwego odebrania polskiego orderu prezydentowi Ukrainy. Będzie też co nieco o sporcie i finansach. Wartość marketingowa Mai Chwalińskiej wystrzeliła. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Dawid Mirkowski skazany na 25 lat więzienia za śmiertelne pobicie na Nowym Świecie. Taki jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Do tego skazany ma zapłacić 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia na rzecz bliskich ofiary. Do zbrodni, która wstrząsnęła całą Polską, doszło 4 lata temu w centrum Warszawy. Ofiara to Maciej H. Został brutalnie pobity i ugodzony nożem za to, że stanął w obronie zaczepianych koleżanek. Mirkowski bezpośrednio po zbrodni uciekł do Turcji. Został zatrzymany 3 lata temu. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Były minister obrony, a dziś poseł PiS-u Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy jego wypowiedzi z września zeszłego roku podczas posiedzenia Sejmu. Macierewicz miał znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, w tym szefa SKW, generała Jarosława Stróżyka, mówi Mateusz Martyniuk z prokuratury regionalnej w Warszawie.
2: Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi, a także pomówienie tych funkcjonariuszy publicznych poprzez wskazanie, że współpracują oni ze służbami specjalnymi Rosji.
1: Co naraziło kierownictwo SKW na utratę zaufania. Antoni Macierewicz nie przyznał się do winy. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ewentualne odebranie Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu nie będzie prostą decyzją. Tak komentują tę sprawę pytani przez nas politolodzy. Kapituła Orderu obradowała wczoraj, dziś, najpóźniej jutro poznamy decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. Taką informację usłyszało Polskie Radio z otoczenia prezydenta.
3: Komentatorzy podkreślają, że historyczna sprawa skomplikowała relacje Ukrainy z Polską.
4: No, historia zapukała do drzwi.
3: Uważa politolog Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej. Zaznacza jednak, że nie należy działać pochopnie.
4: W takim bardzo niedobrym momencie jest kwestia, chyba dzisiaj można powiedzieć, dojrzałości klasy politycznej, jak do tego podejdzie.
3: Politolog Walenty Baluk powiedział w Polskim Radiu 24, że brak jednoznacznej decyzji kapituły Orderu Orła Białego należy odczytywać jako dobry znak.
5: Oczywiście. Nasza stanowcza reakcja jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast trzeba szukać subtelnych możliwości rozwiązania problemu, a nie właśnie eskalowania.
3: Politolodzy mówili, że sama eskalacja sporu bez planu wyjścia z niego może być niekorzystna nie tylko dla Ukraińców, ale też Polaków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Jeszcze dziś Komisja Europejska prześle unijnym krajom projekt nowego 21. pakietu sankcji dla Rosji. Szefowa komisji poinformowała, że celem są sektory energetyczne i finansowe, a także ograniczenia handlowe. Komisja proponuje również zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich wojskowych i weteranów, którzy walczyli w Ukrainie. W sektorze energetycznym Bruksela chce sztywnego limitu.

0: szczytu cenowego na rosyjską ropę. Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. Po dotarciu do finału Rolanda Garrosa Maja Chwalińska trafiła do czołówki najdroższych marek w polskim sporcie. Wartość marketingowa młodej tenisistki, czyli jej potencjał zarobkowy i rynkowy, przekracza już 500 000 000 zł. Maja ustępuje na tym polu tylko Idze Świątek. Relacja Anety Łuczkowskiej.
1: Przed sztabem tenisistki niełatwa rola mądrze pokierować finansową stroną kariery i wybrać właściwe oferty współpracy, mówi Krzysztof Bobala, organizator szczecińskiego Challengera.
2: Te, które dadzą Mai szansę na rozwój w kolejnych latach, a nie takie jednorazowe, bo wszyscy jesteśmy pod absolutnym wrażeniem tego, co Maja zrobiła, jej autentyczności. To się doskonale sprzedaje, to, że ona taka jest, że ona jest taka skromna, że ona jest taka fajna.
1: W publikowanej przez Forbes i Instytut Monitorowania Mediów pierwszej 15 najcenniejszych kobiecych marek w sporcie w ubiegłym roku znalazły się 4 tenisistki. Do tego grona w tym roku dołączy 5. Maja Chwalińska.
0: I tyle o finansach. Kibice czekają na kolejne sportowe emocje. Trener i management mają nadzieję, że po ogromnym sukcesie w wielkoszlemowym French Open Maja dostanie dziką kartę, która pozwoli jej wystąpić w turnieju głównym na kortach Wimbledonu. Decyzja ma zapaść na dniach. Dodajmy, wielkoszlemowy Wimbledon rusza w pierwszej połowie lipca.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burzowe alerty obejmują większą część kraju. To pas środkowy od Pomorza oraz Warmii i Mazur aż po Małopolskę. Zagrzmi także na Kujawach, Dolnym Śląsku, Mazowszu, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W czasie burz pojawią się ulewy lokalnie, spadnie grad. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu Zachodnim do nawet 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Partnerem 29. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
11: No już, już, biedactwo.
12: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
13: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam.

0: Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. Minęła godzina 14:08. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: W naszym studiu pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sporo tych ekonomicznych, gospodarczych tematów nam się uzbierało, szczególnie jeśli chodzi o dzisiejsze posiedzenie rządu, które pewnie dobiega już końca, bo na godzinę 14 zapowiadana była konferencja prasowa premiera. Między innymi rząd miał się dzisiaj zająć płacą minimalną, propozycją jej kolejnej już w ostatnim czasie podwyżki. Dlaczego ta informacja, dlaczego ta dana jest tak ważna nie tylko dla tych, którzy zarabiają najmniej?
4: No właśnie, tu jest bardzo, bardzo wiele aspektów. Jak wiemy, płaca minimalna mocniej zaczęła być podnoszona od roku 2019. No, było kilka powodów takiego działania. Ci, którzy bardziej widzą w tym politykę, stawiali wtedy tezę, że chodzi oczywiście o przyciągnięcie wyborców.
1: I kupowanie głosów.
4: I kupowanie głosów, mówiąc krótko. Ówczesny rząd bronił się tym, że to miało wymusić wzrost inwestycji w Polsce. Rzeczywiście w latach 80. udało się to zrobić w Japonii w taki sposób, ale zupełnie inna rzeczywistość. Inwestycji nie wymuszono, natomiast z pewnością zrobił się z tego jeden z tych elementów wzrostu inflacji. Tych polskich elementów wzrostu inflacji, bo jak pamiętamy w tym szczycie, no to mniej więcej 8-9 punktów procentowych wynikało z tego, co się tu w Polsce dzieje, nie tylko z tego, co się dzieje na świecie. No ale z drugiej strony Polacy więcej pieniędzy otrzymali. To z kolei też był element, który ciągnął nam konsumpcję, powodował, że te zakupy były większe. Ale jeszcze mocniej, zobaczyliśmy to w roku 2024, dwukrotna podwyżka płacy minimalnej, także wzrost wynagrodzeń oczywiście w budżetówce i to tak naprawdę był jeden z tych elementów, który pociągnął nam gospodarkę z tego prawie zerowego wzrostu w roku 2023. No i teraz znowu mamy właśnie takie różnego rodzaju aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Na pewno kwestie wzrostu inflacji, która następowałaby przy mocnym wzroście płacy minimalnej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. To nie tylko wzrost samych tych minimalnych wynagrodzeń, ale także nieco wyższych. To jest ten nacisk, daj mi podwyżkę, skoro no właśnie minimalne wynagrodzenie wzrosło. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Jeśli dzisiaj wiemy, że to jest jeden z ograniczeń, jeden z istotnych elementów ograniczenia na przykład takich prostych inwestycji w Polsce. Pytanie, czy chcemy cały czas mieć takie proste inwestycje. Nawet mamy to hasło wypowiadane już przez ministrów również. Nie tylko w tym rządzie, że coś się w Polsce skończyło, czyli właśnie ten okres funkcjonowania bardzo wielu przedsiębiorstw, także inwestorów zagranicznych na zasadzie tani prąd, niskie wynagrodzenia. Dzisiaj już te wynagrodzenia nie są niskie, tak, musimy w innych kierunkach iść. No ale też trzeba to brać pod uwagę, czyli ten wzrost kosztu funkcjonowania no też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No więc to jest też na pewno taki aspekt, który jest w tym wszystkim istotny. No i niestety od tej polityki, pani redaktor, też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym. Więc jasne jest, że niezadowolenie części potencjalnych wyborców, no to może oczywiście oznaczać mniejszą chęć głosowania na tych, którzy taką płacę minimalną wprowadzają. Więc to też jest element, który rząd musi brać pod uwagę. A zatem, jak pani widzi, wiele, wiele aspektów. No, ja mam nadzieję oczywiście, że przede wszystkim będzie to efekt takiego kompromisu między tymi głównymi podmiotami, które dzisiaj dyskutują na temat tego, o ile tą płacę
1: głównie rząd
4: podnieść.
1: I związki zawodowe.
4: Rząd i związki zawodowe oczywiście, czyli ten aspekt społeczny to jest też bardzo ważny element tej całej układanki.
1: Ministerstwo Finansów chce podwyżki o 2,5%, centrale związkowe te największe 3,7%. Media donoszą, że kompromis ma się gdzieś w okolicach 3% zasadzać
4: po krakowsku.
1: Piątki z przodu jeszcze nie będzie. Jeśli chodzi o tę płacę minimalną, 4950 zł brutto, to może być ta kwota, która w roku 2027 będzie obowiązywać.
4: No tak ćwierkają wróble tutaj w Warszawie. Jak jechałem do państwa, to właśnie tak słyszałem, że to może być mniej więcej taki poziom. I myślę, że to byłby taki kompromis sensowny. Tu jest jeszcze jedna rzecz, oczywiście cały czas o tym mówimy, no zupełnie inny wymiar ma te 4000, czy miałby ten 4950 zł, albo ta płaca, którą dzisiaj mamy, płaca minimalna, w takich droższych miejscach, w sensie funkcjonowania życia, jak choćby duże miasta w Polsce, Warszawa, Kraków, Gdańsk, na zupełnie inne gdzieś tam, w innych miejscach, w których jeszcze ten wzrost kosztów życia nie jest taki duży, chociaż muszę też pani

0: szczerze powiedzieć, że jeżdżąc po Polsce, a ja bardzo dużo po Polsce jeżdżę, to widzę, że bardzo wiele tych kosztów już jest naprawdę porównywalnych w tych miejscach, które uważaliśmy za drogie, na przykład w Warszawie, i w tych miejscach, które jeszcze 10 lat temu naprawdę były dużo, dużo tańsze. To dotyczy wywozu śmieci choćby. Więc myślę, że te różnice też się zacierają. Ale mimo wszystko tutaj dalej jednak ten aspekt też trzeba brać pod uwagę. No a jak wiemy, ta wielkość jest jedna dla całej Polski. Dyskutowano kiedyś wprowadzenie takiego regionalnej płacy minimalnej. To są plusy i minusy oczywiście takie rozwiązania, ale póki co rząd w ogóle nad tym nie pracuje. Także ten pomysł gdzieś tam mniej więcej właśnie 7-8 lat temu został oddalony i do dzisiaj nikt do tego nie wraca.
1: Mówi pan o tym, że to ma wpływ również na te czynniki inflacjogenne. Ma również wpływ na możliwy wzrost PKB. Agencja Fitch obniżyła prognozę PKB Polski w bieżącym roku do 3,3%, a w przyszłym do poniżej 3%, 2,9%. Czy to już jest powód do niepokoju?
0: Nie. To znaczy to, że tak mówi agencja Fitch, to nie jest powód do niepokoju. Nikogo tutaj nie urażając, ale i proponowałbym cofnąć się. Niech będzie tylko 3 lata i popatrzeć sobie na te różne prognozy, które się pojawiają. Każdy z nas się myli, ja się też mylę oczywiście. Natomiast analitycy Fitchu nie są w niczym lepsi od analityków, nie wiem, PKO BP czy innych analityków, którzy funkcjonują w Polsce. Więc to, że akurat konkretny podmiot obniża te prognozy, nie musi być jeszcze niczym złym. Ale rzeczywiście coraz więcej jest tych weryfikacji. Muszę pani powiedzieć, że ja na początku roku absolutnie wierzyłem w mocną czwórkę z przodu, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. No i proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Tylko te dwa elementy weźmy pod uwagę. Pierwszy, Iran. I dzisiaj wiemy już oczywiście na pewno, że to jest problem. Nawet gdyby skończył się ten impuls inflacyjny dzisiaj, gdyby dzisiaj ogłoszono porozumienie między Iranem i, no właśnie, Stanami Zjednoczonymi chyba, pewnie Izrael też musiałby w tym uczestniczyć. Chyba teraz ten Izrael tutaj także dla Donalda Trumpa jest pewnym problemem, biorąc pod uwagę doniesienia sprzed dosłownie godzin. No, ja wierzę w to, że ropa spadłaby szybko poniżej 80 dolarów za baryłkę. Absolutnie nie wierzę w to, że zniszczenia instalacji, że to wszystko by doprowadziło do tego, że ten wyższy poziom podwyższony w okolicach 90 dolarów musiałby się utrzymywać. W takiej sytuacji, czyli gdyby doszło do tego spadku w okolice 70-75 dolarów, to pewnie ten impuls inflacyjny w Polsce, jeśli chodzi o średnioroczną inflację, byłby na poziomie 0,4-0,5 punktu procentowego, czyli o tyle ta inflacja byłaby w tym roku wyższa, ale i tak ona oznacza jakiś tam spadek wzrostu PKB. No choćby dlatego, że jeśli inflacja jest wyższa, to wzrost wynagrodzeń, ten nominalny, ma mniejszą siłę rażenia. Czyli po prostu realnie
1: inflacja zżera nam pensję.
0: Oczywiście, więc to jest coś, co gospodarkę hamuje. Widzimy to także w krajach strefy euro. No i drugi element, to już jest bardziej ten nasz tutaj wewnętrzny, to jest cały czas kłopot z istotnym wzrostem inwestycji. To nie dotyczy tylko Krajowego Planu Odbudowy, ale także, czyli cały czas on jest opóźniony. Nawet jeżeli te przetargi się odbywają, to proszę zobaczyć, ile my mamy unieważnionych tych przetargów. Po raz kolejny trzeba w związku z tym do tego wszystkiego przystępować, czyli fizycznie te środki nie idą w rynek. I to jest też element, który nam tą gospodarkę w tym roku hamuje. Tak szczerze mówiąc, myślałem, że trochę lepiej to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że druga połowa roku będzie lepsza. No i druga połowa roku, mam nadzieję, że także będzie już odciśnięta sejfem, czyli tymi środkami, które otrzyma część zbrojeniowa, chociaż to nie tylko tak naprawdę będą firmy takie stricte zbrojeniowe i to nas trochę poprawi. Ja wciąż jeszcze wierzę w tą czwórkę z przodu, ale to już jest dzisiaj wersja optymistyczna. Natomiast wydaje mi się, że już tak, też trochę, żebyś tu koledzy z Fitcha na mnie nie obrazili, te 3,3% dla mnie to jest dzisiaj wersja pesymistyczna z kolei, czyli wydaje mi się, że jednak jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż, wciąż jesteśmy w stanie osiągnąć więcej niż w zeszłym roku. No ale żeby tak się stało, to też te czynniki zewnętrzne muszą nam sprzyjać. Nie mamy na razie porozumienia na Bliskim Wschodzie, więc no, to się musi oczywiście uporządkować.
1: Koledzy z Fitcha, jak pan ich nazywa.
0: Koleżanki, koledzy.
1: I koleżanki i koledzy piszą w uzasadnieniu tej swojej prognozy o tym mniejszym poziomie inwestycji, o którym pan także wspomniał. Piszą o niższym popycie zewnętrznym i kryzysie w strefie euro gospodarczym. Piszą także o kondycji fiskalnej, finansów publicznych w naszym kraju, że to także ma wpływ na to, jak się kształtuje polskie PKB.
0: No ja moim zdaniem w mniejszym stopniu, to znaczy inaczej. O ile rzeczywiście wiemy też, że opóźnienie wydawania środków choćby z KPO trochę wynika z tych kłopotów budżetowych. Zresztą pisała o tym również Najwyższa Izba Kontroli, czyli że te środki przewalutowane już na złote, które zostały przewalutowane choćby w zeszłym roku,

0: były używane do utrzymania płynności budżetu. No to skoro tak, no to nie można ich było wydawać na bieżąco, więc jakby odwlekano trochę te różnego rodzaju realizacje, tak fizycznie. No więc w tym sensie, także oczywiście ma to wpływ na PKB, ale na dzisiaj to jest mniej istotne, myślę. Znacznie bardziej istotna jest kwestia właśnie tych inwestycji, no i utrzymania wzrostu konsumpcji. Ja cały czas uważam, że ten wzrost konsumpcji w tym roku będzie powyżej 3%, to znaczy wierzę w to, że ta inflacja nam już dalej istotnie rosła nie będzie. Oczywiście nominalne wynagrodzenia, ten wzrost jest mniejszy w tym roku. To nie jest akurat żadne zaskoczenie, więc ten realny wzrost wynagrodzeń będzie mniejszy niż w zeszłym roku. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że na te powyżej 3% wzrostu konsumpcji to powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o kwestie zewnętrzne, jeżeli mogę tak powiedzieć, no to ja akurat nie miałem tutaj oczekiwań dotyczących jakiegoś boomu w Niemczech. Ale wydaje mi się też, że ta druga połowa roku powinna być trochę lepsza. Oczywiście znowu, jeżeli nie będzie eskalacji choćby w Iranie. Dlaczego powinna być moim zdaniem trochę lepsza? Choćby dlatego, że mamy coraz większy udział tych programów, które w poszczególnych krajach unijnych także w tym roku mają być realizowane. Jeśli patrzymy na Niemcy, najważniejszego partnera handlowego, no to mam tutaj przede wszystkim na myśli program finansowany tym pożyczonym bilionem euro, oczywiście jeszcze nie w całości pożyczonym, program mniej więcej na dekadę, w połowie mniej więcej dotyczący infrastruktury i w połowie dotyczącym obronności. No i znowu dzisiaj rano mieliśmy trochę lepsze informacje dotyczące choćby tego sektora infrastrukturalnego w Niemczech. Więc ja nie wierzę oczywiście w jakiś mocny wzrost eksportu polskiego w tym roku, ale wydaje mi się, że powinniśmy jakiś wzrost zobaczyć. Więc też nie będzie to, mam nadzieję, element, który nas będzie tutaj jakoś dołował. Więc tak jak powiedziałem, ja wciąż widzę szansę na to, żeby do tej czwórki się zbliżyć i osiągnąć lepszy wynik niż w zeszłym roku. Natomiast, tak jak powiedziałem, liczyłem na więcej też, zupełnie szczerze. Co do przyszłego roku, to też wydaje mi się, że ta wersja 2,9% jest pesymistyczna, no bo coś za coś. Jeżeli KPO w tym roku nie będzie mocno oddziaływało, no to w przyszłym roku już musimy te resztę pieniędzy wydawać, bo po prostu one przepadną, więc wierzę w to, że rząd jednak zrobi wszystko, żeby tak się stało. SAFE, pamiętajmy, że to nie jest program na 20 lat. Te pieniądze mają być znacznie szybciej wydane, więc też wierzę w to, że to będzie kontynuowane. No i myślę, że dynamika konsumpcji, może to nie będzie 3%, ale jeżeli to nieznacznie poniżej tego. W sumie myślę, że jednak powyżej 3%, czyli znowu trójka z przodu tym razem, że te powyżej 3% uda się osiągnąć.
1: Na ile skutecznym impulsem, takim rozwojowym i także inwestycyjnym, bo o inwestycjach także rozmawiamy, będzie osobiste konto inwestycyjne, które wkracza na ścieżkę legislacyjną. Marketing i PR tego rozwiązania, jeśli chodzi o to, jakie informacje do nas z rządu docierają, no jest naprawdę imponujący i można, no i pytanie właśnie, czy można, czy lepiej nie ulegać tej narracji, tej już legendzie i mitowi, który jest budowany wokół OKI. Tak, taki jest.
0: No to muszę pani szczerze powiedzieć, że ja mam z tym trochę problem, bo z jednej strony cieszę się, że mamy kolejne rozwiązanie, które no, powinno w jakiejś mierze zwiększać chęć Polaków do tego, żeby budować swoje oszczędności. Ja jednak rozróżniam oszczędzanie i inwestowanie. Oszczędzanie dla mnie to są formy bezpieczne, to są obligacja skarbowa, to są lokaty w banku. Inwestowanie to już jest branie na siebie jakiegoś ryzyka, więc to nowe rozwiązanie ma iść w kierunku inwestowania. Między innymi dlatego Ministerstwo Finansów na czele z ministrem finansów mówią oczywiście o uruchomieniu finansowania polskich przedsiębiorstw dzięki temu programowi, czyli dzięki używaniu tego konta. Więc z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, ile my już mamy tych różnych kont i rozwiązań. Ja myślę, że przeciętny Kowalski zaczyna się w tym gubić.
1: IKE, IZE, tak.
0: Dokładnie. I teraz będą jeszcze kolejne. Podatek Belki z nami zostaje, bo on cały czas jest. Bo nie muszę przecież iść w kierunku tego nowego rozwiązania. Ale największy problem, który ja mam z tym nowym rachunkiem, z tym nowym kontem, dotyczy tego, co się dzieje z naszymi inwestycjami, oszczędnościami, już tutaj wymienię to, użyję, kiedy ich wartość przekracza 100 tysięcy złotych, czyli te aktywa są powyżej 100 tysięcy złotych. Otóż od tej nadwyżki, bez względu na to, czy mamy zysk, czy też mamy stratę, musimy zapłacić podatek.
1: Trochę odwrotnie niż z podatkiem Belki.
0: Odwrotnie niż z podatkiem Belki. Duży, nieduży to jest oczywiście kwestia do dyskusji, ale jakiś musimy zapłacić. No i teraz pierwsze pytanie. Czy 100 tysięcy złotych dzisiaj w Polsce, biorąc pod uwagę nasze aspiracje dotyczące tego, ile Polacy powinni mieć tych rezerw finansowych i tych inwestycji, to jest dużo. Moim zdaniem już nie. To już nie jest to samo, co było 20 lat temu. To jest pierwsza rzecz. Skoro tak, to pytanie, czy to nie będzie element zniechęcający tych, którzy mają więcej środków do tego, żeby wchodzić w ten program? A jeżeli z kolei tych środków

0: jest mniej. Załóżmy, że mam 70 tysięcy złotych, które chcę zainwestować. No to pytanie, czy komuś takiemu ja osobiście doradzałbym włożenie sporej części tych środków na przykład w polską giełdę? Nie, nie doradzałbym. Uważam, że to jest za mało pieniędzy, żeby istotną częścią z nich ryzykować, bo jednak tutaj to ryzyko występuje, czyli niebezpieczeństwo tego, że nie zarobimy. Więc muszę pani powiedzieć, że tak naprawdę w pełni, z pełnym przekonaniem, to ja zachęcam do tego rachunku tych, którzy mają nie więcej niż 25 tysięcy złotych i chcą po prostu oszczędzać. Bo jak wiemy, tam jest ten limit 25 tysięcy złotych, które możemy wykorzystać do kupowania obligacji skarbowych lub tworzenia lokat bankowych. I wtedy jak państwo zrobicie taki rachunek i na przykład 20 tysięcy złotych w ten sposób, no mówiąc już tak trochę kolokwialnie, położycie na tej formie oszczędzania, to nie zapłacicie żadnego podatku, także podatku Belki. I wtedy z całą pewnością warto to zrobić. Natomiast powyżej 100 tysięcy to już bym się naprawdę zastanawiał z uwagi na te aktywa, a jeśli ta kwota jest nieco mniejsza, no to właśnie jest kwestia tego, czy to powyżej 25 tysięcy w takiej sytuacji powinno się inwestować w rzeczy ryzykowne. No i jeszcze jedna rzecz. Ministerstwo Finansów, minister finansów mówi, to będzie zaczyn do tego, żeby tą polską gospodarkę budować. Żeby polskie firmy, czyli jak rozumiem, ta część powyżej 25 tysięcy jest inwestowana w akcje. No a skoro jest inwestowana w akcje, to z tego firmy mają pieniądze i za te pieniądze mogą się rozwijać. Tylko jest jedna rzecz. Żeby mogły się za to rozwijać, to muszą być nowe akcje. Czyli albo firma jest na giełdzie, emituje nowe akcje, te pieniądze od nas bierze i się za to rozwija, albo to jest firma, która wchodzi na giełdę, emituje nowe akcje i się za te pieniądze rozwija. Bo sam zakup akcji firm już istniejących, czyli tych, które są notowane na giełdzie warszawskiej, to nie jest żadne dofinansowanie tych firm, które tam są. Te pieniądze idą do kieszeni tych, którzy te akcje wcześniej mieli. Oczywiście się z tego cieszymy, mamy większą płynność, wszystko fajnie, ale to jeszcze nie jest finansowanie polskiej gospodarki, więc brakuje nam tych nowych emisji.
1: Żadna nowa jakość w tym znaczeniu. Tak. Bardzo dziękuję panie Marku za tę rozmowę. Pan Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB. Rozmawialiśmy o tych tematach gospodarczych najbardziej gorących dzisiaj, które pojawiały się między innymi na posiedzeniu rządu, posiedzeniu, które dobiegło już końca. A po tym posiedzeniu specjalna konferencja prasowa premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, na którym ogłoszona została kandydatura Moniki Piątkowskiej na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego na urząd prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa. Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie. Miasta, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa z tego powodu i bardzo serdecznie dziękuję panu premierowi Donaldowi Tuskowi i panu wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że zdecydowali się poprzeć moją kandydaturę. Szanowni Państwo, krakowianie, mam dla Was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem.
3: Jestem bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z naszymi partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy dokładnie ten sam pomysł i ten pomysł w dodatku okazał się trafiony, no tak bezdyskusyjnie, bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej. Marzenia, bo znamy kandydatkę na prezydentkę Krakowa od lat. I wiele razy słyszałem, wtedy kiedy nasze drogi się krzyżowały, podejmowała się pani senator bardzo wielu działań i zadań, w tym bardzo wymagających, trudnych, czasami w bardzo takich trudnych okolicznościach i zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu, ale zawsze kiedy rozmawialiśmy o tym co dalej, pani zawsze mówiła, ja bym to tak chciała w Krakowie. różne były losy. Czasami coś stawało na drodze, ale za każdym razem słyszałem dokładnie to

0: samo, co pani przed chwilą powiedziała. Ja tam nie jestem taka partyjna, bo dla mnie moją partią jest Kraków i przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła i jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą, naprawdę. I ja oczywiście mógłbym trochę polemizować, czy Kraków jest najpiękniejszym miastem w Polsce, bo w sercu mam opinię może trochę inną, ale to nie ja kandyduję, więc ta moja opinia tutaj nie odgrywa większej roli. Będę nie tylko trzymał kciuki, jeśli będę mógł się tylko przydać, proszę dysponować moim czasem na tyle, na ile to możliwe, ale tak czy inaczej to będzie wielka gra o przyszłość Krakowa, w której pani będzie w centralnej roli i mieszkańcy Krakowa. My możemy z Władkiem pomóc. Na pewno nie będziemy przeszkadzać.
1: Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Panie premierze, panie senator, pan premier powiedział o tej długoletniej naszej współpracy, ale muszę przyznać, że ten początek, Monika, no wow, naprawdę widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat, to jest wielkie marzenie. Tu z panią senator, panie premierze, mamy przewagę dotyczącą najpiękniejszego miasta w Polsce i tą przewagę trzeba utrzymać w Krakowie i tą wartość, którą niesie ta dynamika, ta odwaga, którą słyszeliście państwo w tej pierwszej wypowiedzi. Stanąć w takim momencie i brać na siebie odpowiedzialność, mając plan dla Krakowa, dla krakowian, dla rozwoju naszego ukochanego miasta, to jest tylko duma, że można wspierać taką kandydatkę.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, wcześniej premier Donald Tusk, a jeszcze wcześniej Monika Piątkowska, która jest wspólną kandydatką KO i PSL na urząd prezydenta Krakowa.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera zapraszam. My też zaczynamy od Krakowa. W szranki staje Koalicja Obywatelska. Premier Donald Tusk ogłosił właśnie, że o prezydenturę w tym mieście powalczy senatorka Monika Piątkowska.
0: Jestem bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, z naszymi partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mieliśmy dokładnie ten sam pomysł. I ten pomysł w dodatku okazał się trafiony, no tak bezdyskusyjnie, bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej.
4: Monika Piątkowska to wspólna kandydatka koalicji i PSL-u. Pani senator już ma sporą konkurencję. Lista kandydatów jest niezwykle długa. Nowa Lewica wystawiła Darię Gosek-Popiołek. Kilka dni wcześniej swojego kandydata przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Jest nim wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Jeszcze wcześniej swoje kandydatury zgłosili m.in. były prezes NIK-u Marian Banaś, Aleksandra Owca, to radna Krakowa z partii Razem, a także Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Wybory na przełomie sierpnia i września. Dawid Mirkowski skazany na 25 lat za zabójstwo na stołecznym Nowym Świecie. Do zbrodni doszło 4 lata temu. Ofiara to młody mężczyzna, który stanął w obronie zaczepianych koleżanek. Został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Wyrok ogłosiła sędzia Agnieszka Wysokińska-Walczak z Sądu Okręgowego w Warszawie.
5: Oskarżonego Dawida Mirkowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego aktem oskarżenia czynu. Wymierza mu karę 25 lat pozbawienia wolności.
4: Dawid Mirkowski ma też zapłacić 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia na rzecz bliskich ofiary. Wyrok nie jest prawomocny. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Zielonce pod Warszawą. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W sobotę kierowca przewozu na aplikację ze skrajnego prawego pasa nagle skręcił w lewo i zjechał na sąsiednie pasy. Zajechał w ten sposób drogę osobówce, która jechała na zielonym świetle. SUV po zderzeniu wbił się w sygnalizator. Zginęły 2 osoby, a trzecia jest w ciężkim stanie w szpitalu. Obywatelowi Turcji grozi 8 lat więzienia. Według nieoficjalnych informacji prawidłowo jadący SUV przekroczył dozwoloną prędkość. Jego licznik zatrzymał się na 180 km na godzinę. Pożary lasów coraz częstsze. Od początku roku było ich niemal 4 tysiące. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu. Najczęstszą przyczyną są działania człowieka i lekceważenie obowiązujących zasad, mówi szef Pomorskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Sulenta.
6: Spalenie traw, które weszło w naszą, ja bym powiedział, kulturę rolną. Mamy piromanów, mamy ludzi wy...

0: wożących śmieci do lasu. To już szkło, to jest soczewkowanie promieni. Mamy ludzi, którzy nie przestrzegają zasad, a mianowicie 100 metrów od ściany lasu nie wolno palić tak naprawdę żadnych ognisk albo używać otwartego ognia.
1: Straż Leśna ma do dyspozycji rozbudowany system ostrzegania. To na przykład specjalne czujniki dymu, a także kamery rozmieszczone w lasach. Na koniec jeszcze sport i ważna decyzja rządu. Maja Chwalińska otrzymała stypendium ministra sportu i turystyki. Wicemistrzyni tegorocznego wielkoszlemowego French Open otrzymała je na rok w najwyższej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie. Chwalińska w ciągu ostatnich 2 tygodni stała się jedną z największych gwiazd nie tylko polskiego, ale i światowego tenisa. Karta się odwróciła wcześniej przez lata. Ona i jej sztab borykali się z finansowymi problemami. I ode mnie dziś to wszystko. Kolejne informacje punktualnie o 15:00 przedstawi je Damian Szpyra. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Minęła godzina 14:35.
7: Stan dnia.
8: Jak już Państwo wiedzą, to Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. To obecna senatorka MKO, związana w przeszłości przez prawie 10 lat z krakowskim magistratem. Z nami Dagmara Kędzior, nasza reporterka. Dzień dobry, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
8: Powiedz, co jeszcze wiemy o kandydatce wspólnej KO i PSL na prezydenta Krakowa?
9: Faktycznie Monika Piątkowska jest związana z Krakowem. Pochodzi zresztą z Zakopanego, więc do Krakowa ma zawsze blisko. W krakowskim magistracie spędziła na różnych stanowiskach prawie 10 lat. Była też prezeską Izby Zbożowo-Paszowej. Miała w przeszłości także kontakty z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Polską 2050. Także jest powiązana zarówno z koalicją, jak i z PSL-em. Na konferencji prasowej powiedziała, że jest gotowa poprowadzić obie te partie do zwycięstwa w wyborach.
10: Szanowni Państwo, krakowianie, mam dla Was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem.
9: Monika Piątkowska jest wspólną kandydatką Koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj już tak naprawdę w ostatnich tygodniach słyszeliśmy, że ten kandydat będzie wspólny, tylko pytaniem było, kto nim ostatecznie będzie. Premier Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej, podkreślał, że jest ona doświadczoną i senatorką, i urzędniczką. Mówił też, że od zawsze chciała dłużej pracować w Krakowie.
11: Podejmowała się pani senator bardzo wielu działań i zadań, w tym bardzo wymagających, trudnych, czasami w bardzo takich trudnych okolicznościach i zawsze imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu, ale zawsze kiedy rozmawialiśmy o tym co dalej, pani zawsze mówiła, ja bym to tak chciała w Krakowie. Przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła i jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą.
9: Czy uda jej się zostać prezydentką Krakowa? Tego dowiemy się pewnie w najbliższych miesiącach, bo w sierpniu najprawdopodobniej odbędą się wybory. Ale już teraz lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jest przekonany o zwycięstwie Moniki Piątkowskiej.
2: Jesteśmy tutaj razem, jesteśmy wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką.

0: piątkowską, jako pakt senacki. I teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków. Monika Piątkowska bierze na siebie odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność, bo jest do tego i przygotowana, i zdeterminowana. To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
1: Jeśli chodzi o innych kandydatów, to w ostatnich godzinach pojawiało się też nazwisko Rafała Sonika, byłego rajdowca, który jednak miał stwierdzić, że potrzebuje trochę więcej czasu do namysłu. Jednak patrząc na to, że wybory odbędą się w sierpniu, do tego czasu do namysłu zbyt dużo nie było. Jeśli chodzi też o innych kandydatów, to tutaj na prezydenta Krakowa ma m.in. startować Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Bocheńczak z Konfederacji.
2: Dagmara Kędzior, tę dłuższą listę kandydatów na prezydenta Krakowa państwu przekazała. Informacją dnia ostatnich minut jest to, że Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie na to stanowisko, na ten urząd, urząd prezydenta Krakowa.
3: Komentarz.
2: Połączyła się pani z nami, pani Anna Ubian-Halicka, program 19.30, Telewizja Polska. Witamy, dzień dobry pani redaktor.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Monika Piątkowska, a nie Rafał Sonik, będzie kandydatką na prezydenta Krakowa, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. No chyba nie jest to zaskoczeniem, bo już rano takie informacje się pojawiały, że to właśnie pani Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, powalczy o ten urząd.
4: Tak, choć bardzo Koalicji Obywatelskiej zależało, żeby była to osoba spoza polityki. Ja zwrócę uwagę na to, co mówiła pani senator wciąż jeszcze o tym, że jej jedyną partią jest Kraków. To jest jeden fakt. A drugi, kiedy zaczęła się ta konferencja prasowa premiera i wicepremiera i brała w niej udział jeszcze obecna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Ludowców na prezydentkę Krakowa, to wówczas premier powiedział, to zakończymy temat wyborów prezydenta Krakowa i podziękujemy naszej kandydatce. A zatem bardzo zależy i Koalicji Obywatelskiej, i PSL-owi, żeby Monika Piątkowska no, nie miała takiej łatki ogólnopolskiej polityczki związanej z ogólnopolskimi tematami, żeby to była ta osoba, która jest przypisana tylko do lokalnych problemów Krakowa, bo są to bardzo ważne wybory dla Koalicji Obywatelskiej po tej druzgocącej porażce, bo należy nazwać sprawę po imieniu, jakim było odwołanie Aleksandra Miszalskiego, było trzęsienie ziemi w Małopolskiej, Koalicji Obywatelskiej i teraz koalicja próbuje wyjść z tego z twarzą. I tak naprawdę wygrana w Krakowie to jest jedyny scenariusz, w którym właśnie koalicja zachowuje twarz i wychodzi zwycięsko i ma szansę na... Jest to dobry prognostyk, byłby to dobry prognostyk przed wyborami, które są w przyszłym roku.
2: Mówimy o kandydatce Koalicji Obywatelskiej, zapominając o tym ważnym wątku, pani redaktor, że to jest wspólna kandydatka IKO i PSL-u.
4: I też odbieram to jako taką wyciągniętą lekcję z ubiegłorocznych wyborów prezydenckich, gdzie pamiętamy, co się działo. Wówczas wszyscy koalicjanci, no bo wtedy jeszcze PSL z Polską ówczesną, Polską 2050 Szymona Hołowni szło jako trzecia droga. Wszyscy koalicjanci wystawili swoich kandydatów i pewnie pani też pamięta, pani redaktor, ten moment, kiedy kandydaci koalicyjni zaczęli zjadać sobie punkty procentowe. To było bardzo widoczne przy okazji debaty w Końskiej, gdzie najpierw pojechał Szymon Hołownia, który zresztą ogłosił publicznie, że jedzie do Końskich, że nie pozwoli, by kandydat Koalicji Obywatelskiej debatował sam na sam z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. I od tego tak naprawdę zaczęło się topnięcie tego poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. I wydaje mi się, że tutaj przynajmniej PSL wyciągnął lekcję i stwierdził, nie, pójdziemy razem z Koalicją Obywatelską. To jest jedna kwestia, a druga jest taka, że to też być może jest prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami. Bo zobaczmy, że Lewica prawdopodobnie wystawi swoją kandydatkę, Darii Gosek-Popiołek, bo ma silne poparcie i raczej pewność, tą sondażową pewność, że w przyszłym roku raczej do Sejmu wejdzie. PSL balansuje na granicy progu wyborczego. A zatem wiele wskazuje na to, że będzie potrzebować koalicjanta. Z Polską 2050 i z Centrum, no bo wówczas 3 lata temu

0: było to jedno ugrupowanie, PSL już szedł. Do Lewicy jest mu daleko, więc jedyną koalicyjną możliwością dla ludowców jest właśnie Koalicja Obywatelska.
1: Cały czas zastanawiamy się, na ile te wybory wcześniejsze w Krakowie będą takim poligonem doświadczalnym przed tą właściwą kampanią ogólnopolską, kampanią wyborczą przed wyborami parlamentarnymi. Pani także zwraca na to uwagę. No i rzeczywiście PSL, Koalicja Obywatelska do tych wyborów prezydenckich w Krakowie zdecydowały się pójść razem. Z kolei nomen omen, Partia Razem i Nowa Lewica idą do tych wyborów oddzielnie. Czy to także może być taki test i na ile to może być test rozwiązań, które mogą się sprawdzić również w przyszłym roku przed wyborami parlamentarnymi?
0: Jeśli chodzi o Lewicę i Partię Razem, to z moich informacji wynika, że są próby jakiegoś dogadania się.
1: Jednak.
0: No ale tutaj tak, ale tutaj jednak poszło za daleko, bo zwróćmy uwagę, że Ludowcy i Koalicja Obywatelska to są jednak partie, które współrządzą, które są w koalicji rządzącej. Partia Razem zbija poparcie na tym, że jest partią opozycyjną. Adrian Zandberg jest popularny między innymi dlatego, że krytykuje rząd, czego by nie mógł powiedzieć, zrobić, gdyby był częścią tego rządu. A zatem tutaj jest ten spór. Natomiast no, Lewica ma też pewną lekcję, o której nie może zapomnieć. To był rok 2015, kiedy skończyło się wielką porażką. Wtedy Lewicy w ogóle nie było w Sejmie, bo po prostu też poszła w rozdrobnieniu i okazało się, że wszyscy zdobyli za mało punktów procentowych. Gdyby szli razem, wówczas byłaby szansa na to, że jednak do Sejmu wejdą. Zatem trudne rozmowy przed Lewicą. Ja, mówiąc szczerze, nie sądzę, żeby doszło do porozumienia i wydaje mi się, że jednak Lewica w pewnym momencie zostawi to zaproszenie skierowane w stronę Adriana Zandberga otwarte, ale nie będzie próbować podnosić rękawicy i pójdzie sama do wyborów w przyszłym roku. No pytanie, co zrobi Partia Centrum i co zrobi Szymon Hołownia, tak? No tutaj mamy duży znak zapytania, ale to, co się będzie działo w Krakowie, to też jest poligon związany z prowadzeniem samej kampanii wyborczej, bo w przypadku referendum w Krakowie było bardzo dużo fake newsów, które pojawiły się na temat Aleksandra Miszalskiego, które funkcjonowały w przestrzeni medialnej, w mediach społecznościowych, na które nie było żadnej kontry ze strony sztabu Koalicji Obywatelskiej. Podobnie Koalicja Obywatelska przegrała w internecie kampanię zeszłoroczną prezydencką. Zatem tutaj pytanie, czy Koalicja Obywatelska wyciągnie wnioski i zacznie stawiać na przekaz skierowany właśnie w mediach społecznościowych. Bo tutaj no, ja bym wystawiła ocenę mierną przynajmniej.
1: Rzeczywiście, to będzie ważna rozgrzewka pod wieloma względami, jeśli chodzi o to, co w przyszłym roku będzie się działo w całej Polsce. To, co będzie działo się w Krakowie, może zapowiedzieć to, co będzie działo się i w kampanii przed wyborami parlamentarnymi, no i samego tego, w jaki sposób będą kształtowały się listy wyborcze poszczególnych ugrupowań. Pani redaktor, innym politycznym tematem dnia najważniejszym dzisiaj jest oczekiwanie na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu w czasie tej konferencji prasowej plenerowej również do tego tematu się odniósł. Mówił o tym, że w interesie Polski jest deeskalacja emocji w sporze polsko-ukraińskim o nadanie jednostce wojskowej Ukrainy imienia bohaterów UPA, bo w oczywistym interesie Polski jest skuteczne wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją. Posłuchajmy, co mówił premier.
2: Zwróciłem się do obu prezydentów, żeby znaleźli lepszy sposób niż wymiana ciosów na deeskalację tych emocji. Prawdę powiedziawszy, zwróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I rolą prezydentów w takiej sytuacji jest znalezienie dobrego rozwiązania. Nie idealnego, takiego nie będzie. Ta historia dzieliła nasze narody i nie wytrzemy z pamięci zbrodni ukraińskiej powstańczej armii, zbrodni popełnionych na Polakach. I zdajemy sobie też sprawę, że Ukraina szuka swojej tożsamości, swoich bohaterów. I tak jak powiedział to kiedyś prezydent Nawrocki, jak był szefem IPN-u, to nie Polska będzie wybierała bohaterów ukraińskiej historii dla Ukraińców.
1: Tak mówił premier Donald Tusk. Z nami pani Anna.

0: Ołubian Halicka, program 19.30, Telewizja Polska. Pani redaktor, widzi pani jakąś możliwość rozwiązania tego sporu, tę deeskalację, o którą apeluje premier Tusk?
1: Z jednej strony pytanie, co zrobi strona ukraińska, bo teraz piłeczka jest po właśnie stronie ukraińskiej. Polska oczekuje jakiegoś ruchu i z moich informacji wynika, że kiedy do Polski przyjechał Kiryło Budanow, który jest przedstawicielem Wołodymyra Zełenskiego, to był on zdziwiony tym, że poziomem emocji, które są wokół właśnie nadania imienia bohaterów UPA jednemu z batalionów. Polska ma prawo do takich emocji, to sobie ustalmy. Polska ma w pamięci Wołyń i Polacy doskonale wiedzą, co na Wołyniu się wydarzyło. Natomiast no, UPA to pojęcie szersze niż te osoby, które dopuściły się ludobójstwa na Wołyniu. Ukraina musi zrobić ruch w stronę Polski, bo inaczej te emocje nie opadną. I to jest jedna kwestia. I najlepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski po prostu wycofał się z tej decyzji. To będzie dla niego trudna politycznie decyzja, ale według mnie jedyna słuszna, którą może podjąć w tym momencie. Natomiast druga sprawa to jest to, że w Polsce są antyukraińskie nastroje. I one są coraz mocniejsze. I jak słuchałam dzisiaj obrad Sejmu i usłyszałam, że politycy prawicy dopytują się, jakiej narodowości są urzędnicy zatrudniani w administracji rządowej. I wychodzi Janusz Kowalski na mównicę i mówi, że zadzwoniła do niego pani z ministerstwa i ona brzmiała jak Ukrainka, to zastanawiam się, gdzie jest ta granica, której przekroczyć nie można. Bo te emocje polityczne poszły zbyt daleko, również po polskiej stronie. Bo rozliczanie ludzi z narodowości przy okazji dyskusji o tym, że prezydent Ukrainy popełnił błąd, bo tutaj wszyscy się zgadzają, że jest to błąd prezydenta Ukrainy, że zdecydował się nadać imię bohaterów UPA jednemu z batalionów. I pójście tak daleko i wzniecanie tych antyukraińskich nastrojów, które nie służą naszej racji stanu, bo naszą racją stanu jest to, by Ukraina po prostu wygrała wojnę z Rosją, tak? To nikomu nie służy, więc ja bym tutaj te dwie kwestie rozgraniczyła.
0: To jeszcze o ten order Orła Białego panią zapytam, pani redaktor. Czy ewentualne jego odebranie prezydentowi Ukrainy będzie czynnikiem, który sprawi, że uznamy, że sprawa jest rozliczona? Że była wina, mówiąc krótko, była kara. No i wracamy do sytuacji sprzed tego sporu, sprzed tej afery. Czy wręcz przeciwnie, może ten konflikt jeszcze bardziej zaognić?
1: No tak, tylko wtedy wystrzelimy z najmocniejszej armaty, prawda? I wtedy zabierzemy ten order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Prezydent Ukrainy poczuje, że został ukarany. Więc nie wyciągnie ręki w stronę Polski, tej ręki wyciągniętej na zgodę, więc pewnie zostawi tę nazwę batalionu taką, jaką nadał jej jakiś czas temu. Czy to rozwiąże problem? Nie. To tylko będzie eskalować te właśnie antyukraińskie nastroje. Nam chodzi o to, żeby była próba kompromisu z drugiej strony. Żeby z drugiej strony usłyszeć, tak, popełniliśmy błąd, przepraszamy. Nie wiedzieliśmy, nie wiem, zapomnieliśmy się. Przyznajemy, że żołnierze UPA na Wołyniu dokonali ludobójstwa. Nam o to chodzi. A jeśli odbierzemy ten order, to co? To wówczas może się na tym zakończyć ta sprawa. A dla nas się tak naprawdę nie zakończy, bo będziemy mieli w pamięci, że jest taki batalion w Ukrainie, który nosi imię bohaterów UPA, którzy dla nas są po prostu tymi, którzy dokonali ludobójstwa.
0: A tak, gdzie pani widzi, pani redaktor, takie metody i sposoby wpływania na ukraińskie elity polityczne, żeby właśnie skłonić ich do większej empatii i większego zrozumienia dla tej wrażliwości polskiej historycznej?
1: To jest kwestia dyplomacji, którą powinien prowadzić i rząd, i prezydent. Powinniśmy naprawdę przedstawiać swój punkt widzenia, nasz punkt widzenia na tą naszą bolesną historię. Bo okej, Ukraina prowadzi wojnę i można Ukrainie wiele wybaczyć, ale my jesteśmy sojusznikiem Ukrainy i Ukraina powinna wiedzieć, że my jesteśmy wrażliwi na temat Wołynia, że dla nas jest to ludobójstwo. Wydaje mi się, że ta kwestia nie została jasno przedstawiona. że jest to dla nas bardzo ważna narodowo sprawa, że chcemy ją wyjaśnić, że chcemy upamiętnić

tych, którzy zostali zamordowani, że chcemy ekshumować szczątki ofiar. Według mnie to, że przedstawiciel prezydenta Ukrainy był zdziwiony, on wyrażał zdziwienie, tak przynajmniej wynika z moich nieoficjalnych informacji, tym, że właśnie w Polsce to wszystko wywołało taką falę niezadowolenia.

0: A my w naszym programie w Polskim Radiu 24 wracamy do tematu, którym już się zajmowaliśmy dzisiaj. Rząd podjął decyzję w sprawie płacy minimalnej. Posłuchajmy, co na ten temat mówił premier Donald Tusk w czasie konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.
1: Dzisiaj podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego, i to dotyczy płacy minimalnej. Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. No, pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur. Bardzo chciałbym, jak wiecie, zadbałem o to naprawdę z wielką determinacją, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Te podwyżki, jakie zaproponowaliśmy nauczycielkom, nauczycielom były bardzo masywne, ale ja sam wiem, naprawdę, i to mówię z głębi serca, ale też z wiedzy to wynika, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Podwyżka była największa w historii, ale powinni zarabiać więcej. To, co dzisiaj będziemy proponowali, to nie wystarcza. Wiem o tym. Do tego dochodzi kwestia progu, w jaki wpadają lepiej zarabiający nauczyciele. Jestem tego świadomy. Będziemy badali wszystkie możliwe okoliczności. No, mówię takim trochę może sztywnym językiem. No, jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
0: Premier Donald Tusk i podsumowanie decyzji w czasie posiedzenia rządu na temat wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku.
2: Reklama.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna.

0: Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest wspólna kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa. Jej nazwisko ogłosił premier Donald Tusk. Śmiertelnie skatował przechodnia, dziś usłyszał wyrok. W więzieniu spędzi 25 lat. Papież z wizytą w Barcelonie poświęci bazylikę Sagrada Familia. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. Chce wprowadzić w Krakowie spokój, stabilizację i profesjonalnie zarządzanie miastem. Monika Piątkowska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Podczas wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podkreślała, że kandyduje jako polityk z doświadczeniem w krakowskim magistracie.
2: Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
1: Wczoraj o propozycji startu z ramienia Koalicji Obywatelskiej poinformował Rafał Sonik, rajdowiec i przedsiębiorca. Jak powiedział, mimo braku poparcia ze strony KO i PSL nie wyklucza startu. Ostateczną decyzję podejmie w przyszłym tygodniu. W przedterminowych wyborach w Krakowie wystartują też m.in. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Michał Drewnicki z PiSu i Marian Banaś, były prezes NIK. Głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej w sierpniu. Wyrok 25 lat więzienia usłyszał mężczyzna, który śmiertelnie skatował przechodnia na Nowym Świecie w Warszawie. Do zbrodni w centrum stolicy doszło 4 lata temu. Maciej H. za to, że stanął w obronie zaczepianych koleżanek, został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Wyrok ogłosiła sędzia Agnieszka Wysokińska-Walczak z Sądu Okręgowego w Warszawie.
3: Oskarżonego Dawida Mirkowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego aktem oskarżenia czynu z tym ustaleniem, że oskarżony wziął udział w pobiciu wspólnie w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, który to czyn wypełnia znamiona zbrodni z artykułu 159 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego.
1: Skazany Dawid Mirkowski ma też zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz bliskich ofiary. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska ze stypendium ministra sportu i turystyki przez najbliższy rok będzie otrzymywać ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. To najwyższe możliwe stypendium sportowe. Zasłużyła sobie pani na to. Napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa, podkreślił minister Jakub Rudnicki. W komunikacie resortu podkreślono, że Maja Chwalińska w ciągu ostatnich 2 tygodni stała się jedną z największych gwiazd nie tylko polskiego, ale i światowego tenisa. Przypomnijmy, polska tenisistka zajęła 2 miejsce w turnieju rangi WTA na kortach w Paryżu. Tymczasem korty, na których swoje pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska, stały się ponownie obiektem sporu i kontrowersji. Władze Dąbrowy Górniczej zamierzają wybudować ponad 100 mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego na tym terenie, mówił Radiu Katowice rzecznik Dąbrowskiego Urzędu Miasta Bartosz Matylewicz.
4: Całość tego terenu będzie tak zaaranżowana, aby zarówno dotychczasowi mieszkańcy osiedla, jak i nowi lokatorzy mogli w pełni korzystać z osiedla i funkcjonować na tym osiedlu w zgodzie.
1: Część mieszkańców stanowczo sprzeciwia się planowanej inwestycji. Rozmawiał z nimi reporter Polskiego Radia Katowice Marcin Kazek-Wielgus.
5: Przed świątynią ustawione są już telebimy.
1: Na koniec Barcelona i początek wizyty papieża Leona XV w stolicy Katalonii. Przed bazyliką Sagrada Familia trwają ostatnie przygotowania do uroczystej inauguracji i poświęcenia najwyższej wieży wciąż budowanej świątyni.
5: Przed świątynią ustawione są już telebimy i trybuny. Służby od rana ustawiają ogrodzenia, a teren wokół patroluje więcej niż zazwyczaj policjantów. Na rusztowaniach i 3 wysokich dźwigach wciąż trwają prace budowlane. Papież poświęci ukończoną w ostatnich miesiącach wieżę Chrystusa mierzącą 170.

0: To 2,5 metra.
1: Ten krzyż, który zwieńczył najwyższą wieżę, on waży 200 ton.
0: Mówi Agata Sosnowska, mieszkająca od 18 lat w Barcelonie, przewodniczka.
1: Sagrada Familia docelowo ma wieńczyć 18 wież i z tych 18 ukończonych jest w tej chwili 14.
0: Po ukończeniu wieży Chrystusa bazylika stała się najwyższą budowlą Barcelony i najwyższym kościołem świata. W czasie jutrzejszej uroczystości z udziałem papieża spodziewanych jest tutaj 8 tysięcy osób. Zakończenie prac na najwyższej wieży świątyni zbiega się z setną rocznicą śmierci Antoniego Gaudiego, architekta budowli.
2: A przed bazyliką w Barcelonie jest nasz reporter Paweł Pawlica.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Najpierw upał, potem burze, a tuż po nich ochłodzenie. Chmury burzowe przesuwają się ze zachodu na wschód. Obecnie parasole przydadzą się mieszkańcom Dolnego Śląska, Wielkopolski, a także Pomorza. Następnie w ciągu najbliższych godzin silne wyładowania i ulewny deszcz pojawią się w centrum, na południu i wschodzie. W wielu miejscach termometry wskazują jeszcze około 27 stopni, ale wieczorem zrobi się nawet o 10 stopni chłodniej.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra i umiarkowana. Wyjątkiem są Starachowice, gdzie powietrze jest bardzo złej jakości. Prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W związku z alertem przed burzami na południowym zachodzie mogą gwałtownie wzrosnąć stany wody.
3: Klimat. Reklama.
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po reklamie. Autopromocja.
10: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka. Pomówmy o tym.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut temu minęła godzina 15. Witam się z Państwem ponownie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Stan dnia.
11: Pomówimy teraz o wyroku w bulwersującej sprawie. 25 lat więzienia dla Dawida Mirkowskiego za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia i zabójstwo przechodnia na Nowym Świecie w Warszawie. Oskarżony ma też zapłacić 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz bliskich ofiary. Wyrok jest nieprawomocny. W sądzie była Jolanta Turkowska, nasza reporterka, z którą się teraz łączymy. Witaj, Jolu, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Za co dokładnie został skazany Dawid Mirkowski?
12: Do zbrodni, za którą został skazany Dawid Mirkowski, doszło w centrum stolicy 4 lata temu. Oskarżony wraz z kolegami bawił się w nocnym klubie, z którego ich wyproszono za agresywne zachowanie. Na ulicy zaczepiali dziewczyny. W obronie koleżanek stanął Maciej H., za co został brutalnie pobity. Przebieg zdarzeń przypomniała sędzia sprawozdawca Anna Kuzaj.

0: pewnym momencie, co widać jasno na zapisach monitoringu, oskarżony stojąc nad leżącym już pokrzywdzonym, wyciąga z prawej kieszeni spodni prawą ręką narzędzie, niezidentyfikowane narzędzie, ostro kończyste, a następnie dokonuje tym narzędziem kilku energicznych pchnięć w ciało pokrzywdzonego, leżącego już na ziemi.
1: Sędzia wskazała, że ofiara miałaby szansę przeżyć taki atak tylko wtedy, gdyby rany zadano na sali operacyjnej, gdzie od razu zostałaby udzielona pomoc. Zdaniem sądu oskarżony działał umyślnie i chciał doprowadzić do śmierci ofiary. Zamiar zabójstwa pojawił się nagle, nie był planowany.
0: W ocenie sądu z całą pewnością oskarżony miał świadomość, że zadania ciosu innej osobie takim narzędziem może doprowadzić do śmierci takiej osoby. Jest to wiedza o charakterze podstawowym, powszechnie wiadomym i nie wymaga tutaj żadnych skomplikowanych procesów myślowych oraz wysokiego poziomu intelektualnego.
1: Głównym dowodem w sprawie były nagrania z monitoringu, na których widać przebieg zbrodni.
0: Jest to kluczowy dowód, który świadczy o sprawstwie oskarżonego w zakresie zarzuconego mu czynu. Z nagrań tego monitoringu, w szczególności z nagrania o godzinie 3:14:09 sekundy, jednoznacznie widać moment wyciągania przez oskarżonego narzędzia ostrokończystego z kieszeni i widać moment, w którym oskarżony dokonuje kilku energicznych pchnięć w ciało leżącego.
1: Dawid Mirkowski powiedział sądowi, że wyrok rozumie, ale się z nim nie zgadza. W sprawie śmierci Macieja H. dwaj koledzy głównego oskarżonego zostali w innym procesie prawomocnie skazani na 7 lat więzienia. Proces Mirkowskiego rozpoczął się później, bo bezpośrednio po zbrodni uciekł do Turcji.
2: Jolanta Turkowska była w sądzie. Jolu, dziękuję za te relacje. A ja jeszcze jestem Państwu winna wyjaśnienie. Zazwyczaj, kiedy mówimy o takich sprawach sądowych, przedstawiamy tylko inicjały osób oskarżonych czy skazanych. Tutaj mówimy o Dawidzie Mirkowskim, dlatego że od początku zgodę na ujawnienie pełnego imienia i nazwiska tego człowieka wydał sąd.
3: Komentarz.
2: Teraz w Polskim Radiu 24 sprawy międzynarodowe, a właściwie sprawy amerykańskie. Doktor Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego, amerykanista, połączył się z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: No i szczerze mówiąc, przygotowując się do tej rozmowy, głównie miałam na myśli sprawy amerykańsko-bliskowschodnie, takie nazwijmy, no ale pojawił się temat inny. No to chyba już skandal, można tak to określić. Przed oficjalnym rozpoczęciem mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, somalijski sędzia, który miał uczestniczyć w tym turnieju, sędziować w tym turnieju, został zatrzymany na lotnisku w Miami. Służby, urzędnicy imigracyjni odmówili mu wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Mundial w Stanach się jeszcze nie zaczął, a już mamy do czynienia z takim wydarzeniem, które, no znowu zapytam, można określać mianem skandalu?
4: Można i powinniśmy, tylko że wszystko, co robi praktycznie Donald Trump, jest skandalem. I przykład idzie z góry, bo to on o ludziach z Somalii wypowiedział się per śmieci publicznie. Także trudno się temu dziwić. No i inflacja tego słowa powstała i wszystkiego, co robi Donald Trump, bo on przyzwyczaja nas do takiego zachowania, a my niestety w pewnym stopniu to akceptujemy jako społeczność międzynarodowa.
2: Czym tak bardzo Somalia i Somalijczycy, mówiąc kolokwialnie, może niezbyt elegancko, podpadli prezydentowi Trumpowi?
4: Szczerze? Myślę, że niczym. To wynika z jego ignorancji, zupełnej niewiedzy. Z faktu, że Somalia rzeczywiście jest de facto państwem upadłym i nie ma tam sprawnie działającego rządu, że jest para państwo w ramach Somalii, czyli Somaliland. Ktoś o to powiedział, podpowiedział i to mu wystarczyło, żeby w jego mózgu się utorowało takie pojęcie, że Somalia właśnie to nieznaczące państwo, które i ludzi mieszkających tam można określać w taki sposób.
2: No dobrze, panie doktorze, no to jeśli nawet uznam tę argumentację, że to wszystko dzieje się w głowie prezydenta Trumpa, no ale tutaj mówimy o działaniu urzędników imigracyjnych na lotnisku w Miami. Urzędników, którzy przecież działają według określonych procedur, tak sobie to wyobrażam. No i znowu wyobrażam sobie, że na te procedury

0: nie ma wpływu, przynajmniej mieć nie powinny, to, co myśli aktualnie, co się dzieje w głowie prezydenta Donalda Trumpa.
1: No, na pewno się zgodzę z panem, że nie powinno mieć wpływu. Natomiast fakty są takie, że jak długo istnieją państwa i zorganizowane systemy polityczne, to oczywiście, że ma wpływ. Mają wpływ nasze poglądy, ma wpływ rasizm, mają wpływ bieżące wydarzenia polityczne, emocje i tak dalej. I myślę, że to jest właśnie to, co Donald Trump chciał zrobić i do pewnego stopnia, a na pewno ze służbami granicznymi udało się Trumpowi zrobić, to znaczy podporządkować je sobie, czyli autorytarnemu władcy, który będzie je wykorzystywał jako miejscami, jako policję polityczną, co widzieliśmy, kiedy ICE wystawiał w amerykańskich miastach.
0: Jakie znaczenie to wydarzenie dzisiejsze, które określamy mianem skandalu, będzie miało dla przebiegu całego tego turnieju Mistrzostw Świata w piłce nożnej rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych? No, jednego z ważniejszych wydarzeń, które firmuje twarzą nawet prezydent Donald Trump.
1: Myślę, że jakiegoś większego znaczenia nie będzie miało. Myślę, że też to nie jest ostatnia taka sytuacja i tego, co można spokojnie określić mianem skandali, będzie jeszcze więcej. Ci, którzy nie pojechali do Stanów, bo się bali ze względu na to, co wyrabia Donald Trump, nie pojechali. Ci, których to nie obchodzi, bo interesuje ich bardziej piłka nożna, to tam pojechali. Amerykanie zdanie, myślę, o swoim prezydencie mają już wyrobione. On jest absolutnie dzielącą osobą całą populację amerykańską. Wczoraj został ponownie wygwizdany na przykład na meczu NBA, na jednym z kolejnych meczy finału. No i tak to się będzie toczyło. Spodziewam się, że na przykład wokół Irańczyków, którzy wszystkie swoje mecze mają rozegrać w Stanach Zjednoczonych, też będzie się sporo działo.
0: Mundial to jest ważne wydarzenie z punktu widzenia prezydenta Trumpa?
1: Chciał, żeby było ważne, tak. Chciał to przedstawić jako takie właśnie wydarzenie wskazujące na to, że Ameryka staje z kolan, że jest bardzo ważna i wszyscy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. I tak to na pewno będzie przedstawiał, bo nieważne co robi, nieważne co się dzieje, czy 37 razy, no to jest prawdziwa liczba, określa, że zakończył wojnę, czy skończy już niedługo wojnę w Iranie, to będzie to odtrąbiał jako swój wielki sukces, tak samo będzie tutaj. A czy to będzie sukces, no to zobaczymy. Czy będzie finansowy, czy będzie PR-owy, w to wątpię.
0: Wsłuchując się w tę narrację tworzoną wokół mundialu w Stanach Zjednoczonych, właśnie można by ulec takiemu wrażeniu, że to jest wydarzenie, które tylko w Stanach Zjednoczonych będzie się działo, a przecież tam jest jeszcze Meksyk i Kanada. Kraje, które no, za sprawą polityki prezydenta Trumpa, tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi w ostatnim czasie najlepszych nie mają.
1: Dokładnie tak. I to też się przekłada właśnie na te decyzje. Na przykład, że Meksyk zaoferował drużynie irańskiej, żeby spędzała czas po prostu w czasie mundialu w Meksyku. No cóż, decyzje o mundialu zapadają, z tego co wiem, dużo wcześniej. No i teraz Meksyk i Kanada z takim partnerem muszą żyć. No i na pewno wszyscy będą robić wszystko, żeby u nich było w porządku. No a na Donalda Trumpa wpływu już nie mają.
0: Mundial to jedno z tych wydarzeń w tej triadzie w najbliższym czasie, czyli urodziny prezydenta Trumpa w połowie czerwca. Mundial, który się, no już to kwestia kilkudziesięciu godzin, rozpocznie. No a potem 4 lipca, okrągła rocznica dla Stanów Zjednoczonych. To także jest szansa dla prezydenta i dla jego otoczenia politycznego, żeby wokół tych wydarzeń budować swój PR, jeśli już użyliśmy tego sformułowania, i tworzyć element kampanii przed przyszłorocznymi, a właściwie nie przed przyszłorocznymi, w przyszłym roku to wybory u nas, listopadowymi wyborami w Stanach.
1: Tak, i z pewnością będą starali się to robić. Natomiast w tym samym czasie, pewnie jeszcze z 5 razy, Donald Trump stwierdzi, że zakończył 20 wojen, w tym kolejny raz zakończy tę w Iranie. I nie sądzę, żeby to mu już za bardzo pomogło. Takie wydarzenia, zwłaszcza weźmy pod uwagę, że piłka nożna nie jest najbardziej popularnym sportem Stanów Zjednoczonych, mówiąc delikatnie. Nawet kolejne wojny mu nie pomagają, jeśli chodzi o motywację jego zwolenników, bo te kolejne wojny, część z nich po prostu zniechęcają. Ceny życia rosną, ekonomia wciąż ma się nieźle, no ale jednak ludzie widzą rosnące ceny i to będzie się moim zdaniem najbardziej przekładało na wyniki wyborów, a nie

0: Nikt nie będzie za parę miesięcy pamiętał o tym, że galę sportów walki zorganizował sobie Trump na swoje urodziny w Białym Domu, że był mundial i że świętowaliśmy 250. urodziny Stanów Zjednoczonych.
1: Porozmawiajmy, panie doktorze, teraz o relacjach amerykańsko-izraelskich, a właściwie powinnam chyba zapytać o relacje prezydenta Trumpa z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Czy izraelski przywódca ignoruje to, co mówi i czego oczekuje od niego prezydent Trump?
0: Ignorować na pewno nie ignoruje, natomiast z pewnością bada, na ile sobie może pozwolić. A ponieważ wplątał w wojnę z Iranem Stany Zjednoczone w czerwcu zeszłego roku, mamy taką narrację obecną z różnych przecieków, że wplątał także w tą wojnę, że przekonał Donalda Trumpa do tej wojny, która mu się zupełnie nie opłaca. No i wciąż pozostaje to samo pytanie, czy to nie ogon kręci psem, czyli czy to nie Netanyahu ogrywa bardziej Donalda Trumpa. Ostatnio się ekscytowaliśmy tam, że ponoć Donald Trump nakrzyczał na Netanyahu, że ma skończyć te swoje eskapady w Libanie, czy nawet ostatnio do Iranu. No, ale niewiele się zmienia.
1: No i dzisiaj znowu niewiele się zmienia, bo słyszeliśmy po tym weekendowym znowu zaognieniu sytuacji apel prezydenta Trumpa i to oczekiwanie, żeby Liban i Izrael zaprzestały wymiany ognia, a dzisiaj informacja sprzed kilkudziesięciu minut o porannym ostrzale miasta Tyr w Libanie. Czyli znowu dowód na to, że Izrael niewiele sobie robi, a właściwie znowu powiem izraelski premier, z tego, czego oczekuje od niego prezydent Trump.
0: To może ja już powiem wprost. Bo
1: bardzo proszę.
0: O Netanyahu możemy powiedzieć różne rzeczy, także to, że jest odpowiedzialny za ludobójstwo w Gazie. Natomiast on sobie zdaje sprawę, że zdolności intelektualne Trumpa są, żeby nie powiedzieć brzydko, na bardzo niskim poziomie, a cała jego administracja to banda amatorów. I dlatego sobie pozwala na to, na co pozwala. Myślę, że to chyba wszyscy widzimy i można to w tak bezpośredni sposób nazwać.
1: Panie doktorze, no to w takim razie jak to sytuuje stronę amerykańską w negocjacjach z Iranem?
0: No wygląda na to, że nawet wobec Iranu Stany Zjednoczone nie są już traktowane poważnie. Bo znowu eksperci się wypowiadają, że Iran jeszcze parę miesięcy do pół roku może bez większych problemów utrzymywać ten stan. Oczywiście te problemy będą mieli obywatele Iranu, ale to już chyba wiemy, że reżim w Teheranie się swoimi obywatelami w ogóle nie przejmuje, więc może to robić. A Donald Trump ma wybory do przegrania, bo wiele wskazuje na to, że właśnie Partia Republikańska je przegra, co będzie zwiastowało tylko więcej ograniczeń dla niego i problemów w samych Stanach Zjednoczonych.
1: Prezydent Trump znowu nam obiecuje, że zawarcie porozumienia z Iranem to jest kwestia, jeśli nie godzin, no to już dni, że już za chwilę uda się to dobre porozumienie, dobrą umowę, tak o niej wyraża się prezydent Trump, zawrzeć i zakończyć wojnę. Pytanie, na jakich warunkach?
0: No chyba już nikt nie traktuje poważnie tego, co mówi Donald Trump. Nie traktują jego przyjaciele Netanyahu, nie traktują jego wrogowie jak Chamenei, jak reżim w Iranie, nie traktują oponenci jak Chińczycy, byli partnerzy jak Unia Europejska, państwa, które były zależne niedawno od pomocy amerykańskiej jak Ukraina. No nie ma z kim tam rozmawiać tak naprawdę teraz, więc chyba rzeczywiście czasem głośniej, czasem ciszej przechodzimy do akceptacji tego, że no Donald Trump jest po prostu niezdolny do pełnienia swojej funkcji. On nie ma władzy i wpływu, o którym ciągle mówi i do którego się przyzwyczailiśmy przez dekadę.
1: Nie idzie Amerykanom na Bliskim Wschodzie. Jak pan w tej sytuacji ocenia prawdopodobieństwo otwarcia kolejnego frontu w tym przedwyborczym czasie, czasie kampanijnym? No bo wiemy o tym, że prezydent Trump i jego administracja wykorzystują politykę międzynarodową do tworzenia wizerunku wewnątrz kraju swojego jako silnych, sprawczych, no i tych, którzy właśnie zaprowadzają pokój na świecie. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo rozpoczęcia operacji na Kubie?
0: No ja od początku mówiłem, że Kuba jest najbardziej prawdopodobnym celem ataku, także przed atakiem na Iran. I tu właśnie, myślę, była rola Izraela, żeby przekonać Trumpa do tej głupiej decyzji. Do kolejnej głupiej decyzji Trumpa może przekonać już tylko ten fakt,

0: że jego reżim chyli się właśnie ku upadkowi, że jego cele nie są osiągane i ludzie zaczynają to dostrzegać. Natomiast rzeczywiście z tych trzech inwazji, o których w tym roku rozmawiamy, czyli Wenezuela, Iran i być może Kuba, to technicznie byłoby najłatwiejsze do zrealizowania dla Amerykanów, a także cieszyłoby się największym wsparciem wśród Amerykanów, jeżeli w ogóle by się cieszyło ponad 50% poparciem, ale to było do Iranu. Teraz, dlatego że ta wojna w Iranie zupełnie wpędziła cały świat, ale głównie Stany Zjednoczone w jeszcze bardziej przyspieszony upadek, powoduje, że nie ma żadnej dywidendy w amerykańskim społeczeństwie, jeśli chodzi o poparcie dla Donalda Trumpa ze względu na wojnę. Co się zastanawiam, czy znaczy myślę, że nawet ta inwazja już by nic nie zmieniła w poparciu dla niego. Natomiast logika upadającego reżimu może go doprowadzić do tego, że rzeczywiście będziemy mieli kolejną wojnę wywołaną przez Trumpa.
1: Żeby wywołanie kolejnego kryzysu, żeby odwrócić uwagę od tego już istniejącego. Dla mnie bardzo ciekawe, panie doktorze, jest to, co się dzieje na zapleczu, co się dzieje wśród doradców prezydenta Trumpa i jego najbliższych współpracowników, bo czasami trudno mi nie ulec takiemu wrażeniu, że oni w tej chwili rywalizują w jakimś sensie o schedę po prezydencie Trumpie, kiedy albo on się kompletnie skompromituje, no albo z jakichś powodów, no nie wiem, będzie musiał przedwcześnie zakończyć swoją kadencję, albo po prostu doprowadzi ją do końca, no i będzie trzeba wskazać kandydata, który z ramienia Partii Republikańskiej przejmie, albo będzie się starał przejąć władzę po prezydencie Trumpie. No bo tutaj na pierwszy plan Pete Hegseth, Marco Rubio, J.D. Vance nam się wysuwają. Ludzie, którzy no, niby powinni ze sobą współpracować, ale przecież ze sobą rywalizują.
0: Brzmi to bardzo logicznie, co pani redaktor mówi. Natomiast powiem szczerze, dla mnie póki co to jest amerykańska odmiana sowietologii. To znaczy, nie wiem, czy to są fakty, czy to są po prostu interpretacje komentatorów, bo takich sygnałów nie dostaliśmy. A ponieważ tam jest tak potężna właśnie inflacja słów, o której wspomniałem, deklaracji, które są zupełnie nierealizowane, zmiany zdania od tego, że J.D. Vance 2 lata wcześniej porównuje Trumpa do Hitlera, a później jest jego największym krakierem, że ja dopiero jak zobaczę, to będę pewny. Natomiast, tak jak powiedziałem, to jest absolutnie logiczny tok myślenia, który pani przedstawiła i myślę, że wyniki wyborów, jeżeli będą tak złe, jak przewidujemy dla Republikanów, mogą ten proces przyspieszyć. I też to, co pani sugerowała, że Trump może nie dokończyć swojej kadencji ze względu na swój pogarszający się stan zdrowia, głównie mentalny. To już jest tak oczywiste, że naprawdę nie znajdziecie państwo ani jednego zdania Donalda Trumpa wypowiadanego publicznie, które jest wypowiedziane w sposób prawidłową angielszczyzną, albo trzyma się kupy, mówiąc wprost.
1: Czy to, że Amerykanie zdają się stracić zainteresowanie tym, co dzieje się w Ukrainie, to w świetle tego, o czym pan przed chwilą powiedział, paradoksalnie może się no, zakończyć dla Ukrainy korzystnie? Może oznaczać to, że lepiej może, że Amerykanie już się tą Ukrainą tak bardzo nie interesują, bo przyniosłoby to być może więcej szkody niż pożytku?
0: Zdecydowanie tak. W obliczu tego, co robił Donald Trump przez pierwszy rok swojej kadencji, to było tylko szkodzenie Ukrainie. Najbardziej idealnym scenariuszem jest to, że oni zapominają o Ukrainie i nie cofają wsparcia, które wciąż udzielają, bo to jest bardzo ważne wsparcie wywiadowcze, dostęp na przykład także do Starlinków Ilona Muska. I niech to zostanie, niech o tym zapomną, a reszta to już jest nasza rola, Unii Europejskiej, żeby doprowadzić do pokoju, czyli do pokonania Rosji.
1: Pan dr Karol Schulz, Uniwersytet Wrocławski, amerykanista, był z nami, wyjaśniając nam te zawiłości i amerykańskiej rzeczywistości, i amerykańskiej polityki prowadzonej obecnie przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję i do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład

0: Ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. O zmniejszenie napięcia w relacjach polsko-ukraińskich apeluje premier Donald Tusk. Do kryzysu doprowadziła decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia UPA. W takiej sytuacji rolą prezydentów obu krajów jest znalezienie dobrego rozwiązania, przekonuje szef rządu.
5: Ta historia dzieliła nasze narody i nie wytrzemy z pamięci zbrodni ukraińskiej powstańczej armii, zbrodni popełnianych na Polakach. I zdajemy sobie też sprawę, że Ukraina szuka swojej tożsamości, swoich bohaterów. W interesie Polski jest deeskalacja tych emocji, bo w oczywistym interesie Polski, i nie muszę tego nikomu tłumaczyć, jest skuteczne wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją.
4: Dziś, najpóźniej jutro, prezydent Nawrocki ma poinformować, czy Wołodymyr Zełenski straci najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Order Orła Białego. Senatorka Monika Piątkowska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność, mówiła na wspólnej konferencji z premierem Tuskiem i wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem.
6: Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa. Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie. Miasta, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Jestem bardzo dumna i bardzo szczęśliwa z tego powodu.
4: Monika Piątkowska w przeszłości pracowała z byłym prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, była także rzeczniczką Ministerstwa Gospodarki. Do przedterminowych wyborów w stolicy Małopolski dojdzie prawdopodobnie w sierpniu. Wystartuje przynajmniej 12 kandydatów. Andrzej Bargiel rusza na Nanga Parbat. To 9. najwyższa góra na świecie i 2. najwyższa w Pakistanie. Himalaista zamierza wejść na szczyt bez dodatkowego tlenu. Jako pierwszy Polak w historii zjechać na nartach z wierzchołka 8-tysięcznika aż do granicy śniegu. Razem z nim na szczyt wejdą 4 osoby, himalaista oraz 3-osobowa ekipa medialna, zapowiada Andrzej Bargiel.
7: Będziemy działać od strony na ścianie Diamir. Mamy kilka wariantów, które chcemy spróbować przetestować w kontekście tego przedsięwzięcia. Oczywiście to wszystko będzie zależne od warunków narciarskich, ale mamy sporo opcji na tej ścianie i myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić.
4: W ubiegłym roku Andrzej Bargiel wszedł na Mount Everest. Szczyt ma niemal 9000 metrów wysokości. Potem zjechał na nartach do wysokości bazy na ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Jako pierwszy człowiek w historii zrobił to bez butli tlenowej.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 33 minuty temu minęła godzina 15.
3: Stan dnia.
8: W Polskim Radiu 24 wracamy do dramatycznego i tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło zimą na Mazowszu. Są prawne konsekwencje tego, co się wydarzyło. Zarzuty spowodowania ciężkiego, trwałego kalectwa u 17-letniego Dominika oraz narażenia zdrowia i życia innych osób usłyszał były kierownik pociągu, który dał sygnał do odjazdu, nie upewniwszy się, że wszyscy są bezpieczni. W trakcie prokuratorskich czynności podejrzany źle się poczuł, trafił do szpitala. Więcej na ten temat wie nasza reporterka Anna Orzeł, z którą się łączymy. Dzień dobry, Aniu.
9: Dzień dobry.
8: I czekamy na te szczegóły dotyczące tej sprawy.
9: Do wypadku doszło w lutym tego roku w Woli Bierwieckiej pod Radomiem. Nastolatek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z kilkumiesięcznym dzieckiem. Dziecko było w wózku. Skład ruszył, a chłopak spadł z peronu. Stracił obie nogi i część dłoni. Pomocy udzielili mu przypadkowi ludzie. Zagrożone było też życie i zdrowie kobiety i jej dziecka. A wszystko to dlatego, że podejrzany nie dopełnił swoich obowiązków, tłumaczy prokurator Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
10: Kierownik pociągu

0: bo taką funkcję pełni osoba podejrzana, ma obowiązek opieki nad pasażerami. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków, nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu, nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka RP11 i przedwcześnie nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch.
1: Blisko 50-letni mężczyzna, który od 3 lat był kierownikiem pociągu, stawił się dziś w radomskiej prokuraturze wraz z obrońcą. Po usłyszeniu zarzutu jego status zmienił się ze świadka na podejrzanego. Nie złożył wyjaśnień, nie dlatego, że odmówił, chociaż miał takie prawo, po prostu nie był w stanie, mówi prokurator Robert Binczak.
0: Okazało się, że podejrzany nie może brać udziału w czynności. Został mu zarzut ogłoszony. Odebrano od niego dane osobowe, ale nie potrafił się odnieść nawet do zarzutu, bo stwierdził, że jest pod wpływem leków i go nie rozumie. Próba przeczytania mu ponownie tego zarzutu okazała się również bezskuteczna, w związku z tym wręcz stwierdził, że widzi mnie jak przez szybę. To było w obecności jego obrońcy. Koniecznym było wezwanie pomocy medycznej, a przybyła pomoc medyczna stwierdziła, że muszą pana zabrać na szpitalny oddział ratunkowy.
1: I tak też się stało. Podejrzany, któremu grozi do 8 lat więzienia, trafił do szpitala. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną dokończone prokuratorskie czynności, a 17-letni Dominik walczy o powrót do sprawności i normalnego życia.
2: Anna Orzeł, reporterka Polskiego Radia, przybliżała nam tę sprawę. Bardzo dziękuję, Aniu. Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: A z nami już pan Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Ten wypadek tragiczny, dramatyczny, to jednorazowa sprawa, czy mówi nam coś o stanie bezpieczeństwa na polskiej kolei, na polskich torach?
4: No my mieliśmy takie 3 przypadki, nie tak tragiczne jak ten, bo na szczęście nikomu nic się nie stało, no pomijając chociażby nerwy olbrzymie dla mamy, która tylko część swoich dziatek zdążyła wysadzić na peron, a pociąg zresztą odjechał. Natomiast było to dosyć blisko siebie, więc z jednej strony ja zawsze to powtarzam, dzisiaj też już kilka komentarzy w telewizji udzielałem, że na bazie 2 czy 3 zdarzeń nie możemy powiedzieć, jest niebezpiecznie na kolei, zwłaszcza że coś, co jest absolutnie obiektywne, czyli miernik wypadków, pokazuje nam, że absolutnie ten miernik cały czas jest coraz niższy, a to warto dodać, wiem przecież, że mamy coraz więcej pasażerów, coraz więcej pociągów, więc to dobrze, że większy ruch na torach, a jest bezpieczniej. Natomiast kiedy ja patrzyłem wtedy na te wydarzenia, zwłaszcza to tragiczne z młodym człowiekiem, który jest zresztą wielkim i nadal pozostał miłośnikiem kolei, więc ono tak mocno utkwiło w pamięci, to pomyślałem sobie tak, ciekawe, czy ten pociąg nie miał już jakiegoś opóźnienia, czy nie obawiano się, że gdzieś tam takie opóźnienie może złapać, bo jest coś takiego, że no, trudno się dziwić, że my, tak mówię, my chcemy dać Polakom kolej bardzo punktualną, kolej z coraz większą prędkością i bardzo dobrze, tylko w tym pędzie za większą punktualnością nie możemy tak też pędzić na ślepo i nie możemy stracić zdrowego rozsądku, bo jeśli komuś się gdzieś mówi, spiesz się, skracaj jakieś procedury, no tutaj też tego nie wiedziałem. Wtedy to dopiero postępowanie Urzędu Transportu Kolejowego i prokuratury pokazało, że nie mieliśmy tego, no takiego charakterystycznego wciąż dla kolei, czyli odgłosu gwizdka. No to chyba wskazywało wszystko na to, że tutaj był bardzo duży pośpiech, bo jest na szczęście tak, że mamy, i to nie jest upolitycznione, bo rządy się zmieniają, nikt na szczęście nie macza paluchów, jeśli idzie o Urząd Transportu Kolejowego, czyli między innymi urząd, który ma dbać o nasze bezpieczeństwo. Tam nie wstawia się na szczęście polityków czy ludzi.

0: którzy nie mają pojęcia o tym, co tam trzeba robić. I zawsze, kiedy dochodzi do takiej serii, właśnie trzy podobne do siebie przypadki, dwa, trzy, to tam już się zapala żółte światło, już jakiś system monitorowania poziomu bezpieczeństwa mówi, no coś jest nie tak. No i tutaj bardzo dobrze, bo zwołano wszystkich przewoźników, no i powiedziano niby rzecz oczywistą, świętość, ale może nie wszyscy o tym wciąż pamiętali, że załoga pociągu, i liczę tutaj te osoby, które są na pokładzie wśród nas, pasażerów, my ich widzimy, ale też maszynista musi tą szczególną ostrożność zachować, kiedy pociąg rusza. Czy na pewno nikogo nie ma na peronie, czy może dać, no, powinien dać ten znak do odjazdu nie tylko przez mikrofalówkę, ale przez właśnie ten sygnał gwizdkiem, ale też maszynista, no, w starszych pojazdach są lusterka, w tych nowszych są kamery, które widzą cały bok pociągu, także powinien sprawdzić, czy wszystko jest ok i że to ruszanie nie spowodowało jakichś problemów, bo już tutaj kończąc też na to zwracałem uwagę, że tutaj ten chłopak pomagał właśnie wysiąść komuś, kto, no, ma problemy ruchowe, to nie zawsze oznacza, że jest inwalidą, tak? Bo problemy z przemieszczaniem się, problemy z ruchem, to są osoby starsze. Coraz więcej przecież będzie starszych osób w Polsce, bo się niestety starzejemy jako społeczeństwo. Czy matki, które mają wózki, to też trzeba szczególnie na to zwrócić uwagę. Więc to jest absolutnie czynność, gdzie nie można iść na skrót.
1: Ten straszny wypadek rzeczywiście może nas uczyć i uświadomić nam to, że rozwój infrastruktury, że te coraz lepsze tory, coraz szybsze pociągi, to jest jedno, jeśli chodzi o budowanie skutecznej i bezpiecznej komunikacji kolejowej w Polsce, ale przecież ważna równie jest taka ludzka wrażliwość, no i przygotowanie tego personelu, uświadamianie im i przypominanie o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze, zdrowie, życie i bezpieczeństwo pasażerów.
0: Tak, i na szczęście my, bo to nie jest tak, nie można już kiedyś, to można było powiedzieć kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, że nasza kolej jest zabiedzona. Ja nawet sobie teraz przygotowałem na konferencję takie z osobami z zagranicy właśnie pokazanie, jak środki unijne nas zmieniły i zmieniają. Bo my co prawda, na szczęście tutaj ten wypadek kolei mazowieckich to był przy użyciu pociągu zmodernizowanego, ale takiego, którego dni są tam policzone, on trafi na złom za, nie wiem, 2-3 lata, bo już nie będzie się go opłacało modernizować. Natomiast na szczęście nie jest tak, że stoimy w miejscu i także są olbrzymie inwestycje, bo to ponad 100 pojazdów jest, już część dotarła tutaj, część będzie docierać cały czas do kolei mazowieckich, że kupujemy bardzo dużo nowoczesnego taboru, tylko też nawet w nowoczesnym, wiadomo, też mamy różne sprzęty w domu, w nowoczesnym też coś nam się może zepsuć, tylko wtedy daje nam znać, tak powiem, pulpit, że coś jest nie tak, nie można tego lekceważyć. I dzisiaj, no, jest, można powiedzieć, taki problem, bo z jednej strony my się cieszymy, że jest coraz więcej pasażerów i tu właśnie, no, musimy mieć więcej w związku z tym czasu na to, żeby część osób wysiadła, część siadła. Ja mówię o dużych dworcach. Tutaj akurat mówimy o małym przystanku, gdzie tych osób tam na peronie było 2-3, więc to też nie jest tak, że ten kierownik pociągu, no, w tym tłumie nie widział, czy ktoś jeszcze chce wejść, czy nie. Ale gdzieś przy większej wymianie pasażerów też może dojść do jakiegoś problemu. Też właśnie na to trzeba zwrócić uwagę. My niestety wszyscy teraz na siłę, na raz kupujemy ten nowy tabor, bo już nie wracając dokładnie, ale wiemy, mieliśmy problem, zablokowane środki unijne, jak odblokowały, to wszystko się na, tak, wszyscy się na to rzucili. I może to jest też taka uwaga, bo ta, owszem, w ubiegłym roku punktualność była gorsza o kilka procent, ale 91% pociągu. Oczywiście tutaj nie uwzględniamy, bo na to prawo unijne nam pozwala, żeby nie uwzględniać takich małych stacji dojazdu końcowej opóźnień do 5 minut, ale w ubiegłym roku taka najczęstsza

0: przyczyna opóźnień, tak powiem w liczbie, nie wartość tych opóźnień. 15% to było spowodowane tym właśnie, że to się tak fachowo nazywa problemy z lokowaniem podróżnych, czyli tłok, ścisk. No i jedni chcą wyjść spokojnie, wyciągnąć jakąś walizkę, inni chcą wejść spokojnie i te opóźnienia się działy. Dopiero potem awarie taboru, 11% przypadków. No więc może też na to ktoś zobaczył, że och, ci podróżni tutaj nam te opóźnienia powodują. Za te opóźnienia, jak no, nasz pociąg się opóźni zbyt mocno, opóźniamy inne, no bo to jest system naczyń połączonych, musimy płacić kary dla zarządcy infrastruktury. No nikt oczywiście tych kar nie chce płacić, czy chce płacić jak najmniejsze, ale to wszystko, to chyba dane właśnie posprowadziły mnie do takiego wniosku, że ta częstotliwość, przepraszam, ta punktualność, ta prędkość, żeby na szlaku była wyższa, żebyśmy mogli być, a tu 2 minutki, pojedziemy krócej od tego rozkładu, a tu 3 minuty, okej, fajnie, tylko nie kosztem czegoś. To musi być z rozsądkiem robione i mam nadzieję, że takie to spotkanie, o którym mówiłem, wszystkich przewoźników, takie potrząśnięcie nimi, że przecież nie ma niczego wymyślania na nowo, tylko macie instrukcję, w jaki sposób pilnować, żeby pasażerowie bezpiecznie do tego pociągu się dostali, ci, którzy wychodzą, żeby z tego pociągu wysiedli. To wszystko macie. Może gdzieś coś trzeba doprecyzować, ale to jest. Trzeba tego po prostu przestrzegać.
1: Mi przyszło teraz do głowy takie pytanie i taka kwestia. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało krzywdząco dla osób, które na kolei pracują, bo tutaj mówimy o jednym tragicznym wypadku, o człowieku, który usłyszy zarzuty, no bo popełnił błąd. Nie wiadomo jeszcze z jakich powodów, to pewnie się sąd tym zajmie i będzie to rozstrzygał. Ale skoro mówimy, panie prezesie, o tym inwestowaniu w infrastrukturę, to pojawia się pytanie, czy także inwestujemy w ludzi i czy praca na kolei w tej chwili jest nadal prestiżem, czy być może jest ryzyko, że do tej pracy, do tej służby trafiają przypadkowi ludzie, co może zwiększyć ryzyko takich ryzykownych zachowań i takich wypadków, do których może dochodzić, jeżeli ktoś nie dochowa procedur, nie zachowa tych szczególnych względów bezpieczeństwa.
0: No, po jakimś czasie zawsze możemy wpaść w rutynę. Tutaj nie powinniśmy, oczywiście, bo my mamy, odpowiadamy za bezpieczeństwo pasażerów. Nazywam się kierownik pociągu, tak, muszę dbać o to, żeby wszyscy na pokładzie pociągu mogli bezpiecznie podróżować. Kiedyś, tak jak mówię, ta kolej była zawidzona. Dzisiaj owszem, jeszcze w wielu miejscach nam brakuje, bo chociażby ten maszynista jako zawód. Tutaj nie z winy kolei, ale cały czas mamy problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, czyli wypadki na przejazdach. Mhm. Osoby, które przechodzą w sposób nieuprawniony. No to ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co się czuje wtedy, kiedy no nic nie można właściwie zrobić, bo tak wielka masa z taką prędkością, no zaciągamy hamulec, no i nie wiem, trzymamy kciuki, żeby nie doszło do śmierci, czy żeby obrażenia były jak najmniejsze. Więc to nie jest taki zawód, który by pociągał. I mamy rzeczywiście taki problem, że starzeje nam się ten zawód. Nie jest tak, że nikt nie chce przychodzić, chociaż przychodzi za mało tych osób. No wiadomo, że na początku no, trzeba się też wyrobić, trzeba mieć trochę lat doświadczenia, żeby więcej jeździć i więcej zarabiać, ale dzisiaj taki maszynista, który nie jest świeżakiem i jeździ w Intercity, no to widzieliśmy to nawet przy okazji tej konkurencji z byłą już konkurencją RegioJet właśnie, która próbowała podkupić te osoby. No takie osoby z doświadczeniem jako kierownik pociągu mam spokojnie 10-11 tysięcy na rękę oferowano, maszynista 15-16. Więc nie można na pewno powiedzieć, że to jest nędzna płaca, natomiast no, jest wymagająca, bo to cały czas trzeba być skupionym. Tu nie ma powtarzalnych sytuacji, bo cały czas coś może się zmienić. Zmieniają się warunki na torach. Tak jak mówię, tego ruchu jest więcej, tych pasażerów też jest więcej, więc to na pewno no, wymaga tego, żeby oczy dookoła głowy, pilnowanie tych wszystkich procedur, które są, bo na każdy, nawet jak coś nie może zadziałać, to procedura przecież też przewiduje.

0: co wtedy robimy na kolei. Więc to jest opisane bardzo dokładnie. No, to też niestety nie dotyczy tylko kolei, ale generalnie wypadków komunikacji, gdzie mówimy, że kolejne przepisy są pisane krwią tych, gdzie no, coś nie zawiniło, chociaż najczęściej i tak najsłabszym ogniwem, czy to będzie wypadek drogowy, czy na kolei, jest właśnie człowiek, choć tak jak zaczynaliśmy rozmowę, często przecież mówimy, kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, jest, wszystkie dane na to pokazują, no niestety zdarza się wszędzie, w Szwajcarii są wypadki, w Czechach, w Polsce, także chociaż najczęściej, jak mówię, to są wypadki, których kolej nie zawinia, bo to są te przejazdy kolejowe czy osoby na torach, które na tych torach nie powinny się znaleźć, więc na pewno tutaj nie można krzywdzić tych ludzi, bo oni ciężko pracują. My śpimy w nocy, kolej nie śpi. Wtedy się przecież jeździ, cały czas się zresztą patroluje tory, no, zwłaszcza też teraz, kiedy różne głupie pomysły ze wschodu są podpowiadane.
1: I o to też chciałam jeszcze pana zapytać, panie prezesie, bo ten rok rzeczywiście też przyniósł te przypadki sabotażu, dywersji na torach i rozmawiając o bezpieczeństwie na polskiej kolei, no o to też trzeba zapytać i być może to jest dobry moment, żeby podsumować te akcje monitorowania polskich torów, w którą włączyło się także wojsko. Czy to przyniosło jakieś wymierne skutki, wymierne efekty?
0: Przyniosło. Oczywiście nie o wszystkim się mówi, ale też gdzieś w rozmowie, jak rozmawiam z kolejarzami, to mówią, no na szczęście nie ma żadnego przypadku, żeby ktoś gdzieś znalazł jakiś czy rozkręcone szyny, czy przygotowanie pod wysadzenie pociągu, więc być może to, że więcej jest teraz też patroli nie tylko kolejowych sprawia, że tutaj inaczej się podchodzi do próby destabilizacji sytuacji na kolei, ale gdzieś tam jakąś kamerę na słupie ktoś, znaczy ktoś patrol znalazł, coś miała nagrywać. Może właśnie ruch pociągów, kiedy pasażerskie to rozkład znamy, towarowe niekoniecznie, więc może jakaś próba sprawdzenia, bo to, co też już jest ważne, nie mamy, co często mówiono, że rozmowa maszynisty z dyżurnym idzie przez kanały otwarte. Można podsłuchać, co tam się dzieje, jak ruch jest prowadzony i że na przykład no, jedzie pociąg z jakimś niebezpiecznym ładunkiem i starać się tutaj coś zrobić. Na szczęście już przeszliśmy na łączność, która jest zabezpieczona. Także takie rozkazy, czyli cała taka informacja dla maszynisty, co jest po drodze, gdzie spotka jakieś zmniejszenie prędkości, jakieś inne problemy. To wszystko jest w tej chwili już przesyłane w formie cyfrowej. Za późno. Na pewno, no ale ta sytuacja zagrożenia ze wschodu, która też dotyczy kolei, no bo tutaj cały czas transporty wojskowe idą w kierunku Ukrainy, no pokazała nam, że szybciej musimy działać. I oczywiście cały czas najważniejsze będzie to, czego my nie widzimy, nie słyszymy, czyli praca gdzieś tam w czeluściach internetu, gdzie nasze służby specjalne starają się wpaść
1: tak,
0: na
1: bo
0: jakieś
1: okazuje
0: kanały,
1: się,
0: na których zleca się taką robotę.
1: Że kiedy mówimy o bezpieczeństwie na kolei, to już nie mówimy tylko o tej kwestii wypadków, czy z udziałem pasażerów, czy tych wypadków na przejazdach kolejowych, ale także zastanawiamy się nad tą wagą infrastruktury kolejowej jako infrastruktury krytycznej, która może być obiektem takich właśnie działań. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Pan Adrian Furgalski, prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Wszystkim pasażerom, wszystkim kolejarzom życzymy dojazdu do celu. Różnorodność, otwartość i szacunek to główne cechy placówek edukacyjnych, które zajęły podium w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Po raz ósmy ranking przygotowała Fundacja Grow Space, a na prezentacji wyników była Anna Depczyńska, nasza reporterka, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry. I ten ranking faktycznie był bardzo, bardzo ogólnopolski, bo wzięło w nim udział 15 tysięcy osób z całej Polski. Mówię osób, ponieważ byli to i uczniowie, i uczennice, nauczyciele, nauczycielki, a także rodzice. I jak powiedział podczas prezentacji Jakub Juszczak z fundacji, na podium znalazły się dwie szkoły z Warszawy i jedna z Olsztyna, ale dalej było bardzo, bardzo różnorodnie.
3: Status szkoły przyjazny.

Czyli tą najwyższą notę możliwą do utrzymania w naszych rankingu otrzymało 181 szkół w całej Polsce ze wszystkich miast wojewódzkich, ale warto też

0: pytanie, czy potrzebujemy takiego rankingu. W czasach, kiedy marszałek Bosak chce odbierać tęczowym rodzinom dzieci, a kandydat na kandydata na premiera Prawa i Sprawiedliwości mówi, że to nie ludzie, to ideologia, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy takiego rankingu przyjaznych szkół dzieciakom, które czują, że są częścią społeczności LGBT.
1: Przy okazji rankingu Fundacja Grow Space przygotowała także standardy otwartej szkoły. To 10 punktów, które warto by spełniała każda placówka szkolna po to, by wszyscy uczniowie i uczennice czuli się w niej dobrze i mogli swobodnie rozwijać.
2: Anna Depczyńska i prezentacja wyników rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Aniu, bardzo dziękuję. I ze mną w studiu już Maciej Wolny.
3: Dzień dobry.
2: 5 minut zostało nam do godziny 16 i do początku popołudniowego pasma, popołudniowego programu w Polskim Radiu 24. Maćku, grzmi już na zewnątrz?
3: Jeszcze nie jak.
2: Ale zagrzmi.
3: Przychodziłem do pracy, to było cieplutko, wręcz gorąco. Mhm. Tutaj u ciebie w studiu zdecydowanie bardziej przyjemnie.
2: Pytam o te grzmoty i o te błyskawice, bo ostrzeżenia przed burzami
3: nam towarzyszą. Ja dostałem alert RCB dzisiaj na swój telefon, widziałem, chociaż te prognozy pogody są też bardzo zmienne, jak się spojrzy na nie.
2: Ale na burze zawsze warto uważać i coś mi podpowiada, że te ostrzeżenia także w popołudniowym programie się pojawią, tak żeby państwo mogli się czuć z nami bezpiecznie.
3: Tak jest. Warto zostać z Polskim Radiem 24. Warto też oczywiście śledzić te wszystkie ostrzeżenia i tak jak Ewa mówiła a propos ostrzeżeń przed burzami, no to mimo tego, że ta pogoda może się wydawać dobra, to zawsze warto mieć to z tyłu głowy, żeby później nie narzekać. Przede wszystkim no nie być zagrożonym,
2: Maćku,
3: bo to są niebezpieczne sytuacje.
2: Pogody mamy odhaczony. Co jeszcze
3: polityka.
2: W południu?
3: Na pewno. To tematy, które się cały czas pojawiają. Dzisiaj Roch Kowalski, gospodarzem rozmów politycznych. Jego pierwszym gościem Wojciech Konieczny z Lewicy, były wiceminister zdrowia. Jeżeli chodzi o jego drugiego gościa o 17.33, Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii. Polityka też wróci o 18.06 w naszej debacie. Szymon Rębowski, serwis Mam Prawo Wiedzieć.pl i Artur Bartkiewicz z Rzeczpospolitej będą naszymi gośćmi. Tematy dość oczywiste, dotyczące przede wszystkim wyborów w Krakowie, ale też decyzji tej potencjalnej prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Maciej Wolny zostaje z państwem. Ja się żegnam. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej masz.
12: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
13: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Damian Szpyra. Dzień dobry. Na początek napięte polsko-ukraińskie relacje. Najpóźniej jutro dowiemy się, czy order Orła Białego zostanie odebrany Wołodymyrowi Zełenskiemu. O tym, czy są szanse na zażegnanie tego kryzysu, zapytam naszą reporterkę. To wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Monika Piątkowska dołączyła do grona kilkunastu nazwisk, które powalczą o fotel włodarza stolicy Małopolski. W magazynie przybliżymy postać senatorki. Upał, burze i ulewny deszcz. Ostrzeżenia synoptyków obowiązują do wieczora. Najwięcej deszczu spadnie na południu Polski. Czas na szczegóły. Zapraszamy.
0: Suma wydarzeń.
1: Polityczna burza z bolesną historią w tle. Chodzi o ewentualne odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jak ustaliło Polskie Radio, decyzję w sprawie tej sprawie poznamy najpóźniej jutro. Swoją opinię wydała już kapituła orderu, ale na razie znają tylko Pałac Prezydencki. Po tym jak władze Ukrainy nadały jednej ze swoich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, relacje na linii Warszawa-Kijów pozostają napięte. A my łączymy się teraz z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie są szanse na zażegnanie tego kryzysu, no i co ustaliłaś w sprawie orderu?
2: No to zacznę od swoich ustaleń. Te wskazują na to, że w ciągu kilkunastu godzin opinia publiczna dowie się, jaką decyzję, ostateczną decyzję podjął prezydent Karol Nawrocki. Czy odebrał to najwyższe odznaczenie państwowe prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy jednak order Orła Białego cały czas będzie w rękach przywódcy Ukrainy. Wiem i to potwierdzałam u osób z kapituły, że te wczorajsze obrady były merytoryczne, pogłębione i trwały długo. Nie było jednak jednomyślności. Kto miał inne zdanie, kto odradzał prezydentowi, aby odebrał order Orła Białego, tego osoba, z którą rozmawiałam, nie mogła ujawnić. Zresztą wszyscy członkowie kapituły, a jest ich pięcioro, zostali zobowiązani do powstrzymania się od rozmów z dziennikarzami. A wracając do twojego pytania o to, czy możliwe jest obniżenie tej temperatury sporu, jaki wywołała w relacjach polsko-ukraińskich decyzja Wołodymyra Zełenskiego. No liczy na to premier Donald Tusk. Już wczoraj, gdy kapituła obradowała, szef rządu pisał na platformie X, żeby obaj prezydenci zdobyli się na szczerą rozmowę i zażegnali w porę ten konflikt, kryzys. A dziś premier Donald Tusk powtórzył to, niejako rozszerzył tę swoją wczorajszą wypowiedź.
3: Zwróciłem się do obu prezydentów, żeby znaleźli lepszy sposób niż wymiana ciosów na deeskalację tych emocji. Prawdę powiedziawszy, zwróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
2: Na poprawę tych napiętych stosunków liczy też wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozmawiał przed posiedzeniem kapituły z wysłannikiem Zełenskiego. Przecież wiemy, że w miniony piątek i sobotę tutaj w Warszawie był szef kancelarii Zełenskiego, Budianow. Spotkał się właśnie między innymi z szefem resortu obrony. Minister przekazał stronie ukraińskiej polskie stanowisko. Jasno wskazywał, że Wołyń, ludobójstwo, jakiego tam dokonały oddziały UPA, to jest potężna rana na polskim sercu i cały czas jest krwawa, budzi wiele emocji, a dziś szef Ministerstwa Obrony Narodowej powtórzył to w Sejmie, ale też apelował o obniżenie emocji.
4: Z przeszłością trzeba stanąć w prawdzie. Z przeszłością trzeba stanąć w wzajemnej relacji i mówić wprost przyjaciołom, czego oczekujemy. Ale myśląc o przyszłości, nie wolno zapomnieć o tym działaniu dzisiaj ukraińskim. I bardzo was proszę wszystkich o powściągliwość w tej sprawie.
2: Wątpliwości co do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego, czyli odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, nie widzi i nie ma prawa strona sceny politycznej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński mówił dzisiaj w Polskim Radiu, że zbrodniarzy z UPA trzeba piętnować, a odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu za to, że gloryfikuje tę formację, to jest jedyna słuszna decyzja.
5: Nie ma żadnego powodu, żeby człowiek, który napluł Polsce w twarz, a tym była decyzja prezydenta Zełenskiego, miał najwyższe polskie odznaczenie państwowe. I to jest bardzo dobra decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego, że ta dyskusja się rozpoczęła.

0: Ja teraz zerkam jeszcze w trakcie rozmowy z Państwem i z Tobą na ostatnie wpisy, jeżeli chodzi o Kancelarię Prezydenta i rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Cały czas nie mamy tej informacji, mamy tylko ten komunikat oficjalny z wczoraj, który mówi o tym, że obradowała kapituła i że prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie.
1: Czy Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego? Decyzja najpewniej dziś lub jutro. Za relację dziękujemy Agnieszce Drążkiewicz. A my zbieramy kolejne komentarze w tej sprawie. Według dr Agnieszki Zaręby odebranie polskiego orderu byłoby nadmiarowe. Politolożka tłumaczyła na naszej antenie, dlaczego prezydent może zwlekać z ogłoszeniem decyzji.
2: Mamy też te kanały dyplomatyczne. Też zwróćmy uwagę, jest taki zwrot po weekendzie, kiedy politycy ukraińscy spotkali się z polskimi przedstawicielami MSZ-u i Kancelarii Prezydenta. Widać, że gdzieś jakby taki dialog się rozpoczął. Myślę, że to, że pan prezydent jednak zwleka z ogłoszeniem decyzji co do Orderu Orła Białego, to też jest odpowiedź na to, że jednak jakiś ten kanał dyplomatyczny zadziałał i coś się dzieje i że jednak ten dialog się rozpocznie. I obaj politycy, mówię tu o Karolu Nawrockim i Wołodymirze Zełenskim, no z twarzą wyjdą z tej bardzo trudnej sytuacji, ale myślę, że tym trudniejszej dla Ukraińców.
1: Żadna ze stron sporu się nie cofnie, tak uważa profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Jak tłumaczył na naszej antenie, ma to związek z różnym postrzeganiem UPA. Dla Polaków to symbol zbrodni wołyńskiej, dla Ukraińców symbol walki ze stalinizmem.
3: Nie bardzo może się cofnąć Zełenski ze względu na to, że to jest im potrzebne części jego ludzi jako symbol walki, jako symbol niezłomności. Nie może się cofnąć Polska, dlatego że my mamy tą pamięć Wołynia i zbrodni wbudowaną. Co ciekawe, jednocześnie te, powiedzmy, ekshumacje przebiegają i tutaj na szczęście nic nie zostało zablokowane, ale samo odbieranie, nadawanie orderów, no dobra, no to tak jak napisał wicepremier Sikorski, no ale zabierzmy także Schröderowi.
1: O ewentualnym odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu szeroko rozpisują się ukraińskie media. Większość komentatorów nad Dnieprem jest zdania, że sprawa może trwale popsuć relacje między obydwoma krajami.
4: Oficjalnie Kijów kilkukrotnie tłumaczył się, że nadanie imienia UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nie było w zamierzeniu antypolskie. Większość ukraińskich mediów przychyla się do takiego poglądu, stara się jednak wyjaśnić swoim odbiorcom, dlaczego przez Polaków ten krok mógł być odebrany jako wrogi. Wołyń to jedna z największych traum w pamięci Polaków. Czytamy w artykule BBC Ukraina. Jego autor Światosław Chomenko stwierdza jednocześnie, że antyukraińskie nastroje są w Polsce wykorzystywane do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Jak ocenia, stosunki ukraińsko-polskie znalazły się na krawędzi najpoważniejszego kryzysu od wielu lat, a symbolem tego kryzysu jest zainicjowana przez prezydenta Karola Nawrockiego procedura pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraińskie media donoszą jednocześnie, że pod coraz większym znakiem zapytania jest udział Wołodymyra Zełenskiego w zaplanowanym na koniec czerwca w Gdańsku międzynarodowym szczycie poświęconym odbudowie Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Rozpędu nabiera bitwa o Kraków. To po tym, jak wspólną kandydatkę na prezydenta miasta ujawniły Koalicja Obywatelska i Ludowcy. To senatorka KO Monika Piątkowska. Jej kandydaturę wspólnie ogłosili premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyspieszone wybory w Krakowie to efekt niedawnego referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. A my łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Wygląda na to, że w Krakowie koalicja stawia na kobiety. Powiedz, kim jest Monika Piątkowska i skąd akurat ten wybór?
6: Doświadczona senator, doświadczona urzędniczka, tak mówią oni inni, a sama o sobie mówi, że Kraków jest jej jedyną partią polityczną. Monika Piątkowska wystąpiła dziś na wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ale tylko w tej części dotyczącej Krakowa zapewniała, że będzie się zajmowała mieszkańcami Krakowa i będzie wsłuchiwała się w ich głos. Kraków potrzebuje nie walki politycznej, ale sprawnego menedżera. Ja taką sprawną menedżerką jestem, która zna miasto od podszewki. Tak mówiła Monika Piątkowska.
7: Szanowni Państwo, krakowianie, mam dla Was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menedżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem.
6: Premier Donald Tusk powiedział, że przed nami wielka

0: gra o przyszłość Krakowa, a w centrum tej gry jest pani senator. Możemy pomóc, na pewno nie będziemy przeszkadzać, tak mówił szef rządu.
1: Ale zawsze, kiedy rozmawialiśmy o tym, co dalej, pani zawsze mówiła, ja bym to tak chciała w Krakowie. Różne były losy. Czasami coś stawało na drodze, ale za każdym razem słyszałem dokładnie to samo, co pani przed chwilą powiedziała. Ja tam nie jestem taka partyjna, bo dla mnie moją partią jest Kraków i przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła i jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą.
0: Wsparcie zadeklarował także Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców, stwierdził, że to duma wspierać taką kandydatkę. Wierzę, że wygramy wspólnie. Poważny i odważny Kraków. Monika Piątkowska bierze na siebie pełną odpowiedzialność. Jest do tego przygotowana i zdeterminowana, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę, tak mówił wicepremier.
2: Stanąć w takim momencie i brać na siebie odpowiedzialność, mając plan dla Krakowa, dla Krakowian, dla rozwoju naszego ukochanego miasta, to jest tylko duma, że można wspierać taką kandydatkę i zrobimy to ze wszystkich sił, ze wszystkich naszych mocy. Ja wierzę w Kraków Moniki Piątkowskiej, ponieważ zaczynaliśmy w samorządzie krakowskim razem. Już trochę lat od tego czasu upłynęło, więc ta świadomość i możliwość rozwinięcia kompetencji przez te lata nastąpiła.
0: Dotychczas 13 osób poinformowało, że chce wystartować w przedterminowych wyborach w Krakowie. Dziś kandydaturę swoją ogłosił także jeden z inicjatorów referendum, Jan Hoffman, ale kandydowanie zapowiedzieli już wcześniej Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, ale też były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Kandydowania nie wyklucza także Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 roku był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego. I premier Donald Tusk na tej linii, Piątkowska-Gibała, spodziewa się najbardziej zaciętej walki.
1: Z badań, oceny tej sytuacji, ale przeprowadzonej przez profesjonalnych badaczy opinii publicznej, wynika w tej chwili dość jednoznacznie, że tak, że Kraków stanie przed alternatywą Monika Piątkowska, Łukasz Gibała i że prawdopodobnie na tym pojedynku skupi się uwaga mieszkańców. Mówię, to nie jest moja opinia, mieszkam, jak wiecie, i pracuję w Warszawie, jestem gdańszczaninem.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Do tej pory mówiło się, że będzie to raczej sierpień, końcówka wakacji, ale szef rządu zaznaczył, że w tej chwili najbardziej prawdopodobny termin to raczej wrzesień, choć dodał, że nie jest to jeszcze decyzja.
3: Kolejne nazwisko na długiej liście kandydatów na prezydenta Krakowa to wspólna kandydatka KO i PSL, senatorka Monika Piątkowska, a informowała o tym Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Dlaczego akurat Monika Piątkowska? Koalicja Obywatelska długo szukała swojego kandydata. Początkowo mówiło się o biznesmenie i rajdowcu Rafale Soniku. Ostatecznie postawiono na mniej rozpoznawalną w skali kraju, ale znaną w Krakowie senatorkę. Widać już wyborczą strategię, mówi nam dziennikarka TVP Anna Łubian-Halicka.
4: Bardzo Koalicji Obywatelskiej zależało, żeby była to osoba spoza polityki. Ja zwrócę uwagę na to, co mówiła pani senator o tym, że jej jedyną partią jest Kraków. To jest jeden fakt. A drugi, kiedy zaczęła się ta konferencja prasowa premiera i wicepremiera i brała w niej udział jeszcze obecna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i ludowców na prezydentkę Krakowa, to wówczas premier powiedział, to zakończymy temat wyborów prezydenta Krakowa i podziękujemy naszej kandydatce. A zatem bardzo zależy i Koalicji Obywatelskiej, i PSL-owi, żeby Monika Piątkowska nie miała takiej łatki ogólnopolskiej polityczki związanej z ogólnopolskimi tematami, żeby to była ta osoba, która jest przypisana tylko do lokalnych problemów Krakowa, bo są to bardzo ważne wybory dla Koalicji Obywatelskiej.
3: Nowego prezydenta lub prezydentkę Krakowa poznamy na przełomie sierpnia i września.
5: Sumę wydarzeń.
3: 25 lat więzienia za brutalne pobicie przechodnia na Nowym Świecie. Taki wyrok usłyszał Dawid Mirkowski. Musi też zapłacić 100 tysięcy złotych rodzinie ofiary. To sprawa, która 4 lata temu wstrząsnęła nie tylko Warszawą. Maciej H. zginął, bo stanął w obronie zaczepianych koleżanek. W Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Jolanta Turkowska. Witaj.
6: Witam.
3: Powiedz, jak sąd uzasadniał wyrok w tej bulwersującej sprawie?
6: Według sądu Dawid Mirkowski zabił niewinnego człowieka

0: za zwróceniem uwagi na ulicy. W centrum stolicy na oczach kilkudziesięciu osób brutalnie pobił i śmiertelnie ugodził ostrym narzędziem Macieja H., który przypadkiem stanął na jego drodze. Sędzia Anna Kuzaj, uzasadniając wyrok, mówiła, że oskarżony wiedział, co robi i choć nie planował zabójstwa, miał świadomość, czym zakończy się atak ostrym narzędziem w tułów, gdzie znajdują się najważniejsze organy.
1: W ocenie sądu z całą pewnością oskarżony miał świadomość, że zadania ciosu innej osobie takim narzędziem może doprowadzić do śmierci takiej osoby. Jest to wiedza o charakterze podstawowym, powszechnie wiadomym i nie wymaga tutaj żadnych skomplikowanych procesów myślowych oraz wysokiego poziomu intelektualnego.
0: Sąd wskazał na wysoką szkodliwość społeczną czynu, jakiego dopuścił się Mirkowski. Okoliczności obciążających było więcej.
1: Za okoliczność obciążającą sąd wziął również pod uwagę działanie oskarżonego właściwie bez przyczyny wobec człowieka, którego nie znał i z którym miał zwyczajną utarczkę słowną, który zwrócił mu, jak przystało na prawowitego obywatela, zwrócił mu uwagę odnośnie niestosownego zachowania.
0: Przypomnę, że Maciej H. stanął w obronie koleżanek, w które oskarżony wraz z towarzyszami rzucali kostkami lodu. Sąd wskazał też na inne okoliczności obciążające Mirkowskiego.
1: Za okoliczność obciążającą sąd również uznał oddalenie się oskarżonego z miejsca zdarzenia, nieudzielenie pomocy, niezainteresowanie się, czy pokrzywdzonemu coś się stało, czy odniósł jakieś obrażenia, po prostu oddalenie się z miejsca, a następnie ucieczkę za granicę kraju.
0: Głównym dowodem w sprawie okazały się nagrania z monitoringu. Widać na nich dokładny przebieg zbrodni. Najpierw ofiara została przez Mirkowskiego i jego kompanów brutalnie pobita.
1: W pewnym momencie, co widać jasno na zapisach monitoringu, oskarżony stojąc nad leżącym już pokrzywdzonym, wyciąga z prawej kieszeni spodni prawą ręką narzędzie, niezidentyfikowane narzędzie, ostro kończyste, a następnie dokonuje tym narzędziem kilku energicznych pchnięć w ciało pokrzywdzonego, leżącego już na ziemi.
0: Zdaniem sądu Maciej H. miałby szansę przeżyć taki atak tylko wtedy, gdy były zadane na sali operacyjnej, gdzie od razu zostałaby udzielona pomoc. Oskarżony powiedział sądowi, że wyrok rozumie, ale się z nim nie zgadza. Jego dwaj koledzy są już prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce skutkującej śmiercią.
2: Wyrok sądu po brutalnym pobiciu przechodnia w Warszawie. Szczegóły zebrała dla nas Jolanta Turkowska. Dziękujemy. Dał sygnał do odjazdu, ale nie upewnił się, że wszyscy są bezpieczni. Są zarzuty dla kierownika pociągu, który doprowadził do kalectwa 17-latka. Dominik pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z dzieckiem w wózku. Skład ruszył, a chłopak spadł z peronu, stracił obie nogi i część dłoni. Podejrzany nie dopełnił obowiązków, tłumaczy Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
3: Kierownik pociągu nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka i przedwcześnie nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch.
2: Kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia. Taki sam wymiar kary grozi sprawcy tragicznego wypadku pod Warszawą. Podejrzany to obywatel Turcji, który dziś decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Przypomnijmy, 3 dni temu kierowca przewozu na aplikację ze skrajnego prawego pasa nagle skręcił w lewo. Zjechał w ten sposób drogą osobówce, która jechała na zielonym świetle. W wypadku zginęły 2 osoby, 3. walczy o życie w szpitalu.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
2: 15 godzin. Tyle Donaldowi Trumpowi zajęło zatrzymanie eskalacji konfliktu między Iranem a Izraelem. Po wczorajszej wymianie ognia obie strony zapowiedziały przerwę w atakach. Komentatorzy zwracają jednak uwagę, że izraelski premier Benjamin Netanyahu staje się dla Trumpa coraz większym problemem. O szczegółach Wojciech Cegielski.
5: W ostatnich godzinach izraelski premier Benjamin Netanyahu dwukrotnie zignorował amerykańskie oczekiwania. Najpierw Izrael uderzył w Bejrut, choć obowiązywał ograniczony rozejm z Hezbollahem. Później, po irańskim ostrzale północnego Izraela, Donald Trump zapowiadał, że będzie namawiał premiera do braku

0: odwetu. Mimo to izraelskie samoloty zaatakowały cele w Iranie. Dla Białego Domu to oznacza problem. Donald Trump chce porozumienia z Iranem, ale Izrael chce dalej uderzać w Hezbollah i irańskie zaplecze wojskowe. To oznacza, że interesy USA i Izraela się rozjeżdżają. Eksperci podkreślają, że w najbliższych tygodniach może dojść do podobnej sytuacji. Izraelski premier ma przed sobą jesienne wybory, które według sondaży jak na razie przegrywa. By zwiększyć poparcie, Netanyahu musiałby kontynuować wojnę z Iranem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Na razie prezydent USA podaje kolejny przybliżony termin zakończenia wojny. Według Donalda Trumpa, tu cytat, istnieje duża szansa na podpisanie porozumienia z Iranem w ciągu 2-3 najbliższych dni. Stacja CNN policzyła, że od początku wojny Trump już 37 razy zapewniał, że jest bliski zawarcia umowy z Iranem. Teraz polski wolontariusz o wojnie na Ukrainie. Walka na drony coraz mocniej wpływa na sytuację na froncie i zmienia sposób prowadzenia walk, mówił nam Damian Duda. Obecnie od wykrycia celu do przeprowadzenia ataku z użyciem drona mija często mniej niż kwadrans. To zmienia charakter wojny, utrudnia, a niekiedy uniemożliwia prowadzenie działań bojowych.
2: Z naszego punktu widzenia dochodzi do dużej brutalizacji tej wojny i także automatyzacji. Mamy tutaj zarówno stronę rosyjską, jak i ukraińską, która wysyła drony w parę minut, które są w stanie unicestwić dowolny, wskazany wcześniej wykryty cel. Od wykrycia przeciwnika do jego zlikwidowania to jest od 5 do maksymalnie 10 minut.
1: Coraz większy obszar obejmuje też tak zwana strefa śmierci, czyli teren szczególnie narażony na ataki dronów. Damian Duda podkreśla jednak, że za sprawą rozwoju technologii bezzałogowce są w stanie razić cele położone daleko za linią frontu.
2: Ścisła strefa śmierci, gdzie zaleca się ostrożność, to 30 km, natomiast Rosjanie wychodzą i poza tą strefę śmierci. Wszystko zależy od środków bojowych. Drony FPV dają radę wylatywać już za te 30 km. Z chwilą, kiedy lecą za nimi drony przekaźniki, bądź kiedy są zrzucane z dużych dronów matek, które przenoszą te drony dalej. Tak naprawdę każdy miesiąc tutaj niesie nowe możliwości po jednej i po drugiej stronie.
1: Wojna dronów nasiliła się nie tylko na linii frontu, lecz także głęboko na zapleczu walczących stron. W ostatnich tygodniach ukraińskie bezzałogowce atakowały cele wojskowe i paliwowo-energetyczne w rejonie Moskwy czy Petersburga. Jednocześnie Rosja uderza na ukraińskie miasta i infrastrukturę krytyczną. W maju celem kilku zmasowanych ataków był m.in. Kijów. Jest projekt nowego, 21 już pakietu sankcji na Rosję, ogłosiła go szefowa Komisji Europejskiej. Unia chce uderzyć sankcjami w rosyjskich żołnierzy, w sektory energetyczne i finansowe, a także w wymianę handlową. Kilka elementów tego pakietu to potwierdzenie wcześniejszych informacji naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej.
3: Po raz pierwszy komisja zaproponowała zakaz wjazdu do Unii dla wszystkich, którzy od początku wojny na Ukrainie służyli w rosyjskich siłach zbrojnych. W ten sposób Europa pozostaje niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę. W sektorze energetycznym kluczowa jest propozycja sztywnego pułapu cenowego na rosyjską ropę do stycznia, by Moskwa nie korzystała na szybujących cenach w związku z blokadą cieśniny Ormus. Da to rynkom ropy czas na ustabilizowanie się przy jednoczesnym utrzymaniu presji na dochody Rosji. A ponadto sankcje mają objąć rynek kryptowalut i kolejne rosyjskie banki. Po raz pierwszy ograniczenia importowe mają dotyczyć rybołówstwa. Komisja chce całkowitego zakazu importu do Unii rosyjskich dorszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Wstrzymane poszukiwania zestrzelonego drona na Łotwie. Bezzałogowiec wtargnął wczoraj w łotewską przestrzeń powietrzną. Został strącony przez francuski myśliwiec stacjonujący w ramach krajach bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Więcej o tym w relacji Kamila Zalewskiego.
4: Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały, że dron został zestrzelony na znacznej wysokości, zatem jego szczątki mogą być rozrzucone na dużym obszarze. Łotysze nie posiadają obecnie informacji o pochodzeniu i rodzaju strąconego bezzałogowca. Media podały, że policja również nie bierze już udziału w poszukiwaniach resztek maszyny. Służby zaapelowały jednak do mieszkańców, aby w przypadku znalezienia podejrzanych szczątków drona niczego nie dotykać i zgłosić to pod numer alarmowy 112. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Dron, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy, został strącony nad odludnym miejscem w pobliżu miejscowości Rzeżyca. Alerty antydronowe dwukrotnie były wysyłane do mieszkańców. Papież Leon XIV rozpoczyna wizytę w Barcelonie. Przed bazyliką Sagrada Familia trwają ostatnie przygotowania do uroczystej inauguracji i poświęcenia najwyższej wieży wciąż budowanej świątyni. Ceremonia będzie głównym punktem wizyty papieża Leona w Katalonii. Na miejscu jest Paweł Pawlica.
5: Przed świątynią ustawione są

0: Już telebimy i trybuny. Służby od rana ustawiają ogrodzenia, a teren wokół patroluje więcej niż zazwyczaj policjantów. Na rusztowaniach i trzech wysokich dźwigach wciąż trwają prace budowlane. Papież poświęci ukończoną w ostatnich miesiącach wieżę Chrystusa mierzącą 172,5 metra.
1: Ten krzyż, który zwieńczył najwyższą wieżę, on waży 200 ton.
0: Mówi Agata Sosnowska, mieszkająca od 18 lat w Barcelonie przewodniczka.
1: Sagrada Familia docelowo ma wieńczyć 18 wieży. I z tych 18 ukończonych jest w tej chwili 14.
0: Po ukończeniu wieży Chrystusa bazylika stała się najwyższą budowlą Barcelony i najwyższym kościołem świata. W czasie jutrzejszej uroczystości z udziałem papieża spodziewanych jest tutaj 8 tysięcy osób. Zakończenie prac na najwyższej wieży świątyni zbiega się z setną rocznicą śmierci Antoniego Gaudiego, architekta budowli. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
3: Wracamy do kraju. Wciąż aktualne są burzowe alerty. Padać i grzmieć może dziś niemal wszędzie. W niektórych miejscach burze będą gwałtowne.
4: Te najsilniejsze są prognozowane na południu Polski, gdzie sumy opadów mogą wynieść do 30 mm, punktowo mogą osiągnąć 45 mm, mogą wystąpić silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę oraz opady gradu.
3: Mówił nam Piotr Szustek z IMGW i z Polskich Łowców Burz. Aktualnie najmocniej grzmi w pasie od Warmii przez wschodnie Mazowsze po Świętokrzyskie. Uważajmy i śledźmy pogodowe komunikaty. Aktualnie od alertów w całości wolne są jedynie dwa województwa, podlaskie i lubuskie. Poza burzami zagrożeniem może być także trudna do zniesienia wysoka temperatura. Miejscami w centrum kraju termometry pokazują 30 stopni. A mimo burz, deszczu wciąż brakuje. Susza sprawia, że lasy płoną trzy razy częściej niż w ubiegłych latach. Pokazują to dane Państwowej Straży Pożarnej. Za większość pożarów odpowiadają ludzie, mówi Ryszard Sulenta z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5: To jest palenie traw, które weszło w naszą, ja bym powiedział, kulturę rolną. Mamy piromanów, mamy ludzi wywożących śmieci do lasu. To jest szkło, to jest soczewkowanie promieni. Mamy ludzi, którzy nie przestrzegają zasad, a mianowicie 100 metrów od ściany lasu nie wolno palić tak naprawdę żadnych ognisk albo używać otwartego ognia. Są zakazy wjazdu do lasu. I tak naprawdę to tylko i wyłącznie świadomość i przestrzeganie procedur i zasad.
3: Straż Leśna ma do dyspozycji rozbudowany system ostrzegania. To na przykład specjalne czujniki dymu oraz kamery rozmieszczone w lasach. Jest też aplikacja, mobilny bank danych o lasach, który ostrzega przed zagrożeniem pożarowym. Jak owady zapylają kwiaty? Jak odróżnić muchę od pszczoły? Odpowiedzi na te i setki innych pytań będzie można poznać w sobotę podczas 29. pikniku naukowego. To wspólna impreza Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dlaczego warto wziąć w niej udział? O tym Przemysław Lis.
6: Piknik naukowy w tym roku odbywa się pod hasłem Z życia wzięte. W jego trakcie będziemy mogli przekonać się, jak wiele wytworów naszej cywilizacji, w tym narzędzi, z których korzystamy na co dzień, ma swoje korzenie w otaczającej nas przyrodzie. W trakcie pikniku naukowego, wykorzystując odpowiednio powiększone modele kwiatów, będzie można także spróbować swoich sił w roli owada, a dokładnie zapylacza.
7: Wykorzystamy nasze ręce, które zostaną zapylaczami i będziemy zapylać modele kwiatów.
6: Mówi Magdalena Schreiber z Centrum Nauki Kopernik.
7: Będziemy rozpoznawać rodzaje zapylaczy. Będziemy mogli sobie ocenić, który zapylacz jest pszczołą, a który na przykład muchą, bo niektóre muchy udają pszczoły bardzo skutecznie. To się nazywa mimikra.
6: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Udział w pokazach naukowych podczas pikniku nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Damian Szpyra, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas.

0: Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Uszczęśliwianie innych za wszelką cenę, kosztem nawet własnego komfortu. W najbliższym programie Do Pomyślenia porozmawiamy o people pleasingu z psychoterapeutką Marleną Kazą i zastanowimy się, skąd bierze się w nas taka potrzeba i też jak z tym walczyć. Rozmowa już w środę o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
18: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
19: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
16: Autopromocja.
20: Tu Polskie Radio 24 i mamy już 34 minuty po godzinie 16. Witamy się z Państwem w składzie. Andrzej Abgarowicz, Anna Pałdyna, Wiktor Sudyka. Przed mikrofonem Maciej Wolny. A witamy się z Państwem we wtorek. To jest 9 dzień czerwca.
21: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
20: Za moment na naszej antenie zagoszczą przede wszystkim tematy związane z polityką krajową, trochę też międzynarodową i swojego gościa o tematy polityczne będzie pytał Roch Kowalski, który jest już w naszym studiu. Rochu, dzień dobry.
22: Dzień dobry, bardzo mi miło.
20: Czekamy na twojego gościa cały czas. Wojciech Konieczny z Lewicy, były wiceminister zdrowia, za moment w naszym studiu się pojawi. Tych tematów politycznych nie zabraknie.
22: Nie zabraknie przede wszystkim dlatego, że właściwie znamy już niemal całą pulę, pełną pulę kandydatów i kandydatek na prezydenta Krakowa. Senator Piątkowski

0: Polska dzisiaj z Koalicji Obywatelskiej została zaprezentowana w Warszawie, co budzi wiele kontrowersji, jako kandydatka na prezydentkę Krakowa. Wczoraj Lewica zaprezentowała swoją kandydatkę.
1: Daria Kosek-Popiołek.
0: Dokładnie tak, pięknie, Macieju.
1: I ona także,
0: w to nie wątpię. I ona także powalczy o to stanowisko. Pytanie, czy ta bratobójcza poniekąd walka w koalicji rządzącej nie odbije się także rykoszetem na przyszłorocznej kampanii przed wyborami do parlamentu i czy ta data wyborów, o której mówi premier Donald Tusk, wrześniowa, a nie sierpniowa, to przypadkiem też nie próba ucieczki do przodu. O tym porozmawiamy, ale będzie także o wątkach, które zajmują nasze głowy i emocje od półtora tygodnia, czyli kwestia odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu. Wczoraj obradowała kapituła orderu w Juracie. Prezydent zapoznał się i brał udział w obradach kapituły, ale my się nie zapoznaliśmy z opinią kapituły.
1: Ale słyszeliśmy, że była niejednogłośna te głosy ze strony kapituły.
0: Tak, ale oficjalnie to nieoficjalne doniesienia, oficjalnych nie ma żadnych, poza tym, że kapituła przedstawiła swoją rekomendację. Zapytam senatora Koniecznego, co dalej po tej rekomendacji, czy spodziewa się, że prezydent odbierze order Orła Białego. Pozostają także kwestie czysto senackie, to znaczy między innymi kwestia prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej w związku i wspólnym pożyciu, bo tymi przepisami musi się teraz zająć Senat. No i pytanie kluczowe, czy jest sens się nimi zajmować, skoro prezydent Karol Nawrocki i jego otoczenie już zapowiedziało, że takiej ustawy nie poprze, a i w samym Senacie zdaje się nie ma jednomyślności w ramach koalicji rządzącej w tej sprawie.
1: No, ale wiesz, że też był taki argument mówiący o tym, że kiedy koalicja rządząca mówi o tym, że nie ma sensu czymś się zajmować, bo prezydent, czy to Andrzej Duda na samym początku, czy teraz Karol Nawrocki czegoś nie podpisze, to jednak nie jest powód, żeby właśnie nic nie robić w różnych ważnych kwestiach dla wyborców obecnie rządzącej koalicji.
0: Ci złośliwi i mniej złośliwi powiedzieliby, że właśnie dlatego koalicja rządząca przegrała wybory prezydenckie w 2025 roku. Właśnie z tego powodu, że nie przesyłała tych projektów ustaw do Sejmu. Te wszystkie tematy, a także między innymi kwestia wyboru prezesa IPN-u już za chwilę w naszej rozmowie politycznej.
1: Tak jest, bo Wojciech Konieczny z Lewicy już jest w naszym studiu. Zapraszamy Państwa w takim razie na rozmowę polityczną w Polskim Radiu 24.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
0: Zapowiadany już wielokrotnie senator Wojciech Konieczny z ramienia Lewicy, a także przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej.
3: Może przede wszystkim przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej. I
0: a na drugim miejscu klub parlamentarny Lewicy. Dobrze, to żeby stało się zadość. Czy to dobre wskazanie ze strony Koalicji Obywatelskiej na senator Piątkowską?
3: No takie bym powiedział dosyć logiczne i w mojej ocenie takie zachowawcze. To znaczy jest to niewątpliwie polityczka sprawdzona ostatnio w wyborach, no dostała dobry wynik w Krakowie do Senatu, w tych wyborach powiedzmy uzupełniających. No więc myślę, że jest to taki zrozumiały, dosyć spokojny wybór bez jakichś fajerwerków, które zdaje się wcześniej były zapowiadane. No ale to jest wybór Koalicji Obywatelskiej. Miejmy nadzieję, że też pani senator będzie miała dobry wynik.
0: A Polska Partia Socjalistyczna wspiera Darię Gosek-Popiołek w tych wyborach w Krakowie?
3: No jeszcze się pani posłanka się do nas nie zwróciła o poparcie, więc powiedzmy, że no czekamy oczywiście z
0: zawodem. Jakiś zawód czuję taki w głosie, że jeszcze się nie zgłosiła o to poparcie?
3: No i dopiero jest kandydatką, prawda? Dopiero, to znaczy ona też nie należy do Nowej Lewicy, z tego co wiem.
0: Mhm. Więc wywodzi się z partii razem.
3: Jest wskazana przez Nową Lewicę. No i dalsze postępowania. No my jesteśmy koalicyjnym klubem, jest Unia Pracy, PPS. No myślę, że jeżeli mamy struktury również w Krakowie, więc no zobaczymy.
0: Powiedział pan, że to kandydatura senator Piątkowskiej zachowawcza. Zachowawcza, bo Platforma boi się, czy Koalicja Obywatelska i PSL boją się przegranej w Krakowie?
3: No ja myślę, że to są bardzo ważne wybory. Dlatego, że różnie może być tutaj. Nawet bym powiedział, że skład drugiej tury jest trudno przewidzieć. I należy walczyć o to, żeby przedstawiciele, no ktoś z... kto reprezentuje koalicję 15 października, żeby był w drugiej turze.
0: No bo może być i taka sytuacja, że w drugiej turze zmierzy się na przykład kandydat Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kibała.
3: No i wtedy będzie to bardzo duży w mojej ocenie

0: taki bardzo takie nośne paliwo dla innych struktur w innych miastach, które by chciały przeprowadzać referenda, to raz, a dwa, no takie wskazanie na to, że coś się w polityce zmienia. Mhm. To by było...
1: No to może tym bardziej trzeba było postawić, i myślę tutaj o Lewicy jako i kandydatce Darii Gosek-Popiołek, jak i senator Piątkowski. Może trzeba było odważniej podejść do tych wyborów krakowskich, zaryzykować, żeby się udało.
0: No trudno mi powiedzieć.
1: To jest moje zmartwienie, ale...
0: Trudno mi powiedzieć, dlatego że no, nie uczestniczyliśmy w tych rozmowach.
1: Jasne.
0: Więc no tak postanowiono. Jest to też pewna logika. Partia Razem wystawiła swoją kandydatkę i naturalną rzeczą jest, że Nowa Lewica również wystawia. No to jest... Tutaj też jest pewna rywalizacja na lewej stronie.
1: Bratobójcza rywalizacja w ogóle w ramach koalicji rządzącej w Krakowie dochodzi?
0: Czy... Nie, bratobójcza to mnie powiedział. To jest normalne. To są wybory, gdzie jest druga tura. Więc zawsze to jest, kiedy przekazać to poparcie.
1: Okay,
0: jest, to jest coś innego, jeżeli na przykład Pakt Senacki, czy też jednomandatowy okręg, ale jednak wybory są tylko jeden dzień i wtedy jest bardzo istotny każdy głos.
1: Co Senat zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej w związku i wspólnym pożyciu? Będziecie wprowadzać do niej poprawki, jakieś spróbować zmienić tę ustawę, żeby przekonać prezydenta?
0: No ja się tutaj będę opierał na zdaniu pani minister Kotuli. Jest dla mnie autorytetem, prowadziła tą ustawę.
1: Bez poprawek,
0: właściwie,
1: taka jest rekomendacja.
0: Właściwie przez 2 lata, można powiedzieć. I ta rekomendacja jest dla mnie istotna, więc nie podejrzewam, żeby ktoś z naszej grupy senatorów Lewicy zgłaszał poprawki, ale... Spodziewam się jednak poprawek z innej strony sceny politycznej, czy też sali senackiej.
1: Z PSL-u?
0: Nawet z PSL-u również.
1: Bo w PSL-u nie ma pełnego poparcia senackiego dla tej ustawy.
0: Tak, to prawda. Chociaż większość zagłosowała, znaczna większość PSL-u zagłosowała za w Sejmie, więc no ta ustawa przejdzie w Senacie. Tego się tutaj nie obawiam.
1: I myśli pan, że uda się zmienić zdanie prezydenta?
0: Nie. Pan prezydent już to ogłosił i o ile w sprawie ukraińskiej jest skłonny do jakichś najwyraźniej wahań czy takiego niuansowania, tak tutaj myślę, że jego środowisko polityczne i obóz, który reprezentuje, jest bardzo jednoznaczny i szkoda. Bo,
1: ale widział pan dzisiejszy sondaż w Rzeczpospolitej. 47% respondentów odpowiada się za podpisaniem przez prezydenta ustawy. Przeciwnego zdania jest tam 14 czy 17, z pamięci teraz przywołuję. Mniej niż 20.
0: No, gdyby to było bliżej wyborów, to może pan prezydent miałby inne zdanie. Pamiętamy przed wyborami, że był bardziej
1: rozważał
0: taki,
1: taką opcję.
0: Tak, bardziej rozważał i mówił, że to jest... No, pewne rozwiązanie, które należało mu się przyjrzeć i tak teraz się nie przygląda, teraz już mówi, że to jest to samo, co małżeństwo. To już jest ta narracja najbardziej skrajna.
1: Popadł czyli pozamiatane już w tej sprawie.
0: W tą skrajność taką prawicową, zupełnie bezsensowną, ale popadł w nią i no, już się z niej nie wydobędzie. No, musielibyśmy rzeczywiście doprowadzić do jakiejś, do takiego okrojenia tej ustawy, że prawie by przestała istnieć, no to wtedy może by ją podpisał.
1: Ale sam wywołał pan poniekąd temat orderu Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego i relacji polsko-ukraińskich. Wczoraj, jak mówiłem, obradowała kapituła w Juracie w ośrodku prezydenckim. Prezydent zapoznał się z rekomendacją kapituły. Ta rekomendacja nie została podana do publicznej wiadomości. Prezydent ma w najbliższym, w odpowiednim czasie, mówi się, że dziś, jutro, podjąć decyzję w sprawie orderu. I pan powiedział, że myśli pan, że prezydent jest w stanie zrobić krok wstecz, tak?
0: To znaczy tutaj powiem tak. Po pierwsze, nieco inaczej niż reszta, powiedzmy, koalicji rządzącej, mam takie zdanie, że prezydent ma prawo tak postąpić. To znaczy my często mówimy, że prezydent wtrąca się w sprawy międzynarodowe, nie tam, gdzie powinien, czy na przykład w tą umowę z Wielką Brytanią, tą obronną, no to w ogóle uzależnia swój podpis od nie wiadomo czego za bardzo, od nie swoich kompetencji, nie swoich plenipotencji. Natomiast tutaj to jest pewne takie zachowanie symboliczne, ten order. I od symboli prezydent jest. To znaczy prezydent kraju no, jest głową państwa, które w takich zakresach może się poruszać. Uważam, że ma do tego mandat. I ma prawo powiedzieć, że jego zdaniem, jego poprzednik popełnił błąd. Ma prawo to powiedzieć. To nie znaczy, że ja się zgadzam, ale on ma prawo to powiedzieć. I ma prawo tak postępować. I teraz również ma prawo przyjąć lub nie tą rekomendację, której nie znamy, ale spodziewamy się, że jest ona

0: raczej wskazujące na to, że trzeba odebrać ten order. I teraz co prezydent zrobi? Jestem trochę zaskoczony, jak pan redaktor powiedział, że jest dzisiaj, jutro, pojutrze. Ja myślałem, że pan prezydent chce mieć trochę tak pograć tym. Tydzień, dwa.
1: Ja nie wiem, takie są spekulacje, że
0: ja
1: dziś
0: bym spekulował,
1: lub jutro.
0: Spekulował, że może to przedłużyć. I to też nie jest takie złe, bo daje stronie ukraińskiej czas do pewnych zachowań.
1: Ja się z panem zgadzam, tylko że tutaj z kolei wychodzi premier, który mówi, wczoraj pisał, dzisiaj ponowił właściwie tę swoją wypowiedź, że metody dyplomatyczne zawiodły, że sugerował, że nie ma dobrej woli ze strony Ukraińców, żeby te decyzje zmienić, czy jak mówił premier, zmienić, czy podjąć inne decyzje, które zmniejszą ból po tamtej decyzji.
0: To jest niedobra sytuacja, dlatego że ja sobie nie wyobrażam dalszego rozwoju tej sytuacji, to znaczy cóż, następnym etapem ma być uroczysty pochówek bandery w Kijowie, nie wiem, w obecności przedstawicieli Unii Europejskiej, może i Polski, no przecież to jest niemożliwe, że my się na to nie możemy zgodzić, to znaczy to... zgodzić. No to jest ich sprawa. Mogą sobie chować kogo chcą.
1: Właśnie wydaje mi się, że właśnie dla Ukrainy tutaj przebiega granica. Tak? To znaczy, że nikt nie będzie suwerennemu państwu narzucać takich rzeczy. I zdaje się, że o to toczy się ten fundamentalny spór.
0: Tak, ale gdybyśmy my ogłosili coś takiego, że jakąś jednostkę nazywamy bohaterami Jedwabnego.
1: No ma pan w pełni rację.
0: No to czy Izrael, czy... No tam czy inni nie mają prawa zaprotestować, nie mają prawa powiedzieć i uczynić jakichś kroków dyplomatycznych, nawet dosyć ostrych wobec Polski, no mają prawo.
1: Tak, tylko z drugiej strony pojawiają się, ja wiem, że to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale pojawiają się i takie argumenty, że teraz odebranie orderu Orła Białego spowoduje wchodzenie dalej, wyżej po drabince eskalacyjnej.
0: To prawda.
1: Znaczy, prezydent Zełenski nie przyleci tutaj na konferencję związaną z odbudową Ukrainy. Polska zostanie wykluczona z odbudowy Ukrainy i w konsekwencji całe nasze zaangażowanie, na całym naszym zaangażowaniu w to, żeby Ukraina przetrwała, skorzystają inne państwa, które będą ją odbudowywać.
0: To prawda, to jest bardzo istotne, co pan mówi. Tak samo jak to, że to jest gra jakby na korzyść Rosji, no co jest dla nas najgorsze, co może być. Żeby Rosja ugrywała, a ja już słyszałem wypowiedź Putina właśnie idącą w tą stronę, że on zawsze mówił, że to są banderowcy i naziści, a teraz tylko Polska tak łagodnie coś się przeciwstawia, więc już nas tak trochę podpuszcza. Więc jak najbardziej tak. No i jeszcze ta dyplomacja jest w grze, ale no jeżeli to my też nie możemy zamknąć oczu. No tak się nie da, bo wie pan, my jesteśmy to winni tym ludziom, którzy tam zginęli. No to po prostu jesteśmy to winni na przykład Ukraińcom, którzy pomagali Polakom przeżyć tą hekatombę i zostali zabici przez UPA. No więc nie możemy teraz powiedzieć, że no tak, w imię realpolitik, aż tak, no są jakieś pytanie, czy te normy, jakby, jeżeli Ukraina dalej pójdzie w tą stronę, to ją uprawniają do tego, żeby się starać o wejście do Unii Europejskiej. No to, bo w rodzinie państw europejskich jednak takie ewidentne zło jest nazywane złem. Nie masz takiego relatywizmu, jak chcemy, żebyśmy mieli dobre stosunki z Ukrainą. Jest to bardzo trudna sytuacja i uważam, że jest możliwy niestety bardzo tragiczny scenariusz, jak i być może jest jeszcze możliwe rozwiązanie, które no, możemy przyjąć.
1: Oby tak było. Wojciech Konieczny, senator, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, klub parlamentarny Lewicy. Dziękuję senatorze, dobrego popołudnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Roch Kowalski, który wróci do państwa o 17:33 w Polskim Radiu 24. Warto wtedy być z nami, ale również teraz, bo przed nami to, co dzieje się na świecie.
2: Światopogląd.
3: No, w naszym studiu Wojciech Cegielski.
4: Dzień dobry.
3: I zaczynamy od razu od Bliskiego Wschodu. Izrael i Iran po kilkunastu godzinach wymiany ognia wstrzymały ataki. Donald Trump mówi o natychmiastowym rozejmie, ale dziś izraelska armia nakazała ewakuację tyru w Libanie, także części chrześcijańskiej dzielnicy. Czyli co? Spokój czy zapowiedź jednak kolejnej rundy walk? Jak to odczytywać?
4: Na teraz mamy zatrzymanie ognia między Izraelem a Iranem. No i nie mamy końca tego kryzysu. To na pewno. Izrael i Iran wstrzymały wzajemne ataki po apelu Donalda Trumpa. Izrael ostrzegł jednak, że wróci do działań, jeśli

0: Iran ostrzegł, że wróci do działań, jeśli Izrael dalej będzie bombardował Hezbollah w Libanie. No i to jest najważniejsze zdanie w tej układance, no bo ten konflikt izraelsko-irański zatrzymał się na chwilę, ale front libański no, raczej się nie zatrzymał. Mówiłeś właśnie o tym nakazie ewakuacji Tyru. No i to jest bardzo ważne, bo Izrael kazał mieszkańcom opuścić miasto przed możliwymi uderzeniami. To ostrzeżenie objęło też chrześcijańską dzielnicę, którą wcześniej z takich nakazów wyłączono. Izrael twierdzi, że działają tam bojownicy Hezbollahu. Armia nie przedstawiła na to dowodów. To jest też istotne. No ale odpowiedź na to wszystko, o czym mówimy, jest prosta. Trump wyciszył Izrael i Iran, przynajmniej na razie, no ale nie zamknął sprawy Libanu. No a jeśli Liban zaraz eksploduje, no to Iran może uznać, że musi odpowiedzieć.
1: Donald Trump ma ostatnio chyba, takie mam wrażenie, trudności z wyciszaniem przede wszystkim Izraela, ale to tak na marginesie tego wszystkiego. Co w zasadzie ostatnio się wydarzyło? Bo dla słuchacza to może wyglądać tak. Raz Iran, raz Izrael, potem być może znowu Iran, znowu Izrael, a potem Donald Trump i nagle stop.
0: To kolejność jest taka, żeby to uporządkować. Izrael uderzył wcześniej w Bejrut, stolicę Libanu, w południowe przedmieścia Bejrutu, gdzie swoją, że tak powiem, bazę wyborczą, tak to nazwijmy, ma Hezbollah. I mówił właśnie, że celem były te struktury Hezbollahu. Iran odpowiedział atakami na Izrael, no bo chciał pokazać, że atak na Hezbollah jest nie tylko sprawą libańską. Hezbollah i Iran to szyici sprzymierzeni ze sobą. Potem Izrael w odpowiedzi uderzył na Iran, między innymi w obronę przeciwlotniczą, zakład petrochemiczny, który według Izraela miał znaczenie dla programu rakietowego. No i Iran odpowiedział kolejnym uderzeniem, tym razem na Izrael. No i to nie była taka wojna totalna, to była taka kontrolowana wymiana ciosów. Każda strona chciała coś powiedzieć. Iran mówił, nie zostawimy Hezbollahu samego. Izrael mówił, nikt nie będzie nam zakazywał uderzeń w Libanie. A Trump mówił, kończmy panowie, no bo chce tego dealu z Iranem. I teraz pytanie tak naprawdę nie polega na tym, czy dzisiaj jest spokój. Pytanie brzmi, kiedy i czy ktoś uzna, że ten rozejm obowiązujący w tej chwili przeszkadza mu w osiągnięciu celu.
1: Wróćmy jeszcze do Donalda Trumpa i do tego, o czym poniekąd wspominałem, czyli tej sprawczości prezydenta Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. No bo Trump w tym momencie mówi, ja tu ustawiam sytuację. Netanyahu odpowiada działaniem wojskowym. Pytanie w takim razie, kto tu kogo kontroluje, kto na kogo ma wpływ.
0: To jest taka walka o kierownicę w samochodzie, tylko że ten samochód jedzie bardzo szybko. Trump ma trzy instrumenty. Pierwszy najważniejszy to jest amerykańskie wojsko, które jest w regionie. Drugi, obrona Izraela przed rakietami, a trzeci, rozmowy z Iranem, których Izrael w dużej mierze został odsunięty. Izraelskie uderzenie w Iran wymagało co najmniej cichej zgody Waszyngtonu, no bo tu chodzi też o trasy przelotów, o koordynację wojskową, amerykańską obecność w regionie. Jeden z amerykańskich negocjatorów nazwał to takim migającym żółtym światłem dla Netanyahu. No ale Netanyahu, premier Izraela, ma co innego. Może tworzyć fakty tam na miejscu. Jeśli uderza w Liban, Iran odpowiada. Jeśli Iran odpowiada, Trump musi wtedy wybierać, czy hamować Izrael, czy wspierać sojusznika. No i w ten sposób Netanyahu wciąga Trumpa w taką grę, której Trump raczej chciałby uniknąć i w tym sensie to Netanyahu ma de facto więcej do powiedzenia. Netanyahu zresztą miał w ostatnich dniach dwukrotnie postawić się Trumpowi. Najpierw przy tym Bejrucie, potem przy Iranie. No i Trump publicznie mówił, że to on decyduje, no ale to i tak strzela Benjamin Netanyahu, dlatego odpowiedź na twoje pytanie brzmi, Trump nie stracił całej kontroli, ale nie kontroluje Netanyahu tak mocno, jak mu o tym mówi w telewizji czy w mediach.
1: Czyli prezydent USA zaprowadził spokój, ale być może tylko na chwilę.
0: Pewnie tak i mała rzecz wystarczy, żeby to znowu rozgorzało. Trump ma problem, no bo chce porozumienie z Iranem. Iran chce ulgi w sankcjach, ograniczenia izraelskich uderzeń w Hezbollah, a Izrael chce zachować prawo do uderzenia w Hezbollah w Iranie i nie chce, żeby o jego bezpieczeństwie rozmawiano bez niego. To są rzeczy, które się po prostu wzajemnie wykluczają.
1: Kolejny temat przed nami. Przenosimy się do Hiszpanii. Tam w parlamencie przemawiał papież Leon XIV i trzeba przyznać, że to było bardzo mocne wystąpienie. Z jednej strony o migrantach, wojnie, o języku polityki, ale też o aborcji i eutanazji. Co w tym przemówieniu papieża było najważniejsze?
0: Wydaje mi się, że to, że papież wszedł dokładnie w centrum europejskiego sporu. To było pierwsze papieskie przemówienie do hiszpańskich parlamentarzystów, nagrodzone zresztą 7-minutową owacją. Papież mówił o głębokim kryzysie duchowym i kulturalnym i kulturowym, o przemocy, polaryzacji, braku zaufania. Ale to nie była tylko taka mowa o pokoju. Papież powiedział politykom trzy rzeczy naraz. Po pierwsze, migranci to nie jest tylko liczba w statystykach, to są ludzie, którym trzeba zapewnić bezpieczeństwo, schrony, jedzenie. Po drugie, Europa nie może mylić bezpieczeństwa wyłącznie ze zbrojeniami. W oficjalnym tekście Watykanu pada zdanie, że broń może narzucić chwilową ciszę, ale nie zbuduje trwałego pokoju. I po trzecie, Leon XIV mocno przypominał katolickie stanowisko w sprawie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nie tylko jeśli chodzi o aborcję, zabijanie dzieci, ale także o eutanazję. I

0: To dobrze, gdy mówi o migrantach, nierównościach, klimacie i krytykuje logikę zbrojeń. To jest papież, który nie chce być rzecznikiem żadnego z obozów. On próbuje ustawić debatę wyżej. To nie jest, kto wygra głosowanie, to jest, czy prawo obroni tych, którzy nie mają siły się bronić.
1: I co potem powinniśmy obserwować?
0: Musimy przede wszystkim zobaczyć, czy Leon XIV utrzyma ten ton, który jest obecny od początku pontyfikatu, stąd stawiam, że utrzyma. No i druga, jak zareagują europejskie rządy i co się zmieni w Europie po tych słowach.
1: Kolejny temat, też ważny i tutaj duże niebezpieczeństwo, bo Filipiny i Indonezja, a wczoraj silne trzęsienie ziemi uderzyło właśnie w południowe Filipiny. Co wiemy o tej sytuacji?
0: To było trzęsienie w skali 7,8 stopnia, w 10-stopniowej skali Richtera, więc bardzo mocne trzęsienie. Epicentrum było na morzu niedaleko prowincji Sarangani. Najmocniej ucierpiało miasto General Santos. Tam jest co najmniej 37 ofiar śmiertelnych, ponad 400 rannych i 4 osoby uznawane za zaginione. Ratownicy przeszukują zawalone budynki, są w tej chwili zniszczone domy, szkoły, szpitale, problemy z prądem, wodą. Filipińskie służby sejsmologiczne odnotowały ponad 20 wstrząsów wtórnych. Najmocniejszy miał magnitudę 6,7 w skali Richtera, czyli znów bardzo mocne. Wstrząsy nie były tylko odczuwane na Filipinach, ale także na przykład na indonezyjskiej wyspie Sulawesi. Na Filipinach zmierzono falę do prawie 1,5 metra poniżej poziomu pływu, a mniejsze fale dotarły właśnie do Indonezji, która też częściowo ucierpiała. Teraz służby szukają ludzi pod gruzami, sprawdzają budynki, sprawdzają, czy uda się utrzymać je po pęknięciach i utrzymać wodę oraz prąd dla miejscowych szpitali.
1: Tutaj kończymy nasze spotkanie. Te informacje prosto ze świata przedstawił państwu Wojciech Cegielski. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Reklamie.

0: Obywatelskiej i PSL. Komisja Europejska chce uderzyć w rosyjskich żołnierzy. Znamy zapisy 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. W interesie Polski i Ukrainy nie jest wymiana ciosów, mówił premier Donald Tusk, zapytany o kwestię ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Przyczynkiem do tego jest nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA przez prezydenta Ukrainy. W związku z tym wczoraj w prezydenckiej rezydencji w Juracie zebrała się kapituła orderu Orła Białego. Ostateczną decyzję prezydent podejmie najpóźniej jutro.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że w interesie Polski jest deeskalacja sporu z Ukrainą.
2: Ale chyba coraz więcej też z nas rozumie, że nie w interesie Polski, żeby to się przelało, żeby to, no bo to może wtedy nas wszystkich zatopić.
1: Szef rządu powiedział, że nie akceptujemy decyzji Kijowa.
2: Słuchałem różnych argumentów ze strony ukraińskiej, one nas nie przekonują.
1: Ale premier uważa, że nie chodziło o celowe uderzenie w Polskę.
2: Nie odnoszę takiego wrażenia, aby decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia tej jednostce wojskowej, żeby intencją było uderzenie w Polskę. Ja zarzucam stronie ukraińskiej, zarzucam brak wrażliwości i takiego rozumu historycznego.
1: Premier podkreślił, że sprawa nie ma wpływu na czerwcową konferencję o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Jest wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa. To senator KO Monika Piątkowska. Kandydaturę ogłosili na konferencji prasowej liderzy obu ugrupowań Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Monika Piątkowska przyznała, że chce wprowadzić w Krakowie spokój, stabilizację i profesjonalne zarządzanie miastem. Jednak krakowski poseł PiS Łukasz Kmita uważa, że to rezerwowa kandydatura. Polityk dodaje, że wyborem zaskoczony nie jest, bo jak mówił, kilku kandydatów odmówiło startu.
3: Gdyby, nie daj Boże, pani kandydatka, pani Piątkowska objęła funkcję, to Miszalski wróci do magistratu, będzie pewnie wiceprezydentem, więc to jest trochę ryzykowna gra Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, no ale cóż, no oni trzymają się stołków kurczowo.
0: Sceptycznie do kandydatury podchodzi również szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis, który jest posłem z Krakowa. Na pytanie, czy sam wystartuje w przedterminowych wyborach, odpowiada, że o tym zdecyduje jego partia.
4: Ja się urodziłem w Krakowie, jestem krakusem dziada pradziada. Ja czuję to miasto, bo wiem, gdzie boli, wiem, gdzie założyć plaster. A czy chcę? To nie chodzi o chęci. Tu chodzi o odpowiedzialność za to miasto i tu chodzi o odpowiedzialność za to, żebyśmy przed tym trudnym wydarzeniem, które będzie, umieli działać. To będzie bardzo trudna praca jako prezydent miasta Krakowa z olbrzymim długiem, ze strefą czystego transportu, z obietnicami budowy metra, z obietnicami załatwienia spraw turystów. Ciężkie wyzwanie przed nowym prezydentem Krakowa.
0: Do tej pory kandydowanie zapowiedzieli m.in. Michał Drewnicki z PiS-u, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski, a także Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej w sierpniu. Jest uderzenie w rosyjskich żołnierzy, w sektory energetyczne i finansowe, a także w wymianę handlową. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła szczegóły 21. pakietu sankcji na Rosję. Jeszcze dziś projekt ma trafić do unijnych krajów. Potrzebna jest jednomyślność, by został zatwierdzony.
5: Po raz pierwszy Komisja zaproponowała zakaz wjazdu do Unii dla wszystkich, którzy od początku wojny na Ukrainie służyli w rosyjskich siłach zbrojnych. W ten sposób Europa pozostaje niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji na Ukrainę. W sektorze energetycznym kluczowa jest propozycja sztywnego pułapu cenowego na rosyjską ropę do stycznia, by Moskwa nie korzystała na szybujących cenach w związku z blokadą cieśniny Ormus. Da to rynkom ropy czas na ustabilizowanie się przy jednoczesnym utrzymaniu presji na dochody Rosji. A ponadto sankcje mają objąć rynek kryptowalut i kolejne rosyjskie banki. Po raz pierwszy ograniczenia importowe mają dotyczyć rybołówstwa. Komisja chce całkowitego zakazu importu do Unii rosyjskich dorszy.
0: Relacjonowała Beata Płomecka.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Najsilniejsze przejdą przez Śląsk i Małopolskę. Może tam spaść nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty pogodowe mieszkańcom 5 województw, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
7: I mówimy tutaj o województwie mazowieckim, małopolskim, podkarpackim, opolskim oraz w części województwa śląskiego.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze dziś lub jutro poznamy decyzję prezydenta w sprawie możliwego odebrania orderu Orła Białego. Sprawę skomentował premier Donald Tusk. Rośnie grono kandydatów na prezydenta Krakowa. Wspólną kandydatkę ogłosili liderzy koalicji.

0: Wieczorem termometry będą wskazywać od 16 do 19 stopni. Na wschodzie, w pasie od Suwałk po Rzeszów, od 22 do 26. A jutro pochmurno i deszczowo w całym kraju. Temperatura maksymalna od 16 stopni na południu do 21 na zachodzie i północy.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
2: Minęła 17:06, przed mikrofonem Maciej Wolny. Czas sprawdzić, czym żyją dzisiaj regiony. Pierwszy temat. Do 8 lat więzienia grozi byłemu kierownikowi pociągu, który zaniedbał obowiązki i doprowadził do wypadku. Mężczyzna usłyszał dziś prokuratorskie zarzuty. W wyniku zdarzenia 17-letni Dominik stracił nogi i część dłoni. Łączymy się teraz z Anną Orzeł. Aniu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie jeszcze nowe informacje pojawiły się dziś w tej sprawie?
3: Podejrzanemu postawiono dziś zarzuty i zarzucono mu, że nie upewnił się, czy wszyscy bezpiecznie wysiedli i wsiedli do pociągu. Nie poinformował podróżnych sygnałem dźwiękowym o odjeździe i za wcześnie kazał maszyniście ruszyć. W tym czasie 17-latek pomagał wysiąść kobiecie z dzieckiem w wózku. Chłopak spadł z peronu wprost pod pociąg. Dominik, który pasjonuje się koleją, pasjonuje się pociągami i znany jest z tego, że nigdy nie ogląda się na innych, melduje się zawsze. Pierwszy, kiedy jest potrzebny, i tak było tym razem, nie ze swojej winy zapłacił za to bardzo wysoką cenę. Zresztą nie tylko on był zagrożony, mówi prokurator Robert Winczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
4: Jednym czynem podejrzany naraził i spowodował skutki u Dominika H. To były skutki opisane jako trwałe kalectwo, ciężkie trwałe kalectwo. Natomiast przebieg tego zdarzenia dawał podstawy prokuratorowi do tego, aby stwierdzić, że zachowanie podejrzanego stwarzało realne zagrożenie również dla matki wysiadającej z wózkiem z tego pociągu.
3: Rannemu chłopakowi pomocy udzielili przypadkowi ludzie. Jeden z nich założył mu opaski uciskowe. Bez nich Dominik by nie przeżył. Potem lekarze długo o niego walczyli, a teraz toczy się walka o powrót do sprawności i normalnego życia. Dlatego poza zarzutem niedopełnienia obowiązków oraz narażenia zdrowia i życia pasażerów, były kierownik pociągu mógł usłyszeć zarzut nieudzielenia pomocy. Tak się jednak nie stało. Dlaczego? Tłumaczy prokurator Binczak.
4: Tutaj prokurator nie dopatrzył się uchybień ze strony kierownika pociągu, ponieważ w przypadku takiego zdarzenia kierownik pociągu ma zupełnie inne obowiązki. On to musi w pierwszej kolejności zgłosić i wezwać odpowiednie służby. Ale w tym czasie równocześnie inne osoby udzielały pomocy pokrzywdzonemu leżącemu na torze. W związku z tym tutaj prokurator nie dopatrzył się uchybień.
3: Dziś czynności miały niestandardowy przebieg. Po przedstawieniu zarzutu odebraniu danych podejrzany źle się poczuł. Powiedział, że jest na lekach, nie rozumie tego, co się do niego mówi. Twierdził, że nie najlepiej widzi. Potrzebna była pomoc medyczna. Wezwano karetkę i ostatecznie mężczyzna trafił do szpitala. Czynności nie udało się doprowadzić do końca, mówi prowadzący śledztwo Robert Binczak z Radomskiej Prokuratury Okręgowej.
4: Planowane były środki zapobiegawcze, ale z uwagi na to, że czynność dzisiaj nie była zakończona, nie mogliśmy ich zastosować. Najpierw prokurator musi poznać stanowisko samego podejrzanego, czy on się przyznaje, czy okazuje skruchę, jak on ocenia swoje zachowanie. Natomiast no, dzisiaj był w takim stanie emocjonalnym, że nie był się w ogóle w stanie odnieść do zrozumienia zarzutu, który został mu ogłoszony. W związku z tym będę musiał tą czynność raz jeszcze powtórzyć, zapytać się, jakie jest jego stanowisko i wtedy prokurator będzie decydował o tym, czy użyć i ewentualnie jakie środki zapobiegawcze.
3: Kiedy czynności zostaną wznowione, na razie nie wiadomo. Wszystko zależy od stanu zdrowia podejrzanego.
2: Pozostaje nam poczekać w takim razie na kolejne informacje i będziemy też w Polskim Radiu 24 do tej sprawy wracać. Anna Orzeł dla Państwa. Te informacje, o których wiemy do tej pory, zebrała. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
2: Przed nami kolejny temat. Uczniowie szkoły w Białej Podlaskiej, w której uczyli się zamordowana 16-latka i podejrzany o ten czyn jej chłopak, zostali objęci wsparciem psychologicznym. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia najprawdopodobniej doszło z 2 na 3 czerwca. Ciało 16-latki zostało znalezione w miniony piątek w jednym z wynajmowanych mieszkań na terenie Białej Podlaskiej, po tym jak zaginięcie dziewczyny zgłosiła policji jej rodzina. Na miejscu jest Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Małgosiu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak

0: całym tym dramatycznym zajściem radzi sobie w tym momencie cała ta społeczność szkolna, która znała ofiarę i sprawcę zabójstwa?
1: To bardzo trudny czas dla kolegów i koleżanek zamordowanej 16-latki, jak też dla sprawcy tego czynu. Jak poradzić sobie z tą trudną sytuacją, to na pewno bardzo duże wyzwanie dla dyrekcji i pedagogów szkoły. To tragiczne zdarzenie wstrząsnęło całą szkolną społecznością, mówi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej, Ryszard Dołęga.
2: Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna, w szczególności dla uczniów, którzy mieli najbliższy kontakt z tymi osobami. W związku z zaistniałą sytuacją od razu w poniedziałek nawiązaliśmy współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Dwie pierwsze godziny klasy, do której uczęszczała uczennica, zaprosiliśmy psychologa z poradni. Do tego był jeszcze nasz psycholog, który wspierał niejako panią z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wspólnie przeprowadzono dwie godziny zajęć z uczniami tej klasy, z której pochodziła uczennica.
3: Uczniowie, jeżeli będą tego potrzebować, to mogą dalej korzystać ze wsparcia psychologów.
2: Oczywiście mają taką informację, że mogą korzystać ze wsparcia psychologa szkolnego i również mogą korzystać ze wsparcia psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1: A na razie nie są znane motywy sprawcy. Cały czas ustalają to śledczy. Sprawdzane jest też, czy podejrzany o zabójstwo nastolatek działał pod wpływem substancji psychoaktywnych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że na ciele ofiary znajdują się liczne rany kłute i cięte, zadane najprawdopodobniej narzędziem ostrokrawędzistym, którym z sądowego punktu widzenia może być nóż.
1: 16-latka i podejrzany o jej zabójstwo chłopak byli parą. Byli bardzo dobrze postrzegani przez społeczność szkolną.
2: Jeżeli chodzi o uczennicę naszej szkoły, była ona bardzo dobrą uczennicą, z wzorowym zachowaniem. Udzielała się w szkole, między innymi brała udział w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz w poczcie sztandarowym. Także ze względu na bardzo wysokie wyniki w nauce była również stypendystką lubelskiej Kuźni Talentów. Natomiast jeżeli chodzi o chłopaka, ucznia naszej szkoły, to znaczy uczniem naszej szkoły już nie jest, bo on ukończył szkołę w kwietniu. Był to uczeń, który był przeciętny, jeżeli chodzi o wyniki w nauce, natomiast jeżeli chodzi o zachowanie, był postrzegany jako uczeń taki, który jest pomocny, który chętnie gdzieś tam angażuje się w działalność w szkole. Między innymi kończąc szkołę, miał ocenę bardzo dobrą z zachowania.
1: Podejrzany o zabójstwo chłopak został zatrzymany w sobotę w nocy na terenie szpitala w Radzyniu Podlaskim, po tym jak po interwencji policji trafił tam, gdyż zauważono jego nietypowe, niepokojące zachowanie. Wczoraj został aresztowany decyzją Bielskiego Sądu Rejonowego. Dziś 19-latek został osadzony w zakładzie karnym w Białej Podlaskiej, mówi prokurator Marcin Kozak.
4: W dalszym ciągu trwają intensywne czynności śledcze zmierzające do zebrania jak najbardziej obszernego materiału dowodowego. Są przesłuchiwani kolejni świadkowie. Oczekujemy na pisemną opinię Zakładu Medycyny Sądowej. Będą wywołane opinie najprawdopodobniej z zakresu badań genetycznych, z zakresu badań daktyloskopijnych oraz finalnie zostanie powołany zespół dwóch biegłych psychiatrów, najprawdopodobniej psychologa, którzy wypowiedzą się o poczytalności podejrzanego w chwili czynu.
1: A jak rozmawiać z młodzieżą ze szkoły, do której uczęszczała ofiara i sprawca na temat tak tragicznego zdarzenia? O tym mówi psycholog Katarzyna Piasecka.
5: Jeżeli zastanawiać się, jak rozmawiać z otoczeniem tych młodych ludzi.
6: Psycholog Katarzyna Piasecka.
5: No to pewnie tak jak w takich sytuacjach trudnych, po prostu w jak najbardziej prosty sposób, bez eufemizmów. To, co jest ważne, to nazywać emocje tych młodych ludzi. Być przy ich emocjach, nazywać, pozwolić im na wzburzenie, na bezradność, na to, co przeżywają, wysłuchać. Słuchać się także w ich złość, w takie niedowierzanie, no i nie oceniać. Nie oceniać tego, w jaki sposób to przeżywają. Też być może niekoniecznie odpowiadać na wszystkie pytania, bo nie wszystko wiemy. Razem z nimi się po prostu zastanowić i być przy tych ich wątpliwościach, być przy tych ich emocjach, być przy tym ich wzburzeniu.
1: A szkoła, do której uczęszczała zabita 16-latka, zamierza ogłosić żałobę w dniu, kiedy odbędzie się jej pogrzeb.

0: Informacje w tej dramatycznej sprawie zebrała dla Państwa Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: A teraz będzie o pieniądzach, być może nie przede wszystkim, a pieniądze nie najważniejsze, ale ważne. 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu średnicowego od miesięcy nie dostało wypłat. Zaległości sięgają nawet 20 tysięcy złotych dla jednej osoby. Jak informowało Radio Łódź, w lutym PKP PLK zawarły umowę z dotychczasowym wykonawcą kolejowego tunelu średnicowego w Łodzi, czyli z PBDIM. Od tamtego czasu pracownicy, podwykonawcy, czyli firmy Altor, nie otrzymali wynagrodzeń za kilka miesięcy. Szczegóły zna reporter Radia Łódź, Michał Dąbrowski. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Powiedz, czy z tej całej sytuacji, dość trudnej dla samych pracowników, którzy nie otrzymali wynagrodzeń, czy jest wyjście z tego wszystkiego?
2: Wydaje się, że ono się oddala, bo zarówno główny wykonawca, były już główny wykonawca, czyli przedsiębiorstwo budowy drugi mostów z Mińska Mazowieckiego, jak i inwestor, czyli PKP PLK, wydają się wciąż być w impasie i trzymać się nawzajem w szachu dotyczącym tego, kto ma zapłacić. I to niezależnie, czy mówimy o opóźnieniu inwestycji, czy mówimy właśnie o wypłatach dla podwykonawców, chociaż część podwykonawców miała otrzymać te wypłaty bezpośrednie. Przypomnę tylko, że tunel średnicowy w Łodzi to największa inwestycja kolejowa realizowana w Polsce, która ma pod ziemią połączyć główne łódzkie dworce, czyli Fabryczną, Kaliską i Żabieniec. Z tunelu rocznie ma korzystać nawet 60 milionów pasażerów z województwa i całego kraju, ale budowa ma już kilkuletnie opóźnienia, a wszystko wskazuje na to, że to nie koniec, bo drążenie jest wstrzymane od prawie 2 lat. We wrześniu 2024 roku podczas prac zawaliła się część kamienicy przy Alei 1 Maja w ścisłym centrum Łodzi i od tamtego czasu budowa nie postępuje, a na początku bieżącego roku, konkretnie w lutym, PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym głównym wykonawcą. Od tamtego czasu pracownicy jednego z podwykonawców, czyli właśnie firmy Altor, nie otrzymali wypłat za kilka miesięcy.
3: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
0: A ile te zaległości teraz wynoszą w pani przypadku?
3: Około 20 tysięcy. Rynek pracy jest jaki jest. Szukam też pracy, ale jest mało jakby odpowiedzi ze strony pracodawców. To jest kiepska bardzo sytuacja. Nie mogę się nawet doprosić od pracodawcy, żeby złożyć wniosek do funduszu tych świadczeń socjalnych. Potrzebne jest takie zaświadczenie kwoty należnej wobec mojej osoby ze strony pracodawcy i o to też nie mogę się doprosić.
4: Było na tym się jedno spotkanie z prezesem, który cały czas mówił, że trwają jakieś negocjacje z PLK, bo PLK jest Altorowi jakieś tam pieniądze winna i z chwilą, kiedy te pieniądze niby wpłyną, zostanie to uregulowane, ale to była mowa w marcu, potem było, że niby 21 kwietnia, że będzie już jakieś ruchy z pieniędzmi, potem w maju, no mamy czerwiec i odpowiedzi nie ma.
2: Mówią Radiu Łódź byli pracownicy spółki Altor, firmy córki głównego wykonawcy, czyli przedsiębiorstwa budowy drugi i mostów z Mińska Mazowieckiego. I spółka córka to nie jest przesada, bo jest nawet ten sam adres, czyli Kolejowa 28 w Mińsku Mazowieckim. I przez długie miesiące prezesem Altora był też prezes Mariusz Serżysko z PBDIM-u, a o komentarz poprosiłem przedstawiciela byłego głównego wykonawcy, czyli PBDIM-u, Jerzego Pazurę.
5: Altor jest podwykonawcą, dostawcą serwisu. Z racji odstąpienia przez PLK od umowy, my również przestaliśmy płacić Altorowi. Stąd wzięły się te zaległości płatnicze w stosunku do pracowników Altora. PLK jest solidarnym dłużnikiem.
2: Do teraz PKP PLK nie odpowiedziały na nasze pytania, a pracownicy czują się zostawieni sami sobie, tym bardziej, że jak mówią, 2 tygodnie przed zerwaniem kontraktu przez PKP PLK z PBDIM-em, część załogi, głównie zarząd Altora, miał zostać przeniesiony właśnie do PBDIM-u, a reszta pracowników została i do teraz czeka na wypłaty, które sięgają w niektórych przypadkach nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
0: Bardzo trudna sytuacja z perspektywy tych pracowników, no i pozostaje mieć nadzieję, trzymać kciuki za to, że uda się pozytywnie dla tych pracowników to wszystko rozwiązać, choć na razie trudno też o taki optymizm. Te informacje zebrał dla Państwa Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Michale, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Dobrego dnia.
0: A teraz chyba same dobre informacje w Polskim Radiu 24, dotykające przede wszystkim sportu, a czy dobre? O to zapytam Krzysztofa Kuzaka. Krzysztofie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z będą uśmiechem dobre. Na razie. Tak, będą dobre. Zaczynasz od...
1: Będzie o tenisie, będzie
0: o
1: siatkówce, bo przed nami mecze Ligi Narodów naszej męskiej kadry, która pierwszy turniej rozgrywa w Chinach. No a Maja Chwalińska...

0: wróciła do kraju. No, wydawałoby się, że powinna odpoczywać, ale chyba nie ma czasu na to, żeby odpoczywać, bo i spotkania z dziennikarzami, z kibicami.
1: Po takim sukcesie
0: tak jest.
1: Trudno
0: o tym a dzisiaj też wizyta w Ministerstwie Sportu i Turystyki. No i właśnie od tych dobrych wieści z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Maji Chwalińskiej zaczynamy. Szef resortu Jakub Rutnicki podjął decyzję o przyznaniu stypendium sportowego finalistce tenisowego French Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej, która wczoraj awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu, otrzyma finansowe wsparcie w najwyższej możliwej wysokości, a więc 9600 zł brutto miesięcznie przez 12 miesięcy. Trwają także starania o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej na wielkoszlemowy Wimbledon, o czym mówi menadżer zawodniczki Piotr Szczypka.
2: Złożyliśmy wniosek, próbujemy różnymi kanałami, aczkolwiek też nie chcemy się im narzucać, bo to są Anglicy, którzy są tacy, wiadomo, mają swoje zasady, więc z naszej strony zrobiliśmy co możemy, no i nic tam nie pozostało, jak po prostu czekać na decyzję.
0: Czy Chwalińska zagra na trawiastych kortach Wimbledonu? O tym przekonamy się w najbliższych dniach, ale dziś na trawie, ale w holenderskim mieście Hertogenbosch występują Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Wrocławianin już gra z Węgrem Martonem Fuczowiczem. Na razie prowadzi 3-0, a piotrkowianin zagra z Finem Otto Virtanenem. Polscy siatkarze są już w linii w Chinach, gdzie w środę rozpoczną się zmagania w Lidze Narodów, mówi kapitan kadry Aleksander Śliwka.
3: Za nami długa podróż i zmiana strefy czasowej, więc musieliśmy się na to przygotować. Dobrze, że przyjechaliśmy parę dni przed tym pierwszym spotkaniem. Dzięki temu ten czas na aklimatyzację jest dłuższy i dzięki temu możemy się jak najlepiej przygotować do pierwszego spotkania z Kubą, która będzie niezwykle groźnym przeciwnikiem. W tamtym roku na VNL-u przegraliśmy z Kubą, także musimy mieć się na baczności, zagrać bardzo dobrą siatkówkę, aby zinkasować punkty w tym spotkaniu. Dalej czekają nas dwa kolejne trudne mecze i to pod rząd, bo gramy w środę, czwartek i w piątek z ekipą Słowenii, która przyjechała praktycznie swoim najmocniejszym składem i z ekipą Japonii, która podobnie przywiozła swoje największe gwiazdy i chce od samego początku zdobywać jak najwięcej punktów do tabeli. Będzie to dla nas z pewnością trudny turniej, nie tylko ze względu na 3 dni grania pod rząd, ale też zwykle w tych pierwszych turniejach składy drużyn są mocno przemeblowane. W tym roku widzimy, że wszyscy tutaj od początku chcą mocno rozpocząć i z pewnością postawią nam trudne warunki, natomiast my przyjechaliśmy tutaj, aby zagrać to, co potrafimy, pokazać się i zobaczyć, w którym miejscu na ten moment jesteśmy. Mamy duże ambicje, chcemy każdy mecz wygrać, ale w tym pierwszym turnieju dopiero okaże się, kto jest w jakiej dyspozycji, kto jest w jakim miejscu i mamy nadzieję oczywiście, że to będą zwycięstwa, natomiast mamy duży respekt do rywali.
0: To był oczywiście Aleksander Śliwka, kapitan naszej drużyny. No to jeszcze teraz posłuchajmy asystenta selekcjonera Nikoli Grbicza, Marcina Nowakowskiego, który mówi właśnie o najbliższych rywalach.
4: Przed nami na pewno ciężki turniej. Siła przeciwników będzie jakby narastała z każdym kolejnym meczem, zwłaszcza te pierwsze 3 dni. Kuba teoretycznie najłatwiejszy z nich wszystkich. Natomiast z pewnością nieoczywisty też z uwagi na to, że nie znamy tych zawodników. Musieliśmy ich wszystkich oglądać gdzieś z meczów ligowych. Są to często chłopaki, którzy wcześniej jeszcze na arenie międzynarodowej nie zagościli. Później silna Słowenia i bardzo silna Japonia ze składem z Igrzysk Olimpijskich, za wyjątkiem rozgrywającego Sekite. Ukraina, dalej jeszcze nie wiemy do końca co z Płotnickim, ale na pewno też zespół grają siłowo i nieprzyjemnie, o czym mogliśmy już przekonać na Silesia Cup. Na szczęście wszyscy są zdrowi, czujemy się dobrze, jeśli chodzi o jetlag. Tutaj wszystko już raczej przebiega tak, jak należy, wszyscy śpią w porządku. No i szczerze mówiąc, nie możemy się już doczekać początku grania.
0: Na ten pierwszy mecz z reprezentacją Kuby w środę o 7 rano czasu w Polsce. A dziś o 21:00 kobieca reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra na wyjeździe z Holandią w swoim ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata, które w 2027 roku odbędą się na boiskach w Brazylii. Polki nie mają już szans na awans z eliminacji, ale nadal mogą wystąpić na mundialu. W listopadzie zagrają w barażach. Selekcjonerka Nina Patalon podkreśla, że nie ma mowy o rozpamiętywaniu tych porażek z eliminacji, bo przecież nasza drużyna zdobyła tylko jeden punkt i jej drużyna skupia się teraz wyłącznie na najbliższym spotkaniu, tym dzisiejszym z Holandią na wyjeździe.
5: Przede wszystkim nasze nastawienie jest takie samo jak zawsze. To, co jest przed nami, jest dla nas najważniejsze, czyli teraz koncentrujemy się przed meczem z Holandią, optymalizujemy wszystkie nasze możliwości, znamy nasze rozwiązania i cele i będziemy w pełni gotowi na to, żeby rywalizować z reprezentacją holenderskich piłkarek.
0: Polki w eliminacjach zdobyły jeden punkt i

0: Był to remis właśnie w tym pierwszym meczu z Holenderkami w Gdańsku. No i do tego spotkania wraca kapitan naszej drużyny, Ewa Pajor, która przecież ten sezon miała bardzo udany, no ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, no bo przecież z Barceloną wywalczyła między innymi Puchar Ligi Mistrzów, a tak mówi o meczach reprezentacyjnych.
1: Ten pierwszy mecz z Holandią wyglądał w naszym wykonaniu również dobrze i wynik tutaj u nas w Gdańsku był to remis, więc teraz mamy rewanż w Holandii i przygotowujemy się jak najlepiej do tego spotkania, aby powalczyć o 3 punkty, aby zagrać dobre spotkanie w naszym wykonaniu i dalej gdzieś tam mamy szansę, dalej będziemy grać o Mistrzostwa Świata, nawet gdy zajmiemy to ostatnie miejsce w grupie. Oczywiście to nie było naszym celem. Naszym celem było to, aby jak najlepiej prezentować się w każdym meczu, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Te wszystkie spotkania układały się troszeczkę inaczej, więc w tym ostatnim meczu chcemy po prostu dać siebie wszystko, zagrać jak najlepszą piłkę i walczyć o 3 punkty.
0: No skoro u nas był remis w tym pierwszym meczu, który otwierał eliminację i to u nas zremisowaliśmy z Holandią 1-1, więc może i na tym wyjazdowym spotkaniu uda się urwać jakieś punkty, a może odnieść pierwsze zwycięstwo. No najważniejsze jest to, że Polki nadal są w grze o Mundial w Brazylii. Zagrają na pewno na jesieni w barażach i może przez te baraże uda się awansować na najważniejszy turniej.
2: I to cały czas pozytywna informacja.
0: Tak,
2: te pozytywne informacje prosto ze świata sportu przedstawił Państwu Krzysztof Kuzak. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia,
0: dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
11: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
12: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
10: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Przyszłość nie może paść ofiarą przeszłości, mówił premier. Donald Tusk odniósł się w ten sposób do kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa-Kijów. Spór wywołała decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Choć nie dopatruje się w działaniach Kijowa celowej złej woli, to strona ukraińska wykazuje rażący brak wrażliwości politycznej i historycznej, mówił premier.
2: Nie odnoszę takiego wrażenia, żeby intencją było uderzenie w Polskę. Ja zarzucam stronie ukraińskiej brak wrażliwości i takiego rozumu historycznego. Zarzucam brak takiej politycznej i empatii, i racjonalnego myślenia o naszych wspólnych interesach.
1: Dziś lub jutro prezydent ma ogłosić swoją decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Donald Tusk rozmawiał z Karolem Nawrockim, by dać stronie ukraińskiej przestrzeń na załagodzenie sporu. To decyzja logiczna, a zarazem zachowawcza. Tak wystawienie w wyborach na prezydenta Krakowa Moniki Piątkowskiej komentuje senator Wojciech Konieczny z Lewicy. Monika Piątkowska jest wspólną kandydatką KO i PSL-u. To wybór zrozumiały, mówił na naszej antenie senator Konieczny.
3: Polityczka sprawdzona ostatnio w wyborach dostała dobry wynik w Krakowie do Senatu, w wyborach powiedzmy uzupełniających. Myślę, że jest to taki zrozumiały, dosyć spokojny wybór bez jakichś fajerwerków, które zdaje się wcześniej były zapowiadane. Miejmy nadzieję, że też pani senator będzie miała dobry wynik.
1: Wybory w Krakowie m.in. ze względu na zgłoszone protesty wyborcze odbędą się na przełomie sierpnia i września. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wynosiło 4950 zł brutto, a stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy, informuje Kancelaria Premiera. Dziś Rada Ministrów przyjęła propozycję nowych wysokości płac w 2027 roku. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 31 zł i 40 groszy brutto. Propozycje zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. Ma ona 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. 15 autobusów marki Solaris nie trafi z Kielc do Winnicy na Ukrainie, a przynajmniej nie w tej chwili. Prośbę o przekazanie pojazdów wycofał mer Winnicy z powodu oporu kielczan i miejskich radnych. Jak poinformowała prezydent Kielc Agata Wojda, decyzja Winnicy jest pokłosiem lokalnego sporu.
4: Mer Winnicy doskonale też rozumie i obserwuje, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, że dobra kilkudziesięcioletnia współpraca między Kielcami a Winnicą dzisiaj wystawiona jest na ciężką próbę.
1: Miasto planowało przekazać 15 z 40 wycofanych z Kielc ulic autobusów. Pojazdy miały być wsparciem dla Winnicy, której komunikacja miejska opiera się głównie na tramwajach i trolejbusach.
5: Mamy wtorek, 9 dzień czerwca, już 33 minuty po godzinie 17.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: I obiecałem Państwu, że o tej porze wróci do naszego studia Roch Kowalski, aby przeprowadzić kolejną polityczną rozmowę na naszej antenie. I tak też się dzieje. Roch Kowalski jest w naszym studiu i czeka, aby porozmawiać ze swoim kolejnym gościem. Zapraszamy.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Potwierdzam, Maćku, bardzo mi miło. Maciej Wolny cały czas Państwu towarzyszy w Polskim Radiu 24, a teraz będzie nam jeszcze towarzyszyć Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii z ramienia Polski 2050, z którym mamy połączenie. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Chciałbym być z państwem w studiu, ale niestety jeszcze środek dnia pracy, więc następnym razem.
7: Dobrze,
8: albo wcześniej rano.
7: Nie wywołujmy wilka z resortu w takim razie, niech wilk zostanie w resorcie. Panie ministrze, a co z orderem Orła Białego dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego? Czy w pańskiej ocenie prezydent zdecyduje się to odznaczenie odebrać?
8: Wie pan, no, w imieniu prezydenta będzie się wypowiadać jego kancelaria i na pewno sam prezydent. Rozumiem, że decyzja kapituły nie była jednoznaczna, albo przynajmniej tak można odczytywać pewną pauzę, którą widzimy w tym momencie. Ja się przychylam do słów, o których mówił dzisiaj pan premier, ale wielu innych i polityków, ale także ekspertów, czyli potrzeby załagodzenia.

0: sprawdzenia sytuacji, braku potrzeby z pewnością, abyśmy po bardzo nieroztropnej decyzji prezydenta Zełenskiego, abyśmy po stronie polskiej eskalowali tą sytuację. Właśnie potrzeba pewna pauza jest nam wszystkim potrzebna, ponieważ wspólne interesy strategiczne mamy dokładnie takie, jak mieliśmy je 2 i 3 tygodnie temu i 2 lata temu i 3 lata temu również. Jest to spór, który oczywiście wywoła decyzja prezydenta Zełenskiego, ale jest to spór, który no, nie jest dobry ani dla Ukrainy i nie jest dobry dla Polski, jeżeli byśmy to dalej mieli rozmówić.
1: Tylko jest zasadnicze pytanie, panie ministrze. Czy jest dobra wola po stronie ukraińskiej, żeby ten konflikt zakończyć, czy, przepraszam za określenie, żeby go rozmasować? Jeśli premier pisze po spotkaniach między innymi z szefem gabinetu prezydenta Zełenskiego, że dyplomacja zawiodła, dzisiaj premier mówi, że nie widzi dobrej woli politycznej ani zrozumienia po stronie ukraińskiej, że nie ma ani woli do cofnięcia decyzji o upamiętnieniu UPA, ani, jak mówił premier, nie ma woli, by podjąć inne decyzje, które ukoiłyby ból związany z tą decyzją o upamiętnieniu UPA. No to co zrobić w tej sytuacji, jeśli Ukraina nie chce się cofnąć?
0: Ale myślę, że my nie wiemy jeszcze, czy Ukraina nie chce się cofnąć. Szef kancelarii prezydenta Zełenskiego, Budanow, który był w Warszawie kilka dni temu, był na misji wsłuchującej się w głos polskiego społeczeństwa i polskiej klasy politycznej i również odpowiedzialnych ministrów za te relacje. Piłeczka jest, że tak powiem kolokwialnie, bardzo po stronie ukraińskiej. Z pewnością on wrócił z tym przekazem. Myślę, że wszyscy obserwatorzy w Ukrainie, polskiej sceny politycznej i tak również bardzo jasnej, zrozumiałej, mocnej reakcji polskiego społeczeństwa widzą koszty dla i relacji bilateralnych, ale pamiętajmy o tym, że Ukraina nie jest tylko w trakcie kluczowej wojny dla bezpieczeństwa europejskiego i dla przyszłości Ukrainy, ale jest również na początku ścieżki prowadzącej do Unii Europejskiej, miejmy nadzieję, że również z biegiem czasu do NATO, i Polska jest dla Ukrainy kluczowym krajem, kluczowym sojusznikiem w tej drodze.
1: Wracam do swojego pytania, to znaczy, czy Ukraina liczy się z naszym zdaniem i liczy się z naszym stanowiskiem, bo w momencie, w którym Kirył Budanow był w Warszawie i tak jak pan mówi, wsłuchiwał się w głos polskiego społeczeństwa i polskich polityków, to Wołodymyr Zełenski skorzystał z lotniska w Kiszyniowie, żeby polecieć do Londynu. No więc nawet prezydent Zełenski musi mieć świadomość, ja nie wiem, czy to wynikało, czy to była próba zamanifestowania czegoś, czy to wynikało z obawy, że Polacy zrobią jakieś problemy na lotnisku w Jasionce, no ale tak czy siak po raz pierwszy od 22 roku, o ile nam wiadomo, prezydent Zełenski wyleciał z Ukrainy przez Kiszyniów, a nie przez Rzeszów.
0: Pan dyrektor to pyta się, czy wiemy już, że Ukraińcy nic w tej sprawie tak. Nie zrobią.
1: I uważam, ile im że dajemy po prostu czasu? Tego nie...
0: Ile im dajemy czasu? Tak naprawdę... dajemy im tyle czasu, żeby znaleźli dobrą odpowiedź. Okay. To jest prawdziwa odpowiedź. To, że niektórzy polscy politycy mówią o tym, żebyśmy zaczęli remont lotniska w Jasionce, co też można... Ja nie łączyłbym tych dwóch rzeczy tak bardzo bezpośrednio. Ale to zupełnie traci z perspektywy polskiego interesu, który jest w tych relacjach.
1: Ale nawet wie pan,
0: myślę,
1: nawet
0: że Ukraina
1: przed naszą rozmową
0: czasu, żeby dojść do dobrej odpowiedzi.
1: Nawet przed chwilą w informacjach mieliśmy doniesienia z Kielc, które miały przekazać swoje autobusy do Winnicy i wskutek niezadowolenia społecznego te autobusy do Winnicy nie zostaną przekazane. Znaczy widać, że ta decyzja prezydenta Zełenskiego ma już bardzo wymierne konsekwencje.
0: Absolutnie tak. No i nie jest to na pewno moment na na gesty, które ze

0: strony, które powinny być wykonywane ze strony polskiej. Ciężko się spodziewać, żeby miasta, żeby społeczności w tym momencie okazywały pozytywne gesty. Czy jest to dramatyczna sytuacja, która no, wbija klin między nasze dwa społeczeństwa i tutaj bardzo jasną odpowiedzialność za wbijanie tego klinu zaczął prezydent Zełenski.
1: Myślę, że
0: i
1: można...
0: on musi sobie z tą sytuacją poradzić.
1: Myślę, że można spokojnie mówić o tym, że o ile można w tych okolicznościach, że zakończył się miesiąc miodowy w relacjach polsko-ukraińskich. To ostatnie pytanie w tym wątku, ostatni wątek w tym temacie, może tak. Czy zagrożona jest organizacja i przebieg konferencji o odbudowie Ukrainy?
0: Nie, nie jest zagrożona, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Zresztą akurat tak się składa, że przed naszą rozmową spotkałem się z zespołem, który przygotowuje tą konferencję ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Za to, więc, bo to nie jest konferencja polsko-ukraińska. Pamiętajmy o tym, że jest to ogromna konferencja międzynarodowa, która ma pokazywać, wskazywać dla tej społeczności międzynarodowej, jak ważna jest Ukraina, jak ważne jest miejsce Ukrainy w Europie i w ogóle w społeczności również transatlantyckiej i międzynarodowej. I znowu tutaj bardzo dużym interesem, dużo do ugrania ma Ukraina, ponieważ to na takich konferencjach społeczeństwo międzynarodowe, przywódcy spotykają się, aby zadecydować, co dalej, jak dalej pomagać Ukrainie właśnie w kontekście odbudowy, która jest procesem ciągłym.
1: No tylko, żeby ta konferencja była udana i skuteczna, przypomnę, że ona będzie się odbywała pomiędzy 25 a 26 czerwca w Gdańsku. Żeby ta konferencja była skuteczna, to wypadałoby, żeby pojawił się na niej prezydent Zełenski, a także prezydent Nawrocki. Czy naprawdę w obecnych okolicznościach wyobraża pan sobie, żeby za 2,5 tygodnia doszło do spotkania prezydentów w Gdańsku?
0: Nie chcę się odnosić do listy gości, którzy są potwierdzeni i którzy na pewno będą na miejscu.
1: A to teraz jak pan wywołał ten temat, to ja muszę zapytać, czy prezydent Zełenski potwierdził swoją obecność?
0: Tak jak powiedziałem, nie chcę komentować nazwisk żadnego przywódcy, który potwierdził swoje uczestnictwo. To, że mamy 2 tygodnie, to jest dobra wiadomość. To są bardzo ważne 2 tygodnie. Tak swoją drogą to bardzo źle, że ten temat, który decyzja prezydenta Zełenskiego poprzedza tą konferencję, którą rząd ukraiński oczywiście współorganizuje. Tak? Robimy to wspólnie z Komisją Europejską, robimy to z innymi partnerami, ale rząd ukraiński jest bardzo ważnym uczestnikiem. Ja jestem przekonany, że ta konferencja ze względu nie na ten spór, nie na spór, na tą błędną decyzję prezydenta Zełenskiego, że ona będzie uwieńczona sukcesem, dlatego że znowu my patrzymy się na za mały obrazek tego dużo większego obrazka, który się w tym momencie dzieje.
1: Nie wiem, czy to my,
0: dzieje,
1: czy Ukraińcy patrzą na za mały obrazek tego dużego obrazka?
0: Znaczy my teraz tutaj...
1: W naszej rozmowie.
0: Obrazek jest dużo, dużo większy. Obrazek jest w tym obrazku jest Rosja, która zaczyna mieć duże problemy ekonomiczne w kontynuacji wojny. Są Ukraińcy, którzy są w stanie zaburzyć forum biznesowe w Petersburgu. Widzimy przełomy i pewną, przełomy to jeszcze może za wcześnie, ale widzimy dużą niepewność reżimu Putina, więc to jest moment, kiedy powinniśmy i będziemy podczas tej konferencji rozmawiali o zwycięstwie Ukrainy i wsparciu Polski, Unii Europejskiej i całej wspólnoty międzynarodowej dla Ukrainy, aby ta wojna się skończyła stałym, bezpiecznym, długotrwałym pokojem. I to jest tak naprawdę ten obrazek, który zobaczymy i dyskusje, które zobaczymy w Gdańsku już za 2,5 tygodnia.
1: Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii z Polski 2050, jest gościem Polskiego Radia 20.

0: 4. Zmienimy wątek, panie ministrze, i jeszcze na chwilę porozmawiamy o Krakowie. Czy Paweł Ślis będzie kandydatem Polski 2050? Bo z tych ugrupowań parlamentarnych zostaliście jako ostatni bez deklaracji co do kandydata.
1: Paweł Ślis wypowie się sam w tej sprawie. Ja znam Pawła nieźle. Byłbyś według mnie, nie według partii, tylko według Michała Baranowskiego. On byłby świetnym kandydatem, dlatego że jest krakowianinem z krwi i kości, jest intelektualistą, ma świetne poczucie humoru swoją drogą, jest świetnie wykształcony i naprawdę dobrze rozumie Kraków. Czy on się na to zdecyduje? To jest przede wszystkim jego decyzja.
0: Okej, czyli to teraz nie jest kwestia strategii partyjnej, tylko decyzja Pawła Śliza.
1: Musi być to decyzja Pawła Śliza. Paweł będzie podejmował tą decyzję w kontekście strategii partyjnej.
0: No dobrze, to zapytam inaczej, bo pan sprytnie odpowiada. To zapytam inaczej, czy strategia Polski 2050 przewiduje wystawienie kandydata na prezydenta Krakowa, czy nie wystawianie kandydata bądź kandydatki na prezydenta Krakowa?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście tu pan znowu sprytnie zadaje to pytanie. I ja przyznam, że nie jestem w stanie panu jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Powiem w ten sposób. Jeżeli Paweł Ślis zdecyduje się na to, a to nie jest łatwa decyzja. Pamiętajmy, że jest świetnym posłem, szefem klubu. Kraków jest mu bardzo bliski, ale to jest zupełnie inna...
0: Daleko od Warszawy.
1: No, ale on jest stamtąd, więc to jest blisko domu, ale jest to zupełnie inne wyzwanie. Jasne. Jeżeli tak zdecyduje, to na pewno cały ruch i partia i ludzie, którzy są i Pawłowi, i Polsce 2050 życzliwi będą go jak najbardziej wspierać.
0: Sprytny jak lis. Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii z Polski 2050. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia. Zobacz.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Roch Kowalski. Bardzo dziękujemy i Rochowi dobrego dnia życzymy. Jeszcze w naszym studiu macha do państwa, ale tego państwo nie usłyszycie. Ja przekazuję w takim razie te pozdrowienia od Rocha Kowalskiego, a tuż obok mnie po lewej stronie Marek Klapa też macha. Dzień dobry,
4: też macham.
3: Marku.
4: Dzień dobry.
3: Ale tutaj już możemy Marka usłyszeć, bo za moment tematy gospodarcze na naszej antenie, ale też mam wrażenie, że od polityki nie uciekniemy.
4: A skąd? Musi być polityka czasami w gospodarce i bez tego no, nie uciekniemy, tak jak
3: powiedziałeś.
4: Jedno
3: z drugim często się wiąże. Zapraszamy po więcej.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: No i jak co roku w czerwcu pojawia się temat płacy minimalnej. To jest rzecz bardzo nas interesująca wszystkich i trzeba przyznać, że już teraz wokół tego tematu jest dość gorąco. Co wiemy dzisiaj? No bo decyzja rządu, to wszystko było na posiedzeniu rządu.
4: Oczywiście, że płaca minimalna zawsze budzi potężne emocje i zawsze jest tak, że związkowcy chcą więcej, pracodawcy chcą mniej, a rząd zawsze próbuje gdzieś to wyśrodkować i gdzieś znaleźć jakiś kompromis. To jest bardzo trudne. Zresztą jak co roku ten temat będzie dyskutowany podczas Komisji Trójstronnej, ale prawda jest też taka, że od płacy minimalnej zależą też niektóre opłaty, albo jakby ktoś wolał kary, więc jeżeli rośnie płaca minimalna, no to rosną też, pamiętajmy o tym, kary na przykład za brak ubezpieczenia OC, bo to jest ściśle ustawowo właśnie z tym parametrem powiązane. Ale do brzegu. Rząd proponuje podniesienie płacy minimalnej o 3% w przyszłym roku, tak poinformował premier Donald Tusk po dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów. Premier zaznaczył, że jest to rekomendacja dla przedstawicieli rządu, którzy będą negocjować wysokość płacy w Radzie Dialogu Społecznego. Jak podkreślił, celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń. Posłuchajmy pana premiera.
5: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała, tak jak kiedyś, pieniędzy i samych podwyżek.
4: Słowo klucz. Wszyscy chcielibyśmy więcej, ale też pamiętajmy, że to jest też taki bardzo trudny kompromis, bo oczywiście moglibyśmy sobie pomyśleć, a jaki problem jest wpisać tam więcej?

0: No problem jest potężny i dzisiaj na naszej antenie zwrócił na to uwagę nasz gość, pan Adam Ruciński, ekonomista, który powiedział, że oczywiście wpisać można wszystko, tylko to też przekłada się na to, co się pojawia w arkuszach kalkulacyjnych inwestorów, firm, które na przykład chcą budować fabryki w Polsce. No i jeżeli ta płaca rośnie, no to wtedy być może konkurencyjna stanie się bardziej Rumunia albo jakaś Serbia.
1: Czyli jedna zmiana, jedna cyferka w jedną albo w drugą stronę, a tutaj mamy do czynienia z efektem domina. Mhm, potem.
0: Efekt domina absolutny. Ale pamiętajmy też, że wynagrodzenia też są istotne dla różnych grup społecznych i tutaj oczywiście w przypadku budżetówki one rządzą się trochę innymi prawami. Premier przyznał również, że wynagrodzenia nauczycieli powinny być wyższe. Jak bardzo?
2: Te podwyżki, jakie zaproponowaliśmy nauczycielom były bardzo masywne, ale ja sam wiem, naprawdę, i to mówię z głębi serca, ale też z wiedzy to wynika, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Podwyżka była największa w historii, ale powinni zarabiać więcej. To, co dzisiaj będziemy proponowali, to nie wystarcza. Wiem o tym. Do tego dochodzi kwestia progu, w jaki wpadają lepiej zarabiający nauczyciele. Jestem tego świadomy.
0: A obecnie płaca minimalna, przypomnijmy, wynosi 4806 zł brutto, a podwyżka o 3% oznaczałaby wzrost minimalnego wynagrodzenia o, policzmy szybko, 144 zł do 4950 zł, czyli piątki z przodu nie ma. Oczywiście mówimy o kwotach brutto. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało wzrost o 180 zł, a zatem licytacja trwa. Kto da więcej?
1: Trudno powiedzieć, przynajmniej w tej chwili, ale Marku, kiedy się witaliśmy, ja cię nie zapytałem, więc teraz się poprawiam, jak się masz.
0: Okej.
1: No właśnie, bo teraz o osobistych kontach inwestycyjnych. Będzie projekt ustawy w sprawie utworzenia tego instrumentu, jak zapewnia rząd, dla każdego jest już w Sejmie. No to jak to wygląda?
0: Okej, łatwo zapamiętać ten skrót. Jak sam zauważyłeś, rządowy projekt ustawy o indywidualnych kontach inwestycyjnych, nazywany też, no właśnie, osobistymi kontami inwestycyjnymi, trafił do dalszych prac w Komisji Finansów. W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie właśnie tej propozycji, a projekt przedstawił wiceminister finansów i gospodarki Jurand Drob. Jak mówił, ma on na celu aktywizację oszczędności polskich gospodarstw domowych oraz ich efektywne zaangażowanie w realną gospodarkę, czyli te wszystkie pieniądze, które są, ja już nie chcę powiedzieć, w bieliźniarkach, w szufladach, ale też na nisko procentowanych lokatach albo na kontach, no, mogą pracować i brać udział w wielkich projektach inwestycyjnych. Posłuchajmy.
3: Wprowadzone konta będą miały charakter całkowicie dobrowolny, umożliwią wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w dowolnym momencie oraz zapewnią pełną kontrolę inwestującego nad tymi środkami. Aktywizacja oszczędności gospodarstw domowych ma kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju kraju. Odpowiednie ukierunkowanie tych zgromadzonych przez obywateli środków w stronę inwestycji wspierających gospodarkę tak zwaną realną, czyli to, co rzeczywiście się produkuje, zwiększy produktywność, innowacyjność oraz tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.
0: No i wyobraź sobie, wiceminister wszystko to sobie policzył i uważa, że takie rozwiązanie umożliwi wygenerowanie dodatkowych 74 miliardów złotych do 2040 roku. Przekonywał też, że środki, które napłyną na rynek kapitałowy, że te środki napłyną na rynek kapitałowy, a nowe przepisy mają obowiązywać od 2027 roku. Jestem bardzo ciekawy, czy po jakimś czasie powiemy, że oki jest oki.
1: Wróci ten temat w tematach gospodarczych w Saldzie w Polskim Radiu 24. No ale teraz KSeF, który stał się ważną częścią polskiej gospodarki. Nie wiem, czy w ten sposób by powiedzieli wszyscy przedsiębiorcy, ale to też temat być może na inną rozmowę. Mhm. Ale co ciekawe, wiemy też, ile elektronicznych faktur już wystawiono.
0: Tak, i pamiętajmy, że to są te elektroniczne faktury, nie te PDF-y, które czasami jeszcze gdzieś tam z telekomu nam prywatnie wchodzą, ale chodzi o te faktury, które między przedsiębiorstwami są wymieniane już w systemie scentralizowanym. I uwaga, w Polsce mieszka 36 miliardów Polaków? Milionów, przepraszam, 36 milionów Polaków. A już chciałem tak dużą kwotą.
1: Optymizmem.
0: 36 milionów. No, a wystawiono, wyobraź sobie, od 1 lutego 340 milionów faktur. Więc na każdego Polaka tam kilka faktur przypada.
1: No proszę.
0: A od 1 lutego właśnie w krajowym systemie faktur pojawiają się kolejne i to narzędzie, przypomnijmy, do wystawiania, wysyłania, odbierania i przechowywania faktur. Wprowadzenie nowych rozwiązań podzielono na etapy. No i co ciekawe, zalogowano się już do tego systemu 500 milionów

0: razy. I kolejna bardzo ciekawa rzecz, nawet te małe firmy, które mają jeszcze czas teoretycznie do przyszłego roku, żeby z KSeF-u korzystać, już niektóre albo spora część korzysta na 100% z KSeF-u.
1: Czyli znaczna część nie chce czekać do ostatniej chwili po prostu.
0: Nie, ale to ma praktyczne rozwiązanie. Wczoraj zresztą rozmawialiśmy z panem Przemysławem Pruszyńskim z

0: ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Otwierając sesję Rady FAO w Rzymie, jej przewodniczący podkreślił, że problem z regionalnego przeradza się w globalny, bowiem tym szlakiem transportowana jest nie tylko znaczna część światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, lecz także kluczowych dla produkcji żywności nawozów i ich składników. A zatem wspominamy o tym z jednego powodu, bo często lubimy sobie tak szufladkować niektóre zjawiska. Cieśnina Ormus, a to wiadomo, że ropa. Nie tylko.
1: Zdążymy, Marku, minuta niecała już.
0: Pewnie,
1: została,
0: że zdążymy.
1: Rynki
0: wszystko
1: i waluty.
0: Wyliczone, mój drogi. Saldo w końcu. Dzisiaj umiarkowany optymizm na giełdzie. Umiarkowany albo taki symboliczny w przypadku WIG-u. 0,13% na plusie. WIG-20 0,32% na plusie. SWIG 80 0,11% na plusie. I tylko MWIG 40 słabo, bo 0,46% na plusie. Mamy jeszcze czas, popatrz na waluty, a zatem za 1 euro w tej chwili płacimy 4,24 zł. Dolar amerykański 3,67, a ropa? A ropa tanieje $90.38, ale jak dobrze wiemy, ta sytuacja może w każdej chwili się zmienić.
1: Jeszcze lekki zapas ci został, ale teraz kończymy te informacje dotyczące gospodarki. Marek Klapa je państwu przedstawił. Bardzo ci dziękuję. Do
0: dziękuję
1: usłyszenia,
0: również.
1: Do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze dziś lub jutro poznamy decyzję prezydenta w sprawie możliwego odebrania orderu Orła Białego. Sprawę skomentował premier Donald Tusk. Jest wspólna kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa i nazwisko ogłosił premier Donald Tusk. Maja Chwalińska ze stypendium ministra sportu i turystyki. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszamy. Brak politycznej i historycznej wrażliwości zarzucił stronie ukraińskiej premier Donald Tusk. Sprawa dotyczy napiętych relacji na linii Warszawa-Kijów po decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Dodajmy, że ważą się losy ewentualnego odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
2: Premier Donald Tusk podkreślił, że w działaniach Wołodymyra Zełenskiego nie dopatruje się celowej złej woli czy bezpośredniej chęci uderzenia w Polskę. Zwrócił jednak uwagę na rażące ignorowanie polskiej wrażliwości oraz bolesnej pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię.
3: Ja zarzucam stronie ukraińskiej

0: brak wrażliwości i takiego rozumu historycznego. Zarzucam brak takiej politycznej i empatii, i racjonalnego myślenia o naszych wspólnych interesach.
1: Szef rządu poinformował, że Warszawa podjęła już poważne wysiłki dyplomatyczne na kilku szczeblach, aby skłonić Kijów do przejęcia odpowiedzialności za ten kryzys i znalezienia wyjścia z patowej sytuacji. Donald Tusk podkreślił, że partnerskich relacji sąsiedzkich nie da się zbudować z pominięciem bolesnych faktów.
0: W waszym interesie i w polskim interesie, ale w waszym interesie przede wszystkim jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej, wzajemnym szacunku, żebyśmy się wzajemnie nie ranili.
1: Premier podsumował, że dotychczasowe starania Ukrainy zmierzające do załagodzenia tego zgrzytu są na ten moment niewystarczające. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Przypomnijmy, ostateczną decyzję w sprawie możliwego odebrania orderu Załońskiemu poznamy jeszcze dziś lub jutro. Monika Piątkowska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa. Jak sama przyznała, chce wprowadzić w Krakowie spokój, stabilizację i profesjonalne zarządzanie miastem. To 12. ogłoszony kandydat, który zamierza ubiegać się o fotel prezydenta miasta. A ze mną w studiu jest prowadzący rozmowy polityczne Roch Kowalski.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, co na temat wyborów w Krakowie mówili twoi dzisiejsi goście?
3: Oczywiście każde z ugrupowań wspiera swoich kandydatów. Senator Wojciech Konieczny, przy okazji przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej, skłania się do poparcia Darii Gosek-Popiołek z Lewicy, której kandydaturę wczoraj przedstawiła partia. Formalnie Partia Socjalistyczna o oficjalnym wsparciu kandydatki debatuje właśnie teraz, ale ostatnim sejmowym ugrupowaniem, które nadal nie zadeklarowało chęci walki o prezydenturę w Krakowie, jest Polska 2050. Wiceminister rozwoju Michał Baranowski, nasz kolejny popołudniowy gość, nie chciał zadeklarować, czy jego partia wystawi kandydata, ale jeśli już tak się stanie, to niemal na pewno zostanie nim krakowski poseł partii Paweł Ślis. A premier Donald Tusk zapowiada, że przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się na początku września.
2: Nie o tym wszystkim mówił Roch Kowalski. Dziękuję. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie może wzrosnąć o 144 zł do 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 31,40 zł brutto. To rządowe propozycje, które zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka płacy minimalnej będzie miała wpływ nie tylko na rynek pracy, ale na całą gospodarkę, komentował na naszej antenie ekonomista Marek Zuber.
4: Teraz znowu mamy właśnie takie różnego rodzaju aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Na pewno kwestie wzrostu inflacji, która następowałaby przy mocnym wzroście płacy minimalnej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. Też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No i niestety od tej polityki też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym.
2: Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto. Oprócz tego rząd proponuje, by w przyszłym roku emerytury i renty wzrosły o co najmniej 3,5%, a oznacza to, że prognozowana najniższa emerytura wyniosłaby prawie 2050 zł. Maja Chwalińska ze stypendium ministra sportu i turystyki przez najbliższy rok będzie otrzymywać ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. To najwyższe możliwe stypendium sportowe. Podczas spotkania z finalistką French Open minister Jakub Rutnicki podkreślał jej determinację, a także zaangażowanie całego jej sztabu.
5: Gdy wręczam takie stypendium takiej zawodniczce jak pani, to po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła i też to, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje i tego, że napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękujemy za to, co się wydarzyło. Napisała pani piękną historię polskiego tenisa, ale myślę, że też pisze pani niesamowitą historię własnego życia.
2: Paryski sukces zapewnił Polce awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Uwaga na burze i ulewny deszcz. Trudne warunki atmosferyczne mogą być odczuwalne obecnie w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę i Mazowsze aż po Małopolskę. Natomiast najwięcej deszczu może spaść na obszarze Śląska i Małopolski, nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Wieczorem termometry będą wskazywać przeważnie od 16 do 19 stopni. Na wschodzie w pasie od Suwałk po Rzeszów od 22 do 26. A jutro pochmurno i deszczowo będzie już w całym kraju. Temperatura maksymalna od 16 stopni na południu do 21 na zachodzie i północy.

0: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest umiarkowana lub dobra, na zachodzie miejscami bardzo dobra. Prawie 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł ze względu na tzw. żółte godziny. Do 20 zalecane jest oszczędzanie energii. Na południu kraju obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami, a na południowym zachodzie mogą gwałtownie wzrosnąć stany wód.
0: Klimat.
2: Jest 18.06 w Polskim Radiu 24. Wracamy teraz do tematów politycznych, ale też tematów, które przed momentem w serwisie informacyjnym przedstawił państwu Damian. Będzie o wyborach w Krakowie, będzie o płacy minimalnej, ale też o relacjach polsko-ukraińskich. Zapraszamy.
0: Debata dnia.
2: W naszym studiu Szymon Rębowski, serwis Mam Prawo Wiedzieć.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I połączyliśmy się z Arturem Bartkiewiczem, Rzeczpospolita. Dzień dobry również. Halo, halo, panie redaktorze, czy się słyszymy? Mamy chyba jakiś kłopot z połączeniem. O, słyszymy pana redaktora. Teraz usłyszałem jeszcze raz. Dzień dobry. Zaczynamy naszą debatę i zacznijmy od wyborów w Krakowie. Kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa będzie Monika Piątkowska. Prezentacja odbyła się w Warszawie. Ja się zastanawiam, czy zaprezentowanie kandydata na prezydenta Krakowa w Warszawie to jest dobry start kampanii prezydenckiej. Szymon Rębowski.
3: No jest to na pewno trochę ryzykowne w kontekście tego, będą to wybory w Krakowie. Rozumiem, że tutaj miało być wsparcie premiera i wicepremiera, więc stąd chyba to miejsce, żeby ich zgromadzić, obu najważniejszych polityków rządowych.
2: Ale to więcej by znaczyło, gdyby pojawili się obaj w Krakowie.
3: Na pewno więcej by to znaczyło, gdyby obaj pojawili się w Krakowie. Pytanie, czy ich kalendarz na to pozwala? Być może już chcieli przeciąć spekulacje i pokazać, że ten kandydatka jest, więc z perspektywy mieszkańców Krakowa pewnie lepiej byłoby, gdyby ta prezentacja odbyła się tam. Pewnie taki model, że mogą poczuć, że ktoś im wrzuca tego kandydata i to jeszcze wrzuca z niekoniecznie zawsze najbardziej lubianej Warszawy. To nie jest najlepsze, aczkolwiek czy jest to też kluczowe? No pewnie niekoniecznie. Pewnie pytanie jednak, jak będzie kandydatka prowadziła kampanię, co zaproponuje, na ile też ta kampania będzie chciała się rozliczyć z ewentualnymi zarzutami wobec dotychczasowej polityki Aleksandra Miszalskiego. Jest to interesujące. Ten sojusz, wydaje mi się, to zestawienie
2: PSL-Koalicja Obywatelska.
3: PSL-Koalicja Obywatelska. No pewnie będziemy właśnie zaraz dyskutować, na ile te wybory będą w ogóle takim poligonem, wybory w Krakowie będą poligonem doświadczalnym przed przyszłoroczną kampanią parlamentarną. No, ale jeśli tak, no to właśnie tutaj być może pierwsze testowanie jakiejś współpracy PSL-KO w jednak pewnie bardziej konserwatywnym mieście z tych największych miast niż na przykład w Warszawie. Tutaj może ten sojusz właśnie z koalicji z PSL-em zadziała. No i pytanie, czy będzie punkt wyjścia do sojuszu w jakiejś szerszej skali.
2: To cały czas trzymając się tej prezentacji i miejsca tej prezentacji kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, czy miejsce ma znaczenie? Artur Bartkiewicz.
4: No zobaczymy. Wiadomo, że te wybory w Krakowie będą takimi szczególnymi wyborami, bo z jednej strony są to wybory oczywiście lokalne prezydenta miasta, ale to będą jedyne tak naprawdę tak ważne wybory, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś kolejnego referendum, bo były takie zapowiedzi, na razie tych referendów nie ma, ale na tę chwilę będą to jedyne wybory przed tymi wyborami parlamentarnymi, więc one będą pewnie ustawiane, tak zresztą już są ustawiane jako taka przygrywka do tych wyborów, sprawdzenie sił, policzenie szabeł, sprawdzenie struktur i tak dalej, i tak dalej. I może też z takiego klucza należy czytać to, że mieliśmy konferencję taką tak naprawdę rządową, bo były premier, wicepremier w ogrodach KPRM-u, czyli pokazanie, że to są nie tylko wybory prezydenta Krakowa, ale to też takie pierwsze starcie obecnej koalicji rządzącej z prawicową opozycją, która chce iść do władzy. Te wybory będą o tyle niewygodne dla Koalicji Obywatelskiej, że tutaj, ale też dla prawicy, że tutaj faworytem, jeżeli się zgłosi, bo cały czas formalnie nie wystartował, ale prawdopodobnie chyba jednak się zgłosi, będzie ten trzeci, czyli Łukasz Gibała, czyli ktoś taki trochę, który będzie symbolizował niezadowolenie ogólnie ze sceny politycznej, symbol kogoś, kto tak trochę trzęsie tym stolikiem i wykracza poza tę polaryzację KO PiS, to na pewno będzie ciekawe. I zgadzam się, że to wspólnie wystąpili Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, to może być jakieś takie przecieranie szlaków przed ewentualną być może koalicją wyborczą.

0: rząd, bo wiemy, że PSL ostatni raz sam szedł do wyborów w 2015 roku, wtedy ledwie przekroczył próg wyborczy. Każde kolejne wybory to już taka formuła Koalicji Polskiej, najpierw z Pawłem Kukizem, potem ta trzecia droga z Polską 2050. No dzisiaj na scenie politycznej, o ile Mateusz Morawiecki zostanie w PiS-ie, na razie zostaje, nie widać, kto mógłby ewentualnie być tym takim no, wsparciem poparcia PSL-u, więc być może nie możemy wykluczyć, że skończy się to wspólnymi listami z KO, chociaż wiadomo, że w PSL-u chcieliby tego uniknąć, no bo to grozi jednak pewną wasalizacją tej partii.
1: To posłuchajmy, co na temat swojego startu w tych wyborach prezydenckich mówi sama zainteresowana Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
1: Na ile to oświadczenie będzie miało znaczenie i to doświadczenie w tych wyborach prezydenckich w Krakowie, a na ile może być obciążające to, że jednak jest wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Przede wszystkim chodzi mi o Koalicję Obywatelską i to, co stało się z Aleksandrem Miszalskim. Szymon Rębowski.
3: No ten punkt wyjścia na pewno nie jest bardzo prosty, no ale z drugiej strony Aleksander Miszalski dwa lata temu mniej więcej dokładnie wygrał wybory w Krakowie, jednak to Koalicja Obywatelska jest tam największą siłą, więc wydaje się, że tutaj przejście do drugiej tury jest raczej na pewno w zasięgu kandydatki KO. Faktycznie walka pewnie będzie rozgrywać się w tej drugiej turze i prawdopodobnie będzie rozstrzygać się, czyli jest duża szansa na to, że będzie rozstrzygać się z jakimś kandydatem środowisk samorządowych, powiedzmy, a nie tych ogólnopolskich. Wiemy, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach nie wszedł właśnie do drugiej tury, wtedy był to Łukasz Kmita. Teraz być może znowu, jeśli Łukasz Gibała będzie startował, to znowu być może to on dostanie się do drugiej tury, więc tak naprawdę dla kandydatki KO to główne starcie będzie, myślę, starciem w drugiej turze. No i znowu prezydent Miszalski myślę, że zgromadził solidną opozycję przeciwko sobie, no ale nadal w tym referendum wzięło udział mniej więcej 30% mieszkańców Krakowa, więc jest też jednak ten większy kawałek tortu, który można zagospodarowywać, więc myślę, że tutaj to zwycięstwo dla kandydatki wspólnej KO i PSL-u nie jest wykluczone, nie jest poza zasięgiem. Pytanie właśnie, z kim ono będzie, no i pytanie, co będzie się dało na dalszych miejscach, bo wydaje mi się, że te wybory z jednej strony są specyficzne, będą specyficzne, znaczy nie będzie dało ich się przełożyć jako taki jeden do jednego na poziom ogólnopolski. Po pierwsze dlatego, że są to jednak wybory w dużym mieście, a te duże miasta w Polsce mają swoją specyfikę, nie odzwierciedlają idealnie całego kraju. Po drugie jest mieście specyficznym, to znaczy takim, w którym no, faktycznie ten komponent lokalny ma istotne znaczenie i przecież długoletni prezydent Krakowa poprzedni no, nie był Jacek Majchrowski, tak? Z żadnej, był kandydatem bezpartyjnym. Teraz istotny jest Łukasz Gibała, więc tutaj ten komponent lokalny jest bardzo istotny, ale zarazem no, kilka tych starć myślę, że będzie jakoś ciekawych, to znaczy zarówno to, co się stanie już na prawicy, to znaczy jak silny będzie PiS, a jak silna będzie chociażby Konfederacja przy tym, że na poziomie ogólnopolskim sondażowym widzimy, że te partie są no, bliżej siebie sondażowo niż kiedykolwiek. Starcie na lewicy, Daria Gosek-Popiołek przeciwko Aleksandrze Owcy, czyli Lewica kontra Partii Razem. O tyle ciekawe starcie, że Daria Gosek-Popiołek jest byłą polityczką Partii Razem, więc właściwie jest to taki no, trochę wewnątrz razemowy pojedynek, tak jak już mieliśmy go w wyborach prezydenckich, też Adrian Zandberg, Magdalena Biejat. Więc tutaj tych takich poszczególnych pojedynków będzie sporo i zarówno ostateczny wynik będzie ciekawy, istotny, to kto wejdzie do drugiej tury, ale też to, kto zajmie trzecie, czwarte, piąte i tak dalej miejsce.
1: Moją jedyną partią jest Kraków, mówi Monika Piątkowska. Czy w takim razie ta kandydatura to jest próba wystawienia polityka ponadpartyjnego, czy jednak wyborcy będą ją postrzegać jako przede wszystkim kandydatkę no właśnie Koalicji Obywatelskiej i PSL-u? Artur Bartkiewicz.
0: No wydaje się, że jak na kandydatkę ponadpartyjną, to trochę zbyt mocno jest związana, zresztą nie tylko z Koalicją Obywatelską, bo już Adrian Zandberg wypominał kandydatce KO, że ona ma na swoim szlaku bojowym w zasadzie wszystkie partie obecnej koalicji rządzącej, bo była związana w przeszłości z Lewicą i z Polską 2050 i chyba nawet z PSL-em. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy da się ją przedstawić jako kandydatkę,

0: kandydatkę ponadpartyjną. Na pewno będzie taka próba, na pewno siłą Moniki Piątkowskiej jest to, że ona zmierzyła się niedawno w Krakowie, miała test wyborczy, bo ona weszła jako senator w wyborach uzupełniających za Bogdana Klicha, który został kierownikiem polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, więc takie przetarcie wyborcze w Krakowie miała, ale startuje w tych wyborach jednak przychodząc jako senator KO. Zostaje przedstawiona na konferencji przez Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, jednak dość mocno politycznie osadzona. Nie jest to taki kandydat, jak na przykład Rafał Sonik, o którym się mówiło, który byłby takim rzeczywiście próbą wyjścia poza ten w pełni partyjny schemat. Czy to jej pomoże, czy przeszkodzi? Zobaczymy, bo myślę, że rządzący, koalicja rządząca, która ma cały czas duży kapitał w wielkich miastach, mimo rozczarowania rządami Aleksandra Miszalskiego, wydaje się, że może być spokojna, że nie przegra tutaj z PiS-em, ze względu nie tylko na to, że mamy tutaj do czynienia z wielkim miastem, ale też dlatego, że, o czym mówił mój przedmówca, że mamy tutaj kilku kandydatów prawicy i tak naprawdę PiS musi się martwić, żeby jego kandydat zajął silne trzecie miejsce, żeby to nie było tak, że te głosy na prawicowych kandydatów podzielą się w taki niekonkluzywny sposób, to znaczy, że na przykład kandydat PiS-u wygra, ale tylko z niewielką przewagą nad kandydatem Konfederacji, czy no to pewnie mniej prawdopodobne, że Konfederacji Korony Polskiej. Więc tutaj wracając do senator Piątkowskiej i do jej kandydatury, myślę, że cała taka, znaczy ważne będzie, żeby umiała jakoś wiarygodnie jednak zdystansować się do dorobku Aleksandra Miszalskiego, no bo z jakiegoś powodu został on w tym referendum odwołany. Była jednak dość duża mobilizacja, takie referenda zazwyczaj się w Polsce, zwłaszcza w tak dużych miastach, kiedy wymagana była dość duża frekwencja, nie udawały. Tym razem się udało, to jest ważny sygnał dla Koalicji Obywatelskiej, ale myślę, że koalicja rządząca będzie starała się właśnie formatować te wybory jako już taką przygrywkę do wyborów parlamentarnych i wysyłać sygnał wyborcom, że oto wybieracie, dajecie nam albo przedłużacie nam mandat, no albo doznamy porażki, ale to może być zapowiedź rządów tej prawicy, której jednak wielkie miasta się obawiają, zwłaszcza jeżeli ta prawica będzie tak często odwoływała się chociażby do tak antyukraińskich emocji, jak dzisiaj widzieliśmy to w Sejmie, kiedy Przemysław Czarnek pytał, dlaczego w polskim rządzie są Ukraińcy.
1: To kolejny wątek w naszej rozmowie, ale dotyczący cały czas Krakowa. Lider Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk, podkreślił, że Monika Piątkowska jest doświadczoną senatorką i urzędniczką, która chce pracować w Krakowie.
2: Ale zawsze, kiedy rozmawialiśmy o tym, co dalej, pani zawsze mówiła, ja bym to tak chciała w Krakowie. Przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła i jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą.
1: Wyśmienita kandydatka, tak mówi Donald Tusk, ale zdaniem szefa ludowców, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, Monika Piątkowska ma szansę zwyciężyć w wyborach.
3: Wspólnie wygraliśmy wybory z Moniką Piątkowską jako pakt senacki i teraz wierzę, że wygramy wspólnie poważny i odważny Kraków. Monika Piątkowska bierze na siebie odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność, bo jest do tego i przygotowana, i zdeterminowana. To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
1: Czy będzie sukces, czy też nie, to musimy przynajmniej do września poczekać do tych wyborów, bo też taki termin zapowiedział premier Donald Tusk, ale co by się stało, gdyby Monika Piątkowska jednak poniosła w Krakowie porażkę? Czy to by miało znaczenie w skali krajowej, chociażby dla Koalicji Obywatelskiej, Szymon Rembowski?
4: No na pewno. To na pewno nie będzie dobry sygnał dla rządzącej koalicji, jeśli przegra w tym jednak wielkim mieście, które jest głównym zapleczem rządzącej partii. Pewnie pytanie, z kim by przegrała. Pewnie no, trudno bardzo
1: Jaką
4: sobie...
1: różnicą też głosów.
4: Tak, bardzo trudno sobie wybrać, żeby właśnie przegrała z kandydatem którejś z tych prawic.
1: No jakby odpadła w pierwszej turze, to byłby poważny pewnie problem.
4: Jakby odpadła w pierwszej turze albo w drugiej turze właśnie zmierzyłaby się z kandydatem prawicy i z nim przegrała, to jest trudno wyobrażalne. Pewnie tutaj, jeśli pamiętajmy, że Aleksander Miszalski wygrał na styk wybory z Łukaszem Gibałą. To było naprawdę właściwie chyba kilkaset czy kilka tysięcy głosów, takie niewielkie, więc ten mandat też nie był bardzo silny od początku. Tu na pewno to jest ryzyko dla senatorki i przede wszystkim dla koalicji, no bo ten wynik, nawet jeżeli to będzie porażka właśnie taka na gruncie samorządowym, to znaczy z krakowskim samorządowcem, to on pójdzie w świat i będzie taką, no zapowiedzią katastrofy, która ma przydarzyć się w 27 roku, więc w wyborach ogólnopolskich. Więc stawka jest tutaj wysoka i dla Krakowa.

0: tak w ogóle, ale też dla koalicji. Natomiast no myślę, że właśnie w tej kampanii, jeśli dzisiaj start jest w Warszawie, więc może nie do końca najbardziej fortunnie, ale z premierem i wicepremierem to jest też szansa, że pewne środki ze strony tych dwóch rządzących partii zostaną zaangażowane w to, żeby jednak spróbować ten Kraków utrzymać i żeby do tej porażki nie dopuścić, bo z drugiej strony no brak prawicy, tak, bo jest to z jednej strony zagrożenie dla koalicji, jeśli nie zakończyłyby się te wybory zwycięstwem, ale z drugiej strony druga tura bez prawicy i jeszcze jakiś taki wynik porównywalny kandydata PiS-u z Konfederacją, no może być paliwem dla koalicji rządzącej. To znaczy może pokazywać, ta prawica jest skłócona, jest taka rozbita, a my potrafimy nawet pomimo trudności, jak to powiedział premier, dramatu, tak, referendalnego, podnieść się i ten Kraków, władzę w Krakowie utrzymać.
1: Pytanie też o to, czy te wybory w Krakowie będą poniekąd taką walką wewnętrzną w samej koalicji rządzącej, no bo z jednej strony mamy kandydatkę ze strony Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest kandydatka Nowej Lewicy. Nie wiemy, co zrobi jeszcze Polska 2050, jak na to patrzy Artur Bartkiewicz.
2: No na pewno pierwsza tura to będzie szansa dla, bo tak jak mówiłem, to będą takie trochę prewybory, prawybory parlamentarne, taka przygrywka do wyborów parlamentarnych, więc w pierwszej turze wydaje się, że nawet Polska 2050 również wystawi swojego kandydata, to mówiło się o Pawle Ślizie chyba, natomiast
1: tak jest.
2: To będzie szansa do pokazania po prostu swojej agendy, już takiej agendy nie tylko dla Krakowa, ale też ogólnie zaprezentowania się jako pewnej opcji na wybory dla Polaków. Wydaje się, że jeżeli, bo najbardziej prawdopodobny scenariusz jest jednak taki, że kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u wejdzie do drugiej tury. Pytanie z kim, i tu też najbardziej prawdopodobne jest, że będzie to przedstawiciel jakichś ruchów miejskich, Łukasz Gibała bądź ktoś inny, jeżeli to nie Łukasz Gibała będzie je reprezentował, więc w drugiej turze zapewne kandydatka KO i PSL-u będzie mogła liczyć na poparcie partii koalicyjnych. No nie wiadomo jak razem się tutaj zachowa. Będzie w ogóle bardzo ciekawe, jaki wynik będzie miała kandydatka Razem, dlatego że Aleksandra Owca jest radną krakowską, jest współliderką, współprzewodniczącą partii Razem i to też będzie bardzo ciekawe właśnie, jak ona wypadnie w kontekście no, przyszłości wyborczej i politycznej partii Razem, bo wciąż nie możemy być pewni, czy Razem pójdzie samodzielnie, czy jednak będzie jakaś próba tutaj porozumienia się z Lewicą. Więc myślę, że pierwsza tura pewnie rywalizacja, ale nie sądzę, żeby ona była bardzo ostra, chociaż pewnie będą tam jakieś szpile wbijane przez Polskę 2050, zwłaszcza kandydatowi KO, kandydatce KO i PSL-u. Natomiast w drugiej turze raczej solidarność koalicji rządzącej. A wracając do tego poprzedniego pytania o to, czy te wybory mogą być problemem, to jeszcze na jeden wątek zwrócę uwagę. Gdyby kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u jednak przegrała, to może jeszcze bardziej zachęcić do organizowania kolejnych referendów. To mógłby być problem dla koalicji, bo w tym okresie na rok przed wyborami, gdyby zaczęła się seria takich referendów, o tym zagrożeniu pisał w Rzeczpospolitej Michał Kolanko, rozmawiał z tym między innymi z Łukaszem Pawłowskim z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, no to byłby problem, bo wtedy no, koalicja rządząca jednak znalazłaby się w tych wielkich miastach w defensywie, musiałaby bronić swoich kandydatów, nie ona by narzucała agendę i to w kontekście wyborów mógłby być problem.
1: A czy rzeczywiście taki ruch z tymi referendami mógłby się pojawić, Szymon Rembowski? Bo Prawo i Sprawiedliwość trochę się tego trzymało po referendum w Krakowie, no ale na razie tego efektu przynajmniej nie widać.
0: Myślę, że Kraków był specyficzny. Po pierwsze sam mandat prezydenta Miszalskiego, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie był tak silny. On minimalnie wygrał w drugiej turze. Po drugie, narosły tam pewne problemy stricte lokalne, jednak dyskusja nad kwestią czy parkowania, czy strefy czystego transportu, więc wydaje mi się, że był to jakiś zbiór wielu przyczyn, zarówno ogólnokrajowych, związanych stricte z tym kandydatem i prezydentem, jak i w ogóle sytuacją w mieście. Pewnie są miejsca, gdzie również jest ta sytuacja specyficzna, nie wiem, chociażby Wrocław i Jacek Sutryk, jego różne problemy i też pewna słabość już tej kampanii, to że weszła do drugiej tury w tych wyborach Izabela Bodnar. Trochę chyba wrocławianie się jej przestraszyli, ostatecznie wybrali Sutryka, ale tam zwłaszcza w pierwszej turze była taka mocna żółta kartka dla jego rządów. Więc są pewnie miejsca, gdzie taka inicjatywa miałaby szansę. Czy to będzie ruch masowy? Nie jestem przekonany. Też jeszcze jest jeden aspekt tych wyborów, czyli tacy kandydaci, którzy no zgłaszają się, czyli tu mam przede wszystkim na myśli Mariana Banasia i Mariannę Schreiber. A więc no, taki efekt, który może pokazywać, że

0: Trochę pod to referendum, pod wybory w naszym mieście zaczną się podczepiać ludzie, kandydaci, agenda, którą niekoniecznie my jako mieszkańcy będziemy mieli chęć brać w tym udział.
1: Więc... A to dopytam o innego kandydata, Michał Drewnicki ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Czy to może świadczyć o tym, że partia Prawo i Sprawiedliwość nie traktuje tych wyborów priorytetowo?
0: No, myślę, że PiS wie, że będzie miał bardzo trudno, żeby w ogóle wejść do drugiej tury, więc niekoniecznie ma kandydata, a tym bardziej wygrać te wybory, więc niekoniecznie ma kandydata czy kandydatkę z takich pierwszych stron gazet, którzy chcieliby się sprawdzać. To jest, wydaje mi się, taki kandydat z Krakowa, który jeśli wykręci dobry wynik, to tym lepiej dla niego i dla PiSu. Jeśli ten wynik nie będzie bardzo dobry, to będzie zawsze można powiedzieć, no właśnie nie jest to osoba z pierwszych stron gazet, tak?
1: Próbowaliśmy, nie udało się, trudno. Tutaj temat Krakowa zamykamy, natomiast w naszej debacie stawiamy tylko przecinek, bo kolejne tematy przed nami. Będziemy z Państwem po 18.33. Zachęcam do tego, żeby z Polskim Radiem 24 pozostać. 18.30. Wtedy też najnowsze informacje. Zachęcamy do tego, żeby być razem z nami.
2: Reklama. Media Expert Days w sklepach.

0: wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
2: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
3: Mikrofon,
4: kamera,
3: radiowe studio,
4: scena.
5: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
10: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 18.30, Damian Szpyra. Zapraszam, jeszcze dziś lub jutro ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To pokłosie nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z elitarnych jednostek wojskowych. Być może jest przestrzeń, by Ukraińcy wycofali się ze swojej decyzji, tak mówił na naszej antenie Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii.
12: Myślę, że wszyscy obserwatorzy w Ukrainie, polskiej sceny politycznej, widzą koszty dla i relacji bilateralnych, ale pamiętajmy o tym, że Ukraina nie jest tylko w trakcie kluczowej wojny dla bezpieczeństwa europejskiego, ale jest również na początku ścieżki do Unii Europejskiej, z biegiem czasu do NATO, i Polska jest dla Ukrainy kluczowym sojusznikiem.
11: W sprawie

0: Odebrania odznaczenia obradowała wczoraj kapituła Orderu Orła Białego. Ostateczną decyzję ma ogłosić prezydent Nawrocki. Zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarcha Cyryl, na unijnej czarnej liście. Wskutek tej decyzji rosyjski duchowny będzie miał zakaz wjazdu do Unii. Zostaną też zablokowane jego aktywa w Europie. To jeden z elementów 21. pakietu sankcji na Rosję. Najnowszy pakiet sankcji Komisja Europejska przesłała do unijnych krajów. Cyryl to zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę, który mówił, że to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę był na celowniku Unii, ale miał parasol ochronny Viktora Orbana. Były premier Węgier przez lata skutecznie blokował objęcie go sankcjami. Przez Polskę przechodzą burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla 5 województw, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: W związku z prognozowaną sytuacją pogodową, intensywne opady deszczu, prawdopodobne burze, silne porywy wiatru, lokalnie może zdarzyć się także grad. Dyrektor RCB podjął decyzję o wysyłce alertu RCB w kilka rejonów Polski. Mówimy tutaj o województwie mazowieckim, małopolskim, podkarpackim, opolskim oraz w części województwa śląskiego.
0: Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. I na koniec nietypowe zawody biegowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 50 śmiałków biegło na 10. piętro kolegium Jana Pawła II, przebiegło przez korytarz i zbiegło schodami po drugiej stronie budynku. Wyzwanie nie należało do łatwych.
2: Dla mnie nie było problemu z bieganiem, tam gdzie wymagało to dużej kondycji, natomiast zabrakło mi techniki przy zbieganiu.
3: Pewnie było to jakieś doświadczenie, bo nigdy w zasadzie nawet nie wchodziłam na 10. piętro.
4: Było to bardzo intensywnie i męcząco, ale bardzo fajne przeżycie. Nigdy po schodach nie biegłem.
0: Zawody odbyły się na kulu po raz drugi.
5: Wracamy do naszej debaty, bo już mamy 33 minuty po godzinie 18.
6: Debata dnia.
5: A razem z nami ponownie Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: I Szymon Rębowski, Mam prawo wiedzieć.pl. Dzień dobry również.
8: Dzień dobry.
5: Teraz trochę gospodarki, więcej polityki. Rada Ministrów przedstawiła propozycję dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2027 roku i zgodnie z tym projektem rządu płaca minimalna miałaby wynieść 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa to jest 32,30 zł brutto. To przekazuje kancelaria premiera dzisiaj. Wzrost około 3%, ale ja się zastanawiam, czy te tematy związane z gospodarką, chociażby płacą minimalną, będą miały w najbliższych miesiącach znaczenie, a może przede wszystkim, czy będą miały znaczenie przy okazji wyborów parlamentarnych. Artur Bartkiewicz.
7: No, tematy gospodarcze mają zazwyczaj kluczowe znaczenie przy wyborach parlamentarnych, dlatego że w ciągu kadencji rozmawiamy o wielu sprawach, o polityce zagranicznej, ale na koniec zazwyczaj jednak wyborcy głosują swoimi portfelami i swoją oceną swojego stanu życia. I to jest tak, że jeżeli mają poczucie, że za rządów danej większości rządzącej ich życie się poprawiło, no to są skłonni dalej ją popierać. Jeżeli ich sytuacja się pogorszyła, to szukają jakiejś innej opcji. Przypomnę, że na przykład w 2019 roku PiS w dużej mierze wygrał wybory parlamentarne mimo wszystkich zastrzeżeń dotyczących praworządności, dotyczących sposobu uprawiania polityki, które były też w 2023 roku, ale w 2019 roku PiS wygrał, ponieważ ogólna sytuacja gospodarcza Polski była bardzo dobra. Wtedy mieliśmy taki tuż przed pandemią, tuż przed tym kryzysem covidowym, później kryzysem wojennym, mieliśmy taką ostatni moment takiej hossy gospodarczej. To procentowało PiS wtedy zdobył, przypomnę, 40% głosów przy, wrócę do tego, tych samych zastrzeżeniach, które były 4 lata później, które doprowadziły de facto do odsunięcia PiS-u od władzy. Więc to, jak będą Polacy postrzegali sytuację gospodarczą, jak będą sobie postrzegali to, jak rząd radzi sobie w sytuacji trudnej gospodarczej, bo wiemy, że jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Wiemy, że mamy bardzo duże wydatki na obronność, które musimy utrzymywać, co zwiększa deficyt. Wiemy, że pojawiają się kolejne czarne łabędzie, takie jak kryzys na Bliskim Wschodzie, który doprowadził do tego, że rząd musiał wprowadzić regulowane ceny benzyny, co też kosztuje budżet. No ale Polacy to wszystko wiedzą, ale Polacy mają taką zazwyczaj niechęć jednak do tego, kiedy się im mówi, że w związku z trudną sytuacją trzeba tego pasa trochę zacisnąć i oszczędzać, bo kojarzy się im to często z latami 90., kiedy mówiono im, że no ten dobrobyt to dopiero musimy zbudować i musicie trochę poczekać na to, żeby było dobrze. Więc tutaj rząd musi lawirować po bardzo, bardzo cienkiej linii, bo z jednej strony musi pilnować

0: dyscypliny finansów publicznych, której nie musi pilnować opozycja, która może dzięki temu, to zawsze jest prawo opozycji, może obiecywać więcej, przedstawiać takie bardziej świetlane wizje, no a z drugiej strony nie może być zbyt rygorystyczny w polityce tego zaciskania pasa, nie tylko dlatego, nie tylko przez wzgląd na wyborców, ale też dlatego, że w rządzie jest lewica, która ma, jeżeli chodzi o politykę związaną z finansami publicznymi, trochę inne stanowisko niż choćby takie partie jak PSL czy Polska 2050, czy ta bardziej liberalna część Koalicji Obywatelskiej, więc to będą ważne tematy. Tutaj wiemy, że podwyżka płacy minimalnej jest efektem pewnego kompromisu. Były propozycje wyższe, były propozycje niższe, głównie z Ministerstwa Finansów. Zdecydowano się na rządową rekomendację podwyżki o 3%, ale na pewno wrócą przed kampanią wyborczą te tematy, które stara się coraz bardziej, coraz mocniej wepchnąć do debaty Polska 2050, jak obiecane podniesienie kwoty wolnej od podatku, czy podniesienie drugiego progu podatkowego, które byłoby de facto obniżeniem podatku Polakom. I to będą propozycje, z którymi KO, główna siła koalicji rządzącej, będzie musiała się mierzyć, bo pamiętajmy, że znowu wrócimy, to już ostatnie zdanie do tego, bo mówiliśmy o wielkich miastach, o tym, że to jest szansa na zwycięstwo w Krakowie. Partia, koalicja rządząca, czy głównie ta najsilniejsza partia, to jest partia jednak wielkomiejska, partia klasy średniej, która ma jednak takie bardziej wolnorynkowe niż etatystyczne oczekiwania i będzie oczekiwała jakichś takich gestów pod chociażby takich jak podniesienie tej kwoty wolnej od podatku, albo chociaż nakreślenie perspektywy tego, jak to będzie wyglądać.
1: Która ze stron sceny politycznej ma większy potencjał, by, chciałem powiedzieć wiarygodnie, ale może bardziej przekonująco mówić o tym, o wzroście wynagrodzeń, czy w ogóle o samych wynagrodzeniach i o bezpieczeństwie socjalnym?
2: No wydaje się, że tutaj obie główne strony sporu są nieco pokiereszowane, dlatego że koalicja obecnie rządząca weszła w swoje rządy z przytupem, z jednak bardzo istotną podwyżką płac dla sfery budżetowej i dla nauczycieli. Taką, która rekompensowała, można powiedzieć, lata zastoju w tej sprawie pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale ta 3% podwyżka płacy minimalnej, no to jest takie bardzo mocne przykręcenie tego kurka, bym powiedział. Więc tutaj wydaje się, że sytuacja finansów publicznych, sytuacja deficytu, wysoki deficyt, też to, że no bardzo dużo po prostu wydajemy na zbrojenia, sytuacja w ochronie zdrowia, która jest trwale niedofinansowana, ale to trwałe niedofinansowanie wydaje się, że teraz zaczyna coraz bardziej pokazywać swoje efekty. No sprawia, że to pole jest dosyć ograniczone, potrzeb jest bardzo wiele i ta sytuacja gospodarcza, z jednej strony premier lubi prezentować niektóre wykresy i tak z lotu ptaka powiedzieć 20. gospodarka świata, tutaj wzrost wynagrodzeń w ostatnich 5 latach bardzo wysoki i to wygląda dobrze, ale wydaje się, że na różnych polach życia codziennego i takich przecięciach właśnie wysokość wynagrodzenia, wzrost kosztów życia, a jednocześnie dostęp do usług publicznych, to nie zawsze wygląda tak różowo. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość z początku rządów tej partii, z tej 8-letniej kadencji, no kojarzymy właśnie z właściwie takim nieograniczonym strumieniem pieniędzy, każdy kolejny pomysł realizowany przy jednocześnie niskim deficycie budżetowym, przy wykorzystaniu bardzo sprawnym tej koniunktury i pewnym nakręceniu jej również transferami socjalnymi. Końcówka rządów PiSu to jest właśnie brak podwyżek dla różnych grup, chociażby nauczycieli i nauczycielek. Z drugiej strony bardzo wysoka inflacja, która no zjadła, można powiedzieć, dużą część tego dobrobytu, który te rządy przyniosły. Więc jedni i drudzy mają pewną trudność. Też Prawo i Sprawiedliwość w związku z tą konkurencją po prawej stronie ze strony obu konfederacji wydaje się, że w ostatnim czasie jednak skręciło mocno w stronę też tą bardziej wolnorynkową, też jest mniej socjalne czy etatystyczne, co zostawia jakąś, wydaje mi się, część bazy wyborczej tej partii, którą raczej będziemy kojarzyć z tymi mniejszymi ośrodkami, z klasą ludową i która na pewno jakoś korzystała na tym zwrocie tyleż finansowym, co godnościowym, który PiS proponował. Więc pytanie, czy też PiS będzie próbował do tego wrócić? Czy będzie taki trochę wyścig w tą bardziej wolnorynkową stronę, który też Konfederacja rosnąca na pewno napędza? No i jeszcze ta trzecia czy czwarta siła w tym wszystkim, czyli lewica, obciążona z jednej strony tymi rządami teraz, z drugiej strony coś w nich wywalczająca, czyli chociażby kwestie związane z rentą wdowią, czy z pewnymi zmianami na rynku pracy. Ostatnio reforma Państwowej Inspekcji Pracy, więc tych takich punktowych kroków jest trochę i partia Razem, która najbardziej z lewej strony zakrzykuje. Więc myślę, że tutaj no, to pole do dyskusji w najbliższej kampanii będzie dość szerokie.

0: To z polskiej polityki trafiamy teraz do relacji międzynarodowych, chciałem powiedzieć, ale bardziej relacji z naszym sąsiadem po prostu, czyli z Ukrainą. To wszystko w kontekście z jednej strony decyzji prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, aby nazwać jeden z oddziałów wojskowych imieniem bohaterów UPA. Z drugiej strony później kontrpropozycja ze strony Karola Nawrockiego, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. W poniedziałek kapituła Orderu Orła Białego nad tym debatowała, przedstawiła swoje stanowisko prezydentowi, a prezydent ma podjąć decyzję dziś lub jutro i na tę decyzję czekamy, ale czy w tym momencie w takim razie prezydent gra na czas? Artur Bartkiewicz.
1: No chyba trochę tak, zresztą to dzisiaj zasygnalizował premier Donald Tusk, który pytany o tę sprawę mówił, że on podjął pewne działania, zarówno sygnalizując stronie ukraińskiej, że no, powinna przynajmniej spojrzeć na to z polskiej perspektywy, że to ona wywołała kryzys i ona powinna wyjść z jakąś inicjatywą, ale premier dzisiaj na tej konferencji, kiedy przedstawiana była senator Piątkowska jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa, mówił też, że on również wysyłał sygnał prezydentowi, że tutaj tego sporu nie należy eskalować, bo ta sprawa ma oczywiście z wielu perspektyw można na nią spojrzeć. Ja powiem o jednej. Zbliża się konferencja odbudowy Ukrainy 2026. Ona będzie w Gdańsku pod koniec czerwca. I to ma być w zamyśle wielkie takie spotkanie liderów biznesu, ale też liderów polityki, na którym liczymy, że oprócz licznych przedstawicieli zachodniej Europy, wielu komisarzy europejskich, Ursuli von der Leyen i tak dalej, będą też przedstawiciele wysokiej rangi władz ukraińskich z prezydentem Zełenskim na czele. A wszystko to ma na celu podkreślenie, że Polska chce być aktywna nie tylko wspierając Ukrainę w czasie odpierania rosyjskiej agresji, bo wiemy, że Polska to robi, ale również w tym okresie po rosyjskiej agresji, po szczęśliwym zakończeniu wojny, miejmy nadzieję, że jak najszybszym i jak najkorzystniejszym dla Ukrainy, kiedy Ukraina będzie musiała być odbudowywana. I źle byłoby, gdybyśmy w tym momencie, kiedy chcemy wysłać taki sygnał światu, że my tutaj jesteśmy obecni, chcemy być aktywni, chcemy aktywnie wspierać się w to, włączać się w to, jak Ukraina będzie wyglądała po wojnie, gdybyśmy teraz rozpętali jakiś taki bardzo poważny spór historyczny, a odebranie orderu Orła Białego, drugie w historii, przypomnijmy, dopiero prezydentowi Zełenskiemu, no byłoby jednak afrontem jakimś dyplomatycznym i można się spodziewać, że gdyby do tego
0: ale
1: doszło...
0: Ale decyzja
1: no to
0: prezydenta Zełenskiego nie była afrontem wobec nas?
1: Oczywiście, że była, dlatego dobrze jest, że polscy politycy, i tutaj jesteśmy, wszyscy politycy są zgodni, wyrażają wszyscy zgodnie oburzenie od premiera po polityków lewicy, po marszałka Czarzastego, tylko no, różny może być sposób zaprezentowania tego oburzenia, no bo możemy się zastanowić, co tak naprawdę da nam odebranie tego orderu prezydentowi Zełenskiemu. On pod wpływem tego nie zmieni swojej decyzji, bo ten order nie jest dla niego na pewno ważniejszy niż względy polityki wewnętrznej tak naprawdę ukraińskiej, które zdecydowały, że nadał jednostce imię bohaterów UPA. My powinniśmy raczej się starać, żeby Ukraina teraz wykonała jakiś gest, bo wątpię, żeby wycofała się z tej decyzji. Być może jakoś jest w stanie ją złagodzić, chociaż nie potrafię sobie na teraz wyobrazić jak, ale mogłaby wykonać jakiś gest, w którym by uznała jednak również naszą ocenę prawdy historycznej, a ona jest oczywiście taka, że UPA, przynajmniej jej część UPA, dokonała ludobójstwa na Polakach. I tutaj musimy się oczywiście oburzać, ale chodzi o to, żeby nie eskalować tego sporu do takiego stopnia, kiedy nasze stosunki zostaną w jakiejś mierze obniżone czy zamrożone, zwłaszcza w takim ważnym dla Polski, dla Ukrainy i dla Europy momencie. Więc myślę, że to, że wczoraj prezydent nie ogłosił tej decyzji, to jest jednak jakaś próba deeskalacji, jakiegoś takiego dania być może czasu Ukraińcom na to, żeby oni jakiś gest pod naszym adresem wykonali. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się ten spór no, jakoś trochę chociaż wyciszyć, chociaż oczywiście kwestie historyczne z Ukraińcami musimy wyjaśniać i na każdym kroku musimy podkreślać, że UPA dokonało ludobójstwa na Polakach, bo to jest w interesie Ukrainy, żeby Ukraina rozliczyła się z tą przeszłością, bo jak wielokrotnie było mówione, pisaliśmy o tym też w Rzeczpospolitej, z kultem Bandery, z UPA, Ukrainie będzie bardzo trudno wejść do Unii Europejskiej.
0: Ale też mam takie wrażenie, że to wszystko dość kiepsko, tak kolokwialnie rzecz ujmując, wygląda, bo my się tutaj gimnastykujemy, próbujemy to jakoś tłumaczyć. Kancelaria premiera, kancelaria prezydenta, jest oczekiwanie na decyzję Karola Nawrockiego w tym wszystkim. I to

0: To wygląda trochę tak, jakbyśmy wysyłali taki sygnał właśnie do Ukrainy, no dajcie nam coś, no powiedzcie coś, wykonajcie jakiś gest. Czy Szymon Rembowski ma podobne wrażenie?
1: No w tej chwili tak to wygląda i ja nie do końca rozumiem to, co dzieje się w tej chwili, bo wydaje mi się, że ta sprawa ma kilka aspektów. Ten najbardziej bieżący jest taki, że czekamy na decyzję Karola Nawrockiego i szczerze mówiąc, no to właśnie wygląda tak, jakby prezydent Karol Nawrocki czekał na jakiś gest ze strony Ukrainy. I nie do końca rozumiem tą dynamikę, w której prezydent Nawrocki był, wydaje mi się, bardzo asertywny w zeszłym tygodniu i sam wyszedł z tym pomysłem odebrania orderu. Jak rozumiem, przewidywał wtedy, że jest to wyłącznie w jego gestii i on będzie mógł z tego sporu i niewątpliwie wobec nas złego zachowania prezydenta Zełenskiego, no właśnie pokazać się jako taka bardzo asertywna i twarda postać. No i teraz ten moment, kiedy czekamy trochę nie wiadomo na co i jest ten komunikat wczoraj rzecznika prezydenta o odpowiedniej chwili, w której prezydent ogłosi decyzję, no osłabia nam, już niezależnie jaka ta decyzja będzie, czy będzie to odebranie orderu, czy go nie będzie, to ta decyzja będzie słabsza, bo albo będzie po jakimś oczekiwaniu nie wiadomo do końca na co, prawda? I nie wiem, być może wbrew kapitule, bo też nie wiemy, jaka jest ta rekomendacja. A jeżeli tego odebrania nie będzie, no to też pytanie, jaka będzie ta ewentualny gest ze strony ukraińskiej. Więc to jest ten jeden poziom. I tu wydaje mi się, że jest pytanie, czy to była odpowiednia reakcja, ta propozycja odbierania orderu. No bo jakaś reakcja, myślę, że faktycznie musi być i wydaje mi się, że to jest oczekiwanie zarówno społeczne, bo wydaje mi się, że społeczeństwo polskie nie do końca rozumie, dlaczego ze strony ukraińskiej nie ma jednak jakiegoś brania pod uwagę naszej wrażliwości w tej istotnej dla nas sprawie. I wydaje mi się, że wśród klasy politycznej też już jest taki moment, w którym ona musi jakoś reagować. I wiadomo, że tutaj prawa strona, prezydent Karol Nawrocki ma tendencję do tych takich twardszych reakcji, ale wydaje mi się, że w związku z tym już wszyscy... To centrum i lewa strona również, chociażby partia Razem w tej sprawie mówi, tak, reakcja jest konieczna. Z drugiej strony, czy na innym poziomie, no są te relacje bardzo istotne i przede wszystkim wojskowo-militarne dotyczące bezpieczeństwa i gospodarcze. I tu pojawia się pytanie, czy faktycznie kwestie historyczne i kwestie związane z orderami, no... powinny wpływać, a mogą wpływać bardzo bezpośrednio na te właśnie, powiedziałbym, twarde interesy polsko-ukraińskie. I kolejny aspekt, czyli Ukraińcy w Polsce i to, że ten spór no, dwóch prezydentów, czy też dwóch państw przeradza się na, czy może przeradzać się spór społeczny wewnątrz kraju i część środowisk politycznych no, wydaje mi się, że może też nakręcać troszkę ten spór, więc wydaje mi się, że tutaj jest bardzo wiele poziomów i że już te reakcje są dosyć zaognione, że generalnie łatwiej mi jest mówić o polskiej stronie, ale też przeszliśmy jednak na taką bardziej krytyczną wobec Ukraińców pozycję i wobec też Ukraińców w Polsce też odbieramy im część rzeczy, które sami im przyznaliśmy wcześniej. Być może za dużo otrzymali w tym pierwszym kroku i ukraińscy uchodźcy i prezydent Zełenski order, ale z drugiej strony no zawsze wydaje mi się, jak się cofa i komuś coś zabiera, to też jest to dużo gorsze niż jakby się tego wcześniej nie dało,
0: przysłowie,
1: prawda?
0: Też.
1: Więc tutaj no, tych pól jest bardzo wiele.
0: To prawda, ale dopytam a propos jeszcze tej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która miałaby się odbyć w Gdańsku. Czy ona w tym momencie ma sens? Szymon Rembowski jeszcze.
1: No myślę, że warto zrobić wszystko na poziomie dyplomatycznym, żeby ona miała sens, to znaczy, żeby pojawiła się strona ukraińska w jak najwyższej rangą i żeby jednak rozmawiać o tych właśnie kwestiach związanych czy to z bezpieczeństwem, czy z odbudową i źle by się stało, gdyby ta kwestia orderowo-pamięciowa no, te sprawy blokowała, ale pytanie, jak bardzo wyeskalujemy ten temat, czy do tego odebrania orderu faktycznie dojdzie i to nie sprawia, że na przykład prezydent Zełenski, czy jego najbliższe otoczenie, no te kontakty mocno ochłodzi, więc tutaj wydaje mi się, że jest ta refleksja w tym tygodniu bardziej dyplomatyczna wydaje się i rozmowy jakieś być może trwają między kancelariami. Ten zeszły tydzień był bardziej na takie gesty twarde, jednoznaczne, zero-jedynkowe. Mm-hmm.
0: Kolejny wątek a propos tego tematu. Premier Donald Tusk odniósł się też do nieobecności Polski podczas niedzielnego spotkania w Londynie, gdzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z liderami tak zwanej grupy E3, premierem Wielkiej Brytanii, Kierem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i szef polskiego rządu podkreślił, że Warszawa nie zamierza akceptować decyzji podejmowanych bez jej udziału. Dlaczego nas tam nie było, Artur Bartkiewicz?
2: No, wydaje się niestety, że jest to też, no tutaj jest to pokłosie też tego,

0: jak trochę Ukraińcy zaczęli nas traktować, to znaczy jest to trochę niesprawiedliwe potraktowanie Polski, bo był moment, kiedy to Polska i Wielka Brytania były tak naprawdę jedynymi krajami Europy Zachodniej, czy szerzej Europy Zachodniej i Środkowej, które tak bardzo mobilizowały do pomocy Ukrainie. Potem to się oczywiście zmieniło wraz z tym, jak Ukraina mężnie stawiała opór Rosjanom. Dzisiaj w zasadzie cała zachodnia Europa wspiera Ukrainę i Ukraińcy, traktując chyba wsparcie Polski, bo często z Ukrainy płyną takie sygnały od tamtejszych polityków, że tak naprawdę Ukraińcy trochę walczą w naszym interesie, o tym zresztą mówią też polscy politycy, ale Ukraińcy często uważają, że my po prostu wsparcie od nas im się trochę należy, bo oni są taką naszą rubieżą, która nas broni przed Rosją, a poważniej traktują jednak tutaj partnerów tych zachodnioeuropejskich, takie tradycyjne mocarstwa, czyli Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, które uczestniczą w tej grupie E3. Przypomnę, że kiedy był pierwszy kryzys w 2014 roku, kiedy został nielegalnie anektowany Krym, kiedy zaczęła się wojna w Donbasie, to również powstał tak zwany format normandzki, w którym nas również nie było. No i to jest problem dla polskiej dyplomacji. Wydaje mi się, że premier Donald Tusk, mówiąc, że właśnie my nie będziemy akceptowali jakichś decyzji, które zapadną bez naszego udziału, no zgłasza taki jednak sygnał, że my chcielibyśmy w tych rozmowach uczestniczyć i powinniśmy w nich
1: Pytanie, czy taki sygnał ze strony premiera coś zmieni, Szymon Rębowski?
2: Ciężko mi to jednoznacznie ocenić. Dodałbym do tego, że wydaje mi się, że w kilku przypadkach my robiliśmy taki krok do tyłu, czy to dotyczący, no przede wszystkim w sprawie Ukrainy, przede wszystkim ewentualnego jakiegoś udziału polskich wojsk w różnych misjach bezpieczeństwa związanych z zapewnianiem pokoju w Ukrainie, więc tu jest, wydaje mi się, bardzo trudna dla Polski taka gra, bardzo trudna dla rządu również ze względu na nastroje społeczne i tego, że no właśnie żyjemy pod coraz bardziej rosnącą presją, prawda, z prawej strony to nie jest nasza wojna, no i na jakimś poziomie ona nie jest nasza. Z drugiej strony, jeśli chcemy brać udział w rozmowach i potem gwarantować jakoś bezpieczeństwo, czy prowadzić takie ustalenia, to być może powinna być większa jednak gotowość nasza, jako państwa właśnie silnego, chcącego siedzieć przy stole, do brania współudziału w tym bezpieczeństwie, tak? Oczywiście są te argumenty. My dostarczamy pomoc logistyczną, my graniczymy z Rosją już na innym odcinku, graniczymy z Białorusią, więc te wszystkie rzeczy trzeba brać pod uwagę. Jedynie chciałem zwrócić uwagę, że czasem jest tak, że my bardzo się denerwujemy, kiedy nas przy jakimś stole nie ma, ale wydaje mi się, że nie zawsze w każdej sytuacji jesteśmy gotowi wspólnie z tymi no, największymi europejskimi mocarstwami, mocarstwami mówię trochę w cudzysłowie, bo one już nie są aż tak mocarstwowe z perspektywy świata, ale jednak w tym naszym regionie najwięcej znaczą. Nie zawsze jesteśmy gotowi, wydaje mi się, deklarować to samo, nawet w kwestii dyskusji o Grenlandii również też nie wzięliśmy udziału w tej malutkiej misji, ale jakiejś misji, więc to jest trudne pewnie ze względu na nasze położenie i zagrożenie bezpośrednie rosyjskie, a jednocześnie tak czasem chcielibyśmy, ale niekoniecznie we wszystkim brać udziału.
1: Szymon Rębowski, Mam Prawo Wiedzieć.pl, Artur Bartkiewicz, Rzeczpospolita byli naszymi gośćmi. Panowie, bardzo dziękuję za naszą debatę i panów komentarz w Polskim Radiu 24. Dobrego wieczoru życzę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dobry wieczór.
1: Bo za moment właśnie wieczór zaczynamy w Polskim Radiu 24. Gospodarz tego wieczoru, Jeremia Mrożek tuż obok mnie. Witaj, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Zaczniemy od pogody, od tego, co dzieje się w pogodzie, bo w pogodzie bardzo niebezpiecznie. Ty dzisiaj autem, motocyklem, komunikacją?
1: Komunikacją.
3: A, no to masz szczęście, bo można się spodziewać między innymi opadów gradu. Słyszałem nawet o takim patencie.
1: To ja
3: patencie.
1: Muszę dojść do tej komunikacji, no, jeszcze. Ja parasola nie wziąłem.
3: Ale słuchaj, słyszałem o takim patencie, że niektórzy na przykład potrafią kłaść koc na samochodzie, żeby nie było wgnieceń od gradu.
1: Jest to jakieś rozwiązanie chyba.
3: O tym, gdzie można spodziewać się tego gradu, będziemy oczywiście mówić i od tego w ogóle zaczniemy dzisiaj wieczór w Polskim Radiu 24. Oprócz tego będziemy również dopytywać, dla kogo kolej budowana jest w Polsce, czy dla zwykłych pasażerów, czy może dla wojska, o tym Paweł Wojewódka, a z kolei w zmianie klimatu będziemy mówić o zielonej tarczy wschód.
1: Będzie sporo tematów w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek z Państwem zostaje, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Maciej Wolny, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi Wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl.

Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.

0: Odcinki słuchowiska Kocham Pana Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z Rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
1: Cicho, wiem.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Koalicja Obywatelska i PSL ze wspólnym kandydatem na prezydenta Krakowa to senatorka z okręgu krakowskiego. Przełom w Komisji Europejskiej. Rosyjski patriarcha wpisany na unijną czarną listę. Papież odwiedza Barcelonę. Jutro otworzy wieżę Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Pochodzi z Zakopanego, a przez prawie 10 lat była związana z krakowskim magistratem. Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta stolicy Małopolski. Podczas konferencji prasowej powiedziała, że jest gotowa poprowadzić KO i PSL do zwycięstwa w wyborach.
2: To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność. Podjęłam decyzję, że będę ubiegała się o fotel prezydenta miasta Krakowa. Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie. Miasta, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna.
1: O jej kandydaturę był pytany na naszej antenie senator Wojciech Konieczny z Lewicy.
3: W mojej ocenie takie zachowawcze, to znaczy jest to niewątpliwie polityczka sprawdzona ostatnio w wyborach. Dostała dobry wynik w Krakowie do Senatu, w tych wyborach powiedzmy uzupełniających. No więc myślę, że jest to taki zrozumiały, dosyć spokojny wybór bez jakichś fajerwerków, które zdaje się wcześniej były zapowiadane. No ale to jest wybór Koalicji Obywatelskiej.
1: Monika Piątkowska w wyborach zmierzy się m.in. z Darią Gosek-Popiołek z Lewicy.

0: Bartoszem Bocheńczakiem z Konfederacji, Michałem Drewnickim z PiSu i Marianem Banasiem. Głosowanie prawdopodobnie zostanie przeprowadzone na przełomie sierpnia i września. Patriarcha Cyryl na unijnej czarnej liście przygotowanej przez Komisję Europejską. Wpisanie na nią zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej to jeden z elementów 21. pakietu sankcji na Rosję. Komisja Europejska przesłała dziś dokument do unijnych krajów.
1: Cyryl to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina, zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę, który mówi, że to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od momentu rozpętania wojny przez Rosję na Ukrainie był na celowniku Unii, ale miał parasol ochronny Viktora Orbana. Były premier Węgier przez lata skutecznie blokował objęcie go sankcjami. Cyryl nawet był już wpisany do projektu jednego z pierwszych pakietów sankcyjnych, ale Viktor Orban zażądał wykreślenia go, szantażując Unię, że nie zgodzi się na pozostałe restrykcje. Wpisanie Cyryla teraz na czarną listę jest oczywiście symboliczne, ale może ukrócić jego rozległe interesy w Europie, które przez lata budował. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prokuratura ujawnia personalia podejrzanego o zabójstwo polskiego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka. Jest to obywatel Maroka. W związku z tym, że podejrzany ukrywa się na Białorusi, została wszczęta wobec niego procedura ekstradycyjna, a śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone.
2: Podaliśmy personalia tego mężczyzny, jest to obywatel Maroka, Mohamed Adam Row. Na chwilę obecną czekamy na informacje ze strony białoruskiej. Głównie bierzemy pod uwagę działania dyplomatyczne w zakresie uzyskania odpowiedniego stanowiska prokuratury i organów ścigania białoruskich.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Do zbrodni doszło 2 lata temu w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na granicy polsko-białoruskiej. Było pozdrowienie po katalońsku, będzie spotkanie z wiernymi. Papież, który odwiedza Hiszpanię, jest w Barcelonie. Leon XIV odprawił mszę świętą w gotyckiej katedrze, spotkał się z szefem rządu regionu, a wieczorem weźmie udział w modlitewnym czuwaniu na Stadionie Olimpijskim. Na spotkanie z papieżem przyjechali wierni z całego świata, oprócz Europejczyków z obu Ameryk. Rozmawiała z nimi Agata Król.
3: Jesteśmy z Meksyku, ale mieszkamy w Teksasie. Planowaliśmy tę podróż od roku, ale nie wiedziałyśmy, że będzie tu papież. Wszędzie są tłumy, począwszy od lotniska po zabytki. Wiara jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy katolikami. Dodatkowo papież jest ze Stanów Zjednoczonych.
4: Zdecydowanie punkt kulminacyjny. Bomba, petarda, tak, dokładnie. Nie, no, 100 lat Gaudiego, 100 lat Sagrady Familii. Czekaliśmy na to bardzo długo. Ciągle były jakieś problemy, żeby to skończyć i tak dalej, bo wiadomo, to był projekt bardzo skomplikowany. I no, ciężko było to zrobić. A tutaj jednak się udało, no i papież jest tym, co będzie to otwierał.
5: Vengo de Colombia.
3: Przyjechałam z Kolumbii. Papież jest dla mnie najważniejszym autorytetem w moim kościele, dlatego wszystko, co mówi, jest dla mnie święte. Popieram go w 100%. Chcę pojechać do Rzymu, mam mu wiele pytań do zadania, ale jest jeszcze dużo pracy do wykonania w kościele katolickim.
0: Jutro papież otworzy wieżę Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Wydarzenie zaplanowano na 100. rocznicę śmierci pomysłodawcy i twórcy świątyni Antonio Gaudiego.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze i ulewny deszcz. Trudne warunki atmosferyczne mogą być odczuwalne obecnie w pasie od Pomorza przez Wielkopolskę i Mazowsze, a także aż po Małopolskę. Natomiast najwięcej deszczu może spaść na obszarze Śląska i Małopolski, nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Wieczorem termometry będą wskazywać przeważnie od 16 do 19 stopni. Na wschodzie w pasie od Suwałk po Rzeszów od 22 do 26. A jutro pochmurno i deszczowo w całym kraju. Temperatura maksymalna od 16 stopni na południu do 21 na zachodzie i północy.
7: Sześć minut po godzinie 19.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Przed mikrofonem Jarema Jamrożek. Dobry wieczór, a wieczór w Polskim Radiu 24. Zaczynamy od ostrzeżeń pogodowych, bo niebezpieczna pogoda zbliża się do Polski, a w zasadzie już tu się pojawiła. Przy naszym telefonie jest pani Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
7: Czego spodziewać się w pogodzie w najbliższych godzinach?
9: Obecnie komórki burzowe obserwowane są w wąskim pasie od Warmii przez wschodnie Mazowsze.

0: pierwsze, ziemię łódzką, świętokrzyską, po Małopolskę i Śląsk. I tutaj nadal towarzyszą opady deszczu od 10 do 15 mm na 10 minut, czyli całkowite sumy opadów w czasie tych trwania zjawisk burzowych do 30, co może powodować lokalne zalania i podtopienia. Zanotowane porywy wiatru już przekroczyły 75 km na godzinę i ta strefa tych burz wolno przemieszcza się na północny wschód i wschód kraju. Tutaj cały czas obowiązują ostrzeżenia, tutaj ostrzeżenia stopnia pierwszego na właśnie burze, intensywne opady deszczu w województwie małopolskim, śląskim, ostrzeżenia stopnia drugiego do 45 mm, porywy do 85 km na godzinę. I tak jak mówiłam, ta strefa cały czas będzie się przemieszczała na północny wschód i wschód Polski, czyli w nocy nadal ta sytuacja będzie trudna. Natomiast w dniu jutrzejszym cały czas front atmosferyczny będzie umiejscowiony właśnie na południowym wschodzie kraju i tutaj nadal spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, burz, niewykluczone nawet trąby powietrzne. Temperatura już będzie nieco niższa, bo od 18 do 22 stopni i właściwie do końca tygodnia te temperatury będą w przedziale właśnie do 20 stopni. Weekend także zapowiada się z nadejściem Zatoki Niżowej wraz z frontem atmosferycznym, który właśnie przyniesie i przelotne opady deszczu, i burze, i porwisty wiatr.
1: Pani rzecznik, to jeszcze dopytam. W najbliższych dniach spodziewane są i burze, i wysokie temperatury, ale wiem, że te dzisiejsze ostrzeżenia obowiązują do godziny 23. Czy to oznacza, że po 23 ta pogoda nieco się uspokoi, czy też należy spodziewać się, że te ostrzeżenia mogą zostać na przykład wydłużone?
0: Nieco się uspokoi tutaj właśnie w pasie centralnym, natomiast ta strefa tych burz przemieści się na południowy wschód i tutaj jeszcze istnieje możliwość aktualizacji ostrzeżeń. Tutaj cały czas będą występować trudne warunki, natomiast w dniu jutrzejszym strefa tych intensywnych opadów deszczu i burz właśnie będzie w okolicy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Także cały czas trudne warunki i ta dynamiczna pogoda z nami pozostanie.
1: Pani rzecznik, bardzo dziękuję za te wyczerpujące, pełne informacje. Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o ostrzeżeniach pogodowych, bo przed nami trudny wieczór i trudna noc, jak również dynamiczna pogoda w najbliższych dniach. Jeszcze raz dziękuję. No i mimo wszystko spokojnego wieczoru.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już teraz czas, a propos pogody, na zmianę klimatu, a w tej audycji będziemy rozmawiać na temat zielonej tarczy wschód.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Czy natura może być naszym sprzymierzeńcem w obronie przed potencjalnym wrogiem, który chciałby nas zaatakować? Historia pokazuje, że tak i udowodnimy to także w dzisiejszej rozmowie, bo też te tematy związane z bezpieczeństwem i działaniami na rzecz środowiska i klimatu coraz częściej są ze sobą powiązane. A jednym z takich dowodów jest projekt Zielonej Tarczy Wschód i o niej właśnie dziś porozmawiam z moim gościem w studiu, Szymon Święcicki z Centrum Ochrony Mokradeł. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Słowo wyjaśnienia dla naszych słuchaczy. Tarcza Wschód to jest program odstraszania i obrony, który zakłada budowę fortyfikacji, umocnień i różnych dodatkowych dozbrojeń na około 700 km wschodniej granicy Polski. A czy drzewa albo bagna też mogą być elementem takich fortyfikacji?
4: Tak jest, jak najbardziej mogą i właśnie na tym polega pomysł na Zieloną Tarczę Wschód, który w zasadzie polega tylko na tym, żeby wykorzystać tą przyrodę, która już tam jest, ewentualnie jakoś przywrócić ją do bardziej naturalnego stanu, właśnie po to, żeby mogła służyć nam jako taka pierwsza linia obrony w razie jakiegoś ataku.
3: To jakie elementy krajobrazu mogą być takim komponentem obronnym?
4: Ogólnie chodzi o to, żeby nie było łatwo obcej armii wejść do naszego kraju, więc wszystko to, co mogłoby jej w jakiś sposób fizycznie przeszkodzić, może być takim elementem. No i ten pomysł na Zieloną Tarczę Wschód odnosi się przede wszystkim do trzech takich elementów ekosystemu, czyli do lasów, do torfowisk, mokradeł i do rzek jako takich naturalnych barier.
3: Tutaj rzeczywiście organizacje pozarządowe zwracają uwagę na te trzy aspekty, prawda? Omówmy sobie każdy z nich. Po pierwsze, lasy. Co powinno dziać się w lasach, jak powinien zmienić się sposób zarządzania lasami, żeby właśnie to służyło i środowisku, ale też obronności.
4: Myślę, że na początku trzeba powiedzieć, że las lasowi nierówny i że wielu słuchaczy, kiedy myśli o lesie, może sobie wyobrażać takie miejsca, które mamy choćby tutaj pod Warszawą, czyli lasy gospodarcze. Mhm. I tego rodzaju formacje

0: Polacy raczej nie będą najlepszą obroną przed atakiem obcych wojsk, dlatego
1: że... Bo to są
0: że...
1: jakieś równo posadzone drzewka
0: tak
1: w rządkach, prawda?
0: Tak, tak, tak. Więc tutaj ta koncepcja opiera się na tym, żeby to był taki las trudny do przebycia. No i w związku z tym las naturalny. Tutaj też właśnie możemy łączyć tą ochronę przyrody, działania dla natury z działaniami obronnymi, dlatego że my jako przyrodnicy ogólnie staramy się promować te lasy naturalne, które nie są użytkowane gospodarczo, czy też nie są tak intensywnie użytkowane gospodarczo. No i właśnie takie lasy mogą stanowić tą linię obrony. Na czym polega przede wszystkim różnica? Ona opiera się na takich trzech głównych aspektach. Po pierwsze, chodzi o to, żeby w lesie zostawiać martwe drewno. Kiedy pojedzie się do Puszczy Białowieskiej, może część słuchaczy była tam w rezerwacie ścisłym, tam jest wielokrotnie więcej martwego drewna niż w lesie gospodarczym. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to wszędzie leżą takie powalone drzewa. No i tutaj, gdybyśmy zostawiali takie drzewa powalone na większym obszarze, to po prostu one stanowią taką naturalną barierę. Trudno jest przez nie przejechać ciężkim sprzętem, trudno jest przez nie przejść, co też swoją drogą już gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej było odczuwane przy okazji tego takiego wzmożenia na granicy polsko-białoruskiej. Druga rzecz to jest zadbanie jakoś o kwestię dróg w środku lasu. Tutaj znowu sprawa jest dosyć prosta. Chodzi o to, żeby nie było ich zbyt wiele, takich dróg prowadzących prostopadle do granicy, które mogłyby wykorzystać obce wojska. No i znowu w lesie gospodarczym, który jest wykorzystywany do pozyskiwania drewna intensywnie, takich dróg będzie dużo, no bo po prostu służą one do wywózki tych pni, które są ścinane. No a każda taka droga może stanowić potencjalną trasę dla obcego wojska. Jeśli byśmy ograniczyli liczbę takich dróg, bo nie chodzi o to, żeby w ogóle je zlikwidować, to po prostu wtedy możemy lepiej wiedzieć, gdzie obce wojska mogłyby się potencjalnie przemieszczać i wykorzystać takie korytarze jako jakieś takie punkty obrony. No a trzecia kwestia to są inne elementy infrastruktury liniowej, jak to się ładnie mówi, czyli na przykład linie elektryczne. Często, kiedy przecinamy taką linię wysokiego napięcia w lesie, to widać, że to jest taki długi, pusty pas, który jest koszony, żeby to wszystko nie zarosło. No i oczywiście takie linie wymagają jakiegoś nadzoru, jakiegoś utrzymania, dlatego one muszą być w jakiś sposób dostępne. No ale znowu można by tam zostawić jakieś zakrzaczenia czy tego rodzaju elementy, które przeszkodziłyby potencjalnemu najeźdźcy jakoś przemieszczać się wzdłuż właśnie takich korytarzy.
1: To też powinna być jakaś wskazówka do planów, do tych projektów planowania lasu, żeby na przykład sadzić drzewa gęściej, sadzić różne gatunki, zadbać o poszycie lasu.
0: Tak, tak, tak, na pewno. No, jeśli chodzi o to zagęszczenie, to ogólnie lasy gospodarcze też tam drzewa rosną dosyć gęsto. To nie jest tak, że my możemy jakoś stworzyć po prostu taką dżunglę tutaj w Polsce, która będzie zupełnie nie do przebycia. No a drugą sprawą jest to, że tutaj wszystko trochę się opiera też na tym, na ile czasu my byśmy mieli tego potencjalnego najeźdźcy zatrzymać, dlatego że no wiadomo, że oni też mogą sobie jakąś drogę utorować, więc tutaj sama gęstość może nie jest aż tak istotna, jak to, żeby właśnie były to, co pan wspomniał, czyli te wielopoziomowe, żeby był ten las, żeby w tym poszyciu były jakieś takie przeszkody też, które utrudnią przemieszczanie się nawet piechurom, że tak powiem, no a tym bardziej jakiemuś ciężkiemu sprzętowi.
1: Drugi aspekt, na który zwraca się uwagę, no to jest odtwarzanie mokradeł. Coś z pana działki w szczególności. No i na początek trzeba powiedzieć, że w ostatnich dekadach generalnie osuszyliśmy Polskę jak tylko się dało.
0: Tak jest. To jest coś, co dla nas w Centrum Ochrony Mokradeł jest oczywiście najważniejszym tematem. No i niestety fakty są takie, że torfowisk naturalnych, zachowanych, dobrze uwodnionych w Polsce jest już bardzo, bardzo niewiele. Osuszyliśmy ich w ostatnim, można nawet powiedzieć już stuleciu, około 85%. No a dlaczego takie mokradło mogłoby być barierą, to chyba nie trzeba tego tak bardzo tłumaczyć. Tutaj może warto odnieść się tylko do takiej historii sprzed kilku lat z Litwy, gdzie zatonął amerykański taki ciężki sprzęt wojskowy Herkules. Zatonął na bagnie w czasie ćwiczeń i tam nawet zginęło kilku amerykańskich żołnierzy. No i o ile ta historia jest oczywiście tragiczna i w takich przypadkach nie chcemy, żeby dochodziło do powtórek takich spraw, no to pokazuje to jasno, że nawet takiemu ciężkiemu sprzętowi wojskowemu trudno jest przedostać się przez dobrze uwodnione mokradło. Dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby było ich wzdłuż naszej granicy jak najwięcej. No i tutaj też oczywiście możemy odnieść się do wszystkich tych korzyści, które z tego płyną. To znaczy mokradła są nam potrzebne jako magazyny węgla, które przeciwdziałają zmianom klimatu. Są nam potrzebne jako magazyny wody w Polsce. Teraz susza zresztą jest głośnym dosyć tematem. Na pewno państwo słyszeli o tym, że w tej chwili w Polsce

0: Polsce sytuacja z wodą jest no, coraz gorsza z roku na rok i dlatego potrzebujemy takich naturalnych magazynów wody, jakimi są mokradła. No a tylko te dobrze zachowane, prawidłowo funkcjonujące mokradła mogą tej wody magazynować tak dużą ilość. Dlatego nie dość, że ich renaturyzacja pozwoliłaby nam zatrzymywać te obce armie potencjalnie, to jeszcze miałaby jakieś korzystne skutki, po pierwsze globalnie dla klimatu, po drugie lokalnie dla ludzi w okolicy właśnie, jako takie magazyny wody, miejsca, które łagodzą mikroklimat, sprawiają, że jest trochę chłodniej, łatwiej wytrzymać te letnie upały.
1: A w jaki sposób je odtwarzać? Jakie inwestycje mogłyby w tym pomóc, nawet biorąc pod uwagę te inwestycje w związku z Zieloną Tarczą Wschód?
0: No więc przede wszystkim odtwarzanie mokradeł polega na tym, żeby poprawić na takim mokradle stosunki wodne, a osuszanie tych torfowisk w Polsce polegało po prostu na tym, że kopaliśmy przez nie rowy melioracyjne. I taki rów odprowadzał wodę z mokradła do najbliższej rzeki i ta woda sobie spływała do morza i tyle ją widzieli. Także to działanie jest znowu bardzo proste. Chodzi o to, żeby zatkać taki rów, a wręcz w wielu przypadkach wystarczyłoby tak naprawdę go regularnie nie odtykać. Dlatego, że rowy same zarastają roślinnością, wypłycają się.
1: Bobry też robią swoje w wielu miejscach.
0: Tak jest. Często są zatykane przez bobry. No i my często tak dosyć automatycznie, my jako państwo polskie prowadzimy tak zwane prace utrzymaniowe, polegające na tym, żeby te rowy udrażniać, nie zadając sobie nawet pytania, czy jest to konieczne, czy jest to korzystne. Także to zatykanie rowów, czy nawet zostawienie rowów samym sobie, chociaż oczywiście no to będzie bardziej proces długotrwały już wtedy, to jest dokładnie to, co trzeba zrobić.
1: Chociaż ktoś z drugiej strony powie, no taki rów jednak jest jakąś barierą do przejścia, czy to dla wojska, czy dla jakiegoś ciężkiego sprzętu, to może jednak je zachować, jeśli rozmawiamy o komponencie Zielonej Tarczy Wschód.
0: No myślę, że mówienie o rowie, który każdy może przeskoczyć, po prostu wziąwszy dwukrokowy rozbieg jako jakiejś poważnej barierze dla wojska, w porównaniu z takim terenem bagiennym, zalanym, który po prostu no, nie pokona go nawet zwykły samochód, a pamiętajmy, że armia to nie są tylko czołgi, tylko to jest też całe zaopatrzenie dla tych czołgów i o ile nawet pojazd gąsienicowy taki by sobie poradził z przejechaniem przez jakieś mokradło, chociaż też nie zawsze, jak pokazuje ta historia amerykańska, to całe zaopatrzenie miałoby z tym już naprawdę duży problem. No a zbudowanie jakiegoś, nie wiem, kładki na rowie, no to jest kwestia godziny dla żołnierzy.
1: Tak. Tak, i przykłady, czy to ten wspomniany przez pana, czy przykłady z Ukrainy, kiedy na przykład w czasie roztopów te walki tam ustają, no bo właśnie na przykład sprzęt nie jest w stanie przejechać, czy historia z Finlandii z czasów II wojny światowej, gdzie tam wojskom Związku Radzieckiego też było trudno przejść przez trudno dostępne tereny na północy kraju. No właśnie to wszystko pokazuje, że te bagna zdecydowanie mogą być takim sprzymierzeńcem. To zresztą też podkreślają nawet dowódcy wojskowi.
0: Tak jest. I myślę, że tu są dwie rzeczy, które bardzo warto podkreślić. Po pierwsze, że cała ta koncepcja bazuje na przykładach z innych krajów właśnie zarówno współczesnych, takich jak wojna w Ukrainie, w której to było po prostu aktywnie stosowana strategia przez wojska ukraińskie, strategia obronna, żeby tereny zalewowe na przykład pozwolić wodzie je zalać, tak żeby zatrzymać wojska. Jak i właśnie takie przykłady bardziej historyczne, jak ten z Finlandii, o którym pan wspomniał. Tam to było takie połączenie trochę terenów leśnych i terenów bagiennych. Oczywiście Finlandia w kwestii lasów ma nieporównalnie większe zasoby niż my, ale znowu tam ten przykład pokazuje, że nawet jeśli dużą część po prostu obszarów mamy zalesionych czy zabagnionych, to przy pozostawieniu jakichś kanałów komunikacyjnych na nasze potrzeby pomaga nam to w obronie w taki sposób, że wojska przeciwnika muszą się skupić w tych korytarzach. I tak dokładnie było w Finlandii w czasie II wojny światowej, że dużo łatwiej było bronić tego terenu, jako że te korytarze były jasno wyznaczone i wiadomo było, którędy przeciwnik po prostu może się do kraju przedostać. A druga rzecz, którą chciałem podkreślić, to jest właśnie to, o czym znowu pan wspomniał, czyli fakt, że ta koncepcja jest pozytywnie przyjmowana przez wojskowych, przez dowódców. To jest tak, że jak mówimy o jakiejś Zielonej Tarczy Wschód, zabagnianiu czy czymś takim, to wielu ludzi może mieć w pierwszym odruchu taką myśl, że
1: znowu
0: to jest,
1: ci ekolodzy.
0: Tak jest, znowu ci ekolodzy, to jest jakiś pomysł tych przyrodników. Tutaj my mamy się bronić, a oni zamiast kupować porządną broń, czy nie wiem, stawiać jakieś prawdziwe zapory na tej granicy, to chcą tam bagna zalewać. No a tymczasem nawet wojskowi, nawet dowódcy polscy w wywiadach wypowiadają się pozytywnie na temat tej koncepcji. No i również odnoszą się do tych przykładów po prostu z zagranicy, które pokazują, że to może działać.
1: To jeszcze jeden aspekt, na który zwraca się uwagę przy projekcie Zielonej Tarczy Wschód. Konieczność renaturyzacji rzek. Jakie działania są potrzebne w tym zakresie? No bo że rzeka jest taką naturalną barierą, to nikogo nie trzeba przekonywać.
0: Tak jest. Z tym, że rzeki

0: mogą różnie wyglądać. No i mamy rzeki naturalne, które będą miały obszary zalewowe właśnie ze starorzeczami, znowu z mokradłami. Taka rzeka będzie meandrowała, więc jej dolina będzie dużo szersza, co za tym idzie trudniejsza na przykład do tego, żeby zbudować na niej jakiś most pontonowy czy jakąś budowlę tego typu. Tymczasem rzeka uregulowana często przypomina bardziej kanał, jest wąska, często ma jakieś utwardzone brzegi, niezarośnięte roślinnością. No i w związku z tym, mimo że ona też stanowi oczywiście barierę, no to stanowi po prostu tą barierę dużo słabszą, dużo łatwiejszą do pokonania. Także tutaj te działania renaturyzacyjne polegałyby na tym, żeby pozwolić rzekom płynąć w sposób nieskrępowany, tak żeby one rozlewały się, żeby ich dolina była szeroka, żeby mogły meandrować, żeby te obszary nabrzeżne były właśnie zarośnięte, zabagnione i to wszystko jest trudne do pokonania, trudniejsze niż taki kanał.
1: Czy na to wszystko potrzeba dużo pieniędzy? Czy takie inwestycje są, czy będą drogie?
0: Takie inwestycje nie muszą być drogie i to jest kolejna dobra wiadomość, kolejny sygnał, że jest to program, który naprawdę warto wykorzystać, dlatego że, tak jak powiedziałem, wiele z tych działań może być nawet bezkosztowych, jeśli chodzi po prostu o to, żeby zostawić przyrodę samą sobie. Dla przyrody stan taki dziki jest stanem naturalnym i to, że ona jest jakoś okiełznana, wymaga od nas ciągłego wysiłku. Przykładowo w lesie drzewo nie decyduje sobie o tym, gdzie się wywróci. Często drzewa po prostu spadają na te drogi leśne, które są wykorzystywane właśnie na przykład przy wycinkach. No i w tej chwili w takiej sytuacji lasu gospodarczego musi tam pojechać jakiś ciągnik, trzeba to wyciąć i wywieźć. No tymczasem moglibyśmy to zostawić samo sobie, przynajmniej na tych niektórych drogach, które nie są nam kluczowo potrzebne do prowadzenia jakichś działań w tym lesie. No i w ten sposób oszczędzamy na tych działaniach utrzymaniowych, a droga sama staje się trudniejsza do pokonania. Tak samo w przypadku tych rowów, o których mówiłem. One zarastają same, bobry się nimi same zajmą bez naszej ingerencji. Oczywiście nie jest tak, że te działania nie będą generowały żadnych kosztów, bo na przykład w przypadku mokradeł na terenach rolniczych potrzebujemy jakiegoś systemu wsparcia, zachęt dla rolników, żeby oni nawadniali te swoje tereny. No i tutaj już potrzebne są jakieś wydatki. Ale w takich przypadkach, gdzie te działania wymagają jednak jakiegoś nakładu finansowego, często okazuje się, że nakłady finansowe są nieporównanie mniejsze od osiąganych korzyści.
1: Tak, i trzeba też powiedzieć, że myślenie o obronności czy odporności na różne kryzysy, no to jest myślenie nie tylko o tym, że potencjalny wróg może nas zaatakować, ale tę odporność warto budować na przykład w reakcji na to, co dzieje się z klimatem, na przykład na suszę. No takie działania ewidentnie pomagają tę odporność budować.
0: Tak jest. To jest coś, co też może łatwo o tym zapomnieć w przypadku takiego bardzo namacalnego zagrożenia wojskowego ze wschodu, ale trzeba pamiętać, że Polska stoi w obliczu wielu wyzwań obecnie. No i właśnie wyzwanie zmian klimatu, wyzwanie suszy, która nas dotyka coraz mocniej, także dosyć bezpośrednio dotyka naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa żywnościowego choćby. Także myślę, że takie programy jak ta Tarcza Wschód, czy właśnie proponowana przez nas Zielona Tarcza Wschód, warto, żeby obejmowały szeroki zakres tych wszystkich zagrożeń. Oczywiście wiadomo, że trzeba to priorytetyzować odpowiednio, ale jeśli możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no to głupio byłoby z tego nie skorzystać.
1: To jeżeli jesteśmy przy tych pieczeniach, to właśnie możemy upiec jeszcze jedną, bo przecież też jesteśmy w okresie, kiedy Polska musi przygotować Krajowy Plan Odbudowy Zasobów Przyrodniczych na podstawie unijnych przepisów, tak zwanego Nature Restoration Law przyjętego w 2024 roku. To mają być działania na rzecz odbudowy ekosystemów. No jeżeli mówimy o odtwarzaniu mokradeł czy o renaturyzacji rzek, no to w zasadzie to jest kwintesencja tego odtwarzania ekosystemów.
0: Tak jest. Unia Europejska wymaga od nas, żeby 20% obszaru lądowego w Polsce zostało zrenaturyzowane, a rzeki, żeby przywrócić do swobodnego przepływu, czyli choćby usunąć zapory, które regulują ich przepływ. No i to jest coś, co i tak musimy zrobić. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest coś, co będzie działało na naszą korzyść. Myśmy, kiedy było takie zamieszanie wokół tego Nature Restoration Law, Polska była jednym z krajów blokujących, to myśmy promowali to takim hasłem Natura ratuje ludzi. Jako ten skrót NRL, Nature Restoration Law, myśmy to nazywali Natura ratuje ludzi, dlatego właśnie, że jest to coś, co jest dla nas pożyteczne, co jest dla nas korzystne. I skoro i tak musimy to zrobić, no to może w takim razie warto byłoby te działania zintensyfikować właśnie przy wschodniej granicy, gdzie mogą one nam posłużyć także w tym drugim celu, w celu budowania naszego potencjału obronnego. No i znowu tutaj powstaje taki efekt synergii, oba te działania się napędzają, oba służą nam w dwóch różnych aspektach, a są realizowane jakimś jednym wydatkiem, czy pieniędzy, czy energii, czy jakichś innych zasobów.
1: Tak, więc na pewno szkoda by tego nie połączyć i nie skorzystać, tym bardziej, jeżeli rozmawiamy o

0: Zielonej Tarczy Wschód, no to to są tereny, które mnie kojarzą się i na pierwszą myśl i z doświadczenia także no właśnie z takimi terenami, gdzie jeszcze ta natura jest we względnie dobrym stanie. Czy to Suwalszczyzna, czy Polesie, czy Roztocze, no to są tereny, gdzie tych obszarów, kompleksów leśnych, parków narodowych jest dużo, więc na pewno takie działania też przysłużą się tej pięknej naturze w tych regionach.
1: Tak jest, no nie zapominając oczywiście o Puszczy Białowieskiej, która też jest przy samej granicy wschodniej i jest takim sztandarowym przykładem dobrze zachowanej przyrody. Chociaż tutaj znowu ja bym chciał podkreślić, że to nie jest tak, że, bo to nam często się tak kojarzy, że ta ściana wschodnia, no to jest taka dzika. Mhm. I oczywiście tam są piękne, zachowane dobrze tereny przyrodnicze, ale jest tam choćby też dużo terenów rolniczych, które również by wymagały działań przy realizacji takiego projektu Zielonej Tarczy Wschód. Dlatego nie możemy jakby tylko skupiać się na tych obszarach, gdzie ta przyroda jest dobrze zachowana, no bo jeśli będziemy mieli te działania tylko tak punktowo, to tu, to tam, no to właściwie one są, mają umiarkowany sens. To musi być jednak wzdłuż całej granicy, dlatego że albo wzdłuż większości tej granicy właśnie, żeby stworzyć takie potencjalne korytarze natarcia, w których możemy jakoś wzmocnić obronność. Dlatego te działania są potrzebne zarówno na terenach chronionych, na terenach dobrze zachowanej przyrody, jak i na tych obszarach, które takie nie są.
0: No żeby też lokalne społeczności odnosiły z tego jakieś korzyści, na przykład rolnicy z tego, że no ich pola będą lepiej nawodnione.
1: Tak jest, bo to też warto podkreślić, że chociaż takie zabagnianie terenów rolnych może wydawać się znowu czymś sprzecznym z intuicją, to może być korzystne dla rolników. Po pierwsze dlatego, że właśnie takie mokradło podwyższa poziom wody na całym obszarze dookoła, dlatego pole wokół będzie też lepiej nawodnione, a po drugie dlatego, że rolnictwo bagienne jest też czymś, co można prowadzić, no i wtedy mamy te zyski takie ekosystemowe z tego, że to mokradło istnieje, tam jest w dobrze zachowanym stanie, a jednocześnie możemy czerpać korzyści gospodarcze z takiej uprawy bagiennej, która się nazywa paludizm kulturą i którą my też w Centrum Ochrony Mokradeł staramy się promować.
0: To warto powiedzieć, że pod koniec maja kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowało, że rusza taki nabór na projekty związane z odtwarzaniem bagien, mokradeł i renaturyzacją rzek, które mają wzmocnić też ten komponent obrony na Tarczy Wschód i na to przeznacza się prawie 500 000 000 zł. No więc środki spore, na pewno mogą skorzystać czy to samorządy, czy organizacje pozarządowe.
1: Tak jest, tak, tak. Tutaj znowu trochę jest tak, że nie ma w tych komunikatach, nie byli wspomnieni prywatni rolnicy, dlatego być może warto jeszcze jakoś pomyśleć, jak ich można by włączyć w całe te działania. No ale na pewno to jest świetna wiadomość dla przyrody i takie fundusze po prostu można wykorzystać naprawdę w taki sposób, żeby one przyczyniły się zarówno do ochrony tych najcenniejszych ekosystemów, do odtworzenia tych, które zostały zdegradowane, jak i do wzmocnienia naszej obronności.
0: Tak, i ta Zielona Tarcza Wschód ma być też uzupełnieniem bałtyckiej linii obrony, opartej również na podobnych naturalnych barierach, którą tworzą państwa bałtyckie. To co mówiliśmy, że wiele innych krajów też w tym kierunku podąża i myślę, że warto na koniec życzyć nam wszystkim, żeby z tych działań skorzystała tylko przyroda, żeby one nigdy nie musiały okazać się później w działaniach bojowych skutecznymi, prawda?
1: Tak jest, oczywiście. Tego sobie życzymy.
0: I bardzo dziękuję za tę rozmowę na temat Zielonej Tarczy Wschód. Szymon Święcicki z Centrum Ochrony Mokradeł był moim gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 19.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Zapowiedź odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego była błędem, tak uważa senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Według polityka działania podjęte w tej sprawie doprowadziły do pogorszenia relacji między Warszawą a Kijowem. Zdaniem senatora konsekwencje sporu mogą być szczególnie dotkliwe w momencie, gdy Polska przygotowuje międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy.
4: Nie można używać gróźb w relacjach politycznych, jeżeli nie wie się, co jest w następnym kroku i jeszcze w następnym i jeszcze za chwilę. To znaczy naprawdę trzeba rozumieć politykę zagraniczną i trzeba budować te relacje w sposób konsekwentny.
3: Wczoraj kapituła orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś lub jutro. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zarekomendowała Sławomira Patyrę na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kandydat ugrupowań tworzących rządową koalicję. Negatywnie zaś zaopiniowano Artura Kotowskiego, zgłoszonego przez posłów PiS-u. Za kandydaturą Patyry było 18

0: członków komisji, przeciw 15. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano w Sejmie na czwartek. Wybór jest konieczny w związku z upływającą 28 czerwca kadencją sędziego Trybunału Andrzeja Zielonackiego. Szykują się kolejne usprawnienia dla pacjentów. Od 1 sierpnia będzie można zapisać się poprzez centralną e-rejestrację na wizyty do lekarzy kolejnych 8 specjalizacji, mówi Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
1: I będą to choroby naczyń, choroby zakaźne, endokrynologia, hepatologia, immunologia, nefrologia, neonatologia i pulmonologia. W każdej poradni, która przystąpiła do centralnej rejestracji, można się umówić nie tylko do niej, ale także do każdej innej, która przystąpiła do centralnej rejestracji.
0: Do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. I na koniec Francja. W paryskim sądzie ruszył 4-dniowy proces szajki złodziei książek. Są oni oskarżeni o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Aleksandra Puszkina z bibliotek w Paryżu-Lyonie. Przestępstw dokonano 3 lata temu. W tej sprawie oskarżono 7 obywateli Gruzji o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Część z nich usłyszało także zarzut kradzieży dóbr kultury. Grozi im do 10 lat więzienia. Na kolejne informacje o godzinie 20 zapraszam w imieniu Ewy Worobiec. Ode mnie to już wszystko. Damian Szpyra, do usłyszenia.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: 34 minuty po godzinie 19.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Przed nami audycja Samozdrowia, w niej o ruchu, który ma wpływ na nasze stawy czy na naszą kondycję, ale też na nasz mózg, bo jak przekonują specjaliści, neurony też trzeba, tu cudzysłów, nakarmić ruchem. Jak to działa? Proszę posłuchać.
8: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w Polskim Radiu 24 pan Marek Sobociński, trener sportu i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Mieliśmy już okazję rozmawiać o przekąskach ruchowych, o aktywności, do której warto się zmobilizować co godzinę, choćby na parę minut, po to, żeby się lepiej poczuć, żeby odpalić w sobie to flow, żeby nie zardzewieć, żeby zadziała się w naszym ciele jakaś magia, bo życie wystawi nam rachunek za bezruch. Bezruch skraca życie, a my Państwa do ruchu będziemy zachęcać dzisiaj z panem Markiem Sobocińskim, mówiąc również o tym, że ruch to kąpanie neuronów. Jak to jest możliwe? Co ma piernik do wiatraka? Co ma ruch, który wprawia nasze mięśnie w dobre samopoczucie, powoduje, że szybciej w nas krąży krew, do tego, co dzieje się w naszej głowie?
9: No tak, no tak. Mówimy o układzie glimfatycznym, czyli coś takiego jak układ limfatyczny, tylko czyli w naszej głowie. Po prostu musimy co pewien czas przepłukać nasz układ nerwowy, który się po prostu najnormalniej w świecie przegrzał, zmęczył. To samo, co w innych reaktorach chociażby, tak? Kiedy muszą być płukane, przepłukiwane odpowiednimi substancjami. W tym wypadku mówimy o układzie krwionośnym, o zmobilizowaniu naszego umysłu na to, żeby odświeżył się. I odświeżanie neuronów jest dosyć proste w swojej konstrukcji i nie polega ono na piciu kawy do końca, tak? Tylko na skłonieniu umysłu do pewnego wysiłku z jednej strony, z drugiej strony podpompowanie trochę więcej krwi, bo jednak ma trochę do przebycia, na przykład z nóg do głowy.
8: Tak? Rozmawialiśmy o tym, jak destrukcyjne dla naszego organizmu jest siedzenie.

0: nie przez 8 albo przez więcej godzin przed biurkiem, przy komputerze. I to niezależnie od tego, czy siedzimy na zwykłym drewnianym krześle kuchennym, bo akurat pracujemy zdalnie, czy siedzimy w biurze, w którym są ergonomiczne krzesła i podkładki, i podkładki pod nogi. To wszystko powoduje, że nasze ciało jednak jest takie za stałe. Natomiast czy to ma też właśnie wpływ na to, że my gorzej myślimy?
1: Zdecydowanie. Po prostu po 2-3 godzinach takiej pracy bez ruchu to czujemy, tak? Że czujemy, że jesteśmy przymuleni. No, tak to można nieładnie określić, ale dokładnie każdy z nas to mówi, tak, że czuję, że po prostu jak widać, że te myśli jak przez gąszcz przechodzą, ciężko mi w ogóle zrozumieć podstawowe rzeczy. Tak? Widać, że naprawdę jest ciężko łapać połączenia czasami w prostych rzeczach. Kiedy odpoczywam i potem jeszcze raz na to spoglądam, mówię mi, Jezu, jak ja tego mogłem nie widzieć, jak nie rozumieć. Proste, nasz umysł potrzebuje dotlenienia. Nasz umysł potrzebuje trochę więcej krwi, która dopłynie ze świeżym właśnie tlenem, żeby to i przepłukać, i odświeżyć. Tak? I zmobilizować troszeczkę nasz umysł do innej pracy. Bo jakbyśmy teraz spojrzeli na historię ludzkości, to w jakich momentach umysł nasz był nam potrzebny? Wtedy, kiedy siedzieliśmy w jaskini? Czy wtedy, kiedy byliśmy na polowaniu?
0: A, no właśnie, to warto sobie przypomnieć. Czyli co, jeżeli siedzimy, to mamy rodzaj zatoru jakiegoś takiego w głowie, tak?
1: Tak, w pewnym momencie przestajemy już funkcjonować prawidłowo, bo po prostu brakuje tlenu, który troszeczkę nam tutaj odżywi na nowo tkanki, neurony, tak? A nasz umysł się przyzwyczaił i przygotował do tego, że najlepiej mu się działa w momencie, kiedy jesteśmy właśnie w ruchu, bo wtedy on ma większą spostrzegawczość. To inaczej widzimy, inaczej słyszymy, inaczej rozumiemy, jesteśmy bardziej bystrzy, tak? I to chyba normalne. Nawet jak usiądziemy w najpiękniejszym biurze na 35. piętrze z widokiem na całe miasto, to jest za mało, bo my potrzebujemy ruchu, nasze neurony potrzebują ruchu po to, żeby się odświeżać, żeby przez cały czas dostawać nowe bodźce.
0: Pan to ładnie zresztą nazwał, że mózg jest jak reaktor, tak? On się po prostu przegrzewa.
1: Dokładnie tak. Przegrzewa się, zamula i potrzebuje świeżej krwi, potrzebuje świeżego tlenu do tego, żeby zaczął rozumieć podstawowe rzeczy, bo po prostu przestaje funkcjonować. I są odpowiednie ćwiczenia, które to stymulują. I to jest w ogóle ciekawe. Ćwiczenia, które stymulują pracę umysłu, czasami naprawdę niewiele trzeba. To może być minutka, dwie zwykłego, prostego ćwiczenia i usiądziemy i już będziemy inaczej kumali to się dzieje, to co jest na ekranie, to co inni mówią. Wystarczy na chwilę wstać i zrobić ćwiczenie, które będzie wymagało od nas troszeczkę więcej koordynacji, a zarazem też i równowagi. To jest taka informacja dla umysłu, hej, zobacz co się dzieje, trochę mniejsza stabilizacja, kora przedczoła musi zacząć myśleć, jak tutaj się utrzymać, nagle musi dostać trochę więcej energii, mówi, zasysa tą energię i zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, odświeża się, tak, płat skroniowy to samo, zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, dostaje więcej po prostu odżywiania.
0: Pan to nazwał fajnie i od tego zaczęliśmy kąpaniem neuronów, a nawet mowa jest o takim szybkim prysznicu, który możemy zrobić, bo na kąpiel czasami potrzeba jest więcej czasu i o tej kąpieli też będziemy rozmawiać. No ale właśnie teraz mówimy o szybkim prysznicu, czyli co zrobić, jeśli ten nasz reaktor jest przegrzany w czasie pracy i w naszej głowie doszło do jakiegoś zatoru, mamy zamulony umysł. Takie szybkie sposoby właśnie, czyli co, na przykład zmusić się żeby na kilkanaście sekund się ruszyć i co, i postać na jednej nodze?
1: Na przykład stanąć tak, w niestabilne pozycje są fajne w ogóle, tak? Jest takie ćwiczenie, które ja nazywam żurawiem i to jest tak jak kiedyś żurawie takie, ale mówimy o takich studniach unoszonych, takich, gdzie żurawiem dawno, drzewie
0: studnia
1: się
0: żuraw,
1: działo,
0: a nie ptak żuraw, a nie
1: dźwig. To wszystko pewnie ze sobą jest powiązane, natomiast chodzi o to, żeby stanąć na przykład na jednej nodze, dociągnąć tą drugą nogę do klatki piersiowej, a później elastycznym, płynnym ruchem.

0: mieć nią do tyłu, tak? Czyli przenieść ją do tyłu. I zrobić tak 2-3 razy, to wcale nie jest takie proste, bo stopa, która stoi na podłożu, musi trzymać stabilizację, musimy tak trzymać pion. W związku z tym cały umysł, cała powięź, całe mięśnie, wszystko jest tutaj w tym momencie zaangażowane, żebyśmy nie fiknęli kozła, żebyśmy nie przewrócili. Dla organizmu jest to piekielnie ważny punkt programu, żeby się tylko nie przewrócić. I ten ruch dodatkowy nogą, tak, gdzie sięgamy do przodu i do tyłu, powoduje, że ta stabilizacja jest lekko ruszona. Z drugiej strony pojawia się, jeżeli to prawidłowo wykonujemy, pojawia się to słynne flow. Taki ruch spokojny, swobodny. To jest właśnie kąpiel. Kąpiel naszego umysłu. Taka prosta. Taka. A potem druga nóżka, hop.
1: A, i po jednej druga
0: tak,
1: strona.
0: Tak, zresztą wiele osób się orientuje, że na przykład jedna strona łatwiej mu wychodzi niż druga. To też jest informacja, że prawdopodobnie któraś ze stron jest tym nie tylko mniej stabilna, ale źle ułożone są na przykład biodra czy ramiona. To taka informacja od razu, która sobie dotyka nas, tak, i mamy tą informację, że a, tutaj coś widocznie jest z biodrem, jest inaczej.
1: Ale rozumiem, że jeżeli jesteśmy w biurze i taki szybki prysznic dla neuronów chciałaby zrobić pani, prezeska, dyrektorka, pracowniczka, to najpierw niech ściągnie buty na obcasie.
0: No chyba, że jest naprawdę już w olbrzymiej praktyce, tak, bo rzeczywiście bardzo ciężko. Na pewno, kiedy robimy to na bosaka, albo zresztą wiele osób dzisiaj już powoli ściąga te buty w takich momentach, żeby te stopy po prostu odpoczęły. Dokładnie tak. Jeszcze jedna ważna rzecz a propos tego kąpania neuronów. Równowaga jest jednym z podstawowych predyktorów długości naszego życia. Ludzie, którzy dłużej żyją, dłużej utrzymują równowagę. Jeżeli zaczynamy tracić równowagę, mamy problemy z utrzymaniem balansu, tak? To jest bardzo niebezpieczna informacja, bo raz, że się możemy przewrócić po prostu, tak jak widzimy, że starsi ludzie się łatwo przewracają, a z drugiej strony umysł widać, że już nie funkcjonuje tak jak powinien. Funkcje poznawcze nam się delikatnie już przytępiają. W związku z tym równowaga jest wśród 10 najważniejszych predyktorów długości naszego życia.
1: Wie pan, jakie jest powiedzenie dotyczące kobiet i rajstop? Że kiedy kobiety przestają umieć zakładać rajstopy na jednej nodze, to znaczy, że wchodzą w ten wiek już dojrzały i starszy. Tak zaczyna się starość. Kiedy nie jesteś w stanie założyć rajstop na stojące, bo chyba każdy jest w stanie sobie wyobrazić w tej chwili młodą dziewczynę, młodą kobietę, która tak, podskakując na jednej nodze, zakłada na drugą rajstopę i tak to się właśnie odbywa, stojąc na jednej nodze. Coś w tym jest.
0: Dokładnie,
1: tak, równowaga.
0: Tak. Dokładnie tak. No ja obserwowałem moją klientkę, która w wieku 77 lat w pewnym momencie miała problemy z biodrem. Kiedy wyciągnęliśmy ją z tego, z wielką radością zakładała na stojąco sobie właśnie spodnie. Tak? Układała i mówi: Panie Marku, pan spojrzy, ale to jest taka przyjemność, kiedy nie muszę siadać, trzymać się krzesełka, tylko pyk, zakładam uśmiechem, uwielbiam to, mówi do mnie.
1: Czyli trenować stanie na jednej nodze, to
0: trenować
1: dobry sposób.
0: Stanie na, jest wiele skrętów tułowia, kiedy idziemy na spacer. Próbujmy nie trzymać przez cały czas się jednej pozycji, bo tak, czyli spróbujmy na przykład kawałkiem pójść bokiem, zrobić parę skrętów przy drzewie i tak
1: Ministerstwo
0: dalej.
1: Ministerstwo dziwnych kroków z Monty
0: Pythona.
1: Dokładnie
0: tak, tak. Chwilę pójść tyłem. Jaka to jest fantastyczna zabawa dla naszego ciała, bo nagle inaczej muszą mięśnie, one już inaczej pracują, cały organizm, umysł musi się skupić, jak postawić stopę. Przecież to wystarczy przejść parę metrów. Spójrzmy na małe dzieci, one przez cały czas, kurczę, eksperymentują z tym dziwnym chodzeniem, tak? Ciągle wymyślają to ministerstwo głupich kroków. A my z wiekiem zaczynamy tacy być nudni w tym chodzeniu. Idziemy, nawet jak robimy te 7000 kroków, to do diabła, czemu je robimy w jednym tempie i w jednym ułożeniu ciała? Przecież to ciało potrzebuje ruchliwości, pełnej swobody. Ono działa we wszystkich wymiarach.
1: I tu nie chodzi o to, żeby na siłę robić coś takiego, co nas pokona, to znaczy doprowadzić się do wywrotki, tylko jakby rozumiem delikatnie najpierw w ogóle spróbować czegoś innego.
0: Dokładnie tak. To są na początku są to malutkie skręty, ale ale z czasem, jak się poczujemy pewni,

0: nie, i umysł mówi, hej, doszedłeś do tego momentu, mów, troszeczkę zrób dalej. I tak, no to właśnie w ten sposób budujemy naszą równowagę. Funkcje poznawcze zaczynają mądrzej tutaj funkcjonować. Jest taki przekaźnik BDNF, który dosyć niedawno był odkryty, niedawno jak na historię fizjologii, bo tam z 30 lat temu, tak, który zaprzeczył do tamtej pory teorią, że układ nerwowy, jak już mamy jeden, to się już nic nie zmienia, nie można budować nowych neuronów i tak dalej. Potem odkryto, że jest taki BDNF, który okazuje się, że jak zmuszamy nasz organizm, nasz umysł do pracy właśnie, do takich przy takich ćwiczeniach równoważnych i tak dalej, że ten składnik BDNF powoduje, że powstają nowe neurony. Normalnie w świecie.
1: Co jeszcze możemy sobie włączyć do tego zestawu prysznica takiego dla neuronów, jeżeli chcemy? Mamy tylko chwilkę. Równowaga.
0: Skręty tułowia. Tak, tak. To są takie podstawowe elementy, które powinniśmy wykorzystywać. Tak? Tam, gdzie organizm musi szukać balansu. Tak? Jeszcze jedna ważna rzecz. Czym większy obszar ciała angażujemy, tym lepiej dla nas. Tak? Czyli nie chodzi, że siedzimy sobie przy komputerze i skręcimy sobie głowę w lewą, w prawą stronę, tylko wstajmy, spróbujmy zrobić większy skręt. Niech ta informacja z ciała popłynie bardziej dynamiczna. Nasze ciało jest całością, w związku z tym nie próbujmy dzielić na malutkie części i tam tylko to rozgrzewać, tylko po prostu uruchomić całe ciało. Informacje z neuronów i tak dalej będą szły do góry mocno.
1: Ale proszę Państwa, a ja widzę właśnie w odbiciu monitora, jak z tych rad korzysta nasz realizator, który właśnie miał tak genialną przekąskę ruchową i oderwał się od tej konsoli i tutaj wykonał cały zestaw ćwiczeń. I o to chodziło. I teraz ja jestem dumna, że o to przedstawiamy Państwu temat, który wpływa w realny sposób, i ja to widzę, w realny, namacalny sposób na życie i zdrowie ludzi, którzy nas słuchają. Szanowni Państwo, rewelacja i mam nadzieję, że teraz większość z Państwa coś dla siebie robi, chociażby, nie wiem, no właśnie skręty jakieś, może wyciąga rękę. To pomaga naszemu ciału i pomaga naszemu zamulonemu umysłowi. Po prostu przepuszcza te wszystkie zatory, odrdzewia nasz mózg i powoduje, że ten mózg, który jest reaktorem, zaczyna działać dobrze. A przeciąganie się i na przykład ziewanie też w jakiś sposób
0: oczywiście
1: może nam pomóc.
0: Tak. Oczywiście tak, że dotleniamy. Tylko spróbujmy ziewać po całości.
1: To znaczy?
0: No bo niektórzy z nas ziewają tak skrycie, że nikt tego nie widzi.
1: Wstydliwie,
0: tak? Tak, tak. A to chodzi o to, żeby się przeciągnąć, wyciągnąć ręce, ziewnąć sobie porządnie, tak, i wrócić z powrotem. Wow. No wtedy wykorzystujemy cały nasz organizm, łącznie z przeponą, tak? To wszystko wreszcie zaczyna działać. Przecież jak siedzimy, to ta przepona ciągle jest tutaj zbita, tak, ściągnięta, a nagle wyciągamy ręce, ziewamy, dajemy je trochę więcej luzu, uaktywniamy autonomiczny układ nerwowy, takie rozluźnienie, takie puszczenie wszystkiego. Ach, jest dobrze, jest flow, jest, dobrze się czuję.
1: Trochę zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinniśmy w ogóle tych wszystkich rzeczy zacząć mówić również naszym dzieciom, bo my jesteśmy dorośli, może sobie teraz właśnie słuchamy tej audycji. Wydaje mi się, że coraz gorzej nie tylko z nami, ale i z tym młodym pokoleniem, bo jak my jesteśmy zardzewiali, to oni to już dopiero, prawda?
0: To jest olbrzymi dramat w tej chwili, tak, tak. Wyniki badań nad sprawnością naszych dzieci i zdrowiem takim fizycznym i psychicznym wyglądają dramatycznie. Ostatnio publikowałem badania Akademii Wychowania Fizycznego, które tam co pewien czas się pokazują, w jakim stanie w tej chwili są nasze dzieci. Ja tylko do tej pory otrzymywałem informacje od moich kolegów z poprzedniego mojego życia zawodowego, czyli wtedy, kiedy byłem trenerem siatkówki. I ci moi koledzy, kiedy teraz ze mną spotykają się, mówią mi: Marek, kiedy te 30 lat temu przychodziła do nas młodzież, to nie musieliśmy ich uczyć podstawowych ruchów. W tej chwili te dzieciaki nie potrafią wielu rzeczy. Po prostu one są jakieś skostniałe. Nie potrafią zrobić przewrotu. Kiedy robią szybki obrót, to się przewracają. Powinniśmy nasze dzieci uczyć tych przekąsek ruchowych przez cały czas po to, żeby one dostawały trochę więcej energii, żeby lepiej się nam rozwijały, żeby po prostu lepiej funkcjonowały. Więcej

0: mały, rozumiały to, co się dookoła dzieje, tak?
1: Tak jak i my mamy zatory w mózgu z powodu nieruszania się, tak samo i dzieci siedzące w szkole godzinami również mają problem, bo w pewnym momencie no, ten przeciążony mózg przestaje w ogóle funkcjonować, a więc ten układ glimfatyczny dotyczy i nas, i naszych pociech.
0: No to jest dramat w tej chwili. Tak, tak, no bo właściwie to powinno być tak, że zwłaszcza te małe dzieci powinny systematycznie co 15-20 minut nauczycielka powinna powiedzieć, dobra, to teraz stańcie i zróbmy taki ruch, hop, hop, a potem usiądźmy i na nowo. Dzięki temu będą bardziej aktywne umysłowo i będą więcej rozumiały, co się im przekazuje. Nie ma tego schematu. Schemat jest taki, siedź nieruchomo, nie ruszaj się, bo to nieładnie, jak machasz kończynami w tą i to z powrotem. No nie, to nie, to jest taka informacja, siedź nieruchomo, bo najlepiej, jak będziesz chory. No,
1: jeśli nie zmienimy tego myślenia, to czeka nas wielopokoleniowe kalectwo.
0: Ono już puka do drzwi. W tej chwili to jest dramatyczna sytuacja i to niestety jest dosyć mocno w Polsce, bo są kraje, które, taka chociażby Dania, gdzie ruch fizyczny jest zupełnie na innym poziomie. To jest w ogóle inne podejście do tego. A w Polsce jest tak, jesteśmy w takim dosyć słabym stanie w tej chwili.
1: Zaczęliśmy mówić o tych szybkich prysznicach dla naszego mózgu, czyli prysznic dla neuronów, a teraz może powiedzmy o kąpaniu neuronów, czyli w tych sytuacjach, gdy mamy chyba więcej czasu niż na ten szybki prysznic, to z jakiego ruchu skorzystać, żeby ta nasza głowa pracowała lepiej? Ja jestem wierną fanką pana mediów społecznościowych i widziałam, że wymienia pan takie aktywności fizyczne, które w zasadniczy sposób wpływają na długość życia. Rozumiem, że również na stan naszego umysłu. Co jest najlepsze? Bo jak ja patrzę na sporty, które pan wymienia, to chyba najczęściej u nas kojarzona z aktywnością fizyczną siłownia, no, najmniej przysparza nam lat, a najwięcej na przykład tenis.
0: Tak, takie sporty. I więc ja bardzo silnie promuję, kiedy spotykam się z ludźmi, promuję zwinność. Zwinność to jest tenis. Jakbyśmy spojrzeli, jak trzeba się po korcie poruszać, to właściwie trzy obszary bardzo są ważne. Z jednej strony układ ten powięziowo-mięśniowy, który musi być bardzo sprawny, tak? Z drugiej strony układ nerwowy, który musi być bardzo sprawny w utrzymaniu równowagi, no bo to jest tak wielostronny, wielokierunkowy ruch w tenisie. I z trzeciej strony to układ krążenia, bo tu jest dosyć ważne, że są to bardzo krótkie, szybkie ruchy i gwałtowny wzrost tętna, a potem uspokojenie. Gwałtowny wzrost tętna i uspokojenie. Bardzo popularne jest Nordic Walking, tak? Chodzenie w tej chwili z tymi kijkami. Wspaniale się z tego, to jest wspaniała rzecz, tylko próbujmy go urozmaicić. Zróbmy tak, że idziemy w porządku, ale zróbmy sobie przez pół minutki bardzo, bardzo szybki spacer i potem idźmy sobie spokojniej. Te interwały są niewiarygodnie ważne dla naszego serca. One dotleniają, powstają nowe połączenia w naszym umyśle, powstają mitochondria, które są takimi taką energią naszą wewnętrzną, one rozbudowują się, tak? Bo nagle jest większy, olbrzymi bodziec taki do odbudowania naszego ciała.
1: Czyli zwinność przede wszystkim.
0: Zwinność. Częsta zmiana kierunku, tak? Czyli wychodzimy sobie na spacer, możemy pomachać trochę nogami, rękoma przy drzewie, ale też możemy się przebiec slalomem między drzewami na chwilę i wrócić z powrotem. Wow, jaki to fan daje. Jeden z moich klientów, który ze mną współpracował, większość swojego czasu spędzał na rowerze i bardzo lubił ten rower, a rower to jest wiadomo tylko jeden kierunek i właściwie jedziesz w jednym kierunku i wracasz tak samo. Przecież. I przyszedł do mnie taki dosyć sceptyczny i mówi, no dobrze, poruszajmy się. Tak po godzinie takiego nie męczącego, bo to nie chodzi o to, żeby zachytać się tak, żebyś padał na nos, tylko żebyś był świeżo umysł, żebyś miał, tak? I po godzinie treningu schodzimy razem i pytam się, Grzechu, jak się czujesz? I wiesz, on mówi, głupio mi to powiedzieć, ale jakoś inaczej widzę. Co to znaczy inaczej widzisz? Wiesz, widzę po prostu te drzewa bardziej wyraźnie dookoła. One są takie jakieś
1: No proszę Państwa, ja wszystkim życzę, żebyśmy widzieli bardziej zielone drzewa, wyrazisty obraz, kolory, żeby się czuć

znakomicie. No i żeby nasze neurony kąpały się w ruchu, albo przynajmniej, żeby od czasu do czasu w tej biurowej atmosferze robić im szybki prysznic. Gościem audycji Samozdrowie był pan Marek Sobociński, trener sportu i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break, któremu dziękuję za rozmowę o roli ruchu.

0: audycji Samozdrowie. Od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30 żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
1: Samozdrowie.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 4950 zł brutto, tyle może wynosić w przyszłym roku płaca minimalna. Wykonawca pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu zatrudni 200 inżynierów. Ostrzeżenia przed opadami deszczu i burzami dla 14 województw, lokalnie może dochodzić do podtopień. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Rząd proponuje podniesienie w przyszłym roku płacy minimalnej o 3%. Miałaby wynieść 4950 zł brutto.
2: Jak mówił premier, to rekomendacja dla przedstawicieli rządu, którzy będą negocjować wysokość płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślił jednak, że celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń.
3: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
2: Donald Tusk przyznał też, że wynagrodzenia nauczycieli powinny wzrosnąć.
3: Podwyżki, jakie zaproponowaliśmy nauczycielom były bardzo masywne, ale powinni zarabiać więcej. Do tego dochodzi kwestia progu, w jaki wpadają lepiej zarabiający nauczyciele.
2: Płaca minimalna wynosi teraz 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% to wzrost wynagrodzenia o 144 zł. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Kolejny krok w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Generalny wykonawca inwestycji, amerykański Bechtel, planuje zatrudnić ponad 200 polskich inżynierów. Ich zadaniem będzie nadzór nad realizacją atomowego obiektu w gminie Choczewo, wyjaśnia prezes Leszek Hołda.
4: To jest ogromna też szansa dla nich pozyskania zupełnie nowych kompetencji. To jest wiedza, którą będą mogli wykorzystać przez wiele, wiele lat, patrząc na to, jak dzisiaj rozwija się rynek i kolejne projekty elektrowni jądrowych, chociażby w Europie.
1: Na terenie przyszłej elektrowni dobiega końca pierwsza faza prac przygotowania.

0: Przygotowawczych mówi prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk.
1: Pozwolenie na kolejną fazę prac przygotowawczych wydaje Wojewoda Pomorska, a więc tutaj lokalnie. Zamierzamy na przełomie czerwca, tak spodziewam się, lipca otrzymać tego typu pozwolenie. Wtedy przekazujemy odpowiedzialność za cały plac budowy, ponad 300 hektarów, właśnie firmie Bechtel.
0: Na początku marca inwestor złożył wniosek do Polskiej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę. Ten dokument ma być gotowy za 2 lata. Stany Zjednoczone analizują możliwość zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z ambasadorem USA w tej sprawie.
2: W Stanach trwa proces planistyczny rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie. Ten proces jest na 2 poziomach się odbywa. Zarówno w Pentagonie, ale tutaj bardzo duże wsparcie Polska otrzymuje od Kongresu i Senatu w postaci deklaracji, aktów prawnych, które Kongres czy Senat przyjmują. I z drugiej strony jest proces, który koordynuje generał Grynkiewicz, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, rozmieszczenia stałej i rotacyjnej dyslokacji wojsk amerykańskich.
0: W zeszłym tygodniu szef MON oficjalnie zaproponował sekretarzowi wojny USA utworzenie nowej stałej bazy dla amerykańskich wojskowych w naszym kraju. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, nie jest popierana przez Polskę 2050, poinformowała przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Decyzja o kandydacie ma zapaść najpóźniej na początku przyszłego tygodnia. Senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska ogłosiła dziś, że będzie ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa. Wcześniej w tym kontekście wymieniano przedsiębiorcę i kierowcę rajdowego Rafała Sonika. Przedterminowe wybory w Krakowie są konieczne po tym, gdy pod koniec maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski został odwołany. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju są w pełnej gotowości. Strażacy i policjanci natychmiast reagują na zagrożenia związane z gwałtownym frontem burzowym, jaki przechodzi przez Polskę. Ostrzeżenia obowiązują dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: A oto szczegółowa prognoza pogody. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w większości kraju. Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW, mówiła na antenie Polskiego Radia 24, że w związku z silnymi opadami możliwe są lokalne podtopienia.
1: Obecnie komórki burzowe obserwowane są w wąskim pasie od Warmii przez wschodnie Mazowsze, ziemię łódzką, świętokrzyską, pomałopolskie i śląskie. Tutaj nadal towarzyszą opady deszczu od 10 do 15 mm na 10 minut, czyli całkowita suma opadów w czasie trwania zjawisk burzowych do 30, co może powodować lokalne zalania i podtopienia. Zanotowane porywy wiatru już przekroczyły 75 km na godzinę i ta strefa tych burz wolno przemieszcza się na północny wschód i wschód kraju. Tutaj cały czas obowiązują ostrzeżenia
0: drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach małopolskim i śląskim. Jutro burze i silne opady deszczu prognozowane są na południowym wschodzie kraju. Temperatura w nocy od 8 stopni na zachodzie, 13 w centrum, do 16 na wschodzie.
2: Sześć minut po godzinie 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Już za chwilę magazyn sportowy, Andrzej Grabowski razem ze mną. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
2: 11 czerwca, czyli już w najbliższy czwartek, rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Przed meczem oczywiście otwarcia, czy będzie ceremonia i czy kibiców czeka jakaś wielka pompa, jakieś wielkie wydarzenie, wielka ceremonia otwarcia w kraju, który na futbol mówi soccer?
4: No trzy kraje, proszę pana, będą ceremonię organizować. To jest najciekawsze, bo to teraz w sporcie się robi coraz powszechniejsze, że im więcej gospodarzy, nawet w jednym kraju, tym więcej ceremonii. Na igrzyskach, pamiętam, lutowych, chciałem powiedzieć, we Włoszech były cztery ceremonie otwarcia, tu trzy kraje i trzy ceremonie otwarcia, więc na pewno będzie z dużym rozmachem, choć jak widzimy, nie bez przeszkód, nie bez problemów.
2: Komu kibicujesz?
4: Jeszcze się nie zdecydowałem, ale to, co jest najciekawsze na takich turniejach, to kibicowanie wydaje mi się tym takim drużynom nieoczywistym, bo to jest zawsze troszkę inny urok.
2: My jesteśmy pod wrażeniem reprezentacji Haiti, ponieważ na koszulkach pojawił się taki polski akcent, polska flaga się pojawiła na koszulkach Haiti, więc...
4: Miejmy nadzieję, że to raczej taki akcent historyczny, a nie sportowy.

0: sportowy, bo pamiętamy mundial, już my akurat nie pamiętamy, za młodzi jesteśmy, ale 74 rok, no to takie Haiti miało z nami średnie wspomnienia sportowe.
1: Zostawmy to, więcej w magazynie sportowym.
0: W sporcie poza tym nie dzieje się wiele. W Ekstraklasie koszykarzy początek meczu, miejsce trzecie od 19. Arka Gdynia gra z Dzikami i Warszawa. Spoglądamy na wynik. Trwa trzecia kwarta. Arka prowadzi 57-48. W futbolu ostatni mecz Polek w pierwszej części kwalifikacji do Mistrzostw Świata. O 21.00 zagrają z Holenderkami. Polki, przypomnijmy, na pewno zajmą w swojej grupie miejsce ostatnie, ale zagrają jeszcze w barażach. Dodajmy, w piłce kobiet kwalifikacje do mundialu połączone są z Ligą Narodów. W tym roku Polki grały w elicie. W kolarskim świecie Francja i wyścig Tour Auvergne-Rhône-Alpes, czyli dawne kryterium du Dauphiné. W dużym skrócie jeden z najważniejszych sprawdzianów przed Tour de France. Dziś trzeci etap, drużynowa czasówka, którą wygrała Wisma, Lise Bike. Liderem wciąż Francuz Baudin z Education Easy Post. Polaków na starcie brak. W tenisie turniej na trawie w holenderskim Sertogenbos i przerwany mecz Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie. Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Fuczewiczem, a na początku drugiego rozpadał się deszcz. Mecz ma być wznowiony jutro. Na jutro przełożono też pojedynek Kamila Majewszaka, który grać miał tuż po Hurkaczu. W Londynie na kortach Queen's Clubu powrót Siriny Williams. W deblu tworzy parę z Kanadyjką Mboko. Dziś mecz z parą Melichar Martinez i Ruth Leaf. I pierwszego seta Williams i Mboko wygrały, w drugim również prowadzą. Dodajemy, Sirina Williams karierę wznawia po blisko 4 latach. W kraju za to wyróżnienie dla Mai Chwalińskiej. Minister sportu Jakub Rutnicki przyznał Mai roczne stypendium w najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł brutto miesięcznie.
2: Gdy wręczam takie stypendium takiej zawodniczce jak pani, to po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła i też to, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje i tego, że napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękujemy.
0: Mówił minister Jakub Rotnicki, a teraz już rozmowy o różnych częściach świata. Sygnał okolicznościowy wprost skrojony dla Jana Pachlowskiego, gdyż Janek dziś w takim rozkroku, można powiedzieć, bo z jednej strony spoglądał na finały koszykarskie NBA, a jednocześnie jest w drodze do Meksyku na mecz otwarcia mundialu. Kłaniamy ci się, Janku.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko. To od czego zaczynam? Od koszykówki?
0: Od koszykówki.
3: To tak, był to mecz podwyższonego ryzyka, mecz dziwny, mecz historyczny, mecz, w którym, tak jak w mundialu, pomieszała się polityka z rywalizacją sportową, no i mecz, którym przede wszystkim rozpędzeni od 13 spotkań koszykarze New York Knicks chyba jednak nie wytrzymali presji i przegrali u siebie z drużyną San Antonio Spurs 111-115 i w tej rywalizacji do czterech zwycięstw Best of Seven Nowojorczycy prowadzą już 2-1. Można powiedzieć, że tylko 2-1, bo przecież prowadzili 2-0 mecz we własnej hali i gdyby wygrali, no to prowadziliby w serii 3-0, oczywiście gdybamy. No ale dlaczego gdybamy? Bo historia tutaj, statystyka jest no nieugięta. Nikt w playoffach NBA nie odrobił deficytu trzech spotkań i potem jeszcze wygrał tą serię. Na trybunach Donald Trump, pierwszy prezydent, który pojawił się na finałach NBA, z tego powodu kibice wściekli. I tutaj też dwie sprawy tej wściekłości, bo po pierwsze Donald Trump do wymiarku jest niespecjalnie lubiany i z tego powodu też buczenie, gdy prezydent pojawił się na trybunach i w momencie, kiedy był grany polski hymn i pokazano prezydenta na telebimie. No to te buczenie i gwizdy wówczas zdecydowanie się wzmogły w hali Madison Square Garden. No ale właśnie, kibice musieli na to spotkanie przychodzić 2 godziny wcześniej. Też zrezygnowano z takiej fety pod Madison Square Garden, bo ci, którzy nie mieli biletów, no to mieli po prostu oglądać to spotkanie i przeżywać je pod tą słynną halą, pod tym słynnym obiektem sportowym Knicks. To zostało zlikwidowane. No i też to amerykańskie media podkreśliły, że prezydenci poprzedni nie przychodzili na finały NBA nie dlatego, że nie chcieli, ale właśnie po to, aby uniknąć takich dodatkowych problemów dla

0: kibiców, bo to przede wszystkim są dla nich mecze, a nie dla prezydentów, aby oglądać ich na żywo. No i prezydent Trump trochę tą niepisaną zasadę złamał. A jeżeli chodzi o polski wątek, to symboliczny występ pierwszy w tych finałach zaliczył Jeremi Sochan. No, na pewno będzie miał tutaj w tak zwanej swojej CV-cy sportowej, że zagrał w finale, być może go wygra, to zobaczymy. Na parkiecie grał 10 sekund.
1: A chociaż piłkę dotknął?
0: Nie kojarzę, wiesz, bo jeszcze, że mówiąc, nawet trudno było zauważyć te 10 sekund, kiedy on się na tym parkiecie pojawił. Było widać go kilka razy na ławce, natomiast no, statystyki tutaj to odnotowały. I to jest drugi Polak, który zagrał w finale Ligi NBA po Marcinie Gortacie 2009 rok, czyli finał przegrany zresztą przez Orlando Magic z Los Angeles Lakers. Bohaterem tutaj nie ma co się dziwić, bohaterem gości znakomity Francuz Victor Wembanyama, który poprzedniego spotkania we własnej hali nie mógł zaliczyć do udanych, bo zawiódł w końcówce. Teraz zagrał bardzo dobrze, 32 punkty. No i po meczu w tym pierwszym wywiadzie został zapytany, co spowodowało, że pomimo właśnie takiej dużej otoczki, celebrytów, Donald Trump na trybunach, no to jednak nie Knicks, a Spurs stanęli na wysokości zadania i to spowodowało, że po tych dwóch porażkach potrafili się odbudować i wygrać, myślę, że jednak trochę zaskakująco w Nowym Jorku.
2: Popełniliśmy mniej błędów i byliśmy w stanie bardziej kontrolować to spotkanie. Ponadto nasza komunikacja w obronie była lepsza niż ostatnio.
1: No to co jeszcze przed nami, Janku, szybko w NBA?
0: Tak, to Victor Wembanyama, a co z nami 2-1, przypomnę, w serii dalszym ciągu, jak prowadzą Nowojorczycy. No i w środę, to będzie u Państwa noc ze środy na czwartek dokładnie, czwarty mecz finału. Myślę, że w tym finale wszystko jest możliwe.
1: Dobrze, Janku, to teraz o tym drugim akcencie, takim troszeczkę europejsko, który nas chyba bardziej żywo interesuje, czyli te ruszające w czwartek Mistrzostwa Świata. Ty za chwilkę właściwie wylatujesz do Stanów, do Meksyku na ten mecz otwarcia Meksyk-Republika Południowej Afryki. A tymczasem sędziego pana z Somalii nie wpuszczono. Czemu?
0: Och, to jest właśnie kwestia, o której już długo państwu opowiadam od kilku miesięcy, że niesamowicie to się wszystko miesza z imigracją, z polityką, że sport w przypadku tego, co mówimy przed mundialem, jednak jest na drugim miejscu i to nie tylko dotyczy sędziego Omara Artana, ale też między innymi oficjalnego tutaj fotografa reprezentacji Iraku, który również nie został wpuszczony. No ale skupmy się na somalijskim sędziu Omarze Artanie, bo ja jestem w tej chwili na lotnisku w Miami, gdzie za chwilę właśnie udaję się do stolicy Meksyku. I to na tym lotnisku, lecąc ze Stambułu, sędzia nie został wpuszczony. Informacje na ten temat potwierdziła FIFA. Tutaj Urząd Graniczno-Celny Stanów Zjednoczonych w takim oficjalnym komunikacie podał, że podczas odprawy podróżny pochodzący z Somalii został poddany dodatkowej kontroli. Jest to rutynowy element procedury stosowany, gdy funkcjonariusze muszą zweryfikować informacje, aby ustalić, czy dana osoba może zostać wpuszczona do kraju. Po przeprowadzeniu kontroli uznano, że przyjezdny sędzia Mistrzostw Świata nie spełnia wymogów wjazdu ze względu na zastrzeżenia wynikające z procedur weryfikacyjnych. Tutaj dokładnie przeczytałem państwu komunikat, z którego tak naprawdę nic nie wiemy, oprócz tego, że taka decyzja została wydana. Tutaj oczywiście FIFA zareagowała, ale nie stanęła w obronie ani sędziego, ani nie wyjaśniła problemu, tylko podkreśliła, że nie uczestniczy w procedurach imigracyjnych kraju gospodarza, w tym procesie wydawania wiz i została poinformowana przez władze, że status pana Artana nie ulegnie obecnie zmianie, oświadczyły władze światowego futbolu. Nie wiem, czy wcześniej na któryś z mundialu sędzia, który oficjalnie został zatwierdzony, nie został wpuszczony. Tutaj często podróżni są weryfikowani jeszcze przed tym, jak wsiądą na pokład samolotu, na przykład wylatując w tym przypadku z Turcji. Tutaj do niewpuszczenia doszło już na terenie Stanów Zjednoczonych. No i to podkreśla, jak i sprawy imigracyjne, i polityka to wszystko bardzo, ale to bardzo mocno piętnuje mundial, którego piłkarskie święto, miejmy nadzieję, że to będzie piłkarskie święto, rozpoczyna się już na najbliższy czwartek.
1: Jan Pachlowski, pół drogi można powiedzieć do Mexico City. Pięknie ci, Janku, dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Polskie Radio 24, 17 minut po 20. Magazyn sportowy oczywiście jak co dzień. A w nim wciąż o mundialu, ale o drużynach nieoczywistych, które w nim zagrają.
3: The Blue Wave will rise. Welcome to Dusi Korsow. Semper Blau.

0: To
1: taka reklamówka drużyny Curaçao, czyli tej jednej z najbardziej nieoczywistych drużyn, które wystąpią w piłkarskich mistrzostwach świata. Z nami człowiek, dla którego futbol spoza głównego nurtu jest ciekawszy od tego, który oferują nam czy Real, czy Barcelona. Dziennikarz sportowy Jakub Pobożniak, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jakubie drogi, Curaçao przyjeżdża na mundial autobusem takim godnym jakichś wokalistów reggae, choć to drużyna taka z tym Curaçao, no właśnie, na ile ona jest z tym Curaçao związana, jak na 26 zawodników, 25 można by nazwać farbowanymi lisami.
2: No w tym przypadku akurat, w przypadku Curaçao mamy do czynienia z tym, że jest to dawne terytorium holenderskie. Te wpływy są ogromne i bardzo wielu mieszkańców Curaçao, gdy ono jeszcze należało do Holandii wyemigrowało, tam zakładało rodziny i na tej zasadzie, w zasadzie można powiedzieć, że reprezentacja Curaçao w większości to tak naprawdę potomkowie dawnych mieszkańców Curaçao, bo 25 z 26 zawodników urodziło się właśnie poza Curaçao, a w większości, w zdecydowanej większości właśnie w Holandii. Jedynym zawodnikiem, który urodził się na Curaçao, jest Tahith Chong, co ciekawe. On parę lat temu próbował grać dla reprezentacji Chin, ale nie uzyskał paszportu chińskiego, gdyż archiwa, które świadczyły o tym, że jego dziadek pochodził z Chin na Curaçao, zaginęły, wobec czego skorzystał na tym. Chiny nie zagrały na mundialu, grają na mundialu Curaçao i napisze swoją historię, że Tahith Chong, jak i zawodnicy, którzy w wielu przypadkach grali w reprezentacjach Holandii czy młodzieżowych, czy niektórzy zawodnicy jak Richard Lee Bazur, również w reprezentacji seniorskiej. Tam procedury zezwoliły na to, gdy Curaçao stało się reprezentacją zrzeszoną w FIFA, by wystąpić dla nowej reprezentacji. Oni napisali piękną historię, to na pewno, ale też historię, którą ułatwiła im sytuacja związana z eliminacjami, no bo wiadomo, że skoro organizatorem jest Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone, to te trzy drużyny z automatu zagrają na mundialu. Zwolniło się trochę miejsc w strefie Ameryki Północnej i Karaibów, no i Curaçao było tego największym beneficjentem.
1: Bo przypominamy, na tych mistrzostwach zagra po raz pierwszy 48 drużyn. A z Uzbekistanem powiedz proszę, jakie masz skojarzenia piłkarskie? Bo tak, z jednej strony pamiętamy Rivaldo, wiemy, że selekcjonerem jest Fabio Cannavaro, pamiętamy takiego piłkarza jak Szybojewa, który w Legii Warszawa grał, a potem strzelał gole dla Szerifa Tiraspol na Santiago Bernabeu. Pieniądze chyba mają, a jak z kulturą piłkarską w Uzbekistanie?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że trzeba by było spytać się Uzbeków. Natomiast z tego, co my wiemy do tej pory, jest kilku zawodników, którzy przebili się do europejskiej piłki. Przede wszystkim środkowy obrońca Manchester City, Kusanow, zawodnik, który bardzo ciekawą ścieżkę kariery przeszedł, bo w seniorach debiutował w lidze białoruskiej, w energetyku Rodzino, po czym stopniowo przebijał się krok po kroku przez Francję, trafiając do Manchesteru City, a więc no już światowego potentata. Są zawodnicy grający w Serie A, napastnik Szmurodow, który kiedyś grał w Romie. Cały czas gdzieś na tym poziomie Serie A jest. No można powiedzieć, że też widać postęp w drużynach z Centralnej Azji i Uzbekistan jest tego najlepszym przykładem. Też oczywiście powiększenie liczby drużyn, tak jak wspomniałeś, do 48, zwłaszcza właśnie w Azji, Afryce czy w CONCACAF sprawiło, że tych więcej drużyn może się zakwalifikować na mundial. Uzbekistan z tego skorzystał. Nie tak dawno wspominałem sobie dawne, pamiętne, kultowe nagranie z pewnych skrótów z Eurosportu, w których komentator mówił o meczu Uzbekistan-Jordania. To są inne mecze, inne drużyny, inni kibice. Cieszę się, że takie drużyny także trafiają na mundial, bo to powiększenie, być może przez wielu kibiców krytykowane, daje sporej liczbie zespołów możliwość napisania swojej pięknej i nowej historii, bo Uzbekistan, podobnie jak i Curaçao, debiutuje na Mistrzostwach Świata.
1: Dodajmy, że tych debiutantów jest w sumie czterech, bo też Jordania, ale to już poważna drużyna wbrew nazwie, bo to wicemistrz Azji. Jest też Republika Zielonego Przylądka i to chyba podobny przykład jak Curaçao, bo też taki kraj, który dość dużo sobie zawodników importuje, ale akurat z Portugalii.

0: kraj, który w miarę poważnie gra w piłkę od lat 90. Ale jeszcze na koniec się spytam o Haiti, z racji na twoją sympatię do krakowskiej Wisły, bo nam Haiti kojarzy się z Mundialem 74. Częściowo też z dwoma byłymi piłkarzami Wisły, czyli z Guerrierem i z Sarkim. A co twoim zdaniem na Haiti teraz jest piłkarsko ciekawego?
1: Ciekawe było to, że Wild Donald Guerriero mało co nie załapał się jeszcze na mundial jako piłkarz drugoligowego, czyli grającego na trzecim poziomie rozgrywkowym Hutnika Kraków. Według samego zainteresowanego był w orbicie selekcjonera reprezentacji Haiti. Co ciekawe, selekcjonera, który nigdy na Haiti nie był. Haiti nie rozgrywa swoich meczów u siebie ze względu na panującą tam, można nazwać to, wojną domową, wobec czego reprezentacja rozgrywa swoje mecze na różnych stadionach Karaibów. Rozgrywa je na tyle dobrze, że zawodnicy awansowali na mundial. Skład jest absolutnie egzotyczny, bo oczywiście jest kilku zawodników grających w niższych ligach francuskich, jest kilku zawodników z poziomu najwyższego, ale nieco słabszych lig, ale między innymi jest bramkarz z piątej ligi niemieckiej. O mało co nie załapał się zawodnik z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Także myślę, że poziom być może na papierze nieco słabszy, ale papiernie grają zawodnicy, a myślę, że ta możliwość pokazania swoich umiejętności na mundialu na pewno doda skrzydeł zawodnikom Haiti. Może pomogą też jakieś dziwne szamańskie rzeczy. Przecież przypomnę, że Emmanuel Sarki tak naprawdę był Nigeryjczykiem, piłkarz Wisły Kraków. Zaproszony przez Wilda Donalda Guerriera do reprezentowania Haiti, stwierdził, że odkrył, że jego dziadek był na Haiti misjonarzem. Według Sarkiego nadal żył, miał 132 lata. Więc różne magiczne rzeczy mogą się z udziałem reprezentacji Haiti wydarzyć. Na pewno ta reprezentacja też doda kolorytu, ale no i jej grupa reprezentacji Haiti, Brazylia, Maroko, Szkocja, no mam wrażenie, że z tych małych krajów to będzie chyba najtwardszy orzech do zgryzienia.
0: Jakub Pobożniak, dziennikarz sportowy, którego mogą państwo pamiętać z anteny TVP Sport. Oprócz kariery dziennikarskiej również entuzjasta futbolu nieoczywistego. Pięknie ci dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Prawie 25 minut po 20, Polskie Radio 24, a na koniec jeszcze raz wybiegniemy w przyszłość nieodległą. Bo jutro pierwszy mecz polskich siatkarzy w nowym sezonie Ligi Narodów. Pierwszy turniej Polacy zagrają w Chinach, drugi w Gliwicach, trzeci w Stanach, a ewentualne finały na przełomie lipca i sierpnia znów w Chinach. Wszystko śledzić będzie uważnie Grzegorz Nowaczek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Patrzymy na skład reprezentacji Polski na ten pierwszy turniej Ligi Narodów. No i jak to przy Lidze Narodów, trudno nie mówić o eksperymentach, bo z takich bardziej oczywistych postaci to Aleksander Śliwka, którego rok temu na Mistrzostwa Świata nie było, no i trzej zawodnicy, którzy byli, Firlej, Jakubiszak i Granieczny. O co tu chodzi, że jest tak ten skład nieoczywisty na inaugurację?
2: Rozgrywki Ligi Narodów rządzą się swoimi prawami.
0: Piękne zdanie, tak, piękne.
2: Ekspercko, czysto ekspercko powiedzieć, ale już na poważnie to oczywiście no, nie są to najważniejsze zawody dla nas, jak i dla innych reprezentacji. I nie tylko w tym sezonie, ale ogólnie to no, taki, powiedziałbym, turniej towarzyski z plusem. Tak można to określić. Oczywiście tam można też zdobywać punkty do rankingu i tak dalej, i tak dalej. Medale też są na koniec przyznawane. My bronimy w tym sezonie złota, więc no nie byle jakie tutaj musimy się zaprezentować jakoś w miarę, chociaż dobrze. No ale tak, ten pierwszy turniej, zazwyczaj te początkowe turnieje są no takie właśnie do eksperymentowania. Daje się odpocząć tym, którzy w sezonie grali bardzo dużo. No i tutaj jest właśnie to też pokazane. Aleksander Śliwka, o którym wspominałeś, jedzie, bo nie grał w sezonie za dużo. On wraca po kontuzji, on we Włoszech grał mało, no i też potrzebuje tego grania, żeby w ten sezon reprezentacyjny wejść tak z przytupem. Pozostali ludzie na tym zgrupowaniu mniej bądź bardziej znani kibicom, niektórym dziennikarzom nawet nieznani, powiedzmy sobie szczerze, bo Nie możemy tak mówić o siatkarzach, którzy występują w pierwszej lidze, nie w ekstraklasie, więc naprawdę to taka przyszłość naszej kadry. O tej przyszłości często mówi Nikola Grbić, że on myśli o Los Angeles, czyli o igrzyskach.
0: Właśnie, bo nawet jak się patrzy na skład

0: prawda, na cały ten sezon to kilku takich dużych postaci nie ma.
1: Tak, tak, tam brakuje kilku takich nazwisk. No, zakończyli karierę reprezentacyjną Marcin Janusz, Paweł Zatorski, nieobecni są środkowi Bieniek, Huber. Nie ma też atakującego Kurka, który, no, powiedzmy, odpoczywa, tak to jest określane. No, tych nazwisk takich z pierwszych stron gazet brakuje kilku i nie ma się co dziwić, bo to nie jest jeszcze to, o co nam chodzi, nawet w tym sezonie, bo w tym sezonie oczywiście najważniejsze będą wrześniowe Mistrzostwa Europy, z których właśnie ten złoty medal będzie dawał, tylko złoty medal, podkreślmy, kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. To jest ten cel, o jakim mówi Grbicz, na ten sezon, zdobyć złoto i już być pewny udziału w Igrzyskach, co nie będzie łatwe, przyznajmy, bo Mistrzostwa Europy to nie jest jakiś podrzędny turniej. Tam naprawdę też będzie trudno o to, żeby to złoto zdobyć, złoto obronić też, dodajmy, bo bronimy złota nie tylko w Lidze Narodów w tym sezonie. No i ten, wracając jeszcze do tego pierwszego turnieju w Chinach, zamykając to klamrą, no nie jest to jakiś najważniejszy część sezonu, to dopiero wstęp do tego reprezentacyjnego sezonu.
0: To tylko jedno nazwisko na koniec się, o jedno nazwisko na koniec się poproszę z tego składu, który tutaj mamy. Na kogo twoim zdaniem warto zwrócić uwagę w trakcie tego turnieju?
1: No jest kilku takich siatkarzy, którzy mogą o sile naszej reprezentacji decydować w najbliższej przyszłości. Ja bym wymienił tutaj atakującego Nasewicza, który, no, jest według wielu już od parunastu miesięcy, od może nawet dwóch lat, wymieniano jako ta przyszłość naszej reprezentacji, bo z tym atakiem u nas jest najgorzej. Jeżeli możemy już na coś narzekać, to na atak. No i to jest właśnie to nazwisko, które ma w przyszłości nas obronić się od kłopotów jakichś.
0: Grzegorz Nowaczyk o Lidze Narodów Siatkarzy, która rusza jutro, państwu opowiadał. Pięknie dziękujemy. W magazynie sportowym również dziękujemy. Wiktor Sudyka, Paulina Olak, Agnieszka Wieczorek i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. W przeszłości przez prawie 10 lat była związana z krakowskim ratuszem. To doświadczona senator i urzędniczka, która chce pracować w Krakowie, mówił lider KO premier Donald Tusk.
8: Ale zawsze, kiedy rozmawialiśmy o tym, co dalej, pani zawsze mówiła, ja bym to tak chciała w Krakowie. Przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła i jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą.
7: Wybory w Krakowie, między innymi ze względu na zgłoszone protesty wyborcze, najprawdopodobniej odbędą się na przełomie sierpnia i września. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy odbędzie się zgodnie z planem, zapewnia wiceminister rozwoju i technologii. Michał Baranowski odniósł się w ten sposób do doniesień, że zaplanowany na koniec czerwca szczyt w Gdańsku może być zagrożony w związku z napięciami w relacjach polsko-ukraińskich. Spór wywołała decyzja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. To nie jest konferencja polsko-ukraińska, mówił na naszej antenie Michał Baranowski.
9: jest to ogromna konferencja międzynarodowa, która ma pokazywać, wskazywać dla tej społeczności międzynarodowej, jak ważna jest Ukraina, jak

0: ważne jest miejsce Ukrainy w Europie i w ogóle w społeczności również transatlantyckiej i międzynarodowej.
1: Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Jej treść nie została ujawniona. Ostateczną decyzję ma podjąć Karol Nawrocki. Mężczyzna zatrzymany po brutalnym ataku w Belfaście usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, posiadania noża w miejscu publicznym i kierowania gróźb karalnych. Do ataku doszło wczoraj wieczorem w stolicy Irlandii Północnej. Ofiara nożownika to 40-kilkulatek. Jego stan określany jest jako ciężki. 30-letni obywatel Sudanu ma jutro stanąć przed sądem. Na koniec ostrzeżenia przed burzami obowiązują dla większości kraju. Mogą występować w pasie od Pomorza przez centrum i Małopolskę. Podczas burz należy znaleźć odpowiednie schronienie, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
2: O ile to tylko możliwe, zostańmy w domu, nie narażajmy się niepotrzebnie. Jeżeli jesteśmy w trasie, przemieszczamy się z punktu A do punktu B, jedziemy samochodem, a widzimy, że ta sytuacja się pogarsza, deszcz pada coraz mocniej, coraz silniej wieje wiatr, jak najszybciej zjedźmy na pobocze, w bezpieczne miejsce, tak żeby chronić swoje życie i zdrowie.
1: Burze mogą wystąpić także jutro, głównie na południowym wschodzie kraju.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20:00.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Już za chwilę program Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska razem ze mną. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Dużo dzieje się na Bliskim Wschodzie, dużo dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ty dzisiaj proponujesz, żeby spojrzeć na Amerykę Południową, dokładnie na Peru. Dlaczego?
5: Dlatego, że jest to kraj, który od lat zmaga się z ogromnym kryzysem politycznym, a o którym bardzo niewiele mówimy także na antenie Polskiego Radia. Swoją drogą, wiesz, kto jest dzisiaj prezydentem Peru?
3: Nie mam bladego pojęcia.
5: No właśnie, to nie jest wbrew pozorom pytanie łatwe, ponieważ w ostatniej dekadzie Peru miało, uwaga, 8 prezydentów. Więc rzeczywiście zmieniani są bardzo często. Dlaczego tak się dzieje i kto może wygrać te ostatnie wybory? O tym porozmawiam z moim gościem.
3: Już teraz zapraszam.
4: Świat w powiększeniu.
5: W ciągu ostatniej dekady miało 8 prezydentów. Część z nich odsiaduje dziś wyroki w więzieniu, część czeka na wyroki, a tylko jeden ukończył kadencję w konstytucyjnym terminie. Teraz, po niedzielnej drugiej turze kolejnych wyborów prezydenckich, wyniki obojga kandydatów są tak do siebie zbliżone, że wciąż nie ogłoszono zwycięzcy. A ten, kto ostatecznie wygra, będzie miał przed sobą ogromne wyzwania i bardzo podzielony kraj. Prawicowa Keiko Fujimori, córka zniesławionego byłego prezydenta kraju, i lewicowy kongresmen Roberto Sanchez, którego prokuratura oskarżyła o przestępstwa finansowe, walczą o fotel prezydencki. Mają dwie skrajnie różne wizje kraju i obciążony kontrowersjami życiorys. O tym, co się dzieje w piątej gospodarce Ameryki Południowej, z czego wynikają problemy i o postaciach, które chcą je rozwiązać, czyli o Peru, dziś w Świecie w powiększeniu. Magdalena Skajewska, zapraszam. A państwo i moim gościem jest dziś pan Francisco Rodriguez, peruwiańczyk od lat mieszkający w Polsce, były wykładowca akademicki. Dobry wieczór, witam.
6: Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór.
5: Mam nadzieję, że pan się nie obrazi, jeżeli zdradzę naszym słuchaczom, że dziś, jak rozmawialiśmy przez telefon, i zaproponowałam panu właśnie audycję na temat Peru, na temat wyborów w Peru, to powiedział pan: straszna historia. Dlaczego te ostatnie lata są tak w Peru straszne, tak trudne? Co tam się dzieje?
6: No tak, no oczywiście ja się nie obrażę. Natomiast po prostu jest tak, że polityka no, zawsze potrafi być bardzo emocjonująca rzecz w naszym życiu i na pewno patrząc, jako że mieszkam już dawno w Polsce, i na pewno rzeczy, które tam miały miejsce w moim kraju pochodzenia, to no, nauczyłem się patrzeć z dystansem. To z jednej strony no, jakby czuję, że nie za bardzo mogę zadziałać, żeby zostać zmienić, bo jest to nierealne. Natomiast widzę, że pewne takie procesy polityczne tak, są dosyć podobne w różnych krajach. I zazwyczaj jest tak, że no, klasa polityczna nie zawsze jest na wysokości, powiedzmy tak zadania, i zamiast, ktoś tak ma ocenę.

0: suplementy. I zamiast polepszać pewne sytuacje, to jakby ich konflikt doprowadza do tego, że sytuacja jest coraz pogłębia, tak się pogarsza. Może tak. Ale to tak ogólne, tak? To było powiedziane jakby trochę poza anteną.
1: Tak, ja przejrzałam sobie listę tych, sławnych, niesławnych 8 ostatnich prezydentów. Tak się śmialiśmy przed audycją, że trudno nawet sobie pomyśleć, kto jest dzisiaj tym prezydentem, ponieważ tak często się oni zmieniają. To oczywiście José María Balcázar, ale on rządzi dopiero od lutego 2026 roku. Ale wśród tych prezydentów, którzy rządzili od 2016, czyli właśnie w ciągu ostatniej dekady, są i tacy, którzy czekają na wyrok, na przykład Pedro Pablo Kuczyński, o którym swego czasu w Polsce się dość dużo mówiło, który czeka na wyrok w sprawie prania pieniędzy i przestępczej zmowy. Martin Vizcarra też przebywa w więzieniu za przyjęcie łapówek w czasach, gdy był gubernatorem. Pedro Castillo, który z kolei związany jest właśnie z jednym z kandydatów w tych obecnych wyborach. On z kolei został skazany na 11 lat więzienia za konspirację i rebelię. I tych przykładów jest jeszcze więcej. Czy Peru ma pecha co do polityków, których wybiera?
0: To znaczy, myślę, że pecha ma, no powiedzmy tak, że procesy polityczne, które tam mają miejsce, mają bardzo dużo wątków, tak, i bardzo dużo aktorów, które mają to do siebie, że bardzo często zmieniają, powiedzmy tak, farby polityczne. Jako ciekawostka tylko, ale jak się patrzę na przykład na skład obecnego kongresu, to znaczna część osób, które teraz reprezentują jakąś konkretną partię, w poprzednich kadencjach, w poprzednich okresach reprezentowali inne partie.
1: Czyli zmieniają barwy polityczne.
0: Tak, tak, tak. I niekoniecznie, powiedzmy, z tej samej jakiejś zbliżonej opcji, no, w niektórych przypadkach. No ale większość, wiadomo, więc to się zmienia bardzo często, więc polityka niestety jest raczej sposób zapewnienia władzy pewnym grupom interesów, tak? Natomiast to w takiej sytuacji jakby wszystko można robić, tak? Według ich osoby patrzenia na sobie. Można sobie na wszystko pozwolić. To właśnie to, co pani mówiła, tak, że ta kilka osób, które testowało urząd prezydenta, jest skazane albo czeka na jakiś tam kolejny krok ze strony prawa. Niestety to, no, to jest prawda, tak? Trzeba pamiętać, że na przykład pan prezydent Fujimori, który jest, no, był ojcem obecnej kandydatki, tak, z partii prawicowej, jak on jest Fuerza Popular, on spędził kilka ładnych lat w więzieniu, praktycznie zmarł w więzieniu, można powiedzieć. I to już od lat tak trwa, tak, ta sytuacja. Czyli bycia politykiem w kraju jest bardzo tak ryzykowna, tak? To chyba, albo jedna z przyczyn widzę w tym, że po prostu polityka niestety jest dosyć, jakby to nazywać, nieczysta gra, że tak powiem. I nasi politycy, no, z bólem serca muszę powiedzieć, no, są gotowe na wszystko, tylko żeby ich opcja wygrała i tak dalej. Tutaj idą w jakieś tam umowy, powiedzmy tak, z różnymi przedsiębiorcami, powiedzmy tak, którzy nie zawsze czysto grają, tak, czyli różne ośrodki przestępcze, albo jakieś tam różne przedstawiciele różnych firm, które mają jakieś dojście, że tak powiem, do pewnych programów państwowych albo prywatnych. Wszystko to związane z wielką korupcją. No i nasza polityka niestety żywi się tym, że jest korupcja, tak? I jakby nie ma innego sposobu, żeby tylko sposób za pomocą narzędzi korupcyjnych działać. Bo jakby to chce grać czyste, no to niestety bardzo szybko znajduje, zostaje jakby wyrzucone z tego środowiska. Tak?

0: Jak mówimy o korupcji w Ameryce Południowej, to od razu tak przed oczami mam hasło Odebrecht, prawda? Czyli firma, która i w Brazylii, i w Peru, i w wielu krajach Ameryki Łacińskiej przyczyniła się do upadku wielu polityków, chociażby właśnie także prezydentów Peru. Mówi pan, że to, że polityka to nie jest czysta gra. Jednocześnie w kolejce chociażby do fotelu prezydenckiego w pierwszej turze było chyba rekordowo 35 kandydatów, czyli tak, chętnych nie brakuje.
1: Tak, oczywiście, to jest bardzo tradycyjne.
0: No właśnie. A proszę powiedzieć, jakie były w takim razie główne takie tematy tych wyborów? Jakie problemy dzisiaj Peruwiańczyków najbardziej zajmują i rozwiązania jakich problemów oczekują od swoich przywódców?
1: Jasne. To na pewno no, przede wszystkim problemy są natury gospodarczej. Tak, to jak w każdym kraju mi się wydaje. Z tym, że rozwiązania tych problemów gospodarczych właśnie często powodują to, że mają miejsce takie sytuacje dosyć korupcyjne. Może tak, na pewno, jeżeli patrzysz na cyfry, tak, gospodarce różne tam i wyniki gospodarki Peru są dosyć, powiedzmy, tak atrakcyjne, tak, w naszym, na scenie, powiedzmy tak, krajów naszego regionu. Natomiast kłopot już taki prawdziwy się zaczyna, kiedy widzimy, że dochody tej działalności gospodarczej, która jest prowadzona w kraju, no jest bardzo nierówno, są bardzo nierówno rozdzielone, tak, pomiędzy różnymi grupami społecznymi. A więc to nie chodzi o to, żeby była jakaś gospodarka państwowa, która wszystkim tym kieruje, ale chodzi o to, że różne rozwiązania finansowe czy podatkowe, powiedzmy, które istnieją, no większość z tych przypadków są na korzyść mocniejszych, bogatszych firm, natomiast osoby, powiedzmy tak, małe przedsiębiorstwa albo w ogóle ludzie, które są w związku z tym, że nie dają sobie rady pracować zgodnie z prawem istniejącym, to funkcjonują w tak zwanym sektor irregular, czyli takie informalne, taka szara strefa, powiedzmy. Tak. I znaczna część gospodarki krajowej, tak, i właśnie funkcjonuje w takiej szarej strefie. Trudno szacować, ile to, ja nie jestem ekonomistą też, ale trudno szacować to dokładnie, jaki jest procent tej szarej strefy w ogólnej gospodarce, ale jest na pewno dosyć znaczące.
0: Czyli gospodarka, na którą też naciska bardzo Roberto Sanchez. On kładzie nacisk właśnie na niwelowanie nierówności społecznych, zapowiada wzrost podatków dla najbogatszych oraz rewizję licencji wydobywczych, bo przecież Peru także z tego się utrzymuje. Natomiast Keiko Fujimori mówi więcej o innym problemie, który także w tych ostatnich miesiącach, a może nawet latach, stał się tym bardziej palący, czyli przestępczość.
1: Tak, przestępczość. No niestety tak, no to jest wszystko spowiązane. No u nas, jeżeli chodzi o przestępczość, no to no kraj, pamiętam, Peru nie był takim krajem spokojnym, zawsze były jakieś problemy związane z przestępczością. Natomiast były takie momenty, kiedy sytuacja się pogarszała. No na przykład w wyniku polityki gospodarczej, którą prowadził pan Fujimori, tak, w latach 90. to miało miejsce taka polaryzacja społeczeństwa też pod kątem właśnie gospodarki. No, bardzo dużo jest tych przyczyn tego, powiedzmy tak, tych kłopotów gospodarczych. No, na przykład, kiedy w ubiegłej dekadzie, teraz jest trochę mniej, ale do Peru przybyło bardzo dużo migrantów z Wenezueli przede wszystkim, tak, związane z tamtymi procesami na tym kraju, to też stało się takim zaciągiem, albo może tak, stało się takim wzmocnieniem tych środowisk przestępczych. Tak? I bardzo dużo rzeczy się dzieje niestety w tym zakresie. No, chociażby firmy transportowe w Peru obecne, no, w tym roku, w poprzednim i ciężne też są nękane przez grupy przestępcze. One muszą płacić taki, to się nazywa, taki haracz, tak, żeby mogli funkcjonować. No i niestety państwo nie jest w stanie

0: zapewnisz ochrony, tak, dla tych drobnych, no, niedużych przedsiębiorców, które działają nie tylko w sprawach transportu, ale w innych obszarach gospodarki. To jest tylko jeden z przykładów, tak? Jest bardzo dużo innych obszarów, gdzie no, te problemy gospodarcze są widoczne. No, no powiedzmy obszary, które, w których istnieje bardzo silne wydobycie różnych zasobów naturalnych, tak? Nie wiem, złota czy jakieś inne. I powiedzmy tam firmy zagraniczne, nieważne którego kraju, czy Kanada, czy Chiny, tak? Wydobywają to, co im, to, co potrzebują. Są oczywiście jakieś środki przekazywane do kasy państwowej, natomiast jeżeli chodzi o sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym, tak, to niestety jest tragedia.
1: Peru się dotychczas nie kojarzyło, wydaje mi się, naszym słuchaczom właśnie z przestępczością. To bardziej Meksyk, czy Wenezuela, czy Kolumbia to były te kraje, prawda, które kojarzyliśmy z narkobiznesem, z wysoką przestępczością, a tymczasem Peru niestety także do tych krajów dołączyło. Co ciekawe, Keiko Fujimori chce stosować podobne metody, tak mi się wydaje przynajmniej, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, które stosował Alberto Fujimori, prawda? Czyli chociażby wykorzystanie wojska do walki z przestępczością.
0: No tak, tak, oczywiście. Fujimori ojciec tak bardzo no, opierał swoją władzę właśnie na pomoc ze strony wojskowych, tak? Można powiedzieć, że no bez tego nie dałoby rady zrobić tyle, co on zrobił, tak? I na dobre, czy na złe, to inna sprawa, bo rzeczywiście pewne aspekty rozwoju technologicznego czy infrastruktury kraju no, zostały dokonane, tak? W trakcie rządów Fujimoriego. Natomiast tu chodzi o takie koszty, powiedzmy tak, społeczne, no, które kraj musiał zapłacić, tak? No na przykład rzuci się trochę jakby idę w innym kierunku, ale zaraz wracam do tego, co pani zaproponowała w pytaniu. No na przykład, kiedy rządził Fujimori, to zostało przeprowadzone taka kampania, powiedzmy tak, związana z kobiety z biednych rejonów, tak? Około 270 tysięcy chyba kobiet zostały podane operacjom bezpłatna
1: sterylizacji, tak.
0: Sterylizacji, tak. No i oczywiście to było bez ich wiedzy, tak? Czyli takie, powiedzmy, sytuacje no, mocno no, niezgodne z prawami człowieka, prawda? Natomiast wracam do tego, że tak rzeczywiście pani Keiko Fujimori, tak? No córka nieżyjącego już pana Alberto Fujimori, bo ważne, ona proponuje rzeczywiście, żeby zwalczać przestępców za pomocą no, najnowszej technologii, powiedzmy tak. Trochę mi przypomina to, co prezydent Salwadoru tam wprowadza, prawda? Jest to bardzo ciekawa postać, ale...
1: Który także chce taką manodura swój...
0: Tak, manodura, tak. Takie różne no, wielkie tam więzienie i tak dalej. No właśnie pani Fujimori proponuje na przykład stworzyć takie centra wideovigilancji, czyli jakby wideo jak to mówię po polsku?
1: Inwigilacji
0: wideo, tak, no, które są, które łączą jakby wszystkie regiony Peru, tak, jakby mają stworzone takie mapy, które za pomocą inteligencji, sztucznej inteligencji mają ważne, no, prawie, że przewidywa, co ma się dziać za film. Jak w filmach science fiction mniej więcej tak samo. No, na pewno no, dążę do tego, żeby korzystać z nowych technologii właśnie w zapewnieniu, jak ona mówi, tak, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
1: A proszę powiedzieć, na czym polega tak naprawdę jej fenomen? Bo ona na peruwiańskiej scenie politycznej jest już od bardzo wielu lat. Po raz czwarty teraz walczy o prezydenturę. Za każdym razem tak naprawdę przegrywała bardzo niewielką liczbą głosów. Teraz według tych ostatnich danych, które mamy po przeliczeniu 95% oddanych głosów, przegrywa bodajże 38 tysiącami głosów. Czyli rzeczywiście ta różnica jest bardzo mała, jest bardzo blisko zwycięstwa.

0: Państwa, a jednocześnie cały czas jakby unosi się nad nią ten duch ojca, prawda, skompromitowanego, zniesławionego Alberto Fujimoriego, któremu właśnie zarzucało się łamanie praw człowieka i używanie przemocy podczas tych lat, w których rządził przez 10 lat. Dlaczego ludzie cały czas chcą na nią głosować?
1: No bo część ludzi, no rzeczywiście otrzymało pewne, powiedzmy tak, plusy od rządu Fujimoriego. Tak, i to jest ciekawe, że powiedzmy na panem Fujimori, tak, i powiedzmy tak, przedstawiciel tej partii prawicowej, to głosują i ludzie o dosyć wysokim statusie społecznym, ale to jest dużo ludzi, którzy byśmy zaliczyli do biednych, tak, mieszkańców kraju. Także to na pewno jest tak, że dla części z tych ludzi, bo to niestety była taka tragedia, to jest nasza tragedia peruwiańska, że w latach 90., no 80., koniec 80. i 90. no były te różne ruchy partyzanckie, które doprowadzili do zaostrzenia tych konfliktów na miejscu. Represje były bardzo ostre ze strony rządu, ze strony siły zbrojnych, no ale partyzanci czy terroryści, tak nazywa, mieli też dużo rzeczy na sumieniu, więc w każdym razie dla części ludzi Fujimori był takim zbawicielem, tak, tego, no, z tej sytuacji. Natomiast jeżeli sama pani Keiko Fujimori, ona rzeczywiście, no już czwarty raz rzeczywiście, no na razie nie wiemy, czy przegrała, czy nie. Mm-hmm. Też trzeba pamiętać, że jeszcze tam zostało chyba 4 albo niecałe 5% jeszcze do przeliczenia głosów, a to są głosy, te informacje dopiero przyjdą z zagranicy, jeszcze do jutra mają niby termin, żeby przesłać te dokumenty związane z głosowaniem w innych krajach, ale też jest kilkaset tysięcy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie liczbę, 200-300 tysięcy głosów, które zostały jakby oskarżone, że to zostało, że są jakieś nieprawidłowości, nie wiem, że kartki były zabrudzone, czy były zaznaczone inaczej, no takie różne techniczne sprawy. I jest mniej więcej około 5% głosów, które jeszcze ma sospes sprawdzone, tak? I wtedy się okaże właśnie, jakie są wyniki. Na razie bardzo idą blisko, tak? Niecałe 0,5% różnica, tak, w różnych źródłach, tak?
0: Tak, ten wyścig jest naprawdę bardzo, bardzo wyrównany, a jednocześnie wizje, jakie proponują ci kandydaci, są skrajnie różne, prawda? To są też skrajnie różne środowiska polityczne, z których oni pochodzą. Z jednej strony prawica, z drugiej strony lewica, może nawet skrajna lewica.
1: Tak, właśnie. To też jest tak, że taka, wiadomo, nasze wyobrażenie o tym, co to jest lewica, to jest prawica. No niestety w każdym kraju może być trochę inne, bo nie są takie środowiska homogeniczne, także tak powiem, oni są bardzo zróżnicowane. Są osoby, powiedzmy, nie wiem, o takich pozycjach, nie wiem, centrycznych, które jednak wolą popierać panu Fujimori, a nie pana Sancheza, tak? To też może. Albo na przykład wśród osób popierających to ugrupowanie lewicowe są osoby, które no, są znane za takie, nie wiem, ultranacjonalistyczne takie poglądy, tak? Jest taki pan nazwisko Humala, który no, ciągle nie chce już zapoczątkować wojny z Chile, żeby odzyskać prowincje, które zostały, które straciliśmy my jako Peruwiańczycy no, pod koniec wieku XIX, tak jak była ta nieszczęsna wojna o Pacyfik.
0: No tak, on jest czasem nazywany takim nacjonalistycznym, pochodzący z nacjonalistycznej lewicy.
1: Tak, taki on jest jakiś etnonacjonalistyczny, no, takie różne nazwy mam. No i to jest ważne, no dosyć skomplikowane. I ważne, to jest ciekawe, jakby jeszcze mielibyśmy czas, bym powiedział, że to co pani Keiko Fujimori, nawet jak ona przegrywa wybory, tak już no 3 razy przegrywa, powiedzmy czwartym, jeśli nie wiadomo, ona ma taki wpływ na różne środowiska polityczne, biznesowe i tak dalej, no, dzięki którym udaje jej się właśnie doprowadzać do sytuacji, kiedy prezydent, który no, wygrał z taką niedużą różnicą, ale jednak wygrał, no, zostaje przez kongres odwołany, czy No to, co właśnie powoduje to niestety.

0: jednostek.
1: No właśnie, ktokolwiek także teraz wygra wybory, będzie miał przeciwko sobie no, prawie połowę kraju, także pewnie połowę kongresu, więc z pewnością będzie miał ogromne wyzwania do pokonania. Tutaj musimy postawić kropkę, ale do tematu będziemy na pewno wracać, bo ta sytuacja jest bardzo rozwojowa i czekamy oczywiście...

0: mieszkający w Polsce, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. Bardzo dziękuję.
1: Świat w Powiększeniu.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
3: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska zapowiada start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Poseł Antoni Macierewicz z zarzutami prokuratorskimi po wypowiedzi w Sejmie dotyczącej SKW. Branża meblarska w Polsce ma coraz większe problemy. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Kraków jest moją jedyną partią polityczną, ogłosiła senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, zapowiadając start w przedterminowych wyborach na prezydenta stolicy Małopolski. To wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL po tym, jak w majowym referendum mieszkańcy odwołali dotychczasowego gospodarza miasta Aleksandra Miszalskiego.
2: Monika Piątkowska ogłosiła swoją decyzję na konferencji prasowej w Warszawie. Obecna senator, która w przeszłości przez wiele lat pracowała w krakowskim magistracie, m.in. jako pełnomocnik prezydenta Jacka Majchrowskiego, zapowiada odpolitycznienie urzędu i sprawne menedżerskie zarządzanie.
3: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
2: Kandydatura Piątkowskiej to wspólny projekt KO i ludowców. Premier Donald Tusk zadeklarował pełne wsparcie w kampanii i dodał, że według profesjonalnych analiz opinii publicznej jesienny wyścig o fotel prezydenta Krakowa będzie bezpośrednim pojedynkiem z Łukaszem Gibałą, jeśli ten wystartuje w wyborach.
4: Jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą. Naprawdę.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września.
1: Zarzuty prokuratorskie dla posła Antoniego Macierewicza. Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi z 11 września podczas posiedzenia Sejmu. Według prokuratury Macierewicz miał znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, w tym jej szefa generała Jarosława Strużyka oraz jego zastępców, mówi prokurator Mateusz Martyniuk z prokuratury regionalnej w Warszawie.
5: Chodzi tutaj o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego. Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi, a także pomówienie tych funkcjonariuszy publicznych poprzez wskazanie, że współpracują oni ze służbami specjalnymi Rosji, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej. Podejrzany nie przyznał się do ogłoszonych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
1: Grozi za to grzywna lub pozbawienie wolności do 3 lat. Jedna z najważniejszych w Polsce gałęzi przetwórstwa przemysłowego łapie zadyszkę. W Gnieźnie spotkali się przedstawiciele firm meblarskich.

0: ich z regionu, aby rozmawiać, jak ratować biznes, który daje zatrudnienie dziesiątkom tysięcy osób, mówi przedstawiciel Ogólnopolskiej Izby Producentów Mebli Michał Strzelecki.
1: Branża meblarska w ciągu ostatnich 4 lat zwolniła 30 tysięcy osób. To w branży jest źle. Tych zamówień z rynku brakuje, zwłaszcza z rynku niemieckiego, który jest dla nas rynkiem dominującym. Demografia jest nieubłagana i prawdopodobnie płace będą szły w górę. Koszty energii. Jedna z najwyższych w Europie, na świecie.
0: Zdaniem producentów mebli ich sytuację pogarsza polityka państwa zakładająca ograniczenia w wyrębie lasów, co ogranicza dostęp do drewna potrzebnego przy produkcji mebli. Nowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 w Łódzkiem. Chodzi o odcinek między Kamieńskiem a Stobieckiem Szlacheckim, gdzie uruchomiono monitorowanie prędkości pojazdów. Lokalizacja radaru w tym miejscu jest wytypowana we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Policją, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: Długość tego odcinka pomiarowego to jest 12 km 800 metrów w stronę Łodzi i 13 km 600 metrów w stronę Częstochowy.
0: Radary mają wyłapywać kierowców jeżdżących zbyt szybko. Dowolna prędkość wynosi tam 140 km na godzinę dla samochodów osobowych i 80 dla ciężarowych. Na wieczornym niebie zobaczymy niebawem jedno z najciekawszych zjawisk astronomicznych tego roku. Dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego, Jowisz i Wenus, będą tak blisko siebie, że prawie zleją się w jeden jasny punkt.
3: Dziś wieczorem dwie najjaśniejsze planety Układu Słonecznego zbliżą się do siebie na odległość zaledwie 1,36 stopnia. Jak mówi astronom dr Piotr Witek, to wyjątkowe zjawisko bez problemu odnajdziemy na niebie, a do jego obserwacji nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu.
4: Wenus jest tą jaśniejszą planetą, Jowisz świeci trochę słabiej, ale nadal jaśniej niż jakakolwiek gwiazda, którą widzimy po zachodzie Słońca.
3: Zbliżenie Jowisza i Wenus, nazywane też tańcem planet, jest oczywiste. Pozorne.
4: Ten taniec jest zjawiskiem związanym z naszą perspektywą. Planety w rzeczywistości są bardzo odległe od siebie w przestrzeni kosmicznej, natomiast oglądane z Ziemi wydają się mijać.
3: Zjawisko zobaczymy nad zachodnim horyzontem, chwilę po zachodzie Słońca. Najlepsze warunki do jego obserwacji pojawią się jednak około godziny 21:45. Oczywiście, o ile pozwoli na to pogoda. Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Od jutra Jowisz i Wenus będą się od siebie stopniowo oddalać.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Do wieczora obowiązują jeszcze ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty drugiego stopnia w województwach śląskim i małopolskim aktualne do 23. Jutro burze i silne opady deszczu na południowym wschodzie kraju. Temperatura od 8 na zachodzie, 13 w centrum do 16 miejscami na wschodzie. W środę od 15 na południu i nad morzem 20 stopni na zachodzie do 24 na wschodzie.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Ełku, w województwie warmińsko-mazurskim, umiarkowana. Ponad 20% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru.
5: Klimat.
6: 6 minut po godzinie 21.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Kolejna, kolejną audycję na antenie Polskiego Radia 24. Już za chwilę pomówmy o tym. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: Słowo kolej padło tutaj nieprzypadkowo, bo o kolei będzie.
8: Tak, i o pociągach.
6: A co będzie dokładnie? Bo ja powiem szczerze, że jak wsiadłem kiedyś w Pendolino i podano mi taką kartę, że nie muszę iść do Warsu, tylko że po prostu do stolika mogą przynieść jedzenie, to naprawdę poczułem się bardzo luksusowo.
8: Nie, nie, tu będziemy bardziej militarnej kolei rozmawiać. Takiej kolei, która ma wspomagać siły obronne Polski. W razie, no, miejmy nadzieję, nigdy do tego nie dojdzie, jakiegoś konfliktu.
6: To więcej o tym już teraz. Pomówmy o tym.
5: Pomówmy o tym.
8: No i jeszcze raz dobry wieczór Państwu, a dziś pomówię z Pawłem Rydzyńskim, prezesem Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Dobry wieczór Panu.
9: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.

0: Tak się zastanawiam po przeczytaniu informacji w internecie. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, że obecnie, jeżeli doszłoby do czegoś niedobrego na terenie Polski i wojska NATO trzeba byłoby przerzucić z Hiszpanii drogą kolejową, to wszystkie procedury łącznie z transportem mogłyby trwać nawet, uwaga, 45 dni. Albo to jest dezinformacja rosyjska, no albo coś w tym jest.
1: Znaczy Hiszpania jest i dobrym, przepraszam, i niedobrym przykładem, bo w Hiszpanii na Półwyspie Iberyjskim jest akurat ten problem, że tam jest, tak jak zresztą za naszą wschodnią granicą, inny rozstaw toru niż w Polsce i w zdecydowanej większości państw europejskich. W Hiszpanii i w Portugalii również zresztą jest jeszcze szerszy rozstaw toru niż ten tak zwany carski, rosyjski. I rzeczywiście w przypadku i też trzeba zauważyć, że no nie jest na przykład za bardzo rozwinięta sieć połączeń kolejowych między Hiszpanią i Francją. Tak jak na przykład o ile między Francją i Niemcami, czy generalnie w tej Europie takiej środkowo-zachodniej, nazwijmy to, sieć połączeń również międzynarodowych pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami jest dość dobrze rozbudowana, to akurat między Hiszpanią i Francją nie. Właśnie również między innymi z tego powodu, że jest inny rozstaw toru. Więc rzeczywiście to może być jedna z przyczyn. Nie wiem, czy to jest dezinformacja i też nie chcę tutaj dywagować, czy 45, czy może 38 i tak dalej. Natomiast oczywiście to jest jeden z powodów, o których mówię. Na pewno łatwiej byłoby tę logistykę planować, patrząc powiedzmy z perspektywy Francji, Niemiec czy Włoch, załóżmy. Natomiast oczywiście drugim istotnym problemem jest zwiększająca się, ale w dalszym ciągu ograniczona przepustowość sieci kolejowej w Polsce. Oczywiście wiadomo, że w momencie, kiedy by odpukać coś niedobrego zaczęło się dziać, to wiadomo, że kursowanie codziennych rozkładowych pociągów pasażerskich, a i towarowych też, prawda, niemilitarnych, oczywiście idzie w odstawkę, tak jak to było chociażby w 1939 roku, prawda? I oczywiście wtedy w ramach zarządzania kryzysowego transporty wojskowe, też ewentualne transporty cywilne, wiadomo, jakieś uchodźcze i tak dalej, będą miały priorytet, więc być może wtedy ta kwestia ograniczonej przepustowości związanej z tym, że prawda na wjazdach do węzłów jest trudność z konstruowaniem rozkładu jazdy w godzinach szczytu, że jest problem z złożeniem atrakcyjnego rozkładu jazdy, żeby ludzie dojechali do pracy, no to wszystko być może wtedy i tak czy siak będzie odstawione na drugi plan, co oczywiście nie zmienia faktu, że Polska ma problem z ograniczoną przepustowością sieci kolejowej.
0: No dobrze, miało być fajnie, miało być, jest safe, ale z safe'u programu safe miały być też finansowane inwestycje kolejowe i inwestycje drogowe w infrastrukturę, czyli zwiększenie linii, czyli zwiększenie nośności mostów kolejowych również, no i wiele innych rzeczy, no na przykład tak zwane centra przeładunkowe, takie potężne. No okazuje się, że tych pieniędzy nie ma. Czy to mamy rozumieć, że nie będzie tego typu inwestycji na terenie Polski?
1: No to trudno powiedzieć, bo z jednej strony, czy na pewno tych pieniędzy z sejfu nie ma, to też nie wiadomo. Jak doskonale wiemy, rząd znalazł, czy przynajmniej mówi, że znalazł pewną drogę okrężną, tak, żeby te pieniądze jednak pozyskać. Więc jest bardzo, bardzo ambitny program inwestycji kolejowych, abstrahując od tych militarnych zapowiedzi, które czy to MON, czy to generalnie rząd, informując o planach inwestycyjnych pod wojsko, czyli te powiedzmy ostatnie kilkanaście miesięcy, że od kilku lat jest też ambitny plan po prostu inwestycji kolejowych związanych z rozwojem sieci. Ja tu nie mówię oczywiście o samych kolejach dużych prędkości związanych z lotniskiem w Baranowie, ale w ogóle o modernizacji i zwiększaniu przepustowości istniejącej sieci, czy to poprzez podnoszenie prędkości, czy to poprzez właśnie dobudowywanie torów, dodatkowych, nowych torów szlakowych na najbardziej krytycznych, na najbardziej obciążonych odcinkach. Więc oczywiście no, mam nadzieję, że to się właśnie tak zmaterializuje, tak, że te plany wojskowe, które będą realizowane jakby tak troszeczkę równolegle do tej podstawowej, mimo wszystko i mam nadzieję, że zawsze podstawowej

0: podstawowego zadania funkcjonowania transportu kolejowego, no że to wszystko być może jak to zwykle na naszej kolei trochę wolniej, trochę z opóźnieniami, ale jednak będzie szło do przodu.
1: No do 95 roku istniały wyspecjalizowane jednostki wojskowe jeszcze, które właśnie Wojska Kolejowe to się nazywało. Po 95 roku zostało to zlikwidowane i żołnierze i te jednostki zostały włączone w jednostki inżynieryjne i tak naprawdę za kolej teraz i transporty kolejowe tak naprawdę odpowiada kolej. Wiemy, że kolej postanawia budować a bądź odbudowywać różne szlaki kolejowe, które kiedyś były likwidowane, a może się okazać, że są niezbędne do tego, żeby właśnie w razie tych nieprzewidzianych okoliczności ta możliwość transportu była większa. W jakich miejscach w Polsce właśnie tego typu inwestycje są prowadzone bądź będą prowadzone?
0: Tak, to dobrze pan redaktor to jakby streścił tę całą kwestię, te całe plany, które są i realizowane i właśnie planowane. Natomiast warto też dodać i doprecyzować jedną kwestię, żeby nasi słuchacze jakby nie mieli wątpliwości, bo to też ja też śledząc różnego rodzaju doniesienia medialne i komentarze, które pojawiają się w internecie, w mediach społecznościowych, czasem można odnieść takie wrażenie, że opinii publicznej się wydaje, że skoro budujemy kolej pod wojsko, to teraz, czy tam planujemy inwestycje kolejowe pod wojsko, to teraz powstanie coś takiego, że mamy sobie linię kolejową, a później, nie wiem, 10 czy 20 kilometrów obok, równolegle biegnie linia kolejowa, która na co dzień nie będzie używana, a w razie czegoś niedobrego, o czym żeśmy mówili na początku, no to nagle to tą linią pojadą pociągi z transportami wojskowymi.
1: No, więc no tak jak za PRL-u, panie Pawle, tak jak za PRL-u słynna trasa węglowa, która wiozła węgiel na teren Rosji.
0: No tak, tak. Chociaż akurat historycznie magistrala węglowa przebiega nie na wschód, tylko północ-południe, tak? Słynna linia ze Śląska do portów, która coraz, na szczęście, coraz, przepraszam wszystkich, że tak powiem, zatrudnionych w sektorze górniczym, ale w coraz mniejszym stopniu odpowiada za transport węgla, a w coraz większym stopniu to jest w dalszym ciągu najważniejsza linia kolejowa w Polsce i ona również będzie towarowa, w sensie linia kolejowa w Polsce i ona również będzie miała istotne znaczenie dla transportów wojskowych, ale ona coraz w większym stopniu obsługuje nowoczesne systemy transportu kolejowego, czyli przede wszystkim ładunki kontenerowe. Natomiast wracając do tego, co mówiłem, nie ma w planie, chyba że są jakieś super tajne plany MON-u, o których ja nie wiem i opinia publiczna nie wie, ale przyjmuję, że nie ma generalnie w planie budowy nowych magistralnych linii kolejowych o długich dystansach. Natomiast te stricte inwestycje związane z wojskowością, które nie są po prostu planami modernizacji istniejącej sieci kolejowej, bo też ja chciałbym na przykład zauważyć, że wśród priorytetów MON-u, które zostały ogłoszone w zeszłym roku, jest na przykład linia kolejowa łącząca Białystok z granicą z Litwą. A to jest fragment magistrali kolejowej Rail Baltica, która etapami od kilku lat jest modernizowana i to jest linia, która łączy Warszawę z Białymstokiem, dalej z Litwą i potem dalej z Łotwą i Estonią. Więc jakby po prostu wojsko wskazało, że ich ta linia też interesuje. I tego typu sytuacji w Polsce jest całkiem sporo. Natomiast oczywiście oprócz tego zdarzają się, a nawet nie tyle zdarzają się, co jest ich całkiem niemało, sytuacje takie, że są rzeczywiście modernizowane czy odbudowywane też czasem linie kolejowe stricte związane z potrzebami wojska. I to niejednokrotnie są linie kolejowe, które na przykład w przeszłości, to takie mocno już zamieszłe w przeszłości, były liniami kolejowymi, które miały, obsługiwały jakiś tam ruch pasażerski, potem ten ruch pasażerski został zawieszony, ruch towarowy też tam, nie wojskowy, też raczej tam raczej zamarł, ale w tym momencie, w ostatnich latach, te linie są odbudowywane, przywracana jest ich przejezdność albo jakoś tam poprawiane są z punktu widzenia wojska parametry i to są linie kolejowe najczęściej lokalnego znaczenia, ale na przykład linie położone blisko istotnych dla wojska obszarów, na przykład jednostek wojskowych. Są to na przykład linie w rejonie Żagania, są to linie na Pomorzu Zachodnim, rejon Mirosławca na przykład. Ale też bardzo interesujący przypadek, nad którym się chwilę dłużej chciałem zatrzymać, gdzie te wojskowe plany mogą w bardzo ciekawy sposób być powiązane z korzyściami na co dzień dla zwykłych pasażerów. Mianowicie mam tu na myśli linię kolejową przebiegającą przez Mazury, linię kolejową

0: przebiegającą przez Mrągowo, Mikołajki i Orzysz, która dobre już chyba prawie 20 lat temu została zlikwidowana, został zawieszony ruch pasażerski na tej bardzo atrakcyjnej i posiadającej bardzo duży potencjał, biorąc pod uwagę obszar, przez jaki przebiega trasie kolejowej. No ale takie były czasy, niestety bardzo złe dla kolei wówczas. I kilka lat temu jeden z odcinków tej trasy, odcinek z Orzysza do Ełku, w Orzyszu też, jak wiadomo, istotny punkt z punktu widzenia wojska, Został ten fragment Ełk-Orzysz odbudowany, znaczy ta linia chyba cały czas była czynna, w sensie został wyremontowany, doprowadzony do prędkości 80 na godzinę, właśnie tylko i wyłącznie z punktu widzenia wojska. Ale teraz, w tym momencie, istnieją plany, żeby całą tę linię, o której mówię, czyli dalej patrząc na zachód od Orzysza, czyli właśnie trasa Mikołajki, Mrągowo i dalej w stronę Olsztyna, żeby cała ta trasa została odbudowana i już niedługo, żeby tą trasą znowu pojechały zwykłe pociągi pasażerskie. Czyli tutaj mam oczywiście nadzieję, że to nie będzie sytuacji takiej, że to, co zostało kilka lat temu zrobione na potrzeby wojska, zostanie zrównane do gołej ziemi, bo niestety często tak z inwestycjami kolejowymi jest, że coś, co jeszcze nadaje się do wyremontowania, to niestety jest całkowicie zdejmowany materiał i wszystko powstaje od zera. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale właśnie ten przykład linii przebiegającej przez Orzysz pokazuje, że może być taka sytuacja win-win, że wygranym będzie i wojsko, i wygranymi będą mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i turyści, którzy tam co roku licznie przyjeżdżają.
1: Ale wywołał pan jak gdyby drugi troszkę temat, nim się nie zajmujmy, bo ja chciałem dzisiaj o wojsku, że w wielu miejscach Polski linie kolejowe, które zostały zlikwidowane albo zamarły kilka czy kilkanaście lat temu, są przywracane do życia i wszyscy się bardzo z tego cieszą. No jest taka linia, co prawda ona nie została zlikwidowana przez polską administrację kolejową, a ona została rozebrana przez wyzwolicieli, czyli wojska sowieckie w roku 45 i 46. Jest to linia kolejowa do Jakuszyc i dalej potem do naszych sąsiadów. No to zostało już kilka lat temu uruchomione i jest rewelacyjne. I ja pamiętam, jak jeszcze tam tych torów nie było i sterczały tylko kikuty słupów zasilające, znaczy z tych słupów, na których linia elektryczna była rozpięta, bo Sowieci po prostu wycinali palnikami te słupy również, oprócz demontażu szyn.
0: Trochę schodzimy, panie redaktorze, z dygresją, ale pozwolę sobie, że tak powiem, akurat do tej linii się odnieść. Rzeczywiście towarzysze sowieccy w 1945 roku tę linię zmaltretowali, likwidując na przykład sieć kolejową elektryczną. Zresztą to był bardzo powszechny proceder na ziemiach odzyskanych. Prawie się przejęzyczyłem, powiedziałem ziemie wyzyskane, bo to tak w 1945 i 1946 było, biorąc pod uwagę, co tam Armia Czerwona robiła w tych czasach. Natomiast ta linia rzeczywiście jest ciekawa, ponieważ ona była czynna po 1945 roku. Ona do 60 bodajże drugiego roku była czynna w ruchu pasażerskim. Natomiast ruch na niej zamarł z powodu korekty granic, która nastąpiła pomiędzy Polską i Czechosłowacją na początku lat 60. Miejscowość Harachow, znana ze skoków narciarskich, do początku lat 60. nazywała się Tkacze i leżała po polskiej stronie. I dopiero kiedy nastąpiła korekta granic i Harachow znalazł się w Czechosłowacji, to tam od Szklarskiej Poręby ruch zanikł. Przepraszam, wróćmy do...
1: Wróćmy, tak. To taka dygresja a propos likwidacji linii kolejowych w Polsce, wczesnej Polsce, wczesnym PRL-u, późniejszym PRL-u, no potem wolnej Polsce, a teraz staramy się to odbudować. Dobrze. Chyba bardzo ważną rzeczą w transporcie kolejowym jest miejsce, gdzie możemy rozładować, załadować, czyli to miejsce, które składa się z ramp, specjalnych podnośników i całej tej infrastruktury, która taki węzeł komunikacyjny obsługuje. Chyba nam się coś stało.
0: Jestem. Tak, oczywiście jak najbardziej tak. I tutaj w tym kontekście, o którym rozmawiamy, w kontekście rozwoju infrastruktury kolejowej pod kątem wojska, właśnie warto podkreślić, że jednym z elementów tych zapowiadanych działań jest rozwój terminali przeładunkowych, które w sytuacji tej niedobrej, o której nie chcemy głośno mówić, może kiedyś rzeczone terminale służyć będą do rozładunku, przeładunku, wyładunku transportów wojskowych, ale na co dzień, przez mam nadzieję lata, a przede wszystkim mam nadzieję,

0: że zawsze, będą służyć tylko i wyłącznie jako przeładunki towarów i centra logistyczne, które oprócz tego, że ułatwiają transport, no to oczywiście napędzają lokalną gospodarkę, bo wiadomo, że wokół takich terminali najczęściej powstają różnego rodzaju fabryki, różnego rodzaju magazyny i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście rozwija lokalną gospodarkę, lokalny przemysł, daje miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. To jest niewątpliwie bardzo ważna kwestia, bo Polska, jakkolwiek liczba kolejowych terminali przeładunkowych dość istotnie się w ostatnich latach zwiększyła dzięki nowym inwestycjom, zresztą dość proporcjonalnie porozkładanym w różnych regionach Polski, no to niestety problem polega na tym, że my w dalszym ciągu z powodu zaszłości historycznych mamy tych terminali przeładunkowych niedużo, za mało biorąc pod uwagę powierzchnię naszego kraju i za mało biorąc pod uwagę potencjał wynikający z lokalizacji tego, gdzie Polska leży. Jako ciekawostkę należy podkreślić, że Polska ma mniej więcej podobną liczbę terminali przeładunkowych, co kilkukrotnie mniejsza od niej Holandia, oraz kilkukrotnie mniejszą liczbę terminali przeładunkowych w porównaniu z nie tak znowu wiele większymi od nas. Więc na pewno jest tak, że rozbudowa terminali związana ze wzrostem potencjału obronnego jest istotna, ale tutaj mam ogromną nadzieję, że plany Ministerstwa Obrony Narodowej będą skoordynowane z innymi ministerstwami, z innymi resortami, zarówno z Ministerstwem Infrastruktury, jak i ze wszystkimi ministerstwami odpowiedzialnymi za rozwój Polski, gdyż tutaj bardzo istotną kwestią może być konkretna lokalizacja tychże centrów przeładunkowych, gdyż ja oczywiście nie jestem specjalistą od obronności i mam nadzieję, że to nie jest tak, że mówię absolutnie wbrew strategom wojskowym, ale mimo wszystko wiadomą sprawą jest, że jak te czołgi czy inne elementy wyposażenia wojskowego gdzieś zostaną przetransportowane, to one najprawdopodobniej będą się potem gdzieś przemieszczać. I moim osobistym zdaniem konkretna lokalizacja uwzględniająca jednak w tym momencie nieco bardziej potrzeby przemysłu, biznesu i lokalnych społeczności, no powinna być przynajmniej, nie chcę już pójdę w dyplomację, bardzo istotnie uwzględniana przy planowaniu dokładnych lokalizacji takich terminali, które są oczywiście niezmiernie istotne również z punktu widzenia wojska.
1: No i chyba rzeczą jeszcze też istotną jest to, że musimy pamiętać, żeby te linie kolejowe zaczynające się na przykład w portach, naszych portach morskich, były na tyle zmodernizowane i te centra przeładunkowe na tyle zmodernizowane, że bez żadnego problemu mogłyby przejmować dostawy morskie sprzętu wojennego, no bo to jest podstawowy w dzisiejszych czasach jednak sposób na transport tego typu sprzętu.
0: Oczywiście tak. Tu też należy wskazać, że w tych planach, o których słyszymy od ostatnich kilkunastu miesięcy, są założenia dotyczące rozwoju infrastruktury kolejowej czy szeroko pojętej infrastruktury przeładunkowej w samych portach i w ich najbliższym sąsiedztwie. Tutaj też zresztą należy jasno podkreślić, że w zakresie przepustowości sieci kolejowej w samych portach to się poprawiło bardzo w ostatnich latach. Sytuacja związana z liczbą pociągów, które mogą być odprawione w portach, z szybkością przeładunków, tak, z czasem, który ten pociąg spędza w porcie od momentu, kiedy się załaduje lub rozładuje, jest znacznie korzystniejszy niż to miało miejsce jeszcze 10 czy 15 lat temu dzięki poczynionym w ostatnich latach inwestycjom. Natomiast większy problem, na który bardzo, bardzo trzeba zwrócić uwagę, i to jest znacznie większy problem niż sama przepustowość portów, to jest przepustowość linii zapewniających do portów dojazd. Czyli krótko mówiąc, jak wyładowuje się w Gdyni albo w Gdańsku nawet, bo to jest jeszcze bardziej znamienny przykład, to nie ma większego problemu ze sformowaniem pociągu, który ma jechać z Gdańska na południe, ale jest istotny problem, żeby ten pociąg, dojeżdżając do Pruszcza Gdańskiego, czyli do takiego trójmiejskiego odpowiednika Pruszkowa czy Legionowa, nie stał w tym Pruszczu czy przed Pruszczem 10 czy 12 godzin, dlatego że ze względu na zapchaną linię między Gdańskiem i Tczewem, zapchaną pociągami pasażerskimi przede wszystkim, jest bardzo istotny problem nawet już ze skonstruowaniem rozkładu jazdy pociągów pasażerskich, a o towarowych nie wspominając. Więc to jest, wydaje mi się, większa kwestia, większy problem, na który trzeba w tym momencie zwrócić uwagę, a nie na samą przepustowość infrastruktury portowej.
1: Panie Pawle, to jest temat morze. Już nam się czas właściwie kończy.

0: kończy i myślę sobie, że najważniejszą rzeczą to jest chęć i pieniądze. Jak będą te dwie rzeczy, to ta nasza kolej, która nie jest zła, no jest, to jest rok PKP przecież, polskich kolei, prawda?
1: Tak jest.
0: No, ważne wyróżnienie i bardzo istotne dla kolei polskich. No i mam nadzieję, że wszyscy zyskamy, to znaczy nasze bezpieczeństwo wzrośnie, bo będziemy mieli lepszą infrastrukturę i nie daj Boże, jakby coś się wydarzyło, to wiemy, że będą pociągi po tych torach jeździć w odpowiedniej ilości, no a z drugiej strony to my możemy skorzystać, normalni obywatele, bo nagle okaże się, że na przykład na Mazurach możemy poruszać się pociągiem. Oby tak się stało. Bardzo serdecznie dziękuję, Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu, był Państwa i moim gościem.
1: Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Nie ma żadnych sygnałów, by strona ukraińska nie uwzględniła w swoich planach gdańskiej konferencji. Tak premier Donald Tusk odpowiedział na pytania o udział Wołodymira Zełenskiego w wydarzeniu poświęconym odbudowie Ukrainy. Odbędzie się ono w Gdańsku 25 i 26 czerwca. Szef rządu przypomniał, że prezydent Ukrainy jest współorganizatorem konferencji.
10: Ja tutaj nie czekam na żadne potwierdzenie. Będziemy, tak sądzę, rzecz zupełnie oczywista, w Gdańsku witać tych, którzy przyjadą, firmy, biznesy. To jest w interesie i Ukrainy, i Polski. Akurat też zależy mi na tym, żeby w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy odbyła się możliwie sprawnie, bo my tam będziemy rozmawiali o polskich interesach także w procesie odbudowy Ukrainy.
9: Powodem nieobecności Wołodymira Zełenskiego w Gdańsku może być zapowiedź odebrania mu orderu Orła Białego. Wcześniej prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniosło 4950 zł brutto, a stawka godzinowa 32 zł i 30 groszy, informuje Kancelaria Premiera. Rada Ministrów przyjęła dziś propozycję nowych wysokości płac na 2027 rok. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 31 zł i 40 groszy. Propozycje zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. Ma ona 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Stany Zjednoczone odpowiedzą za zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca w rejonie cieśniny Ormus. Odwet zapowiedział prezydent Donald Trump. Wczoraj amerykański śmigłowiec spadł do morza. Prezydent USA potwierdził, że maszynę zestrzelił Iran. Na pokładzie było dwóch pilotów. Nic im się nie stało. Z wody wydobył ich dron marynarki wojennej. Jak informował wcześniej Pentagon, przyczyny zdarzenia są badane. W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie można oglądać unikatowy królewski egzemplarz Statutu Łaskiego. Jeden z najcenniejszych zabytków polskiej kultury prawnej i sztuki drukarskiej prezentowany jest w 520. rocznicę jego publikacji. To świadectwo ambicji państwa polskiego, mówi szefowa resortu kultury Marta Cienkowska.
11: Kiedy statut został opublikowany w 1506 roku, był przedsięwzięciem niezwykle nowoczesnym. Dzięki drukowanym egzemplarzom najważniejsze akty prawne mogły trafić do sądów, urzędów i kapituł katedralnych. Był to jeden z pierwszych kroków w stronę powszechnego dostępu

0: do wiedzy, ale także do informacji publicznej.
1: Ekspozycja Statutu Łaskiego Zabytek Dzieło Sztuki będzie dostępna do 26 czerwca.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości powstało nowe stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, którego inicjatorem jest Jacek Sasin. Inicjatywa jest postrzegana jako odpowiedź na działania środowiska Mateusza Morawieckiego. I od tego zaczniemy stan dnia.
4: Stan dnia.
2: A gościnią stanu dnia jest dr Emilia Zakrzewska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, pani doktor.
5: Dobry wieczór.
2: Pani doktor, Polsce potrzebne było kolejne stowarzyszenie w Prawie i Sprawiedliwości?
5: Polsce nie, ale partii, jak widać, po to, żeby policzyć się, policzyć szable, pokazać swoją przeciwwagę, działania, jak widać, tak. Oczywiście, mówiąc z punktu politologicznego, to kolejne stowarzyszenie i ta próba siłowania się wewnątrz PiS-u, no na pewno nie buduje ich spójnego wizerunku na zewnątrz i może wśród elektoratu PiS-u wywołać pewną konsternację właściwie, kto jest liderem w PiS-ie i właściwie w jakim kierunku strategicznym zmierza ta partia. Więc ta kakofonia, chaos, podziały na pewno nie służą i nie wzmacniają partii PiS-u i też nie są dobrą monetą i dobrym kierunkowskazem, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w 2027 roku.
2: Mariusz Błaszczyk, komentując to powołanie kolejnego stowarzyszenia, mówił, że teraz Prawo i Sprawiedliwość oddycha dwoma płucami, porówno jednym i drugim. Ja myślałem, że sprawa stowarzyszeń została już dawno temu zamknięta przez Jarosława Kaczyńskiego, ale wydaje się, że ten spór między środowiskiem Przemysława Czarnka a środowiskiem Mateusza Morawieckiego w żaden sposób chyba nie ucichł, nie został ten topór zakopany.
5: Tak, ja już u Państwa też miałam taką przyjemność na Państwa, w Państwa stacji mówić już o tym wielokrotnie, że ten spór nie ucichnie i to jest taka walka buldogów pod dywanem, która będzie się nasilać, im bliżej będzie się zbliżać PiS do wyłonienia tego ostatecznego programu, a przede wszystkim do układania list wyborczych. Więc absolutnie widzimy to taką właśnie niespójność wewnętrzną lidera PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który raz zakazuje tych stowarzyszeń, raz ich odwołuje, raz mówi, że to jest kwestia otwartości, demokracji wewnętrznej, więc sami politycy już wewnątrz PiS, to co słyszy się w kuluarach, gubią się właściwie, jaki jest przekaz dnia, jaki jest przekaz mediowy, a przede wszystkim jaki jest przekaz do elektoratu, w którym kierunku zmierza partia PiS. Ale to jest wywołane dwoma czynnikami, a nawet może trzema. Pierwszym czynnikiem to jest no, już naprawdę słabnąca pozycja Jarosława Kaczyńskiego. Nawet ostatnio były robione takie badania sondażowe wśród elektoratu, głównie tego prawicowego, kto jest właściwie dzisiaj liderem PiS-u. I te podziały były rozłożone na trzy osoby. Na Jarosława Kaczyńskiego, na Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Więc widać, że ta pozycja Mateusza Morawieckiego, ona jest nadal silna. Ale to jest sytuacja nietypowa. Bo gdybyśmy zadali to pytanie kilka lat temu, to byłoby oczywiste, kto jest tym liderem, jedynym szefem partii Prawa i Sprawiedliwość. Byłby to oczywiście Jarosław Kaczyński. Dzisiaj tej siły już tak nie ma, więc Jarosław Kaczyński próbuje zażegnać te konflikty, ale jak widać nie wychodzi, bo sytuacja też na rynku politycznym jest inna z racji tego, że dzisiaj PiS mierzy się nie tylko z zewnętrznymi problemami, z zużyciem władzy po 8 latach sprawowania swojej władzy, ale też i przede wszystkim z dwoma partiami, które wyrosły mu po prawej stronie, czyli Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, więc to jest sytuacja zgoła inna. Mamy też inne nastroje społeczne, inną sytuację polityczną. Więc jak widać, Prawo i Sprawiedliwość no, nie jest w tym dobrym momencie swoim politycznym. No i nie widać tego

0: pragnionego, wyczekiwanego efektu, przepraszam, Przemysława Czarnka, który miał odbijać ten elektorat Konfederacji, w szczególności Grzegorzowi Braunowi, i tych zmian, przepływów między partiami nie widać.
1: Pani doktor, to jeszcze kończąc wątek tych stowarzyszeń, czy można wstrzymać się od głosu, czy będąc w Prawie i Sprawiedliwości trzeba się opowiedzieć po jednej stronie stowarzyszenia, albo po jednym, w jednym stowarzyszeniu, albo w drugim, bo do tej pory można było tylko podejrzewać, która frakcja, kto komu sprzyja. No a tutaj no, jest po prostu lista członków, więc no, trzeba się jasno określić, czy jesteśmy z Czarnkiem i Sasinem, czy jesteśmy z Morawieckim.
0: Ja powiedziałabym, że tych frakcji jeszcze jest więcej tak naprawdę wewnątrz, bo nie tylko jest to ta frakcja, która się opowiada za Morawieckim czy za Czarnkiem, ale są ci akolici wokół starego jeszcze PC, wokół Jarosława Kaczyńskiego, tak. Więc ci, którzy stają z boku, niezależnie obserwują, nie deklarują się na razie, jakby generalnie próbują wyważyć trochę swój głos, więc na razie oczywiście, jeżeli byśmy
1: taką postacią jest Marek Suski na przykład.
0: Tak, dokładnie. Gdybyśmy policzyli wszystkich członków klubu Prawa i Sprawiedliwości, to nie ma tak, że wszyscy opowiedzieli się już po konkretnej stronie, bo z tego, co ostatnio nam było wiadomo, już nie wiem na ile, w tym momencie ono się zmieniło, ale mieliśmy około 40 osób zdeklarowanych po stronie mniej więcej Mateusza Morawieckiego, po stronie Przemysława Czarnego od 60 do 70, ale to trudno policzyć tak naprawdę, no bo to nie ma jak w klasie podnieść rękę, ale generalnie no, jeżeli weźmiemy całą liczbę wszystkich posłów w klubie PiS-u, to widać, że jeszcze część jest niezdeklarowana i nie będzie się deklarowała. Więc na razie to jest kwestia przede wszystkim mierzenia siły, potencjału politycznego ze strony Mateusza Morawieckiego, na ile jego zwolennicy znajdą się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, bo proszę zauważyć, jeżeli mamy w wyborach w 2023 roku do Sejmu weszło 195 posłów Prawa i Sprawiedliwości przy poparciu około tych 33%, to jeżeli dzisiaj weźmiemy taką średnią, mniej więcej, że to poparcie jest na tak średnia, powiedzmy na poziomie 25-26%, mówię średnia, bo te rozbieżności sondażowe są różne, to możemy liczyć na to, że to będzie minus około 60 posłów, prawda? Więc ta lista tych, którzy się znajdą, jeżeli te wyniki nie pójdą w górę oczywiście, a na razie nic nie zapowiada, to dużo po prostu posłów straci pracę, więc jest o co walczyć.
1: To pani doktor, wspomniała pani między innymi o tej konkurencji, która jest też po tej prawej stronie sceny politycznej. Mam na myśli Konfederację i Konfederację Grzegorza Brauna. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówił, tak parafrazuję, że nie ma takiej możliwości, żeby Prawo i Sprawiedliwość weszło w koalicję z Konfederacją Grzegorza Brauna, nawet za cenę nieutworzenia rządu większościowego, nawet za cenę oddania władzy. Można w to wierzyć, to jest pewnik, to jest gwarancja. Czy na przykład znajdą się tacy w Prawie i Sprawiedliwości, którzy za cenę przywództwa Jarosława Kaczyńskiego będą gotowi wejść w taką koalicję?
0: Ale to jest racjonalne. Jeżeli zakładamy, że głównym celem Prawa i Sprawiedliwości jest odbieranie tego elektoratu, między innymi Grzegorzowi Braunowi, to gdyby dzisiaj PiS już deklarował tą koalicję, to jaki byłby sens tego przepływu? I czym mógłby zachęcić wyborców Grzegorza Brauna tym, żeby przeszli znowu na stronę PiS-u, prawda? Więc do tej pory, do tyle, ile będzie możliwe, czyli do okresu tych wyborów, to będzie wybijanie się na niepodległość, na autonomię, to będzie licytowanie się właśnie na oferty programowe, więc dopóki nie dojdzie, jeżeli PiS wygrałby wybory razem z Konfederacją i Grzegorzem Braunem, to wtedy będzie można mówić realnie, jaki będzie realny podział, czy będą te koalicje, czy nie. Dzisiaj raczej wszystko wskazywałoby na to, że ta koalicja, jeżeli PiS będzie chciał wrócić do władzy, a to jest jego główny clue, oczywiście, no to raczej trudno byłoby im rządzić bez wsparcia posłów członków Konfederacji Grzegorza Brauna. Więc tutaj też mamy taki niuans językowy, bo to, że nie będziemy tworzyć koalicji z samym Grzegorzem Braunem, to nie znaczy, że nie będziemy współpracować z posłami Konfederacji Grzegorza Brauna.
1: No tak, polityka nie jest taka zero-jedynkowa i czarno-biała.
0: Nie jest dosłowna.
1: No, oczywiście, dokładnie, że tak. Pani doktor, przechodzę.

0: Wracając do tego, co dzieje się w Krakowie, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta, a raczej prezydentkę Krakowa, będzie Monika Piątkowska. Czy wspólna kandydatka to też współodpowiedzialność dotycząca wyniku, pani doktor?
1: Tak, to jest współodpowiedzialność Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Pani senatorka Monika Piątkowska, jak wiemy, ma doświadczenie samorządowe związane z Krakowem. Wcześniej była dyrektorką Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta i pełnomocniczką do spraw marki miasta za kadencji prezydenta Jacka Majchrowskiego, ale to, co jest jej i plusem, i minusem, to to, że pani senatorka wcześniej startowała z różnych list partii politycznych, bo i z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, i z list Polski 2050, i teraz jest w KO, więc jakby tutaj widzimy ten wspólny mianownik, że już wcześniej miała dużo wspólnego z PSL-em i z koalicją. Dzisiaj jest mocno niepopierana przez Polskę 2050. Więc dlaczego mówię, że to jest plus i minus? Plus z racji tego, że ona zbiera ten elektorat PSL-u i koalicji, zapobiegając jego rozdrobnieniu, ale minusem jest to, że posłom, które tak często zmieniają partie polityczne, startują z różnych list partii politycznych, zarzuca się taki brak tożsamości politycznej, taki brak spójności, jedności wizji i też rzutuje to czasami na ich wiarygodność w oczach elektoratu, prawda? Bo w zasadzie to jakie są poglądy tej osoby. To, co jest oczywiście też takim plusem i minusem, to, że pani senator ma doświadczenie z Krakowa, ale dawno już tam nie mieszka i dzisiaj niestety można powiedzieć, że jest taki troszeczkę falstart, jeżeli ogłasza się kandydatkę na prezydentkę Krakowa z Warszawy, prawda? To może dla Krakowian być takim narzutem z góry, że Warszawa znowu zdecydowała. A przecież to, dlaczego odbyło się w ogóle to referendum, to też była taka... Tam oczywiście było wiele przyczyn, dlaczego do tego referendum i odwołania byłego prezydenta Krakowa doszło, ale jednym z tym to też była taka właśnie narzucona polityka z Warszawy. I dzisiaj z jednej strony proszę zauważyć, jaką mamy niespójność, bo mamy kandydatkę, która przy premierze i przy Donaldu Tusku i Włodzimierzowi Kosinikowi i Kamyszowi startuje, jest ogłaszana w Warszawie, a z drugiej strony już mamy taki kurs pani senator po mediach, gdzie pomysłem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na tym kandydaturę jest takie grube cięcie i odcięcie się od byłego prezydenta. I to też wcześniej było pokłosiem, że zostały rozwiązane struktury Koalicji Obywatelskiej, Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. I dzisiaj to, co słyszymy ze strony pani Piątkowskiej, to jest to, że ona od samego początku była przeciwna rozwiązaniom, które wprowadzał były prezydent z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Tak? Więc jakby widać, że na samym początku widać już, że to jest taka metoda grubej kreski i politologicznego punktu widzenia jest to dosyć ryzykowna strategia.
0: A czy to jest na tyle mocne nazwisko, no bo wiedząc, że poprzedni prezydent był z ramienia koalicji, no to czy to jest na tyle mocne nazwisko, żeby przykryć odwołanie Aleksandra Miszalskiego? No bo patrzę też na innych kandydatów. Zresztą proszę jeszcze posłuchać pana premiera, jak komentował wybór pani senator.
2: Zawsze, kiedy rozmawialiśmy o tym, co dalej, pani zawsze mówiła, ja bym to tak chciała w Krakowie. Przez różne dramatyczne zdarzenia, takie jak referendum, ta droga się otworzyła i jestem przekonany i mówię o tym z taką głęboką wiarą, że jest kandydatką wyśmienitą.
0: No właśnie, czy to jest kandydatka wyśmienita, która jest w stanie jakby przykryć ten blamaż poprzedniego prezydenta?
1: Pan premier też mówił wcześniej o panu Miszalskim, że też jest świetnym, będzie świetnym prezydentem. Z mojego punktu widzenia, jeżeli celem Koalicji Obywatelskiej PSL jest maksymalizacja szans na wejście do drugiej tury i utrzymanie tej jedności koalicyjnej, to pani Piątkowska wydaje się takim racjonalnym wyborem. Jeżeli natomiast celem było wywołanie jakiegoś entuzjazmu, nowego otwarcia, nowych zmian, to

0: uważam, że to jest ryzykowna kandydatura. Więc raczej postrzegałabym to raczej, że to jest taki wybór bezpieczny, taki techniczny, niżeli jakiś charyzmatyczny i przełomowy. A oczywiście o tym, czy pani Piątkowska wejdzie do drugiej tury, będzie zależało od tego, kto jeszcze wystartuje. Mam tu na myśli głównie pana Gibałę, bo jeszcze nie ogłosił swojego startu. I to, jakie będzie realne zapotrzebowanie wyborców Krakowa na te zmiany. Czy zaufa i da drugą szansę tutaj kandydatce koalicji, czy być może postawi na pana Gibałę, a może postawi na panią Ostę, czy panią Gosek, Darię Gosek. Więc być może tutaj zobaczymy, a może jeszcze ktoś się pojawi, to niezrzeszony, samodzielny, jakby nie kojarzony z żadną partią polityczną, więc to, jakie ona będzie miała szanse, czy wejdzie do tej drugiej tury, to jest bardzo dużo zmiennych, przede wszystkim o tym, kto będzie tym kandydatem jeszcze dodatkowym, bo wiemy, bo oczywiście tych kandydatów mamy o wiele więcej, tak? Których tutaj już nie wymieniliśmy. Mamy przedstawiciela i Konfederacji Korony Polskiej, pana Klimeka, mamy i przedstawiciela Konfederacji i pana Michała Drewnickiego z PiS-u, ale wiadomo, że Kraków to jest takie miasto bardziej liberalne, tak, gdzie raczej te partie prawicowe i PiS zawsze mają małe szanse, więc dlatego mówię o tym, że pani Piątkowska, mimo tych obciążeń, o których wspomniałam, może mieć duże szanse na to, że znajdzie się na przykład w drugiej turze. Tylko pytanie, kto będzie jej kontrkandydatem i czy rzeczywiście to taki będzie test też dla w ogóle koalicji, na ile ta metoda grubej kreski pokazuje takie trendy, że wyborcy są w stanie dać drugą szansę koalicji, bo pamiętajmy, że ten referendum oczywiście było takim sprzeciwem wobec pana Miszalskiego, jego osoby, bo tam było dużo takich rys wizerunkowych, było oczywiście te decyzje niefortunne, które odbijały się na kieszeni mieszkańców Krakowa, ale też, jak pokazały sondaże OGB chociażby, to też w 26% dla osób, które podeszły do tego referendum, to też był sprzeciw wobec w ogóle polityki Donalda Tuska. Więc to będzie taki test, mini test zaufania. Ja nie mówię, że on będzie reprezentatywny na całą Polskę, bo do wyborów parlamentarnych jest jeszcze bardzo dużo czasu.
1: No i są to wybory samorządowe jednak. No jest dokładnie. Decyduje i Kraków.
0: Tak, i to jest inna struktura, inne układy też lokalne, inne potrzeby, ale to też będzie taki stres test dla Koalicji Obywatelskiej, na ile zwolennicy Koalicji Obywatelskiej mają jeszcze do nich cierpliwość, na ile to była rzeczywiście taka decyzja personalna, a na ile być może jest to wydźwięk taki bardziej generalny z poziomu niezadowolenia ze rządów Koalicji Obywatelskiej.
1: To pani doktor, jeszcze zapytam, to będzie też ważne, ten stosunek między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską i PSL-em, w sensie, że jeżeli nawet jest granie na jak najlepszy wynik, to też będzie jakiś taki sygnał, czy kandydat PiS-u, czy kandydat KO-PSL, kto ma większe poparcie, to również będzie takim trochę sygnałem również dla centrali, no bo przecież Przemysław Czarnek mówił dzisiaj Kraków, a jutro reszta Polski, no i domyślę, że w Warszawie też zostanie zmieniony prezydent.
0: Znaczy PiS, ja myślę, że w ogóle ma bardzo małe szanse, jeśli chodzi o te wybory samorządowe w Krakowie. Taka zapowiedź, że Kraków jest pierwszy, za chwilę będzie cała Polska i w ogóle to będzie koniec rządów Koalicji Obywatelskiej, było też nadmiarowe z racji tego, że tak jak wspominamy, wybory samorządowe, one też mają swoją specyfikę lokalną, siłę układów lokalnych, są mocno spersonalizowane, a poza tym to też jest kwestia tego, że ja wiem, że tutaj inicjatorem oczywiście był pan Gibała i też inne osoby spoza partii, ale też i przyłączył się do tego PiS i Konfederacja, ale jeżeli chodzi o te zmiany w poszczególnych miastach, to też bardzo liczą się te ruchy oddolne i na ile jest odpowiednia emocja, moment i na ile te zmiany, które są wprowadzone przez poszczególnych czy burmistrzów, czy prezydentów są dotkliwe dla mieszkańców. Tutaj wiemy, że ta cierpliwość się skończyła, tak? Ale to nie była jedna, druga czy trzecia przyczyna, tego było ich wiele, które się po prostu skumulowały w odpowiednim momencie i też trafiły na podatny grunt i też był ktoś, kto był tym prowodyrem, prawda, który zainwestował też ogromne środki do tego, żeby ta kampania się

0: rozpoczęła, więc to też nie jest takie, że nagle będzie to eksodus w innych miastach. Mogą się jeszcze zdarzyć 2-3 przypadki, na przykład nie wiem, we Wrocławiu, bo to są personalne problemy prezydenta Wrocławia. Mieliśmy zapowiedź Rzeszowa, na razie jest cisza. Widzimy z takich lokalnych informacji, że raczej do niczego tam, do jakichś większych zmian nie dojdzie. Mieliśmy już Zabrze. Nie będzie moim zdaniem nie będzie to eksodus taki, że nagle 15 dużych miast, gdzie rządzą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, nagle zrodzi się tam bunt. Bo to też
1: nawet gdyby oczywiście ktoś bardzo chciał, to nic na to nie wskazuje. Pani doktor, to jeszcze na koniec, bo zostało nam jeszcze kilka minut, a chciałbym zapytać, z punktu widzenia też politologicznego, w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Będą politycy, będą biznesmeni, będą przedstawiciele różnych środowisk. I zapytam tak, nie wiem czy przewrotnie, co by było gorsze, gdyby Wołodymyr Zełenski się pojawił, czy gdyby się nie pojawił?
0: Znaczy generalnie z prezydentem Ukrainy mamy dzisiaj taki problem, bo on milczy, prawda? Jego stanowisko, mamy przedstawicieli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski, które są jakieś rozmowy, ale z samej zapowiedzi Donalda Tuska widzimy, że ta dyplomacja, te rozmowy z przedstawicielami Ukrainy nie odnoszą żadnego skutku, jeżeli chodzi o zażegnanie kryzysu polsko-ukraińskiego dotyczącego oczywiście odznaczenia jednej z jednostek wojskowych bohaterem UPA, więc absolutnie nie, no jego pojawienie się byłoby czymś wskazanym, bo mogłoby świadczyć o tym, że być może to bardzo trudna sytuacja teraz, jeżeli jesteśmy w stanie się dogadać i być ponad to, bo proszę spojrzeć, jeśli spojrzymy na panele i w ogóle program tego wydarzenia, to tam jest wiele obszarów współpracy i lokalna, biznesowa, i akcesyjna do Unii Europejskiej, i obronnościowa. Tych tematów jest mnóstwo, gdzie ta współpraca może zostać nawiązana i jest potrzebna i jednej, i drugiej stronie tak naprawdę. Więc jego pojawienie się, jeżeli było planowane, a dzisiaj mieliśmy zapowiedź pana Kowala między innymi, że na pewno się pojawi, więc no, na razie jest cisza ze strony prezydenta i tego nam chyba dzisiaj brakuje, bo to też pokazałoby jego poziom zaangażowania, powagę, takie partnerstwo, co do tego, żeby zabrał głos nawet taki symboliczny na Twitterze, mówiący o tym, że ten gest nie był wymierzony w żaden sposób w tutaj relacje polsko-ukraińskie i tego dzisiaj brakuje. Ta cisza jest wymowna i też taka budząca niepokój, zachwianie właściwie, jaki jest stosunek głównego przywódcy dzisiaj Ukrainy do tej sytuacji, która się wydarzyła, a z punktu widzenia Polski jest sytuacją dosyć jednak znamienną, znaczącą, która wpływa na nastroje społeczne.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor Emilia Zakrzewska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościnią Polskiego Radia 24. Pani doktor, spokojnego wieczoru życzę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: A ja tylko dodam, że Donald Tusk skrytykował brak Polski przy rozmowach w Londynie z udziałem E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec i Ukrainy, podkreślając, że Warszawa nie zaakceptuje ustaleń bez swojego udziału i domaga się szerszego formatu rozmów. No więc można się spodziewać, że jeżeli faktycznie dojdzie do pojawienia się Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca, to również ta kwestia będzie się pojawiać. A ja tylko dodam, że z ustaleń reporterów Polskiego Radia 24 wynika, że prawdopodobnie jutro poznamy decyzję Karola Nawrockiego, pana prezydenta, w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Więcej na ten temat przeczytacie państwo również na stronie polskieradio24.pl, na którą już teraz zapraszam, a już za chwilę na naszej antenie informacje.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Uszczęśliwianie innych za wszelką cenę, kosztem nawet własnego komfortu. W najbliższym programie Do Pomyślenia porozmawiamy o people pleasingu z psychoterapeutką Marleną Kazoń. Zastanowimy się, skąd bierze się w nas taka potrzeba i też jak z tym walczyć. Rozmowa już w środę o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier Tusk liczy, że relacje z Ukrainą się nie pogorszą, a chodzi o zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego. Monika Piątkowska wspólną kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa. Prezydent Trump zapowiada odwet za zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca w rejonie cieśniny Ormus. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Najpierw był apel premiera w mediach społecznościowych do prezydentów Polski i Ukrainy Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Chodzi o zapowiedź odebrania mu orderu Orła Białego. Wcześniej prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Dziś Donald Tusk tłumaczył, że liczy na to, że prezydenci znajdą sposób, by zmniejszyć emocje.
2: Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do strony ukraińskiej powoli zaczyna docierać to, że popełniła błąd. Tłumaczył, że rolą prezydentów jest znalezienie dobrego rozwiązania, bo na idealne nie ma szans. Szef rządu liczy na to, że strona ukraińska wykaże się dobrą wolą i inwencją.
3: Mnie też czasami, wiecie, szlak trafia, kiedy słyszę niemądre wypowiedzi po tamtej stronie granicy. Tłumaczyłem prezydentowi Zełenskiemu, pamiętaj, wy macie swoją wrażliwość, mamy swoją wrażliwość. Wy dbajcie o nas, tak jak my dbamy o was.
2: Premier był pytany, czy ta sytuacja wpłynie na negocjacje Ukrainy z Brukselą, czy jako narzędzie nacisku wchodzi w grę zablokowanie Ukrainie otwarcia klastrów w negocjacjach z Unią Europejską.
3: My nie będziemy handlowali poparciem dla ambicji ukraińskich. Ukraina powinna stać się częścią Unii Europejskiej na warunkach, które musi spełnić.
2: Dziś lub jutro prezydent Karol Nawrocki ma ogłosić swoją decyzję w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wczoraj w tej sprawie obradowała kapituła Orderu Orła Białego i jej opinia na biurku prezydenta leży. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Ogłoszenie senator Moniki Piątkowskiej wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa wywołało skrajne oceny polityków. Jak mówi poseł KO Adrian Witczak, kluczowe znaczenie ma jej związek ze stolicą Małopolski.
4: Pani senator jest od lat związana z Krakowem, wielokrotnie udowodniła, jakie wielkie serce ma dla Krakowa i mam nadzieję, że przekona mieszkańców do tego, żeby właśnie na nią głosować. Jest zaangażowana, odpowiedzialna i chce pracować dla Krakowa.
1: Poseł PiS Paweł Rychlik uważa dzisiejszą konferencję w Warszawie z udziałem premiera za rażące nadużycie.
5: Skandaliczne jest to, że Donald Tusk czuje się taki pewny siebie, że wykorzystuje instytucje KPRM-u, kancelarii premiera do partyjnej, do rozpoczęcia czysto partyjnej kampanii wyborczej.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie będą konsekwencją majowego odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego. Odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września. Prezydent USA zapowiedział, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca w rejonie cieśniny Ormus. Donald Trump podkreśla, że Waszyngton nie może pozostawić tego ataku bez reakcji.
6: Amerykański śmigłowiec w poniedziałek wieczorem spadł do morza w pobliżu cieśniny Ormus. Trump potwierdził, że został on zestrzelony przez Iran. Irańczycy zestrzelili jeden z naszych najnowocześniejszych śmigłowców Apache podczas patrolu nad cieśniną Ormus. Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów, obaj są cali i zdrowi, napisał na portalu Truth Social.

0: Tłumaczył, że mimo braku ofiar Stany Zjednoczone muszą zareagować na ten atak. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących akcji odwetowej. Amerykańskich pilotów z wody wydobył morski dron Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, a cała akcja ratunkowa trwała około 2 godzin. Pentagon początkowo podawał, że przyczyny katastrofy są badane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Warto się badać dla siebie i bliskich, zgodnie mówiły mieszkanki warmińsko-mazurskiej Iławy, które wykonały bezpłatną mammografię. Badania były realizowane z programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2: To dobrze, że jest taka inicjatywa?
3: Dobrze, bo chociaż człowiek sprawdzi wcześniej niż później, chociaż człowiek wie, na czym stoi.
2: Warto się przebadać?
3: Warto,
4: dlatego że w mojej rodzinie rak występował w mężerach, no i niestety trzeba się badać.
5: No warto, warto, zawsze warto.
2: A dlaczego?
5: No profilaktyka.
6: Dla samej siebie,
7: dla rodziny.
2: A inne panie też się powinny badać?
6: Powinny, jeżeli jest okazja i powinny bez niczego, nie?
2: A co panią skłoniło, żeby się zapisać na badanie?
8: Jest taka okazja i możliwość, to jeszcze spróbuję. No żeby nie mieć raka, żeby wykluczyć. Raka piersi.
1: Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Jego wczesne wykrycie zwiększa szanse na skuteczne wyleczenie. Andrzej Bargiel znów rzuca wyzwanie Himalają. Wybitny ski alpinista rozpocznie jutro wspinaczkę na Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt świata. Himalaista zamierza być pierwszym Polakiem, który zjedzie na nartach z wierzchołka pakistańskiej góry aż do granicy śniegu.
9: Myślę, że to jest chyba najlepsza ściana po prostu z punktu widzenia narciarstwa do tego, by spróbować to zrobić. Historycznie te zjazdy były na Nanga Parbat. Pierwszą taką zaawansowaną próbę zrobił Hans Kammerlander. Poruszał się po drodze Kinshofera, również na ścianie Diamir. Później taką dla mnie najciekawszą próbą była próba Luisa Slitzingera.
1: W poprzednich latach Bargiel jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z wierzchołków K2, Broad Peak oraz Mount Everest.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy temperatura od 8 stopni na zachodzie, 13 w centrum, do 16 miejscami na wschodzie. W środę burze i silne opady deszczu na południowym wschodzie kraju. Temperatura w dzień od 15 stopni na południu i nad morzem, 20 na zachodzie, do 24 na krańcach wschodnich.
11: Reklama.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Po reklamie.
15: 7 minut po godzinie 22.
16: Wieczór w Polskim Radiu 24.
15: Słuchają państwo Wieczoru w Polskim Radiu 24. Amerykańscy naukowcy ujawnili, kto odpowiada za kilkusekundowe przerwy w działaniu GPS w całej Europie. O tej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Chodzi o zakłócenia, które miały miejsce już w 2019 roku. Wtedy odnotowano bliźniaczo podobne zakłócenia przez 75 dni. Większość zanalizowanych przypadków zarejestrowano w dni robocze w godzinach pracy. Każdy z badanych impulsów zakłóceń trwał mniej niż 10 sekund. Obszar występowania określono jako bardzo szeroki, od Islandii aż po Włochy. To zasięg, zdaniem naukowców, którego nie mógłby osiągnąć żaden naziemny zakłócacz. Zdaniem amerykańskich naukowców stoi za tym rosyjski satelita wojskowy, którego nazwa to Kosmos 2546. Wszystko wskazuje więc na to, że były to zaplanowane

0: operacje zaplanowane przez Rosję. A naukowcy ostrzegają przed gigantycznymi, niebezpiecznymi skutkami, gdyby faktycznie się okazało i byłoby to na 100% potwierdzone, że Rosjanie potrafią zakłócić sygnał GPS praktycznie w całej Europie. Więcej mogą Państwo o tym przeczytać na naszej stronie polskieradio24.pl. Więcej podobnych informacji znajdą również Państwo w sumie dnia. To podsumowanie tych najważniejszych wydarzeń mijającego dnia, to o godzinie 23:00, a już teraz na antenie Polskiego Radia 24 audycja Między Sztukami.
1: Między Sztukami.
2: Dobry wieczór Państwu. Katarzyna Sanocka. Dzisiaj bohaterką audycji Między Sztukami będzie Barbara Falenter, wybitna i wspaniała rzeźbiarka. Jesteśmy w siedzibie Fundacji Alina. Tu była kiedyś pracownia Aliny Szapocznikow, innej wybitnej rzeźbiarki. O te związki za chwilę zapytam, ale najpierw witam serdecznie.
3: Strasznie mi miło, że mogę znowu być w galerii Aliny Szapocznikow. Ona naprawdę tutaj rzeźbiła, co jest dla mnie właśnie takim sakrum. Bardzo mnie to wzrusza, że moja pracownia jest dosłownie za rogiem na ulicy Mostowej i że mogę z nią, myśląc o niej, chodzić tymi samymi drogami i ścieżkami i myślę sobie, nic mi więcej do szczęścia niepotrzebne, bo mam z kim rozmawiać.
2: Panie się nigdy nie spotkały, prawda, ale połączyła was rzeźba, materiał, no i pani dzieło dedykowane Alinie, które tutaj w takiej pomniejszonej wersji możemy zobaczyć.
3: Znaczenie ma to, że jej syn, adoptowany syn, mógł spać w mojej pracowni, która jest tuż obok, ponieważ nie miał się gdzie podziać. Za to w podzięce przysłał mi rysunki, które są na ścianie. I to jest absolutne sakrum, żeby w rękach artystki polskiej były trzy rysunki oddane przez jej własnego syna mnie. I ja te rysunki przez lata trzymałam w swojej szufladach, gdzie są moje rysunki i nigdy nie myślałam, że one mogłyby się tu znaleźć. I tak się znowu szczęśliwie stało. Myślę, że to po prostu są jakieś czary, mary, które ta Alina czyni nade mną, bo nie potrzebuję żadnej innej galerii do tego, żeby pokazać, co robię, bo po prostu absolutnie mnie nie interesują żadne wielkie wystawy, to są jakieś wystawy zbiorowe, niech sobie będą, ale ja tylko tu czuję się u siebie.
2: Ta wystawa nosi tytuł Z wody. Co to oznacza? Dlaczego woda?
3: To jest koncepcja Ani Wachty, która tę wystawę przygotowała i odkryła to, co było dla mnie może podświadomym działaniem wobec własnego ciała i wobec rozmyślań o własnym ciele. Natomiast ona to umiała nazwać. To nie są sprawy, które ma nazywać artysta. To jest sprawy, którym powinien odkrywać kurator. I Annie Wachcie się to doskonale udało, ponieważ wywiodła całe to moje zainteresowanie ciałem od pramaterii naszego istnienia. Kobiety, która właśnie, tak jak ona cudownie to napisała, w całości składamy się z wody. Ja po prostu intuicyjnie prawdopodobnie dotknęłam tematu, który jej się nałożył na jej rozmyślania absolutnie filozoficzne.
2: Kiedy wchodzimy do galerii, czeka na nas wspaniała rzeźba. To jest muszla, która oczywiście kojarzy się z wodą. Na co dzień można ją oglądać w Płocku. A pani zobaczyła ją po raz pierwszy po 50 latach?
3: Tak. Ponieważ nigdy do Płocka nie pojechałam, nie stać mi było na takie wyjazdy, mam trzech synów i zawsze byłam zajęta. Natomiast rzeźba powstała w Orońsku jako moja pierwsza w życiu rzeźba w kamieniu. I to jest bardzo wiążąca historia do całej tej ekspozycji, że rzeźba ta po 50 latach przyjechała do tej pracowni, wypożyczona z miasta Płock. Ta rzeźba przedstawia to, co wtedy mnie młodej chodziło po głowie. Nic innego nie chodziło po głowie, jak właściwie kim jest ta kobieta. Co takiego nadzwyczajnego jest w tym ciele kobiety, co stanowi, że ona jest kobietą. A jest to oczywiście tylko zasada jedna, że kobieta rodzi. Czym jest to nasze ciało? Ja może myślałam wtedy o zmysłach, o waginie, o tym wszystkim, co jest nowością dla młodej dziewczyny, ale tego nie umiałam nazywać, oprócz tego, że Miałam jakiś piękny obiekt, który przywiózł mój mąż gdzieś z

0: antypodów i to była muszla, której ja nigdy w życiu nie widziałam i nagle w tym Orońsku 50 lat temu, kiedy tam się zjawiłam po raz pierwszy, zaczęłam kuć taką jakby biologiczną formę, która ostatecznie zamieniła się w to coś, co tutaj jest. Dzisiaj jak to jest położone, to wygląda znowu jak muszla. Ale kiedy to stało, niekoniecznie wyglądało jak muszla, ale położenie tej rzeźby było jednocześnie jakimś takim dla mnie wielkim przeżyciem, ponieważ kiedy ustawiono mi tą rzeźbę w Orońsku na jakimś kamieniu i zaczęłam ją kuć po prostu na stojąco, to kamień był tak twardy, a moja ręka tak nieudolna, że to dłuto spadało mi na moją rękę i kaleczyło mi moją rękę i mam tutaj do dzisiaj taki guz na palcu. Minęło 50 lat i ta ręka w tym miejscu dalej ma to utrąconą kość, która w jakiś sposób mi ciągle dolega. Ale następnego roku przyjechał do Orońska, bo pracowałam tylko miesiąc, a po roku mogłam znowu wrócić na ten plener, żeby tą rzeźbę dokończyć. I przyjechał taki rumuński rzeźbiarz, Szerban Rusu, i widząc, jak ja się męczę z tym kamieniem i walę go i po prostu mi to nie wychodzi, powiedział, wiesz co, jak ty tę rzeźbę położysz, to jak kobieta, ona ci się podda. To ta ręka popłynie za swoim ruchem lewej ręki i ona ci się podda jak kobieta. Kobieta, którą położysz, ona ci się poddaje. Kobieta, która stoi, ci oddaje jakby swoją energię, która nie jest taka łatwa do pokonania.
1: Wielokrotnie wraca pani w swoich rzeźbach też do figury ludzkiej. Jest Izyda, jest rzeźba pra Matki Boskiej.
0: Jakby pra wzoru Matki Boskiej. Ponieważ Izyda była boginią płodności, jednocześnie nie przynależała do świata katolickiego absolutnie. I jest zawsze przedstawiana jako matka z dzieckiem. I mimo, że trudno mi to tu powiedzieć, ale taka jest prawda, że wszystkie religie wcześniejsze rzutowały na następne. I między innymi właśnie, co by nie powiedzieć o Izydzie, jest jakby prawzorem naszej Matki Boskiej. Też zawsze przedstawiona z dzieciątkiem, ale jesteśmy w kulturze egipskiej. Także trzeba się na to spojrzeć też od strony historii sztuki, że coś było wcześniej, prawda? Bogowie byli wcześniej, nazywani przez innych ludzi wcześniej. Przechodziło to do kolejnej kultury, nazywano to inaczej, ale ciągle była wzorem, była ta postać Izydy. Przedstawia ona jakby kobietę, która składa się z jakichś dziwnych geometrycznych kształtów, a to są tylko jakby odniesienie do płodności, bo tam nie ma żadnego dziecka przy niej, prawda? Ona jest tylko złożona z kawałków geometrycznych. To się tak stało, że był Set i Ozyrys. Oni byli królami. W związku z tym Set był tym zazdrosnym i zabił swojego brata, żeby być królem, prawda? Na co boska Izyda poszła do Nilu, zebrała pocięte kawałki swojego Ozyrysa i się sama zapłodniła. No więc z tego wyniosłam taką ideę, że te molekuły, które przechodzą przez jej ciało, to są właśnie te pozbierane części tego Ozyrysa, który zamienił się w gwiazdę, a Set został z niczym.
1: W pani rzeźbach często mamy różne materiały, one się łączą. Jest metal i kamień, tak jak na przykład w odpływie jednej z rzeźb, którą możemy tutaj zobaczyć. Co panią skłoniło do tego, żeby sięgnąć po różne materiały, różne faktury, łączyć je ze sobą?
0: To jest jakieś takie rzeźbiarskie podejście do rzeczy. Zresztą, skoro nazwałam rzeźbę odpływ, to trzeba było to jakoś wyrazić. Rzeźba jest w czarnym dębniku, jest jej noga w brązie, ale woda, która ją opływa, jest po prostu odlana w aluminium. I w ten sposób połączyłam trzy różne materiały w jedną całość, ale rzecz była o tym odpływie. Czyli o tym, że ta noga nad tą wodą, tak jak każda z naszych nóg nad wodą, po prostu w jakiś sposób się tam zanurza. I nic w tym nie ma nadzwyczajnego, raczej to jest taka liryczna scena, nie ma mowy o żadnych prokreacjach ani niczym takim.
1: Kiedyś usłyszałam w jednym z wywiadów, że powiedziała pani, że to, co pani tworzy, to w jakimś sensie pani z siebie wypluwa, to jest to, co panią gdzieś dręczy, zachwyca, zastanawia albo zdumiewa. A mnie zastanawia to, czy w tym materiale, który pani widzi, w tym bloku, który jest,

0: jeszcze nie obrobiony w żaden sposób. Czy pani już widzi ten kształt? Czy to jest dla pani już oczywiste? Co to będzie?
1: Najpierw jest ta idea, która mnie prowadzi do jakiejś realizacji. Cały czas pracuje moja wyobraźnia, w czym można by to zrobić, żeby to wyrazić. Nie to, że mam kamień i ja do tego kamienia się ustosunkowuję, tylko że ta idea mnie prowadzi do tego kamienia, w którym na pewno to się da wykonać, prawda? Więc za każdym razem to jest jakaś inna sytuacja, ale to się dzieje tak w dwójnasób. Idea przenika przez materię, żeby wykluła się z tego właśnie ta forma. Więc jakimi drogami ja do tego dążę, nawet nie chcę mi się tego analizować specjalnie, bo to jest po prostu jakaś taka wewnętrzna potrzeba zadawania pytań i znajdywania odpowiedzi. A poza tym wszystko nam się w jakiś sposób nakłada przez intuicyjność i przez taką zmysłowość. Nawet kamień, który poleruje się w taki albo w inny sposób, już jest inicjacją do czegoś, żeby to tak na przykład zrobić. Takim kamieniem jest na przykład właśnie dębnik, który jest szarym kamieniem, zupełnie jakby bez barwy, ale to jest najdroższy kamień w Europie i z tego kamienia mamy najwspanialsze ołtarze, jakie są w ogóle w Polsce. Wchodzisz w katedrę czerń. Co to za czerń? To ona nie przyjechała z Afryki ani z Ameryki. Ona wyszła z naszej polskiej ziemi. Z naszych Krzeszowic, spod Krzeszowic, z dębnika. I proszę sobie wyobrazić, że kamieniołom od dawna jest zamknięty. Właściciel jest zmuszony do tego, żeby zbudować drogę w tej wsi. On nie może tego wydobywać, ale może mi dać. Więc mam takich sponsorów w życiu, którzy zrobili coś z szacunku do mnie. I to jest niezwykle dla mnie budujące wewnętrznie, że właśnie szczęście, które nam towarzyszy, jest właśnie tym motorem naszego sukcesu. Nie złośliwość ludzka, tylko chęć pomocy. I ja tą pomoc dostałam i od tych ludzi z Krzeszowic, którzy mają ten kamieniołom, i od tego właściciela obecnego, tego kamieniołomu, który też uważał, że należy mi to dać, jeśli ja tego potrzebuję. Po prostu użyłam tego kamienia, za co jestem niezwykle wdzięczna ludziom wszystkim, którzy do tego przyłożyli swoją rękę, bo ja też nic za to nie chcę. Ja chcę po prostu zrobić to, o czym marzę, żeby to stanęło jako moja rzeźba.
0: Pani od dzieciństwa podejmowała takie ważne decyzje, które doprowadziły panią do tego miejsca, w którym pani się znalazła i do tego, że mogła pani realizować swoją pasję, żeby być rzeźbiarką. Wszystko się zaczęło we Wrocławiu. Mówię o tym dlatego, że tu jedna z rzeźb, źródło, jest inspirowana, dedykowana Krystynie Tkacz, pani koleżance ze szkoły, ale była to szkoła muzyczna. Droga do rzeźby od muzyki była długa i kręta, no ale to szkoła muzyczna też na panią wpłynęła na pewno.
1: Wpłynęła na pewno, ponieważ znalazłam się wśród utalentowanych dzieci, które tak jak ja zdały do tej szkoły muzycznej. Ja jestem z wielodzietnej rodziny, więc żadna z moich sióstr nie dostała wykształcenia muzycznego, ale mój ojciec, który był bardzo zdolnym, kochającym śpiew człowiekiem, po prostu zauważył, że ja przed radyjkiem Pionier dyryguję, czyli że ja chyba mam słuch. I zaprowadził mnie do szkoły muzycznej na egzamin, który zdałam. I przez 7 lat chodziłam do szkoły muzycznej i tam właśnie z Krysią Tkacz, która też zdała do tej szkoły muzycznej, siedziałyśmy w jednej klasie, uczyłyśmy się tego samego. Tylko że w 5 klasie ja spotkałam dziewczynkę, która dzisiaj jest najsłynniejszą malarką we Wrocławiu, ale wtedy była dziewczynką, tak samo młodziutką jak ja, 11-letnią, która mi pokazała swój rysunek i tam była narysowana taka dziewczynka, która później, jak sobie już poznałam historię sztuki, przypominała mi obrazy Goi. Infantka. I ta Elżbieta Terlikowska, już zmarła w tym roku, moja koleżanka od 11 roku życia, kiedy jeszcze ja nie chodziłam do żadnego liceum i ona nie była w myślach, że będzie jakąś artystką najbardziej znaną we Wrocławiu, ale ona mi dała taką karteczkę, na której była ta infantka, nazrysowana piórkiem. Skąd ta dziewczynka mogła mieć piórko, skąd mogła

0: mieć tą kartkę, dlaczego mi to dała. To było jakieś bardzo też symboliczne i całe życie marzyłam o tym, żeby z tą lalką Terlikowską, czyli Elżbietą Terlikowską, mieć wspólną wystawę we Wrocławiu. Nigdy do niej nie doszło, bo ona już umarła. A ja miałam takie marzenie, ale nie spełniło się to moje marzenie. Wracając do tej kartki papieru, kiedy ja jestem w szkole muzycznej i kiedy widzę, że ta dziewczynka narysowała tą kartkę, a ja lubię rysować i obie zdałyśmy do tego samego liceum sztuk plastycznych. Ja po szkole muzycznej, podstawówce, ona pod jakiejś zwykłej szkole i znalazłyśmy się w tej samej klasie, w tej szkole wrocławskiej, gdzie dokończył tego dzieła naszej nauki słynny Józef Hałas, który był naszym profesorem w tejże biednej szkole. I ona została taką słynną we Wrocławiu malarką, a ja jakimś sposobem stałam się rzeźbiarką. I bardzo to sobie cenię, że mam taki background, gdzie te dwie dziewczynki 11-letnie się spotykają i jedna wybiera szkołę plastyczną i druga wybiera szkołę plastyczną. Ja przy tej okazji nie rezygnuję ze szkoły muzycznej. Do dzisiaj gram na swoim fortepianie, ale musiałam oddać mój flet, ponieważ flet był wypożyczony ze szkoły. I w ten sposób mój wyjazd do Warszawy przerwał mi naukę muzyki, co nie znaczy, że przerwał mi granie na fortepianie. I to się wszystko skończyło tym, że z tej szkoły wyniosłam też etos pianisty. I taką pianistką dla mnie stała Marta Argerich. I tą Martę Argerich, właśnie widząc dwie kolumny granitowe, najdroższy kamień świata, gdzieś znalazły się poza obrzeżami cmentarza żydowskiego, z którego pochodziły, dane mi było też wymyślić, co ja w tym mogę zrobić. Uwieczniłam Martę Argerich. I dzisiaj ta Marta Argerich już trafiła do Muzeum Chopina w Żelazowej Woli. Nie mogłam marzyć o większej karierze dla siebie i dla Marty w Polsce.
1: To jeszcze na zakończenie chciałam zapytać, ponieważ jesteśmy w Warszawie, w siedzibie Fundacji Alina, w dawnej pracowni Aliny Szapocznikow przy ulicy Brzozowej. Niedaleko jest pani pracownia. Studiowała pani tutaj w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych u profesora Jarnuszkiewicza. Jak pani ten czas wspomina i czy to był dla pani nauczyciel inspirujący? Bo poszła pani w inną stronę, ale jednak z całą pewnością miała pani, no właśnie, ten bardzo ważny background.
0: Background był bardzo podwójny, bo też asystentem tego mojego profesora ukochanego, a jeszcze bardziej kochałam jego żonę i z jego synem studiowałam na akademii, to jednak jeszcze los wyznaczył mi życie prywatne z Grzegorzem Kowalskim, który był asystentem Jerzego Jarnuszkiewicza. I bardzo szybko w momencie, kiedy już znalazłam się w tej pracowni Jarnuszkiewicza, zostaliśmy parą na całe życie. No i mamy trzech synów z tego związku. Dwóch z nich są projektantami, a jeden z nich, najstarszy, powiedział: nie chcę być artystą, nie chcę być biedakiem. Bo taka prawda była o moim życiu i moim mężu i mojej rodzinie, że byliśmy bardzo ubodzy, ponieważ ja nie zarabiałam pieniędzy, a mój mąż miał pensję z Akademii Sztuk Pięknych i zajmował się głównie swoją pracą. Specjalnie nie tworzył, bardzo rzadko, bo był oddany swoim studentom, swoim studentkom. A ja miałam trójkę dzieci do wychowania, więc też oczywiście w tym naszym kraju nie mogłam się czuć komfortowa, więc żyłam bardzo ubogo. Natomiast miałam szczęście, że gdziekolwiek pojechałam, zabierałam ze sobą swoje dzieci. Na przekór wszystkiemu. Nie, że pojadę sama, tylko zabieram ze sobą najmłodszego syna i dwóch pozostałych też. I w ten sposób moje dzieci mogły zobaczyć Nowy Jork. Bo gdy dostałam stypendium do Nowego Jorku, nie pojechałam tam bez dziecka, pojechałam tam z dzieckiem, a potem dwaj starsi chłopcy przyjechali i mogli tam spędzić swoje wakacje i zobaczyć, co to jest ten wielki świat, który dla mnie był kompletnie obcy, ale starałam się, żeby zobaczyli to wszystko, co mogli zobaczyć dzięki czemuś najskromniejszemu, ale jednak tak się stało.

0: i bardzo jestem z siebie dumna z powodu tego, że byłam taką matką, która nie zostawiała dzieci swojemu mężowi, żeby sobie i robiła karierę. I nie byłam kobietą bezdzietną, która jechała cokolwiek wyrzeźbić. Ja po prostu kochałam swoją pracę i ją kocham nadal. Nie mam żadnego parcia na to, żeby być sławną, żeby być zamożną, żeby być uznawaną. Po prostu mnie to w ogóle nie interesuje. Sprawdzam się w tym, że jeszcze chce mi się chcieć.
1: Chcieć. Zapraszamy Państwa na ulicę Brzozową do Fundacji Alina na wystawę Z Wody. Mogą Państwo tutaj zobaczyć dzieła Barbary Falender, która była naszym gościem. Bardzo Pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Między sztukami. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Jest 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Sprawa orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy jest obecnie rozgrywana politycznie, tak uważa dr Karol Schulz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przypomnijmy, w tej sprawie obradowała komisja kapituła odznaczenia. Wcześniej prezydent Ukrainy nazwał jedną z elitarnych jednostek wojskowych sumieniem bohaterów UPA. Na nagłośnieniu sprawy orderu zależy polskiej prawicy, mówił na naszej antenie dr Karol Schulz.
4: Ta sprawa jest zupełnie rozgrywana politycznie i rozmuchiwanie tego dla celów politycznych w kraju plus minus demokratycznym i stabilnym, bezpiecznym dzięki Ukrainie, jakim jest Polska, to jest już zasługa prezydenta Nawrockiego i całej prawicy w Polsce.
3: W reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem UPA Karol Nawrocki zawnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Kapituła odznaczenia przedstawiła prezydentowi swoją opinię. Ostateczną decyzję ma podjąć Karol Nawrocki. Decyzja logiczna, a zarazem zachowawcza, tak wystawienie w wyborach na prezydenta Krakowa Moniki Piątkowskiej komentuje senator Wojciech Konieczny z Lewicy. Monika Piątkowska jest wspólną kandydatką KO i PSL-u. To wybór zrozumiały, mówił na naszej antenie senator.
5: Polityczka sprawdzona ostatnio w wyborach dostała dobry wynik w Krakowie do Senatu. Dosyć spokojny wybór. Miejmy nadzieję, że też pani senator będzie miała dobry wynik.
3: Wybory w Krakowie, między innymi ze względu na ogłoszone protesty wyborcze, odbędą się na przełomie sierpnia i września. Minister sportu Jakub Rutnicki przyznał Maji Chwalińskiej stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości. To 9600 zł brutto miesięcznie. Podczas spotkania z finalistką French Open minister podkreślił jej determinację, a także zaangażowanie całego sztabu.
6: Gdy wręczam takie stypendium, to po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła i też to, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje.
3: Paryski sukces zapewnił Polce awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA. Tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu. Na koniec zaproszenie na festiwal Centralny Plac Muzyki w Warszawie. Wystąpią na nim gwiazdy opery i operetki. Nowe plenerowe wydarzenie na mapie kulturalnej stolicy rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 7 lipca przed Pałacem Kultury i Nauki. Wśród wykonawców Grażyna Brodzińska, artystka, chwali ideę festiwalu.
7: Będzie i opera, i operetka, i musical, koncerty, spektakle. Ja uwielbiam śpiewać, zwłaszcza uwielbiam duże sceny i dużo publiczności. I tak tutaj będzie.
3: Przez 3 tygodnie festiwalu zaplanowano 14 wydarzeń muzycznych i teatralnych w wykonaniu najlepszych stołecznych teatrów, oper i orkiestr, a wśród nich orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
2: Powtórka programu. Chińskie znaki.
8: Chińskie znaki Tomasz Sajewicz. Czy kartka w kalendarzu może stać się nielegalną? Czy pamięć może być przestępstwem?

0: W Chinach, gdzie partia nieraz przepisywała historię, tak. 4 czerwca 1989 roku, kiedy w Polsce rodziła się demokracja. W Chinach czołgi brutalnie tłumiły prodemokratyczne protesty studenckie. Chińskie władze zrobiły wiele przez 37 lat, żeby Chińczycy zapomnieli o jednej z najczarniejszych kart w ich historii. Dwie dekady temu, kiedy po raz pierwszy przyjadę do Pekinu w samym centrum miasta, na ścianie bloku mieszkalnego tzw. dzielnicy dyplomatycznej, wciąż widać wgłębienia w betonie. Wówczas były one jednym z nielicznych śladów tego, co wydarzyło się 4 czerwca na placu Bramy Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. To ślady po pocisku wystrzelonym w czasie pacyfikacji, które dość szybko ukryto. Szefowa pekińskiego biura Newsweeka, ikona amerykańskiego dziennikarstwa, była świadkiem tamtych wydarzeń.
1: I saw it from a distance.
0: To, co widziałam z daleka, to było morze chińskich żołnierzy w strojach bojowych, leżących na brzuchach, mierzących do mnie z karabinów szturmowych. Słychać było cały czas helikoptery, którymi podejmowano z placu Tiananmen zwłoki zabitych. Dochodziły do nas plotki, że kremują tych ludzi bez identyfikacji. Jak wyglądał Pekin 3 czerwca 1989 roku? Jak wyglądała praca zagranicznych korespondentów na placu Tiananmen wtedy i w ogóle w latach 80. w Chinach? Niewiele osób może o tym opowiedzieć. Jest coraz mniej naocznych świadków tamtych wydarzeń, którzy mogą i chcą opowiadać o tym, co działo się wtedy w państwie środka. Melinda Liu, jak wspomniałem, ikona amerykańskiego dziennikarstwa, kieruje pekińskim biurem Newsweeka od lat 80. ubiegłego wieku. Wciąż mieszka w Chinach i dziś w chińskich znakach opowie Państwu o tym, co działo się na Tiananmen w czasie protestów i jak inne były wtedy Chiny. Melinda, masz unikalną perspektywę postrzegania tego, co działo się w Chinach. Obserwujesz je od środka od lat 80. ubiegłego stulecia. Mało kto z nas może sobie w ogóle wyobrazić, jak wyglądały Chiny w latach 80. Patrząc wstecz, co ciebie najbardziej uderza? Jakie zmiany, które zaszły w Chinach?
1: I think I must have a very unusual perspective because it goes back so far. I mean, there's so few people who can even imagine what China was like in 1980.
0: Myślę, że muszę mieć bardzo nietypową perspektywę, ponieważ sięga ona tak daleko wstecz. Mam na myśli, że tak mało osób jest w stanie w ogóle wyobrazić sobie, jak wyglądały Chiny w 1980 roku. Najbardziej zdumiewające jest dla mnie to, jak gruntownie mogła zmienić się cała mentalność chińskiego społeczeństwa. Patrząc na dzisiejsze Chiny, jest prawie niepojęte, że jeszcze niedawno ludzie pytali, czy Chiny naprawdę potrafią nauczyć się funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej. Oni pochodzili z całkowicie centralnie planowanej gospodarki i pojawiały się pytania, czy ludzie będą w stanie dostosować się do pewnego rodzaju kapitalizmu, prawdziwego rynku. To po pierwsze. Po drugie, choć jest oczywiście więcej niuansów i subtelności, społeczeństwo bardzo się zmieniło.
1: People have a lot of freedoms. Now I have to qualify that. This is not a democratic place. This is actually a...
0: We współczesnych Chinach ludzie mają mnóstwo wolności w porównaniu do lat 80., ale muszę to doprecyzować. To nie jest demokratyczne miejsce. Jeśli chcesz zajmować się polityką, jeśli wkraczasz w tę sferę, to bardzo represyjne miejsce, o czym przekonali się blogerzy, dysydenci, aktywiści polityczni. Ale ta druga strona medalu jest taka, że jeśli trzymasz się z dala od polityki, możesz wiele. To oczywiście nie świadczy, że to demokratyczne miejsce. Powtórzę, w wielu sytuacjach to jest szokujące. Co można tutaj zrobić? Skala korupcji, prostytucja, łamanie prawa. Ale jeśli nie zajmujesz się polityką, przestrzeń do tego, co możesz, jest duża. To państwo policyjne wobec tych, którzy dotykają sfer związanych z polityką. Jestem ciekaw, jakie były źródła informacji wtedy, w latach 80. Zakładam, że częściowo informacje pochodziły ze źródeł dyplomatycznych. Ale jak zdobywało się wówczas informacje?
1: Very, very few. I mean, it was so difficult to work. And indeed, some of the best sources at that time were foreign diplomats.
0: Źródeł było mało, bardzo mało. Praca pod tym względem była naprawdę trudna. Rzeczywiście jednymi z najlepszych źródeł w tamtych czasach byli zagraniczni dyplomaci. I to nie wszyscy. Zapomnijmy o Amerykanach czy Brytyjczykach. Zresztą Amerykanów na początku lat 80. było niewielu, dlatego że Stany Zjednoczone wówczas dopiero co normalizowały stosunki z Chinami. Ale wyobraź sobie, że jednym z moich najlepszych źródeł w tamtym czasie był jugosłowiański dziennikarz, który był blisko swojej ambasady i słyszał różne rzeczy, ponieważ Jugosławia wtedy była bardzo faworyzowana. Teraz być może brzmi to zabawnie, ale rozmawiałam też z niektórymi krajami Układu Warszawskiego, ponieważ ci ludzie w pewnym stopniu byli otwarci na rozmowy z zachodnimi dziennikarzami i słyszeli rzeczy, które docierały do nich za

0: Równo od Rosjan i oczywiście też od Chińczyków. Teraz dziennikarze, dyplomaci w Chinach są pod szczególnym nadzorem władz. Oczywiście znacznie rozwinęły się możliwości technologiczne, ale jak to wyglądało wtedy? Jak wówczas wyglądał system kontroli i nadzoru wobec zagranicznych dziennikarzy?
1: Of course, the nature of surveillance has changed, so that changes our perception of it. Right now, I think we're all under surveillance.
0: Oczywiście zmieniła się natura nadzoru, zmienia to nasze postrzeganie. Teraz wszyscy nadal jesteśmy pod obserwacją, ale technologia się zmieniła, więc nie czuję się tego tak bardzo i nie przypomina się o tym na każdym kroku. W dawnych czasach dosłownie myślę, że ludzie podsłuchiwali każdą rozmowę telefoniczną i czasem można było nawet ich usłyszeć w słuchawce, bo na przykład ci, którzy mnie podsłuchiwali, musieli posługiwać się i chińskim, i angielskim, ale byli też dyplomaci, obcokrajowcy, którzy posługiwali się wieloma językami. Kiedy Kanadyjczyk zaczynał rozmawiać z kimś po hiszpańsku przez telefon, ten głos, ten trzeci głos wtrącał się i mówił: proszę mówić po angielsku, bo ta trzecia podsłuchująca osoba nie rozumiała hiszpańskiego. Jest wiele zabawnych historii tego typu. Poza tym trzeba było założyć, że wszyscy Chińczycy, z którymi miałeś kontakt, byli również inwigilowani. I nadal to się zdarza do pewnego stopnia, ale prawdopodobnie dzieje się to w sposób bardziej niewidoczny. Monitorują maile, prawdopodobnie nagrywają każdą rozmowę, ale przynajmniej teraz się nie włamują.
1: They monitor emails, they probably record every single phone conversation, but they don't break in.
0: Czy w latach 80. jako zagraniczna amerykańska korespondentka trafiałaś na policyjny dołek w Chinach ze względu na swoją pracę?
1: Sometimes you did, but the weird thing is, I would have to say it was more repressive in terms of overall Chinese society then.
0: Czasami tak bywało, ale powiedziałabym, że wtedy ten cały system był bardziej represyjny w odniesieniu do całego chińskiego społeczeństwa. Oczywiście nadal jest represyjny. My, dziennikarze, zawsze szukamy historii politycznych, które plasują nas w kategorii osób, które zajmują się polityką. Muszę też powiedzieć, że w latach 80. zdarzały się niespodzianki, jeśli chodzi o to, co można było wówczas zrobić. Teoretycznie możliwości podróżowania były bardzo, ale to bardzo ograniczone. Ale pamiętam, jak kiedyś, w połowie lat 80. wybrałam się na wakacje. Mieszkałam wówczas w Hongkongu i jako turystka przyjechałam do Chin. Byłam w jakimś naprawdę odległym miejscu, chyba było to Urumqi, czy gdzieś na dalekim zachodzie Chin. I postanowiłam wziąć taksówkę i pojechać do Lhasy, stolicy Tybetu.
1: Hire a taxi to drive to Lhasa. You know, these days for journalists to go to Lhasa, you need a whole separate visa and a ticket.
0: W dzisiejszych czasach dziennikarze, żeby dostać się tam, potrzebują osobnej wizy, a to bardzo trudne. To był jednak czas, zanim doszło do dużych zamieszek w Lhasie, zanim kwestia niepodległości Tybetu stała się dla chińskich władz tak drażliwa. Udało mi się więc wziąć taksówkę i pojechać do Lhasy. Jechaliśmy przez te bardzo wysokie przełęcze. Zachorowałam na straszną chorobę wysokościową. Taksówka dotarła jednak do Lhasy. Zameldowałam się w hotelu, a potem spędziłam wspaniały czas w Tybecie. Kiedy myślę o nim, kiedy myślę o Tybecie, to doświadczenie przypomina mi, że Tybet nie zawsze był tak udręczonym, trudnym i przygnębiającym miejscem, w jaki postrzega go dziś tak wielu dziennikarzy. Czy zagraniczni korespondenci wtedy, w latach 80., mieli większy wpływ poprzez to, co o Chinach pisali? Czy chińskie władze bardziej niż teraz liczyły się z artykułami, które pojawiały się w prasie zagranicznej?
1: Yes, definitely more so because why? In the 80s, most Chinese officials didn't even know how to read foreign media.
0: Zdecydowanie. W latach 80. większość chińskich urzędników nie miała dostępu do zagranicznych mediów. Nie wiedzieli, co jest w gazetach. A było w nich wiele informacji, których nie mogli dowiedzieć się nawet z chińskich mediów. Kiedy doszło do aresztowań Gangu Czworga, to tu w Pekinie byli cudzoziemcy, którzy nie mieli o tym pojęcia, bo tak naprawdę mało kto o tym wiedział na początku. To było bardzo trudne do relacjonowania. Poza tym chińska gospodarka była całkowicie oddzielona od gospodarki globalnej. Nie było więc żadnej interakcji. W dzisiejszych czasach zachodni dziennikarz może przeprowadzić wywiad na przykład z chińskim bankierem, a już następnego dnia to nie tylko jest w cyberprzestrzeni, ale także odtwarzane w chińskich mediach, podchwytywane, tłumaczone na język chiński. Rynki mogą się więc zmieniać w zależności od tego, co chiński urzędnik powie zachodnim mediom. Dlatego teraz zwracają o wiele większą uwagę na zachodnie media. Myślę, że są też o wiele bardziej ostrożni. Pamiętam, że kiedyś można było pójść na przyjęcie chińskiego MSZ z okazji

0: święta wiosny. Można było usiąść obok przewodniczącego partii, Zhao Ziyanga albo premiera i można było spróbować z nim porozmawiać. Mógł nie odpowiadać na te pytania, ale przynajmniej był tam osobiście. Dzisiaj jest zupełnie inaczej.
1: And you could sit next to the head of the party, Zhao Ziyang, or prime minister. And you could try to talk to him, he might not answer your questions, but at least there he was in person.
0: Chodzisz na konferencje prasowe chińskiego MSZ?
1: I've gone very rarely and I've explained.
0: Chodzę bardzo rzadko i wyjaśniłam im dlaczego. Cieszę się, że są, ale ja pracuję dla tygodnika. Jeśli konferencje w całości relacjonowane są przez dzienniki, agencje prasowe, telewizje, wszystko co się tam dzieje, natychmiast jest przekazywane dalej.
1: Whatever happens there is immediately out.
0: Ale kiedy zagraniczni dziennikarze przyjeżdżają do pracy w Chinach po raz pierwszy, są zaskoczeni tym, jak wyglądają oficjalne konferencje prasowe w chińskim MSZ.
1: Well, I guess they would be surprised at how canned and lack of spontaneity.
0: Cóż, pewnie są zaskoczeni tym, jak sztampowo to wygląda. Nie ma tam spontaniczności. Rzecznicy chińskiego MSZ są przyzwyczajeni do czytania z segregatora. I oczywiście na Zachodzie każdy ma taki segregator, ale nie zawsze wygląda, jakby z niego czytał lub recytował. Na Zachodzie zazwyczaj panuje przekonanie, że lepiej być widzianym jako osoba mówiąca normalnie, spontanicznie. Tutaj brakuje spontaniczności, a na niektóre pytania wciąż nie ma natychmiastowej odpowiedzi. Niektóre pytania w ogóle pozostają bez odpowiedzi. Tak, i nauczono się w Chinach pisania scenariuszy konferencji prasowych. Jeśli więc spróbujesz przeprowadzić wywiad, jeśli chcesz udać się na konferencję prasową z premierem czy innym ważnym urzędnikiem i zadać pytanie. Jego podwładni stosują różne mechanizmy, aby upewnić się, że pytanie i osoba zadająca pytanie są dobrze znane i w pewnym sensie przewidywalne. Jest bardzo wąskie pole do zadawania pytań wysokim rangą urzędnikom. Pytań, które wcześniej nie były ustalone. Na przykład, kiedy Deng Xiaoping jeszcze żył, formalnie tytułowano go wicepremierem, ale w pewnym momencie zrezygnował z tego tytułu. Zachował jednak inny, ważniejszy, bardzo wysokie stanowisko w Centralnej Komisji Wojskowej. To tam tak naprawdę koncentruje się władza. Zorganizowano więc konferencję prasową, pojawiłam się i zadałam pytanie.
1: So there was a press conference and I popped up and I said, you know, thank you for announcing that you're retiring as vice premier. Can you please tell us when you're going to retire totally?
0: Słyszeliśmy, że rezygnuje pan ze stanowiska wicepremiera. Czy może pan jednak powiedzieć, kiedy całkowicie przejdzie na emeryturę? Pamiętam tą sytuację. I oczywiście wszyscy mówili, o mój Boże, to taka kontrowersyjna, delikatna sprawa. Nie sądzę, że Deng Xiaoping był zadowolony z tego pytania, ale przynajmniej czułam, że mogę je zadać. Zapomniałam nawet, jaka była jego odpowiedź. Nie była zbyt interesująca, ale przynajmniej odpowiedział. I to było normalne, w tym sensie, że to było to, co powinni robić dziennikarze, zadawać pytania. Obecnie trudno to sobie nawet wyobrazić. Rosnące wyrafinowanie, powiedziałabym, w kontaktach z mediami sprawiło, że dostęp do chińskich urzędników stał się mniej spontaniczny. Mamy więcej chińskich rzeczników gotowych na kontakty z mediami, ale te nie stały się bardziej spontaniczne. Jeśli już do takich kontaktów dochodzi, to często są one nieoficjalne, w formule off the record, w obecności niewielu osób, żeby w razie czego można było zaprzeczyć temu, co się powiedziało. Jest poranek 3 czerwca 1989 roku. Jak wspominasz ten dzień?
1: In the morning, what was weird is that not too many people know this, but
0: poranek był dziwny. Niewiele osób o tym pamięta, ale wielu dziennikarzy, którzy relacjonowali protesty na placu Tiananmen przez wiele tygodni, mam na myśli protesty trwające od maja, wielu z nich było po prostu wyczerpanych. Wielu z nich myślało, że nic z tego dalej nie będzie, bo jakby sprawy stanęły w miejscu. Nie było wielkich, nowych nagłówków każdego dnia. Wielu dziennikarzy wyjechało po prostu z Pekinu. Ja zostałam tylko dlatego, że byłam szefową zespołu i wprowadziliśmy rotację. Pozwoliłam wyjechać młodszym dziennikarzom, a ja miałam odpocząć po ich powrocie. I tak ponad połowa dziennikarzy i fotografów, którzy codziennie relacjonowali to, co działo się na placu Tiananmen, faktycznie wyjechała. Zostałam tylko ja i kolega Tony Clifton.
1: What was going on in the square had actually left. It was just myself and a colleague named Tony Clifton. Began in a very, not a very, for us, not a very dramatic way.
0: Wszystko zaczęło się z naszej perspektywy wówczas niezbyt dramatycznie. Pojawiły się plotki o konfrontacji na wyższym poziomie. Plotki, że jacyś studenci lub cywile zaatakowali jeden z tych wojskowych konwojów lub ciężarówek i zabrali trochę broni. Nie było sposobu, żeby potwierdzić to. Nie była to też aż tak dramatyczna informacja, ponieważ od tygodni konwoje wojskowe próbowały jechać przez miasto, a na ulicach

0: było tak wielu cywilów, że ci po prostu je blokowali. Ciężarówki pełne żołnierzy stały tu i tam. W niektórych przypadkach nawet ciężarówki z pociskami były zatrzymywane i po prostu stały. Więc informacja, że jeden z konwojów został zaatakowany przez cywilów, nie była aż tak niezwykła. Ale potem oczywiście w miarę upływu godzin pojawiało się coraz więcej doniesień. Biuro Newsweeka położone było kilka kilometrów od placu Tiananmen. Wynajęłam też pokój w hotelu Pekin w pobliżu placu. Zakładałam, że jeśli będę potrzebować pozostać blisko, prześpię się właśnie tam. Pamiętam, że byłam na placu kilkukrotnie, ale nie widziałam niczego, co wskazywałoby, że cywile protestujący przejęli broń od wojskowych. Dopiero kiedy o zmierzchu szłam w stronę placu, to co uderzyło mnie jako dziwne, zniknęli wszyscy chińscy pracownicy. Potem taksówkarze, których wynajęłam, żeby nas wozili, też powiedzieli, że nie możemy z wami pracować. Odeszli. Więc zostaliśmy sami, ja i Tony. Nie chciałam prowadzić auta, bo jeśli wzięlibyśmy je, to mógłby pojawić się problem z parkowaniem. Wciąż po ulicach kręcili się jednak rikszarze. Wzięliśmy rikszę i pojechaliśmy na Tiananmen. Zaczęło zmierzchać. Zauważyliśmy, że jesteśmy jedynymi, którzy zmierzają w stronę placu. Kiedy podjechaliśmy bliżej, zaczęliśmy dostrzegać demonstrantów prezentujących małe trofea. Sprzęt wojskowy, trochę amunicji, trochę mundurów, trochę hełmów, które najwyraźniej zabrali żołnierzom. Więc coś w tych plotkach jednak było, że protestujący faktycznie wdarli się w bójki z żołnierzami, że zabierali im różne rzeczy. I oczywiście, jeśli pomyślimy o tym w ten sposób, jak myślą przywódcy, osiągnięto punkt krytyczny. Kiedy demonstranci są uzbrojeni, może dojść do przemocy. Jeśli po placu kręcili się nieuzbrojeni cywile, to było co innego, ale jeśli mają broń, broń w rękach nie wiadomo kogo. To mogą być niewinni demonstranci, ale mogą też być podżegacze. Panowało powszechne przekonanie, że wśród demonstrantów są też sabotażyści, którzy chcą upadku reżimu. Słyszeliśmy informacje o strzelaninach daleko w zachodniej części Pekinu, w miejscach oddalonych od placu Tiananmen, ale przy głównej ulicy Changgandzie. Miejsca takie jak Musidi, Hotel Minzu, w pieszej odległości od placu, ale wciąż kawałek drogi. Potem Tony i ja wróciliśmy do hotelu Pekin i usłyszeliśmy strzały.
1: Gunfire. And so he and I decided that first he would go out and then he would come back and then I would go out and I would come back.
0: Postanowiliśmy, że najpierw on wyjdzie, potem wróci, potem ja wyjdę i wrócę. W pokoju zawsze pozostawała jedna osoba, żeby móc dzwonić do biura. W tamtych czasach oczywiście nie było telefonów komórkowych, a dokumenty to właściwie wysyłaliśmy teleksem. Tony wyszedł pierwszy. Wrócił i zaczął dyktować tekst. Ja chciałam już wyjść, więc powiedział mi tylko: naprawdę jest źle. Musisz być ostrożna. Była kompletna cisza przerywana strzelaniną. Poszłam na plac okrężną drogą, bo główne ulice były po prostu zasypane kulami. Gdzieniegdzie świeciły się latarnie, ale mało było co widać. I pomyślałam sobie wtedy, że to szaleństwo. Pomyślałam sobie, wielu ludzi zostanie rannych. Martwiłam się o kolegów, o dziennikarzy. Pomyślałam, że też zostaną ranni. Tak też się stało. I wówczas zobaczyłam dowody na to, że zaczęto strzelać do cywilów. Ciała lub ofiary na tych trójkołowych rowerach. Ludzie krwawiący, ludzie krzyczący, ludzie uciekający. I ten ciągły świst kul. Kiedy słyszysz wystrzał, a potem słyszysz ten dźwięk. Kiedy ten dźwięk jest naprawdę blisko, to naprawdę przeraża. Trzymałam się bardzo blisko ziemi. Widziałam to, co mogłam zobaczyć. Potem wpadłam na dziennikarza, który wyglądał na rannego i powiedział, że został pobity przez żołnierza. Zaproponowałam mu, żeby schronił się w moim pokoju w hotelu Pekin, bo myślałam, że jest ciężko ranny. Zachowywał się, jakby był ciężko ranny, ale kiedy wróciliśmy do hotelu, to zobaczyłam, że to nieprawda. Zaprowadziłam go do pokoju, a on pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było rzucenie się na łóżko i wykonanie telefonu, żeby podyktować swoją historię. Pomyślałam więc, no cóż, nie może być aż tak ciężko ranny.
1: First thing he did was plop down on the bed and then make a phone call to dictate his story. So I figured, oh, he can't be that badly hurt. So then I went back out again.
0: Więc znowu wróciłam na plac. Tak czy inaczej, to było ogromne zamieszanie, przerażenie, ciemność, strzelanina, rozlew krwi. Pamiętam, że widziałam kilku rannych żołnierzy. Żołnierza, który miał zmierzoną głowę i może to był nawet wypadek, ale potem ci wszyscy cywile stali dookoła, patrzyli na to. Widziałam wielu cywilów z drobnymi obrażeniami i kilku z bardzo poważnymi. Może już nie żyli. Mnóstwo porzuconych rowerów, butów. Wiesz, ludzie uciekali.
1: Bicycles that had been abandoned, shoes, you know, people, though I was born in the States, my parents were born in China.

0: Urodziłam się w Stanach Zjednoczonych, moi rodzice w Chinach, ale ja jestem etniczną Chinką. Mimo tego, że jestem obcokrajowcem, to w Pekinie miałam wielu krewnych i dlatego ta sytuacja miała dla mnie wymiar bardzo osobisty, coś, czego nie odczuwało wielu moich kolegów dziennikarzy. Wówczas poczułam, że Chiny mogą się rozpaść. Czułam, jakbym oglądała coś w rodzaju filmu, jakbym przeżywała doświadczenie poza ciałem. Widziałam coś, czego nigdy nie spodziewałam się zobaczyć w Pekinie. Dla mnie nawet samo oglądanie protestów było wystarczająco dziwne. Niecodziennie widzi się protesty na poziomie całego kraju, trwające tygodnie. Jak wyglądały pierwsze dni, pierwsze tygodnie po masakrze? To był wielki kac narodowy? Trochę tak, ale bardziej to przypominało, nie wiem czy widziałeś kiedyś film Noc żywych trupów, w którym były te wszystkie zombie, które wyskakiwały znikąd. Tak było trochę na początku, kiedy czułeś się bezpiecznie w swoim mieszkaniu albo w biurze, ale za chwilę to poczucie bezpieczeństwa znikało, jakbyś nigdy nie wiedział, kiedy te zombie się pojawią. Nawet tu w biurze, gdzie teraz rozmawiamy, jesteśmy na 14 piętrze, na kluczowym skrzyżowaniu drugiej obwodnicy i głównej alei Pekinu. I w ciągu tych kilku dni, dokładnie na tym skrzyżowaniu, stał czołg z wieżyczką strzelniczą skierowaną na zewnątrz, w naszą stronę. Więc pytanie brzmiało, kto i skąd miałby nadjechać? Dlaczego czołg kieruje swoje działania na zewnątrz? W tamtych czasach krążyły plotki o wojnie domowej, że dobrzy ludzie z wojska przybędą, żeby uratować Pekin przed złymi ludźmi, którzy zrobili te straszne rzeczy. Oczywiście to nigdy się nie wydarzyło, ale wydawało się, że istnieją pewne dowody na to, że te informacje mogą być prawdą. Ponieważ miałam bardzo dobry widok na te czołgi i całe to strategiczne skrzyżowanie, wielu fotografów przychodziło do mojego pokoju na ten balkon, żeby robić zdjęcia. I oczywiście, jak wiemy teraz, fotografowie z bardzo długimi obiektywami, wszelkiego rodzaju sprzętem, skradający się, ukrywający, robiący coś przestraszonemu żołnierzowi na ulicy, mogą wyglądać jak snajperzy. Więc mieliśmy strzelaninę. Żołnierze strzelali do kompleksu dyplomatycznego, gdzie mieszkało wielu obcokrajowców. To było kilka dni po 4 czerwca, może 4 czerwca. W końcu niektórzy z nas poszli do kostnicy. Zobaczyliśmy zwłoki, byliśmy w szpitalach. W mojej głowie wszystko było splątane, niejasne. Którego dnia co się wówczas działo? Wówczas nie wiedzieliśmy jeszcze, że w kompleksie dyplomatycznym ukrywali się też dysydenci, którzy chcieli uniknąć aresztowania. Uciekali do ambasad, wchodzili do tego kompleksu, ukrywając się u zagranicznych przyjaciół. I tak w pewnym momencie. Nasi zwykli strażnicy przy bramach, którzy byli żołnierzami, ale w białych rękawiczkach, zostali zastąpieni przez żołnierzy w hełmach i z karabinami. Obcy i karabiny zamiast małych pistoletów i małej skórzanej kabury. Mówili coś w stylu, ci, którzy wchodzą, nie mogą wyjść, a ci, którzy wychodzą, nie będą mogli wejść. I zastanawialiśmy się, dlaczego i jak długo. Mieliśmy mnóstwo dobrych zdjęć, ale jeśli utknęliśmy w środku, nie było sposobu, żeby je wydostać. W tamtych czasach skanowanie było niezwykle trudne. Większość naszych zdjęć udało się wywieźć z Chin na fizycznej rolce filmu. Właściwie przemycić. Musiałam dopilnować, żeby jeden z naszych fotografów zebrał wszystkie rolki. Powiedziałam mu, zakładaj, że możesz do nas nie wrócić. Wyszedł z wielką paczką. Przekazał je zaprzyjaźnionemu dyplomacie, który właśnie wylatywał z Pekinu. Assume you're not going to come back into this compound and hide it in your underwear. So he like walked out with this big bunch of, you know, rolls of film, gave them to a friendly diplomat who was flying out, and that's how we got our photographs.
1: I tak na zachód przedostało się większość zdjęć dokumentujących masakrę na placu Bramy Niebieskiego Spokoju, a opowiadała państwu o tym wszystkim Melinda Liu, od lat 80. szefowa pekińskiego biura amerykańskiego Newsweeka. To wszystko dziś w chińskich znakach. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia.
2: Chińskie znaki. Powtórka programu.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest wtorek, 10 czerwca. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia, a oto co dziś w magazynie. Nieprzedsiębiorca Rafał Sonik, a senator Monika Piątkowska, kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa. Decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA przyczyną kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa-Kijów. Rząd proponuje podniesienie w przyszłym roku płacy minimalnej, ale zdaniem ekspertów wyższe koszty pracy będą oznaczać wzrost cen. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Koalicja Obywatelska i Ludowcy odkrywają karty. Senator Monika Piątkowska kandydatką obu partii na prezydenta Krakowa. Przyspieszone wybory w Krakowie to efekt niedawnego referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. Kraków jest moją jedną partią polityczną, ogłosiła senator Piątkowska. W przeszłości przez prawie 10 lat była związana z krakowskim magistratem.
2: Doświadczona senator, doświadczona urzędniczka, tak o niej mówią koledzy z Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ona sama o sobie, że Kraków jest jej jedyną partią polityczną.
3: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jaka osoba, która zna Kraków od podszewki.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że przed nami wielka gra o przyszłość Krakowa, a w centrum tej gry Monika Piątkowska. Chęć rywalizacji zgłosiło już kilkunastu kandydatów.
4: Pojawiła się cała paleta kandydatów na tę funkcję, co dobrze świadczy o Krakowie.
2: Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że będzie Monikę Piątkowską w kampanii wspierał.
5: I zrobimy to ze wszystkich sił, ze wszystkich naszych mocy. Ja wierzę w Kraków Moniki Piątkowskiej.
2: Monika Piątkowska powiedziała, że udziału w referendum nie wzięła, bo Aleksander Miszalski umówił się z wyborcami na 5 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Suma wydarzeń.
1: Kryzys dyplomatyczny na linii Warszawa-Kijów. Spór wywołała decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, czyli formacji odpowiedzialnej za ludobójstwo polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Przeszłość nie może paść ofiarą przyszłości, oświadczył premier Donald Tusk.
4: Nie odnoszę takiego wrażenia, aby decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia tej jednostce wojskowej, żeby intencją było uderzenie w Polskę. Ja zarzucam stronie ukraińskiej brak wrażliwości i takiego rozumu historycznego. Zarzucam brak takiej politycznej i empatii, i racjonalnego myślenia o naszych wspólnych interesach.
1: Donald Tusk dodał, że podjął już zakulisowe wysiłki dyplomatyczne oraz rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim, by dać stronie ukraińskiej przestrzeń na wycofanie się z tych kroków lub załagodzenie sporu. Szef rządu podkreślił, że Kijów musi wreszcie zrozumieć, że nie da zbudować się trwałych relacji sąsiedzkich z pominięciem bolesnej prawdy o przeszłości.
4: W waszym interesie i w polskim interesie, ale w waszym interesie przede wszystkim jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej, wzajemnym szacunku, żebyśmy się wzajemnie nie ranili, żebyśmy siebie rozumieli, żeby w żaden sposób nikt nikogo nie kaleczył w tym dyskursie historycznym i żebyśmy zrozumieli, że przyszłość nie może paść ofiarą przeszłości. I tutaj Ukraina ma więcej roboty do wykonania, bez dwóch zdań.
1: Pozostaje pytanie, czy Wołodymyr Zełenski weźmie udział w gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy planowanej na 25 i 26 czerwca. Nie ma żadnych sygnałów, by strona ukraińska nie uwzględniała w swoich planach tej konferencji, mówi szef rządu.
4: Ja tutaj nie czekam na żadne potwierdzenie. Będziemy, tak sądzę, rzecz zupełnie oczywista, w Gdańsku witać tych, którzy przyjadą, firmy, biznesy. To jest w interesie i Ukrainy, i Polski. Akurat też zależy mi na tym, żeby w Gdańsku konferencja

0: odbudowy Ukrainy odbyła się możliwie sprawnie, bo my tam będziemy rozmawiali o polskich interesach także w procesie odbudowy Ukrainy.
1: Sprawę skomentował też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Powiedział, że Ukraińcy zwiększają również polskie bezpieczeństwo, walcząc z rosyjską agresją, i zaapelował do polityków o rozwagę w trwającym sporze.
2: Jeżeli myślimy o polskim bezpieczeństwie, to apeluję do wszystkich. Apeluję do wszystkich. Kubły zimnej wody na głowy sobie wszyscy wylejmy. Dlatego, że ważne jest bezpieczeństwo Polski za 2 lata, za 4, za 10, a nie od słowa do słowa kłótnia, po której rozrzucimy wszystkie te klocki, klocuszki, które będziemy potem 10 lat zbierać.
1: Zdaniem doktora Karola Szulca z Uniwersytetu Wrocławskiego skutki tych napięć mogą być negatywne zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski.
3: Suma wydarzeń.
1: Rząd proponuje podniesienie w przyszłym roku płacy minimalnej o 3%. Wyniosłaby wtedy 4950 zł brutto. Tematem zajmował się Tomasz Zielenkiewicz.
4: Jak mówił premier, to rekomendacja dla przedstawicieli rządu, którzy będą negocjować wysokość płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego. Podkreślił jednak, że celem jest utrzymanie realnego wzrostu wynagrodzeń.
0: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%. Pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek.
4: Donald Tusk przyznał też, że wynagrodzenia nauczycieli powinny wzrosnąć.
0: Podwyżki, jakie zaproponowaliśmy nauczycielom były bardzo masywne, ale powinni zarabiać więcej. Do tego dochodzi kwestia progu, w jaki wpadają lepiej zarabiający nauczyciele.
4: Płaca minimalna wynosi teraz 4806 zł brutto. Podwyżka o 3% to wzrost wynagrodzenia o 144 zł. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Marek Zuber tłumaczył na naszej antenie, że skutkiem podwyżki mogą być m.in. wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a to z kolei może oznaczać wzrost cen.
5: Teraz znowu mamy właśnie takie różnego rodzaju aspekty, które trzeba brać pod uwagę. Na pewno kwestie wzrostu inflacji, która następowałaby przy mocnym wzroście płacy minimalnej, bo jeszcze pamiętajmy o tym, że jak szacujemy, płaca minimalna wywołuje wzrost mniej więcej 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. Z drugiej strony to jest oczywiście wzrost kosztu funkcjonowania przedsiębiorstw. Też gdzieś tam trzeba uwzględniać, biorąc pod uwagę konkurencyjność polskiej gospodarki. No i niestety od tej polityki też nie uciekniemy, tym bardziej, że ta podwyżka płacy minimalnej to będzie podwyżka w roku wyborczym.
1: Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok.
3: Suma wydarzeń.
1: Politycy PiS założyli nowe stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, poinformował w mediach społecznościowych Jacek Sasin. Wcześniej swoje stowarzyszenie Rozwój Plus założył były premier Mateusz Morawiecki. Tworzenie stowarzyszeń wewnątrz ugrupowania świadczy o podziałach wewnątrz partii, uważa dr Emilia Zakrzewska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Kolejne stowarzyszenie i ta próba sił wewnątrz PiS-u na pewno nie buduje ich spójnego wizerunku na zewnątrz i może wśród elektoratu PiS-u wywołać pewną konsternację właściwie, kto jest liderem w PiS-ie i w jakim kierunku strategicznym zmierza ta partia. Więc ta kakofonia, chaos, podziały na pewno nie służą i nie wzmacniają PiS-u i też nie są dobrą monetą i dobrym kierunkowskazem, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w 2027 roku.
1: Funkcje wiceprezesów objęli Elżbieta Witek, Tobiasz Bochański oraz Patryk Jaki. Jacek Sasin zadeklarował pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz lidera prezesa Jarosława Kaczyńskiego i poinformował, że liczba złożonych deklaracji członkowskich przekroczyła 100.
3: Suma wydarzeń.
1: Zarzuty prokuratorskie dla posła Antoniego Macierewicza. Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi z 11 września podczas posiedzenia Sejmu. Według prokuratury Macierewicz miał znieważyć kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego, w tym jej szefa, generała Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców, mówi prokurator Mateusz Martyniuk z prokuratury regionalnej w Warszawie.
7: Chodzi tutaj o kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego. Znieważenie polegało na nazwaniu tych osób agentami rosyjskimi, a także pomówienie tych funkcjonariuszy publicznych poprzez wskazanie, że współpracują oni ze służbami specjalnymi Rosji, co mogło narazić te osoby na utratę zaufania, jak również poniżyć w oczach opinii publicznej. Podejrzany nie przyznał się do

0: zgłoszonych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
1: Grozi za to grzywna lub pozbawienie wolności do 3 lat. Maja Chwalińska ze stypendium ministra sportu i turystyki przez najbliższy rok będzie otrzymywać ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. To najwyższe możliwe stypendium sportowe. Podczas spotkania z finalistką French Open minister Jakub Rutnicki podkreślał jej determinację, a także zaangażowanie całego sztabu.
2: Gdy wręczam takie stypendium takiej zawodniczce jak pani, to po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła i też to, co się dzieje wokół pani, to też jest przykład, że wiele osób po prostu niesamowicie pani kibicuje i tego, że napisała pani wspaniałą historię polskiego i światowego tenisa. Jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękujemy za to, co się wydarzyło. Napisała pani piękną historię polskiego tenisa, ale myślę, że też pisze pani niesamowitą historię własnego życia.
1: Paryski sukces zapewnił Polce awans w najnowszym notowaniu światowego rankingu WTA, w którym tegoroczna wicemistrzyni French Open zameldowała się na rekordowym 21. miejscu.
3: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Prezydent USA zapowiedział, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca w rejonie cieśniny Ormus. Donald Trump podkreśla, że Waszyngton nie może pozostawić tego ataku bez reakcji.
4: Amerykański śmigłowiec w poniedziałek wieczorem spadł do morza w pobliżu cieśniny Ormus. Trump potwierdził, że został on zestrzelony przez Iran. Irańczycy zestrzelili jeden z naszych najnowocześniejszych śmigłowców Apache podczas patrolu nad cieśniną Ormus. Na pokładzie znajdowało się 2 pilotów, obaj są cali i zdrowi, napisał na portalu Truth Social. Trump tłumaczył, że mimo braku ofiar Stany Zjednoczone muszą zareagować na ten atak. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących akcji odwetowej. Amerykańskich pilotów z wody wydobył morski dron Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, a cała akcja ratunkowa trwała około 2 godzin. Pentagon początkowo podawał, że przyczyny katastrofy są badane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Jest projekt nowego 21. już pakietu sankcji na Rosję, ogłosiła to szefowa Komisji Europejskiej. Skuteczne sankcje muszą być bolesne dla obu stron, tak komentuje to profesor Daniel Boćkowski.
5: Biorąc pod uwagę, że to już jest 21, no to pokazuje, że ta skuteczność nie jest aż taka, jak żeśmy oczekiwali. Inna sprawa, że żeby sankcje naprawdę były skuteczne, to bolą obie strony. Nie ma tak, że jedna strona jest tą, którą obejmują sankcje, a druga strona tego nie odczuwa. Dlatego też myślę, że i te sposoby nakładania tych sankcji, które uwzględniają no jednak interesy wszystkich państw członkowskich, powoduje, że Rosja potrafi pomiędzy nimi sobie spokojnie manewrować.
1: Unia chce uderzyć sankcjami w rosyjskich żołnierzy, w sektory energetyczne i finansowe, a także wymianę handlową. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Europa powinna uczestniczyć w ewentualnych negocjacjach dotyczących zakończenia wojny. Ukraiński przywódca wziął udział w szczycie krajów bałtyckich i nordyckich w Tallinie. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że przy negocjacyjnym stole Europa nie powinna być jedynie mediatorem. To bardzo niebezpieczne, jeśli Unia Europejska miałaby być wyłącznie mediatorem. W takiej sytuacji musiałaby zastanowić się, czy nakładać sankcje, czy nie, ponieważ mediator powinien pozostawać neutralny. Dlatego moje stanowisko jest jasne. Bądźmy uczciwi, otwarci i zdecydowani wobec siebie oraz wobec Rosji. Muszą wiedzieć, że nie ma tu miejsca na neutralnych mediatorów, bo agresorem jest Putin i Rosja. Europa ma siłę, aby go powstrzymać. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego Europejczycy powinni wspólnie zdecydować, kto będzie reprezentował wspólnotę przy stole negocjacyjnym. Nie wykluczył udziału w rozmowach Stanów Zjednoczonych i podkreślił, że Ukraina będzie potrzebowała gwarancji bezpieczeństwa zarówno od Europy, jak i USA. Zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarcha Cyryl, znalazł się na unijnej czarnej liście przygotowanej przez Komisję Europejską, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie jest jednym z elementów sankcji.
6: Cyryl to jeden z najbardziej zaufanych ludzi Putina, zwolennik rosyjskiej napaści na Ukrainę, który mówi, że to wojna ze złem i jedyny słuszny wybór. Od momentu rozpętania wojny przez Rosję na Ukrainie był na celowniku Unii, ale miał parasol ochronny Viktora Orbana. Były premier Węgier przez lata skutecznie blokował objęcie go sankcjami. Cyryl nawet był już wpisany do projektu jednego z pierwszych pakietów sankcyjnych, ale Viktor Orban zażądał

0: wykreślenia go, szantażując Unię, że nie zgodzi się na pozostałe restrykcje. Wpisanie Cyryla teraz na czarną listę jest oczywiście symboliczne, ale może ukrócić jego rozległe interesy w Europie, które przez lata budował. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Papież, który odwiedza Hiszpanię, jest w Barcelonie. Leon XIV odprawił mszę świętą w gotyckiej katedrze i spotkał się z szefem regionalnego rządu, a wieczorem weźmie udział w modlitewnym czuwaniu na Stadionie Olimpijskim. Z wiernymi rozmawiała Agata Król.
2: Papież Leon XIV prosto z lotniska udał się do katedry Świętego Krzyża, gdzie odprawił mszę świętą. Tuż po niej był ważny gest. Po modlitwie w barcelońskiej katedrze papież przemówił do zgromadzonych przed świątynią po katalońsku.
3: Germany!
2: Bracia i siostry, z wielką radością pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za waszą cierpliwość i radość. Świętujmy wspólnie wiarę w Chrystusa. Niech Bóg was błogosławi. Na spotkanie z Ojcem Świętym przyjechali ludzie z całego świata. Jest wielu przyjezdnych z Ameryki Południowej, są Europejczycy i są też oczywiście Amerykanie. Jesteśmy z Meksyku, ale mieszkamy w Teksasie. Planowaliśmy tę podróż od roku, ale nie wiedziałyśmy, że będzie tu papież. Wiara jest dla nas bardzo ważna. Jesteśmy katolikami.
4: Vengo de Colombia.
2: Przyjechałam z Kolumbii. Papież jest dla mnie najważniejszym autorytetem w moim kościele, dlatego wszystko, co mówi, jest dla mnie święte. Kulminacja wizyty w Barcelonie jutro. Papież zainauguruje wieżę Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Wydarzenie to zaplanowane zostało w setną rocznicę śmierci pomysłodawcy i twórcy świątyni Antoniego Gaudiego. Z Barcelony Agata Król, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W sumie wydarzeń wracamy do kraju. 25 lat więzienia za brutalne pobicie i zabójstwo przechodnia na warszawskim Nowym Świecie. Taki wyrok usłyszał Dawid Mirkowski. Musi też zapłacić 100 tysięcy złotych rodzinie ofiary. Maciej H. zginął, bo stanął w obronie zaczepianych koleżanek. Wyrok jest nieprawomocny. O szczegółach Jolanta Turkowska.
6: Według sądu Dawid Mirkowski zabił niewinnego człowieka za zwrócenie mu uwagi na ulicy. W centrum stolicy na oczach kilkudziesięciu osób brutalnie pobił i śmiertelnie ugodził ostrym narzędziem Macieja H., który przypadkiem stanął na jego drodze. Sędzia Anna Kuzaj, uzasadniając wyrok, mówiła, że oskarżony wiedział, co robi.
7: Z całą pewnością oskarżony miał świadomość, że zadania ciosu takim narzędziem może doprowadzić do śmierci. Jest to wiedza o charakterze podstawowym.
6: Sąd wskazał na wysoką szkodliwość społeczną czynu, jakiego dopuścił się Mirkowski. Za okoliczności obciążające uznano m.in. atak na przypadkowego człowieka, oddalenie się z miejsca zbrodni i ucieczkę z kraju. Głównym dowodem w sprawie okazały się nagrania z monitoringu, na których widać przebieg zbrodni. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Są zarzuty dla kierownika pociągu, który doprowadził do kalectwa 17-latka. Dominik pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z dzieckiem w wózku. Skład ruszył, a chłopak spadł z peronu, stracił obie nogi i część dłoni. Podejrzany nie dopełnił obowiązków, tłumaczy Robert Bieńczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
8: Kierownik pociągu nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka i przedwcześnie nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch.
1: Kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia. Taki sam wymiar kary grozi sprawcy tragicznego wypadku pod Warszawą. Podejrzany to obywatel Turcji, który decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Przypomnijmy, w sobotę kierowca przewozu na aplikację ze skrajnego prawego pasa nagle skręcił w lewo. Zajechał w ten sposób drogę osobówce, która jechała na zielonym świetle. W wypadku zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie w szpitalu. Od 1 sierpnia będzie można zapisać się poprzez centralną e-rejestrację na wizyty do lekarzy kolejnych 8 specjalizacji. Będą to m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, nefrologa, neonatologa czy lekarza chorób płuc. Od stycznia centralna e-rejestracja funkcjonuje w zakresie kardiologii i profilaktycznych badań mammografii, a także raka szyjki macicy. Świadczeniodawcy tych usług powinni dołączyć do e-rejestracji w ciągu czerwca, przekazał Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
9: W chwili obecnej jesteśmy na poziomie około 90% podłączenia wszystkich podmiotów. Zakładamy, że przez najbliższy miesiąc dołączą wszystkie pozostałe, a jeżeli ktoś nie będzie chciał dołączyć, no to pewnie też dlatego, że nie chce realizować tego zakresu świadczeń. Od 1 lipca 2026 roku NFZ wstrzyma płatności

0: za realizowanie wizyt, które nie odbyły się w ramach centralnej rejestracji.
1: Na wizytę u lekarza można zapisać się osobiście w przychodni, przez telefon oraz przez aplikację Moje IKEA KP. Docelowo do końca 2029 roku centralna rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że rozwój przebiega zgodnie z przyjętym wcześniejszym harmonogramem. Gwiazdy opery i operetki wystąpią na festiwalu Centralny Plac Muzyki w Warszawie. Nowe plenerowe wydarzenie na mapie kulturalnej stolicy rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 7 lipca przed Pałacem Kultury i Nauki. Polska śpiewaczka operetkowa Grażyna Brodzińska wystąpi 20 czerwca na koncercie Viva la Musica. Artystka chwali ideę festiwalu.
2: Żeby w tym pięknym miejscu, no i tu będzie na pewno piękna scena, żeby umożliwić mieszkańcom kontakt z muzyką, żeby oni mogli sobie tu przyjść i po prostu, że mogą posłuchać wspaniałej muzyki i różnego rodzaju muzyki, bo przecież będzie i opera, i operetka, i musical, koncerty, spektakle, no po prostu dla każdego coś miłego. I z tego ogromnie się cieszę, bo ja uwielbiam śpiewać, zwłaszcza uwielbiam duże sceny i dużo publiczności. I tak tutaj będzie.
1: Przez 3 tygodnie festiwalu zaplanowano 14 wydarzeń muzycznych i teatralnych w wykonaniu najlepszych stołecznych teatrów, oper i orkiestry, a wśród nich orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Muzycy wystąpią ze światowej sławy chińskim pianistą Lang Langiem 29 czerwca. I na koniec o wyjątkowym pomyśle. Naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pracują nad urządzeniem wytwarzającym bańki, które będą zapylać kwiaty. Dron ma także rozsiewać nasiona.
3: System, który opracowujemy, ma pomóc pszczołom, mówi Andrzej Szczepańczyk z Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
4: Z racji tego, że no dużo się mówi, że pszczoły mają ciężko w dzisiejszym świecie, także my chcemy troszeczkę im tak wyjść naprzeciw i urządzenie, które budujemy, to w dużym skrócie generator baniek mydlanych, gdzie te bańki robione są z zawiesiny pyłków, które zapylają kwiaty i cały nasz system jest zamontowany na dronie. I to jest jedna z jego funkcjonalności. Natomiast druga to jest taki moduł, który będzie rozsiewał nasiona roślin. Na ten moment zakładamy, że będą to rośliny miododajne.
3: Prace nad systemem trwają od stycznia. Naukowcy liczą na to, że rozwiązanie trafi kiedyś na rynek.
4: Na to rozwiązanie mamy patent i to myślę jest też takie cenne, że staramy się nie robić tych patentów do szuflady, tylko gdzieś to potem wprowadzać w życie.
3: Prace nad urządzeniem realizowane są w ramach projektu Nauka dla Biznesu. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
1: I tą informacją kończymy magazyn, który przygotowała Paulina Olak. Kolejne doniesienia z kraju i ze świata punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję. Do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklamie.
10: 23 minuty po godzinie 23.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Izrael i Iran wstrzymały wzajemne ataki, które mocno nadwyrężyły relacje między Waszyngtonem a Tel Awiwem. Prezydent Donald Trump ostrzegł premiera Benjamina Netanyahu, że Izrael ryzykuje utratą amerykańskiego poparcia, jeśli wciąż będzie atakować Iran. Mimo wielu zawirowań negocjacyjnych, Biały Dom nadal próbuje doprowadzić do porozumienia nuklearnego z Teheranem. Czy jest szansa na zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie?

0: w którym kluczowym graczem oprócz Izraela i Iranu jest także Liban. Do czego jeszcze posunie się Benjamin Netanyahu, by zapewnić po pierwsze dalsze wsparcie amerykańskiego sojusznika i po drugie swoje zwycięstwo w najbliższych jesiennych wyborach parlamentarnych? Na te pytania odpowiadał dr Przemysław Kwiatkowski w rozmowie z Małgorzatą Żochowską.
1: Czy Benjamin Netanyahu zostanie wkrótce sam politycznie?
2: Myślę, że nie. Tutaj wpływy, jeżeli tutaj mówimy o wpływach izraelskich na Stany Zjednoczone, to one nie znikną. Na pewno w ostatnim czasie było widoczne takie napięcie na linii Tel Awiw-Waszyngton, ponieważ ewidentnie strona izraelska chce kontynuować operacje, dotychczasowe operacje zbrojne przeciwko Iranowi, obecnie na terenie Libanu. Natomiast strona amerykańska ewidentnie dąży do jakiejś formy porozumienia z reżimem irańskim i tego rodzaju działania ze strony Izraela są po prostu kontrproduktywne do tych działań dyplomacji amerykańskiej.
1: Ja zacytowałam słowa Donalda Trumpa skierowane do Bibiego. Panowie się chyba jeszcze lubią. Chodzi oczywiście o zachowanie Izraela w regionie, które właściwie rujnuje same plany pokoju w tym rejonie świata, który to pokój jest niezwykle Donaldowi Trumpowi potrzebny.
2: Tak, to były doniesienia w ostatnich dniach o rozmowach telefonicznych właśnie pomiędzy izraelskim premierem a amerykańskim prezydentem i to było odczuwalne napięcie. Te rozmowy były przekazywane informacje opinii publicznej, że były dosyć stanowcze te rozmowy. No zobaczymy, co one przyniosą. No, pamiętajmy o tym, że to właśnie to ze sprawą Izraela Stany Zjednoczone, właśnie Donald Trump podjął tą decyzję o przyłączeniu się do Izraela, jeżeli chodzi o działania zbrojne przeciwko Iranowi, bo zapewne został przekonany, że odniesie szybki, spektakularny sukces, obalając reżim irański. Okazało się to nieprawdą. Rzeczywistość nie chciała się podporządkować amerykańskiemu prezydentowi. Teraz amerykański prezydent chce się wycofać z tego konfliktu, bo może mieć to negatywne skutki dla jego partii politycznej w związku ze zbliżającymi się wyborami do amerykańskiego kongresu w listopadzie i robi wiele, żeby jak najszybciej ten konflikt zakończyć, udrożnić chociażby transport przez cieśninę Ormuz. Natomiast dla Izraela to jest kwestia być albo nie być. To tutaj bardzo konsekwentne podejmuje działania Izrael właśnie służące temu, żeby ograniczyć wpływy Iranu w regionie. Przede wszystkim było, bo i to miało miejsce w Syrii i kwestia Jemenu, ale też i ostatnim elementem tego miało być właśnie obalenie reżimu ajatollahów. No i okazało się, że ten reżim jest dużo bardziej wytrzymały niż to się pierwotnie mogło wydawać i to jest ewidentny problem tutaj. I generuje to problemy na linii właśnie Izrael, Stany Zjednoczone.
1: Panie doktorze, mam dobre wrażenie, że Izrael trzyma w szachu amerykańskiego prezydenta, bo o ile pod koniec lutego im obu ten konflikt był potrzebny, o tyle teraz są w zupełnie innej sytuacji. Jednemu zależy na zakończeniu tego konfliktu, a drugi politycznie bez niego nie przetrwa, albo może nie przetrwać.
2: Tak, no tutaj trzeba pamiętać, że na izraelskim premierze grożą mu zarzuty, jeżeli utraci immunitet, jeżeli straci funkcję premiera, to wtedy bardzo prawdopodobne, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za różne sprawa, których jest tutaj oskarżany. Też pamiętajmy, że sytuacja polityczna w Izraelu jest bardzo, bardzo krucha, niestabilna. W ciągu ostatnich kilku lat już dochodziło do tych wyborów parlamentarnych w tym kraju i zawsze wybory się toczyły, różne wyniki były, a zawsze premierem zostawał Benjamin Netanyahu. Tak ten system polityczny jest poukładany. Natomiast jeżeli chodzi o te relacje, to oczywiście wpływ lobby izraelskiego na politykę Stanów Zjednoczonych nie jest nowością, to nie jest kwestia od dzisiaj. Natomiast z drugiej strony Amerykanie też mają możliwości tutaj oddziaływania na Izrael, troszeczkę temperowania tutaj zapędów Tel Awiwu, ponieważ w dużym stopniu Izrael jest uzależniony od amerykańskiej pomocy militarnej. Więc

0: no, z dużym zaciekawieniem należy się tutaj przyglądać temu regionowi i tej relacji, dynamice tych relacjach amerykańsko-izraelskich.
1: Bo zanim zapytam pana, dlaczego Benjamin Netanyahu pozwala sobie na ośmieszanie Donalda Trumpa, a Donald Trump to znosi, jak długo to będzie znosił, to przypomnę tylko, że zarzuty wobec niego, wobec Netanyahu obejmują korupcję, oszustwo, nadużycie publicznego zaufania, to jest podsumowanie pismu Instytutu Spraw Międzynarodowych. W sprawie Case 1000 prokurator oskarża Netanyahu o przyjmowanie upominków, na przykład cygar, szampana wartości nawet 200 tysięcy dolarów, no niezłe cygara, i wyświadczenie przy tym przysług znajomym biznesmenom. Miał obiecać wydawcy dziennika osłabienie głównego konkurenta prasowego w zamian za przychylną linię redakcyjną, z pewnością nie za darmo. I podobny charakter ma oskarżenie dotyczące decyzji korzystnych dla szefa firmy telekomunikacyjnej za pozytywne artykuły w należącym do niego portalu informacyjnym i tak dalej, i tak dalej. Więc w grę wchodzą setki tysięcy dolarów i to nie są żarty i nie pomoże nawet, pewnie pan pamięta, jak Donald Trump był w Knesecie i mówił, nie, no nie wsadzicie takiego fajnego faceta do więzienia, prawda? My możemy się uśmiechać, ale dlaczego Donald Trump tak długo znosi wystawianie, delikatnie mówiąc, na próbę tej relacji? Ja mam pewną tezę.
0: Ja też.
1: A mogę sobie pozwolić na swoją?
0: Tak, proszę, oczywiście.
1: Ja mam wrażenie, że Donald Trump w ogóle nie odbiera tego jako jakiegoś dyshonoru o Belgii. On nie czuje, że to jest to.
0: Amerykański prezydent jest silny wobec słabych, a słaby wobec silnych. Więc jeżeli ktoś ma argumenty, czy to jest Iran, czy to jest izraelski premier, posiada te karty, tutaj nawiążę do tego słynnego spotkania w Białym Domu z prezydentem Zełenskim, no to tak ograniczy, to temperuje tutaj amerykańskiego prezydenta. Z drugiej strony można powiedzieć o pewnej wspólnocie też takiej losu obydwu przywódców, bo na obydwu przywódcach ciążą zarzuty, gdzie chodzi o kwestię korupcji, nacisków na media, to już dochodzą kwestie obyczajowe w przypadku amerykańskiego prezydenta. No i amerykański prezydent miał taką bardzo prostą, że tak powiem, schemat budowy sobie siatki przyjaciół. Viktor Orban na Węgrzech, Benjamin Netanyahu w Izraelu, prawda, to są jakoś przypadkowo na wszystkich z nich ciążyły bardzo poważne zarzuty właśnie korupcyjne, związane właśnie z wykorzystywaniem pozycji władzy, którą albo posiadają, albo posiadali, tak jak w przypadku Viktora Orbana. I tutaj tworzyła się taka wspólnota interesów wokół właśnie tych osobistych, że tak powiem, problemów tych przywódców.
1: No ale sam Donald Trump też ma problemy, to znaczy one są odroczone w czasie, tak, prawda? Więc swój do swego, to ja wiem, że to brzmi tak trochę deprecjonująco, ale takie są fakty. Panie doktorze, jakie karty ma Netanyahu na Trumpa?
0: Znaczy ja tutaj nie chciałbym wchodzić w kwestie takie z takiego jakby z pogranicza teorii spiskowych dotyczących niesławnych akt Epsteina bądź Epsteina, w zależności jakbyśmy chcieli to wymawiać, gdzie tutaj są pewne podejrzenia o to, że ten nieżyjący biznesmen, mając bardzo szeroką siatkę kontaktów w socjecie amerykańskim, w biznesie, w polityce, swego rodzaju działał jako taki generator kompromatów, czyli dokumentów kompromitujących.
1: Chce pan powiedzieć, że miał bardzo obszerną dokumentację, prawda?
0: Tak. No tutaj kwestia chociażby do tego, że wszystko było filmowane, co się działo w jego posiadłości. No i tutaj oczywiście nie ma dowodu w postaci zdjęć kompromitujących właśnie Donalda Trumpa, no ale są zdjęcia, są materiały wideo pokazujące, że panowie się znali. No i oto już wtedy krótki przeskok, prawda, że nie tylko znali się, że tak powiem, okazjonalnie przy okazji jakichś tam wydarzeń publicznych, ale też spędzali ze sobą czas chociażby na tej niesławnej wyspie. Ja bym tak daleko...
1: No nie, ale diaspora, biznes, nie szedł. Co jeszcze, tak? Bo to jest chyba prostsze wyjaśnienie.
0: Właściwie jak prześledzimy całą historię państwa Izrael od jego powstania w 1948 roku, to widać ten bardzo duży wpływ.

0: wpływ właśnie diaspory żydowskiej na amerykańską politykę. No, to, pamiętam, ona nie jest bardzo liczna, bo to jest no, kilka milionów obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego, ale nadreprezentowanych w istotnych obszarach, czy to gospodarki, czy też w polityce. I raczej każdy amerykański prezydent wolał mieć po swojej stronie tą grupę wyborców, a nie przeciwko sobie. I chociażby patrząc przez pryzmat polityki obecnego amerykańskiego prezydenta, no to chociażby ta decyzja o przeniesieniu ambasady amerykańskiej do Jerozolimy, co było takim sygnałem, że Stany Zjednoczone formalnie uznają miasto Jerozolima jako stolicę państwa Izrael, bo umieściły tą swoją ambasadę, to był bardzo taki silny sygnał właśnie poparcia.
1: A z amerykanistą doktorem Przemysławem Kwiatkowskim rozmawiała Małgorzata Żochowska. I tym kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiadał Wiktor Sudyka i Karol Smyk. Ja nazywam się Jeremia Mrożek i życząc Państwu spokojnego wieczoru, zapraszam do pozostania z Polskim Radiem 24.

0: Powtórka programu.
1: Przestrzeń, design, architektura.
2: Dobry wieczór, Krzysztof Grzybowski. W dzisiejszym magazynie przeniesiemy się do Łodzi, gdzie czeka nas niezwykła uczta. To wszystko będzie się rozgrywać między 18 a 28 dniem czerwca. A o co dokładnie chodzi, to już wyniknie z naszej rozmowy. Gościem dzisiejszego wydania jest pan Frank Ammer, współtwórca programu Fotofestiwal Łódź 2026, członek zespołu programowego. Dobry wieczór. To zacznijmy w takim razie od chyba najbardziej banalnego pytania, ale czym jest Łódzki Fotofestiwal?
3: Łódzki Fotofestiwal to impreza, która już ma 25 lat i wyrosła z takiego korzenia myślenia o fotografii w kontekście socjologii, w kontekście dokumentowania świata, opowiadania o świecie. I przez te wszystkie lata też dokonywały się różne przeobrażenia tej imprezy i teraz myślę, że fotografia gdzieś jest takim trzonem tego naszego wydarzenia, ale też dzieje się bardzo dużo innych rzeczy, które zahaczają o inne media i tak rozszerzają to właśnie spojrzenie na świat przez bardzo różne perspektywy.
2: To trochę kontynuując ten wątek, ja wiem, że po części to, o czym pan powiedział, być może będzie odpowiedzią również na to pytanie, ale mimo wszystko chcę je zadać, bo to nie jest moje wrażenie. Wystarczy spojrzeć na kalendarz różnego rodzaju wydarzeń festiwalowych i można odnieść wrażenie, że w całej Polsce podobnych przedsięwzięć traktujących fotografię jako pewien sposób na opowiadanie o teraźniejszości, o rzeczywistości, gdzie fotografia jest wstępem do pokazania czegoś więcej, że takich przedsięwzięć nie brakuje. Co odróżnia ten Łódzki Festiwal?
3: To prawda. Festiwali fotograficznych w Polsce jest całkiem sporo. Myślę, że te wszystkie imprezy w jakiś sposób się dopełniają i gdzieś też pokrywają jakieś takie różne obszary zainteresowania fotografią. Myślę, że to, co nas wyróżnia, to no właśnie takie bardzo szerokie podejście i do fotografii, bo nie zamykamy się na żadną konkretną dziedzinę tego medium. No i właśnie też wychodzenie mocno poza to medium, aż do tego stopnia, że gdzieś w ostatnich latach zastanawialiśmy się nawet nad zmianą nazwy festiwalu, bo no tak bardzo nas łączy z fotografią, a tak naprawdę na festiwalu pojawia się bardzo wiele innych mediów i też no, gdzieś myślę, że to, co staramy się robić, to gdzieś wpisać się w też taki szerszy kontekst

0: i sztuki, i też takich bardzo właśnie intermedialnych wydarzeń. No a przede wszystkim tak z mojej strony, no to festiwal jest takim miejscem spotkań i dla pasjonatów fotografii, profesjonalistów, ale nie tylko. I myślę, że to bycie takim, gdzieś jest takim centralnym punktem w trakcie roku, kiedy wszyscy się spotykają w jednym miejscu.
1: To jeżeli pan pozwoli, o tym przenikaniu się różnych gatunków, o przenikaniu się różnych światów, to mam nadzieję, że o tym jeszcze zdążymy powiedzieć. Ale szukając niezwykłości dotyczących łódzkiego fotofestiwalu, to na ile dla was ważne jest również miejsce, gdzie ten festiwal się odbywa? To znaczy myślę o tych poprzemysłowych przestrzeniach Łodzi, bo to w jakiejś mierze zaznaczacie również na swoich, w swoich tekstach, w swoich zapowiedziach.
0: No, myślę, że to jest dosyć istotna rzecz i ona gdzieś jakby od początku kształtowała festiwal, bo tak przy okazji 25. rocznicy dużo było wspominania tego w ogóle, jak festiwal się zaczął, i właśnie pierwsze miejsca, w których odbywały się wystawy, to były jeszcze zupełnie puste, prawie zrujnowane fabryki, w których dzisiaj toczy się życie, chociażby znana wielu osobom manufaktura w Łodzi była takim miejscem. Tak jest też w naszym głównym centrum festiwalowym. Myślę, że te miejsca pozwalają nam często na eksperymentowanie, ponieważ nie jesteśmy zamknięci w jakichś takich tradycyjnych przestrzeniach galeryjnych. No a poza tym też tutaj Łódź ofituje w niezliczoną ilość takich miejsc, przez które festiwal się przetacza, i ciągle staramy się też odkrywać nowe miejsca i dla łodzian, i dla naszych gości. Takim miejscem chociażby od zeszłego roku jest nieczynna pływalnia IMCA, w której w tym roku też będziemy mieć wystawę.
1: No to bez wątpienia kolejna niezwykle ciekawa i niecodzienna przestrzeń do prezentowania takiej twórczości. Ale to jeszcze jedna rzecz i tu też pytanie, na ile to was odróżnia od innych, bo no, możemy przeczytać takie zdanie, które, nie ukrywam, mnie trochę zaintrygowało. Nie mamy szefa, najważniejsze decyzje podejmujemy kolektywnie.
0: Zgadza się. Od kilku lat funkcjonujemy już w takiej strukturze kolektywnej, która wyniknęła też trochę z takiej po prostu też potrzeby dostosowania do tego, jak organizujemy festiwal do naszego życia. I mówię tutaj o zespole festiwalu, który wtedy był przy tworzeniu kolektywu, i takiej możliwości trochę większej elastyczności, tego, że właściwie nikt już nie chciał być tą jedyną osobą, na której barki spada cała odpowiedzialność za festiwal.
1: Ale to, przepraszam, zbyt wielka odpowiedzialność? To o co chodziło?
0: Wielka odpowiedzialność, też pewnie w pewien sposób to jest zmęczenie po 15 latach gdzieś tam szefowania i bycia tam jedyną osobą, która festiwal reprezentuje. No i też taki trochę eksperyment, który nie był wcale łatwy i w jakimś sensie nadal nie jest łatwy, chociaż już udało nam się przetrzeć na tyle te struktury, uformować, i każdy wie, co robi w kolektywie, że jesteśmy w stanie w ten sposób działać i jakoś tak dzielić się obowiązkami.
1: No to w takim razie zapytam już o tę najnowszą edycję. Przypomnę, od 18 do 28 czerwca. Hasło: sztuka, współpraca, społeczność. Jak je czytać? Jak je rozumieć?
0: Zgadza się. To jest hasło, które towarzyszy nam już od kilku lat, bo tak zastanawialiśmy się nad tym, co właśnie, jak możemy opisać festiwal czymś innym niż tylko i wyłącznie przez fotografię. Sztuka, no bo tak jak już mówiłem, wykraczamy, myślę, trochę poza samą fotografię i to bardzo gdzieś na festiwalu widać i można

0: tego doświadczyć. Współpraca, dlatego że mamy bardzo wielu ciekawych partnerów. Współpracujemy mocno z lokalnymi instytucjami, galeriami, i to one też współtworzą z nami festiwal i między innymi program Miasto, który właśnie rozlewa się na całą Łódź. A społeczeństwo, dlatego że festiwal zawsze był i jest zainteresowany tym, co dzieje się na świecie i jakie ważne społecznie problemy są aktualnie dyskutowane. Czasami też odbiegamy od nich, tak jak w tym roku z naszym głównym programem, żeby przyjrzeć się może trochę bardziej szerszemu zagadnieniu, jakim jest nasza relacja ze zwierzętami, jak my na nie patrzymy, jak one na nas patrzą.
1: No to nie ukrywam, że o ten wątek chciałem zapytać. My zwierzęta.
0: My zwierzęta, zgadza się. To jest tytuł głównej wystawy, na której zobaczymy 9 projektów. No i jest to wystawa właśnie, która porusza ten wątek związany z tym, jak traktujemy inne zwierzęta i też w ten sposób, jak myślimy o naszej zwierzęcości. Dlaczego niektóre z tych relacji ze zwierzętami opierają się o empatię i jakąś taką wspólnotowość, a niektóre odbywają się na poziomie jakiegoś takiego uprzedmiotowienia i hodowli i traktowania zwierząt właśnie jako rzecz. Więc tutaj zaprosiliśmy kilku artystów z całego świata, którzy na bardzo różne sposoby podchodzą do tego tematu. Mamy między innymi chińskiego artystę Feng Ali, który opowiada o swojej zażyłej bardzo domowej, rodzinnej relacji ze świnią, ale nie tylko, bo też z kilkoma innymi zwierzętami, które są obecne w jego domu. No i właśnie takie ciekawe spojrzenie na to, jak zwierzę, które utożsamiane jest właśnie z hodowlą, z właśnie takim przedmiotowym traktowaniem, staje się pełnoprawnym członkiem rodziny.
1: Ale to skoro mówimy o takich problemach trapiących współczesny świat, o wyzwaniach społecznych, no to chyba jeszcze jedna wystawa, to znaczy cykle Ameryki. No, temat wyjątkowo na czasie, chyba można odnieść takie wrażenie.
0: Tak na czasie, że aż w pewien sposób bardziej się nie da, dlatego że Philip Montgomery jest fotografem prasowym, dokumentującym to, co dzieje w Stanach Zjednoczonych, od wiedzy politycznych po codzienne życie Amerykanów. I na tej wystawie właśnie zobaczymy taką niesamowitą konstelację różnych obrazów, które wydają się czasami aż nierealne, a czasami wymykają się takiej przestrzeni w fotografii prasowej, tak jakby były zaaranżowane. I na tej wystawie nawet pojawią się też zdjęcia z ostatnich protestów w Minneapolis, więc jest to taka bardzo, bardzo aktualna propozycja, pokazująca to, co dzieje się w Stanach, ale oczywiście coś, co też nas angażuje emocjonalnie i trochę opowiada o tym, w jaką stronę zmierza nasz świat i jakie aktualnie polityczne i społeczne wyzwania przed nami stoją.
1: No ale to chciałbym dopytać, bo gdy myślę o tego typu wystawie, gdy myślę o takich tematach, no i jednocześnie o takim artyście, o takim fotografiku, to zastanawiam się, na ile te obrazy, no jednak pokazujące te bardzo bliską nam rzeczywistość, mówię oczywiście o bliskości czasowej, no bo to są wydarzenia, które dopiero co mogliśmy śledzić w mediach, które dopiero co, nie wiem, rozgrzewały emocje, rozgrzewały debatę publiczną, czy też polityczne spory. Na ile to są zdjęcia, na ile to są obrazy, które bardziej mają nas zaintrygować, które mają być może no, po prostu zdokumentować rzeczy, które się działy i które się dzieją, a na ile być może to jest również jednak też sposób na to, żeby

0: pewne procesy nam wyjaśnić, wytłumaczyć, rozszyfrować? To jest możliwe za pomocą zdjęć?
1: Myślę, że tutaj w przypadku Filipa Montgomery'ego akurat te zdjęcia raczej mają taki, ja bym tak to nazwał, jakiś taki charakter może mniej jakby informacyjny, a bardziej emocjonalny. One wprowadzają nas w ten świat, ale w taki sposób, który niekoniecznie jakby dopowiada wszystko, natomiast konfrontuje nas z pewnym ciężarem, pewnym ładunkiem emocjonalnym. Chyba bardziej nas jakby zaprasza do jakiejś takiego odczuwania i refleksji niż może myślenia i analizowania. Tak przynajmniej ja patrzę na te fotografie.
0: Mhm. Ale czy na przykład te obrazy, to są jednak obrazy, które one też w jakiś sposób zaproszą nas do odkrywania tych tematów, do poznawania tych tematów na własną rękę, kiedy już wyjdziemy z wystawy i te obrazy cały czas gdzieś nam będą w głowie towarzyszyć?
1: Tak, tak. Myślę, że tak. Myślę, że ich taka symbolika i moc, która jest w tych fotografiach, jest czymś, co no właśnie, ma trochę nas zachęcić do myślenia, do refleksji, do przeżywania, ale też tego, żeby być może trochę wejść głębiej i zainteresować tym, co się dzieje w Stanach i co też w jakiś sposób przekłada się na nasze tutaj realia polityczne, a co możemy potraktować jako jakieś takie odbicie, nie wiem, wizję jakiejś też przyszłości.
0: No to w takim razie ja bym teraz poprosił pana o to, aby pan od siebie, no tak bardzo subiektywnie zaproponował coś albo powiedział o czymś, co pana zdaniem jest być może najciekawszym punktem, najbardziej nieoczywistym, takim, który być może niektórym umknie, a nie powinien.
1: To ja pozwolę sobie być bardzo, bardzo subiektywny.
0: Im bardziej, tym lepiej.
1: Chciałbym zaprosić państwa na wystawę Kino Utopia. Jest to wystawa prezentująca pracę trzech tajwańskich artystów. Rozpoczęliśmy w tym roku właśnie współpracę z galerią z Taipei. I myślę, że jest to bardzo ciekawa propozycja, bo mamy bardzo mały wgląd w tą kulturę i w to, co dzieje się na Tajwanie. A jest to bardzo ciekawa rzecz, bo można w historii naszych krajów zobaczyć różne paralele, jeżeli chodzi o to, co tam się działo. No a ponadto są to bardzo interesujący artyści. Poruszamy tam wątki dotyczące i takich zmian społecznych i urbanistycznych, ale też kosmologii, wydarzeń historycznych, więc takie różne czasy, przeszłość i przyszłość przeplatają się na tej wystawie. A w ramach tej współpracy i takiego rozszerzenia trochę też tej wystawy odbędą się bardzo ciekawe wydarzenia, między innymi spotkanie z Maciejem Gacą, sinologiem, i Wei Yulin, tajwańską pisarką, która spędziła dużo czasu w Polsce i przeprowadzą taką rozmowę właśnie o dialogu, o tych różnych ciekawych, interesujących paralelach pomiędzy Tajwanem a Polską.
0: No i można powiedzieć trochę jak w przypadku tych amerykańskich obrazów. No, Tajwan to w tej chwili też kierunek, znów chciałoby się powiedzieć, bardzo na czasie, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o nasze zainteresowanie tym, co dzieje się w tym zakątku świata.
1: Dokładnie, dokładnie. Jest to miejsce, jest to kraj w ogóle, który jest nieuznawany przez większość krajów na świecie, w tym także przez Polskę.
0: A to za sprawą polityki chińskiej z kolei?
1: Tak, a to za sprawą chińskiej polityki, chińskiego mocarstwa, które czyha tam nad zaraz obok tej niewielkiej w sumie, nie tak dużej wyspy. No i to jest taki dla Chin punkt honorowy, żeby ten Tajwan włączyć do Chin. No i tu właśnie powstaje wiele napięć, ale jednocześnie też właśnie bardzo ciekawe kulturowe styki.

0: bo no właśnie, te Chiny są jednocześnie zagrożeniem, ale większość osób, które mieszka na Tajwanie, identyfikuje się też jako Chińczycy, mówi po mandaryńsku.
1: No,
0: A
1: absolutny
0: oprócz tego
1: paradoks,
0: jeszcze
1: można
0: bardzo
1: powiedzieć.
0: ciekawa. Tak, zgadza się. A oprócz tego jeszcze bardzo ciekawa historia japońskiej kolonizacji. No i do tego rodzima ludność wyspy Tajwanu, więc tam jest bardzo ciekawy taki galimatiasz i miszmasz tych różnych wpływów kulturowych.
1: To jeżeli pan pozwoli, bo jak na razie rzeczywiście no, skupiliśmy się głównie na tych projektach fotograficznych, a tak jak pan zaznacza na samym początku, fotografia w tej chwili to jest tylko część tego, co dzieje się na fotofestiwalu w Łodzi. To o czym jeszcze warto wspomnieć i co jeszcze warto zareklamować?
0: No myślę, że warto spojrzeć na jedno z naszych najciekawszych wydarzeń muzycznych, czyli koncert Hani Rani. Koncert, który jest związany też z instalacją brytyjskiego artysty Johna Akonfraha, która była pokazywana na Biennale w Wenecji. Jest to ulubiony artysta Hani Rani i tutaj udało nam się stworzyć takie bardzo ciekawe właśnie połączenie tej warstwy wizualnej, instalacji i tego krótkiego koncertu, który odbędzie się na otwarcie fotofestiwalu.
1: I to ma być, przepraszam,
0: Bilety są
1: koncert
0: jeszcze do
1: wyjątkowy
0: kupienia.
1: również z tego powodu, że to jest no, niejako koncert urodzinowy, tak?
0: W jakimś sensie tak. No jest to dla nas wyjątkowe w ogóle, że Hania Rani po pierwsze zgodziła się na to, żeby zagrać na fotofestiwalu, który przecież nie jest festiwalem, wielkim festiwalem muzycznym, a na takich festiwalach teraz gra na całym świecie. No i właśnie, ten koncert też odbędzie się już, jak wracając trochę do tych interesujących przestrzeni w Łodzi. Ten koncert odbędzie się w Fuzji, czyli w hali maszyn dawnej elektrociepłowni, która napędzała, przepraszam, elektrowni, która napędzała całą fabrykę Scheiblera, w której znajduje się nasze główne centrum festiwalowe.
1: No to znów wracamy do tych postindustrialnych przestrzeni Łodzi.
0: Dokładnie. To jest zdecydowanie wyjątkowa przestrzeń. Odbędzie się koncert, ale też instalację razem z muzyką Hani Rani będzie można zobaczyć jeszcze przez kilka dni festiwalowych. No ja też polecam, żeby sprawdzić na naszej stronie cały program wydarzeń muzycznych, który jest też wyjątkowo rozbudowany. Zapraszamy artystów z całego świata do tego, żeby przyjechali i zagrali na naszych wieczornych imprezach, więc będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
1: Ja nie ukrywam, że ten muzyczny line-up mam przed sobą i rzeczywiście ta lista jest bardzo, bardzo długa. Robi wrażenie, choć mam wrażenie, że szeroko rozumiana elektronika dominuje akurat w tych zaproszeniach.
0: Tak, zdarza się, zgadza się. To są już takie imprezowe sytuacje, ale mamy tam też bardzo ciekawe zakończenie, podwójne zakończenie festiwali, fotofestiwalu i festiwalu Reykjavik w takiej ambientowej odsłonie. No a z takich ciekawostek jeszcze w naszym programie Ptasie Disco, czyli niezwykły duet zarówno muzyka i choreografa, którzy zaproszą publiczność do tego, żeby przez chwilę poczuć się jak ptaki na rejwie.
1: No to wszystko czeka na miłośników nie tylko fotografii, zaznaczmy, nie tylko fotografii od 18 do 28 czerwca w Łodzi. Fotofestiwal Łódź 2026, dodajmy jeszcze, bo to w sumie ma znaczenie, że to już 25. edycja, na którą zapraszał nas Franek Ammer, współtwórca programu Fotofestiwalu i członek zespołu programowego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszam.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ się.
2: śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował?

0: wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: No kto, no wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Stany Zjednoczone rozpoczęły uderzenie na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie śmigłowca Apache. Dziś powinniśmy poznać decyzję Karola Nawrockiego w sprawie odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka, ukrywa się na Białorusi. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. W odpowiedzi na zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Stany Zjednoczone rozpoczęły uderzenie na Iran, informuje dowództwo USA. Wcześniej Donald Trump powiedział, że Waszyngton nie może pozostawić tego ataku bez reakcji. Przedwczoraj amerykański śmigłowiec Apache patrolujący cieśninę Ormus spadł do morza. Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów, obaj są cali i zdrowi, poinformował Trump. Tymczasem minister spraw zagranicznych Iranu ocenił, że zagraniczne siły wojskowe znajdujące się w pobliżu tego państwa są narażone na ciągłe ryzyko wynikające z błędów ludzkich, przypadkowych incydentów czy możliwości znalezienia się w ogniu krzyżowym. Ewentualne odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu nie będzie prostą decyzją, komentują sprawę politolodzy. Dziś powinniśmy poznać decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie. Taką informację usłyszało Polskie Radio z otoczenia prezydenta.
2: Komentatorzy podkreślają, że historyczna sprawa skomplikowała relacje Ukrainy z Polską.
3: No, historia zapukała do drzwi.
2: Uważa politolog Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej. Zaznacza jednak, że nie należy działać pochopnie.
3: W takim bardzo niedobrym momencie jest kwestia, chyba dzisiaj można powiedzieć, dojrzałości klasy politycznej, jak do tego podejdzie.
2: Politolog Walenty Baluk powiedział w Polskim Radiu 24, że brak jednoznacznej decyzji kapituły Orderu Orła Białego należy odczytywać jako dobry znak.
4: Oczywiście nasza stanowcza reakcja jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast trzeba szukać subtelnych możliwości rozwiązania problemu, a nie właśnie eskalowania.
2: Politolodzy mówili, że sama eskalacja sporu bez planu wyjścia z niego może być niekorzystna nie tylko dla Ukraińców, ale też Polaków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Prokuratura ujawniła personalia podejrzanego o zabójstwo polskiego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka. Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba powiedział, że podejrzany ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, a śledztwo zawieszono.
5: Podaliśmy personalia tego mężczyzny. Jest to obywatel Maroka, Mohamed Adam Rowe. Na chwilę obecną czekamy na informacje ze strony białoruskiej. Głównie bierzemy pod uwagę działania dyplomatyczne w zakresie uzyskania odpowiedniego stanowiska prokuratury i organów ścigania białoruskich.
1: Do zbrodni doszło 2 lata temu w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na granicy polsko-białoruskiej. Sierżant Mateusz Sitek podczas pełnienia służby został raniony nożem przez jednego z mężczyzn próbującego sforsować zaporę. 25 tysięcy złotych łapówki miał przyjąć pracownik gdańskiego zarządu dróg. Został zatrzymany kilka dni temu. Chodzi o zakup działki bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
6: Urzędnik Gdańskiego Urzędu Dróg zatrudniony na stanowisku specjalisty do spraw terenowo-prawnych podjął się pewnych działań związanych z udostępnieniem możliwości zakupu działki gruntu o powierzchni 156 m2 na wyspie Sobieszewskiej. Podjął się umożliwienia zakupu bez przetargu. Deweloper dogadywał się z panem urzędnikiem. No i w trakcie tych negocjacji do akcji wchodzą funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
1: Urzędnik został aresztowany na 3 miesiące. Wobec podejrzanego przedsiębiorcy prokurator zastosował 70 tysięcy złotych poręczenia majątkowego i dozór policji. Od 1 lutego w krajowym systemie e-faktur wystawiono ponad 340 milionów dokumentów. Krzysztof Rogowski z Krajowej Administracji Skarbowej mówi, że faktury cyklicznie wystawia ponad 2 miliony podatników.
7: Oczywiście są pewne wyłączenia, są pewne odroczenia dla podatników, którzy wystawiają faktury poniżej 10 tysięcy i tutaj systematycznie ta liczba użytkowników w trakcie tego roku wzrasta i też identyfikujemy podmioty, które dobrowolnie wystawiają takie faktury pomimo nieprzekroczenia tego limitu 10 tysięcy, jak i podmioty zwolnione z VAT-u.
1: Od 1 lutego do systemu logowano się ponad 500 milionów razy.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody: w nocy temperatura do 8 stopni na zachodzie, 13 w centrum, do 16 miejscami na wschodzie. W środę burze i silne opady deszczu na południowym wschodzie kraju. Temperatura w dzień od 15 stopni na południu i nad morzem, 20 na zachodzie, do 24 na krańcach wschodnich. Sześć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, zapraszam. Czy natura może być naszym sprzymierzeńcem w obronie przed potencjalnym wrogiem, który chciałby nas zaatakować? Historia pokazuje, że tak i udowodnimy to także w dzisiejszej rozmowie, bo też te tematy związane z bezpieczeństwem i działaniami na rzecz środowiska i klimatu coraz częściej są ze sobą powiązane. A jednym z takich dowodów jest projekt Zielonej Tarczy Wschód i o niej właśnie dziś porozmawiam z moim gościem w studiu, Szymon Święcicki z Centrum Ochrony Mokradeł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słowo wyjaśnienia dla naszych słuchaczy. Tarcza Wschód to jest program odstraszania i obrony, który zakłada budowę fortyfikacji, umocnień i różnych dodatkowych dozbrojeń na około 700 kilometrach wschodniej granicy Polski. A czy drzewa albo bagna też mogą być elementem takich fortyfikacji?
2: Tak jest, jak najbardziej mogą i właśnie na tym polega pomysł na Zieloną Tarczę Wschód, który w zasadzie polega tylko na tym, żeby wykorzystać tą przyrodę, która już tam jest, ewentualnie jakoś przywrócić ją do bardziej naturalnego stanu, właśnie po to, żeby mogła służyć nam jako taka pierwsza linia obrony w razie jakiegoś ataku.
1: To jakie elementy krajobrazu mogą być takim komponentem obronnym?
2: Ogólnie chodzi o to, żeby nie było łatwo obcej armii wejść do naszego kraju, więc wszystko to, co mogłoby jej w jakiś sposób fizycznie przeszkodzić, może być takim elementem. No i ten pomysł na Zieloną Tarczę Wschód odnosi się przede wszystkim do trzech takich elementów ekosystemu, czyli do lasów, do torfowisk, mokradeł i do rzek jako takich naturalnych barier.
1: Tutaj rzeczywiście organizacje pozarządowe zwracają uwagę na te trzy aspekty, prawda? Omówmy sobie każdy z nich. Po pierwsze, lasy. Co powinno dziać się w lasach? Jak powinien zmienić się sposób zarządzania lasami, żeby właśnie to służyło i środowisku, ale też obronności?
2: Myślę, że na początku trzeba powiedzieć, że las lasowi nierówny i że wielu słuchaczy, kiedy myśli o lesie, może sobie wyobrażać takie miejsca, które mamy choćby tutaj pod Warszawą, czyli lasy gospodarcze. Mhm. I tego rodzaju formacje raczej nie będą najlepszą obroną przed atakiem obcych wojsk, dlatego
1: że... jakieś równo posadzone drzewka
2: tak
1: w rządkach, prawda?
2: Tak, tak, tak. Więc tutaj ta koncepcja opiera się na tym, żeby to był taki las trudny do przebycia. No i w związku z tym las naturalny. Tutaj też właśnie możemy łączyć tą ochronę przyrody, działania dla natury z działaniami obronnymi, dlatego że my jako przyrodnicy ogólnie staramy się promować te lasy naturalne, które nie są użytkowane gospodarczo, czy też nie są tak intensywnie użytkowane gospodarczo. No i właśnie takie lasy mogą stanowić tą linię obrony. Na czym polega przede wszystkim różnica? Ona opiera się na takich trzech głównych aspektach. Po pierwsze, chodzi o to, żeby w lesie zostawiać martwe drewno. Kiedy pojedzie się do Puszczy Białowieskiej, może część słuchaczy była tam w rezerwacie ścisłym, tam jest wielokrotnie więcej martwego drewna niż w lesie gospodarczym. Gdziekolwiek się nie pójdzie, to wszędzie leżą takie powalone drzewa. No i tutaj, gdybyśmy zostawiali takie drzewa powalone na większym obszarze, to po prostu one stanowią taką naturalną barierę. Trudno jest przez nie przejechać ciężkim sprzętem, trudno jest przez nie przejść, co też swoją drogą już gdzieś tam w Puszczy Białowieskiej było odczuwane przy okazji tego takiego wzmożenia na granicy polsko-białoruskiej. Druga rzecz to jest zadbanie jakoś o kwestię dróg w środku lasu. Tutaj znowu sprawa jest dosyć prosta. Chodzi o to, żeby nie było ich zbyt wiele, takich dróg prowadzących prostopadle do granicy, które mogłyby wykorzystać obce wojska. No i znowu w lesie gospodarczym, który jest wykorzystywany do pozyskiwania drewna intensywnie, takich dróg będzie dużo, no bo po prostu służą one do wywózki tych pni, które są ścinane. No a każda taka droga może stanowić potencjalną trasę dla obcego wojska. Jeśli byśmy ograniczyli liczbę takich dróg, bo nie chodzi o to, żeby w ogóle je zlikwidować, to po prostu wtedy możemy lepiej wiedzieć, gdzie obce wojska mogłyby się potencjalnie przemieszczać i wykorzystać takie korytarze jako jakieś takie punkty obrony. No a trzecia kwestia to są inne elementy infrastruktury liniowej, jak to się

0: ładnie mówi, czyli na przykład linie elektryczne. Często, kiedy przecinamy taką linię wysokiego napięcia w lesie, to widać, że to jest taki długi, pusty pas, który jest koszony, żeby to wszystko nie zarosło. No i oczywiście takie linie wymagają jakiegoś nadzoru, jakiegoś utrzymania, dlatego one muszą być w jakiś sposób dostępne. No ale znowu można by tam zostawić jakieś zakrzaczenia, czy tego rodzaju elementy, które przeszkodziłyby potencjalnemu najeźdźcy jakoś przemieszczać się wzdłuż właśnie takich korytarzy.
1: To też powinna być jakaś wskazówka do planów, do tych projektów planowania lasu, żeby na przykład sadzić drzewa gęściej, sadzić różne gatunki, zadbać o poszycie lasu.
0: Tak, tak, tak. Na pewno, jeśli chodzi o to zagęszczenie, to ogólnie lasy gospodarcze też tam drzewa rosną dosyć gęsto. To nie jest tak, że my możemy jakoś stworzyć po prostu taką dżunglę tutaj w Polsce, która będzie zupełnie nie do przebycia. No a drugą sprawą jest to, że tutaj wszystko trochę się opiera też na tym, na ile czasu my byśmy mieli tego potencjalnego najeźdźcy zatrzymać, dlatego że no wiadomo, że oni też mogą sobie jakąś drogę utorować. Więc tutaj sama gęstość może nie jest aż tak istotna, jak to, żeby właśnie były to, co pan wspomniał, czyli te wielopoziomowe, żeby był ten las, żeby w tym poszyciu były jakieś takie przeszkody też, które utrudnią przemieszczanie się nawet piechurom, że tak powiem. Mhm. No a tym bardziej jakiemuś ciężkiemu sprzętowi.
1: Drugi aspekt, na który zwraca się uwagę, no to jest odtwarzanie mokradeł. Coś z pana działki w szczególności. No i na początek trzeba powiedzieć, że w ostatnich dekadach generalnie osuszyliśmy Polskę jak tylko się dało.
0: Tak jest. To jest coś, co dla nas w Centrum Ochrony Mokradeł jest oczywiście najważniejszym tematem. No i niestety fakty są takie, że torfowisk naturalnych, zachowanych, dobrze uwodnionych w Polsce jest już bardzo, bardzo niewiele. Osuszyliśmy ich w ostatnim, można nawet powiedzieć już stuleciu, około 85%. No a dlaczego takie mokradło mogłoby być barierą, to chyba nie trzeba tego tak bardzo tłumaczyć. Tutaj może warto odnieść się tylko do takiej historii sprzed kilku lat z Litwy, gdzie zatonął amerykański taki ciężki sprzęt wojskowy Herkules. Zatonął na bagnie w czasie ćwiczeń i tam nawet zginęło kilku amerykańskich żołnierzy. No i o ile ta historia jest oczywiście tragiczna i w takich przypadkach nie chcemy, żeby dochodziło do powtórek takich spraw, no to pokazuje to jasno, że nawet takiemu ciężkiemu sprzętowi wojskowemu trudno jest przedostać się przez dobrze uwodnione mokradło. Dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby było ich wzdłuż naszej granicy jak najwięcej. No i tutaj też oczywiście możemy odnieść się do wszystkich tych korzyści, które z tego płyną. To znaczy mokradła są nam potrzebne jako magazyny węgla, które przeciwdziałają zmianom klimatu. Są nam potrzebne jako magazyny wody w Polsce. Teraz susza zresztą jest głośnym dosyć tematem. Na pewno Państwo słyszeli o tym, że w tej chwili w Polsce sytuacja z wodą jest no, coraz gorsza z roku na rok. I dlatego potrzebujemy takich naturalnych magazynów wody, jakimi są mokradła. No a tylko te dobrze zachowane, prawidłowo funkcjonujące mokradła mogą tej wody magazynować tak dużą ilość. Dlatego nie dość, że ich renaturyzacja pozwoliłaby nam zatrzymywać te obce armie potencjalnie, to jeszcze miałaby jakieś korzystne skutki, po pierwsze globalnie dla klimatu, po drugie lokalnie dla ludzi w okolicy właśnie, jako takie magazyny wody, miejsca, które łagodzą mikroklimat, sprawiają, że jest trochę chłodniej, łatwiej wytrzymać te letnie upały.
1: A w jaki sposób je odtwarzać? Jakie inwestycje mogłyby w tym pomóc? Nawet biorąc pod uwagę te inwestycje w związku z Zieloną Tarczą Wschód.
0: No więc przede wszystkim odtwarzanie mokradeł polega na tym, żeby poprawić na takim mokradle stosunki wodne, a osuszanie tych torfowisk w Polsce polegało po prostu na tym, że kopaliśmy przez nie rowy melioracyjne. I taki rów odprowadzał wodę z mokradła do najbliższej rzeki i ta woda sobie spływała do morza i tyle ją widzieli. Także to działanie jest znowu bardzo proste. Chodzi o to, żeby zatkać taki rów, a wręcz w wielu przypadkach wystarczyłoby tak naprawdę go regularnie nie odtykać, dlatego że rowy same zarastają roślinnością, wypłycają się.
1: Bobry też robią swoje w wielu miejscach.
0: Tak jest. Często są zatykane przez bobry. No i my często tak dosyć automatycznie, my jako państwo polskie prowadzimy tak zwane prace utrzymaniowe, polegające na tym, żeby te rowy udrażniać, nie zadając sobie nawet pytania, czy jest to konieczne, czy jest to korzystne. Także to zatykanie rowów, czy nawet zostawienie rowów w samym sobie, chociaż oczywiście no, to będzie bardziej proces długotrwały już wtedy, to jest dokładnie to, co trzeba zrobić.
1: Chociaż ktoś z drugiej strony powie, no taki rów jednak jest jakąś barierą do przejścia, czy to dla wojska, czy dla jakiegoś ciężkiego sprzętu, to może jednak je zachować, jeśli rozmawiamy o komponencie Zielonej Tarczy Wschód.
0: No myślę, że mówienie o rowie, który każdy może przeskoczyć, po prostu wziąwszy dwukrokowy rozbieg jako jakiejś poważnej barierze dla wojska w porównaniu z takim terenem bagiennym

0: Lanym, który po prostu no, nie pokona go nawet zwykły samochód, a pamiętajmy, że armia to nie są tylko czołgi, tylko to jest też całe zaopatrzenie dla tych czołgów i o ile nawet pojazd gąsienicowy taki by sobie poradził z przejechaniem przez jakieś mokradło, chociaż też nie zawsze, jak pokazuje ta historia amerykańska, to całe zaopatrzenie miałoby z tym już naprawdę duży problem. No a zbudowanie jakiegoś, nie wiem, kładki na rowie, no to jest kwestia godziny dla żołnierzy.
1: Tak. Tak, i przykłady, czy to ten wspomniany przez pana, czy przykłady z Ukrainy, kiedy na przykład w czasie roztopów te walki tam ustają, no bo właśnie na przykład sprzęt nie jest w stanie przejechać, czy historia z Finlandii z czasów II wojny światowej, gdzie tam wojskom Związku Radzieckiego też było trudno przejść przez trudno dostępne tereny na północy kraju, no właśnie to wszystko pokazuje, że te bagna zdecydowanie mogą być takim sprzymierzeńcem, to zresztą też podkreślają nawet dowódcy wojskowi.
0: Tak jest i myślę, że to są dwie rzeczy, które bardzo warto podkreślić. Po pierwsze, że cała ta koncepcja bazuje na przykładach z innych krajów właśnie zarówno współczesnych, takich jak wojna w Ukrainie, w której to była po prostu aktywnie stosowana strategia przez wojska ukraińskie, strategia obronna, żeby tereny zalewowe na przykład pozwolić wodzie je zalać, tak żeby zatrzymać wojska, jak i właśnie takie przykłady bardziej historyczne, jak ten z Finlandii, o którym pan wspomniał. Tam to było takie połączenie trochę terenów leśnych i terenów bagiennych. Oczywiście Finlandia w kwestii lasów ma nieporównalnie większe zasoby niż my, ale znowu tam ten przykład pokazuje, że nawet jeśli dużą część po prostu obszarów mamy zalesionych czy zabagnionych, to przy pozostawieniu jakichś kanałów komunikacyjnych na nasze potrzeby pomaga nam to w obronie w taki sposób, że wojska przeciwnika muszą się skupić w tych korytarzach. I tak dokładnie było w Finlandii w czasie II wojny światowej, że dużo łatwiej było bronić tego terenu, jako że te korytarze były jasno wyznaczone i wiadomo było, którędy przeciwnik po prostu może się do kraju przedostać. A druga rzecz, którą chciałem podkreślić, to jest właśnie to, o czym znowu pan wspomniał, czyli fakt, że ta koncepcja jest pozytywnie przyjmowana przez wojskowych, przez dowódców. To jest tak, że jak mówimy o jakiejś zielonej tarczy wschód, zabagnianiu czy czymś takim, to wielu ludzi może mieć w pierwszym odruchu taką myśl, że
1: Znowu ci ekolodzy,
0: to jest jakiś pomysł tych przyrodników. Mhm. Tutaj my mamy się bronić, a oni zamiast kupować porządną broń, czy nie wiem, stawiać jakieś prawdziwe zapory na tej granicy, to chcą tam bagna zalewać. No a tymczasem nawet wojskowi, nawet dowódcy polscy w wywiadach wypowiadają się pozytywnie na temat tej koncepcji. No i również odnoszą się do tych przykładów po prostu z zagranicy, które pokazują, że to może działać.
1: To jeszcze jeden aspekt, na który zwraca się uwagę przy projekcie Zielonej Tarczy Wschód. Konieczność renaturyzacji rzek. Jakie działania są potrzebne w tym zakresie? No bo że rzeka jest taką naturalną barierą, to nikogo nie trzeba przekonywać. Mhm.
0: Tak jest. Z tym, że rzeki mogą różnie wyglądać. No i mamy rzeki naturalne, które będą miały obszary zalewowe właśnie ze starorzeczami, znowu z mokradłami. Taka rzeka będzie meandrowała, więc jej dolina będzie dużo szersza, co za tym idzie trudniejsza na przykład do tego, żeby zbudować na niej jakiś most pontonowy, czy jakąś budowlę tego typu. Tymczasem rzeka uregulowana często przypomina bardziej kanał, jest wąska, często ma jakieś utwardzone brzegi, niezarośnięte roślinnością. No i w związku z tym, mimo że ona też stanowi oczywiście barierę, no to stanowi po prostu tą barierę dużo słabszą, dużo łatwiejszą do pokonania. Także tutaj te działania renaturyzacyjne polegałyby na tym, żeby pozwolić rzekom płynąć w sposób nieskrępowany, tak żeby one rozlewały się, żeby ich dolina była szeroka, żeby mogły meandrować, żeby te obszary nabrzeżne były właśnie zarośnięte, zabagnione i to wszystko jest trudne do pokonania, trudniejsze niż taki kanał.
1: Czy na to wszystko potrzeba dużo pieniędzy? Czy takie inwestycje są, czy będą drogie?
0: Takie inwestycje nie muszą być drogie i to jest kolejna dobra wiadomość, kolejny sygnał, że jest to program, który naprawdę warto wykorzystać, dlatego że, tak jak powiedziałem, wiele z tych działań może być nawet bezkosztowych, jeśli chodzi po prostu o to, żeby zostawić przyrodę samą sobie. Mhm. Dla przyrody stan taki dziki jest stanem naturalnym i to, że ona jest jakoś okiełznana, wymaga od nas ciągłego wysiłku. Przykładowo w lesie drzewo nie decyduje sobie o tym, gdzie się wywróci. Często drzewa po prostu spadają na te drogi leśne, które są wykorzystywane właśnie na przykład przy wycinkach. No i w tej chwili w takiej sytuacji lasu gospodarczego musi tam pojechać jakiś ciągnik, trzeba to wyciąć i wywieźć. No tymczasem moglibyśmy to zostawić samo sobie, przynajmniej na tych niektórych drogach, które nie są nam kluczowo potrzebne do prowadzenia jakichś działań w tym lesie. No i w ten sposób oszczędzamy na tych działaniach utrzymaniowych, a droga sama staje się trudniejsza do pokonania. Tak samo w przypadku tych rowów, o których mówiłem. One zarastają same, bobry się nimi same zajmą bez naszej ingerencji. Oczywiście nie jest tak, że te działania nie będą generowały żadnych kosztów, bo na przykład w przypadku mokradeł na terenach rolniczych potrzebujemy jakiegoś systemu wsparcia, zachęt dla rolników, żeby oni nawadniali te swoje tereny. No i tutaj już potrzebne są jakieś wydatki, ale w takich przypadkach, gdzie

0: te działania wymagają jednak jakiegoś nakładu finansowego, często okazuje się, że nakłady finansowe są nieporównanie mniejsze od osiąganych korzyści.
1: Tak, i trzeba też powiedzieć, że myślenie o obronności czy odporności na różne kryzysy, no to jest myślenie nie tylko o tym, że potencjalny wróg może nas zaatakować, ale tę odporność warto budować na przykład w reakcji na to, co dzieje się z klimatem, na przykład na suszę. No takie działania ewidentnie pomagają tę odporność budować.
0: Tak jest. To jest coś, co też może łatwo o tym zapomnieć w przypadku takiego bardzo namacalnego zagrożenia wojskowego ze wschodu, ale trzeba pamiętać, że Polska stoi w obliczu wielu wyzwań obecnie. No i właśnie wyzwanie zmian klimatu, wyzwanie suszy, która nas dotyka coraz mocniej, także dosyć bezpośrednio dotyka naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa żywnościowego choćby. Także myślę, że takie programy jak ta Tarcza Wschód, czy właśnie proponowana przez nas Zielona Tarcza Wschód, warto, żeby obejmowały szeroki zakres tych wszystkich zagrożeń. Oczywiście wiadomo, że trzeba to priorytetyzować odpowiednio, ale jeśli możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no to głupio byłoby z tego nie skorzystać.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę na temat Zielonej Tarczy Wschód. Szymon Święcicki z Centrum Ochrony Mokradeł był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w Polskim Radiu 24 pan Marek Sobociński, trener sportu i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break. Mieliśmy już okazję rozmawiać o przekąskach ruchowych, o aktywności, do której warto się zmobilizować co godzinę, choćby na parę minut, po to, żeby się lepiej poczuć, żeby odpalić w sobie to flow, żeby nie zardzewieć, żeby zadziała się w naszym ciele jakaś magia, bo życie wystawi nam rachunek za bezruch. Bezruch skraca życie, a my Państwa do ruchu będziemy zachęcać dzisiaj z panem Markiem Sobocińskim, mówiąc również o tym, że ruch to kompanie neuronów. Jak to jest możliwe? Co ma piernik do wiatraka? Co ma ruch, który wprawia nasze mięśnie w dobre samopoczucie, powoduje, że szybciej w nas krąży krew do tego, co dzieje się w naszej głowie?
4: No tak, no tak. Mówimy o układzie glimfatycznym, czyli coś takiego jak układ limfatyczny, tylko czyli w naszej głowie. Po prostu musimy co pewien czas przepłukać nasz układ nerwowy, który się po prostu najnormalniej w świecie przegrzał, zmęczył. To samo, co w innych reaktorach chociażby, tak? Kiedy muszą być płukane, przepłukiwane odpowiednimi substancjami. W tym wypadku mówimy o układzie krwionośnym, o zmobilizowaniu naszego umysłu na to, żeby odświeżył się. I odświeżanie neuronów jest dosyć proste w swojej konstrukcji i nie polega ono na piciu kawy do końca, tak? Tylko na skłonieniu umysłu do pewnego wysiłku z jednej strony, z drugiej strony podpompowanie trochę więcej krwi, bo jednak ma trochę do przebycia, na przykład z nóg do głowy.
3: Tak? Rozmawialiśmy o tym, jak destrukcyjne dla naszego organizmu jest siedzenie. Siedzenie przez 8 albo przez więcej godzin przed biurkiem, przy komputerze. I to niezależnie od tego, czy siedzimy na zwykłym drewnianym krześle kuchennym, bo akurat pracujemy zdalnie, czy siedzimy w biurze, w którym są ergonomiczne krzesła i podkładki, i podkładki pod nogi. To wszystko powoduje, że nasze ciało jednak jest takie za stałe. Natomiast czy to ma też właśnie wpływ na to, że my gorzej myślimy?
4: Zdecydowanie. Po prostu po 2-3 godzinach takiej pracy bez ruchu to czujemy, tak? Że czujemy, że jesteśmy przymuleni. No, tak to można nieładnie określić, ale dokładnie każdy z nas to mówi, tak? Że czuję, że po prostu jak widać, że te myśli jak przez gąszcz przechodzą. Ciężko mi w ogóle zrozumieć podstawowe rzeczy. Tak? Widać, że naprawdę jest ciężko łapać połączenia czasami w prostych rzeczach. Kiedy odpoczywam i potem jeszcze raz na to spoglądam, mówię mi, Jezu, jak ja tego mogłem nie widzieć, jak nie rozumieć. Proste, nasz umysł potrzebuje no, do

0: zatlenienia. Nasz umysł potrzebuje trochę więcej krwi, która dopłynie ze świeżym właśnie tlenem, żeby to i przepłukać, i odświeżyć, tak? I zmobilizować troszeczkę nasz umysł do innej pracy. Bo jakbyśmy teraz spojrzeli na historię ludzkości, to w jakich momentach umysł nasz był nam potrzebny? Wtedy, kiedy siedzieliśmy w jaskini? Czy wtedy, kiedy byliśmy na polowaniu?
1: A, no właśnie, to warto sobie przypomnieć. Czyli co, jeżeli siedzimy, to mamy rodzaj zatoru jakiegoś takiego w głowie, tak?
0: Tak, w pewnym momencie przestajemy już funkcjonować prawidłowo, bo po prostu brakuje tlenu, który troszeczkę nam tutaj odżywi na nowo tkanki, neurony, tak? A nasz umysł się przyzwyczaił i przygotował do tego, że najlepiej mu się działa w momencie, kiedy jesteśmy właśnie w ruchu, bo wtedy on ma większą spostrzegawczość. To inaczej widzimy, inaczej słyszymy, inaczej rozumiemy, jesteśmy bardziej bystrzy, tak? I to chyba normalne. Nawet jak usiądziemy w najpiękniejszym biurze na 35. piętrze z widokiem na całe miasto, to jest za mało, bo my potrzebujemy ruchu, potrzebujemy, nasze neurony potrzebują ruchu po to, żeby się odświeżać, żeby przez cały czas dostawać nowe bodźce.
1: Pan to ładnie zresztą nazwał, że mózg jest jak reaktor, tak? On się po prostu przegrzewa.
0: Dokładnie tak. Przegrzewa się, zamula i no, potrzebuje świeżej krwi, potrzebuje świeżego tlenu do tego, żeby zaczął no, rozumieć podstawowe rzeczy, bo po prostu przestaje funkcjonować. I są odpowiednie ćwiczenia, które to stymulują. I to jest w ogóle ciekawe. Ćwiczenia, które stymulują pracę umysłu, czasami naprawdę niewiele trzeba. To może być minutka, dwie zwykłego, prostego ćwiczenia i usiądziemy i już będziemy inaczej kumali to, co się dzieje, tak? To, co jest na ekranie, to, co inni mówią. Wystarczy na chwilę wstać i zrobić ćwiczenie, które będzie wymagało od nas troszeczkę więcej koordynacji, a zarazem też i równowagi. To jest taka informacja dla umysłu, hej, zobacz, co się dzieje, trochę mniejsza stabilizacja, tak, kora przedczołowa musi zacząć myśleć, jak tutaj się utrzymać, nagle musi dostać trochę więcej energii, mówi, zasysa tą energię i zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, odświeża się, tak, płat skroniowy to samo, zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, dostaje więcej po prostu odżywiania.
1: Pan to nazwał fajnie i od tego zaczęliśmy, kąpaniem neuronów, a nawet mowa jest o takim szybkim prysznicu, który możemy zrobić, bo na kąpiel czasami potrzeba jest więcej czasu i o tej kąpieli też będziemy rozmawiać, no ale właśnie teraz mówimy o szybkim prysznicu, czyli co zrobić, jeśli ten nasz reaktor jest przegrzany w czasie pracy i w naszej głowie doszło do jakiegoś zatoru, mamy zamulony umysł. Takie szybkie sposoby właśnie, czyli co, na przykład zmusić siebie, żeby na kilkanaście sekund się ruszyć i co, i postać na jednej nodze?
0: Na przykład stanąć tak, w niestabilne pozycje są fajne w ogóle, tak? Jest takie ćwiczenie, które ja nazywam żurawiem i to jest tak jak kiedyś żurawie takie, ale mówimy o takich studniach unoszonych, takich tak, gdzie żurawiem dawno drzewie
1: temu
0: się
1: studnia
0: działo,
1: żuraw, tak, a nie ptak żuraw, a
0: no
1: nie
0: tak,
1: dźwig.
0: No to wszystko pewnie ze sobą powiązane, natomiast chodzi o to, żeby stanąć na przykład na jednej nodze, dociągnąć tą drugą nogę do klatki piersiowej, a później elastycznym, płynnym ruchem sięgnąć z nią do tyłu, tak? Czyli przenieść ją do tyłu. I zrobić tak 2-3 razy, to wcale nie jest takie proste, bo stopa, która stoi na podłożu, musi trzymać stabilizację, musimy tak trzymać pion. W związku z tym cały umysł, cała powięź, całe mięśnie, wszystko jest tutaj w tym momencie zaangażowane, żebyśmy nie fiknęli kozła, żebyśmy nie przewrócili. Dla organizmu jest to piekielnie ważny punkt programu, żeby się tylko nie przewrócić. I ten ruch dodatkowy nogą, tak, gdzie sięgamy do przodu i do tyłu, powoduje, że ta stabilizacja jest lekko ruszona. Z drugiej strony pojawia się, jeżeli to prawidłowo wykonujemy, pojawia się to słynne flow. Taki ruch spokojny, swobodny. To jest właśnie kąpiel. Kąpiel naszego umysłu. Taka prosta, taka. A potem druga nóżka, hop.
1: A, i po jednej druga
0: tak,
1: strona.
0: Tak, zresztą wiele osób się orientuje, że na przykład jedna strona łatwiej mu wychodzi niż druga. To też jest informacja, że prawdopodobnie któraś ze

0: tron jest tym nie tylko mniej stabilny, ale źle ułożone są na przykład biodra czy ramiona. To taka informacja od razu, która sobie dotyka nas, tak, i mamy tą informację, że a tutaj coś widocznie jest z biodrem, jest inaczej.
1: Ale rozumiem, że jeżeli jesteśmy w biurze i taki szybki prysznic dla neuronów chciałaby zrobić pani, prezeska, dyrektorka, pracowniczka, to najpierw niech ściągnie buty na obcasie.
0: No chyba, że jest naprawdę już w olbrzymiej praktyce, tak, bo rzeczywiście bardzo ciężko. Na pewno, kiedy robimy to na bosaka, albo zresztą wiele osób dzisiaj już powoli ściąga te buty w takich momentach, żeby te stopy po prostu odpoczęły. Dokładnie tak. Jeszcze jedna ważna rzecz a propos tego kąpania neuronów. Równowaga jest jednym z podstawowych predyktorów długości naszego życia. Ludzie, którzy dłużej żyją, dłużej utrzymują równowagę. Jeżeli zaczynamy tracić równowagę, mamy problemy z utrzymaniem balansu, tak, to jest bardzo niebezpieczna informacja, bo raz, że się możemy przewrócić po prostu, tak jak widzimy, że starsi ludzie się łatwo przewracają, a z drugiej strony umysł widać, że już nie funkcjonuje tak jak powinien. Funkcje poznawcze nam się delikatnie już przytępiają. W związku z tym równowaga jest wśród 10 najważniejszych predyktorów długości naszego życia.
1: Wie pan, jakie jest powiedzenie dotyczące kobiet i rajstop? Że kiedy kobiety przestają umieć zakładać rajstopy na jednej nodze, to znaczy, że wchodzą w ten wiek już dojrzały i starszy. Tak zaczyna się starość. Kiedy nie jesteś w stanie założyć rajstop na stojąco, bo chyba każdy jest w stanie sobie wyobrazić w tej chwili młodą dziewczynę, młodą kobietę, która tak, podskakując na jednej nodze, zakłada na drugą rajstopę i tak to się właśnie odbywa, stojąc na jednej nodze. Coś w tym jest.
0: Dokładnie,
1: tak, równowaga.
0: Tak, dokładnie. Nie tak. No ja obserwowałem moją klientkę, która w wieku 77 lat w pewnym momencie miała problemy z biodrem, kiedy wyciągnęliśmy ją z tego, z wielką radością zakładała na stojąco sobie właśnie spodnie, tak? Układała i mówi: Panie Marku, pan spojrzy, ale to jest taka przyjemność, kiedy nie muszę siadać, trzymać się krzesełka, tylko pyk, zakładam uśmiechem, uwielbiam to, mówi do mnie.
1: Czyli trenować stanie na jednej nodze, to
0: trenować
1: dobry sposób.
0: Trenować stanie jest wiele skrętów tułowia, kiedy idziemy na spacer. Próbujmy nie trzymać przez cały czas się jednej pozycji, bo tak, czyli spróbujmy na przykład kawałkiem pójść bokiem, zrobić parę skrętów przy drzewie i tak
1: Ministerstwo
0: dalej.
1: Ministerstwo dziwnych kroków z Monty
0: Dokładnie
1: Pythona.
0: Tak, tak. Chwilę pójść tyłem. Jaka to jest fantastyczna zabawa dla naszego ciała, bo nagle inaczej muszą mięśnie, one już inaczej pracują, cały organizm, umysł musi się skupić, jak postawić stopę. Przecież to wystarczy przejść parę metrów. Spójrzmy na małe dzieci, one przez cały czas, kurczę, eksperymentują z tym dziwnym chodzeniem, tak? Ciągle wymyślają tym ministerstwo głupich kroków. A my z wiekiem zaczynamy tacy być nudni w tym chodzeniu. Idziemy, nawet jak robimy te 7000 kroków, to do diabła, czemu je robimy w jednym tempie i w jednym ułożeniu ciała? Przecież to ciało potrzebuje ruchliwości, pełnej swobody. Ono działa we wszystkich wymiarach.
1: I tu nie chodzi o to, żeby na siłę robić coś takiego, co nas pokona, to znaczy doprowadzić się do wywrotki, tylko jakby rozumiem delikatnie najpierw w ogóle spróbować czegoś innego.
0: Dokładnie tak. To są na początku są to malutkie skręty, ale z czasem, jak się poczujemy pewniej, umysł mówi: hej, doszedłeś do tego momentu, mów, troszeczkę zrób dalej. I tak, no to właśnie w ten sposób budujemy naszą równowagę. Funkcje poznawcze zaczynają mądrzej tutaj funkcjonować. Jest taki przekaźnik BDNF, który dosyć niedawno był odkryty. Niedawno jak na historię fizjologii, bo tam z 30 lat temu, tak, który zaprzeczył do tamtej pory teorią, że układ nerwowy, jak już mamy jeden, to się już nic nie zmienia, nie można budować nowych neuronów i tak dalej. Potem odkryto, że jest taki BDNF, który okazuje się, że jak zmuszamy nasz organizm, nasz umysł do pracy właśnie, do takich ćwiczeniach równoważnych i tak dalej, że ten składnik BDNF powoduje, że powstają nowe neurony. Normalnie w świecie.
1: Co jeszcze możemy sobie włączyć do tego zestawu prysznica takiego dla neuronów, jeżeli chcemy? Mamy tylko chwilkę. Równowaga.

0: Skręty tułowia.
1: Skręty tułowia.
0: Tak, tak. To są takie podstawowe elementy, które powinniśmy wykorzystywać. Tak? Tam, gdzie organizm musi szukać balansu. Tak? Jeszcze jedna ważna rzecz. Czym większy obszar ciała angażujemy, tym lepiej dla nas. Tak? Czyli nie chodzi, że siedzimy sobie przy komputerze i skręcimy sobie głowę w lewą, w prawą stronę, tylko wstajmy, spróbujmy zrobić większy skręt. Niech ta informacja z ciała popłynie bardziej dynamiczna. Nasze ciało jest całością, w związku z tym nie próbujmy dzielić na malutkie części i tam tylko to rozgrzewać, tylko po prostu uruchomić całe ciało. Informacje z neuronów i tak dalej będą szły do góry mocno.
1: Ale proszę państwa, a ja widzę właśnie w odbiciu monitora, jak z tych rad korzysta nasz realizator, który właśnie miał tak genialną przekąskę ruchową i oderwał się od tej konsoli i tutaj wykonał cały zestaw ćwiczeń. I o to chodziło. I teraz ja jestem dumna, że o to przedstawiamy państwu temat, który wpływa w realny sposób, i ja to widzę, w realny, namacalny sposób na życie i zdrowie ludzi, którzy nas słuchają. Szanowni państwo, rewelacja. I mam nadzieję, że teraz większość z państwa coś dla siebie robi, chociażby nie wiem, no właśnie skręty jakieś, może wyciąga rękę. To pomaga naszemu ciału i pomaga naszemu zamulonemu umysłowi. Po prostu przepuszcza te wszystkie zatory, odrdzewia nasz mózg i powoduje, że ten mózg, który jest reaktorem, zaczyna działać dobrze. A przeciąganie się i na przykład ziewanie też w jakiś sposób
0: oczywiście
1: może nam pomóc.
0: Tak. Oczywiście tak, że dotleniamy. Tylko spróbujmy ziewać po całości.
1: To znaczy?
0: No bo niektórzy z nas ziewają tak skrycie, że nikt tego nie widzi.
1: Wstydliwie.
0: Tak, tak. A to chodzi o to, żeby się przeciągnąć, wyciągnąć ręce, zaziewnąć sobie porządnie, tak, i wrócić z powrotem. Wow! No wtedy wykorzystujemy cały nasz organizm, łącznie z przeponą, tak? To wszystko wreszcie zaczyna działać. Przecież jak siedzimy, to ta przepona ciągle jest tutaj zbita, tak, ściągnięta, a nagle wyciągamy ręce, ziewamy, dajemy je trochę więcej luzu, uaktywniamy autonomiczny układ nerwowy, takie rozluźnienie, takie puszczenie wszystkiego. Ach, jest dobrze, jest flow, jest, dobrze się czuję. To jest informacja najnormalniejsza w świecie.
1: I proszę państwa, do lamusa z tymi jakimiś wpajanymi nam przez pokolenia, lata informacjami, że to ziewanie będzie takie nieeleganckie, bo to znaczy, że my się nudzimy. Nie, my się właśnie w ten sposób dotleniamy i powodujemy, że nasz mózg zaczyna się oczyszczać z tego całego nadmiaru, który spowodował nam zator logistyczny w głowie. Siedzenie nieruchomo bardzo szkodzi naszemu mózgowi, ale gdy ja mówię też o tym, że nam to wpajano, to trochę zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinniśmy w ogóle tych wszystkich rzeczy zacząć mówić również naszym dzieciom. Bo my jesteśmy dorośli, może sobie teraz właśnie słuchamy tej audycji. Wydaje mi się, że coraz gorzej nie tylko z nami, ale i z tym młodym pokoleniem, bo jak my jesteśmy zardzewiali, to oni to już dopiero, prawda?
0: To jest olbrzymi dramat w tej chwili, tak, tak. Wyniki badań nad sprawnością naszych dzieci i zdrowiem takim fizycznym i psychicznym wyglądają dramatycznie. Ostatnio publikowałem badania Akademii Wychowania Fizycznego, które tam co pewien czas się pokazują, w jakim stanie w tej chwili są nasze dzieci. Ja tylko do tej pory otrzymywałem informacje od moich kolegów z poprzedniego mojego życia zawodowego, czyli wtedy, kiedy byłem trenerem siatkówki. I ci moi koledzy, kiedy teraz ze mną spotykają się, mówią mi: Marek, kiedy te 30 lat temu przychodziła do nas młodzież, to nie musieliśmy ich uczyć podstawowych ruchów. W tej chwili te dzieciaki nie potrafią wielu rzeczy. Po prostu one są jakieś skostniałe. Nie potrafią zrobić przewrotu. Kiedy robią szybki obrót, to się przewracają. Powinniśmy nasze dzieci uczyć tych przekąsek ruchowych przez cały czas po to, żeby one dostawały trochę więcej energii, żeby lepiej się nam rozwijały, żeby po prostu lepiej funkcjonowały. Więcej kumały, rozumiały to, co się dookoła dzieje, tak?
1: Tak jak i my mamy zatory w mózgu z powodu nieruszania się, tak samo i dzieci siedzące w szkole godzinami również mają problem, bo w pewnym momencie no, ten przeciążony mózg przestaje w ogóle funkcjonować, a więc ten układ glimfatyczny dotyczy i nas, i naszych pociech.
0: No to jest dramat w tej chwili. Tak, tak, no bo właściwie to powinno być tak, że zwłaszcza te małe dzieci powinny systematycznie co 15-20 minut nauczycielka powinna powiedzieć, dobra, to teraz stańcie i zróbmy taki ruch, hop, hop, a potem usiądźmy i na nowo. Dzięki temu będą bardziej aktywne umysłowo i

0: i będą więcej rozumiały, co się im przekazuje. Nie ma tego schematu. Schemat jest taki: sieć nieruchomo, nie ruszaj się, bo to nieładnie, jak machasz kończynami w tą i tam z powrotem. No nie, to nie, to jest taka informacja: sieć nieruchomo, bo najlepiej, jak będziesz chory.
1: Jeśli nie zmienimy tego myślenia, to czeka nas wielopokoleniowe kalectwo.
0: Ono już puka do drzwi. W tej chwili to jest dramatyczna sytuacja i to niestety jest dosyć mocno w Polsce, bo są kraje, które, taka chociażby Dania, gdzie ruch fizyczny jest zupełnie na innym poziomie. To jest w ogóle inne podejście do tego. A w Polsce jest tak, jesteśmy w takim dosyć słabym stanie w tej chwili.
1: No proszę państwa, ja wszystkim życzę, żebyśmy widzieli bardziej zielone drzewa, wyrazisty obraz, kolory, żeby się czuć znakomicie. No i żeby nasze neurony kąpały się w ruchu, albo przynajmniej, żeby od czasu do czasu w tej biurowej atmosferze robić im szybki prysznic. Gościem audycji Samozdrowie był pan Marek Sobociński, trener sportu i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break, któremu dziękuję za rozmowę o roli ruchu dla naszego mózgu. Także o tym, żebyśmy do tego ruchu zachęcali swoje dzieci, żeby to był ruch rodzinny, taki połączony ze zwinnością, połączony ze zmianą kierunków. Cieszmy się ruchem, czyli życiem. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie od poniedziałku do piątku o godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Powtórka programu.
4: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
4: Z nami już pan Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dzień dobry panie prezesie.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Ten wypadek tragiczny, dramatyczny, to jednorazowa sprawa, czy mówi nam coś o stanie bezpieczeństwa na polskiej kolei, na polskich torach?
5: No my mieliśmy takie trzy przypadki, nie tak tragiczne jak ten, bo na szczęście nikomu nic się nie stało, no pomijając chociażby nerwy olbrzymie dla mamy, która tylko część swoich dziatek zdążyła wysadzić na peron, a pociąg zresztą odjechał. Natomiast było to dosyć blisko siebie, więc z jednej strony ja zawsze to powtarzam, dzisiaj też już kilka komentarzy w telewizji udzielałem, że na bazie dwóch czy trzech zdarzeń nie możemy powiedzieć, jest niebezpiecznie na kolei, zwłaszcza że coś, co jest absolutnie obiektywne, czyli miernik wypadków, pokazuje nam, że absolutnie ten miernik cały czas jest coraz niższy, a to warto dodać, wiem przecież, że mamy coraz więcej pasażerów, coraz więcej pociągów, więc to dobrze, że większy ruch na torach, a jest bezpieczny. Natomiast kiedy ja patrzyłem wtedy na te wydarzenia, zwłaszcza to tragiczne z młodym człowiekiem, który jest zresztą wielkim i nadal pozostał miłośnikiem kolei, więc ono tak mocno utkwiło w pamięci, to pomyślałem sobie tak, ciekawe, czy ten pociąg nie miał już jakiegoś opóźnienia, czy nie obawiano się, że gdzieś tam takie opóźnienie może złapać, bo jest coś takiego, że no, trudno się dziwić, że my, tak mówię, my chcemy dać Polakom kolej bardzo punktualną, kolej z coraz większą prędkością i bardzo dobrze, tylko w tym pędzie za większą punktualnością nie możemy tak też pędzić na ślepo i nie możemy stracić zdrowego rozsądku, bo jeśli komuś się gdzieś mówi, spiesz się, skracaj jakieś procedury, no tutaj też tego nie wiedziałem, wtedy to dopiero postępowanie Urzędu Transportu Kolejowego i prokuratury pokazało, że nie mieliśmy tego, no takiego charakterystycznego wciąż dla kolei, czyli odgłosu gwizdka. No to chyba wskazywało wszystko na to, że tutaj był bardzo duży pośpiech, bo jest na szczęście tak, że mamy, i to nie jest upolitycznione, bo rządy się zmieniają, nikt na szczęście nie macza paluchów, jeśli idzie o Urząd Transportu Kolejowego, czyli między innymi urząd, który ma dbać o nasze bezpieczeństwo. Tam nie wstawia się na szczęście polityków czy ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, co tam trzeba robić. I zawsze, kiedy dochodzi do takiej serii, właśnie trzy podobne do siebie przypadki, dwa, trzy, to tam już się zapala żółte światło, już jakiś system monitorowania

0: poziomu bezpieczeństwa, mówi, no coś jest nie tak. No i tutaj bardzo dobrze, bo zwołano wszystkich przewoźników. No i powiedziano niby rzecz oczywistą, świętość, ale może nie wszyscy o tym wciąż pamiętali, że załoga pociągu, i liczę tutaj te osoby, które są na pokładzie wśród nas, pasażerów, my ich widzimy, ale też maszynista musi tą szczególną ostrożność zachować, kiedy pociąg rusza. Czy na pewno nikogo nie ma na peronie, czy może dać, no, powinien dać ten znak do odjazdu nie tylko przez mikrofalówkę, ale przez właśnie ten sygnał gwizdkiem, ale też maszynista, no, w starszych pojazdach są lusterka, w tych nowszych są kamery, które widzą cały bok pociągu, także powinien sprawdzić, czy wszystko jest ok i że to ruszanie nie spowodowało jakichś problemów, bo już tutaj kończąc też na to zwracałem uwagę, że tutaj ten chłopak pomagał właśnie wysiąść komuś, kto no, ma problemy ruchowe, to nie zawsze oznacza, że jest inwalidą, tak? Bo problemy z przemieszczaniem się, problemy z ruchem, to są osoby starsze. Coraz więcej przecież będzie starszych osób w Polsce, bo się niestety starzejemy jako społeczeństwo. Czy matki, które mają wózki, to też trzeba szczególnie na to zwrócić uwagę. Więc to jest absolutnie czynność, gdzie nie można iść na skrót.
1: Ten straszny wypadek rzeczywiście może nas uczyć i uświadomić nam to, że rozwój infrastruktury, że te coraz lepsze tory, coraz szybsze pociągi, to jest jedno, jeśli chodzi o budowanie skutecznej i bezpiecznej komunikacji kolejowej w Polsce, ale przecież ważna równie jest taka ludzka wrażliwość, no i przygotowanie tego personelu, uświadamianie im i przypominanie o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze, zdrowie, życie i bezpieczeństwo pasażerów.
0: Tak, i na szczęście my, bo to nie jest tak, nie można już kiedyś, to można było powiedzieć kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, że nasza kolej jest zabiedzona. Ja nawet sobie teraz przygotowałem na konferencję takie z osobami z zagranicy właśnie pokazanie, jak środki unijne nas zmieniły i zmieniają. Bo my co prawda, na szczęście tutaj ten wypadek kolei mazowieckich to był przy użyciu pociągu zmodernizowanego, ale takiego, którego dni są tam policzone, on trafi na złom za, nie wiem, 2-3 lata, bo już nie będzie się go opłacało modernizować. Natomiast na szczęście nie jest tak, że stoimy w miejscu i także są olbrzymie inwestycje, bo to ponad 100 pojazdów jest, już część dotarła tutaj, część będzie docierać cały czas do kolei mazowieckich, że kupujemy bardzo dużo nowoczesnego taboru, tylko też nawet w nowoczesnym, wiadomo, też mamy różne sprzęty w domu, w nowoczesnym też coś tam się może zepsuć, tylko wtedy daje nam znać, tak powiem, pulpit, że coś jest nie tak, nie można tego lekceważyć. I dzisiaj no, jest, można powiedzieć, taki problem, bo z jednej strony my się cieszymy, że jest coraz więcej pasażerów i tu właśnie no, musimy mieć więcej w związku z tym czasu na to, żeby część osób wysiadła, część siadła. Ja mówię o dużych dworcach. Tutaj akurat mówimy o małym przystanku, gdzie tych osób tam na peronie było 2-3, więc to też nie jest tak, że ten kierownik pociągu no, w tym tłumie nie widział, czy ktoś jeszcze chce wejść, czy nie. Ale gdzieś przy większej wymianie pasażerów też może dojść do jakiegoś problemu. Też właśnie na to trzeba zwrócić uwagę. My niestety wszyscy teraz na siłę, na raz kupujemy ten nowy tabor, bo już nie wracając dokładnie, ale wiemy, mieliśmy problem, zablokowane środki unijne, jak odblokowały, to wszystko się na, tak. Wszyscy się na to rzucili. I może to jest też taka uwaga, bo ta, owszem, w ubiegłym roku punktualność była gorsza o kilka procent, ale 91% pociągu. Oczywiście tutaj nie uwzględniamy, bo na to prawo unijne nam pozwala, żeby nie uwzględniać takich małych stacji dojazdu końcowej opóźnień do 5 minut, ale w ubiegłym roku taka najczęstsza przyczyna opóźnień, tak powiem w liczbie, nie wartość tych opóźnień, 15%, to było spowodowane tym właśnie, że to się tak fachowo nazywa problemy z lokowaniem podróżnych, czyli tłok, ścisk. No i jedni chcą wyjść spokojnie, wyciągnąć jakąś walizkę, inni chcą wejść spokojnie i te opóźnienia się

0: działy. Dopiero potem awaria taboru 11% przypadków. No więc może też na to ktoś zobaczył, że och, ci podróżni tutaj nam te opóźnienia powodują. Za te opóźnienia, jak no, nasz pociąg się opóźni zbyt mocno, opóźniamy inne, no bo to jest system naczyń połączonych. Musimy płacić kary dla zarządcy infrastruktury. No nikt oczywiście tych kar nie chce płacić, czy chce płacić jak najmniejsze, ale to wszystko, to chyba dane właśnie to sprowadziły mnie do takiego wniosku, że ta częstotliwość, przepraszam, ta punktualność, ta prędkość, żeby na szlaku była wyższa, żebyśmy mogli być, a tu 2 minutki, pojedziemy krócej od tego rozkładu, a tu 3 minuty, okej, fajnie, tylko nie kosztem czegoś. To musi być z rozsądkiem robione i mam nadzieję, że takie to spotkanie, o którym mówiłem, wszystkich przewoźników, takie potrząśnięcie nimi, że przecież nie ma niczego wymyślania na nowo, tylko macie instrukcję, w jaki sposób pilnować, żeby pasażerowie bezpiecznie do tego pociągu się dostali, ci, którzy wychodzą, żeby z tego pociągu wysiedli. To wszystko macie. Może gdzieś coś trzeba doprecyzować, ale to jest. Trzeba tego po prostu przestrzegać.
1: Mi przyszło teraz do głowy takie pytanie i taka kwestia. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało krzywdząco dla osób, które na kolei pracują, bo tutaj mówimy o jednym tragicznym wypadku, o człowieku, który usłyszy zarzuty, no bo popełnił błąd. Nie wiadomo jeszcze z jakich powodów, to pewnie się sąd tym zajmie i będzie to rozstrzygał. Ale skoro mówimy, panie prezesie, o tym inwestowaniu w infrastrukturę, to pojawia się pytanie, czy także inwestujemy w ludzi i czy praca na kolei w tej chwili jest nadal prestiżem, czy być może jest ryzyko, że do tej pracy, do tej służby trafiają przypadkowi ludzie, co może zwiększyć ryzyko takich ryzykownych zachowań i takich wypadków, do których może dochodzić, jeżeli ktoś nie dochowa procedur, nie zachowa tych szczególnych względów bezpieczeństwa.
0: No, po jakimś czasie zawsze możemy wpaść w rutynę. Tutaj nie powinniśmy oczywiście, bo my mamy, odpowiadamy za bezpieczeństwo pasażerów. Nazywam się kierownik pociągu. Tak, muszę dbać o to, żeby wszyscy na pokładzie pociągu mogli bezpiecznie podróżować. Kiedyś, tak jak mówię, ta kolej była zawidzona. Dzisiaj owszem, jeszcze w wielu miejscach nam brakuje, bo chociażby ten maszynista jako zawód. Tutaj nie z winy kolei, ale cały czas mamy problem, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać, czyli wypadki na przejazdach, osoby, które przechodzą w sposób nieuprawniony. No to ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co się czuje wtedy, kiedy no nic nie można właściwie zrobić, bo tak wielka masa z taką prędkością, no zaciągamy hamulec, no i trzymamy kciuki, żeby nie doszło do śmierci, czy żeby obrażenia były jak najmniejsze. Więc to nie jest taki zawód, który by pociągał. I mamy rzeczywiście taki problem, że starzeje nam się ten zawód. Nie jest tak, że nikt nie chce przychodzić, chociaż przychodzi za mało tych osób. No wiadomo, że na początku no, trzeba się też wyrobić, trzeba mieć trochę lat doświadczenia, żeby więcej jeździć i więcej zarabiać, ale dzisiaj taki maszynista, który nie jest świeżakiem i jeździ w Intercity, no to widzieliśmy to nawet przy okazji tej konkurencji z byłą już konkurencją RegioJet właśnie, która próbowała podkupić te osoby. No takie osoby z doświadczeniem jako kierownik pociągu mam spokojnie 10-11 tysięcy na rękę oferowano, maszynista 15-16. Więc nie można na pewno powiedzieć, że to jest nędzna płaca, natomiast no, jest wymagająca, bo to cały czas trzeba być skupionym. Tu nie ma powtarzalnych sytuacji, bo cały czas coś może się zmienić. Zmieniają się warunki na torach. Tak jak mówię, tego ruchu jest więcej, tych pasażerów też jest więcej, więc to na pewno no, wymaga tego, żeby oczy dookoła głowy, pilnowanie tych wszystkich procedur, które są, bo na każdy, nawet jak coś nie może zadziałać, to procedura przecież też przewiduje, co wtedy robimy na kolei, więc to jest opisane bardzo dokładnie. No, to też niestety nie dotyczy tylko kolei, ale generalnie wypadków komunikacji, gdzie mówimy, że kolejne przepisy są pisane krwią tych, gdzie no, coś nie zawiniło, chociaż najczęściej i tak najsłabszym ogniwem, czy to będzie wypadek drogowy, czy na kolei, jest właśnie człowiek, choć tak jak zaczęliśmy

0: zaczynaliśmy rozmowę. Często przecież mówimy, kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Jest, wszystkie dane na to pokazują. No niestety zdarza się wszędzie. W Szwajcarii są wypadki, w Czechach, w Polsce. Także chociaż najczęściej, jak mówię, to są wypadki, których kolej nie zawinia, bo to są te przejazdy kolejowe czy osoby na torach, które na tych torach nie powinny się znaleźć, więc na pewno tutaj nie można krzywdzić tych ludzi, bo oni ciężko pracują. My śpimy w nocy, kolej nie śpi. Wtedy się przecież jeździ, cały czas się zresztą patroluje tory, no, zwłaszcza też teraz, kiedy różne głupie pomysły ze wschodu są podpowiadane.
1: I o to też chciałam jeszcze pana zapytać, panie prezesie, bo ten rok rzeczywiście też przyniósł te przypadki sabotażu, dywersji na torach. I rozmawiając o bezpieczeństwie na polskiej kolei, no o to też trzeba zapytać. I być może to jest dobry moment, żeby podsumować te akcje monitorowania polskich torów, w którą włączyło się także wojsko. Czy to przyniosło jakieś wymierne skutki, wymierne efekty?
0: Przyniosło. Oczywiście nie o wszystkim się mówi, ale też gdzieś w rozmowie, jak rozmawiam z kolejarzami, to mówią, no na szczęście nie ma żadnego przypadku, żeby ktoś gdzieś znalazł jakieś czy rozkręcone szyny, czy przygotowanie pod wysadzenie pociągu, więc być może to, że więcej jest teraz też patroli nie tylko kolejowych sprawia, że tutaj inaczej się podchodzi do próby destabilizacji sytuacji na kolei, ale gdzieś tam jakąś kamerę na słupie ktoś, znaczy ktoś patrol znalazł, coś miała nagrywać. Może właśnie ruchy pociągów, kiedy pasażerskie to rozkład znamy, towarowe niekoniecznie, więc może jakaś próba sprawdzenia, bo to, co też już jest ważne, nie mamy, co często mówiono, że rozmowa maszynisty z dyżurnym idzie przez kanały otwarte. Można podsłuchać, co tam się dzieje, jak ruch jest prowadzony i że na przykład no, jedzie pociąg z jakimś niebezpiecznym ładunkiem i starać się tutaj coś zrobić. Na szczęście już przeszliśmy na łączność, która jest zabezpieczona. Także takie rozkazy, czyli cała taka informacja dla maszynisty, co jest po drodze, gdzie spotka jakieś zmniejszenie prędkości, jakieś inne problemy. To wszystko jest w tej chwili już przesyłane w formie cyfrowej. Za późno na pewno, no ale ta sytuacja zagrożenia ze wschodu, która też dotyczy kolejne, bo tutaj cały czas transporty wojskowe idą w kierunku Ukrainy, no pokazała nam, że szybciej musimy działać. I oczywiście cały czas najważniejsze będzie to, czego my nie widzimy, nie słyszymy, czyli praca gdzieś tam w czeluściach internetu, gdzie nasze służby specjalne starają się wpaść
1: tak,
0: na
1: bo
0: jakieś
1: okazuje
0: kanały,
1: się, panie
0: na których
1: prezesie,
0: zleca się taką robotę.
1: Że kiedy mówimy o bezpieczeństwie na kolei, to już nie mówimy tylko o tych kwestii wypadków, czy z udziałem pasażerów, czy tych wypadków na przejazdach kolejowych, ale także zastanawiamy się nad tą wagą infrastruktury kolejowej jako infrastruktury krytycznej, która może być obiektem takich właśnie działań. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Pan Adrian Furgalski, prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Wszystkim pasażerom, wszystkim kolejarzom życzymy dojazdu do celu.
2: Powtórka programu.

0: Powtórka programu.
1: Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: Profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy według pana brak jednoznacznej oceny kapituły Orderu Orła Białego co do odebrania orderu odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu to dobry znak?
3: W mojej ocenie tak. Oczywiście niepotrzebna była zapowiedź, że należy odebrać odznaczenie, czyli order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ prowadziło to do eskalacji. Czyli biorąc pod uwagę tak zwaną drabinę eskalacyjną, w mojej ocenie trzeba było się zatrzymać na tym niższym poziomie i oczywiście przejść do meritum, do właśnie znalezienia sposobu rozwiązania tej sprawy, nie eskalując, ponieważ kiedy politycy jednej, a później drugiej strony się poruszają po tej drabinie eskalacyjnej, to wtedy oczywiście działają na tej płaszczyźnie emocji, zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. A właśnie ten konflikt, ta eskalacja wokół pamięci, no nie jest nam dzisiaj potrzebna, ponieważ mamy właśnie zagrożenie ze strony Rosji, a zatem bezpieczeństwo i gospodarka to te płaszczyzny, które powinny łączyć. Oczywiście należy wziąć pod uwagę różnice, czyli właśnie ten konflikt pamięci i szukać optymalnego rozwiązania wyjścia z tej sytuacji. I mam nadzieję, że to otrzeźwiająca podziała na polityków jednej, czyli strony ukraińskiej, ale także polskich polityków, ponieważ eskalowanie by prowadziło do napięć między narodami, ale także wewnątrz kraju. Eskalowanie i epatowanie nastrojami antyukraińskimi oczywiście może podnosić i podnosi poparcie, tylko pytanie, dla jakich ugrupowań, kto na tym skorzysta, no i oczywiście ten czynnik zewnętrzny. Rosja na pewno na tym skorzysta.
2: A czy nie okazujemy przy braku stanowczej reakcji, nie okazujemy słabości?
3: Panie redaktorze, oczywiście należy zadać sobie pytanie, co jest interesem Polski, czy wygranie tego konfliktu pamięci, a to będzie niezwykle trudne, ponieważ każdy naród, czy tam to się podoba, czy nie, kształtuje własną tożsamość historyczną, własną pamięć. Oczywiście nasza stanowcza reakcja jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast trzeba szukać subtelnych możliwości rozwiązania problemu, a nie właśnie eskalowania, ponieważ eskalowanie doprowadzi do tylko pogłębienia tych różnic i napięć, tak jak już podkreśliłem, w relacjach między narodami, ale także wewnątrz kraju. Natomiast trzeba apelować do wartości europejskich, do właśnie znanych nam modeli pojednania i oczywiście odrzucenia tych radykalnych, zarówno radykalno-lewicowych ideologii, jak i radykalno-prawicowych. I w tym aspekcie oczywiście należy potępić, bo tak samo Ukraina, jak i Polska ma prawo wybierać swoich bohaterów, ale jeżeli chcemy być razem w Europie, w Unii Europejskiej, to oczywiście ten system wartości europejskich odrzuca te skrajności. Nie wartości konserwatywne, ale skrajności, podobnie jak odrzuca skrajne ideologie lewicowe, czyli ideologię komunistyczną.
2: A czy ze strony...
3: Jako zbrodniczą.
2: Jasne. Panie profesorze, a czy ze strony ukraińskiej widzi pan przestrzeń i chęć do osiągnięcia kompromisu w tej sprawie? Bo wczoraj dziennik Gazeta Prawna informował o tym, że delegacja, przepraszam, Gazeta Wyborcza to była, że delegacja ukraińska Kirył Budanow, który był w Polsce i rozmawiał z polskimi władzami, no nie zaproponowali nawet jakiegoś takiego konkretnego sposobu wybrnięcia z tego upamiętnienia bohaterów UPA.
3: Panie redaktorze, jeżeli weźmiemy pod uwagę politykę pamięci, proces kształtowania i konsolidacji narodu, to Ukraina dopiero właśnie finalizuje ten proces. W 2015 roku OUN UPA

0: została uznana w drodze ustawy za formację niepodległościową. I prezydent Zełenski, pomimo że nadając właśnie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA, działał zgodnie z prawem Ukrainy, to właśnie nie wzięto pod uwagę naszej wrażliwości historycznej, pewnej prawdy historycznej związanej z tym, iż ta formacja, mówimy tutaj o formacji OUN UPA, pragnę podkreślić OUN UPA, i to właśnie kiedy ta formacja ukraińskiej partyzantki została zdominowana przez OUN-B, frakcji banderowców, doszło do czystek etnicznych, do ludobójstwa na ludności polskiej zamieszkującej Wołyń i Galicję Wschodnią. A zatem tego kontekstu nie ma, albo nie jest on tak obecny w ukraińskiej pamięci. Natomiast w tej ukraińskiej pamięci zostały te wątki walki tej formacji z Sowietami już pod koniec II wojny i po zakończeniu II wojny światowej. Dlatego mówimy o tych różnicach pamięciowych, o właśnie pewnym konflikcie pamięciowym. I nasza stanowcza reakcja jest oczywiście potrzebna, ale należy zadać sobie pytanie, jaki cel my chcemy osiągnąć, czy wygrać, a w mojej ocenie wygranie konfliktu pamięci nie jest to możliwe. Będzie to niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć, raczej nie będzie to możliwe. A zatem powinniśmy szukać racjonalnych możliwości oddziaływania zarówno na stronę ukraińską, jak i właśnie w kontekście stanowiska Unii Europejskiej. A zatem z jednej strony należy znaleźć sposób, żeby nie blokować integracji Ukrainy z Unią Europejską i ewentualnie NATO, bo to jest w naszym interesie, ale z drugiej strony na poziomie relacji Unia-NATO-Ukraina zawrzeć ten aspekt nieodwoływania się do tych skrajnych ideologii nacjonalistycznych, a taką ideologią, a tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie ma ideologii banderyzmu. Jeżeli będziemy zakazywać ideologii banderyzmu, to będziemy działać podobnie jak Związek Radziecki, Moskwa, kiedy zamordowano Banderę, uczyniono z niego bohatera. I kiedy będziemy dążyć do zakazu ideologii, której de facto nie ma, no to będziemy, w mojej ocenie, osiągniemy odwrotny od zamierzonego skutek. Będziemy się przyczyniać do właśnie powstania takiej ideologii. Należy odrzucić ideologię ukraińskiego integralnego nacjonalizmu, autorem której był Dmytro Donco. A zatem należy profesjonalnie postępować w tej materii i tego należy wymagać od naszych polityków.
1: I o tym mówił profesor Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dziękujemy, dobrego dnia profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami jest teraz profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie.
1: Jak pan skomentuje, jak pan ocenia te kolejne działania i ruchy dosyć niemrawe w sprawie konfliktu polsko-ukraińskiego, upamiętnienie UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, wczorajszy brak jednoznacznego komunikatu ze strony kapituły Orderu Orła Białego i dzisiejsze i wczorajsze stanowisko prezydenta, że podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Czy to napawa nadzieją, że jednak nie dojdzie do eskalacji tego konfliktu?
3: No, podejrzewam, że członkowie kapituły mają to odczucie potężnego dylematu, który przed nimi stoi. Z jednej strony mamy tę dzisiejszą agendę, czyli Ukraina walcząca z Rosją, co jest w interesie Polski i ten obecny interes Polski nakazuje wspierać Ukrainę. Z drugiej strony mamy historię i to, że

0: doszło do skonfrontowania tej w zasadzie polskiej i ukraińskiej historii. One są zupełnie odmienne. W tym sensie, że Ukraina budowała swoją państwowość w pewnej konfrontacji z Polakami. Różne wydarzenia historyczne tak się ułożyły, że Ukraińcy jakby wydzierali tę swoją państwowość Polakom na Kresach. Z naszej punktu widzenia, naszego punktu widzenia tak to były Kresy, a dla nich to było terytorium, które
1: to
0: wydawało
1: to była polska
0: im się...
1: okupacja.
0: No tak postrzegali, tak, jeszcze też polscy, oni pewnie myśleli w kategoriach osadników, a my myśleliśmy w kategoriach naszego terytorium, nie wiem, państwa nawet tam. Więc historia zapukała do drzwi i w takim bardzo niedobrym momencie jest kwestia, chyba dzisiaj można powiedzieć, dojrzałości klasy politycznej, jak do tego podejdzie. Pierwsza taka reakcja była, szczególnie prawicy, odebrać, protestować, obrażać się bez jakiegoś takiego komunikatu do społeczeństwa, że to jest bardzo złożona rzecz. Natomiast chciano się pokazać tu właśnie w takim świetle obrony polskości, wartości naszych najwyższych, prawdy historycznej i tak dalej. Te wielkie słowa są tutaj w jakimś sensie na miejscu, ale z drugiej strony, jeśli to staje w poprzek naszym dzisiejszym interesom, to jest wątpliwe.
1: Wczoraj premier Donald Tusk pisał, że dyplomacja nie przyniosła swoich rezultatów. Cytuję, przepraszam najmocniej, cytuję dokładnie, że ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Jak pan interpretuje takie stanowisko Donalda Tuska? Czy to jest abdykacja, czy to jest przeniesienie piłki na boisko z powrotem prezydenta?
0: To jest takie właśnie to drugie. Premier Tusk chce się pokazać, że jest takim moderatorem tej sytuacji, a nie uczestnikiem tej sytuacji. Tak jak chcę pokazać, że ten dylemat jakby go trochę nie dotyczy. To jest wygodne wobec takiej sprawy. Ale ostatecznie procedura też jest taka, że on musiałby kontrasygnować tę decyzję o ewentualnym odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Więc sprytna na pewno strategia naszego premiera, ale być może tak finalnie nie zagra jakby tak jak chce, ponieważ podejrzewam, że prawica innego wciągnie w ten konflikt.
1: Czyli że jednak prezydent będzie dążył do odebrania tego orderu.
0: Może dążyć. Prezydent jest taką postacią chyba, tu trzeba byłoby spojrzeć na część jego cech. Jest dosyć emocjonalny w tym sensie, że instynktownie reaguje na różne wydarzenia. Nie filtruje to często przez jakieś rozumowanie, jakieś argumenty. Nie pokazuje złożoności, tylko taką jednostronność. Więc sądzę, że będzie prezydent chciał pokazać właśnie, że on tutaj reprezentuje tę najwyższą nutę patriotyzmu, natomiast premier, jeśli będzie chciał być takim arbitrem, to znaczy, że ta polskość nie jest dla niego największą wartością.
1: Mhm. To powiedziawszy to wszystko, na ile ta sytuacja konfliktu polsko-ukraińskiego, historycznego konfliktu, konfliktu o historię, nie historycznego konfliktu, na ile ona jest sprawdzianem w ogóle dla całej klasy politycznej w Polsce? Bo zdawać by się mogło, że różnic w ocenie nie ma wydarzeń w Ukrainie, są różnice w odpowiedzi, ale mimo to chyba jest jakaś taka wola utrzymania wspólnego frontu. Czy patrzę na to zbyt pozytywnie?
0: Wspólnego frontu w Polsce, w sensie...
1: Tak.
0: Tak. Politycy obozu rządzącego też potępiają tę decyzję, uważają ją za niedopuszczalną, bo tak to jest z naszej perspektywy. Natomiast chyba dysponują taką większą możliwością zobaczenia złożoności tego, różnych odcieni tej sprawy właśnie. Też tą historyczną rzecz i też postrzegają głębiej bieżący interes Polski i to w zasadzie jest...

0: dla nich kluczowe, żeby nie osłabić Ukrainy w sensie jej zdolności do doprowadzenia wojny z Rosją. Sądzę, że tutaj zachowują więcej trzeźwego umysłu. I oby pozostali przy tym, nie dając się do końca wciągnąć właśnie w to, co będzie ich na pewno próbował wciągnąć jeszcze głębiej prezydent Nawrocki.
1: Pozostaje nam obserwować dalszy bieg tych wydarzeń. Profesor Andrzej Zybała ze Szkoły Głównej Handlowej jest naszym gościem, a my przeniesiemy się myślami do Krakowa. Tam kolejni kandydaci zgłaszają się w wyścigu o fotel prezydenta miasta. Wczoraj Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Ciągle czekamy na kandydata Koalicji Obywatelskiej, która to Koalicja Obywatelska chyba prawie że ostatnia powie, na kogo stawia w tym wyścigu. Rafał Sonik się przewija jako ten najczęściej typowany kandydat. No i teraz pytanie do pana, panie profesorze, dwa nawet pytania. Pierwsze, czy rzeczywiście ta kampania krakowska będzie tak bardzo przykuwała naszą uwagę? I pytanie drugie, czy Platforma Obywatelska właśnie z takim ociąganiem się wskazania kandydata, szczególnie po porażce w referendum, nie jest spóźniona już na starcie?
0: No pewnie Koalicja Obywatelska chciałaby jak najszybciej wysunąć tego kandydata, ale nie jest to sprawa zupełnie prosta. Koalicja chciałaby to wygrać, chciałaby utrzymać władzę w Krakowie, pokazując, że wciąż ma tę siłę i potencjał do zwycięstw, pomimo dosyć dużego zawirowania z tą porażką. Więc nie jest im łatwo zdecydować się na takiego kandydata, który miałby potencjał na takiego kandydata jednoznacznego. Po prostu koalicja nie ma. Więc to jest poszukiwanie, to jest kwestia, czy to ma być kandydat taki typowo partyjny, czy też ktoś, kto może nie jest bezpośrednio z polityki, ale ma potencjał do tego, żeby wejść i zarządzać tak dużym miastem. Więc to nie jest łatwe. Natomiast na pewno to jest źle, że nie udało im się do tej pory tego zrobić. PiS wystawił kandydata, który jest bardzo dobrze osadzony w realiach krakowskich, o ile i wiadomo, i też człowiek, który może zagrozić koalicji. Lewica to też jest silna kandydatka. No więc tutaj będzie na pewno duża walka. I
1: duże rozdrobnienie głosów w pierwszej turze.
0: Na pewno, tak. Decydujące w tym sensie, decydująca będzie druga tura. I to jest rozgrywka, która może wpłynąć na politykę ogólnopolską, albo przynajmniej może wytworzyć się też taka ścieżka, i to byłoby bardzo niebezpieczne, ścieżka, że partie zaczynają walczyć w dużych miastach takimi właśnie instrumentami jak możliwość zorganizowania referendum, i no to by wprowadziło kolejny element chaosu w Polsce, gdyby tak partie postrzegały, że mogą jakby zwiększyć swoje generalne szanse może w polityce ogólnonarodowej, ogólnopolskiej, poprzez destabilizowanie sytuacji w dużych miastach.
1: Chociaż zdaje się, że jak patrzymy na przykład krakowski, to od momentu powstania pomysłu, inicjatywy do samego referendum minął rok, więc te prace polityczne musiałyby się już zacząć teraz, żeby zdążyć przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, ale to jedna uwaga, ale myśl druga, panie profesorze, to znaczy, czy ewentualna porażka w Krakowie będzie koalicji rządzącej, czy jednego z kandydatów koalicji rządzącej, bardzo się odbije na morale przed wyborami parlamentarnymi? Mówiąc inaczej, na ile wybory krakowskie będą miały wpływ nie tyle na wynik wyborów parlamentarnych, co na kampanię, właśnie tę kampanię, która prawdopodobnie po wakacjach już ruszy w najlepsze?
0: Na pewno będzie miała wpływ, jak się przysłuchujemy temu, co mówią politycy prawicy, to oni to odczytują, tę porażkę koalicji w Krakowie, odczytują to jako początek fali, więc tworzą taki klimat, że Kraków pierwszy powstał, i później różne środowiska miejskie, lokalne też będą się budziły i będą zrzucały z siebie to jarzmo władzy koalicji rządowej. No to jest taka próba oczywiście marketingowa, ale w polityce dużo rzeczy jest możliwych, jeśli się wykorzysta pewne zdarzenia i nada im się większy charakter. No ja myślę, że to widać po politykach koalicji.

0: racji, że oni się obawiają tego precedensu i dlatego z taką pieczołowitością szukają kogoś, kto miałby możliwie największe szanse na odbicie czy na wygranie w Krakowie.
1: To na koniec, panie profesorze, pytanie do dzisiejszego sondażu, który na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dodam tylko, że Szymon Stachowiak, doradca prezydenta, był naszym gościem po godzinie 8 i mówił, że ten sondaż, wyniki tego sondażu w żaden sposób zdania prezydenta nie zmieniają. I do pana, panie profesorze, pytanie, a może powinny. Sondaż, czy po pana, pani zdaniem prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej? Tak, 47,8%, nie 14 tylko i 30.
0: No to nie jest kwestia, w której prezydent będzie się kierował sondażami. To jest kwestia zupełnie fundamentalna, jakby tożsamościowa dla prawicy i tym samym dla prezydenta. Oni postrzegają takie rozwiązania jako zagrożenie dla tej największej świętości prawicy, czyli tradycyjna rodzina. I tutaj jakby głos suwerena nie ma znaczenia dla nich, jakkolwiek się wszędzie często powołują na to znaczenie głosu suwerena, ale tutaj jest, tu w grę wchodzi sam rdzeń jakby tożsamości prawicy, to na tym polega ich ten tradycjonalizm właśnie, że próbują zachować takie instytucje społeczne, które no, dzisiaj jakby inaczej wyglądają, ale rzeczywistość jest bardziej złożona i tradycyjne małżeństwo jakby, no, jakby inaczej się... Ale oni tak uważają, że nie można zalegalizować niczego, co by mogło przypominać chociażby, że to jest rywalizacja z tradycyjnym małżeństwem.
1: Profesor Andrzej Zybała, politolog Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Panie profesorze, dziękujemy. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: I zapowiadany dr Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Czy wie pan, skąd ta krytyka programu SAFE? Bo Agnieszka Drążkiewicz, która zajmuje się także wojskiem najogólniej rzecz biorąc, jest zdziwiona tą krytyką. To może spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie, skąd taka zmasowana krytyka SAFE?
4: To jest ciekawe pytanie, ale też przysłuchując się trochę do rozmowy, którą panie przed chwilą tu prowadziłyście, bardziej zastanowiło mnie nawet to, że ja chyba nie czuję się aż tak zdziwiony tą narracją, ale to być może nie jest dobrze. To znaczy granica tego, co mnie dziwi, w polityce się dość mocno przesunęła i tak naprawdę w jakimś stopniu oczekuję, jestem przyzwyczajony do tego, żeby oczekiwać nieustannej krytyki, co toczącej się debacie ponad tymi liniami podziału. I to jest chyba przerażające. I jakby myślę, że w tej ramie interpretacyjnej, w tej właśnie dyskusji o tym, co jeszcze nas w ogóle dziwi, co jest przedmiotem naszego zdziwienia, można odczytywać to pani pytanie. Czy dziwi mnie to, że krytykowany jest program, który ma za zadanie finansowanie polskiego wojska? I niestety odpowiadam, że choć mówię to z dużym przerażeniem jednak, ale że nie dziwi mnie to, ponieważ atmosfera, temperatura w polskiej polityce, w dyskusji polskiej polityce jest tak wysoka, jest tak nastawiona na konfrontację, że nawet takie rzeczy przestają nas dziwić.
3: Jasne, ale są sprawy ważne, ważniejsze i powiedziałabym nawet święte, prawda? Jak na przykład nasze bezpieczeństwo. I ja się z panem zgodzę, albo mam podobne refleksje, mnie to nie dziwi. I dodam tylko, że chyba dobrze świadczy o Agnieszce, że ją to jeszcze dziwi, prawda? Że ma w sobie jeszcze jakiś element nadziei i wiary. No tak, tylko... Bo krytyka jest świętym prawem opozycji, prawda? I nas wszystkich. Tylko ona powinna mieć jakiś głębszy sens, a nie uderzać w najczulsze punkty.
4: To na pewno. To znaczy pytanie, znowu trochę szersze pytanie, bo to jest jakby dla mnie osobiście, nie jestem znawcą tematu, nie jestem w stanie się wypowiadać na temat celowości wszystkich wydatków, które są w tym projekcie zawarte. Natomiast w takiej szerszej perspektywie możemy pomyśleć o tym, jaka logika

0: Ika stoi za właśnie pewnego rodzaju narracjami, za dyskursem, który temu towarzyszy. No i z jednej strony można by powiedzieć, że jest to logika mediatyzacji polityki. I tutaj jakby zwłaszcza nowe media, ale też pewnie media, tradycyjne media gdzieś za to odpowiadałem, że właśnie mamy do czynienia z tego zmieniającą się pewnego rodzaju sposobem dyskutowania. Ale wydaje mi się, że problem jest nawet trochę głębszy i on jest trochę być może też problemem jakby ogólnoświatowym, ale też generacyjnym albo też problemem zmieniających się pewnych warunków społecznych. I to jest chyba trochę też infantylizacja polityki. Tego, że jakby przestajemy właśnie poszukiwać albo przestajemy uznawać pewnych, jak to pani powiedziała, świętości, pewnych jakichś rzeczy, które uznajemy za niezmienne, za takie, które nie są właśnie przedmiotem kpiny, przedmiotem jakiejś gry słów, przedmiotem przepychania w social mediach. I tak naprawdę w tym momencie wszystko już jest w ten sposób postrzegane. Co jakby mnie stawia trochę, to szczerze mówiąc powiem, panie, to trochę stawia mi w takim świetle też paradoksalnym, bo jakby czuję, że jakby to oburzenie na zmieniające się rzeczywistość jest tak stare jak świat. I zawsze mówiono, że kolejne pokolenia właśnie są bardziej dziecinne, mniej poważne, mniej rozsądne. I być może odgrywamy tą samą grę po raz kolejny. Natomiast jakby niewątpliwie taka jest we mnie teraz, taką czuję intuicję, gdy zaczynamy mówić o tym, że faktycznie przestają nas rzeczy dziwić, nawet te, które powinny dziwić i oburzać.
1: Zdecydowanie tak. Ale wie pan, też myślę sobie, że najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka. To znaczy na pytanie, dlaczego opozycja tak zdecydowanie krytykuje sejf. Dodam tylko, że kredyty zaciągane za czasów pana ministra Błaszczaka też trzeba będzie spłacać. I też nie zrobimy tego dziś i jutro, tylko też będą obciążać nas na lata, prawda? Więc argument odpada kompletnie w sprawie sejf. To znaczy on jest porównywalny z innymi kredytami. Myślę sobie, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby opozycja pochwaliła jakiekolwiek działanie rządu. I to chodzi tylko i wyłącznie o to, że nawet jeśli w grudniu pan minister Błaszczak był za, to teraz w obliczu jednak pewnego sukcesu, bo rząd zdążył do końca maja podpisać umowy na 120 miliardów, no nie można ich chwalić. No, no nie.
0: Na poziomie prostej gry politycznej niewątpliwie pani ma rację, tak jest, ale z drugiej strony jest w tym jeszcze coś bardziej zatrważającego. To znaczy, gdy mówię o infantylizacji polskiej polityki, odnoszę się również do tego, że pewnie dojrzałość polityczna oznaczałaby również możliwość ujęcia w takiej szerszej perspektywie całą wspólnotę polityczną. Tak trzeba przejść ponad podziałami i to wszyscy politycy podkreślają, a jednocześnie niestety nikt tego w praktyce nie realizuje. Więc ta polityka jest moim zdaniem właśnie troszkę niedojrzała i ona jakby oczywiście prawem opozycji jest krytykowana. I oczywiście w pewnym sensie całe społeczeństwo zyskuje na tym, że po drugiej stronie barykady politycznej mamy krytykę tego, co się dzieje w rządzie. Ale ta krytyka musi być w jakiś sposób konstruktywna. Ona musi mieć jakieś granice, ona musi mieć jakąś celowość. Jeżeli tak nie jest, to mamy do czynienia z pieniactwem. Jeżeli mamy do czynienia z pieniactwem, mamy do czynienia z pewnego rodzaju postawą, która jest ostatecznie niedojrzała i która właśnie gubi w szerszym jakby rozrachunku to święte, tak? Czyli pewnego rodzaju wspólnotę polityczną. I później jakby tą wspólnotę ciężko odzyskać, na przykład wam, dziennikarzom, w pewnym sensie odtwarzając pewne wielkie idee. Ciężko w ten sposób już mówić do społeczeństwa, które widzi, że tak naprawdę jakby w realiach polityki wszystko jest sprowadzone do pewnego rodzaju przepychanki, walki o słupki sondażowe, o zasoby partyjne i to jest jakby bardzo niepokojące. Nie wiem, czy w tę stronę powinniśmy dyskutować na początku wakacji, być może powinniśmy szukać jakichś bardziej pozytywnych, radosnych nastrojów, a my tutaj mówimy trochę takim tonem ludzi bojących się jakby do takich poważnych kryzysów społecznych, poważnych.
1: Jednak w pewnym sensie zrezygnowanych, prawda? Bo panie doktorze, to wakacje, nie wakacje, ale wie pan, przy okazji Orderu Orła Białego, czy propozycji odebrania tego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu, a wcześniej zadawałam to pytanie naszym gościom przy okazji zamieszania z panem prezydentem Nawrockim i tego, czy Zgromadzenie Narodowe powinno przyjąć od niego ślubowanie, czy nie. Ja wtedy pytałam, kto mógłby nas uspokoić, zabrać głos jako autorytet i uspokoić, zaapelować o rozwagę, a za tym szłyby jakieś działania. I wtedy odpowiedź moich gości brzmiała: nie ma takiej osoby.

0: I dziś, zdaje się, też nie ma takiej osoby. Chyba że pan widzi kogoś, kto zaapelowałby do wszystkich stron tego zamieszania o opamiętanie.
1: Nie widzę takiej osoby, ale myślę, że też jest jakby ważne właśnie, żeby zastanowić się na chwilę, dlaczego takiej osoby nie ma, a być może nawet nie może być. To się wiąże również z tym, że w tym momencie, gdy polityka jest w dobie polaryzacji, tak mocno skoncentrowana na emocjach i afektach, to tym, co dzieje się w narracjach politycznych, bardzo często jest w pewnym sensie racjonalizacja. Racjonalizacja tego, co czujemy gdzieś podskórnie, co gdzieś się pojawia. I mniej ona jest jakby przedyskutowana na chłodno, i mniej ona jest gdzieś poruszana w takich ramach pewnej debaty polityczno-naukowo-medialnej, im bardziej jest ona gdzieś oddolnie wybija, tym gorzej dla społeczeństwa. I wydaje mi się, że teraz mam do czynienia z tym, z taką właśnie racjonalizacją. To znaczy, ja nie mówię, że nie mieliśmy do czynienia z czymś, co jest bardzo ryzykowne i bardzo niesłuszne, krzywdzące i bolesne dla nas, jako społeczeństwa, jako narodu, ale wydaje mi się, że cała sytuacja jest troszkę rozgrywana jako pewnego rodzaju argument na zasadzie, a nie mówiłem.
0: No tak, panie doktorze, tu pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo w Juracie, proszę bardzo, obradowała kapituła Orderu Orła Białego. Od rzecznika pana prezydenta dowiedzieliśmy się, że wynik tych obrad pozostanie tajny, a pan prezydent zabierze głos w tej sprawie, kiedy przyjdzie na to pora. I oczywiście pojawiły się komentarze, że w takim razie decyzja czy opinia kapituły nie jest w zgodzie z planami pana prezydenta. W związku z tym będzie czekał na lepszy moment, ale gdybyśmy podeszli do tej sytuacji, powiedziałabym optymistycznie, prawda? Czyli szukali pozytywów, to może pan prezydent rzeczywiście będzie czekał na jakąś reakcję ze strony Wołodymyra Zełenskiego, bo o taką reakcję apeluje znowu Donald Tusk. Może to jest najwłaściwsze rozwiązanie, żeby ostudzić głowę.
1: Pani redaktor, ja myślę, że jakby w tym momencie pani mnie pyta troszkę o to, jak wygląda pewnego rodzaju mapa intencji, interesów pana prezydenta, na co ja oczywiście odpowiedzieć nie mogę, bo nie mam takiej wiedzy. Mogę jedyne co zrobić z perspektywy jakby badacza, to mogę spróbować jakby podpiąć jakąś teoretyczną wiedzę pod to, co jest jakby ewentualne.
0: Z przyjemnością posłuchamy.
1: I w tym właśnie kontekście mówię, wydaje mi się, że niestety zwycięży próba skapitalizowania pewnego rodzaju sentymentu społecznego, rosnących napięć emocjonalnych, które muszą w jakiś sposób zostać wytłumaczone społeczeństwu. I ponieważ jakby nie ma publicznej debaty nad tym uczuciem pewnego rodzaju zniechęcenia, pewnego rodzaju zmęczenia, ponieważ nikomu tak naprawdę nie opłaca się usiąść i dogłębnie spróbować przedyskutować to, co się dzieje w polskim społeczeństwie, to zwyciężają chwilowe, impulsywne decyzje, które mają właśnie charakter racjonalizacji. I bardzo prostym takim mechanizmem racjonalizacji jest poszukiwanie dowodu słuszności na to, że mieliśmy rację, że coś czuliśmy, że coś jest nie tak. I moim zdaniem jakby w pewnym sensie temu się jak poddał pan prezydent. Z całym szacunkiem, jakby ja rozumiem intencje i jestem w pewnym sensie w stanie absolutnie się zgodzić, że trzeba walczyć o politykę historyczną i że trzeba ostro stawiać granice w kontekście polityki symbolicznej. Ale wydaje mi się, że na drugim poziomie jest właśnie kwestia tego, że mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju jakby wykorzystaniem, jakby skapitalizowaniem pewnego rodzaju sentymentu społecznego na podstawie bardzo prostej racjonalizacji. Racjonalizacji, która mówi: tak, coś tam było nie tak od samego początku. Tak, powinniśmy być ostrożniejsi, powinniśmy być bardziej sceptyczni, powinniśmy inaczej do tego podchodzić. I to jest tylko część prawdy. To jest zbyt płytkie ujęcie. Ono nie wystarczy, ale ono będzie musiało wystarczyć społeczeństwu, ponieważ nikt nie oferuje głębszej perspektywy. Nikt, przynajmniej w takim publicznym, szerszym odbiorze.
0: No tak, ale przez to, że to takie płytkie, jak pan nazywa, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji, także związanych z społecznymi emocjami i tego, w którą stronę będą ewoluować i jak... mocny będzie to oddźwięk. Jeśli pan pozwoli, bo dosłownie przed chwilą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który rozpoczyna pracę, posiedzenie Sejmu, mówił na ten temat.
2: Ja w tej sprawie przedstawiam bardzo jasne stanowisko.

0: Środowisko. Jak wiecie, jestem w kontakcie z szefem parlamentu ukraińskiego. Bez przerwy rozmawiałem z nim ostatni raz na ten temat w piątek. Decyzja pana prezydenta Zeleńskiego jest decyzją złą. Jasno to mówię. Decyzją, która nie powinna się zdarzyć. Jest to decyzja, która powinna zostać potępiona i nazwana tak, jak na to zasługuje. Natomiast problem polega na tym, żeby tego konfliktu nie eskalować. Ktoś w tej sprawie, nie urażając nikogo, musi być mądrzejszy. Jeżeli tak jest, że w tej chwili jest decyzja po stronie polskiej, to radziłbym naprawdę 10 razy się zastanowić, zanim podejmiemy decyzję w sprawach dotyczących Ukrainy. Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery.
1: To marszałek Włodzimierz Czarzasty. Ja tylko dodam, że Polskie Radio ustaliło, że posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego przebiegało sprawnie, choć nie było jednomyślności w kwestii ewentualnego odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Decyzja pana prezydenta jeszcze dziś albo jutro. Panie doktorze, kto powinien być mądrzejszy w tej sprawie?
2: Zawsze wydaje mi się, że powinno nam zależeć na tym, żebyśmy to my byli mądrzejsi niż jakakolwiek strona sporu, dyskusji, z którą się spotykamy. I w tym aspekcie jestem absolutnie zgodny z wszystkimi tymi osobami, które mówią, że najprostszym mechanizmem politycznym, który w tym przypadku może niestety zostać wykazany, to jest eskalacja konfliktu, która będzie prowadziła do dalszej, takiej prostej kategoryzacji na my versus oni, która będzie posycała nieufność, napięcia, co ma jakby bardzo realne polityczne konsekwencje, ponieważ być może niedługo, mam nadzieję, wchodzimy w okres odbudowy Ukrainy. I to będzie bardzo niefortunny scenariusz, jeżeli po tylu latach wsparcia i sojuszniczej pracy na końcu pewnego procesu, mam nadzieję, że na końcu tego procesu, jakby nasze sytuacje na tyle się pogorszą, że zostaniemy w dużej mierze odsunięci od tego wielkiego projektu odbudowy Ukrainy. I wtedy te zyski polityczne, o których teraz mówimy, że to, że ktoś poprzez właśnie tą polaryzację, poprzez napięcie, poprzez tworzenie tych bardzo prostych dychotomii zyska trochę poparcia społecznego w Polsce, będą absolutnie nieporównywalne ze stratami, które poniesiemy jako całe społeczeństwo w kontekście tego, jak wygląda przyszłe zadanie związane właśnie z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
1: Czy mądrość w tej sytuacji oznacza krok wstecz? Po otwartych przeprosin ze strony Wołodymyra Zełenskiego spodziewać się nie możemy. Napływają takie głosy, nie przesadzajcie, te zza wschodniej granicy, że my eskalujemy te wydarzenia i ich konsekwencje. No ale mądrość polityczna oznaczałaby, jak powiedziałam, krok wstecz. Także ze strony Karola Nawrockiego, który na przykład... No rozumiem, Barbara Nowacka dziś w porannym wywiadzie mówi, to Wołodymyr Zełenski powinien pierwszy wykonać ten telefon. No tak, ale co właśnie, co byłoby mądrością taką polityczną w tej sytuacji?
2: Mądrością polityczną w tej sytuacji jest z mojej strony nie podpowiadać panu prezydentowi, co powinien robić. Wydaje mi się, że jest to jakby bardzo duży sprawdzian i sprawdzian kompetencji. I myślę, że pan prezydent powiedział A i teraz musi poszukać decyzji o mądrości w sobie w kontekście tego, co zrobić. I szczerze mówiąc, w tym momencie jak zareagować na ten konflikt odpowiednio, wolałbym nie spekulować. Wolałbym nie przekraczać pewnej linii bycia teoretykiem, bycia badaczem i jakby nie wchodzić w buty osoby podpowiadającej w tak bardzo drażliwej i delikatnej sprawie. Przepraszam za unik, ale wydaje mi się, że...
1: Nie, ja pana rozumiem, to znaczy mam ochotę jeszcze... podrążyć, ale też rozumiem pana stanowisko. Czego się pan obawia najbardziej w tej sytuacji?
2: Najbardziej obawiam się, bo wydaje mi się, że właśnie to jest, to są umownie dwa poziomy, bo jest poziom gry politycznej i

0: to jest ważne, żeby myśleć o tym, w jaki sposób przesuwają się pewnego rodzaju linie napięć pomiędzy kluczowymi politykami, partiami. I to jest jedna rzecz. Ale boję się tego właśnie, co jak dzisiaj trochę sobie mówimy o tym, co głębiej, to boję się tego, co głębiej. Znaczy boję się pewnego rodzaju zmian w dyskursie, czyli boję się tego, że przesunie się znowu granica w kontekście tego, co można mówić, tego, jak można mówić określone rzeczy, i boję się, że po prostu podniesie się poziom znowu dyskusji w kontekście naszych relacji z naszymi sąsiadami, z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, do takiego poziomu, że pewnego rodzaju jakby znowu pewne takie mikroagresje, takie agresje symboliczne zostaną zaakceptowane. Że one staną się po prostu częścią debaty publicznej i że po pewnym, że to cała sytuacja będzie legitymizowała te osoby, które już od bardzo dawna miały chęć na to, żeby zdecydowanie ostrzej atakować naszych sojuszników ze wschodu. I boję się, że po prostu ta cała sytuacja zostanie wykorzystana jako pewnego rodzaju dowód słuszności, że mogą to robić. I że w pewnym momencie będzie nam strasznie ciężko, by wrócić nawet do tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, w którym jeszcze mamy pewnego rodzaju hamulce i jeszcze coś nas dziwi, jeszcze coś nas oburza.
1: Dziękuję panu bardzo za tę analizę. Doktor Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję panie doktor, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami profesor Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, Akademia WSB. Dzień dobry panie profesorze.
0: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Aż się prosi zacytować słowa pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, który dziś mówi: ktoś w tej sprawie powinien być mądrzejszy. To kto? I co oznaczałaby tu i teraz mądrość polityczna? Chodzi oczywiście o zachowanie, reakcje i konsekwencje tego, co się wydarzyło.
0: Mi się wydaje, że taką domeną ludzi mądrych jest spokój. Taki pośpiech i nerwanie, tak jak to się mówi, jest skuteczne przy łapaniu pchał, ale nie przy takich ważnych tematach jak wrażliwość na historię czy relacje między krajami. Bo to, że my byśmy dzisiaj łatwo to przecięli, a żeby była jasność, radykalnie podkreślam, że to jest zła decyzja Ukraińców. Natomiast z drugiej strony musimy wziąć pod uwagę, że Ukraińcy nie patrzą na to przez pryzmat Polski. Dla nich UPA to jest generalnie organizacja, która walczyła ze Związkiem Radzieckim. I my czasami za bardzo, mam wrażenie, bierzemy do siebie to, że wszyscy mają na uwadze tylko i wyłącznie Polskę. Czasami jest tak, że ta Polska dostaje rykoszetem, ale ktoś o niej nie myśli aż tak bardzo. Natomiast jest to faktycznie dyplomatyczny, straszna wpadka. Natomiast łatwo popsuć te relacje, szczególnie teraz jak się kończy, mam nadzieję, ta wojna i później zostaniemy z niczym. I to jest też takie polskie, że my pierwsi rzucamy się na pomoc Ukraińców, przyjmujemy ich masowo, dajemy im zasiłki. Niemcy, Zachód, wszyscy czekają spokojnie. Na koniec jest tak, że my sobie popsujemy relacje, a inni wjadą na białym koniu i zbiorą laury. Wojnę wygrywa zawsze ten, mówi się, kto wkracza w ostatnią fazę z nowymi siłami, z nową energią. Więc dobrze by było, gdybyśmy naprawdę ze spokojem do tego podeszli, z mądrością. Podoba mi się pomysł spotkania dwóch prezydentów, bo oni mogą sobie w cztery oczy powiedzieć wiele, mogą później wydać ładny, zgrabny komunikat i poszukać rozwiązania kompromisowego.
1: Barbara Nowacka, minister edukacji, mówi: pierwszy powinien zadzwonić Zełenski. To dziś poranny wywiad radiowy pani minister. Zadzwoni Zełenski? Ja szczerze mówiąc nie wierzę.
0: No,
1: nie jest to kwestia wiary oczywiście, tylko i wyłącznie, czy moich pobożnych życzeń, tylko oceny sytuacji.
0: No zgadzam się z panią redaktor i też z panią minister. Faktycznie byłoby dużo lepiej, gdyby zadzwonił Zełenski. No tutaj echem się odbija znowu to, co powiedział marszałek Czerzasty, że ktoś musi być mądrzejszy. Tak, to taka stara maksyma naszych babci, że mądrzejszy głupszemu ustępuje. Przepraszam, że tak kolokwialnie to ująłem, ale no, tak to trochę wygląda. Natomiast tu myślę, że jest rola dyplomacji, żeby w kuluarach było to rozwiązane tak, że na przykład prezydent Zełenski w obliczu tego, jak Polacy pomagają Ukraińcom i pomagali, żeby wykonał telefon, żeby panowie się spotkali i ja bym poczekał z decyzjami do tego momentu.
1: Może stan zwłoka pana prezydenta, może ona jest wynikiem rozsądku i tego, że dotarło do pana prezydenta, że po odebraniu orderu Orła Białego

0: Mrowi Zełenskiemu nie zostaną nam żadne argumenty.
1: No właśnie, bo to jest troszkę tak, że Karol Nawrocki jest politykiem, który jest generalnie taki bitny. On, no i to ma, wiem, że to ma teraz takie nawet podwójne znaczenie, jak to powiedziałem. Natomiast on lubi pokazywać, że on radykalnie, że on ostro, ale on jest prezydentem kraju. Ukraina to jest nasz sąsiad. To nie jest takie proste, że my przetniemy to i zostaniemy później z niczym i tak jak pani powiedziała, nie będzie już żadnego argumentu. Zawsze jest czas w dyplomacji, żeby wyjąć większy kaliber, więc nie wyjmowałbym od razu największego. Mhm. Poczekałbym jeszcze.
0: No tylko panie profesorze, przepraszam, ja też użyję mocnego stwierdzenia, ale szacunek należy nam się nie tylko za sterlinki, ale także za to, jak przyjęliśmy Ukraińców, którzy uciekali przed wojną do naszego kraju.
1: Oczywiście.
0: I rozwaga powinna obowiązywać także po tamtej stronie. Ja jestem przekonana, że Wołodymyr Zełenski, biorąc pod uwagę liczne rozmowy, także z prezydentem Karolem Nawrockim podczas wizyty Zełenskiego w naszym kraju, że on doskonale wiedział, jakie mogą być konsekwencje. I decyzja, którą podjął, bo propozycja nazwy tego oddziału nie wypłynęła od niego, wypłynęła od samych żołnierzy, on tylko ją, tylko albo aż ją usankcjonował. I jeśli przez tyle lat wojny w Ukrainie nie zbudowaliśmy sobie szacunku, który spowodowałby chwilę zawahania u Wołodymyra Zełenskiego, to to jest
1: to, na co
0: bardzo,
1: mamy liczyć, tak?
0: To jest bardzo zły znak. No właśnie, no właśnie. Tak.
1: No, w pełni się z tym zgadzam i jest to dla mnie oburzające, że to nie jest tak, że Wołodymyr Zełenski teraz się zorientował, że to jest problem, bo ten problem był sygnalizowany wielokrotnie już. Natomiast to też jest troszkę taka, bym powiedział, mentalność ukraińska, że oni i tak po swojemu. Może dlatego oni tak długo stawiają opór Rosjanom, że oni są właśnie tacy uparci, tacy zapiekli, prawda?
0: No ale kąsać nas?
1: No właśnie ja, a tylko zaznaczę to jeszcze raz, że absolutnie nie bronię ich teraz.
0: Rozumiem,
1: natomiast
0: tak.
1: Natomiast ja biorę pod uwagę to, jak czytam też różne publikacje historyczne i tak dalej, że dla nich to UPA to nie jest skojarzenie z Polską w ogóle. Dla nich UPA to jest Związek Radziecki, oni teraz walczą z Rosją i oni chcą pokazać jakiś mit, jakąś legendę stworzyć, żeby no, w wojsku musi być motywacja, to wiemy. I szukają tego story, wokół którego będą budowali. Zrobili to no, z gracją słonia w składzie porcelany. Fatalnie to zrobili. W jakiś sposób, trzeba przyznać, obrazili nas, mówiąc wprost. Natomiast ja bym jeszcze dał moment, jeszcze dał szansę jakiejś rozmowie na takim najwyższym szczeblu, zanim my, no nie wiem, zrobimy krok za daleko, zerwiemy te relacje.
0: Przepraszam za określenie, ale zanim się wystrzelamy z argumentów, prawda?
1: No właśnie, bo co nam tylko później zostanie? No prawda? Rozejdziemy się i tyle. No i wojna się będzie kończyła, a my będziemy mieli już kwaśne relacje z Ukrainą, która jest za naszą granicą. To właśnie głowa państwa powinna się kierować takim rozsądkiem. Po to powinna mieć doradców. Prezydent ma mnóstwo doradców. Więc powinni to być doradcy, którzy też mają różne spojrzenie. Bo to nie jest sztuka, że ja sobie zbiorę doradców, którzy mi mnie klepią po plecach i mówią mi wszystko to, co ja myślę i żyjemy w jednym baloniku. Nie, nie. To powinno być spojrzenie szersze i spojrzenie ponad pewnymi kwestiami. Może ktoś musi być mądrzejszy, może ktoś musi wyciągnąć pierwszą rękę, ale ja bym spróbował. Jeżeli to nie zadziała, okej, postąpmy wtedy stanowczo, bo też mamy swój honor. Polska naprawdę, to co pani redaktor powiedziała, zrobiliśmy bardzo dużo dla Ukrainy. To ja myślę, że gdyby nie to, że na przykład w Ameryce Południowej nikt się nie interesuje Ukrainą, to wszyscy, którzy się nią interesują i tym atakiem, agresją rosyjską, widzą, że Polacy po prostu zrobili wspaniałą rzecz. To możemy być siebie naprawdę dumni. Ja sam zbierałem w mojej firmie, zebraliśmy parę tysięcy złotych w pierwszym miesiącu, przekazaliśmy dary. To było poruszające, jak wszyscy się zmobilizowali. Tacy są Polacy.
0: No tak, tylko konsekwencje także społeczne mogą być katastrofalne, bo rosną nastroje antyukraińskie powoli, prawda? Tak. To nie jest jeszcze dominujący stan, ale mamy do czynienia z pewnym
1: gniewem.
0: Tak? Narastającym gniewem.
1: Tak. Ja myślę,
0: jeżeli
1: że Zełenski powinien to wziąć pod
0: prawda,
1: uwagę.
0: Dokładnie tak. Jedna i druga
1: on
0: strona.
1: On tak naprawdę skrzywdzi Ukraińców, którzy są w Polsce.
0: Właśnie.
1: Bo niech się nie dziwi później, że jacyś Polacy zdenerwowani na tą sytuację, oburzeni

0: faktem, no jakby przeniosą te emocje na ludzi, którzy tu znaleźli teraz no, swój dom.
1: Bogu ducha więc, winnych, prawda? Ale
0: tak
1: też,
0: jest.
1: Panie profesorze, tak. Wczoraj generał Leon Komornicki też użył mocnego argumentu. Ja go powtórzę, to nie jest moja opinia, zaznaczam, bo to jest mocna sprawa. A gdybyśmy tak opóźnili opłaty za Starlinki na przykład, albo wykonali inne gesty, które pokazałyby Ukraińcom naszą zdecydowaną niezgodę na to, co się wydarzyło. Pan prezydent Wołodymyr Zełenski nie skorzystał z Rzeszowa w drodze do Stanów Zjednoczonych, na Wyspy. No i teraz Martyna Szymczakowska mówi, a co będzie, jeśli nie przyjedzie na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy, która się pod koniec czerwca odbędzie w Gdańsku. To będzie gest za gestem.
0: To jest zachowanie, do którego my już przywykamy, bo na przykład Trump wprowadza bardzo taki, bym powiedział, biznesowy model współpracy między krajami. Dajcie nam coś, to my wam pomożemy i tak dalej. Ja uważam, że to jest właśnie rola dyplomatów, żeby przekazać dokładnie te rzeczy, o których pani redaktor teraz powiedziała, czyli my możemy to, my możemy to, my możemy to. Jeżeli wy zrobicie to albo nie zrobicie tego, to proszę się liczyć z konsekwencjami i dajemy wtedy jakby piłkę na stronę Ukrainy i zobaczymy, jak oni zagrają. Jak zagrają nam piłkę podkręconą, nieczystą albo w ogóle jej nie odbiją, okej, będziemy wiedzieli. Wtedy będziemy mogli podjąć tą decyzję z pełną świadomością kontekstu, który jest wokół niej. Natomiast nie spieszyłbym się tak, że już dzisiaj to ogłosimy, zamkniemy temat i z czym zostaniemy. To jest tak, jak ja doradzam w sytuacjach kryzysowych, gdy na przykład są firmy, które, nie wiem, jest jakiś konflikt między firmą a klientem i ktoś ma ochotę pójść na noże. Ja mówię zawsze spokojnie, naprawdę, każdy prawnik powie, że mediacja jest lepsza od sprawy w sądzie. Spróbujmy pomediować. Naprawdę, uważam, że są ludzie, którzy mają do tego ogromny talent w polskiej dyplomacji i mogą to zrobić. Liczę na to, że po stronie ukraińskiej też są ludzie, którzy mają rozsądek, pamięć historyczną i świadomość tego, co się może zadziać w przyszłości. Może niektóre karty trzeba im jeszcze raz położyć na stole i przypomnieć nasze zasługi, naszą otwartość, nasze serce i to, że ich obywatele mieszkają teraz u nas i oni dostaną po głowie w przenośni za to, co może zdecydować Zełenski.
1: No dobrze. Spodziewa się pan jakiejś decyzji pana prezydenta? Ja się zastanawiam głęboko, z czego wynika ta zwłoka. Mam nadzieję, że z rozwagi.
0: No ja też mam taką nadzieję, tak. No myślę, że on wie, że jeszcze niewyczerpane są wszystkie możliwości i to jest trochę tak jak w negocjacjach, się za ostro zacznie i się postraszy, to później człowiek szuka, jak tu zrobić krok do tyłu, prawda? Bo czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Więc wydaje mi się, że jeżeli Karol Nawrocki kieruje się rozsądkiem, to tej decyzji nie będzie dzisiaj ani jutro, tylko będą jeszcze próby rozwiązania tej sytuacji.
1: Profesor Krystian Dudek z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Powtórka programu.
1: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Komentarz.
1: Którego udzieli nam teraz pan profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Słyszymy o projekcie 21 pakietu już sankcji unijnych nałożonych, nakładanych na Rosję. Na ile to jest skuteczny oręż w walce z putinowską Rosją, która wypowiedziała wojnę naszemu wschodniemu sąsiadowi Ukrainie?
2: Znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę, że to już jest 21, no to pokazuje, że ta skuteczność nie jest aż taka, jak żeśmy oczekiwali. Inna sprawa, że żeby sankcje naprawdę były skuteczne, to bolą obie strony. Nie ma tak, że jedna strona jest tą, którą obejmują sankcje, a druga strona tego nie odczuwa. Dlatego też myślę, że i te sposoby nakładania tych sankcji, które uwzględniają no jednak interesy wszystkich państw członkowskich, powoduje, że Rosja potrafi pomiędzy nimi sobie spokojnie manewrować. No a poza tym jesteśmy zglobalizowanym światem i ten obszar, na którym Rosja może współpracować w różnej formie, jakoś okazuje się, że wystarcza na prowadzenie działań wojennych i na zdobywanie środków.
1: Beata Płomecka zwracała uwagę, że w tym pakiecie 21, w tym projekcie 21 pakietu sankcji jest zapis o tym sztywnym limicie cenowym na rosyjską ropę i to jest ten czynnik, który się pojawia w związku z tym, co dzieje się także na Bliskim Wschodzie. Wojna w Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem wpływa także na to, jak wygląda to, co się dzieje w Ukrainie i wpływa na realia wojny Rosji z naszym wschodnim sąsiadem.
2: Znaczy na pewno wpływa, natomiast nie wiem, czy akurat Rosja aż tak mocno korzysta na tych cenach ropy, dlatego że po pierwsze musi mieć sposób na eksport ich i tutaj z flotą cieni jest coraz trudniej. Tak samo Rosjanie mają problem, bo Ukraińcy im niszczą porty oraz całą infrastrukturę, która służyła eksportowi tej ropy. Problem polega na tym, że Rosjanie i tak bardzo dobrze zarobili, bo Trump w momencie, w którym zniósł sankcje na rosyjską ropę, żeby utrzymać ceny surowca na rynku, spowodował, że setki tych tankowców z floty cieni, które nie bardzo mogły ze sobą co zrobić, bardzo szybko dopłynęły do odbiorców i to wszystko, co miało na pokładach, sprzedały. I to był ogromny zastrzyk gotówki, który Putin dostał. Więc owszem, ten żelazny system oparty na, powiedzmy, stałych cenach będzie fajny, no ale dopóki Amerykanie nie będą zgodni z nami i będą pozwalać na handel ropą, no to niewiele to zmieni.
1: No ale też była taka dość przytomna reakcja Ukraińców, którzy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie precyzyjnie ostrzeliwali infrastrukturę rosyjską, tę związaną z produkcją paliw i z wydobyciem ropy.
2: No tak, bo to spowodowało kilka kryzysów. To znaczy po pierwsze kryzys dotyczący naprawy tego wszystkiego i wyłączenia tego z użytku. Druga rzecz to braki paliwa na rynku wewnętrznym i przez to uniemożliwienie eksportu. Stąd między innymi też polowanie na te statki z floty cieni. No i stąd mamy Konstancę. No Konstanca była jednak prawdopodobnie ukraińską próbą przechwycenia z jednostek, która tam była.
1: Panie profesorze, jeszcze jeden zapis w tym projekcie 21 pakietu sankcji, na który zwracała uwagę i Beata Płomecka i depesze, które mam teraz przed sobą. Komisja Europejska zaproponowała zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich żołnierzy, weteranów, jeśli można użyć tego sformułowania, wojny z Ukrainą. To jest coś więcej niż tylko symbol, bo słyszymy o tym, że głównie państwa nordyckie, państwa bałtyckie, Estonia przede wszystkim domagała się takiego zapisu.
2: Ten zapis powinien się znaleźć w chwili wybuchu wojny, wtedy by rzeczywiście oddziaływał naprawdę mocno. Dzisiaj tak naprawdę Rosja jest systemem zamkniętym, w którym szansa na to, żeby ci ludzie wyjechali w kierunku Europy, jest niewielka. Nawet jeżeli byś bardzo chcieli. Tutaj jest też problem taki, w jaki sposób my jesteśmy w stanie zweryfikować, kto wziął udział w działaniach wojennych, a kto nie. No nie mamy spisów poborowych ani list żołdu Armii Federacji Rosyjskiej, więc to będzie...